się walką z antysemityzmem w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj już wracali też do wcześniejszych występów artysty. Ponoć w 2014 roku wystąpił w przebraniu z peruką, brodą i sztucznym dużym nosem, które zostało odebrane jako wykorzystanie antysemickiego stereotypu. Raper wówczas zaprzeczał, że nie zamierzał przedstawiać w ten sposób Żydów, czy posługiwać się antysemicką karykaturą. No i tu jest jeszcze ciekawy wątek, bo kluczową postacią tej afery jest miliarder Robert Kraft, właściciel drużyny NFL New England Patriots i przewodniczący grupy The Kraft Group. To jest prywatny holding działający w sporcie, rozrywce, nieruchomościach. No i właśnie jednym z jego aktywów jest klub Patriots, klub piłkarski New England Revolution i właśnie Gillette Stadium w Massachusetts, na którym tenże koncert miał się odbyć pod koniec września. Kraft zadecydował, że Macklemore nie będzie mógł tam wystąpić. Mówił, że nie chodzi o to, co teraz się dzieje, ale chodzi też o jego wcześniejszą właśnie działalność, to przebranie się w 2014 roku, co zostało odebrane za antysemicką karykaturę. No i później za tym poszły inne stadiony. Artysta twierdzi, Macklemore, że to wszystko było właśnie zorganizowane przez Roberta Krafta, że to on zadzwonił i z odpowiednimi osobami rozmawiał, tak przynajmniej twierdzi na swoich mediach społecznościowych, ażeby wykluczyć go z tej trasy. A Robert Kraft od lat angażuje się w walkę z antysemityzmem. W 2019 roku założył Foundation to Combat Antisemitism, organizację prowadzącą kampanię przeciwko antysemityzmowi i innym formom nienawiści. Według oficjalnej biografii Kraft przeznaczył na jej działalność łącznie około 150 milionów dolarów. No i jest też znaczącym darczyńcą środowisk proizraelskich. Jego firma przekazała $1 milion Superpakowi United Democracy Project, która jest powiązana z AIPAC-iem i był to wkład do komitetu, który bezpośrednio wydaje pieniądze na wpływanie na wyniki wyborów do Kongresu Stanów Zjednoczonych w kierunku wspierającym proizraelskich kandydatów. No a Ed Sheeran, którego postawę też różnie w mediach się komentuje, który twierdzi, że stara się być antypolityczny, mówi, że to nie była jego decyzja, a że taką decyzję podjął promotor trasy, co też się zgadza właśnie z oficjalnym oświadczeniem promotora trasy, który w związku z informacjami, które otrzymał od miejsc, gdzie te koncerty miały się odbywać, zdecydował o tym, że Macklemore już jako support nie wystąpi. To jeszcze parę cytatów, co zostało napisane oficjalnie. No to raper Macklemore całe oświadczenie wydał, w którym napisał m.in. tak. Nie zgadzam się z tą decyzją, ale ją rozumiem. Nie jestem ofiarą, Ed Sheeran też nie jest ofiarą. Ofiarami są Palestyńczycy. Ed znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Przy pewnym poziomie rozgłosu hasło Wolna Palestyna staje się zbyt dużym ryzykiem. Natomiast Ed Sheeran napisał, decyzję o usunięciu Macklemora z trasy podjął promotor. To nie była moja decyzja. Nie jestem współwinny, mam własne poglądy na ten niszczycielski konflikt. To, że nie wypowiadam się publicznie, nie oznacza, że jest mi wszystko jedno. No a jednak wielu internautów zarzucało Edowi Sheeranowi, że jeśli chodzi o tutaj pełnoskalową wojnę w Ukrainie, to że wtedy jakoś się politycznie wypowiadał na ten temat, wspierając Ukrainę, fotografując się z właśnie ruchami wspierającymi walkę Ukrainy z Rosją. Natomiast Robert Kraft napisał tak. Gillette Stadium od dawna zobowiązuje się do tego, by wydarzenia w naszym obiekcie nie stawały się platformą dla mowy nienawiści. Ta decyzja nie ma na celu umniejszania cierpienia niewinnych Palestyńczyków, ani odmawiania komukolwiek prawa do występowania w ich obronie. Natomiast organizator amerykańskiej trasy, części tej trasy napisał, zostaliśmy poinformowani przez obiekty na nadchodzącej trasie w Stanach, że nie pozwolą na koncert z Macklemorem w składzie. Po rozmowach z interesowanymi stronami, Macklemore nie wystąpi podczas pozostałych koncertów jako support.
taka sytuacja w Stanach Zjednoczonych, w tym świecie muzyki, w świecie w zasadzie gwiazd, jeśli chodzi o kulturę, taką popkulturę. Tak to wygląda, tak to jest komentowane. No to jeszcze na koniec posłuchamy jednego utworu Macklemora, który też bardzo takie protest songi związane ze sytuacją w Strefie Gazy nagrywał potem. To też jest z 2024 utwór, kontynuacja niejako tego, którego posłuchaliśmy, czyli Hinds Hall 2. To już jest utwór nagrywany z artystami palestyńskimi, z dziećmi z Palestyny. Też na swoich koncertach często ten utwór grał.

0: I 9:59, to znaczy, że ja życzę Państwu dobrego dnia słonecznego. Dzisiaj ma być piękny dzień, proszę z tego korzystać, słuchając oczywiście cały czas Radia Wnet. Można spacerować, Odyseja Wyborcza, dziś Krzysztof Skowroński dla Państwa ją poprowadzi i tak już prowadzić w środę będzie. A teraz Jakub Duszek i serwis informacyjny, Hania Tracz, Tomasz Rosłon. Życzę Państwu dobrego dnia, do usłyszenia Wnet.
1: Żebyś wiedział. Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Odyseja wyborcza. No i wypływamy na ocean i teraz właściwie bez przenośni Krzysztof Skowroński. Witam Państwa bardzo serdecznie, bo ocean łączy Europę ze Stanami Zjednoczonymi, Europę z Ameryką, a gościem Odysei Wyborczej jest Michał Nowina-Konopka, człowiek, który od 20 lat mieszka w Waszyngtonie, od 20 lat obserwuje politykę amerykańską, a właściwie uczestniczy w tej części, w której niektórzy Amerykanie i niektórzy Polacy, i niektórzy obywatele świata zarabiają pieniądze. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Teraz trwa wystąpienie, albo może już się skończyło, wystąpienie szefowej Komisji Europejskiej na temat stanu, czyli pani von der Leyen, na temat stanu i kondycji Europy. Według pani von der Leyen Europa jest w bardzo dobrej kondycji i nie tylko jest w bardzo dobrej kondycji, ale też patrzy na kontynent północnoamerykański, ale bardziej na Kanadę niż na Stany Zjednoczone, bo to premier Kanady jest gościem honorowym Parlamentu Europejskiego, to z Kanadą chce Unia Europejska podpisać taki pakt o współpracy. To jest w języku Unii Europejskiej, to jest partnerstwo albo jakieś inne słowo, które opisuje całą tą sytuację. A co słychać w Stanach Zjednoczonych? Przepraszam za przydługi wstęp do naszej rozmowy, ale tak wyszło.
2: Nie no, wstęp jest bardzo dobry i myślę, że ja to traktuję jako polityczne wystąpienie pani przewodniczącej, a nie jako rzeczywiste pokazanie siły europejskiej. Bo weźmy pod uwagę, że gospodarka europejska w porównaniu z gospodarką amerykańską się kurczy. Więc prężenie mózgów przez Europę i brnięcie w tej drodze, w której idzie, no nie ma się jak z wynikami gospodarczymi. Jeżeli chodzi o Kanadę, no to oczywiście Kanada jako pierwszy taki główny na kontynencie amerykańskim przeciwnik Stanów Zjednoczonych jest idealnym celem dla pani von der Leyen, dlatego że no, on występuje jawnie często właśnie jako antyamerykański premier, nawet pozwala sobie komentować czasami, czy żartobliwie stwierdzać, że Stany Zjednoczone to jest południowa Kanada. Więc ja biorę to przez taki trochę pryzmat bardziej żartu niż rzeczywistości, o której powinniśmy dyskutować. Ale trzeba o tym pamiętać, co ona mówi.
1: Trzeba wiedzieć, co mówi. Daniel Obajtek będzie gościem po godzinie 10.30. Słucha na żywo w Parlamencie Europejskim wystąpienia pani von der Leyen, więc na pewno tą część energetyczną skomentuje w Odysei Wyborczej. A jak wygląda Waszyngton? Waszyngton za zamkniętymi drzwiami. Otwierają się te drzwi przed panem po 20 latach pobytu, czy nie?
2: No ja przez 20 ponad lat pracowałem w przemyśle farmaceutycznym. Od 4 lat mieszkam w Waszyngtonie, założyłem firmę konsultingową i zajmuję się doradztwem. Waszyngton jest ciekawy, jest otwarty dla Polaków. To nie jest tak, że Polacy nie mają dostępu do Białego Domu. Sam zresztą byłem w Białym Domu i rozmawiałem z niektórymi osobami. Waszyngton jest zamknięty niestety w obecnej sytuacji dla obecnego rządu, dla przedstawicieli. Mówię niestety nie dlatego, że bardzo chciałbym, żeby ci przedstawiciele mieli dostęp, tylko chciałbym, żeby Polska miała dobrą reprezentację w Białym Domu, żeby miała możliwość wyrażenia swojego głosu. Niestety, no, z powodów oczywistych wiemy, kto jest kierownikiem placówki, aczkolwiek sympatyczny pan w prywatnym obyciu. No niestety taka jest sytuacja, że my te drzwi mamy ze strony politycznej zamknięte. Ale rozmawiając z członkami administracji prezydenta Trumpa, jest bardzo dobre nastawienie do kancelarii prezydenta Nawrockiego i te kontakty rzeczywiście są. i to myślę, że jest warte podtrzymywania i właściwie zintensyfikowania, zobaczenia, gdzie my możemy wejść i jak możemy spróbować oddziaływać na politykę amerykańską w stosunku do naszego kraju.
1: A nie jest tak, że Donald Trump coraz więcej traci i być może straci też to swoje super znaczenie w polityce amerykańskiej po listopadowych wyborach.
2: Znaczy nie zapomnijmy, że Donald Trump przychodzi z biznesu i jego modus operandi był zawsze taki, że jest nieprzewidywalny. I tak on działał w biznesie. Dokładnie on to samo robi w polityce. Nieraz on wchodził w sytuację, kiedy miał problemy i z nich potrafił wyjść. Więc ja nie jestem taki pewien, czy rzeczywiście to jest pełna utrata. Myślę, że Amerykanie są trochę może zmęczeni takim szybkim biegiem Trumpa i tym, że codziennie coś się dzieje. Jednak każdy lubi mieć dwa dni w tygodniu wolne, a przy prezydencie Trumpie nie ma tego, bo i sobota, i niedziela są normalnymi dniami pracy prezydenta Trumpa.
1: I czuje się to zmęczenie w Waszyngtonie Donaldem Trumpem?
2: Na pewno urzędnicy to czują i nie zapominajmy, że w 90% wyborcy samego District of Columbia głosują na demokratów, więc jak mówimy Waszyngton, to są dwa światy. Jeden to jest świat mieszkańców, który regularnie głosuje na demokratów. No i jest ten świat urzędników, którzy czasami przyjeżdżają do Waszyngtonu jako do miejsca pracy, mieszkają bardzo często poza miastem w stanie Maryland albo w stanie Virginia. Także, ale no jest taki, jest, to jest też ciekawa sytuacja, bo jest zmęczenie z jednej strony, a z drugiej zadowolenie zmianami w samym mieście. Kilka lat temu miasto było dosyć brudne, było zanieczyszczone, a teraz jest czyste, można bezpiecznie chodzić i to naprawdę nie jest propaganda sukcesu tylko Trumpa, tylko mieszkając tam i żyjąc, chodząc, jeżdżąc, no widzę, to są bardzo dobre zmiany.
1: No to jakie jest to codzienne życie w Waszyngtonie, w stolicy imperium?
2: Więc Waszyngton jest, ja to nazywam miastem prowincjonalnym. I to może się wydać dziwne, bo jest to stolica najważniejszego państwa na świecie. Jest zbudowany w architekturze imperialnej, czyli można powiedzieć podobne jak w Londynie czy w Moskwie, ale to miasto późnym popołudniem już tak spowalnia. Po godzinie 5-6 już jest coraz mniej samochodów, coraz mniej ludzi. I to odróżnia to miasto od wszystkich głównych miast Stanów Zjednoczonych. Nowego Jorku, Chicago, Los Angeles, Miami, które tętnią życiem od rana do wieczora. I to jest, no, to jest taki duży wyróżnik. Niezbyt oczywisty, myślę, często.
1: Czyli co, nie ma nocnego życia, ale takie życie codzienne, zakupy. Gdzie się robi zakupy w Waszyngtonie? Gdzie dzieci chodzą do szkoły? Gdzie się pracuje? Gdzie są biura?
2: No więc Waszyngton ma dobrze rozbudowaną, oczywiście jest sieć szkół publicznych, ale jest też rozbudowana sieć szkół prywatnych, bardzo prestiżowych, do których przeważnie idą dzieci osób z pierwszych stron gazet. Raczej się nie wypuszcza, nie dają politycy najwyższego szczebla z poziomu prezydenta, wiceprezydenta dzieci do, czy sekretarzy do szkół publicznych. I to jest ciekawe, bo to jest taki właśnie połączenie w jednym miejscu ludzi biznesu i polityki. Ogólnie jak się spotyka kogoś w Waszyngtonie, to albo to jest ktoś związany z polityką, albo z wojskiem, albo prawnicy. Ja nie jestem prawnikiem.
1: Ani nie jestem żołnierzem, ani nie jestem politykiem. Czyli nie. Można też spotkać?
2: Można też spotkać, ale pamiętajmy, że jak się działa w konsultingu, to zawsze ma się z tyłu głowy to, że trzeba politykę bardzo blisko obserwować. Bo to są dwa elementy, które są bardzo połączone.
1: No właśnie o to pytam. Jaka z bliska jest polityka amerykańska? Ona jest taka jak w House of Cards, brutalna, podstępna, nieprzewidywalna czy inna?
2: Ja myślę, że jest dużo podobieństwa oczywiście z tym filmem. On dobrze oddaje rzeczywistość. Jest to polityka, która jest bardzo dynamiczna. Nie zapominajmy, że kongresmeni są wybierani co 2 lata, senatorzy co 6 lat, więc oni są, szczególnie członkowie Izby Niższej, są właściwie w permanentnej kampanii wyborczej. I to czuć. Co odróżnia politykę amerykańską od Polski, to jest to, że każdy z ulicy może wejść do biura parlamentarzysty. I nieraz z moimi przyjaciółmi odwiedzającymi Waszyngton pokazuję im właśnie to, że choć pójdziemy do mojego kongresmena i powiemy mu, że my coś lubimy albo coś nie lubimy, i nie ma biura przepustek, są strażnicy, można wejść, sprawdzają tylko pod względem pirotechnicznym i czy się nie wnosi jakichś niebezpiecznych narzędzi, ale można pójść do polityka i powiedzieć: ja chciałem porozmawiać. Proszę, żeby pan zmienił swój sposób głosowania w tej sprawie. To nie oznacza, że oni to zrobią, ale to jest piękne pokazanie takiej demokracji bezpośredniej, której niestety nie ma w Polsce. Kto wie, może pewnego dnia i do tego dojdziemy.
1: Ale powiedział pan, że byłem w Białym Domu. Do Białego Domu też tak można wejść z ulicy, zapukać, patrzeć, jest dzwonek, dzwonię, dzień dobry. Nazywam się Michał Nowina-Konopka, chciałbym wejść tutaj, porozmawiać z prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale proszę bardzo, tylko niech pan nie wnosi żadnych narzędzi zbrodni.
2: No trochę to inaczej. Akurat Biały Dom jest dosyć specyficznym miejscem. To jakby nie wchodząc w, patrząc z takiego bezpieczeństwa, to oczywiście są bramki, nie jedna, tylko aż 3, żeby wejść do tego ścisłego centrum, ale niemniej to nie jest tak, że nie da się dostać do osób wysoko postawionych. Jeżeli ma się jakiś pomysł, jakiś cel, jeżeli jest to dobrze zaprezentowane, to naprawdę można znaleźć. Więc ja uważam, że dla chcącego nic trudnego. I ja myślę, że my Polacy mamy taką zdolność znalezienia wejść i... ale to nie chodzi o to, żeby znaleźć wejście i wejść, tylko chodzi o to, żeby przedstawić coś realnego i działać. Pamiętajmy, że Amerykanie bardzo sobie cenią, jeżeli propozycja oferowana jest razem z benefitem dla 2 stron. Więc jeżeli się stawia Amerykanom propozycji, powie, to jest dobre dla Polski, ale to jest też dobre dla Amerykanów czy Ameryki, to podejdźmy do tego po prostu biznesowo. To Amerykanie są otwarci na to. Nie ma nic, nie ma żadnego problemu, żeby tak powiedzieć. To nie jest odbierane źle. Myślę, że to jest bardziej takie polskie nastawienie, że transakcyjne podejście do polityki jest tą złą polityką, a w Ameryce właśnie to jest naturalne. Bo
1: Z jakimś konkretnym pomysłem przyjechał pan do Warszawy?
2: No mam kilka pomysłów, które przedstawiłem w Warszawie. Zobaczymy, z jakim one będą ostatecznie odbiorem odebrane.
1: Dotyczy sztucznej inteligencji, brakiet?
2: Nie, to jest, to dotyczy spraw obronnych i dotyczy nadchodzących 2 lat. Mamy wybory, które będą w Polsce w przyszłym roku, mamy wybory, które będą w Ameryce za 2 lata. Jest wiele możliwości uczenia się nawzajem od siebie. Myślę, że prędzej czy później czas pokaże, jakie będą wyniki tego.
1: To prawda. Michał Nowina-Konopka. Z Waszyngtonu do Warszawy, w Warszawie przy krakowskim Przedmieściu 79, gość Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Zachęcam do słuchania Radia Wnet i wspierania każdego dnia. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję za rozmowę. Tam są utwory amerykańskie. Jeden z tych utworów amerykańskich teraz Państwo usłyszą.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Wędrujemy do Strasburga. Daniel Obajtek, europoseł, były prezes Orlenu, jest gościem Odysei Wyborczej. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Witam, panie redaktorze, miło słyszeć. Witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Wnet.
1: Słuchał pan nie Radia Wnet przez ostatnią godzinę, ale wystąpienie pani von der Leyen. I co z tego wystąpienia? Jakie wnioski i co pan usłyszał?
2: Pan, może będą bardzo mocne słowa. Ani pani Ursula von der Leyen uważam, że coś bierze. Przepraszam bardzo, albo powinna zmienić dealera, bo jej wystąpienie jest tragiczne. To jest swoisty marksizm, to jest totalna utopia i zastanawiam się, jak jedna osoba może w taki, można powiedzieć, w takie czeluście pchać całą gospodarkę Unii Europejskiej. I wymienię kilka takich punktów, które są punktami strasznymi dla nas i uważam, że tu nie będzie zgody europejskiej. Po jej wystąpieniu jestem pewny, że we Francji prawica wygra wybory i wszystkich innych krajach. I powiem następujące przykłady, które są, mogę takiego określenia użyć, cholernie niebezpieczne dla nas jak Polaków. Hasło unifikacja oszczędności Europejczyków. Wiecie państwo, co to znaczy? To znaczy, że nikt na te lewackie wariactwa, zielonych ładów i wszystkiego po kolei nie chce podstawić kapitału. W związku z tym unifikacja oszczędności Europejczyków, czyli tak naprawdę nasze oszczędności będą podstawione do zaciągania kredytów, na zielone wariactwo. To jest po prostu rzecz, której w życiu nie możemy się zgodzić. To jest coś, co po prostu całkowicie łamie naszą suwerenność, nasze możliwości i to jest coś, co prowadzi do totalnej katastrofy. Ja nie wyobrażam sobie, że fundusze, na których odkładamy emerytury, mają być gwarancją zabezpieczenia lewactwa, bo to jest jednoznaczne, że nie będziemy mieć żadnych emerytur. Ponieważ, no proszę zobaczyć, jeżeli świat i finanse świata nie chcą pożyczyć Unii pieniędzy, co to oznacza? To oznacza, że nie wierzą w to szaleństwo. Następna kwestia, która jest przyspieszenie tak naprawdę całego wariactwa klimatycznego. Czy pani Ursula von der Leyen nie widzi, że to, co robi, podnosi koszty energii, czyli podnosi koszty wytwarzania i że Unia Europejska w ogóle nie jest konkurencyjna, jeżeli chodzi o gospodarkę amerykańską czy chińską. Przecież to widać na parametrach ekonomicznych. Następna kwestia, to już jest szczyt hipokryzji i już naprawdę szaleństwa. Pani Ursula von der Leyen mówi, że musimy coś zrobić z kwestiami chińskimi, że w tym bilansie mamy prawie bilion euro. No i proszę państwa, no to przecież to jest jakieś zaprzeczenie jednej drugiej rzeczy. Jeżeli mówi, że chce przyspieszać kwestie Zielonego Ładu, energetyki zeroemisyjnej, to automatycznie przyspiesza rozwój chińskiej gospodarki. To jest kwestia różnych podzespołów, to jest kwestia fotowoltaiki, która jest produkowana w Chinach, to jest kwestia tak naprawdę elektrycznych samochodów, wielu, wielu rzeczy. Czyli jak ona wyobraża? Z jednej strony zapowiada przyspieszenie zielonej transformacji energetycznej, a z drugiej strony mówi, że będziemy walczyć z chińską gospodarką. Więc to już jest całkowite wariactwo. Trzecia rzecz. Podatki unijne. Chcę wprowadzić dodatkowe podatki unijne. I teraz co jest niebezpieczne dla Polaków? Proszę państwa, kwestia ETS-u 1 i kwestia ETS-u 2. Czyli na nowo chce iść w 2028 roku ETS 2, czyli podatek od paliw, podatek od gazu, czyli od tego wszystkiego, co będziemy ogrzewać mieszkania, będzie ten podatek, będzie to 30% większe. Następna kwestia, tak samo paliwa, będą około 80 groszy droższe na każdym litrze. I następna niebezpieczna rzecz, ETS 1. Dzisiaj większość środki z ETS-u 1, czyli z praw do emisji, zostają w budżecie państwa. Oni w nowej perspektywie unijnej chcą środkami z ETS-u zasilić budżet unijny, czyli tak naprawdę u nas, w naszym miksie energetycznym, mamy ponad 50% węgla, czyli mamy największe koszty wynikające z ETS. Część tych środków zostaje w budżecie, większa część zostaje, można powiedzieć, 2/3 zostają w budżecie. I teraz tymi środkami będziemy zasilać europejski centralny budżet, europejski budżet, I proszę sobie wyobrazić, czyli my będziemy płacić tak naprawdę na gospodarkę francuską, niemiecką, ponieważ jesteśmy największym emitentem w Europie. Więc to jest już totalna katastrofa. Więc co mam powiedzieć, panie redaktorze? No, ja jestem przerażony. Ja myślałem, że ta kobieta wyjdzie. Ja wiem, że się nie przyzna do swoich idiotyzmów i głupot, ale przynajmniej, że wyjdzie i powie generalnie, realizujemy kwestię ETS-u. Odchodzimy od ETS-u. Nie rozpędzamy się zielonym ładem. Obniżamy koszty energii. Powodujemy konkurencyjność gospodarki europejskiej. No nie, zrobiła wszystko na odwrót tak naprawdę. Mało. Ta banda wariatów łącznie z EPP, a szczególnie z EPP i z polską delegacją w EPP klaszcze jej brawo na stojąco. Praktycznie. Ja nie pojmuję tego i nie pojmuję tego świat. Jak się rozmawia z biznesem w Stanach Zjednoczonych, oni tego nie pojmują. Nie pojmuje tego biznes chiński. Nie pojmuje tego tak naprawdę nikt poza panią Urszulą von der Leyen i tej bandzie urzędasów, którzy nic innego nie robią jak marksizm gospodarczy w Europie, a z marksizmem gospodarczym nie zrobimy żadnej konkurencyjności.
1: A marksizm poza tymi cenami energii na czym polega?
2: No, panie redaktorze, nad regulacjami tak naprawdę. Po pierwsze, nad regulacjami polega marksizm, nad kwestiami zakrzywiania ekonomii. W ekonomii jest tak, że proszę pana, liczy się tania energia, szybka produkcja i stosunkowo szybka stopa zwrotu, a to powoduje konkurencyjność. A tu ma pan coraz większe regulacje, coraz większe odejście w OZE, za które my wszyscy musimy płacić, bo to się już całkowicie rozjeżdża. To są ceny, które nie pozwalają konkurować gospodarek i będzie malał import, eksport europejski coraz bardziej. To jest właśnie marksizm, że wszystko będzie uregulowane nie według klucza ekonomicznego, tylko według klucza fanatycznego. Fanatycznego. Na tym polega marksizm ekonomiczny. No przecież na Boga wszyscy widzimy, ile kosztuje energia w Stanach Zjednoczonych i wszyscy widzimy, ile kosztuje energia w Europie.
1: Orędzie już zostało zakończone? Czy teraz jest dyskusja w Parlamencie Europejskim, czy też nie ma dyskusji nad tymi słowami?
2: Już stwierdziłem, oczywiście tam dyskusja będzie, ale co ta dyskusja pomoże? Ile mediów to pokaże? Ile mediów tak naprawdę pokazuje fakt? Wie pan, ja bazuję na danych, które się pojawiają, a nie opowieściach dziwne i treści, które są całkowicie oderwane. A to, co mówię jeszcze raz, ta unifikacja oszczędności Europejczyków, to jest najgorsza rzecz, która może w życiu się wydarzyć. To jest gorsza rzecz nawet niż dodatkowe podatki.
1: Ale to ja...
2: To jest katastrofa.
1: To ja jeszcze dopytam, bo unifikacja oszczędności nie dotyczy tych oszczędności, które mamy w banku, tylko tych, które mamy w jakiś inny sposób oszczędzamy, na przykład w funduszach emerytalnych, czy też ktoś ma konto w...
2: Wszystkich oszczędności, panie redaktorze. No i wszystkich oszczędności.
1: I w jaki sposób?
2: Czyli te wszystkie oszczędności mają być jakąś pulą gwarancyjną tak naprawdę na zaciągania kredytów Unii Europejskiej. Czyli pokażą, że tworzą jakiś fajny fundusz, będą tam oszczędności, pokażą wirtualne zyski, których nigdy tak naprawdę nie będzie. To jest 10 bilionów euro. To jest 10 bilionów euro oszczędności Europejczyków w różnych formach, w lokatach bankowych, w funduszach. I to 10 bilionów euro ma stanowić jak gdyby gwarancję do pozyskiwania środków pod cel generalnie inwestycyjny w zakresie zielonego wariactwa.
1: Ale w jaki sposób i kto ma się zgodzić na takie
2: gwarancje? Według pani Urszuli von der Leyen one się marnują, one nie są efektywnie wykorzystywane. No ja wolałbym, żeby miał decyzję, gdzie lokować swoje pieniądze i na co te pieniądze mają pracować. W tej sytuacji ja nie będę miał żadnej decyzyjności w tym zakresie, więc zachęcam wszystkich na nowo, przepraszam, że to powiem, ale gromadźcie oszczędności w skarpetkach. Ponieważ pani Urszuli von der Leyen, no naprawdę sądzę, że nikt nie uwierzy, a zresztą już nie uwierzy, bo jeżeli ktoś sięga po takie mechanizmy, to mówiąc zupełnie szczerze, ma problem z finansowaniem tak naprawdę swoich fanaberli, które są oderwane od rzeczywistości ekonomicznej.
1: No to teraz oderwijmy się od tego wystąpienia pani von der Leyen. Zajmijmy się artykułem, który wczoraj się ukazał i był bardzo głośny w brytyjskiej gazecie, który opisywał pewne transakcje Orlenu, które nie doszły do skutku i na skutek których Orlen stracił 1,5 miliarda, trochę więcej złotych. I co pan prezes o tym powie?
2: Panie redaktorze, ten artykuł jest na polityczne zamówienie. Artykuł pisał kolega żony pana Radka Sikorskiego, tak naprawdę. To jest na polityczne zamówienie. Proszę zobaczyć artykuł. Wychodzi pan premier, zaczyna to Radę Ministrów od tego artykułu parę minut później. Potem pan redaktor, nie znając polskiego, od razu tłumaczy słowa pana Donalda Tuska. Jest to jedna wielka ściema i przykrycie realnych problemów. I jeszcze raz odpowiem państwu prostą sprawę. Te kontrakty zostały zerwane po naszym odejściu. To jest po pierwsze. Po drugie, menadżerowie w spółce szwajcarskiej zostali wszyscy zwolnieni tak naprawdę. Wszyscy zwolnieni, więc za cały ten mechanizm odpowiada zarząd Orlenu w tym zakresie, bo trudno, żebym ja odpowiadał za mechanizm, jak te transakcje były w momencie, kiedy myśmy tak naprawdę byli odwoływani, myśmy odchodzili i myśmy wtedy nie mieli żadnego sygnału w tym zakresie. Zresztą część tej transakcji została za naszych czasów wykonana. Więc jeszcze raz podkreślam, tu powinien się wytłumaczyć zarząd Orlenu, dlaczego zerwał tak naprawdę te umowy. To jest po pierwsze. Po drugie, panie redaktorze, dlaczego zarząd Orlenu parę dni później robi odpisy zamiast próbować odzyskać te środki w tym zakresie? Dlaczego zarząd Orlenu parę miesięcy później publikuje, że podpisał ugodę w zakresie tych środków? To jest następna sprawa. I jeszcze można powiedzieć wisienka na torcie, panie redaktorze. Szanowny pan prezes tej spółki szwajcarskiej był w Polsce zatrzymany w 2024 roku przez służby Platformy Obywatelskiej. Po 3 dniach został wypuszczony i został mu oddany paszport. Więc zachodzi pytanie, dlaczego w ten sposób zrobiono? I powiem panu jedno, gdyby trzeba było tą sprawę wyjaśnić, to ona byłaby dawno wyjaśniona. Tylko tak się składa, że ci panowie chcą gonić królika, a nie wyjaśnić sprawę. I jeszcze jedno. Było prowadzone postępowanie. Ja w tym postępowaniu, panie redaktorze, o czym nie pisze się do końca prawdy, miałem statut świadka. Byłem paręnaście razy przesłuchany. Nie unikałem żadnych odpowiedzi. Stawiłem się na każde wezwanie prokuratury. Byłem przesłuchiwany po 6, po 7 godzin. Odpowiedziałem na każde pytania. I nie miałem postawionego żadnego w tym zakresie zarzutu. Mało to, ta sprawa już trafiła do sądu i chciałbym, żeby ta sprawa w sądzie była wyjaśniona, bo uważam, że ta sprawa bardzo mocno śmierdzi i uważam, że ona tak naprawdę obciąża obecny zarząd Orlenu, bo gdyby chciał, to dawno by tą sprawę wyjaśnił. Ale panie redaktorze, dlaczego to się po 3 latach publikuje? Przecież chyba słuchacze doskonale wiedzą, że gdyby był tam cień wątpliwości, to ta ekipa przestępcza, która dziś rządzi krajem, by mi 10 razy postawiła zarzuty. Za co mi stawiają zarzuty? Przecież nie za tą sprawę. Ja mam statut świadka. Sprawa już poszła do sądu, jest zamknięta. To ta ekipa nie może ściągnąć pana Nassera, to tej ekipie Szwajcaria odmówiła postępowania, to tej ekipie odmówiono ekstradycji pana z Emiratów Arabskich. To ta ekipa wypuściła tego pana, oddając mu paszport. To ta ekipa zerwała ten kontrakt i wyrzuciła wszystkich menadżerów.
1: Ale jaka była historia?
2: Więc ja czekam na to, panie redaktorze, że jak najszybciej ta sprawa będzie wyjaśniona w sądzie. Bardzo mi zależy na wyjaśnieniu tej sprawy i uważam, że tu nam nie ma żadnej nowości w tej sprawie. Ten pan redaktor powołuje się na źródła niewiadomej treści, coś tam pisze, jakieś głupoty. Ani Orlen nie robił operacji w kryptowalutach, ani spółka szwajcarska nie robiła operacji w kryptowalutach. Zresztą nawet nie może takich rzeczy robić. Więc czekam na rozstrzygnięcie sprawy w sądzie, natomiast uważam, że to jest nic innego, tylko przykrycie cen paliw, z którą ekipa dzisiejsza nie może sobie tak naprawdę poradzić, a ma doskonałe mechanizmy, żeby obniżyć ceny paliw.
1: Zaraz o cenach paliw porozmawiamy i o tym projekcie, który ma rząd premiera Donalda Tuska, ale opowiedzmy, no bo to jest taka historia, którą byśmy z przyjemnością oglądali w czasie takiego serialu na temat handlu ropą, no bo jest i jacht, i spotkanie na jachcie, i spółka szwajcarska, i obywatel Libanu, i obywatel Emiratów Arabskich, który coś pośredniczy w tym zakupie, i ma pendrive'a i na tym pendrive'ie ma miliony dolarów i tymi milionami dolarów obraca w jakichś kawiarniach, restauracjach, jak napisano w tym artykule. A co pan o tym wiedział, zanim pan artykuł przeczytał?
2: Panie redaktorze, tak się składa, że mam statut świadka, jeszcze raz podkreślam, ale to panu mogę powiedzieć zupełnie szczerze. Ja nie będę odnosił się do artykułu pana redaktora, który nie jest zweryfikowany tak naprawdę niczym. I pan redaktor może sobie napisać wszystko tak naprawdę, co sobie może napisać. Obecnie sprawa jest na etapie sądowym, ja mam statut świadka, nigdy nie uchylałem się przed żadnymi organami i uważam, panie redaktorze, że generalnie za tą całą aferę odpowiada obecny zarząd, wypowiadając umowę i miał wystarczającą ilość czasu, by odzyskać te środki lub zrealizować ten kontrakt.
1: Ale już...
2: W żadnym wypadku nie odpowiada ja, ponieważ pragnę zaznaczyć, że ta transakcja była przed naszym odejściem. W związku z tym cały cykl transakcji powinien być doprowadzony do końca przez obecny zarząd. Ja nie posiadam teraz, panie redaktorze, żadnych dokumentów, żadnej wiedzy wynikającej z dokumentów i postępowania operacyjnego, żebym mógł na ten temat się wypowiedzieć. Natomiast w Polsce zaczyna być taka nowa moda. Ktoś coś napisze, gdzieś powoła się na źródło niezidentyfikowalne, nie podaje źródła i wszyscy udają, że jest to prawda objawiona. Prawda jest następująca, że ja posiadam statut świadka, że sprawa jest zakończona przez prokuraturę i ma swój finał w sądzie. A jeszcze raz podkreślam, skoro dochodziło do przestępstw, a pan Zamer był w Polsce, został zatrzymany, to powinien być z tego rozliczony, a nie wypuszczony i nie oddany mu paszport. I mało to, nieudana próba ekstradycji i wiele, wiele innych rzeczy. Więc tu powinien się wytłumaczyć obecny zarząd w tej sprawie.
1: No to przejdźmy w takim razie do cen paliw. Premier Donald Tusk mówi, jeśli ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków zostanie podpisana przez prezydenta, natychmiast ceny paliw spadną na stacjach benzynowych. To jest prawdziwe?
2: No nie.
1: No tak mówi. Mówi tak premier?
2: A słyszał pan, jak premier mówił, że paliwo będzie po 5,19 wtedy, kiedy baryłka była po 120 dolarów, a dolar po 4,50? I powiedział jeszcze panu, cytuję, wiem jak to zrobić, byłem premierem i znam te mechanizmy, chyba że chodziło mu o pół litry paliwa. I wie pan cytuje słowa, przykro mi to powiedzieć, patologicznego kłamcy, który zachowuje się jak patologiczny kłamca. Ja panu powiem, to nie ma nic wspólnego, i powiem państwu w społeczeństwie.
1: Trzeba udowodnić taką.
2: No to ja udowodnię panu.
1: Proszę
2: ale
1: bardzo.
2: Ja udowodnię panu i państwu faktami, a nie opowieściami z Narwi pana Donalda Tuska. Proszę pana, pierwsza sytuacja. Tak naprawdę pan Donald Tusk, jeżeli chciałby obniżki cen paliw w Polsce, to może to zrobić prostym mechanizmem. Na dowód tego proszę sobie to sprawdzić. W 2024 roku, kiedy przejęli władzę, chcieli zamrozić ceny gazu. I proszę pana, wtedy ustawą zabrali z Orlenu 15 miliardów, które poszły na zamrożenie cen gazu. Czyli jeżeli pan Donald Tusk uważa,

0: nadmiarowe zyski ma Orlen, bo ma malże rafineryjną w tym zakresie. Wszystkie inne podmioty nie mają żadnych nadmiarowych zysków. Obciążać ich podatkami do tyłu jest nic innego, jak doprowadzenie do ich bankructwa, chcę panu powiedzieć. Mało. Tak naprawdę na tym tylko skorzysta Orlen i spółki ukraińskie, które bardzo mocno wchodzą w rynek obiegu paliw w Polsce. Na dowód proszę sobie sprawdzić okienka importowe w Dębogórzu. Za naszych czasów Ukraińcy nie mieli okienek importowych w Dębogórzu. Dzisiaj te okienka importowe mają. W związku z tym to jest nic innego. I teraz drugi aspekt tej sprawy. Dla wszystkich radiosłuchaczy proszę sobie wejść na taką stronę to jest ePetrol. To jest strona ePetrolu, która od 25 lat robi całe pomiary cen w Europie. I tam proszę sobie sprawdzić. Byliśmy zawsze na samym końcu, jeżeli chodzi o ceny paliw. Czyli w Polsce były jedne z najniższych paliw. Czasami przed nami była Rumunia, Bułgaria i Turcja. Dzisiaj, proszę państwa, jesteśmy na 15 miejscu. Taniej jest w Luksemburgu, w Hiszpanii i Szwecji. Dlaczego tak się dzieje? Proszę pana, dlatego się tak dzieje, bo budżet państwa polskiego tonie tak naprawdę. Nikt nie ma panowania nad deficytem tak naprawdę budżetowym. Więc pan Donald Tusk z panem Domańskim wymyślili sobie dwa modele. Pierwszy model to jest maksymalna cen paliw, bo przecież od ceny bazowej ustala się podatki. Jeżeli paliwa kosztują, panie redaktorze, 5 zł, to 2,5 zł ponad idzie do budżetu państwa. A jeżeli paliwo kosztuje 9 zł, to 4,5 zł idzie do budżetu państwa. Czyli z jednej strony jest to ratowanie budżetu państwa, z drugiej strony generowanie potężnych zysków przez Orlen tą ceną, wypłacanie dywidend, czyli udziału zysków, które nigdy w historii nie były wypłacane i zasilanie budżetu państwa. Czyli spółki Skarbu Państwa dziś dwukrotnie płacimy podatki. Pierwsze płacimy podatki, potem płacimy podatek za paliwo, bo ma nadmiar, a po drugie Donald Tusk uzyskuje większe wpływy z ceny bazowej, a po drugie uzyskuje większe wpływy, bo jeszcze uzyska udział w dywidendzie. Przecież w tym roku wypłacono prawie 9 miliardów dywidendy. Pan prezes Pamfara zapowiada na następny rok z wypłaty większej dywidendy, czyli wypłaci 15 miliardów. Czyli to jest nic innego jak ratowanie budżetu państwa jakimś ekonomią na krótki ołówek, nie patrząc w przyszłości. I teraz dla wszystkich radiosłuchaczy, proszę państwa, nie dajcie się ubrać. Wiadomo, że konflikt, który jest na Bliskim Wschodzie, nie ułatwia sytuacji. To się wszyscy z tym zgadzamy. Ale na Boga, dziś w Polsce powinny być paliwa, mówię to z wielkim, i tu Orlen powinien prowadzić stabilizację cen z racji marży rafineryjnej i dziś paliwa w Polsce powinny być złoty 20, złoty 30, nawet złoty 40 tańsze na każdym litrze.
1: Dlaczego?
0: I mimo to Orlen by zarabiał. Tylko jeżeli one byłyby złoty 20, złoty 30 tańsze, to mniejszy by był podatek do budżetu tak naprawdę państwa, bo mniejsza byłaby skala.
1: No dobrze, a to w takim
0: więc
1: razie...
0: Jest to na krótki ołówek ratowanie budżetu państwa. I jeszcze za naszych czasów mieliśmy konflikt również na Ukrainie. Ceny ropy i gazu rosły bardzo do góry. Poradziliśmy sobie. Za naszych czasów, w 2023, zachęcam, by zobaczyć współczesną historię. Również był konflikt, tym razem tam był konflikt przecież Iranu z konflikt z krajem generalnie, tam Iran i Izrael, konflikt, gdzie ropa też była ponad 100 dolarów w tym konflikcie, a dolar w 2023 roku był 4,20. A nie 3,70, tak jak teraz.
1: Mam bardzo...
0: Myśmy sobie radzili z tym. Nie
1: geopolityczne pytanie, ale bardzo proste. To kto ustala cenę benzyny na stacjach Orlenu? Jak to się ustala? Czy to jest specjalista od spraw ceny, który jest w Orlenie, który mówi dzisiaj 8,90, jutro 9,20, a pojutrze 7,90?
0: Panie redaktorze, to trzeba byłoby wytłumaczyć szersze mechanizmy, a zacząć nie od dołu, tylko od góry. Jeżeli pan zacznie od góry, to powiem, może wytłumaczę to tak, wie pan. Największa marża, jaka jest przy wysokiej baryłce i niskim dolarze, to jest marża rafineryjna. To jest marża, która idzie w miliardy. Dlatego Orlen miał 15 miliardów zysku. Marża hurtowa jest bardzo niewielka i marża detaliczna jest bardzo niewielka. I jeżeli... I tak naprawdę kto ustala tę marżę? Jeżeli chodzi o firmy, które tylko importują paliwo, importują i przerzucają również to

0: paliwo w rynek detaliczny, to te firmy nie mają generalnie możliwości manewru cenami tak naprawdę. Ale jeżeli jest to Orlen, który ma marżę rafineryjną, to kosztem marży rafineryjnej może stabilizować ceny w hurcie czy też w detalu. To jedynie Orlen ma klucze do stabilizacji cen. Więc, a jeżeli chodzi o już sam detal na samym końcu, to tak naprawdę Orlen ma przewagę na tak zwanych mikrorynkach, czyli w regionie. Jeżeli Orlen ma przewagę w regionie, czyli te mikrorynki, to każdy tak naprawdę ustala cenę od Orlenu, mówiąc szczerze, bo on ma przewagę. I mówiąc zupełnie szczerze, są dwa klucze do obniżenia cen paliw w Polsce. Pierwszy klucz posiada Orlen, by stabilizować ceny, a drugi klucz posiada państwo, jeżeli wiadomo, że Orlen ma pewien margines i ten margines to jest koło złotówki obniżenia cen, ale drugi mechanizm i drugi klucz do drzwi ma państwo, że nawet jeżeli Orlen tu stabilizuje, ale ma nadmiarowe zyski, to państwo ustawą, tak samo jak w 2024 roku, wzięło z Orlenu 15 miliardów, może wziąć to 15 miliardów i zamrozić cenę do kwoty, którą pozyskało z Orlenu. Trzeci mechanizm, który ma państwo, to jest polityka dywidendowa. Jeżeli państwo wypłaciło 9 miliardów, a 5 miliardów praktycznie trafia do budżetu państwa, no to przecież może z zysków obniżyć cenę paliw. To jest nawet trzeci klucz, o którym jeszcze wcześniej nie mówiłem. Więc tu nie potrzeba żadnej kwestii dziwnej ustawy o nadmiarowych zyskach, kwadratury koła. Przecież nasz pan prezydent Andrzej Duda w 2024 roku podpisał tą ustawę, która zabierała z Orlenu 15 miliardów. Nie sądzę, żeby pan prezydent Nawrocki tej ustawy nie podpisał, zwłaszcza, że Orlen ma nadmiarowe zyski. Nie sądzę. Trudno mi się wypowiadać za pana prezydenta, ale pan prezydent tak naprawdę uratował sytuację w Polsce, ponieważ w żadnym wypadku przy tamtych rzekomej ustawie ta ustawa spowodowała wręcz podniesienie cen paliw w Polsce, a nie obniżenie. Więc ja nie jestem w stanie tej propagandy, tego fałszu, tej obłudy, tej hipokryzji i w ogóle nawet, i co najgorsze jest, że jak to społeczeństwo wytłumaczyć, jak te wszystkie media mainstreamowe karmią Polaków taką głupotą, że no naprawdę dobrze, że nie mam nałogów w zakresie palenia i picia, bo bym naprawdę chodził codziennie pod wpływem dodatkowego gazu. No przecież tego nie idzie wytrzymać. Zwłaszcza, że siedziałem w całym wnętrzu i wiem, jak te mechanizmy wyglądają. Zdaję sobie z tego sprawy. Przecież ta banda niezorganizowana nic nie potrafi zrobić. Daję następny panu przykład. Proszę sprawdzić cenę gazu. W 2022 był potworny problem. Ceny gazu przekraczały nawet 400 zł. Dochodziły do 350-400 zł za jedno megawattogodzinę. W 2022 roku cena gazu, gdzie to było 200 zł za jedno megawattogodzinę, przekładając na gospodarstwa domowe, było 20 groszy za kilowatogodzinę. Dziś mamy ceny mniejsze na rynkach europejskich, bo mamy 197 zł, a cena w gospodarstwach za jedną kilowatogodzinę dalej jest 20 groszy. Proszę mi to wytłumaczyć. Następny podatek, który narzucili. I teraz proszę jeszcze trzecią rzecz Polakom pokazać. Już do Polaków przychodzą prognozy za energię. Przecież w niektórych moi znajomi dostają te prognozy i mają 200 zł wyższe tak naprawdę w prognozach opłaty za energię elektryczną. Widzimy i powiem panu jedno. Dochodzimy do scenariusza tak naprawdę greckiego i grozi nam totalna zapaść gospodarcza. Wszystkie parametry ekonomiczne pokazują, że po tej zimie będzie tragedia gospodarcza w Polsce. Z racji tego, dlatego pan Donald Tusk wyciąga wszystko z kieszeni, te kapiszony, szczela, opowiada głupoty. Zdaje se z tego sprawę, doskonale se zdaje z tego sprawę, że po zimie wyjdziemy naprawdę z potwornymi problemami. potwornymi problemami. I to nie są moje słowa, to są słowa ludzi, którzy budowali potęgę Orlenu, ludzi, którzy są ekonomistami, znają się na pewnych procesach mechanizmów i zachęcam Państwa, że naprawdę zaciśnijcie pasa mocno, bo sytuacja ekonomiczna przy tej niezorganizowanej bandzie będzie coraz większa. Jak ja słyszę o tych środkach, które mają stymulować gospodarkę, słyszał Pan o KPO, jak to mogło bardzo poprawić gospodarkę. Przecież proszę Państwa, przecież ich Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że KPO poszło na płynność finansową, a nie na inwestycje. Co wy Państwo myślicie, że SEJF nie pójdzie na płynność finansową? Pójdzie na płynność finansową, a nie na inwestycje.
1: To już na zakończenie prognoza. 50% ropy, którą zakupuje Orlen, pochodzi z Arabii Saudyjskiej. To są informacje.
0: To około 40%, panie redaktorze. I dzięki naszym decyzjom i dzięki tym, że oderwaliśmy się od ropy rosyjskiej, od gazu rosyjskiego i to dzięki Orlenowi między innymi, tak. Mówiąc szczerze, dziś próbuje się nas atakować. Przecież proszę Państwa, w pośrednikach była totalna patologia, jeżeli chodzi o zakup ropy. Przecież niektóre firmy, nawet z ujawnionej notatki wyszło generalnie, że niektóre, proszę Państwa, firmy miały w ogóle przyzwolenie, które były pośrednikami w handlu ropy na zakup akcji, czy Orlenu, czy Lotosu. Pamięta Pan to ujawniono notatkę przez Ministerstwo Aktywów Państwowych w tym zakresie. Przecież to była mafia tak naprawdę i ta mafia nie może mi podarować tego, że zrobiliśmy z tym tak naprawdę porządek, a dowód jest prosty. Panie redaktorze, proszę sobie ściągnąć. W momencie, kiedy rządziła Platforma, Orlen zarobił 2 miliardy za 8 lat. Ponad 2 miliardy. Dlatego, bo karmiono patologię i pośredników. Za naszych czasów 90 miliardów. Niech pan zada sobie pytanie im, gdzie te pieniądze poszły? No poszły, bo wie pan, poszły w pośredników w handlu ropą i wie pan, tu mi to bardzo mocno pomogła Gazeta Wyborcza. Może pana zdziwię i państwa, bo gdyby nie atak na moją osobę przez te wszystkie lata, a dziś się chwali tymi rzeczami, że to są sukcesy, wcześniej próbowano mnie zamykać za te rzeczy. I gdyby nie to, że jestem bardzo rozpoznawalnym człowiekiem w Polsce, to ja nie wiem, czy bym chodził już po tej ziemi. Przecież to były tak potworne układy, zacementowane od czasów UEZI, łącznie z panem Sienkiewiczem, który jego firmy i powiązane firmy z Orlenu wzięły 14 milionów na konsulting, zwinęły wszystkie te raporty, w związku z tym wynająłem międzynarodową firmę, która miała to sprawdzić i dziś to ja mam postępowanie w prokuraturze, a nie pan Sienkiewicz. To był potworny, korupcyjny układ, który wyniszczał kieszenie Polaków i wyniszczał Orlen i Lotos, który miał być później przejęty przez firmy, które pośrednikami były w handlu ropą.
1: W którymś momencie swojej wypowiedzi powiedział pan, że to istnieje ryzyko, jeśli wprowadzi się ten mechanizm, który chce wprowadzić premier Donald Tusk, istnieje ryzyko, że Orlen będzie bankrutem. Czy ja dobrze zapamiętam?
0: Nie, Orlen będzie bankrutem. Wszystkie pozostałe firmy na rynku oprócz Orlenu będą bankrutami. Orlen na tym zarobi jeszcze większe pieniądze i zarobi na tym zdecydowanie zarobią firmy ukraińskie. Wszystkie podmioty polskie zajmujące się handlem i detalem po prostu zbankrutują. Państwu wytłumaczę prosto. Dlatego, bo marża hurtowa i marża detaliczna jest niewielka, więc obciążając ich kwestiami kursu baryłki i dolara, tak naprawdę nie obciąży się tych firm zyskami od marży rafineryjnej, bo tej marży te firmy nie mają. W związku z tym te wszystkie firmy stracą płynność, a te firmy inwestują, przede wszystkim inwestują w bazy, inwestują w nasze bezpieczeństwo i nagle, mając gwarancję, ktoś mówi, zabiorę wam zysk do tyłu. To te firmy stracą płynność tak naprawdę. Więc to jest totalna bzdura. Wytłumaczyłem Państwu, jakie są trzy klucze, którym dysponuje zarząd Orlenu i rząd. I to jest prosta sprawa i nie trzeba wykorzystywać żadnej kwadratury koła, której nie ma, tylko iść tym scenariuszem, bo już ten scenariusz był przerabiany w 2024 roku właśnie przez tą ekipę.
1: No dobrze, to teraz 40% ropy z Arabii Saudyjskiej. Teraz Saudowie powiedzieli, że ograniczają eksport ropy do Europy, w tym do Orlenu. Co to znaczy i w jaki sposób?
0: Nie, to nic nie znaczy, panie redaktorze, bo budując tą firmę, oczywiście od tej ekipy pan nie usłyszy, zrobiliśmy pewne zabezpieczenie, te kontrakty są elastyczne. My nie jesteśmy tak dawno zależni tylko od jednego kierunku. Mamy umowy z BP, mamy odbieramy ropę z Afryki, mamy inne kierunki i mamy potężne rezerwy ropy, które tą niewielką część, która będzie zmniejszona generalnie, będzie z innych kierunków, więc tak zadbaliśmy, żeby Polacy i region był bezpieczny, a z drugiej strony, panie redaktorze, czy tej ropy tak dużo będzie potrzeba, jak paliwo będzie kosztowało po 10 zł? Wie pan, jak spadnie konsumpcja, mówiąc szczerze, wie pan, jak spadnie wydajność w ogóle gospodarki, jak to wpłynie na inwestycje? Konsumpcja będzie lecieć na łeb i szyję, mówiąc szczerze, bo jeżeli przeciętna rodzina będzie miała dochodu, chciałbym nawet, żeby miała taki dochód ponad 10 tysięcy, to jeżeli za paliwa, gaz i prąd zapłaci miesięcznie więcej 700 zł, a jeszcze ma pewnie kredyty, no to proszę sobie wytłumaczyć, no kredyty musi spłacać, ale niekoniecznie będzie jeździć samochodem i tankować paliwo. To samo dzieje się ze spółkami transportowymi, przecież sam wiemy, że dużym wolumenem paliw dla firm i takim krwioobiegiem jest olej napędowy. Przecież dziś te firmy polskie transportowe będą bankrutować jedna za drugą, no już nie będą mieć żadnej możliwości konkurować.
1: No dobrze, opowiedział pan o mechanizmie, który grozi Polsce, czyli droga grecka. Czy jest coś takiego, czy ktoś ma pomysł, żeby zahamować, żebyśmy nie poszli w stronę państwa, które bankrutuje?
0: Wie pan co, jest jeden pomysł. Ludzie muszą wyjść na ulicę i po prostu niestety wyciągnąć ich z tych wszystkich instytucji. To jest zaraza, która uważam nigdy nie odda pokojowo władzy. Jeżeli ktoś liczy na wybory w 2027 i myśli, że ci panowie się spakują, to jest w grubym błędzie. Ci panowie są przestępcami i naprawdę nie potrzeba dużo, żeby ich powsadzać. Łamią konstytucję, łamią wszystkie zasady, które obowiązywały, nie patrzą na nic, manipulują prokuraturą, manipulują wszystkim, manipulują opinią publiczną, opowiadają herezję. Ja pamiętam nawet jeden przykład. Wczoraj była taka tu pani oficer polityczna Bawołek bodajże, narzucała całą narrację wszystkim mediom w koło, w telewizji w upadłości. 4 miliardy wydają na telewizję, która nie jest w ogóle efektywna, by karmić tak naprawdę tych ludzi, którzy skrzywiają prawdziwy obraz ekonomiczny kraju. I powiem szczerze zupełnie, jeżeli ludzie nie wyjdą na ulicę i nie zrobią z tym tak naprawdę porządku, nie będzie takiego zrywu rewolucyjnego, to ta zaraza zrobi wszystko, żeby tej władzy w 2027 nie oddać. Ta ekipa nie ma pojęcia. To jest zupełny paraliż państwa. Zero podejmowania decyzji. Rozmawiam z firmami doradczymi, które obsługują niektóre międzynarodowymi firmami, międzynarodowymi i wewnętrznymi. Dziś spółki Skarbu Państwa służą na łatanie dziury budżetu i czym więcej mają zysków, tym bardziej łatają dziury w budżecie. A jak to w perspektywie długoterminowej studzi gospodarkę, to proszę zobaczyć, jak inflacja rośnie w Polsce. I teraz niech pan sobie policzy koszt obsługi długu publicznego. Jeżeli nagle panu inflacja idzie o pół punkta, czy nawet więcej, to proszę sobie przeliczyć pół punkta do obsługi deficytu budżetowego. Co to powoduje? Spirale bankructwa. Więc naprawdę powiem panu, że bardzo dziękuję, że tu mogę taki wywiad udzielić i wytłumaczyć Polakom na antenie, bo w innych mediach mi nawet na to nie pozwolą. Albo mi przerywają, albo mi wchodzą w słowa, jak im coś niewygodnie, albo dostają informacje na słuchawkę, żeby pytać się o jakieś pierdoły najmniej znaczące w całym tej sprawie. I po prostu nie ma możliwości uczciwego przekazu, merytorycznego przekazu. Zaprosiłem tego tchórza, pana generalnie Motykę, na debatę. Przecież ten chłopczyk nikt nie wie o cenach energii, o tym wszystkim. Jest statystą, jest bufonem, który leci na stanowisko ministra tylko i wyłącznie, natomiast nie ma żadnego wpływu na ceny paliw. I jeszcze jedno, panie redaktorze, jak go pan zaprosi, tego chłopczyka, to niech się go pan zapyta, jak on stabilizuje ceny. Jak mamy teraz taką sytuację, mamy 1/3 lasów państwowych. 20% lasów państwowych jest wyłączone teraz z jakiejkolwiek produkcji. Proszę zobaczyć, co będzie z brykietem, co będzie z opałem. Czy ktoś pomyślał, że to pójdzie, sądzę, że brykiet pójdzie do 5000 zł w okresie zimowym. Czy ktoś to, przecież w ogóle, czy to jest prosty mechanizm, jeżeli mam dużą konsumpcję, a ograniczam pozysk, to automatycznie winduje to cenę. I pan się go zapyta w tym zakresie, co będzie w momencie, kiedy będzie taka zima, jak była w tamtym roku, w tym roku, no bo to zima jest na przełomie roku, niech się go pan zapyta, ograniczając 20% pozyskania. To nie jest tylko kwestia ilości drzewa, to jest kwestia logistyki, bo jeżeli pan wycina coś z pozyskiwania drzewa, to musi pan przerzucić logistykę, wszystkie inne rzeczy. Proszę zapytać się tego pana, jak sobie wyobraża w Polsce zimę przy tych parametrach cenowych. I niech się go pan zapyta, dlaczego nie ma odwagi stanąć ze mną na debatę. Dlaczego ten przysłowiowy tchórz nie ma odwagi? Bo ja nie boję się debat. Ja nie mam problemu z debatami, z rozmową. Ja nie uciekam nigdzie. Stawiam się przed wszystkimi organami w Polsce. Jakie ja mam zarzuty? Za krzyż, za Jana Pawła II, za pana Sienkiewicza?
1: Powiedział Daniel Obajtek. Musimy postawić kropkę i zakończyć rozmowę. Zapytamy. Bardzo proszę. W studio jest miejsce dla 2-3 debatujących osób na temat... I pana prezesa.
0: No, nie ma sprawy. Chętnie porozmawiam z tym człowiekiem o kwestiach ekonomicznych. Jakie on ma w ogóle mechanizmy do stabilizowania cen? Przecież słyszał pan jego wywiad, gdzieniegdzie. No proszę pana, no dno i wodorosty, no dno i wodorosty, no. Naprawdę, to po prostu wstyd, jaką on dysponuje wiedzą. Po prostu wstyd. I w takich czasach energetycznych problemów on zajmuje się Ministerstwem Energii, u mnie nie był szefem budki z piwem.
1: A jak wyglądają pana dyskusje w Parlamencie Europejskim?
0: No wie pan, no my tu dyskutujemy wszyscy, proszę pana, działamy jak możemy w wielu obszarach. Nawet ostatnio udało się nam w komisji ITRA wyrzucić generalnie kwestie pewnych zapisy, które miały służyć środkom unijnym i tam w tych zapisach, proszę pana, były kwestie, że pewien procent ma iść tych środków unijnych na ideologię gender. Udało się nam to po prostu wyrzucić. Pracujemy, ale proszę pana, no wie pan, no jak pan będzie pracował, jak tu jest taka miażdżąca większość, no liczymy na to, że zmieni się coś we Francji po wyborach, że zmieni się w innych krajach, liczymy na to, że nowy parlament no, po prostu założy całą tą ideologię i w końcu tą gospodarkę będzie odbudowywał europejską, ponieważ no, nasza siła teraz będąca w opozycji, no przykro mi to powiedzieć, ale nie jest sprawcza, no, nie jesteśmy w stanie tego betonu przebić, no nie mamy takiej ilości szabel.
1: Powiedział Daniel Obajtek prosto ze Strasburga. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo panie redaktorze i wszystkich naprawdę serdecznie pozdrawiam w kraju, również za granicą, bo wiem, że państwa radio ma bardzo dużą słuchalność w Polonii za granicą. Często się powołują właśnie na rozmowy w tym zakresie. Pamiętajcie, jeszcze Polska nie zginęła, damy se rady, tylko ani krok do tyłu. Ani krok do tyłu. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Wszystkiego.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I w Odysei Wyborczej odpływamy teraz od tematów politycznych, bo przypływamy do brzegu kultury. Witold Pilarowski, Fundacja Nieobecni imienia Joanny Rawik jest w tej chwili w studio. To aż dziwnie brzmi, Fundacja Nieobecni imienia Joanny Rawik. Tydzień, 8 dni temu był. Odprowadziliśmy Joannę Rawik na cmentarz.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Tak. Dzień dobry na cmentarz po Wąskowski, a teraz musimy przede wszystkim ty musisz się nauczyć żyć zupełnie w innej przestrzeni.
2: No
1: i jak?
2: Podobno 21 dni pozwala na rozpoczęcie myślenia na temat w ogóle całej żałoby. No, jest bardzo mi ciężko. No, nie będę mówił, że... Trudno jest mi sobie to w głowie pomieścić wszystko. Tak mnie to codziennie dopada, że ja sobie nie wyobrażam po prostu tego faktu, że jej nie ma. Cały czas z nią rozmawiam, cały czas w myślach z nią jestem.
1: I rozmawiasz na temat planów, na temat planów, które ma fundacja i które miałeś z Joanną.
2: Tak.
1: I przedyskutowane to było z Joanną.
2: Tak, to było przedyskutowane, może nie tak wprost, że co będzie, jak będzie, ale ten plan numer dwa, znaczy część numer dwa jest zaplanowana, jest przerozmawiana między nami. I wiemy, co dalej robić. No i będzie pierwszy punkt jakby tego wszystkiego, no to muszę powołać w tej chwili komitet budowy tego pięknego murala, który będzie poświęcony Joasi Rawik, będzie z jej wizerunkiem. Muszę powołać taki komitet. Ten komitet dopiero złoży dokumenty. Projekt się już kończy, pierwsza faza projektu, będę już w momencie, w którym się zarejestruje taki komitet, w ogóle ciebie Krzysztof bym poprosił o patronat nad tym działaniem naszym.
1: To nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że radio będzie patronować wszystkim takim.
2: Bardzo bym cię o to prosił. No i natychmiast składam wszystkie dokumenty, które są niezbędne. Adres podam dopiero jak mówiłem miesiąc temu, dopiero wtedy, kiedy właściciel budynku się dowie, no bo nie wypada mi na razie
1: podawać.
2: Wiem, gdzie chcę, żeby on był i on musi tam być, w tym miejscu, ale jeszcze właściciel, tak jak powiedziałem, nie wie o tym.
1: No dobrze, ale to jest mural, ale są też w planach płyty, w planach
2: koncerty,
1: przedstawienia teatralne i w planach książki.
2: Tak. Książkę w jakiejś formie dokończymy z Maksem Wieczorskim. To, co napisała te 2/3 książki pod tytułem Przypadek nie istnieje. Formuła się rodzi w głowie, jak to zrobić, żeby to było nienaruszone jakby plan cały działania przy pisaniu Joasi. Więc nad tym się jeszcze zastanawiamy, ale pracujemy nad tym. Następne wydarzenie, które chcę zarejestrować na płycie, to są jej stare koncerty, stare, czyli z lat 70., które śpiewała w Lublinie. I znaleźliśmy dostęp do tego i w końcu miesiąca jesteśmy umówieni z Maksem w Lublinie w Teatrze Starym, żeby porozmawiać na temat wydania właśnie tych pięknych piosenek.
1: Już do tej pory właściwie to był taki ostatni moment, kiedy Joanna Rawik była na tym świecie, udało się wydać tą płytę z Małym Księciem.
2: Z Małym Księciem, tak. Jest pięknie nagrany audiobook. Joasia czyta swoje tłumaczenie Małego Księcia, które się ukazało już w chwilę wcześniej. W tej chwili już można korzystać, można kupić, można w fundacji pod naszym adresem można kupić również i audiobook. Jest pięknie nagrany, jest z jej komentarzami, są dwa ciekawe i prześmieszne komentarze w trakcie czytania, bo Joanka, jak to Joanka, ona się ze wszystkim nie zgadzała zawsze, tam protestuje w pewnym momencie na temat pewnych roślin i to jest jej wtręt do tłumaczenia, zupełnie nie pojawiający się w oryginale. Jest to przepięknie, brawurowo wręcz ja nazywałem, jak mówiłem do niej, brawurowo nagrane, bo ona tak pięknie to intonuje i czyta z takim zaangażowaniem nieprawdopodobnym, że niebywałą frajdą jest, jak się czyta, ma się ten tekst w książce przed sobą, a jednocześnie możemy to słuchać. To jest po prostu cudo, to jest bajka. Może to słuchać i dziecko, które ma roczek, i dziecko, które ma 92 lata.
1: Adres? Gdzie można ją kupić?
2: Można ją kupić na razie na stronie fundacji, czyli na www.fundacjanieobecni, i tam w zakładce sklep są wszystkie pozycje, które są w tej chwili dostępne. Bardzo zapraszam, jest książka ostatnia, którą napisała, to jest Mój łuk triumfalny, również jest w ofercie. Jest w ofercie Mały książę wersja papierowa, jest Mały książę wersja audiobook, jak już powiedzieliśmy, Muzyka życia jeszcze i Po co nam to było?
1: O czym opowiedział Witold Pilarowski, Fundacja Nieobecni imienia Joanny Rawik. A teraz posłuchamy piosenki.
2: Bardzo będę się cieszył. O, jak się ucieszy.
1: Za mało mamy siebie dla siebie. Może być?
2: Bardzo może być.
1: To słuchamy.
0: Nocne powtórki w net.

0: boję się zbudzić.
1: Nocne powtórki w net.
2: Studio Białoruskie.

0: Białoruskie studia Radio Wnet.
1: W Warszawie minęła godzina 12.08. W studiu białoruskim wita się z Państwem Artur Żak, a realizuje z Warszawy tę audycję dla Państwa Tomasz Rosłon. I od razu łączymy się z Wilnem, z gospodynią, głównym redaktorem redakcji białoruskiej, z Olgą Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry i witam słuchaczy.
1: No i tradycyjnie, jaka pogoda w Wilnie?
2: Ну, здесь есть 18 стопни, солнечно, и как на половине вересня погода есть очень приятная.
1: То подобно, как тут у нас на заходе Украины, бо аккурат те слова я мовю тем разом с Дрогобича. Więc może, Olu, żeby nie przedłużać, jakie wiadomości dla naszych słuchaczy, wiadomości z Białorusi przygotowała?

kierunku limańskim. Ewakuacja ciała i jego identyfikacja zajęły 4 miesiące. W 2020 roku Kliukaczy został zatrzymany za udział w jednych z marszów, oskarżonego o złośliwe chuligaństwo oraz udział w działaniach grupowych, rażąco naruszających porządek publiczny i skazana na 1,5 roku kolonii karnej. Po wyjściu na wolność w 2022 roku Tichon wyjechał z Białorusi i долучився до білоруських охотників, вальчонцих в Україні. І то була остання остання відомості в нашому білоруському сервісі. І, як завжди, по відомостях пісенка, тим разом вибрала пісенка Лявона Вольського о героях, о богатирах.

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: Po trzech godzinach rozmów w Mińsku specjalny wysłannik Donalda Trumpa John Cole ogłosił zwolnienie 25 więźniów politycznych. Tak jak Ola mówiła w wiadomościach, grupa już znalazła się na terenie Litwy. Niestety opozycja i obrońcy praw człowieka mówią, że jedni więźniowie wychodzą, a drudzy są w tym samym czasie zatrzymywani. I o tym porozmawiamy z Olgą. Olu, mam takie pierwsze pytanie. Czy to uwolnienie tych 25 więźniów, zresztą nie pierwsze w ostatnim czasie, to jest jakiś taki trwały według ciebie proces, czy kolejna taka jednorazowa transakcja Łukaszenki z Waszyngtonem za pójście na rękę, pójść na jakieś ustępstwa, zdjęcie sankcji, czy też oddanie, tak naprawdę zdjęcie sankcji między innymi z Citibanku na rozmrożenie tam chyba 44 milionów dolarów opłat za białoruski potas.
3: No już co, moim zdaniem, kiedy zaczyna

0: Nocne powtórki wnet.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
2: I tak, witam Państwa serdecznie raz jeszcze, Mikołaj Murkociński. Zaczynamy serwis międzynarodowy Radia Wnet, który choć jest nadawany z Portugalii, konkretnie z Porto, gdzie pogoda jest przepiękna, tutaj jeszcze lato jest w pełni, chociaż czuć taką bryzę już chłodniejszą z nad Atlantyku, to tak, choć jest z Portugalii nadawany program, to będzie dzisiaj on skupiony przede wszystkim na Afryce, ponieważ jest środa i wracamy do tych naszych tradycji i zoomu na Afrykę, ale zaczniemy od aktualności, tej najbardziej aktualnej, czyli od orędzia o stanie Unii Europejskiej, które zostało wygłoszone dosłownie kilka godzin temu przez Ursulę von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej. To przemówienie zaczęło się około godziny 9 czasu polskiego, wygłoszone w Strasburgu, w Parlamencie Europejskim. Parlament był z tej okazji wypełniony. Nie tylko tam byli europarlamentarzyści, ale także liczni goście. Był także premier Kanady Mark Carney, który był takim gościem specjalnym i który zresztą jutro będzie także przemawiał w Parlamencie Europejskim, ale było to już, można powiedzieć, że Ursula von der Leyen jest już zaprawiona w tych przemówieniach, ponieważ przypomnijmy, że jest to już jej druga kadencja, to drugie jej orędzie właśnie w tej drugiej kadencji jako przewodniczącej Komisji Europejskiej. I można powiedzieć, że już w czasie, że jest już jakoś Ursula von der Leyen patrzy na rok 2029, kiedy to przestanie już być przewodniczącą Komisji Europejskiej. No i oczywiście gdzieś tam pytanie się pojawia, kto będzie następny. Ale wróćmy w takim razie do dzisiejszego orędzia, które trwało mniej więcej półtorej godziny. Tak mniej więcej nieco ponad godzinę. I orędzie, które oczywiście z jednej strony traktowało o tym, w jakim stanie jest Unia Europejska, ale jest to także takie, można powiedzieć, exposé o tym, co będzie w przyszłości, czego możemy się spodziewać. Jeżeli chodzi o te konkretne punkty, które poruszyła Ursula von der Leyen, to bezpieczeństwo, Ukraina, konkurencyjność europejskiej gospodarki, migracja, technologia, to także w nawiązaniu do ostatniej dyskusji na temat miejsca sztucznej inteligencji w świecie zachodnim i ogólnie na świecie, ale także właśnie relacje z Kanadą oraz innymi państwami. Ale można powiedzieć, że Ursula von der Leyen zaczęła z takiego wysokiego C to swoje przemówienie, zaatakowała antyeuropejskie siły, nie tylko będące te siły pozaeuropejskie, ale również te wewnątrzeuropejskie. Powiedziała, że dzisiaj mamy także kryzys, jeżeli chodzi o niuansowanie. Tutaj oczywiście należy tutaj odczytać to jako kryzys tych partii mainstreamowych, ale ja proponuję, abyśmy posłuchali tego krótkiego fragmentu właśnie, w którym Ursula von der Leyen przestrzega przed tymi siłami, mrocznymi siłami, które miałyby zagrozić jedności europejskiej.
3: This is clear. Building an independent Europe that has the power to act, nothing can divert us from this. Because in this world, the fate of Europe must remain in the hands of Europeans. So our choice is clear. Do we want a strong and independent Europe that stands up for its values in this world? Or do we let divisions and dependencies hold us back? Do we want to rally around our European idea that together we can decide our own destiny? Or do we let our democracies be undermined by the proxies and puppets of authoritarians?
2: I tutaj powiedziała Ursula von der Leyen, że mamy wybór, czy albo chcemy Unii niezależnej, która może tylko i wyłącznie właśnie zagwarantować suwerenność. To można powiedzieć, że to jest takie nawiązanie Ursuli von der Leyen do zeszłorocznego orędzia o stanie Unii, w którym dużo więcej chyba jednak mówiła o tej suwerennej Unii Europejskiej, o tym, że Unia Europejska powinna mieć swoją własną suwerenność, a z drugiej strony właśnie w tym fragmencie, który wysłuchaliśmy, mówi Ursula von der Leyen, że drugą opcją to jest właśnie zezwolenie na wewnętrzne podziały, na upadek naszych demokracji i na to, że nasze kraje będą rządzone przez marionetki autorytaryzmów, systemów autorytarnych. Tutaj oczywiście zapewne Ursula von der Leyen ma na myśli różne prawicowe ugrupowania, które, jak wiemy, coraz więcej mają do powiedzenia w krajach europejskich, no chociażby między innymi w Niemczech. Ale to nie tylko były ataki, to nie tylko było nawiązanie do aktualnej sytuacji, powiedzmy, polityczno-ideologicznej Europy, ale to także, tak jak już mówiłem, była mowa o gospodarce. Ten taki cytat, który tutaj wypisałem, była mowa o kryzysie energetycznym. I po tym, gdy Ursula von der Leyen powiedziała, że mamy do czynienia z największym kryzysem w historii, że Unia Europejska musi przestać polegać na paliwach kopalnych sprowadzanych z zagranicy, skonkludowała tę część swojego przemówienia, mówiąc: "Let's make Europe's future electric, this is a must", czyli sprawmy, aby przyszłość Europy była elektryczna, jest to konieczne. Mówiła także o handlu zagranicznym, chwaliła się licznymi umowami o wolnym handlu, które zostały zawarte z różnymi krajami, z Indiami, ale oczywiście tutaj także była mowa o Mercosur. Ani słowa nie było o efektach tych różnych umów, przede wszystkim z Mercosur, chociażby na rolnictwie europejskim, ale powiedziała Ursula von der Leyen, że to jest wybór strategiczny, ponieważ, jak powiedziała Ursula von der Leyen, Unia Europejska musi przestać zakładać, że świat jest piękny i dobry, że wszyscy trzymają się jakichś zasad, że Unia Europejska powinna także grać twardo. Tak, to tutaj również można powiedzieć nawiązanie do zeszłorocznego przemówienia Ursuli von der Leyen, w którym także podkreślała ona, że Unia Europejska musi zacząć grać twardo, tak przynajmniej można to odczytać, aby Unia Europejska miała cokolwiek do powiedzenia. No i wreszcie gdzieś tam pojawiły się różne propozycje fiskalno-bankowe. Powiedziała także Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, że Unia Europejska potrzebuje swojego własnego dużego budżetu. Gdzieś to można oczywiście odczytać tutaj znaki i jaskółki, że być może Komisja Europejska będzie parła ku europejskiej, unijnej, zjednoczonemu systemowi podatkowemu, ale była mowa także o wspólnych inwestycjach, była także mowa o budowaniu wspólnych oszczędności, funduszy oszczędnościowych i inwestycyjnych. No i wreszcie z innych wątków, które się pojawiły, no to wspomniana Kanada. Kanada, której premier, to także już powiedział, był obecny na sali plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i Ursula von der Leyen zapowiedziała, że Kanada stanie się pierwszym stowarzyszonym członkiem Unii Europejskiej. Co to może oznaczać w praktyce? No być może może to oznaczać na przykład ruch bezwizowy, ale oczywiście tutaj gdzieś w tle mamy Donalda Trumpa i próbę odpowiedzi Ursuli von der Leyen właśnie z jakąś propozycją wobec Kanady, wobec tego kraju, który według Waszyngtonu mógłby stać się 51. stanem Stanów Zjednoczonych Ameryki. W każdym razie jutro może usłyszymy odpowiedź Marka Carneya, który będzie przemawiał w Parlamencie Europejskim. No i wreszcie dużo można było usłyszeć od Ursuli von der Leyen na temat bezpieczeństwa, na temat sytuacji na wschodzie. Stwierdziła Ursula von der Leyen, że coraz mniej mamy do czynienia z atakami hybrydowymi, a coraz bardziej, coraz częściej mamy do czynienia z prawdziwymi atakami, czy to w formie podpaleń, czy też uderzeń dronowych, czy też również cyberataków, i zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej powstanie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Co to może oznaczać? To dopiero się okaże. W każdym razie Ursula von der Leyen, która poruszyła te wszystkie wątki i tak, myślę, że takie dość techniczne przemówienie, orędzie, chociaż oczywiście czas jeszcze na analizę dokładną tego, co powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej, jeszcze przyjdzie, między innymi w kolejnych serwisach międzynarodowych, być może nawet jutro w peryskopie międzynarodowym powrócimy do dzisiejszego dnia w Strasburgu w Parlamencie Europejskim. A teraz już, proszę Państwa, opuszczamy Europę i skierujemy się do Ameryki Południowej. Ja to Zbyszka Donowskiego, gospodarza audycji Tresport Tres, Republika Latina, który jest już z nami na łączach. Halo, dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, buenos dias.
2: No i co właśnie słychać w Ameryce Łacińskiej? Kiedy ustalaliśmy temat tej rozmowy, wspomniałeś coś o tym, że być może powstaje nowy region bliskowschodni, tam gdzieś właśnie w południowej Ameryce.
4: No, może nie region bliskowschodni, ale zastąpienie Bliskiego Wschodu Wenezuelą, jeżeli chodzi o dostawę paliw energetycznych. I tu, proszę Państwa, jest mowa nie tylko o ropie naftowej, ale również i o węglu. Ale przejdźmy do rzeczy. To jest, proszę Państwa, pomysł administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, żeby po prostu, nazwijmy to pomysł, który ma na celu wypromowanie Wenezueli jako centralny element strategii mającej na celu rozszerzenie podaży energii na półkuli zachodniej, a zarazem to jest zmniejszenie znaczenia Bliskiego Wschodu na rynkach światowych. I tutaj, proszę Państwa, tak jak wspomniałem, tu chodzi o dostawy nie tylko ropy naftowej, również i węgla, ale też, i myślę, że jest to dosyć istotna informacja, zwłaszcza z punktu widzenia Wenezuelczyków, odbudowę infrastruktury energetycznej tego kraju. Takie zresztą podejście przedstawił w poniedziałek sekretarz spraw wewnętrznych Stanów Zjednoczonych pan Doug Burgum podczas spotkania grupy G20 poświęconego energii w Houston w Teksasie. No i powiedział on tak, że przeniesienie działalności energetycznej dla Ameryki wynika z ryzyka związanego z dostawami z Bliskiego Wschodu. Waszyngton dąży do włączenia zasobów wenezuelskich do struktury dostaw zdolnej do reagowania na przyszłe zakłócenia w innych regionach wydobywczych. Jak powiedział, w obliczu wszelkich wątpliwości dotyczących ewentualnych zakłóceń dostaw w tym regionie, centrum ciężkości przenosi się na półkulę zachodnią. No i warto wspomnieć, proszę Państwa, również o tym, o tej odbudowie sieci energetycznej. Myślę, że jest to ważna informacja dla samych Wenezuelczyków, dlatego że owa odbudowa sieci energetycznej będzie wymagała większej dostępności energii, żeby po prostu zaspokoić również zapotrzebowanie krajowe. Tutaj warto również zacytować pana Daga Burgama, który powiedział, w miarę odbudowy sieci energetycznej w Wenezueli będziemy potrzebować więcej energii, również inne potrzeby lokalne. Zresztą warto wspomnieć, proszę Państwa, że administracja Donalda Trumpa zmodyfikowała ostatnio licencję Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych, czyli OFAC, żeby sprecyzować, że amerykańskie firmy mogą prowadzić transakcje z państwowymi producentami, między innymi węgla w Wenezueli. Owa zmiana otwiera również drogę do ponownej integracji tego sektora z międzynarodowym obiegiem handlowym po latach słabej aktywności eksportowej. I tutaj również powrót produkcji energii w Wenezueli. Tutaj chciałbym zacytować z kolei sekretarza do spraw energii Chrisa Wrighta, który powiedział, że produkcja energii w Wenezueli mogłaby wzrosnąć ponad dwukrotnie do końca przyszłego roku. Na tym oczywiście mogłyby skorzystać Stany Zjednoczone, gdzie część produkcji po prostu byłaby przetwarzana. Natomiast oczywiście tutaj mówimy też o pewnej konieczności współpracy, między innymi w ramach rozbudowy infrastruktury czy usług związanych z działalnością amerykańskich przedsiębiorstw na terenie Wenezueli. Zresztą weźcie Państwo pod uwagę, że to, o czym w zasadzie mówi cały świat, czyli no wydarzenia na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w okolicach cieśniny Ormuz, one tutaj też One też jak gdyby implikują to, że Biały Dom dąży do zwiększenia dostępności ropy naftowej i innych paliw pochodzących właśnie z kraju obydwu Ameryk, czyli przede wszystkim mówimy oczywiście o Ameryce Łacińskiej. Proszę Państwa, no pytanie się pojawi się takie, zresztą tutaj jeszcze może zanim zadam pytanie, to jeszcze chciałbym tutaj zacytować samego Donalda Trumpa, który powiedział tak, że kiedyś ostatecznie wycofamy się z Iranu, chyba że zdecydujemy się pozostać i zatrzymać ropę tak jak w Wenezueli. No i tutaj w zasadzie można zadać pytanie, proszę Państwa, czy... Kto odniesie korzyści na ewentualnej tej działalności? Czy będą to korzyści jedynie dla administracji Stanów Zjednoczonych, czy też Stanów Zjednoczonych jako narodu, czy jako państwa? Czy z tego, ze zmiany tej polityki skorzystają również zwykli Wenezuelczycy? Czy przypadkiem nie zdarzy się tak, że Wenezuela ponownie, dostanie się jak gdyby pod klosz Stanów Zjednoczonych, klosz polityczny, klosz gospodarczy, czyli po prostu stanie się może nie tyle republiką bananową, ale republiką, nazwijmy to roponośną czy republiką energetyczną, czy tego typu zyski, jeżeli w ogóle będą z produkcji i sprzedaży ropy naftowej, one również te zyski odczuje zwykły wenezuelski zjadacz arepas. No i pytanie też jest oczywiście takie z naszego tutaj polskiego czy europejskiego punktu widzenia, czy również my, Europejczycy, będziemy mieli szansę skorzystać na tych paliwach z ropy naftowej, paliwach z Ameryki Łacińskiej, w szczególności z Wenezueli, w sytuacji takiej, jaka jest, czyli sytuacji, kiedy rzeczywiście ceny paliw są po prostu horrendalnie wysokie.
2: To powiedział Zbyszek Dąbrowski, gospodarz audycji Tres por Tres, Republika Latina. Dziękuję Zbyszku za ten komentarz.
4: Ja dziękuję i życzę Państwu udanego dnia.
2: My również życzymy udanego dnia. Godzina 10:46. To teraz już czas na Zoom na Afrykę.
5: Zoom na Afrykę.
2: I dzisiaj w Zoomie na Afrykę będziemy rozmawiali na temat Algierii, która staje się powoli takim, można powiedzieć, tygrysem, jeżeli chodzi o politykę w Afryce Zachodniej. Czy tylko w Afryce Zachodniej, to się dopiero okaże, ale faktem jest, że Algieria, która przez długi czas była takim krajem, która raczej nie miała tendencji do interweniowania poza swoimi granicami, to mamy wrażenie, że powoli ta doktryna się zmienia. Być może, a raczej nawet na pewno w związku z tym, co dzieje się w Sahelu, czyli w tej zachodniej części Algierii, kraje takie jak Mali czy Niger, które w ostatnich latach przeszły przez, doznały zamachów stanów, które doprowadziły do dojścia do władzy hunt wojskowych. Wczoraj, przynajmniej dwa dni temu, premier Algierii udał się do Mali, z kolei 30 sierpnia do Nigru, do Niameju, Algieria wysłała swoje samoloty bojowe jako taki pokaz poparcia dla tamtejszego prezydenta. Ale tak, Algieria to również w ostatnich dniach przede wszystkim informacja o tym, że kraj ten zerwie stosunki dyplomatyczne ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. To decyzja, którą poznaliśmy 10 września i właśnie o tym porozmawiamy z naszym gościem. Jest nim pan dr Michał Lipa, Uniwersytet Jagielloński, ekspert, komentator spraw bliskowschodnich. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Dzień dobry.
2: Co stoi właśnie za tą decyzją Algierii wobec Zjednoczonych Emiratów Arabskich? Czemu nagle taka decyzja i przede wszystkim czy była to decyzja, która była jakąś niespodzianką?
6: Wszelkie tego typu decyzje oczywiście są zaskakujące, więc zrywanie stosunków dyplomatycznych nie dzieje się codziennie, więc w tym sensie możemy być nieco zaskoczeni. Natomiast jeśli przyjrzymy się bliżej relacjom Algierii z Emiratami w ostatnich kilku latach, no to okaże się, że nie jest to takie zaskakujące. To znaczy rzeczywiście drogi tych dwóch krajów w ostatnich 5-6 latach zaczęły się mocno rozjeżdżać. I tutaj można zwrócić uwagę na kilka elementów. Oczywiście można by zacząć od 2020 roku porozumień abrahamowych, w których między innymi Emiraty z Izraelem podpisały układ normalizujący stosunki. Algieria, przypomnijmy, jest krajem, który jest tradycyjnie propalestyński i w znacznym stopniu wrogi Izraelowi, przynajmniej dopóki kwestia palestyńska nie zostanie rozwiązana, w związku z czym tutaj mamy pierwszą taką kość niezgody. Natomiast nie przeceniałbym tego czynnika. On jedynie otwiera pewną pulę czynników, bym powiedział, bo potem robi się jeszcze ciekawiej. Emiraty są krajem, który prowadzi politykę bardzo po swojemu i realizując swoją agendę, można powiedzieć, prowadzi tę politykę w kontrze do innych państw Bliskiego Wschodu. Tu mam na myśli przede wszystkim Maroko jest krajem, z którym Emiraty mają bardzo bliskie stosunki. Maroko także ma bliskie stosunki z Izraelem. Więc tu mamy pewne osi nam powstają, pewne grupy, można powiedzieć, państw, które współpracują ze sobą bliżej. Pamiętajmy, więc ten czynnik marokański, bym powiedział, że jest nawet ważniejszy od kwestii izraelskiej. Czynnik marokański to jest oczywiście kwestia Sahary Zachodniej. Oczywiście wiemy, że Maroko i Algieria to są kraje, które są tradycyjnie wrogie, ponieważ Algieria wspiera separatyzm Polisario na obszarze Sahary Zachodniej, a Maroko uważa, że Sahara Zachodnia należy się Maroku, prawda, i stara się, robi wszystko na arenie międzynarodowej, co w mocy Rabatu, żeby inne kraje również tak uważały. No i tutaj Maroko ma bardzo duże wsparcie ze strony Emiratów, do tego stopnia, że tuż po, też w 2020 roku, o ile dobrze pamiętam, w Layun, czyli w tym mieście na północy Sahary Zachodniej, czy Al-Uyun z arabskiego bardziej, Emiraty otworzyły swój konsulat, co oczywiście Algierczyków już wówczas mocno zdenerwowało. Więc mamy ten drugi wątek, prawda? Sojusz Emiraty, Maroko, gdzieś mamy Izrael oczywiście, mamy też w tle Stany Zjednoczone, to Algierii się już od dawna nie podobało. Do tego doszły takie kwestie, co do których, które trudno jest zweryfikować faktograficznie, natomiast w narracji władz algierskich już w ostatnich latach pojawiały się na przykład zarzuty o to, że Emiraty wspierały kontrkandydata dla wyborach prezydenckich wobec obecnego prezydenta Tabuna, czy też na przykład, że wspierały ruch separatystyczny kabylski. Tego nie wiemy, to jest narracja algierska. W narracji algierskiej zresztą pojawiło się wręcz, bym powiedział, takie nieco uszczypliwe nazywanie Emiratów, bo Emiraty są określane często przez Tabuna jako Duwaila, takie państewko, prawda? Więc często Tabun nie mówi nawet o Emiratach, nie używa tej nazwy, tylko po prostu mówi to państewko. I mówi, że to państewko tam, gdzie się pojawia i gdzie się pojawiają jego pieniądze, tam pojawia się krew. Do czego dochodzimy? Dochodzimy do tego, że Algieria, podobnie jak zresztą Arabia Saudyjska, to są kraje, które wspierają stabilność, status quo, nie zmienianie granic, prawda? Emiraty z kolei są krajem, które grają często w przeciwnej drużynie. Emiraty wspierają separatyzm. Właśnie tutaj.
2: No właśnie, i właśnie, jeżeli mogę tutaj wpaść w słowo, bo tutaj Emiraty są w ostatnich latach bardzo aktywne, jeżeli chodzi o politykę afrykańską i to właśnie tak, jak pan wspomniał, wspierając różnych aktorów niepaństwowych. No tutaj myślę chociażby o siłach szybkiego wsparcia w Sudanie, ale też w Libii, ale również w Somalilandzie. Czy tutaj jest też ten aspekt właśnie w tej decyzji algierskiej, że Algieria, że tak powiem, burzy się właśnie przeciwko tej polityce emirackiej na kontynencie afrykańskim, nie tylko w Sahelu?
6: Znaczy widać, że dla Algierii, przypuszczam, że Algieria odczytuje pewien modus operandi Emiratów, które uważa za niebezpieczne dla siebie, prawda? Czyli wspieranie RSF-u w Sudanie, czy wspieranie właśnie separatyzmu w Somalii, wpisuje się w pewien mechanizm działania Emiratów w ogóle, prawda? I zresztą Izraela po części także, tutaj mamy zgodność. W związku z czym z jednej strony oczywiście to nie ma konsekwencji, bo w kontekście marokańskim Emiraty oczywiście nie wspierają separatyzmu Polisario, tylko wspierają jedność Maroka i siłę Maroka, co z kolei oczywiście oznaczałoby, im silniejsze Maroko, tym gorzej dla Algierii, z perspektywy Algieru. Natomiast oczywiście w innych przypadkach Algieria się obawia tego, że Emiraty na przykład będą, no nie będą wysyłać pieniędzy tam, gdzie tym aktorom, na przykład w Sahelu, które tym nazwijmy to reżimom, prawda, czyli władzą, tylko na przykład grały na jakieś rozbijanie jedności państw Sahelu, takich jak Mali czy Niger, które i tak mają nieustające problemy z różnymi ruchami separatystycznymi, terroryzmem i tak dalej. Więc tutaj rzeczywiście Algieria obawia się tego, że Emiraty będą używać tego takiego dziel i rządź taktyki, żeby budować swoje wpływy w tych krajów. I rzeczywiście, jeśli chodzi o Sahel, to także Emiraty budują razem z Marokiem. Znaczy, Emiraty w momencie, kiedy wspierają Maroko, a Maroko także ma interesy w Sahelu, to tutaj pojawia nam się niebezpieczny z punktu widzenia Algieru właśnie taki układ. Izrael, znaczy Maroko, Emiraty, ich rosnąca rola w Sahelu oznacza od razu automatycznie niejako wypychanie Algierii. A Algieria ma tu swoje interesy również, no one są dwojakie, bo oczywiście Algieria jest niesamowicie przeczulona na punkcie bezpieczeństwa, terroryzmu, przemytu. Algieria jest dużym krajem, graniczy z państwami Sahelu, co oznacza, że ta stabilizacja południowej granicy Algierii wiąże się z bezpieczeństwem Sahelu i z stabilnością Sahelu. Czyli Algieria gra na stabilność tych reżimów, tych państw. Natomiast Emiraty mają tam swoje interesy i Maroko ma tam swoje interesy. Można by wspomnieć choćby o jednym, który jest bardzo konkretny i związany z korytarzami energetycznymi. Z jednej strony często słyszymy o planach budowy gazociągu z Nigerii przez Niger w kierunku Algierii i potem ten gaz miałby płynąć do Europy i Algieria jest adwokatem tego rozwiązania, bo oczywiście no, byłaby podłączona pod ten gazociąg. Natomiast Maroko od paru lat zaczęło forsować inny projekt, bardziej skomplikowany, dłuższy, aczkolwiek argument jest taki, że można ominąć te niestabilne regiony i tutaj też z Nigerii, ale wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego w kierunku Maroka i w ten sposób i potem do Europy. Więc mamy nawet tą rywalizację właśnie w kontekście korytarzy energetycznych. Więc tutaj jest szereg różnych interesów, które są w kolizji. Przede wszystkim między Marokiem i Algierią, ale właśnie, ponieważ Emiraty żyją blisko z Marokiem, to i mogą go wspierać technologicznie, finansowo, inwestycyjnie, wszelakie możliwe sposoby, no to oznacza dla Algierii zagrożenie jej wizji bezpieczeństwa i jej strategii w tej części Afryki. To nie tylko chodzi o Maghreb oczywiście, ale też właśnie region Sahelu.
2: I to być może właśnie w kontekście tego gazociągu, o którym mówimy, właśnie w tym kontekście Algieria wysłała te swoje samoloty bojowe do Niamey'u, do stolicy Nigru, przez który by ten gazociąg przebiegał, ale no właśnie, mówiłem o tym przed rozpoczęciem rozmowy, że Algieria trochę zaczyna zmieniać tę swoją politykę zagraniczną, która raczej no, jej fundamentem był tak brak nieinterweniowania poza swoimi granicami, prawda, w krajach regionu, ale mamy wrażenie, że Algieria ma coraz większe ambicje właśnie, aby odgrywać coraz większą rolę także no, w takich krajach jak Mali, jak Niger, które z kolei w tym momencie mierzą się z ogromnymi niebezpieczeństwami, przede wszystkim z presją ze strony ugrupowań dżihadystycznych. Czy rzeczywiście mamy tutaj jakąś nową doktrynę Algierii w tym regionie?
6: Rzeczywiście jest widoczna zmiana. Algieria rzeczywiście tradycyjnie przedstawiała siebie jako kraj nie ingerujący, nie interweniujący, no ale to też chodziło o to, żeby powiedzmy budować pozytywny obraz Algierii wśród państw afrykańskich. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do kolizji powiedzmy,

0: ryzyka dużego, mógł sobie na to pozwolić. Natomiast w sytuacji, kiedy widzi, że przeciwnicy wchodzą tam w sposób otwarty, aktywny i widoczny i mogą rzeczywiście przeciągać na swoją stronę aktorów politycznych z krajów Sahelu, no to w tym momencie Algieria już nie może na to patrzeć w sposób kibierny. Więc wydaje mi się, że ta zmiana jest, ale ona jest podyktowana zmieniającym się otoczeniem geostrategicznym, tak byśmy to mogli określić.
1: Powiedział pan dr Michał Lipa, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: I tak, proszę państwa, minęła godzina 12, a 11 w Portugalii, różnica czasu. Bardzo dziękuję państwu za uwagę, tylko zachęcę państwa do tego, aby pozostać przy radioodbiornikach, bo już po godzinie 12 studio białoruskie, a od godziny 12.30 audycja w samo południe, tak więc warto słuchać Radia Wnet. Zapraszam państwa na jutrzejszy serwis międzynarodowy o godzinie 11.30, który poprowadzi, tak jak dzisiaj, Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.
2: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki Wnet.
3: Szczecin 98,9 FM.
4: Radio Wnet.
5: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę mi.

0: Reklama.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: O reklamie.

0: Miłość i śpiew, czyli Miś.
1: Deszcz nie pada tylko na jeden dach, tak powiada brat Paweł Kubiak, który pracuje misjonarzem, jest w Afryce, w Sudanie. I tak powiadają wszyscy chrześcijanie w Sudanie. Czy tak jest w Polsce dzisiaj, 17 września, i tak jest u brata Pawła, który jest na urlopie? Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże, witam serdecznie. U nas jeszcze ciemno jest, ale nie pada. Jestem pod Poznaniem, mieszkam pod Poznaniem, dlatego u nas jeszcze, znaczy wczoraj trochę padało, ale dzisiaj nie pada. Natomiast takie krótkie sprostowanie, że pracuję w Sudanie Południowym, bo w Sudanie teraz jest jeszcze wojna, natomiast ja pracuję w Sudanie Południowym, w obozie dla uchodźców, gdzie na 2 km² znajduje się 100 tysięcy ludzi. To tak. I rzeczywiście tam deszcz jak pada, to pada na wszystkie dachy, nie tylko na jeden.
1: Tak, ale to jest takie powiedzenie biblijne, bo Jezus mówił, prawda, że deszcz pada i na sprawiedliwych, i na niesprawiedliwych. I na uchodźców, i na mieszkańców, na wszystkich.
2: Tak jest.
1: Jest takie, Sudan ma takie dużo drzew, takich karite, to są takie drzewa chyba, nie wiem, one są masłowe, masła shea, i Sudan kończy się tam, gdzie nie ma już drzewa karite. Czy rzeczywiście tak jest w tym Sudanie północnym, południowym, jak to w ogóle rozeznać, bo my często utożsamiamy jeden z muzułmanami, drugi z chrześcijanami, ale chyba tak do końca nie jest.
2: Tak, oczywiście tak do końca nie jest. My żyjemy w południowym Sudanie, na północy, przy granicy z Sudanem. Tam jest właśnie ten obóz. Rzeczywiście dużo drzew nie ma, ale tych drzew nie ma dużo z kilku względów. Pierwszy wzgląd jest taki, że tam są największe rozlewiska Afryki. Tego też kiedyś nie wiedziałem, dopóki nie poczytałem sobie trochę o historii Sudanu Południowego. Są to rozlewiska, które mają 200-300 km na 400 km. Przepływa tam też Nil. I w tym 4 lata temu Nil tak przybrał, że rzeki, które do niego wpływają, nie mogły wpłynąć i te rozlewiska jeszcze bardziej się rozlały. Dlatego właściwie teraz miejsce, w którym jesteśmy, Bentiu, Rubkona, to jest jakby jedna wielka wyspa. Prowadzi do niej tylko jedna droga z Dżuby, która tylko jest przejezdna. W tym roku na przykład zaczęło się w styczniu i jeszcze jest przejezdna, ale jak długo nie wiemy, bo jest pora deszczowa i jak rozmoknie droga, bo to nie jest asfaltowa droga, tylko taka droga laterytowa, no to niestety samochody się zakupują i koniec drogi.
1: To drzewo masłosz, ono jest takie istotne dla, chyba w ogóle dla Afryki, ale bo z niego buduje się takie, można tłuszcz pozyskać i tą czekoladę afrykańską. Nie wiem, czy brat już jadł tą czekoladę afrykańską.
2: Niestety czekolady afrykańskiej jeszcze nie jadłem, natomiast widziałem, jak z tych różnych drzew, bo tam różne drzewa też rosną, robią łódki sobie, budują domy, może nie z samego drzewa, ale z gałęzi tych drzew, na to obkładają gliną. I co ciekawe, to jest taka ciekawostka, którą odkryłem w tym roku, my na przykład nawóz, krowi nawóz, wykorzystujemy do użyźnienia gleby. I oni stwierdzili, że my marnujemy to, ponieważ oni to wykorzystują do budowy ścian i podłogi. Byłem zaskoczony, właśnie mieszają to z błotem i z taką trawą i z tego się robi ściany, takie gliniane ściany i też podłogę, takie klapisko gliniane właśnie, mieszając to razem z odchodami krowimi. Pierwszy raz coś takiego widziałem i byłem zaskoczony i dlatego oni uważają, że my marnujemy ten nawóz, bo my go dajemy do ziemi.
1: Tak, jeszcze taką jedną ciekawostkę znalazłem o tym drzewie masłosza, że ono jest odporne na ogień, jak nawet pożary sawanne dotykają, to drzewo się zachowa, takie jest żywotne, ale wydaje owoce dopiero po 30-40 latach. Jest ciekawe, że jak mężczyzna dotknie tego drzewa, tak uważają, bo tylko kobiety pracują przy tych drzewach masłowych, to przestanie ono rodzić owoce.
2: No jest to całkiem możliwe, tylko chciałem powiedzieć, że to nie tylko to drzewo jest odporne jakby na ogień. Wiele drzew, nawet akacje, które tam rosną, jeżeli się opalą, to im się nic nie stanie. One jakby się nie spalą do końca. Dlatego też w Sudanie Południowym grzeje się głównie węglem drzewnym. Czyli oni wypalają ten węgiel, tylko nie na wolnym ogniu, tylko zakopują go trochę w ziemi, podkładają ogień i robią takie dziury i w ten sposób jakby pozyskują węgiel drzewny, którym potem się pali i na którym się gotuje, bo nie ma gazu, nie ma elektryczności, dlatego gotuje się po prostu na węglu drzewnym.
1: Tak. Proszę brata, dzisiaj to brat mi przypomniał, jest 17 września, taki rok roku pamiętnego, 39. To było ciekawe, że 1 września wjechali do Polski Niemcy i to był piątek, sprawdziłem, czyli pierwszy piątek miesiąca, więc Polacy wszyscy szli na nabożeństwo. A 17 września to tak jak wtedy, kiedy rzeź wołyńska się działa, to była niedziela. I Ruscy wtedy weszli, wbili nam nóż w plecy, mówimy. I brat powiedział, że jeszcze jako uczeń liceum czy technikum, to brat się ubierał w tym dniu na czarno. Dlaczego?
2: No myśmy właśnie dla upamiętnienia w liceum kilku nas przychodziło na czarno ubrany. No niektórzy nauczyciele bardzo na to reagowali i byliśmy wzywani, dlaczego tak, że dlaczego tu jakąś propagandę się ja miałem, no dlaczego, mogę się ubrać na czarno, nikt mi nie broni. No i takie, to były takie troszeczkę, bo to były lata 80., trzeba pamiętać,
1: bo liceum... Ja w latach 80. to z opornikiem chodziłem w bluzie, ale to z innych powodów, a brat na czarno, no ciekawe.
2: Ale tylko w tym dniu to było, jeden dzień.
1: Tak. Proszę brata, czy wtedy właśnie w tym liceum już marzył brat o Afryce i o tym, że znajdzie się w Czadzie, nie wiem, że będzie czadowo, bo tam był brat 8 lat, już w Sudanie Południowym już jest dużo więcej lat.
2: No, ja powiem tak, że moje pragnienie misji zrodziło się po spotkaniach z moim wujkiem jezuitą, świętej pamięci ojcem Czesławem Białkiem, który był w Kongo przez jakiś czas, ale potem miał cukrzycę, musiał wrócić, odcięli mu nogi i on co niedzielę jeździł po różnych miejscowościach, głosił kazania i zbierał na misję. I myślę, że to było pierwszym takim impulsem dla mnie w podstawówce, żeby jechać do biednych ludzi i im pomagać. Potem to tak powoli dojrzewało. W liceum tak myślałem właśnie, żeby pójść do jakiegoś misyjnego zakonu. Mamy tutaj werbistów niedaleko, mamy misjonarzy świętych rodziny w Bąblinie. Ale jakoś tak...
1: Ale święty Franciszek odnalazł brata.
2: Tak, ale powiem to ciekawa rzecz, jak mnie odnalazł. Znalazłem obrazek, modlitwę świętego Franciszka na ulicy. Zacząłem się tą modlitwą Panie ucznij z nas narzędzia Twojego pokoju.
1: Tak, i pozwól nieść pokój tam, gdzie panuje nienawiść.
2: Panuje nienawiść, tak, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda. I to mnie jakoś tak najpierw uderzyło, a później na Sylwestra, bośmy zawsze robiliśmy sobie Sylwestra razem. Mój kolega z klasy przyniósł taką książeczkę ojcu Pio. Dobrze, że była kolorowa, dużo obrazków. Także i po prostu miałem takie 3 dni, że nie mogłem dobrze spać. I już wiedziałem, gdzie chcę iść. Nie znałem nigdy kapucynów i poszedłem po prostu do kapucynów.
1: Czyli to braci ojca Pio, tak można powiedzieć, najkrócej. Którzy naśladują świętego Franciszka, tak jak ojciec Pio, tak brat Paweł Kubiak. A Kubiaków to jest pełno i w Wielkopolsce chyba, ale też tak, w Warszawie. Tak. Taki słynny Zygmunt Kubiak to był taki historyk, ale on był tłumacz świętego Augustyna, tak?
2: Tak, tak.
1: Więc
2: tak
1: piękne...
2: Ale to nikt z rodziny.
1: Nie, nikt z rodziny, ale nie, on nie. Piękne rzeczy tłumaczy, bo on mówił tak, ciążenie jest moją miłością, siłą ciążenia jest moja miłość. Tak tłumaczył świętego Augustyna w wyznaniach. Ale też on bardzo dużo skupiał się, żeby pokazać, o nim się mówi, że on był takim pisarzem, tłumaczem, poetą, ogrodnikiem słowa, bo on rozmawiał mówił, że rozmowa to jest taka Boża tajemnica, tak jak Monika z Augustynem zawsze rozmawiali gdzieś w cieniu ogrodów, w cieniu właśnie tego drzewa karite, masłosza. To jest ciekawe, prawda? Więc nieprzypadkowo dzisiaj z księdzem, z bratem rozmawiam. Proszę, a właśnie, dlaczego brat został bratem, a nie kapłanem?
2: Znaczy, ja jestem kapłanem, tylko u nas się mówi, w naszym zakonie mówi się na wszystkich braciach. Obojętnie, czy ktoś jest kapłanem, czy jest nie kapłanem, to wszyscy jesteśmy braciem. Tak Franciszek chciał, żebyśmy się nazywali, żebyśmy, nikogo nie nazywali na ziemi ojcem, tylko po prostu bratem, żeby nie było różnicy. Zresztą kiedyś w historii zakonów też tak było, był chór pierwszy, chór drugi. Ci, którzy są z jakichś tam wyższych sfer, czy są z niższych sfer. I dlatego myślę, że Franciszek już wtedy to widział i chciał, żeby była pewna równość, takie braterstwo też, żeby było w Chrystusie Jezusie.
1: Tak. Jest takie ładne powiedzenie właśnie z Sudanu. Nawet jeśli ptak wzleci wysoko w niebo, jego jedzenie i tak jest na ziemi. Ale o tym, co tam brat spożywał i kogo tam nakarmia, to powiemy po piosence. A posłuchamy Przemka Kintrowskiego, bo nasz realizator Tomasz Rosson znalazł piosenkę właśnie upamiętniającą to wydarzenie 17 września.
0: Bezbronna ojczyzna, przyjmie cię na jeźdź, a droga, którą Jaś, Małgosia, dreptali do szkoły,

0: Kto chce zjadać daktyle, tak mówią w Sudanie i w tym południowym i północnym, ten wpierw musi znosić ukucia cierniami. Czy proszonymi gośćmi są w Sudanie bracia franciszkanie i czy brat Paweł Kubiak był bezbronny, jak tam przybył?
1: Już mówię. Ja w ogóle do Sudanu zapragnąłem pojechać, ponieważ pracowałem wcześniej w Czadzie. Gdy poznałem świętą Bakitę, historię świętej Bakity, to...
0: Tej niewolnicy, tak zwanej.
1: Tak, niewolnicy. Ona została porwana, sprzedawana od rodziny do rodziny. A to, co mnie najbardziej jakby ujęło w jej historii,

0: zdanie. Ale jeden z naszych braci, który pracował w Republice Centralnej Afryki, Robert Wieczorek, szukał nowych miejsc i biskup z Malakal, to jest diecezja w Sudanie Południowym, mówi, że bardzo chętnie chciałby nas przyjąć właśnie do tego obozu i on potem szukał braci. No i ja się zgłosiłem. No i w ten sposób jestem. Czyli takie, przeniosłem się z Czadu.
1: To jest też ciekawe, co brat opowiada. Tak będę tytułował, chociaż wiadomo, obowiązki i odpowiedzialność jest kapłańska w rękach brata. Mianowicie ręka, której nie możesz oddzielić od wroga, ucałuj i pomódl się o jej przełamanie. To jest tradycja Sudanu. Takie strategiczne podejście do wroga, co nie jest wcale łatwe dzisiaj, kiedy mamy takich władców, nieraz tyranów, tak? Bo wiemy, że dzisiaj w Sudanie też tam jest taka dominacja rosyjska.
0: No, na ten temat jakby nie do końca wszystko wiem, bo nie jestem aż tak politycznie jakby zaangażowany. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to, co dla mnie, to, co właśnie mnie ujęło w Bakicie, to jest to, że ona spojrzała na swoją historię, bo to na pewno nie działo się w momencie, gdy jej to robili, bo w momencie, gdy nas poszedł, to człowiek ma jakiś, myślę, żal, jakieś pretensje, dlaczego mnie to spotyka lub dlaczego akurat ja, skoro niczego nie zrobiłem. Natomiast jak człowiek patrzy na historię swojego życia później, tak jak ona spojrzała, to widzi, jak to było potrzebne, bo ona wtedy odkryła mękę Jezusa Chrystusa. I na końcu potem modli się o to, żeby byli misjonarze, którzy pojadą do Sudanu. Mówię, jeżeli ja jestem w twoich modlitwach, mówię Bakita, to poślij mnie tam. I tak jestem.
1: Bo potrzeba takich braci, że... franciszkanów, potrzeba ludzi pokoju, takich jak Bakita, że wybaczyła tych, którzy ją prześladowali.
0: Tak, oczywiście. I mam takie dwa, jeżeli mogę, przykłady. Pierwszy to jest naszego biskupa, Krystiana, który był mianowany jako kapłan biskupem i wtedy właśnie przyjechała grupa rebeliantów i przestrzeliła mu nogi, bo nie chcieli go. A niestety tym, który podmówił tych rebeliantów, to był miejscowy ksiądz, który był potem uwięziony i on od razu wybaczył, napisał list do niego, potem był przewieziony najpierw do Kenii szybko helikopterem, chyba czy samolotem, potem do Włoch, była rehabilitacja i dopiero jego biskupie święcenia się opóźniły o rok. Papież go później zapytał, gdzie chcesz iść teraz? A on mówi, chcę wrócić tam, gdzie mnie nie chcieli. I zorganizował pielgrzymkę z młodzieżą, która szła do Dżuby, 400 kilometrów, z dwóch zwaśnionych grup etnicznych, Dinka i Nuer, od wioski do wioski szli po 20, parę, 30 kilometrów w zależności, bo to było straszne upały. I doszli i pokazał, że można żyć w pokoju. Pokazał, że można. I teraz ludzie z tej diecezji, bo to jest diecezja Rumbek, nie chcą innego biskupa, tylko jego. A on jest mianowany biskupem w naszej diecezji, która powstała 2 lata temu, diecezji Bentiu. Jest niesamowitym człowiekiem pokoju, a jest młodym jeszcze kapłanem.
1: Tak, ale są też ludzie pokoju, tak jak mówi brat Paweł, ale też są ludzie, którzy sieją właśnie taką podziały. I tak jak między Dinka i Nuer wykorzystują to, tak samo jak w Rwandzie między Tutsi i Hutu. I często to właśnie robią, mówią ci ludzie, którym zależy na eksploatacji Afryki. Dlatego Moskwa czerpie dużo złota. 30 ton rocznie złota wywozi z Sudanu. To jest aż wstrząsające. Ale tak się eksploatuje Afrykę do dzisiaj i robi się podziały. W Europie to samo. Między Polakami też robi się podziały. I często robią to właśnie ci nasi nieprzyjaciele, którzy chcą, żebyśmy się dzielili, bo wtedy nam łatwo rządzić.
0: Tak.
1: A drugi przykład, który opowiedział brat?
0: To drugi przykład, to mieliśmy w obozie. Była taka, ponieważ jakby obóz, w którym pracujemy, to jakby jest, opowiada się za opozycją, a są też jeszcze kilka kilometrów dalej wojska rządowe. Jak jest 100 tysięcy ludzi, to tam są różne rodziny i między innymi były też rodziny generałów i 3 generałów odwiedziło swoje rodziny, dowiedzieli się o tym żołnierze, no i zaatakowali obóz. Oczywiście ci mieli swoją ochronę i były walki. i przyszli się skryć do nas, do naszej parafii, bo żołnierze

0: chodzili od domu do domu i wyłapywali. No i wtedy nasz proboszcz, jestem bardzo mu wdzięczny za to, powiedział, że oczywiście mogą się schronić u nas, ale jedna rzecz, broń zostawicie na zewnątrz, bo naszą bronią jest Jezus Chrystus. Było im trudno, ale zrobili to i potem po kolei w różne tam noce czy dnie wszyscy jakby zostali ewakuowani przez swoich. W jaki sposób, to już nie mnie to wiedzieć, ale tak mniej więcej 21 dni ostatni z nich odszedł z naszej parafii. Musimy pamiętać, że nasza parafia ma 10 na 10 metrów, także to i 60 parę osób było z tą ochroną. I to nie było takie proste. Nie chodzi o to, żeby nam krzywdę zrobili, chociaż mogło, jeżeli by oszczelali, no to my mamy zbudowane domki i płot z blachy, mogło być różnie. Natomiast chodzi o to, że mogli nas wyrzucić z Sudanu, bo wiadomo, myślenie jest bardzo proste, że jeżeli schroniłeś kogoś, to znaczy, że jesteś za nim, nie? I potem nasz proboszcz po miesiącu mniej więcej zrobił taką procesję od kaplicy do kaplicy w obozie, a potem wyszli z obozu do tych żołnierzy właśnie, bo oni wszyscy są wierzący, to jest też ciekawa rzecz, bo wszyscy, no wiadomo, że nie wszyscy, ale wielu z nich chodzi też do kościoła, zrobił taką procesję z Matką Bożą Pokoju. I zaprosił też tych opozycjonistów, żeby też poszli i też poszli na tą procesję i potem zrobił z nimi spotkanie i mówił, zobaczcie, można rozmawiać, nie trzeba walczyć. Nie? Ja wiem, że to nie uzdrowi pokoju na całym świecie, ale my mamy robić to, co jest możliwe w tym miejscu, w którym jesteśmy. Mhm.
1: Brat, którego nie zrodziła twoja matka, to znowu w Sudanie mówią, może być życzliwszy niż ten zrodzony przez nią. Ta prawdziwa przyjaźń to jest, widzimy jak w Sudanie jest ciężko, bo wieloletnia wojna w Sudanie jest przedstawiana często jako konflikt chrześcijańskiego południa z muzułmańską północą.
0: Tak, i to jest nieprawda, to jest to, co pan redaktor też powiedział, że tak naprawdę walka jest o ropę i gaz. Na terenie naszej parafii jest właśnie ropa i gaz, ale to nie jest to, że
1: tak,
0: jeden
1: i także,
0: kraj
1: trzyma. Także o złoto, które jest w Sudanie, ale jest taką przeczytałem u austriackiego pisarza, on powiedział, że założyciel Szaka, to był takie państwo zuluskie w Afryce, miał 1200 żon i jego matka bardzo chciała wnuka, ale on robił wszystko, żeby być władcą samodzielnym, nie chciał dać potomka. I jak jedna z kobiet urodziła, to ta matka jego, tego władcy, Szaka, tak ono się nazywał, ukrywała tego dziecko, no ale niestety raz natrafił, jak jego mama bawi się z chłopcem i miał taką obsesję, że wszystkich zabijał. I czemu ta obsesja władzy, ona niszczy? Franciszkanie w ogóle nie chcieli niczego być władcami, żadnych urzędów nie przyjmowali, żadnych stanowisk. Jak to brat skomentuje, bo później ten Szaka, ten założyciel tych ludów afrykańskich, jego bracia właśnie zabili, miał zaledwie 40 lat. No to jest takie jeden za drugiego, no. Zupełnie inaczej niż u franciszkanów.
0: Tak, tylko że musimy zobaczyć, że już w Biblii to było, gdy Jezus się narodził, a co zrobił król Herod, nie? Kazał wymordować dzieci Betlejem, bo może być ktoś, kto mu zagrozi jego władzy, nie? I myślę, że to jest nie tylko w Afryce, co się dzieje też w Europie, widzimy, co się dzieje na Ukrainie, między Ukrainą a Rosją, co się dzieje no, w różnych państwach, jak walczą o władzę, nawet w naszym kraju, jak to wygląda. Żeby tylko przejąć władzę. Jakby nie do końca liczy się człowiek przy dobro drugiego człowieka, tylko nasza wizja jest najlepsza, jedyna i my ją chcemy zrealizować i pokazać i wszyscy będą szczęśliwi, a tak nie jest. Tak się nie da. Tak się nie da, bo każdy z nas jest troszeczkę inny. Tak mnie się przynajmniej wydaje.
1: Tak, ale tak często jest w naszym kraju, że nawet nie tylko niszczy się tych, którzy, prawda, są konkurentami u władzy, a do władzy. W tym taki przykład gdzieś w Delhi znalazłem, że był taki władca, który no, chciał opróżnić całe miasto, żeby tylko on miał spokój taki. Jak on będzie spokojny, to on, to będzie wszystko dobrze. Tak sobie myślał. I wszystkich pousuwał, i niepełnosprawnych, i innych z miasta. Kazał opuścić i to Delhi opustoszało. Został sam. Jak później się zakończyła jego historia, to nie chcę mówić, ale takie są dążenia, żeby konkurencję wszystkich zniszczyć.
0: Tak. Ja powiem też swój własny taki może przykład. Czasem go mówię też na kazaniach, bo on jest dla mnie ważny. W zeszłym roku, jak byłem w Polsce, to widzę cały czas ten narastający konflikt, który jest w naszym kraju, między zwolennikami jednej opcji i drugiej opcji. I sobie tak powiedziałem: Paweł, czy w twoim sercu pan Tusk z panem Kaczyńskim mogą wypić kawę i zjeść ciastko? I odpowiedź była tak, że w moim sercu obydwoje mogą się spotkać, mimo tego, że nie muszę się zgadzać z jednym czy z drugim, nie muszę popierać jednego czy drugiego, ale w moim sercu jest gotowość na spotkanie, w moim sercu oni się spotkali. I myślę, że to jest dla mnie ważne. Dlaczego? Bo tak, też czasem wchodzę w konflikt z kimś i potem się sam właśnie na podstawie tego, co sobie wcześniej zadałem pytanie, mówię się: Paweł, czy tego chcesz? Czy chcesz żyć w takiej sytuacji? Czy chcesz prosić o wybaczenie kogoś, napisać mu może, powiedzieć, czy on to przyjmie? Ja nie wiem. Czy tak się stanie? Czy on mi wybaczy? Nie wiem. Ale to jeden pan mówi. Ale chodzi o to, że moje serce ma być gotowe na pokój. I myślę, że wtedy jakby najbardziej w sercu człowieka spokój.
1: Tak, bracie Pawle, mi jest taki dyskomfort mam, kiedy słyszę, że brat, który tak rzadko przyjeżdża do Polski, jeszcze musi, prawda, tymi naszymi brudami tutaj żyć. A brat no, ma wielkie serce tam i pomoc dla tych wszystkich uchodźców, dla tego wszystkiego, co dzieje się w Sudanie, i o tym porozmawiamy. Ale no, tak wiele, żeby spożywać, trzeba naprawdę dużo cierni najpierw usunąć. I to chyba jest taka prawda. A co tam najbardziej bratu smakuje?
0: Co tam smakuje? Mnie najbardziej smakuje maniok, to jest ciekawa rzecz. I liście manioku, z których robimy, gotujemy najpierw je, bo on ma troszeczkę cyjanku. I korzenie, które są bardzo duże, potężne, że są, zapraszam na taką stronę Szczęścia z Sudanu, tam są filmiki, różne zdjęcia też jedzenia i tego, co robimy, jak żyjemy, można tam sobie zobaczyć.
1: A dlaczego właśnie brata nazywają szczęśliwcem Sudanu?
0: Dlatego ja wziąłem tą nazwę, bo kiedyś było, jak byłem w Czadzie, to były czadowe misje z bratem Pawłem, a teraz jak jestem w Sudanie, ponieważ Bakita, jej imię Bakita, to znaczy szczęściara. Bakita, gdy ją porwano, zapomniała swojego imienia. I muzułmanie, którzy ją porwali, nadali jej imię szczęściara, że miała szczęście, że się znalazła u nich w rodzinie. I dlatego ja wziąłem jakby od niej to imię szczęściarz z Sudanu.
1: A ja myślałem, że dlatego, że ojczulek uszedł jakiemuś nieszczęściu tam.
0: Nie, no. Szczęście jest to, że tam się znalazłem.
1: Dobrze, to posłuchajmy modlitwy w języku Swahili, Baba Yetu.
0: Ojcze nasz, to jest Ojcze nasz, Baba Yetu.

0: Tym, którzy widzą na jedno oko, mówią tylko jednym językiem, a rzeczy są dla nich albo czarne, albo białe. Dzieje się wszystko na wschodzie lub na zachodzie. To cytat, sezon migracji na północ. Właśnie sudański pisarz, który opisał troszeczkę nie jak biali wykorzystywali czarnych, ale odwrotnie, jak on, kiedy pojechał do Londynu, prawda, stamtąd czerpał korzyści, wrócił do wioski i opowiadał o tym. I to jest książka zakazana przez Arabów. Czyli dzieją się takie różne rzeczy. Milczenie jest ozdobą, mówią w Sudanie, jest złotem, ale w odpowiednim czasie milczenie to złoto. Jak brat uważa, czy zawsze musimy wchodzić w jakiś konflikt, czy co robić, jak w ogóle podejść do osób, których kultury nie znamy? Czy najpierw właśnie z nimi się zaprzyjaźnić? Jak brat to zrobił?
1: No więc właśnie to jest piękne, myślę, że takie moje doświadczenie, że najpierw przypatrywać się ich kulturze, nie mówić, że to jest złe, chociaż po naszemu, jakbyśmy powiedzieli o jakimś europejsku, to jest niedobre czy złe, ale poczekaj, zobacz jak oni żyją. Dam taki prosty przykład. Mężczyźni często mają wiele kobiet, nie żon, tylko kobiet. I kiedyś bardzo na to negatywnie patrzyłem, no bo u nas wiadomo, jak jest małżeństwo, to jest jedna kobieta, jeden mężczyzna, tak nam mówi Jezus też. Ale tam patrząc na nich, to widzę tak, jedna kobieta zajmuje się dziećmi, inna przygotowuje posiłek, a jeszcze dwie inne idą na przykład do pola. I tak patrzyłem, że oni są tak od dziecka, od stuleci wychowywani. Myślę, że to trudno jest tak zmienić, tak jakby na siłę coś wprowadzić. Trzeba pokazywać wartość, jaka jest wartość właśnie małżeństwa, że jest jeden mężczyzna i jeden kobieta i dlaczego. Ale to nie jest takie proste, bo mówię, jak oni mają w obozie, jak jest 100 tysięcy ludzi, to około 70 tysięcy to jest dzieci i młodzież. A przyjeżdżam do Europy, idę tutaj i na placach zabaw jest bardzo dużo nowych, pięknych placów zabaw, ale prawie w ogóle nie widzę dzieci. A tam tych dzieci jest dużo. I oni są pogodni, są radośni. Jakby nie mam jakby okazji rozmawiać na ten temat z kobietami. Wiadomo, że jak gdzieś tam czasem zapytały, one wolałyby, żeby był tylko jeden. Jest to jakby naturalne też, nie? Ale też widzą, że wtedy mogłyby sobie nie poradzić z wieloma rzeczami. Dlaczego? Bo tak jest, ta nieporadność nie polega na tym, żeby sobie nie poradziły, tylko na tym, że są tak wychowane. To jest tak, jak my byśmy, powiedzmy, jeździli cały czas na rowerach i nagle ktoś mi daje samochód, że mogę jechać samochodem, no ale muszę się nim nauczyć jeździć. I tak samo takie życie, żeby z jedną osobą tylko, żeby obrobić pole, żeby nakarmić dzieci, musiałaby być też mężczyzna, musiałby też przejąć pewne role w wychowaniu też dzieci, w pracy, które ma, ale może mniej niż kobieta.
0: Czyli każda praca taka owocna, ona wymaga nieraz właśnie takich wyrzeczeń, czy poświęceń, czy pracy wielu osób najbliższych.
1: Tak. Tak, dla mnie też takim przykładem jest Jezus, który nie zmieniał wszystkiego od razu. On chodził, oczywiście głosił, mówił i czynił. Ale nie chciał, żeby cały świat się nagle zmienił, chociaż na pewno chciał, tylko że wiedział, że nie tędy droga, że on musi własnym przykładem najpierw. I potem miał swoich apostołów, którzy go słuchali i tak dalej, i w ten sposób wiara się rozeszła na cały świat właściwie, nie?
0: Ale są też negatywne, bo nieraz patrzymy na władzę, tak? Jak to mówią, przykład idzie z góry, czy świeczniki, prawda, kto jest na świeczniku, to najbardziej jakoś poraża. I ten Tuguluk był taki sułtan, który odkupił wszystkie domy, mieszkania całego miasta, wszystkich kazał opuścić, oddalić innych, jak najdalej od siebie. Czy jest tak, że jakiś ludzi, którzy zło czynią, się oddala, czy taki władca, który właśnie źle jakoś, to on dalej jest władcą? Co się dzieje wtedy? Jak na to patrzą właśnie ci prości, tacy sumienni Sudańczycy? Jak oni wtedy widzą? Jak to zło zatrzymać?
1: Ja myślę, że to jest wszędzie, że każdy by chciał odsunąć człowieka, który czyni zło, ale nie jest to takie prosto, bo ten władca, jakbyśmy go nazwali, czy to jest w Europie, czy w Azji, czy w Afryce, czy w Ameryce, ma za sobą wojsko i ma poparcie, ma media. W dzisiejszych czasach to już nie jest takie proste.
0: Ale w Europie tego się nie rozumie, bo my widzimy, prawda, ładne domy, wszystko. W Afryce to od razu się rzuca w oczy. A my myślimy, o ten władca, o dobrze, nie widzimy jego szachrajstw, tak?
1: No myślę, że w Afryce już też to widać. Musimy pamiętać, że internet dotarł praktycznie wszędzie. Nawet w obozie, gdzie 100 tysięcy uchodźców jest antena, jest internet i ciekawa rzecz, że oni dają za darmo o pewnych godzinach internet i wtedy młodzież, od, na przykład od 4 do 5 rano, i wtedy można zobaczyć młodzież, która z telefonami komórkowymi siedzi i czyta w internecie. Mają też radio i mają swoje stacje, których też słuchają. Proszę pamiętać, na przykład w Rwandzie bardzo dużo stacja, która nadawała właśnie o robakach i tak dalej, tej Hutu i Tutsi, na jednych, na drugich jakby nadawała. No i niestety to spowodowało potem konflikt niesamowity.
0: No bo oni specjalnie wywołują, ci co mają media, konflikty, żeby mieć władzę, tak? I radio w Rwandzie był przecież taki, adoptował ten jeden władca, zabił jednego, adoptował jednego chłopca, który śpiewał i o tym, że jedni powinni przebaczyć i drudzy, i go zamknął później w więzieniu i usunął. On był organistą w tym kościele, gdzie były te objawienia Matki Bożej, która ostrzegała, że przyjdzie wojna. Żeby się nie dzielili, czyli w Kibeho. Tak, jak tam byłem, to właśnie tą historię słuchałem, byłem wstrząśnięty, że dzisiaj jest władcą, a usunął tego, prawda, w taki sposób, że w więzieniu go wykończono, tego organistę. No to wstrząsające rzeczy. I teraz ja czytam sezon migracji na północ i tam znajduję takie słowa. Nie ma na świecie gorszych ludzi niż lewicowi komuniści, ale też prawicowi. Myślę, że tytuł taki eksperta, profesora oni otrzymali z tego powodu, by zatruwać świat ideologią komunistyczną. Tak autor tej książki powiedział. I co wtedy zrobić?
1: Tak, tylko ja bym chciał jeszcze.
0: Jak jest dużo takiej ideologii, proszę brata.
1: No, co zrobić? Po prostu trzeba pokazywać ludziom, rozmawiać z nimi. Ja jestem zwolennikiem rozmowy, dialogu, w jaki sposób, jak się da. A jak się nie da, no niestety, wtedy to, co mówi Jezus, oddać swoje życie, bo nic innego nie zostaje. Jak to pomówił kiedyś biskup Ryś, nie nawróciły słowa na nawróci krew. Nie? Może, bo nie każdy przyjmie tą krew. Natomiast ja bym chciał jeszcze, jeżeli chodzi o to, tak, rzeczywiście komunizm bardzo dużo zła robi i robił i robi, ale chciałbym też powiedzieć, że wielu władców, nie wiem jak teraz, ale tych, którzy wcześniej byli, kończyli katolickie szkoły. To przykładem tego mogę dać Debi, który, jego żona, która kończyła katolicką szkołę w Dżamenie, w stolicy Czadu, jego syn, który chodził do katolickiej szkoły, no, teraz jest rządzi.
0: Ale tak jest, że często ci, co byli wychowali się, oni mają tego dość. Tak samo w Polsce, na Uniwersytecie Katolickim, tak, się wychowali, a później są największymi wrogami Kościoła.
1: Tak, to jest ciekawość, to jest niestety ciekawa. Nie wiem, tego się nie da chyba przebadać, bo to jest serce człowieka, to jest coś, co siedzi w człowieku.
0: Mhm. A czy brata serce jest spokojne?
1: Myślę, czasami tak, czasami nie. Też czasami niestety, tak jak mówię, wchodzę czasem czy w konflikt, czy nie zgadzam się z pewnymi rzeczami, wyrażam to nie tak, jak powinienem. Ale tak jak powiedziałem, to co już powiedziałem wcześniej o przebaczeniu w moim sercu, szybciej teraz przebaczam. Na pewno jest to szybciej, na pewno staram się, nawet jeżeli ktoś mnie skrzywdził w jakiś sposób, to staram się napisać czy prosić o wybaczenie na tyle, na ile potrafię. Bo wiem, że nie można zamykać wszystkich drzwi, nie można palić wszystkich mostów. Zawsze trzeba zostawić tą możliwość i tą nadzieję, że ktoś może się zmienić. Może jeszcze nie teraz, może potrzebuje czasu. Tak jak ja potrzebuję czasu, żeby się nawracać i zmienić, tak trzeba dać czas innym.
0: Posłuchajmy teraz miasta pokoju Jeruzalemy, jak Afrykanie to widzą, to miasto pokoju.
1: Tak jest.

0: kto miesza się z ludźmi, musi liczyć się i znosić, przygotować na krzywdy od innych. Jak akcja Pączek dla Afryki, bo to brata akcja, jak to wygląda? Czy to jest rzeczywiście taki troszeczkę słodyczy dla Afryki, gdzie ciągle tam wojna i konflikty?
1: Już mówię, Pączek dla Afryki to tak naprawdę jest akcja Benedykta Pączki. On to zapoczątkował, bo on się nazywa Pączek też właśnie. I on to zapoczątkował. My w tym uczestniczymy, jesteśmy bardzo za to wdzięczni. Szkoły po prostu organizują w Polsce i nie tylko w Polsce. Kupują pączki i potem je sprzedają. I z każdego pączka jakaś tam część idzie właśnie na cele misyjne i do Republiki Centralnej Afryki, gdzie pracujemy, i do Czadu, gdzie pracujemy, i do Sudanu, gdzie jesteśmy, i do Gabonu też, gdzie nasi bracia pracują. No i w ten sposób właśnie różne projekty są też realizowane. Szkoła muzyczna w Republice Centralnej Afryki, którą właśnie brat Benek prowadzi. To jest potężna, wielka szkoła. Największa chyba w Republice Centralnej Afryki. I te dzieci nawet przyjeżdżają z koncertami tutaj do Polski, bo były chyba ze dwa razy, ja przynajmniej spotkałem ich dwa razy już. Tutaj w Polsce przepiękne koncerty i dzięki właśnie tej akcji. A z drugiej strony, nie tylko chodzi o pieniądze, ale chodzi też o zainteresowanie misjami młodzieży, dzieci. Oni potem czytają, słuchają. Mam taki przykład z Czadu, gdzie udało się zbudować teren dla dzieci, taki zabawowy. I dzieci komunijne mnie kiedyś zapytały, a co oni mogą zrobić? Ja mówię, to słuchajcie, to kupcie samochód na pedały. Takich samochód w Polsce kosztuje 500-600 zł, tak jest 30-40 dzieci, to tam wyjdzie po 10 zł i wyślijcie go i naklejcie zdjęcie wasze komunijne, wszystkich razem dzieci, na ten samochód. I potem po jakimś czasie to można też zobaczyć tam właśnie na tym szczęście Sudanu na tej stronie. I potem oni po kilku miesiącach widzą, że ten samochodzik jeździ w Afryce, że dzieci afrykańskie jeżdżą, oni widzą owoce swojej pracy. To jest taki miły, mi się wydaje, kontakt. A też udało mi się dwa razy już chyba, jak był Pączek dla Afryki, połączyć szkołę jakąś, która była tutaj w Polsce, z dziećmi, które były w Czadzie. I to było też takie miłe, bo tam pozdrowili się, tam to trwało może 30 sekund, ale to było takie pozdrowienie się. I to już dzieci tym żyją później. Dzieci potem to chcą oglądać, chcą widzieć, co się dzieje na misjach.
0: A brat Paweł nie próżnuje, bo jak jest na urlopie w Polsce, to jeździ po szkołach i opowiada o tym wszystkim. Uszczęśliwia polskie dzieci teraz we wrześniu. Wczoraj rozmawiałem z bratem, to właśnie wrócił z takiej akcji szkolnej. A co uszczęśliwia brata? Bo brat uszczęśliwia i dzieci w Afryce i w Polsce opowieściami, mówią, z zielonego lasu, tak? Czy z pustyni. Jak to właśnie, co brata uszczęśliwia?
1: No mnie uszczęśliwia kontakt z drugim człowiekiem. Ja bardzo, bardzo lubię kontakt z drugim człowiekiem, a dzisiaj też mam 3 lekcje właśnie w liceum dla licealistów. Wczoraj miałem, przedwczoraj. Bardzo chętnie idę do szkoły.
0: I to w swoim rodzinnym liceum? Tam,
1: tak,
0: gdzie...
1: tak, w swoim rodzinnym liceum. Pani dyrektor prowadzi taką akcję, spotkanie z absolwentem. I w ramach właśnie religii takie spotkanie, to już nie pierwszy raz, bo to już kilka lat u nas jest organizowane, bardzo, bardzo dobrą mamy panią dyrektor w liceum, która właśnie pozwala, mamy lekarza, który pracuje też w różnych krajach świata, jest lekarzem bez granic, taki Norbert, i też ma spotkania. Są inni, którzy są w różnych częściach świata i jak przyjeżdżają i mają chęć, to ona zaprasza i można mieć spotkania. Ja
0: mam to dyrektorka jest dumna z absolwentów i uszczęśliwiona nimi. A czy brat planuje, bo wiadomo, jak się przyjeżdża na 3 lata albo rzadziej do Polski, to czy brat planuje też tak, żeby to serce się uszczęśliwiło, pojechać do... tam, gdzie jest miejsce pokoju, do świętego Franciszka, do jego grobu, do Asyżu, bo to przecież 800 lat.
1: Tak, 800 lat
0: jego śmierci.
1: Tak, a dzisiaj mamy też święto stygmatów świętego Franciszka. Dzisiaj właśnie wypada też święto stygmatów świętego Franciszka.
0: A to jest ciekawe, bo dzisiaj jest i świętej Hildegardy, czyli tej, tak, która i Roberta świętego, który tam, prawda, i Szczęsnego, który 20 lat był, tak, na Syberię, Zygmunt Szczęsny, biskup, tak, Warszawy, tak, go na Syberię, on jednak kochał Warszawę i się nie poddał, nie poszedł na układy z z zaborcami. O. Tak.
1: Tak, dlatego dzisiaj jak otwierałem właśnie brewiarz, to widziałem, ile jest wspomnień różnych, ale w zakonach franciszkańskich jest to święto stygmatów świętego Franciszka. Co bym, chętnie pojechałbym do Asyża, tam spędził jakiś tydzień na rekolekcjach, ale no niestety w przyszłym tygodniu, właściwie to w przyszłą niedzielę, nie w tą, tylko w następną niedzielę już wylatuję do Sudanu Południowego, z czego się bardzo też cieszę. No i jeszcze muszę się trochę spakować, jeszcze jestem w domu, do Krakowa później, żeby tam wziąć dokumenty, zostawić polskie dokumenty, wziąć sudańskie dokumenty, bo tam, żeby mógł nawet odprawiać mszę świętą jako kapłan, to muszę mieć pozwolenie takie specjalne. Celebret tamtejszy, który wydaje kościół tamtejszy, katolicki, ale też od państwa muszę mieć wizę, przynajmniej na rok lub na dwa lata, za którą trzeba zapłacić. I jest taka karta, właśnie, nie wiem jak to nazwać, karta stałego, może nie stałego pobytu, ale tego, że mogę pracować jako ksiądz właśnie, na przykład. Tak.
0: Proszę brata, Radio Wnet samo nieraz potrzebuje wsparcia, ale my chętnie o takich jak brat opowiadamy, bo to jest piękne, żeby uszczęśliwiać innym, pomagać tym, którzy mają gorzej od nas, i to jest niesamowite, co brat robi, dlatego warto zajrzeć na te strony szczęściarza, tak, z Sudanu.
1: Tak, szczęściarz w Sudanie.
0: Tak. I dowiedzieć się więcej, jak możemy też wspomóc. Do czego brat by nas zachęcał? Bo my prosimy brata o modlitwę, także z tymi, których brat uszczęśliwia, żeby za nasze radio, żebyśmy mogli dobre wieści i to złoto miłości nieść, a nie to złoto, prawda, które tylko błyszczy i dzieli ludzi. Jak brat jeszcze tak na koniec powie jakąś rzecz? Czy do spotkania, czy wolontariuszy chce brat pomóc?
1: O, właśnie, tak. Tak, to jest najpiękniejsze właśnie wolontariusze. Gdy byłem w Czadzie, prowadziłem kurs gitarowy i w Sudanie teraz też ściągnęliśmy na razie 10 gitar. Zobaczymy, jak będzie, może później więcej, bo to jest bardzo drogie wszystko. I gdy byłem w Czadzie, to zgłosiło się około 200 osób w małej wiosce na kurs gitarowy. No i poprosiłem mojego brata, poprosiłem katechetę takiego ze Śremu i jego siostrę przyjechali i pomagali mi przez miesiąc w kursach gitarowych. Czyli zorganizowałem przez miesiąc, starałem się tyle, ile mogłem ich nauczyć. I potem niektórzy, którzy rzeczywiście dobrze to umieli, to dostawali w cudzysłowie nagrodę gitarę, żeby mogli grać, nie? No i potem już się sami rozwijać na tyle, na ile potrafią. I dlatego dla mnie wolontariusze są bardzo, bardzo mile widziani. Na pewno nie od razu w Sudanie Południowym, tam gdzie my jesteśmy, chociaż mieliśmy ostatnio przez pół roku dwie wolontariuszki z Francji, ale są dorosłe już kobiety, które konkretną pracę miały do wykonania. Natomiast na przykład Kamerun, mogę też, jeżeli ktoś rzeczywiście jest zainteresowany, to pokierować do księży czy do sióstr zakonnych, do domów dziecka, do pracy z dziećmi, do nauki języka angielskiego, do nauki języka francuskiego, w zależności od tego, kto ma zdolności, lub do prac takich zwykłych, do budowania, albo przynieść znanieść pozamiatnej przez miesiąc. To jest bardzo duża pomoc, dla misjonarzy.
0: Tak, medycznych też się potrzeba.
1: Tak, tak, czyli okulary. No, tego jest... Tak, Afryka jest takim... Beczka bez dna.
0: Tak, ale Sudan zaczyna się tam, gdzie możemy spotkać szczęściarzy, takich jak ojciec, brat Paweł Kubiak. Pace i bene, to jest pozdrowienie franciszkańskie.
1: Tak, pokój dobro.
0: A w Sudanie jest takie pozdrowienie Al-Nasar Lana, czyli znaczy zwycięstwo. zwycięstwo należy do nas. I tego życzę, żeby zawsze właśnie to zwycięstwo należało do nas, tego pokoju i tego dobra, które brat tam rozsiewa. Dziękujemy za spotkanie. Jakieś pozdrowienia, kogo brat by chciał pozdrowić, albo jakiś dobrodziejów, czy dobroczyńców jakoś tak wyróżnić.
1: Nie, ja bym chciał pozdrowić wszystkich tych, którzy chcą, żeby w ich sercu właśnie było takie pokój i dobro, żeby ci, którzy chcą wybaczyć, ale z nimi trudno wybaczyć, to tych chcę pozdrowić serdecznie. Wszystkich moich przyjaciół z różnych części Polski, którzy teraz słuchają, ale też z Anglii, bo im wysłałem, że mogą na internecie słuchać na żywo. No i serdecznie nie chcę z imienia wymieniać, żeby nikogo jakby tak, nie
0: pozdrawiamy,
1: pominąć.
0: Pokój i dobro po prostu, bo tego tak potrzeba jest. I dla Orientu, i dla Europy. Dziękuję bardzo, dziękuję w tym tygodniu za realizację Tomaszowi Rosłanowi. Wszystkiego dobrego, pacze bene. Jeszcze zaśpiewa po polsku dla brata piosenkę nasza Sanach jesienią.

0: Dzień dobry, 7.1. W tym wydaniu wiadomości sytuacja w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, zagrożenie dronowe nad Danią oraz wrogi akt sojuszników przeciwko USA. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Doktor Michał Sopiński został zwolniony dyscyplinarnie przez pełniącego obowiązki rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, doktora Sławomira Cudaka, czytamy na stronie AWS. W komunikacie opublikowanym wczoraj poinformowano, że doktor Cudak objął gabinet rektora i zwolnił w sumie 4 pracowników. W zeszłym tygodniu Cudak w asyście policji próbował objąć gabinet po nieskutecznym odwołaniu Sopińskiego z funkcji. Sopiński twierdził, że nie otrzymał stosownego pisma, a właśnie to było niezbędne do skutecznego odwołania. Udział w zdarzeniu policji jest postrzegany przez polityków opozycji, jak i część komentatorów, jako sprawdzian przed próbą siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, do czego, jak się uważa, może dojść jutro. Uchylenie immunitetu, zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie posła KO Wojciecha Króla rekomenduje Sejmowa Komisja Regulaminowa, poinformował wieczorem sprawozdawca komisji Łukasz Osmalak z Polski 2050. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska. Król podejrzany jest o przyjęcie korzyści majątkowych w zamian za wstawiennictwo polityczne. Niezidentyfikowany dron przelatywał w pobliżu domu duńskiego ministra obrony, informuje tamtejsza telewizja. Policja zamknęła ulicę, przy której znajduje się posesja, a także sąsiednie dzielnice. Na miejscu pracują również saperzy. Jak pisze Czarne Niebo News, dzień wcześniej ambasador Rosji w Danii został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z incydentem na Morzu Bałtyckim. Rosyjska korweta wystrzeliła w kierunku duńskiego śmigłowca 2 rakiety sygnalizacyjne. Premier Mette Frederiksen nazwała działania Rosji lekkomyślnymi i stwierdziła, że miały one na celu zastraszenie i zasianie niezgody. Z kolei minister obrony Federacji Rosyjskiej odznaczył kapitana okrętu, określając działania Rosjan jako przeciwdziałanie prowokacji. Wrogi akt Unii Europejskiej przeciwko Stanom Zjednoczonym, tak Donald Trump określił próby zacieśnienia stosunków między UE a Kanadą. Wczoraj Ursula von der Leyen na prośbę premiera Kanady zaproponowała, by kraj klonowego liścia stał się pierwszym w historii niezrzeszonym członkiem europejskiej wspólnoty. Europa i Kanada wierzą w demokrację, wierzą, że władza nie należy do najsilniejszych, najbogatszych, czy też tych, którzy sprawują ją najdłużej, lecz do nas wszystkich, mówiła przewodnicząca. Unia Europejska i Kanada zamierzają zacieśnić współpracę między innymi w zakresie surowców krytycznych, przemysłu obronnego, sztucznej inteligencji oraz mocy obliczeniowych. Partnerstwo ma objąć również bezpieczeństwo energetyczne, technologie kosmiczne, a także usługi finansowe i systemy płatnicze. Jeśli uznam, że to wrogi akt, nałożę bardzo poważne cła albo przestanę handlować z Europą w wielu kwestiach, powiedział Trump. Stany Zjednoczone odmówiły prezydentowi autonomii palestyńskiej Mahmudowi Abbasowi wydania wizy wjazdowej. Jak informuje BBC, uniemożliwi mu to udział w przyszłotygodniowym zgromadzeniu ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Decyzja zapadła po tym, jak Waszyngton poinformował o przedłużeniu sankcji wizowych wobec palestyńskich urzędników. Amerykańskie władze zarzucają autonomii palestyńskiej i organizacji wyzwolenia Palestyny, między innymi gloryfikowanie terroryzmu oraz próby umiędzynarodowienia konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Sankcje po raz pierwszy wprowadzono w sierpniu ubiegłego roku. Wówczas 80 palestyńskich urzędników nie otrzymało wiz na doroczne obrady ONZ.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przejściowo z rozpogodzeniami głównie w zachodniej części kraju, okresami przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami burze, a na południowym wschodzie również opady o charakterze ciągłym. Na termometrach na przeważającym obszarze kraju od 16 do 19 stopni, na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej, od 20 do 21.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Po reklamie.
8: Autopromocja.
1: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Gorwat.
8: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. Każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
5: To była autopromocja.
9: Głos na pustyni. To fascynujące, jak z czasem zmieniają się popularne opinie. Kilkaset lat temu niewolnictwo było akceptowane. Dziś mierzi na sam ten pomysł. Wyobraź sobie, że ktoś posiada drugiego człowieka na własność. Niewiarygodne. Ale kiedy William Wilberforce zakwestionował niewolnictwo, został wyśmiany. Zaledwie kilkadziesiąt lat temu palenie papierosów było społecznie akceptowane pomimo coraz liczniejszych dowodów na jego szkodliwość. Dziś w wielu miejscach palenie w miejscach publicznych jest zabronione, mimo że jeszcze kilkanaście lat temu ci, którzy postulowali za taką radykalną zmianą, byli wyśmiewani. Tak zwana opinia publiczna ma wielką moc. Nie lubimy głosów na pustyni, zwłaszcza gdy mają rację. Rzucają one wyzwanie naszej wygodnej egzystencji. Kiedy zjawia się Jezus i mówi o dobru i złu, niebie i piekle, o bolesnych konsekwencjach ludzkich wyborów i ofiaruje siebie samego jako rozwiązanie, bardzo łatwo jest go zlekceważyć, wyśmiać. Jednak bez względu na to, jak bardzo chcielibyśmy go zignorować, to Boży Syn. A oferta życia wiecznego kierowana jest do każdego z nas.
10: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: poranek 17 września pamiętamy o tym, co zdarzyło się w 1939 roku, bo właśnie pewno mniej więcej o tej godzinie już Armia Czerwona przekroczyła granicę II Rzeczpospolitej i zaczęła się podwójna okupacja terenów II Rzeczpospolitej. No i konsekwencje, w tych konsekwencjach nadal żyjemy, chociaż jest Unia Europejska i oczywiście czasy są zupełnie inne. Bogdan Żońca w okolicach Strasburga. Dzień dobry, europoseł EKR, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich z takiej małej wioski Schlottheim-Ochenheim pod Strasburgiem, gdzie mieszkam, bo za chwilę udaję się do Parlamentu Europejskiego na obrady, a dzisiaj bardzo miło spotkać się z Państwem w Radiu Wnet.
0: I my bardzo się cieszymy z tego spotkania, bo mamy nadzieję, że uda nam się opowiedzieć o tym, co wczoraj powiedziała w Parlamencie Europejskim szefowa Komisji Europejskiej, pani Ursula von der Leyen.
1: Myślę, że ciekawsze jest to, czego nie powiedziała, co przemilczała. I to o tym wszyscy właśnie w kuluarach mówili, że to mdłe, słabe, słabiutkie, najsłabsze chyba wystąpienie w historii pani von der Leyen zostało przyjęte, tak powiem, z takim dużym pesymizmem przez wiele środowisk. Nawet nasi koledzy z Platformy Obywatelskiej nie zrobili konferencji prasowej po tym spotkaniu, bo nie mieli co powiedzieć, gdyż jej te kolejne opowieści o tym, że będzie lepiej, już są tak nudne, że w zasadzie aż przykre do słuchania, a sama Unia niestety też grzęźnie w swoich błędach i nie wychodzi z tych błędów. I to jest najstraszniejsze, ponieważ w tym wystąpieniu pani von der Leyen znowu było o migracji, o klimacie, o tym, że o dekarbonizacji. No i te fatalne informacje mówiące o tym, że my też chcemy mieć artykuł 4, że chcemy mieć swoją Radę Bezpieczeństwa. No wszystko to zostało odebrane tak przez normalnych ludzi, jak takie wystąpienie przeciwko Stanom Zjednoczonym. Próbowała wrzucić to, że mamy nowy sojusz, nowego sprzymierzeńca w postaci Kanady. Rzeczywiście ważny polityk kanadyjski był na tym posiedzeniu plenarnym, ale gdzie Rzym, gdzie Krym? Kanada, Stany Zjednoczone. Więc to wszystko jest takie szycie na pokaz, żeby przykryć swoje własne niedostatki. To wystąpienie jej było dramatyczne, tragiczne. Unia potrzebuje nowych pieniędzy, nowych podatków, nowych zasobów własnych, a też wiemy, że, bo trzeba tak patrzeć na to wystąpienie w kontekście tego, co dzieje się w Radzie Europejskiej, czyli tam, gdzie spotykają się premierzy. Tam też nie ma spokoju, tam też jest walka, można powiedzieć wojna. Czy ten nowy budżet, który ma wynosić około 2 biliony euro na 2028-2034, czy on będzie taki, czy nie? Bo zapowiedzi są, że są żądania ze strony Niemiec, Danii, Austrii, Szwecji, Finlandii, Holandii, żeby obciąć ten budżet o 10%, czyli o jakieś 200 miliardów. No zobaczymy, jak to się wszystko skończy. No i nad tymi wszystkimi wypowiedziami, czy to Rady Europejskiej, czy pani przewodniczącej von der Leyen, wisi ta sytuacja wyborcza w Europie, czyli wybory w Hiszpanii, wybory w Polsce, wybory we Włoszech. I we Francji oczywiście wybory prezydenckie. Bardzo się obawiają wyników tych wyborów, więc chcą szybko w tym roku stworzyć jakiś budżet, ale zgody na razie w tej materii nie ma.
0: Ale wielokrotnie wystąpienie pani przewodniczącej było przerywane owacjami. Te owacje po stwierdzeniu, że Kanada będzie stowarzyszona z Unią Europejską, owacje na stojąco, owacje w momencie, kiedy opowiadała historię dziewczynki z Ukrainy. Pewno owacje były w momencie, kiedy mówiła o tym artykule 4, który ma być w kopii artykułu 4, ma dotyczyć Unii Europejskiej, 4 artykułu NATO. Też pewno były brawa. Wyglądało na to, że Parlament Europejski z wielką sympatią i aprobatą podchodzi do tego, o czym mówi i w jaki sposób mówi pani von der Leyen.
1: My dostrzegamy, że pod koniec, właśnie w połowie tej kadencji pani von der Leyen kieruje znowu swoją uwagę ku socjalistom, ku zielonym, ku lewicy i to oni bili brawa, jej brawa. Czyli ona chce dojechać w tym układzie lewicowo-liberalnym do końca. Do tego dochodzą jeszcze te perturbacje, które są związane z wyborem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, bo to się zadzieje w styczniu, gdyż tu jest kadencja 2,5-roczna. Więc ta konsolidacja z tym starym światem, który doprowadził Unię Europejską do kryzysu gospodarczego, do upadku firm, do ucieczki firm z Unii Europejskiej, bo to ma miejsce. Że Manfred Weber w swoim wystąpieniu, szef EPP, powiedział, że mamy do czynienia z wstrząsem gospodarczym, przemysłowym w Unii Europejskiej i z tego musimy jakoś wyjść. No ale jak? Jak dalej będą te sytuacje związane z Zielonym Ładem, będzie najdroższa na kuli ziemskiej energia, drogi gaz, drogi prąd, te wszystkie zaklęcia, że odnawialne źródła energii pomogą nam się uniezależnić, one są głęboko nieprawdziwe. No, nawet dzisiaj rano czytałem, że trzeba się przeprosić z węglem, ponieważ na przykład do Polski w tej chwili napływa dużo więcej węgla z zagranicy, to jest o 200, prawie 200% więcej niż w roku ubiegłym o tej samej porze, dlatego że węgiel staje się znowu złotem wobec kryzysu drożyzny gazowej, chodzi też o ropę, oczywiście benzynę, więc znowu jest lekki powrót do węgla, a polskie firmy, Polska Grupa Energetyczna czy Bogdanka są na etapie restrukturyzacji zwalniania około 5000 górników straci pracę do końca tego roku, więc są problemy, żeby zwiększyć wydobycie tego węgla. Więc jesteśmy w dużym potrzasku energetycznym, więc te brawa i te przywoływanie tej biednej dziewczynki to są tylko takie zasłony, żeby wpłynąć na uczucia, żeby jakoś osłodzić ten gorzki smak Unii Europejskiej w 2026 roku. Używa się do tego właśnie dzieci i takich obrazków bardzo wrażliwych, ale gospodarka nie jest niewrażliwa na takie historie. Raczej trzeba, na pewno trzeba twardo patrzeć na to, co dzieje się na rynku gazowym na przykład, a zbiorniki gazowe na zachodzie Europy są wypełnione.

0: I propozycja, żeby scentralizować Unię Europejską, bo wtedy będzie dużo lepiej i dużo łatwiej.
1: Tak, te procesy centralizacyjne są bardzo groźne. No, ja tu wczoraj przywoływałem taki przykład. Otóż w kwietniu 2024 roku dyrekcja Komisji Europejskiej do spraw ceł i podatków rozpoczęła takie badania, zrobiła taki raport, który został opublikowany w kwietniu tego roku. W tym raporcie badano, jakie każdy Europejczyk ma konta bankowe, czyli co ma na kontach bankowych, jakiego rodzaju darowizny są dokonywane w Unii Europejskiej, spadki, kto ma i jakie nieruchomości. Po to to wszystko jest, żeby jak powstanie państwo europejskie, to żeby wprowadzić tak zwany, to się mówi w kuluarach o tym na razie, nigdzie o tym nie pisano jeszcze, ale w kuluarach się o tym mówi, żeby wprowadzić w przyszłości podatek od majątku, zupełnie nowy podatek. Gdy już powstanie to państwo europejskie wielkie, do którego pani von der Leyen zachęca, to właśnie wtedy będą mieć gotowca i wprowadzą ten podatek od majątku, no bo pani von der Leyen w sierpniu, parę tygodni temu w Paryżu powiedziała, przecież na kontach Europejczyków jest 10 bilionów euro, które nie są używane do funkcjonowania gospodarki. Musimy wziąć się za te pieniądze, użyć tych pieniędzy, żeby zainwestować je gdzieś. Czyli już widzimy, że te braki finansowe, które są w Unii, te zapowiedzi podatków od kryptowalut, od hazardu, od paliw domowych, od paliw samochodowych, te zapowiedzi podatku od wielkich firm, od elektrośmieci, od tytoniu, wskazują, że Unii brakuje pieniędzy i trzeba szukać tych pieniędzy i przez to obniżać koszty życia, zwiększać podatki.
0: Ale Unia Europejska miała nie mieć pieniędzy poza tymi składkami państw europejskich, bo taka była umowa i to stało u podstaw Unii Europejskiej, a teraz mówimy o samodzielnym budżecie i samodzielnym pozyskiwaniu naszych pieniędzy przez Unię Europejską, czyli dublowanie systemu podatkowego, który ma każdy kraj, czyli będziemy płacić podwójnie, do tego zmierzamy.
1: Tak, do tego zmierzamy. To jest taki dramatyczny paradoks. Proszę zwrócić uwagę, że Unia Europejska mówi o tym, że w wielu krajach trzeba wdrożyć procedurę nadmiernego deficytu, bo te kraje są bardzo zadłużone. No Polska jest też wśród tych krajów, gdzie to zadłużenie jest ogromne. Ono lawinowo rośnie, idziemy na ścianę, można powiedzieć, w tej chwili. No ale sama Unia w sposób niekontrolowany się zadłuża. Dzisiaj mogę powiedzieć bardzo wyraźnie, bo eksperci też to mówią. Unia Europejska jest najbardziej zadłużonym projektem w swojej historii. Od 1 stycznia 2028 trzeba spłacać wszystkie te pożyczki, które przez najbliższe 20 lat, czyli do 2058 roku, trzeba będzie spłacać pożyczki, nawet więcej jak przez 20 lat, trzeba będzie spłacać pożyczki zaciągnięte na tak zwane krajowe plany odbudowy. Efekty wdrażania projektów z krajowych planów odbudowy w poszczególnych krajach są znikome, marne. Europejski Trybunał Obrachunkowy mówi, że źle zainwestowano te pieniądze, że nie ma przyrostu na przykład chociażby energii, tej tańszej energii, a obiecywano, że z tych pieniędzy będzie mieć tańszą energię. Więc Europejski Trybunał Obrachunkowy mówi, źle się dzieje z finansami Unii Europejskiej, no a pani von der Leyen i pan Draghi, jej główny doradca, mówi, żeby Unia mogła konkurować ze Stanami Zjednoczonymi i z Chinami, musimy brać co roku 800 miliardów euro pożyczki. Bilans handlowy na dzisiaj po 6 latach rządów pani von der Leyen na przykład z Chinami jest taki, że my dziennie jesteśmy minus 1 miliard euro w handlu z Chinami. Więc to pokazuje, w jak dramatycznej sytuacji są kraje Unii Europejskiej i sama Unia Europejska. Dlatego chcą przykryć wszystkie te niedostatki tym pojęciem nowego państwa, centralizacji, większej współpracy.
0: O tym wielokrotnie mówiliśmy, tylko tyle, że zbliżamy się do tego momentu. To nie jest tak, że jesteśmy coraz, że opowiadamy i jest, sytuacja jest taka, że ten moment się odsuwa w czasie. Nie, przeciwnie, my zbliżamy się do tego momentu, kiedy się uda komisarzom europejskim wprowadzić państwo centralne.
1: Ale właśnie dlatego są takie wielkie obawy jak chodzi o te wybory w przyszłym roku. Jeśli we Francji wygra w kwietniu kandydat prawicy, czy to będzie Bardella, czy to będzie pani Le Pen, nie wiadomo, ale jeśli wygra, to zablokuje w Radzie Europejskiej wprowadzenie tych nowych podatków. Zablokuje tę centralizację.

0: Co więcej, Francuzi nawet mówią, że trzeba zmniejszyć składkę do budżetu Unii Europejskiej i spowodować, żeby poszczególne kraje decydowały w większym stopniu o tym, co dzieje się w Unii Europejskiej. Więc wczoraj także było bardzo wiele wypowiedzi polityków, powiedzmy tych eurorealistów, niekoniecznie mówię tu o prawicy, ale tych eurorealistów, którzy mówili, że no jednak trzeba wrócić do rozsądnych decyzji gospodarczych. Trzeba obniżyć cenę energii, trzeba zapobiegać ucieczce firm z Unii Europejskiej do Chin, do Stanów Zjednoczonych czy na inne kontynenty, do Indii. No i trzeba przywrócić państwom europejskim ten patriotyzm gospodarczy. To padało wielokrotnie, pani von der Leyen to słyszała i dlatego są te tak wielkie obawy, czy uda się zrobić to państwo europejskie. Bo jeśli w Hiszpanii wygra prawica, jeśli w Polsce wygra prawica, jeśli we Włoszech pani Meloni utrzyma władzę i we Francji będzie prezydent, to runą wszystkie te projekty związane z państwem europejskim.
1: A jak francuska wieś na to reaguje, panie pośle?
0: Rolnicy europejscy są także bardzo zaniepokojeni. Francuska wieś, holenderska wieś jest pełna niepokoju. W tym roku, kilka tygodni temu, znowu były wielkie strajki rolników w Holandii, oczywiście ten cały problem związany z Mercosurem powoduje, że jak się okazuje, o czym myśmy mówili, że jakość tego mięsa, tego drobiu na przykład z Brazylii, jest tak słaba, że trzeba było zablokować dostawy do Europy tego mięsa. I mamy ogromny kryzys na przykład ziemniaczany w tej chwili w Unii Europejskiej. Będzie w tym roku w Unii Europejskiej około 30% będą mniejsze zbiory ziemniaków. No niektórzy mówią, że w styczniu to będziemy mieć wojnę ziemniaczaną, więc są takie negatywne zapowiedzi, a to one tylko dowodzą tego, jak Unia Europejska źle jest zarządzana.
1: To jeszcze tylko komentarz do tego, co pan poseł Bogdan Rzońca powiedział, europoseł Bogdan Rzońca powiedział na temat węgla. Wczoraj prezes spółki węglowej należącej do Orlenu powiedział, że może w Polsce w zimie zabraknąć węgla i ponoć stracił już stanowisko prezesa.
0: No właśnie, tak. To się zadziało. Kilka dni temu powiedział o tym, że energetyka polska bez węgla będzie szorować po dnie i stracił to stanowisko, no ale to jest, że tak powiem, tak doraźny zabieg, a szybkich działań w tej materii nie będzie, bo i Bogdanka, i Polska Grupa Górnicza jest w fazie no można powiedzieć restrukturyzacji, czyli zwalniania ludzi, no i to jakby osłabiamy siebie samych właśnie także przez Unię Europejską.
1: Taka jest polityka rządu premiera Donalda Tuska. Ale o tej polityce następnym razem porozmawiamy. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Za rozmowę. Szkoda, że tego koguta francuskiego nie usłyszeliśmy.
0: No, zamknąłem okno, bo właśnie gdybym otworzył, to pewnie bym... Następnym razem poproszę go, żeby zapiał w czasie naszej audycji.
1: Bogdan Rzońca, EKR, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Podkarpacia, był gościem Poranka w Net.

0: I z tej podstrasburskiej wsi przenosimy się do Warszawy. Michał Kot przy telefonie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: O SOR-ze porozmawiamy, czyli o zbieraniu podpisów pod referendum warszawskim i odwołaniu prezydenta Trzaskowskiego. Jak idzie? Dzień dobry panu. Już powiedziałem dzień dobry? No i co? I pan Michał Kot nagle uciekł. Uciekł nam kot. No i co zrobimy w poranku wnet? Ucieczka kota. Przeczytamy dzisiejsze gazety. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Wysokie ceny paliw uderzają w biznes. Bez wojny w Zatoce wzrost polskiego PKB mógłby osiągnąć nawet 4-4,5%. Drożejąca w jej wyniku ropa wystawia jednak rachunek konsumentom i firmom. Rakiety dla Ukrainy. Przy okazji przekazania uzbrojenia dla Ukrainy wróciła kwestia wysyłania na wschód kilku pocisków systemu Patriot. Rozpatrywane jest przekazanie około 5 rakiet. Dowiedzieliśmy się nieoficjalnie. Rozmowy w tej sprawie jeszcze trwają na poziomie rządowym, wojskowym, ale też i z przedstawicielami NATO i administracji USA. Dowódca operacyjny, generał dywizji Ireneusz Nowak, pytany przez nas, czy Polska powinna oddawać Ukrainie rakiety Patriot, odpowiedział, że do tej liczby, która została zadeklarowana, a jest to informacja niejawna, to tak. Cokolwiek zrozumieliśmy z tej informacji w Rzeczpospolitej, to nasze. Michał Kot gdzieś się zapodział. To w takim razie zamiast rozmowy, sen o Warszawie.

0: I właśnie o tym warszawskim dniu i o tym, jak nas wita, będziemy rozmawiać i rozmawiamy z Michałem Kotem. Tym razem połączenie telefoniczne, mam nadzieję, że będzie niezawodne. Jeszcze raz dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pozdrawiam z pociągu w okolicy Łodzi.
0: Łódź, piękne miasto, i z Łodzi do Warszawy nie jest tak daleko. Proszę powiedzieć, jak przebiega zbieranie podpisów?
1: Zbieranie podpisów przebiega dość dobrze, idziemy do przodu. W tej chwili mamy nieco powyżej 100 tysięcy zebranych podpisów. I to jest także zbiórka uliczna, te osoby, które państwo możecie spotkać na ulicach, to jest około 80 tysięcy. Dodatkowo jest około 20 tysięcy zebranych przez różnego rodzaju organizacje, które zbierają wśród swoich członków. I mamy też około 2 tysięcy kart, które przyszły do nas pocztą. I ten kanał w ostatnich dniach bardzo przyspiesza. Wczoraj był wzrost prawie o 300% w stosunku do tego, co było w poprzednich dniach.
0: 100 tysięcy, a przypomnijmy, ile czasu jeszcze zostało. I przypomnijmy, w jakim celu zbierają państwo podpisy. Jaki jest cel?
1: Zbieramy do 28 września, a celem jest odwołanie prezydenta miasta stołecznego Warszawy i Rady Warszawy, czyli władz naszego stołecznego miasta.
0: Zostało, czyli dzisiaj jest 17 września, zostało niecałe 2 tygodnie. Myśli pan, że uda się zebrać jeszcze 50 tysięcy podpisów, żeby było skuteczne to wezwanie do referendum warszawskiego?
1: Od początku akcji z naszej strony...
2: Proszę czekać.
0: Tak, to jest zerwane połączenie, ale właściwie informacje, które uzyskaliśmy, jest około 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy podpisów, potrzeba około 140 tysięcy podpisów, mniej więcej 10% podpisów pewno będzie zanegowanych, czyli panowie i panie, którzy zbierają podpisy, mają jeszcze przed sobą dużo ciężkiej pracy. Jest godzina 7:34. To w takim razie posłuchamy teraz piosenki, którą zaśpiewa Billy Preston, Nothing for Nothing.

0: Od telefonu do telefonu. Taki jest poranek wnet 17 września. Teraz jest godzina 7:37 i przy telefonie jest Tomasz Rzymkowski, poseł Demokracja Bezpośrednia, taki klub parlamentarny. Dzień dobry, panie pośle.
1: Kłaniam się nisko.
0: A przy okazji prawnika, o prawie będziemy rozmawiać, albo o bezprawiu, które jest w III Rzeczpospolitej. Patrzę na Gazetę Polską codziennie. Jutro wielka manifestacja w obronie Trybunału Konstytucyjnego. Pan na taką manifestację się wybiera, czy nie?
1: Nie wybieram się.
0: Dlaczego?
1: Ale czego miałbym się wybierać?
0: Bo może uważa pan, że zagrożona jest demokracja i może trzeba bronić Trybunału Konstytucyjnego, ale może pan tak nie uważać. Jesteśmy w wolnym kraju i w wolnym radiu.
1: To w wolnym kraju uważam, że Trybunał Konstytucyjny jest niezagrożony.
0: Czyli nie ma niebezpieczeństwa. Pan, nominacja pana Berka nie jest zagrożeniem dla Trybunału Konstytucyjnego. Wejście policji do Trybunału Konstytucyjnego nie jest zagrożeniem dla demokracji. Nic takiego nie zachodzi.
1: Znaczy, póki co coś takiego nie nastąpiło. To jest tylko, bym powiedział, taka projekcja. Raczej nie spodziewam się tego, aby do Trybunału Konstytucyjnego weszła policja.
0: Czyli uważa pan, że w ogóle żyjemy w takim świecie,
1: który sam... Ja uważam, że po prostu mechanizm demokratyczny polega na tym, pokazało to przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość, jeśli mamy większość parlamentarną, no to wybieramy swoich przedstawicieli do Trybunału Konstytucyjnego i nie oglądamy się na inne siły polityczne. W obecnej kadencji Sejmu, która trwa 3 lata, większość parlamentarna wybrała swoich przedstawicieli do Trybunału Konstytucyjnego. Trzeba być wyjątkowym hipokrytą, żeby twierdzić, że wtedy przez te 8 lat wybór był ok, a teraz jest B. No tak spłycam bardzo, ale na tym polega demokracja. No.
0: Prezydent nie przyjął ślubowania, nie było ślubowania czterech wybranych przez Sejm sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz jest, rozumiem, piąty sędzia, który został wybrany, prawnik pan Berek. I są znaki zapytania, tak przynajmniej mówią ministrowie w Kancelarii Prezydenta i posłowie Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko. Czy znak zapytania, czy pan Berek spełnia warunki formalne? Czy uważa pan, że prezydent powinien patrzeć na te warunki formalne, czy też po prostu przyjąć ślubowanie od pana Berka i przestać się zajmować sprawą Trybunału Konstytucyjnego?
1: Niestety uważam, że pan prezydent nie powinien patrzeć na kwestie formalne, ponieważ sama uchwała Sejmu, jeśli takowa jest, a przypomnę, ja byłem przeciwny wyborowi pana Berka na sędziego, tak jak i poprzednich 7 kandydatów. Za żadnym nie głosowałem za. Natomiast większość parlamentarna wybrała. I wraz z dokonaniem tego wyboru uważam, że wszelkie obiekcje natury formalnej zostały insanowane i pan prezydent powinien odebrać ślubowanie od wszystkich wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy, co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości. Jeśli mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której to prezydent blokuje wybór, no to mamy bardzo niebezpieczny precedens na przyszłość.
0: Niebezpieczny. I jakie ma niebezpieczeństwa niesie?
1: No takie niebezpieczeństwa w przyszłości następca pana prezydenta Nawrockiego, niekoniecznie z prawicy, może blokować wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego dokonanych przez parlamentarzystów prawicy. Do tej pory takiej sytuacji nie było. Nawet powiedział tacy tożsamościowi, prawicowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, nawet przez Aleksandra Kwaśniewskiego byli bez najmniejszego problemu. Mówię tutaj o takim ostatnim lewicowym prezydencie Polski, byli powoływani w skład Trybunału Konstytucyjnego, jak chociażby bardzo ceniony przeze mnie pan sędzia Wiesław Jochan.
0: No dobrze, ale jeżeli warunków formalnych pan prawnik Berek nie spełnia, to prezydent powinien podpisać taką, powinien przyjąć zaprzysiężenie, czy nie? No bo
1: nawet... Ale ja nie wiem, jakie to są te warunki formalne.
0: Nie, to mniej więcej to samo wiemy, albo to pan znaczy, poseł wie więcej.
1: Znaczy ja powiem w ten sposób. Dla mnie argument polegający na tym, że pan sędzia Berek, który został powołany na członka Gildii Zawodowej Prawniczej Radców Prawnych w 2022 roku, a mamy rok 2026 i cały czas jest członkiem tej Gildii Prawniczej Radców Prawnych, jak dobrze liczę, 24 lata, no spełnia wymóg 10 lat bycia radcą prawnym. No nie wiem, no może ja jestem słaby z matematyki, pan redaktor mnie poprawi.
0: Z chęcią bym pana poprawił, bo to nie chodzi o to, jak długo jest członkiem w radców prawnych, gildii radców.
1: A moim zdaniem tak.
0: Nie. Ja się nie upieram, że ja mam prawną rację w tej rozmowie, tylko tam jest, mówię, co podkreślają przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, że nie był czynnym radcą prawnym przez 10 lat, a trzeba być czynnym radcą prawnym, bo taka jest intencja ustawodawcy.
1: Czyli 7 dni w tygodniu
0: nie,
1: przez 10, 8 godzin.
0: 10 lat przez 8 godzin.
1: Znaczy, panie rektorze, no jest to naprawdę przy całkowitym braku sympatii mojej osoby do pana Berka. Żeby była jasność, bo ja nie jestem tutaj miłośnikiem, uważam, że to był błąd. Nie głosowałem za panem Berkiem. Uważam, że w Polsce mamy tysiące o wiele lepszych prawników niż pan Berek. Do Trybunału Konstytucyjnego z tym argumentem ja absolutnie nie trafię.
0: No tak, ale...
1: z całkowitą niechęcią do pana Berka i z faktem, że głosowałem przeciwko wyborowi jego osoby do Trybunału, ale ten argument naprawdę do mnie nie trafia. To znaczy, to jest już takim, to jest taka typowa talmudyzacja prawa. To znaczy, no, szukamy argumentu, ale czy na pewno przez 7 dni w tygodniu, przez 8 godzin był radcą prawnym? No.
0: No dobrze, ale to w takim razie odejdźmy od prawa, tylko popatrzmy na politykę. Jest nominacja pana Berka, ma zadania pan Berek. Jak pana zdaniem, jakie są jego polityczne zadania w Trybunale Konstytucyjnym? Co ma zrobić?
1: Znaczy ja nie patrzę na zadania, to znaczy ja jestem zdania takiego, że jeśli ktoś zostaje wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to kończy z polityką. Żaden ze znanych mi sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie wrócił do świata polityki. To znaczy, no jednak te 9 lat orzekania, które czekają każdego nowo wybranego sędziego, a potem po tych 9 latach stan spoczynku, powodują, że żaden ze znanych mi sędziów Trybunału Konstytucyjnego no nie zrezygnował z tego statusu sędziego Trybunału. Byli jednak osobami na marginesie życia publicznego.
0: To jest prawda, natomiast co nie oznacza, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie mają pewnych zadań i nie z pewnymi zadaniami nie wchodzą do Trybunału Konstytucyjnego. Tym razem jest ostra retoryka ze strony premiera Donalda Tuska i ze strony polityków. Trzeba oczyścić, trzeba zmienić, trzeba wyrzucić, trzeba aresztować. To wszystko są hasła, które towarzyszą tej zmianie.
1: Tak, to prawda, ale one są bardziej podbijane przez rzeczywistość medialną czy polityczną, aniżeli przez świat sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy ja tutaj jestem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o tego typu retorykę. I po owocach ich poznamy. Poczekajmy, jak będzie działał Trybunał Konstytucyjny. Ja jestem generalnie zniesmaczony tym, że no, Trybunał w Polsce specjalnie nie działa. To znaczy liczba orzeczeń, która jest w tej chwili przez ostatnich kilkadziesiąt miesięcy i kilkanaście minionych lat, no jest o wiele niższa niż ta, która była za czasów chociażby pana prezesa Trybunału Rybnickiego czy Stępnia.
0: Że ta ranga Trybunału pana zdaniem została obniżona?
1: Obniżona jakość też świadczonych usług publicznych na rzecz społeczeństwa i państwa jest niższa. Chociażby poprzez, mówię, niższą liczbę orzeczeń. To znaczy Trybunał no, jest niestety strasznie leniwy. Kiedyś tych orzeczeń Trybunału było zdecydowanie więcej i okres oczekiwania na rozstrzygnięcie był o wiele krótszy. W tej chwili okres oczekiwania jest o wiele dłuższy. Nie wiem, ile jest w tej chwili. Ja stanąłem na etapie 1500 spraw, które były prolongowane przez Trybunał Konstytucyjny, bo Trybunał po prostu nie wyrabia z napływem spraw, które ma do rozpatrzenia. Przy czym ja oczywiście też od początku obecnej kadencji Sejmu protestuję przeciwko sytuacji, w której nomen omen pan Berek jako szef Rządowego Centrum Legislacji nie pozwalał na publikację wyroków Trybunału Konstytucyjnego. I to jest moim zdaniem ten podstawowy, główny argument przeciwko niemu jako kandydatowi na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, którego nomen omen nikt chyba nie podnosi, za wyjątkiem mnie, no bo to jest jednak kompromitujące. To znaczy, no nie może być sędzią Trybunału Konstytucyjnego człowiek, który przez 3 lata blokuje publikację orzeczeń Trybunału.
0: No dobrze, ale jaka jest moc sprawcza Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli patrzymy na 2 albo na 3 urzędy centralne, czyli Narodowy Bank Polski, prezydenta i Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Co może się zdarzyć, jeżeli ta wymiana w Trybunale Konstytucyjnym dokona się w najbliższy piątek czy w najbliższym czasie?
1: Ja nie chcę absolutnie straszyć. No to, Trybunał może zrobić absolutnie wszystko. To może zrobić absolutnie wszystko od kwestii, nazwijmy to, korporacyjnych, wewnętrznych, organizacyjnych, po kwestie personalne wewnątrz każdej z wymienionych 3 instytucji przez pana redaktora, ale możemy to multiplikować przez inne instytucje, inne osoby prawne państwa polskiego, które na mocy konstytucji czy na mocy ustawy funkcjonują. Z tego ochoczo korzystał Bogdan Święczkowski czy Julia Przyłębska, robiąc różnego rodzaju zabezpieczenia i te precedensy już niestety miały miejsce. Ja nad tym boleję, bo uważam, że jakieś tam zabezpieczenia wobec chociażby Akademii Wymiaru Sprawiedliwości przez Trybunał Konstytucyjny były no, groszącymi z punktu widzenia funkcjonowania polskiego systemu prawnego precedensami. Ale teraz niestety może być tak, że te procedury będą wykorzystywane przez obecną ekipę w Trybunale Konstytucyjnym.
0: Te precedensy mogą doprowadzić do tego, i tu już to jest spekulacja, także na przykład prezes Narodowego Banku NBP, pan Adam profesor Glapiński, stanie przed Trybunałem Stanu? Może się coś takiego wydarzyć? Bo tam było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, że nie można go postawić w sposób prosty przed Trybunałem Stanu.
1: W tej kwestii nie znam orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który by ograniczał możliwość stosowania konstytucji, bo każdy, można powiedzieć, funkcjonariusz publiczny
0: tam chodziło
1: przed Trybunałem
0: o głosowanie, stanu, że niezwykłą
1: większością głosów.
0: Enumeratywnie
1: wymieniony w konstytucji, bo na przykład parlamentarzysta, tak jak ja, my możemy stanąć przed Trybunałem Stanu wyłącznie w sytuacji zarzutów dotyczących majątku Skarbu Państwa, którego byśmy byli posiadaczami w sposób nieuprawniony. Natomiast czy to premier, czy członkowie Rady Ministrów, czy właśnie prezes Narodowego Banku Polskiego są wymienieni enumeratywnie w Konstytucji jako osoby ewentualnie podlegające odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Nie wiem, czy tutaj Trybunał Konstytucyjny mógł cokolwiek...
0: Tam była kwestia tego, jaka liczba posłów ma zagłosować, żeby stanął przed Trybunałem Stanu. Czy to musi być większość taka, czy mniejsza?
1: To znaczy, tam jest kwestia większości dokonującej wyboru prezesa Trybunału, większości wyboru prezesa Narodowego Banku Polskiego i większości związanej z powołaniem czy przyjęcie wniosku o postawienie stanu oskarżenia. Tak. Natomiast no, mamy do czynienia z sytuacją, w której no, orzeczenia Trybunału do tej pory są niepublikowane. Ja tym boleję, no bo mamy praktycznie już blisko 3 lata, kiedy to orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie są publikowane, a niektóre z tych orzeczeń mają fundamentalne znaczenie. Ja na przykład najbardziej pamiętam orzeczenie Trybunału dotyczące chociażby lekcji religii, które ma no, fundamentalne znaczenie dla ustroju samorządu terytorialnego. To znaczy ci samorządowcy, którzy za głosem pani Barbarii Nowackiej, mówię to celowo Barbarii, bo to jest barbaryzacja w ogóle naszej oświaty, ograniczyli lekcje religii w swoich gminach do 1 godziny. W świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dopuścili się deliktu. I za chwilę, jeśli to orzeczenie zostanie opublikowane, to my, zwykli prości ludzie, będziemy mogli iść do sądu z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego i domagać się odszkodowania, że nasze dzieci miały tylko 1 godzinę lekcji religii, a powinny mieć 2. I nasze dzieci były prześladowane przez jednostki samorządu terytorialnego, a jak wydaje mi się, to praktycznie wszystkie, może z małymi wyjątkami, jednostki samorządu terytorialnego i organy prowadzące szkoły w Polsce ograniczyły niezgodnie z konstytucją lekcje religii do 1 godziny, łamiąc tym samym porozumienie z 90 roku między rządem Rzeczpospolitej a samorządem.
0: To jest przykład tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które nie zostało opublikowane. Więcej tych orzeczeń Trybunału nie zostało opublikowanych. Czy Trybunał Konstytucyjny może jedną uchwałą te wszystkie uchwały nieopublikowane nie tyle opublikować, tylko powiedzieć, że one są nieważne, że są nieaktualne, że są niezgodne z konstytucją. Może tak zrobić, czy nie?
1: Absolutnie nie może tego uczynić. Ja tutaj stoję na jednoznacznym stanowisku. Te uchwały, te orzeczenia, bo to nie są uchwały, tylko orzeczenia. Są orzeczenia, wyroki Trybunału Konstytucyjnego i postanowienia, są wiążące i one powinny być jak najszybciej opublikowane. To znaczy, nie wiem, na czym miałaby polegać, jeśli nastąpi zmiana retoryki obecnego rządu, że do pewnego dnia nie publikujemy orzeczeń, a po pewnym dniu będziemy publikować orzeczenia Trybunału. To znaczy, to jest bardzo dla mnie gorszący precedens polegający na tym, że maszyna drukarska, a w zasadzie publikowanie nas w stronie internetowej Dziennika Ustaw staje się czwartą instancją polskiego prawodawstwa. To jest rzecz absolutnie niebywała dla mnie i gorsząca.
0: O czym Tomasz Rzymkowski, poseł Demokracji Bezpośredniej, powiedział w Poranku Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Pozdrawiam i kłaniam się nisko, życząc dobrego dnia Państwu.
0: Jest godzina 7:56. Może się uda dodzwonić do pana Mirosława Dynaka. Mirosław Dynak jest przewodniczącym Związku Zawodowego Kadra w kopalni Budryk. To jest Jastrzębska Spółka Węglowa i teraz jedzie w kierunku Warszawy. Nie wie, że do niego będziemy o tej godzinie dzwonić. Jak odbierze telefon, powiemy szczęść Boże i zadamy jedno właściwe pytanie, po co jedzie do Warszawy, ale na razie nie odbiera telefonu.
2: Halo?
0: Szczęść Boże. Szczęść Boże, Krzysztof Skowroński, Radio Wnet. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
0: Powiedziałem słuchaczom Poranka Wnet, że jedzie pan do Warszawy, ale nie zdradziłem celu pana podróży. Jaki jest cel?
2: Cel jest taki, że jedziemy na pogrzeb księdza Małkowskiego. Stanisława Małkowskiego, który jest wielkim patriotą dla nas. Człowiek, który wywalczył nam tą wolność i z którym no, zawsze miło się słuchało, bo człowieka, który właśnie po pierwsze był kapelanem niezłomnym, a po drugie był wielkim patriotą. Takim patriotą, że mógłby jest dla nas wzorem. I trudno siedzieć w domu, żeby nie być na pogrzebie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, chciałbym wzmocnić też wszystkich kolegów, szczególnie tam Adama Borowskiego i wszystkich pod tym Trybunałem. Chcielibyśmy ich też jakoś wzmocnić, żeby się nie poddawali. Myśmy strajkowali 46 dni i te 46 dni było bardzo ciężko wytrzymać, ale daliśmy radę. I tutaj też damy radę. Damy radę razem, wspólnie. Nie będą nami manipulowali. Prawo, jakie jest, może ono nie jest doskonałe, ale wszyscy musimy przestrzegać. I wtedy, po tym strajku, właśnie to prawo, chociaż jest ułomne, pozwoliło nam dowieść prawdy, że mieliśmy rację i teraz też mamy rację. I na tej szkole, gdzie bez naprawdę weszli, no to przecież to jest świństwo, to jest brutalne świństwo, brutalne postawienie kogoś pod ścianę. To jest esesmańskie działanie. To już inaczej nie idzie nazwać. I jak to robili obce nacje, to ja rozumiem. Ale żeby swój premier takie rzeczy robił, to przecież to jest skandal. To jest skandal, to jest niesamowite. On pierwszy powinien powiedzieć, nie panowie, basta. A on no, niby nic nie robi, tylko jego ministrowie robią. To kto rządzi tym rządem? My tutaj na Śląsku widzimy doskonale, kto rządzi. Więc nie poddamy się, nie ma takiej opcji.
0: To ja zadam jeszcze tylko pytanie na temat pogrzebu. Msza jest w...
2: No msza jest w Dolnym Kościele. Tak wyczytałem przynajmniej z ogłoszeń. Zobaczę, może będzie inaczej, no ale pojedziemy na miejscu, zobaczymy.
0: Świątynia tak, Opatrzności Bożej, godzina 11, 12.
2: Chwileczkę, bo tutaj kolega tankuje. Bo jak się jechał na aparat, no jeszcze raz proszę.
0: O godzinie 12 w Świątyni Opatrzności Bożej.
2: Tak, no ale w Dolnym Kościele, no więc tam jest trochę mniej miejsca. Nie wiem jak tam się, myślę, że będzie dużo ludzi, bo księdza Małkowskiego kto nie zna. Znaliśmy, znamy i będziemy znać i będziemy pamiętać. Wiem o tym, bo doczytałem w takich pismach drugiego obiegu, że on był tak inwigilowany przez komunę, że był pierwszy do likwidacji. No ale splot wydarzeń doprowadził do tego, że najpierw zabili księdza Jerzego Popiełuskę błogosławionego naszego i później się wystraszyli, bo społeczeństwo się upomniało o tego kapłana i dali trochę spokój, ale i tak był ksiądz Stanisław Małkowski inwigilowany nie tylko przez tamtą stronę, czyli tą SBC-ję, ale również przez kościół, gdzie mu zabraniał kazań mówić i tak dalej, i wszystkiego, i przerzucał z miejsca na miejsce. To jest też niepotrzebne. To trzeba zawsze z pokorą patrzeć. No i co miał robić? No, tym bardziej się nakręcał, i tym bardziej mówił prawdę, a wprawdzie prawda nas wyzwoli, niezależnie od tego. Każdy dostąpi tej chwały, że przejdzie z tego świata na tamten świat. No i wtedy stanie przed Bogiem, będzie się tłumaczył. Ja życzę tym wszystkim, którzy robią źle innym, żeby się nawrócili, póki jest jeszcze czas. I żeby żałowali za te swoje niecne sprawki. Idzie żyć normalnie.
0: Tak jest. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mirosław Dynak, Związek Zawodowy Kadra, Kopalnia Budryk, Jastrzębska Spółka Węglowa, w drodze do Warszawy, złapany na stacji benzynowej. Jest godzina 8.02. Jakub Duszak jest w studio i teraz czas na wiadomości.
3: A w tym wydaniu wiadomości: stan finansów Unii Europejskiej, sytuacja w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości oraz wrogi akt sojuszników przeciwko USA. Jakub Duszak, zapraszam.
4: Wiadomości wnet.
3: W kwietniu tego roku dyrekcja Komisji Europejskiej do spraw ceł i podatków opublikowała raport, w którym badano, co Europejczycy mają na kontach bankowych, jakiego rodzaju darowizny dokonywane są na terytorium UE, kto ma jakie nieruchomości. Wszystko w celu wprowadzenia nowego podatku od majątku, mówił w Poranku Wnet europoseł Bogdan Rzońca.
5: Gdy już powstanie to państwo europejskie wielkie, to właśnie wtedy będą mieć gotowca i wprowadzą ten podatek. Pani von der Leyen w sierpniu powiedziała, przecież na kontach Europejczyków jest 10 bilionów euro. Musimy użyć tych pieniędzy, żeby zainwestować je gdzieś. Czyli już widzimy, że te braki finansowe, które są w Unii, te zapowiedzi podatków od kryptowalut, od hazardu, od paliw domowych, od paliw samochodowych, od wielkich firm, elektrośmieci, tytoniu, wskazują, że Unii brakuje pieniędzy.
3: Dążymy do dublowania podatków. Do tych, które płacimy w poszczególnych krajach, dojdą te unijne.
5: Unia Europejska mówi o tym, że w wielu krajach trzeba wdrożyć procedurę nadmiernego deficytu, bo te kraje są bardzo zadłużone. No Polska jest też wśród tych krajów. No ale sama Unia w sposób niekontrolowany się zadłuża. Od 1 stycznia 2028 do 2058 roku trzeba będzie spłacać pożyczki zaciągnięte na tak zwane krajowe plany odbudowy. Efekty wdrażania projektów z krajowych planów odbudowy w poszczególnych krajach są znikome. Europejski Trybunał Obrachunkowy mówi, że źle zainwestowano te pieniądze, że nie ma przyrost chociażby tej tańszej energii.
3: Bilans handlowy z Chinami po 6 latach urzędowania von der Leyen wygląda tak, że codziennie tracimy miliard euro, dlatego próbuje przykryć się te wszystkie niedostatki pojęciami centralizacji. Jeśli wybory prezydenckie we Francji wygra prawica, projekt będzie zagrożony, mówił europoseł Bogdan Rzońca. Wrogi akt Unii Europejskiej przeciwko Stanom Zjednoczonym, tak Donald Trump określił próby zacieśnienia stosunków pomiędzy UE a Kanadą. Wczoraj Ursula von der Leyen na prośbę premiera Kanady zaproponowała, by kraj klonowego liścia stał się pierwszym w historii niezrzeszonym członkiem europejskiej wspólnoty. Europa i Kanada wierzą w demokrację, wierzą, że władza nie należy do najsilniejszych, najbogatszych czy tych, którzy sprawują ją najdłużej, lecz do nas wszystkich, mówiła przewodnicząca. Unia Europejska i Kanada zamierzają zacieśnić współpracę między innymi w zakresie surowców krytycznych, przemysłu obronnego, sztucznej inteligencji oraz mocy obliczeniowych. Partnerstwo ma objąć również bezpieczeństwo energetyczne, technologie kosmiczne, a także usługi finansowe i systemy płatnicze. Jeśli uznam, że to wrogi akt, nałożę bardzo poważne cła albo przestanę handlować z Europą w wielu kwestiach, powiedział Donald Trump. Doktor Michał Sopiński został zwolniony dyscyplinarnie przez pełniącego obowiązki rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doktora Sławomira Cudaka, czytamy na stronie AWS. W komunikacie opublikowanym wczoraj poinformowano, że doktor Cudak objął gabinet rektora AWS i zwolnił w sumie 4 pracowników. W zeszłym tygodniu Cudak w asyście policji próbował objąć gabinet po nieskutecznym odwołaniu Sopińskiego z funkcji. Sopiński twierdził, że nie otrzymał stosownego pisma, a właśnie to było niezbędne do skutecznego odwołania. Udział w zdarzeniu policji jest postrzegany przez polityków opozycji, jak i część komentatorów, jako sprawdzian przed próbą siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, do czego, jak się uważa, może dojść jutro. Uchylenie immunitetu, zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie posła KO Wojciecha Króla rekomenduje Sejmowa Komisja Regulaminowa, poinformował wieczorem sprawozdawca komisji Łukasz Osmalak z Polski 2050. Wnioskowała o to prokuratura europejska. Król podejrzany jest o przyjęcie korzyści majątkowych w zamian za wstawiennictwo polityczne. Niezidentyfikowany dron przelatywał w pobliżu domu duńskiego ministra obrony, informuje tamtejsza telewizja. Policja zamknęła ulicę, przy której znajduje się posesja ministra, a także sąsiednie dzielnice. Na miejscu pracują również saperzy. Jak pisze Czarne Niebo News, dzień wcześniej ambasador Rosji w Danii został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z incydentem na Morzu Bałtyckim. Rosyjska korweta wystrzeliła w kierunku duńskiego śmigłowca 2 rakiety sygnalizacyjne. Premier Mette Frederiksen nazwała działania Rosji lekkomyślnymi i stwierdziła, że miały one na celu zastraszenie i zasianie niezgody. Z kolei minister obrony Federacji Rosyjskiej odznaczył kapitana okrętu, określając działania Rosjan jako przeciwdziałanie prowokacji.
6: Prognoza pogody.
3: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przejściowo z rozpogodzeniami, głównie na zachodzie. Okresami przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami burze, a na południowym wschodzie również opady o charakterze ciągłym, na termometrach od 16 do 19 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej, do 21.
7: Wiadomości sportowe.
8: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Pierwsza porażka polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Przegraliśmy z Bułgarią po bardzo zaciętym meczu 2-3. Rozstrzygnął tiebreak. Był to ostatni mecz fazy grupowej w grupie B, w której i tak zajęliśmy pierwsze miejsce. Do meczu z Bułgarami mieliśmy bilans 4 mecze, 4 zwycięstwa, 12 wygranych setów i ani jednego straconego. Bułgarzy to jednak wicemistrzowie świata. I było to widać w meczu z Polską, trzecią z kolei drużyną świata po mistrzostwach na Filipinach w ubiegłym roku. To była walka punkt za punkt, mimo iż mecz nie miał dużego obciążenia w sensie miejsca i pozycji na mistrzostwach Europy, no ale jednak ambicje były ogromne. Podopieczni Nikoli Grbicza wygrali pierwszego seta, drugi dla rywali aż 31-29, trzeci też dla nich, a my doprowadzamy do remisu po czwartym secie. Tie break i tutaj 20-19 dla Bułgarii. Niesamowity mecz rozegrali zresztą jak zawsze bracia Nikołow, świetny Aspruchow, Grozdanow czy Petkow. W ostatniej akcji Aleksander Nikołow zablokował Kamila Semeniuka. Fornal, Leon Bołądź starali się oczywiście, także z zagrywki mieliśmy dobre momenty, no ale czegoś zabrakło. Niech to będzie dobra nauka przed kolejnymi meczami właśnie na Mistrzostwach Europy naszych siatkarzy. W fazie pucharowej w 1/8 zmierzymy się z Łotwą. Oni z kolei w swoim ostatnim meczu grupowym zwyciężyli mocną Turcję 3-1. Mecz Polska-Łotwa w sobotę o godzinie 15. Jagiellonia Białystok przegrała w Pireusie z Olympiakosem 1-2 w pierwszym meczu piłkarskiej Ligi Europy. Decydowały gole stracone w końcówkach obu połów. Prowadzenie dla Jagi. Kajetan Schmidt w 20 minucie wyrównał Armando González, a na 2-1 dla Olimpijczyków strzelił doskonale znany reprezentant Ukrainy Roman Jaremczuk. W 84 minucie uderzył głową po dośrodkowaniu z szybkiego ataku. No właśnie, i Jagiellonia zostawiła po sobie dobre wrażenie, ale może rzeczywiście ta końcówka nieco się rozjechała. Następny mecz Jagiellonia zagra z Araratem Erewań. Na inaugurację z kolei ta drużyna przegrała ze Spartą Praga 1-4. Świetny mecz reprezentanta Polski Jakuba Kamińskiego właśnie w ramach Ligi Europy. Jego Benfica Lizbona pokonała AC Milan 2-0, a reprezentant kraju Jakub Kamiński strzelił bramkę i zanotował asystę. Dziś z kolei Selhurst Park w południowym Londynie i Crystal Palace zmierzy się z Lechem Poznań. Crystal Palace, a więc niebiesko-czerwoni, to jest drużyna, która wygrała ostatnią ligę konferencji. No a Lech Poznań to oczywiście mistrz kraju, który tak w fatalnym stylu nie wszedł w tym roku do piłkarskiej Ligi Mistrzów, no ale Liga Europy też jest w zasadzie po to, żeby pewne sprawy tutaj porozstrzygać i po prostu pokazać się z jak najlepszej strony i oby rzeczywiście świetnie zagrali ten mecz kolejorze. Tymczasem Barcelona w ramach 6. kolejki hiszpańskiej La Liga rozgromiła Racing Santander 7-2. W bramce Barcelony Wojciech Szczęsny niestety popełnił jeden błąd przy stracie gola, no ale 7-2, więc może rzeczywiście nieco miał jakieś rozluźnienie. Niesamowity strzelecki festiwal w wykonaniu Barsy, oczywiście z drużyną niżej notowaną, ale co ciekawe, ten ciężar bramek rozłożył się na wielu zawodników, jedynie Rafinha po prostu strzelił 3 gole, a cała reszta po jednym, w tym tego ostatniego, w 89 minucie, Lamine Yamal. Teraz to wszystko, dziękuję. dziękuję i do usłyszenia. Aha, już wiem, przepraszam, bo Wojciech Szczęsny, tak, to jeszcze tylko dodam, taki bonus mały postscriptum. On w drugiej połowie zastąpił Joana Garcia, bo pierwszym bramkarzem Garcia jest oczywiście pierwszym bramkarzem Barcelony jest Joan Garcia, sprowadzony swego czasu ze Espanyolu Barcelona, no ale tutaj Wojciech Szczęsny właśnie wszedł w 46 minucie, a z kolei w 45 Lamine Yamal nie wykorzystał rzutu karnego, Julian Agri-Zabala obronił. Ale to takie rzeczywiście wydarzenia w Lidze Hiszpańskiej, które też nie mają wpływu ani na tabelę, ani na pozycję, no bo Barcelona po prostu prowadzi wraz z Realem Madryt. A trzecią ekipą, być może trzecim wyznacznikiem tego sezonu będzie Betis Sevilla. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
7: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
9: Po reklamie.
0: Jest godzina 8.14. Za chwilę połączenie ze Strasburgiem. Tam jest Jacek Sariusz-Wolski, doktor Jacek Sariusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego do spraw europejskich. I oczywiście rozmawiać będziemy o wczorajszym wystąpieniu szefowej Komisji Europejskiej pani Ursuli von der Leyen w parlamencie w Strasburgu. Długie przemówienie, ponad godzinę. Jakie wnioski z tego przemówienia wyciągnie i co zauważył doktor Jacek Sariusz-Wolski? Przekonamy się o tym za chwilę po wysłuchaniu piosenki, która ma tytuł Wenus.

0: Wywiad Wnet. A gościem poranka Wnet jest dr Jacek Saryusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego do spraw europejskich, ale jeden z najwybitniejszych specjalistów od Unii Europejskiej w przestrzeni politycznej Rzeczpospolitej. Dzień dobry panu.
1: Witam, dzień dobry.
0: To najpierw może takie spróbujemy pozytywne elementy wczorajszego wystąpienia szefowej Komisji Europejskiej. Co pozytywnego pan z tego wystąpienia wyłowił? Jest tam jakaś złota, miła, sympatyczna, uśmiechająca się rybka?
1: Szukałem i nie znalazłem.
0: Jest aż tak źle?
1: Znaczy, większość komentatorów mówi, że w bardzo pesymistycznym tonie mówiła. Z generalnych uwag to jest pierwsza.

0: instytucja, której nie ma w traktacie, czyli takie najbliższe możliwe, ale niepełne. Podobno niektórzy Kanadyjczycy ze sfer rządowych byli tym zaskoczeni. Nie wiem, na ile premier Kanady Carney, który siedział w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Na drugi, może nawet pierwszy hit w sensie zaskoczenia, chociaż już ileś godzin wcześniej były przecieki na ten temat, to było zaproponowanie powołania Europejskiej Rady Bezpieczeństwa i europejskiego ekwiwalentu natowskiego artykułu 4. To już krótko mówiąc, ja to nazywam alter NATO. Budowy alternatywnej wobec NATO struktury unijnej, no fatalnej co do skutków ewentualnych, mam nadzieję, że nierealnej, bo szereg rządów też było zaskoczonych tą propozycją, która nie była konsultowana, ale generalnie biorąc, wielkim nieobecnym tego wystąpienia von der Leyen były USA i Donald Trump. Natomiast wszystko wskazywało na to, że to jest celowe. Znaczy nie przewijała się przez całe wystąpienia, tam były przecież tematy nie tylko te bezpieczeństwa militarne, ale również wątki polityki zagranicznej, polityki klimatycznej, energetycznej i tak dalej, i tak dalej. Przewijała się taka chęć pominięcia czy wykluczenia Stanów Zjednoczonych. Znaczy nieobecność Stanów była sygnałem, że chcemy sobie bez Stanów, bez Trumpa poradzić. I być może dlatego przytulamy do piersi również w cudzysłowie pokrzywdzonego premiera Kanady, bo tam jest spór kanadyjsko-amerykański, jak wiemy. Więc to był taki sojusz obrażonych, czy sojusz czujących się pokrzywdzonymi i mówiących, że damy sobie radę bez ciebie, brzydki Donaldzie Trumpie. I to mogłoby być śmieszne, gdyby nie ten poważny, tak trzeba to traktować, wątek i propozycja. Zresztą ona już wcześniej w różnych wystąpieniach różnych polityków pobrzmiewała, mówi o budowie struktury alternatywnej wobec NATO. To jest poważne, chociaż wydaje się być odległe i nierealne. Natomiast zarówno z punktu widzenia politycznego to byłby taki sygnał, że to dezangażement amerykańskie wręcz się podoba Europejczykom, oraz że się zresztą gotowi budować coś. A groźba z punktu widzenia militarnego jest taka, że iluzoryczne, czy iluzja bezpieczeństwa, jaką taka pusta wewnątrz instytucja wytworzyła, no jest groźniejsza niż brak bezpieczeństwa i niejasność co do tego, która ze struktur, ta iluzoryczna europejska, czy ta prawdziwa i realna natowska jest w mocy i jest tą ochroną i gwarantem bezpieczeństwa, no mogłaby prowadzić do poważnych konsekwencji, jeśli chodzi o sferę bezpieczeństwa. Tu już żartów nie ma.
1: Mamy rok 2026. Właściwie Komisja Europejska i Unia Europejska jest w przededniu stworzenia nowego budżetu. To oczekiwanie przed tym wystąpieniem było takie, że pani szefowa Komisji Europejskiej nakreśli wizję Unii Europejskiej. Powstała w tym przemówieniu taka wizja, czy nie?
0: Nie powstała. I też w odróżnieniu od poprzednich dorocznych State of the Union, stan Unii wystąpień, brakło konkretów z tego obszaru, gdzie rzeczywiście Komisja ma, czy powinna mieć coś do powiedzenia. Było mało odniesień do gospodarki, było czy wręcz nie było odniesień do gospodarki, a to jest w tej chwili największa piętra Achillesowa Unii Europejskiej. Ale również nie było mowy o tym największym problemie, jaki w tej chwili, tej jesieni jest. To znaczy o kłótni, sporze, o impasie wręcz, jeśli chodzi o uzgodnienie 7-letniego budżetu, który jest groźny nie tylko dlatego, że

0: nieistotne środki dla Polski, ważne, rolne i regionalne, ale przede wszystkim ważne dlatego, że tam ma być zamontowana taka wzmocniona i rozszerzona, wręcz dyktatorska reguła budżetowa, zwana warunkowością, że można wstrzymywać fundusze i naciskać i szantażować państwa członkowskie, czym zresztą się wręcz zaczyna Bruksela, komisja chwalić, że zadziałała w przypadku Węgier i to skutecznie, pomagając wygrać Madziarowi, a przegrać Orbanowi.
1: Ale jednak fragmenty na temat energetyki, na temat przemysłu europejskiego, na temat przemysłu zbrojeniowego, to wszystko się pojawiło w przemówieniu pani von der Leyen.
0: Po pierwsze, w wersji chcemy, powinniśmy, musimy. Po drugie, bez rozwinięcia w postaci konkretów. Także nie, tutaj się nie odnajduje żadnego planu konkretnego zaradzenia sytuacji gospodarczej, a to przecież jest główna misja Unii Europejskiej, która jest w kryzysie, mówiąc wprost, i nie ma żadnych szans, żeby z tego kryzysu wyjść bez zasadniczej rewizji. Pytał pan, co pozytywnego. Wzmocniona retoryka w sprawie imigracji, natomiast ciąg dalszy polityki klimatycznej i potem, jeśli się wsłuchać już nie w samą panią von der Leyen, ale w trwającą kilka godzin debatę, szefowie klubów, europosłowie i tak dalej, to wątek klimatyczny bardziej w wystąpieniach by brzmiał. Natomiast z całego wystąpienia von der Leyen można wnosić, że ciąg dalszy tej polityki, jaka jest. Zresztą od konsensusu w tym obszarze zależy jej polityczne poparcie w Parlamencie Europejskim. Także nic nowego w sensie tego, co powinno wybrzmieć, ale nie z jej ust. Mianowicie rewizja radykalna polityki energetycznej i klimatycznej i rewizja radykalna po CEUCie, zwłaszcza, ale i tak od dawna potrzebna polityki migracyjnej.
1: Ale ta polityka migracyjna, ta rewizja polityki migracyjnej na czym miałaby polegać? Na niewpuszczaniu do Unii Europejskiej czy na relokacji? Jaki jest wariant tutaj chciałaby przyjąć Komisja Europejska?
0: No, na zamknięciu zewnętrznym, no chciałem powiedzieć uszczelnienie, ale tak naprawdę na zaklejeniu, zamknięciu zewnętrznych granic. I jedno, co można było, ale wydedukować z tego wystąpienia, to wzmocnienie w sensie tym, o jaki chodzi, polityki migracyjnej, w domyśle zgoda na to, żeby elementem tej polityki były tak zwane pushbacki, które kiedyś były karane wręcz w wypadku takich krajów jak Węgry. Czyli jeżeli imigranci przedrą się przez granicę, wolno ich z powrotem wypchnąć. Tego nie było wolno na polsko-białoruskiej granicy według Unii, kiedy to się działo. I za to kary wręcz płaciła i chyba nadal płacą Węgry. I być może tutaj się zmieni polityka Brukseli, będzie reinterpretowana, jeśli chodzi o to, czy jak już ktoś się przedrze przez granicę, to ma prawo do azylu, a nie jest przestępcą, którego trzeba wydalić.
1: Początek wystąpienia pani przewodniczącej był taki, że Europa nigdy w tak dobrej, to nie jest cytat dosłowny, ale tak można było zrozumieć, nigdy w tak dobrej kondycji nie była, jak jest teraz.
0: No to jest stały element samozadowolenia. Nigdy nie była tak dobrej kondycji, powiedziała pani von der Leyen, a wszyscy postrzegają, że jest bardzo złej. Tak to powiedziała. Czyli nieprawdą jest, jakoby było źle, jest bardzo dobrze, a potem mówiła długo, długo, że musimy być gotowi, żeby zrobić tamto i tak dalej, bez konkretów. Także to była litania litania chciejstwa, bez konkretów. Jednocześnie właśnie ten wstęp, o którym pan mówi, no, świadczący o tym, że nadal nie dociera do kierowniczych gremiów Komisji Europejskiej fakt, w jak bardzo krytycznym i złym momencie i sytuacji jest Unia Europejska.
1: Ale co, nie docierają informacje na temat zamykanych fabryk Volkswagena? To powinno docierać do pani przewodniczącej Komisji Europejskiej. W końcu to największe sztandarowe niemieckie fabryki.
0: No, gdyby docierało, to by powiedziała, czy zrobiła to, co zrobiły Stany bodajże dwa dni temu. Znaczy wystąpiła z odstąpiła od zobowiązań, jeśli chodzi o redukcję CO2. Powinna powiedzieć, kończymy z polityką redukcji emisji, polityką klimatyczną, a tam się znalazły stwierdzenia, że dalej idziemy dalej, ETS2 jak najbardziej wchodzi w życie.
1: Że chce wprowadzić podatki europejskie cały czas. Nowe podatki europejskie mają być wprowadzone według Komisji Europejskiej.
0: No, po pierwsze potrzebuje dużego budżetu, a żeby duży był budżet, potrzebuje nowych dochodów, a państwa członkowskie nie chcą zwiększyć składek, w związku z czym trzeba nałożyć nowe podatki. Właśnie w tej sprawie objeżdżał wszystkie stolice Antonio Costa, szef Rady Europejskiej i wszędzie, czy w większości przypadków, no, a na pewno u tak zwanych płatników netto, czy frugalsów, czyli skąpców jak Niemcy, słyszał twarde nein.
1: Że nie chcą nowych podatków.
0: Że nie ma zgody na duży budżet, że nie będzie zgody na nowe podatki. Także impas w tej sprawie głównej, która się ma rozstrzygnąć w październiku, listopadzie, grudniu. I gdzie, jak już mówiłem, najbardziej fatalnym dla Polski nie są całe pieniądze, ale to czy w ogóle będą dostępne, bo będą za murem, za płotem tej warunkowości. No, w tej sytuacji no, to przemówienie ominęło jak gdyby tą dramatyczną z punktu widzenia Brukseli sytuację.
1: Tak.
0: Zresztą, nie wiem, czy to, no chyba nie przypadek, Antonio Costa nie był na sali. Natomiast na sali był przewodniczącego Rady Europejskiej. Natomiast był karny i chciano przykryć tym romansem europejsko-kanadyjskim to wszystko złe i to wszystko, czego brakło. To się po części udało. Teraz wszyscy mówią o Kanadzie. Jakoby miała być prawie członkiem Unii. Jestem ciekaw, jak się do tego odniosą konserwatyści kanadyjscy.
1: Ani słowa o AfD nie było w przemówieniach o tym, że co się zdarzyło w Niemczech, czyli w kraju, z którego pochodzi pani przewodnicząca.
0: Te najtrudniejsze, tak jak budżet AfD, były takim wielkim nieobecnym. Nie, znaczy to wiadomo, że wszyscy uważają i wiedzą, że się dzieją rzeczy z punktu widzenia Brukseli bardzo groźne. Też marsz po władzy pani Marine Le Pen, ale o tym nie mówimy. Chcemy to zagadać.
1: I chcemy temu przeciwdziałać, bo to są niektóre instrumenty wprowadzone przez Unię Europejską, ale bardzo obecna była Ukraina i pomoc militarna i pomoc finansowa dla walczącej Ukrainy.
0: Obecna w retoryce, ja sądzę, że już nawet Ukraiński może mieć przesyt tego obściskiwania werbalnego. Natomiast nie ma zgody na użycie zamrożonych środków rosyjskich. O tym też nie było mowy, a to jest słoń ukryty w składzie porcelany. To jest jedyne wyjście, żeby kontynuować wsparcie Ukrainy, bo pieniędzy innych nie będzie.
1: No, safe, tak gdzieś przeczytałem, że część...
0: Tak. Znaczy to, co nie zostanie skonsumowane, ma być przeznaczone na projekty współpracy z przemysłem zbrojeniowym Ukrainy, a są takie kraje jak Włochy, które przyznanych funduszy SAFE powiedziały już, że nie zamierzają w całości czy w dużej części zużyć. Także będą wolne środki z tego sejfu, z tych 150 miliardów. No i one mają powędrować do Ukrainy.
1: Po wystąpieniu pani przewodniczącej była debata w Parlamencie Europejskim.
0: Długa i burzliwa.
1: I burzliwa. Czyli nie było...
0: Tak. Atak z lewej i atak z prawej. Znaczy komuniści najostrzej atakowali. Prawa strona grzmiał Bardella, kandydat na premiera Francji. Ale to nie robiło większego wrażenia na pani von der Leyen, pełne samozadowolenie.
1: Jak liczymy głosy, to większość była oczywiście zadowolona, większość parlamentarzystów europejskich z tego, co usłyszała.
0: Znaczy, gdyby mieli zaraz potem głosować, czy ją popierają, czy nie, to sądzę, że zaciśniętymi zębami jej większość, czyli licząc od lewej, socjaliści, liberałowie, zieloni i ludowcy, by zagłosowali na tak. Natomiast w jej frakcji, czy jej większości parlamentarnej, było niezadowolenie i niedosyt słychać.
1: A komuniści to jest kto?
0: No we Francji to jest Marion Aubry, w Niemczech to są Die Linke.
1: Ale w Parlamencie Europejskim. I właściwie dlaczego są niezadowoleni? Przecież był fragment na temat ceny mieszkań, dostępności mieszkań, na temat młodych ludzi, polityka klimatyczna. To wszystko powinno być takim czerwonym dywanem, po którym spacerują i powinni być
0: widocznie. Nie dość, bo słuchałem wystąpienia szefowej francuskich komunistów i było bardzo krytyczne. Że nie dość, krótko mówiąc.
1: Że szybciej trzeba tego, właściwie nie wiem, czy to nie jest obraza dla Marksa, ale tego Marksa wprowadzić. Marksa z Leninem i Spinellego.
0: Nie, Trocki w tle. Lewica francuska, Mélenchon, to jest Trocki.
1: I to będą ciekawe wybory we Francji.
0: No marzy Marine Le Pen o tym, żeby do drugiej tury dostał się Mélenchon, czyli lider francuskich komunistów, ponieważ wtedy wygrywa 68 bodajże procentami do 32.
1: No, zobaczymy, kogo wystawi centrum i pan prezydent.
0: No jest, centrum ma 15 kandydatów i niech tak pozostanie.
1: No dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Doktor Jacek Sariusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego do spraw europejskich, o sprawach europejskich w Poranku Wnet opowiedział. Jakie książki są za panem doktorem? Tam jest taka półeczka z książkami. Za z tyłu widzę niebieską. Czy to jest katechizm Kościoła katolickiego?
0: Ja nie wiem, bo to książki żony.
1: A, no dobrze, to kiedyś z żoną porozmawiamy. 8:37 na naszym zegarku, ale w Strasburgu ta sama godzina. Tak, dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Popatrzymy na gazety. Za chwilę gość pani Magdalena El Gamari będzie gościem poranku, a właściwie już jest. Witam panią bardzo serdecznie, ale może tak, żeby się przestroić trochę. Przestroimy się?
2: Spróbujemy.
1: Spróbujemy też włączyć mikrofon, żeby to przestrojenie było skuteczne. Będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, o bezpieczeństwie, o tym wszystkim, co jest bardzo istotne. Ja mam jedną piosenkę, taka Natalia Kukulska. Nie wiem, czy pani zna Natalię Kukulską.
2: Oczywiście. Zna pani? Oczywiście. Oczywiście, no. Dlaczego miałabym nie znać?
1: A dlaczego
2: pani... No w zasadzie.
1: No to,
2: zasadzie,
1: to jakie? Tak. No dobrze, ale nie wiem. Jest piosenka pół na pół taka, nie wiem, zna pani taką
2: piosenkę? Nie, tej nie znam.
1: Tej akurat nie. Tej, nie. Ja też tej akurat nie znam. No to w takim razie wspólnie jej posłuchamy.
2: Jak najbardziej.

0: i teraz, czyli o 8.42 17 września próbujemy zanurzyć się w Morze Czerwone, przejść przez Morze Czerwone, dotrzeć do Jemenu i spróbować zrozumieć, co tam się dzieje. Pani doktor Magdalena El-Gamari, ekspert do spraw bezpieczeństwa, ale też osoba, która zna Jemen, jest gościem Poranka Wnet. Jeszcze raz dzień dobry pani.
1: Dzień dobry.
0: No to dobrze, to spróbujmy zrozumieć.
1: No i myślę, że no tutaj przede wszystkim wyciągnijmy mapę, tak? No bo z perspektywy Europy, z perspektywy Polski, czym jest dla nas Jemen? Z czym nam się kojarzy Jemen? Czy w ogóle z czymś nam się kojarzy Jemen? To byłoby pytanie w zasadzie dla naszych słuchaczy, tak? No ale żeby rozebrać to na czynniki pierwsze, trzeba zwrócić uwagę na otoczenie, to znaczy kto sąsiaduje z Jemenem, co takiego się tam dzieje, no i dlaczego my w ogóle dzisiaj mówimy o tym Jemenie, no bo przecież to jest gdzieś daleko, na Bliskim Wschodzie.
0: Jest w strategicznym miejscu położony. I najpierw zaczniemy od pytania, czy Jemen jest ładny.
1: Jest przepiękny. Jeżeli są miejsca, do których bym mogła wrócić, jeżeli są takie miejsca, które zapisują się w pamięci, jeżeli są miejsca, które są absolutnie dziewicze, nieskalane technologią, masową turystyką, jeżeli chcielibyśmy takiego prawdziwego zanurzenia historycznego i oryginalności, to jest właśnie Jemen. To stare królestwo Saby.
0: Bo tam są ukryte skarby, ukryte przed współczesnym światem, bo tam jest wojna. No dobrze, ale tak, natura. To są góry.
1: Góry. Głównie góry, pustynia, ale górzysta. Pustynia o kolorze ciemnego brązu i jasnego brązu, ale też góry pokryte zielenią i wodospady. Więc to też nie jest do końca tak, że to jest krajobraz pustynny, taki saudyjski, jakbyśmy sobie mogli wyobrażać. Jemen jest mocno górzystym krajem, trudnym strategicznie.
0: I te góry biegną w kierunku wybrzeża.
1: Wybrzeża.
0: A wybrzeże jest jakie?
1: Jeśli chodzi o specyfikę wybrzeża, proszę sobie wyobrazić linie brzegowe, które praktycznie w ogóle nie są skalane jakimkolwiek budownictwem. Zatem góry wchodzące do zatok, do turkusowej niebieskiej wody, gdzie ogrom ryb, ale też, że tak powiem, tych małych łódeczek, że tak powiem, pokazuje ten krajobraz jako prosty. Czyli, jako prosty, rybacki.
0: Czyli gdzieś tam są te małe miasteczka albo większe miasteczka rybackie.
1: Malutkie.
0: I tam mieszkają. Kto tam mieszka? W jakim języku mówi?
1: No i właśnie. No mówiąc, jeżeli chciałabym użyć sformułowania Jemeńczycy, to też nie do końca to było poprawne. Jemen, Arabowie, też nie wszyscy się uważają za Arabów. Proszę zwrócić uwagę, że my bardzo często używamy uproszczeń i mówimy, że mamy kraje arabskie i mieszkają w nich Arabowie. Jemeńczycy są bardzo dumnym narodem i nie wszyscy uważają się za Arabów. Tak samo jak te mniejszości etniczne, które są, i mniejszości narodowe, które są nie tylko w Jemenie, ale też w innych krajach, które umownie nazywamy arabskimi, pokazują, że ta mozaika jest dosyć duża, natomiast mówi się w języku arabskim.
0: W Jemenie.
1: No i teraz znowu zastrzeżenie, dlatego że są ammija, czyli języki potoczne, rdzenne, rodzime, tak zwany język uliczny, który ma dużo różnych naleciałości. I teraz tak, mamy naleciałości afrykańskie z uwagi na migrację afrykańską. Jeżeli zobaczymy na mapę bliskość Dżibuti i ten róg, że ta do rogu Afryki pokazuje, że te wpływy są dosyć widoczne. Dialekt jemeński w większości plus klasyczny język standardowy arabski.
0: No dobrze, ale to rozumiem, że... Jeszcze jedno pytanie, bo stolica. Możemy zobaczyć tylko fotografię tej stolicy, bo do niej ciężko się dostać.
1: Ciężko się dostać, jest pod protektoratem Huti, czyli organizacji, która jest organizacją, znowu ujmując to tak, żebyśmy wszyscy też rozumieli, terrorystyczną. Jest to formacja, która jest dofinansowywana przez Islamską Republikę Iranu. Huti nie są oficjalnie uznanym rządem. Są to tak zwane partyzanci, którzy chcą przejąć władzę nad Jemenem, w gigantycznym skrócie uogólniając.
0: I Ta wojna wewnętrzna trwa od kilkunastu lat.
1: Od kilkunastu lat, chociaż nie ukrywam, że przez moment było takie okno i to okno to było między 2022 a 2024, kiedy właśnie mogłam odwiedzić Jemen i kiedy faktycznie tych eskalacji walk nie było aż tak wysokim stopniu. Huti byli w zasadzie głównie w Sanie i w okolicach, ale ludność lokalna mogła się przemieszczać, na przykład mogła odwiedzać swoje rodziny w Sanie. Natomiast proszę zamknąć na chwilę oczy i sobie wyobrazić miasto, które ma kilka tysięcy lat, gdzie od 2015 roku nie ma prądu. Gdzie dzieciaki próbują się uczyć albo pisać, albo uczyć się czytać w domach, bo nie ma żadnej edukacji i nie ma prądu. Więc Huti rządzą w stolicy, która wróciła, no chcę powiedzieć do średniowiecza, no ale chyba do czasów Dżahilii, czyli tego okresu jeszcze bardziej muzułmańskiego średniowiecza. Więc absolutny zastój.
0: No dobrze, tam mieszka milion osób, 500 tysięcy.
1: Ciężko powiedzieć, bo proszę pamiętać, że jakiekolwiek spisy ludności są absolutnie niemożliwe, więc nie ryzykowałabym, ale pytając, ile osób mieszka w Sanie, słyszałam informacje, które bazują od miliona do nawet 2,5 miliona.
0: I to jest w ogóle, zdjęcia pokazują śliczne miasto.
1: Przepiękne dziedzictwo, nie tylko archeologiczne tego świata, ale całej w zasadzie dziedzictwo cywilizacyjne, gdzie w zasadzie wszystko jest w nienaruszonym stanie. Proszę pamiętać, że było bardzo dużo projektów i tutaj UNESCO szczególnie, bo Sana i to dziedzictwo cywilizacji, głównie architektura, sztuka, ornamenty, które się tam znajdują, że tak powiem, no są tą perełką, dla których ludzie, jeżeli mieliby jeździć do Jemenu, to chcieliby właśnie to oglądać. Natomiast obłędnie zanurzone w historii miasto.
0: Którego na razie nie można odwiedzić. Może kiedyś będzie taka okazja. Jak zwycięży... No dobrze, teraz jest tak. Przechodzimy do tego, co się wydarzyło.
1: Tak.
0: Jak to się stało, że...
1: Dużo się wydarzyło.
0: Jak to się stało, że Huti przejęli kontrolę nad wybrzeżem Morza Czerwonego?
1: No i to jest, i to chyba od tego byśmy zaczęli, no bo nie wrócimy do lat 90. i tego, że Jemen był podzielony na północny, Jemen południowy, że później był pod protektoratem mocarstw i w zasadzie ostatnie miesiące. I wydaje mi się, że no nie możemy analizować i rozpatrywać Jemenu w oderwaniu od tego, co dzieje się między Izraelem, Stanami Zjednoczonymi a Iranem, bo to Iran dofinansowywał Huti. Huti jako sekta zajdycka, czyli zajdyci, bo to też jest bardzo ważne, nie uznawani przez resztę Jemenu, byli taką, nie chcę nazywać to partyzantką, ale ujmijmy, że partyzantka dofinansowana przez Iran. Tutaj oczywiście też macki rosyjskie, wiadomo, w tym układzie są istotne. W ostatnich miesiącach nie tylko wspierali Iran, ale wystrzeliwali w stronę Izraela zarówno rakiety, jak i straszyli głównie w mediach społecznościowych, a mają dosyć dobrze rozbudowane te kanały informacyjne, że będą stać po stronie Iranu i z drugiej strony będą starali się zamknąć, zablokować cieśninę Bab el-Mandab. Absolutnie strategiczne i chyba clue naszej rozmowy będzie strategia miejsce, przez którą, tak samo jak przez cieśninę Ormus, odbywa się większa część transportu międzynarodowego na początek. No i jak to się stało, tak? Bo jeszcze do tego nie dotarłam.
0: Tak.
1: To jest trudne, panie redaktorze, dlatego że, no właśnie, nie dość, że wydaje nam się, że sekta nieuzbrojona, a na pewno jeśli uzbrojona, to bardzo w sposób taki prymitywny, gdzie ta technologia naprawdę jest na bardzo podstawowym poziomie. Natomiast chęć walki, hard ducha i kwestia, nie chcę powiedzieć, że przynależności, natomiast mimo wszystko chęć obsesyjna posiadania nie ziemi, ale kontroli nad tym regionem jest tym elementem, który pokazuje, że Huti, tak jak wielu ekspertów mówiło, milicje partyzantka w klapkach, przejechali samochodami na wybrzeże, co nie było trudne, bo wybrzeże było kontrolowane w ostatnim czasie przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, na przykład miasto Mukalla i przez Królestwo Arabii Saudyjskiej.
0: Czyli tam byli żołnierze, którzy byli opłacani przez Zjednoczone Emiraty i przez Arabię Saudyjską.
1: Nawet bym powiedziała najemnicy.
0: Najemnicy
1: często Jemeńczycy. którzy działali albo dla jednych, albo dla drugich. I jeszcze do 2024 roku wyglądało to tak, że część tego Jemenu, która graniczy z Omanem, była pod protektoratem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Później ta bliższa część do Sany, czyli zjeżdżamy na południe w kierunku właśnie cieśniny Bab el-Mandab, była pod protektoratem Królestwa Arabii Saudyjskiej. Tam strategiczne wyspy, właśnie te wyspy, które w ostatnim czasie zostały zajęte przez Jemen.
0: Przez Huti.
1: Przez Huti, przepraszam. Okazały się, no właśnie, tym nie tyle miękkim podbrzuszem, ale to Huti wykorzystali moment, kiedy Królestwo Arabii Saudyjskiej się odwróciło, zaangażowane zupełnie w co innego. No bo przecież wiemy, że Królestwo Arabii Saudyjskiej ma swoje tematy, właśnie te irańsko-izraelskie, i jest zajęte swoimi wewnętrznymi wyzwaniami, nie chcę powiedzieć problemami, ale na chwilę odpuściło swoją nie tyle uwagę, ale na pewno dofinansowanie tej partyzantki, którą opłacano w Jemenie. I to umożliwiło przejście zarówno do portu Mokka. Mokka ta, która od...
0: Czyli co, no Arabia Saudyjska nie zapłaciła żołdu najemniku, tak było?
1: Nie, tego nie wiemy dokładnie, jak było, i każdy tak de facto mówi co innego, ale nie poświęcili dostatecznej uwagi.
0: No faktem jest, że się nie bronili.
1: Nie bronili.
0: Po prostu, nagle się poddali.
1: Kto ma się tam bronić? To proszę zwrócić też na to uwagę, że w Jemenie, szczególnie w tym Jemenie, nie w Sanie, bo o tym nie mogę mówić, nie zobaczymy żołnierzy, którzy spacerują po ulicach. Zobaczymy żołnierzy umundurowanych w zależności od poszczególnej partyzantki, którzy są na przejściach granicznych, którzy są przed miastami i za miastami, bo trzeba mieć pozwolenie, żeby wyjechać z danego miejsca i przejechać do kolejnego. Trzeba mieć kwity, glejty, dokumenty, poświadczenie bezpieczeństwa. Więc prawdopodobnie, jeżeli oni nie dostali, hipotetycznie możemy zakładać, jakiegokolwiek finansowania, no to po co oni mieliby tam stać? Po co oni mieliby pilnować? No bo większość Jemenu to tak naprawdę są kobiety i dzieci. Obcokrajowców praktycznie w ogóle tam nie ma. Są ci, którzy właśnie są z dofinansowania już teraz głównie saudyjskiego, i zwykli przeciętni ludzie, którzy podchodzą do tego bardzo pragmatycznie. Mamy pieniądze, wypełniamy swoje obowiązki minimalnie, albo wracamy do swoich rodzin. Wydaje się, że tutaj właśnie ten element kulturowo-społeczny jest najważniejszy, więc jeżeli ktoś nie jest opłacany, to dlaczego ma pełnić tę rolę?
0: Trochę tak się zdarzyło w Afganistanie, kiedy talibowie odzyskiwali władzę.
1: Tak.
0: To tam też wojsko afgańskie powiedziało: dziękujemy, oddajemy broń, wracamy do domu, nie będziemy bronić rządu.
1: Tak.
0: Podobnie się dzieje.
1: Podobnie,
0: ale
1: natomiast
0: nie tak,
1: ale nie tak samo, i na to należy zwrócić uwagę.
0: No dobrze, ale teraz, no dobrze, to jak teraz wygląda sytuacja? Czyli Huti kontrolują.
1: Kontrolują.
0: I jak jest informacja, Amerykanie jakby kiwnęli głową, nie pomogli Arabii Saudyjskiej.
1: Pomogli.
0: A tak to jest prawdziwa.
1: Pomogli, tak.
0: Znaczy,
1: z tego co wiemy.
0: Z tego co wiemy, bo
1: z oficjalnych źródeł informacji, tak.
0: A dlaczego tak zrobili?
1: No proszę, no i dlatego też powiedziałam na początku, że nie możemy analizować sytuacji w Jemenie w oderwaniu od tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Proszę pamiętać, że Amerykanie mają kilkanaście baz w krajach arabskich. W tym też w Królestwie Arabii Saudyjskiej, ale nie tylko. Ale to kraje arabskie najbardziej ucierpiały, jeśli chodzi o ataki irańskie na ich terytorium, które były celowane albo w bazy amerykańskie, albo w infrastrukturę krytyczną. W tym też w Królestwie Arabii Saudyjskiej, gdzie się okazuje, że parasol amerykański nie zadziałał. To znaczy, mimo posiadanych baz na terytorium na przykład Królestwa Arabii Saudyjskiej, Amerykanie nie pomogli i nie bronili Saudyjczyków. To oznacza, że to jest trochę taki, nie chcę powiedzieć przytyczek w nos, ale proszę, jeżeli spojrzymy na to, co jest publikowane w mediach Donalda Trumpa, macie sami się bronić. Pakt z Mekki, który się pojawił, na razie nawet nie dotykam tego tematu. Bardzo cieszę się, że sami będziecie pilnować swojego bezpieczeństwa. Ale te bazy amerykańskie po coś były. Te relacje bilateralne, czyli między Stanami Zjednoczonymi a Królestwem Arabii Saudyjskiej, były podyktowane gigantyczną kwotą kontraktów, które były między jedną a drugą stroną, ale też kwestią parasola bezpieczeństwa. A w tym też nuklearnego, którego no nie Amerykanie, ale dał je Pakistan. To Pakistan zabezpieczył Królestwo Arabii Saudyjskiej na wypadek jakiegokolwiek ataku nuklearnego. Dlatego też Donald Trump, patrząc i nawet analizując to, co dzieje się w Królestwie Arabii Saudyjskiej, dalej kontynuuje swoją narrację. Radźcie sobie sami. Nie pomożemy, przynajmniej oficjalnie. Nie wiemy, czy nie działają tu osobowe źródła informacji, czy te struktury wywiadowcze im nie podpowiadają, co się dzieje. Tego nie wiemy. Możemy się domyślać, że Donald Trump i w jego gestii nie jest to rozpoczęcie kolejnej wojny. Już jedna w tym roku została rozpoczęta i ona dalej trwa. Więc Jemen dodatkowo tak strategiczny, tutaj Donald Trump nie może się narazić zarówno swojej administracji, Amerykanom, no przecież niedługo wybory, tak?
0: Ale ma cały świat arabski, z którym współpracuje od pierwszej swojej kadencji.
1: No już chyba to się zmieniło i tutaj bym stawiała tezę, że ta miłość się skończyła. Ta miłość się skończyła i właśnie po atakach irańskich na kraje arabskie widać, że królestwa, monarchie, kraje arabskie zobaczyły, że im parasol amerykański nic nie daje, wręcz odwrotnie. To oni są targetem, to znaczy, że oni są celem.
0: No i co zrobią?
1: No i między innymi możemy domniemywać, że przejawem tej samodzielności są umowy, które się pojawiły między poszczególnymi krajami arabskimi. Nagle zacieśnienie współpracy militarnej między Afryką Północną a Bliskim Wschodem. Pojawienie się paktu z Mekki, czyli odpowiedź trochę na porozumienia abrahamowe, no bo to też tak troszeczkę religijnie ma konotację. Natomiast z religią nie ma nic wspólnego. Turcja, Pakistan, Królestwo Arabii Saudyjskiej.
0: I to jest przeciwko Iranowi.
1: To nie jest zdefiniowane przeciwko komu to jest dokładnie, bo tego w dokumentach strategicznych nie zobaczymy.
0: Na razie co?
1: To jest tak na wszelki wypadek, zobaczymy kto będzie wrogiem, ale zwróćmy uwagę. Turcja, kraj natowski. W pakcie, bym powiedziała wschodnim, tak bym go ujęła, w porozumieniu wschodnim, nie ma tam Stanów Zjednoczonych. To pokazuje, że Bliski Daleki Wschód stara się zbudować strukturę, kontrodpowiedź na to, co jest na Zachodzie. I ja widzę to jako taki element małych kroków budowania własnej niezależności mimo tych ogromnych kontraktów technologicznych, amerykańskich.
0: Które może będą zerwane.
1: Być może będą zerwane. No i co z dostawami uzbrojenia?
0: Bo to są samoloty F-35 właśnie kupione za setki miliardów dolarów.
1: No i tu myślę, że będziemy słyszeć jedno, to znaczy oficjalnymi kanałami będziemy słyszeć tak ze strony administracji amerykańskiej, tak Arabowie, tak kraje arabskie muszą sobie radzić same. Z drugiej strony wiemy, że polityka obecnej administracji to jest trade, not aid. To oznacza, że biznesy będą dalej kontynuowane. Bazy raczej nie zostaną zamknięte amerykańskie na Bliskim Wschodzie i będzie to wszystko robione w kontekście ekonomicznym i gospodarczym. Dlatego Amerykanom, tak samo jak Saudyjczykom, kwestia ciśniny Bab el-Mandab myślę, że jest teraz najpoważniejszym
0: dla Saudyjczyków.
1: I dla Saudyjczyków.
0: A dla Amerykanów nie?
1: Dla Amerykanów też. Tak.
0: Ale a dlaczego dla Amerykanów?
1: No, jeśli chodzi przede wszystkim o ekonomię, proszę zobaczyć, że jeżeli spojrzymy na dostęp do ciśniny i na przepływ towarów, to firmy, które ubezpieczają statki, które przepływają przez ciśninę Bab el-Mandab, one mają bardzo dużo kapitału amerykańskiego, brytyjskiego, francuskiego. To należy prześledzić. Wszyscy są w tej wojnie zaangażowani, natomiast nikt oficjalnie nie chce podjąć teraz swoich śmigłowców, żeby atakować no właśnie milisi, partyzantki Huti, bo wszystkim wydaje się, że no przecież niedoinwestowani nic nie mogą, a jednak.
0: Mają rakiety i możliwość kontrolowania.
1: Tak.
0: I zniszczony ten rurociąg w Arabii Saudyjskiej. On jest poważnie uszkodzony, czy to jest takie uszkodzenie na 5 minut?
1: To miała być odpowiedź na alternatywę dla ciśniny Ormus. O tym warto wskazać. Królestwo Arabii Saudyjskiej stwierdziło, że nie może być zależne od właśnie ciśniny Ormus i właśnie rurociąg, który został zaatakowany. No i teraz tak, oni sami by sobie, że tak powiem, gdyby nie wsparcie irańskie bądź też rosyjskie, prawdopodobnie do tego by nie doszło. Proszę pamiętać, że tutaj tych aktorów jest dużo więcej, natomiast Saudyjczycy nie wiemy dokładnie, w jakim stopniu ten rurociąg został zniszczony i myślę, że się nie dowiemy, no bo jeżeli usłyszymy, że faktycznie w kilkudziesięciu procentach, no to odpowiedź świata zobaczymy bardzo szybko, chociażby na naszych stacjach benzynowych, co już się dzieje, bo z perspektywy człowieka, który próbuje zrozumieć to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, zaczynamy od tankowania. To jest przykre, pragmatyczne, ale jednocześnie cieśnina Bab-el-Mandab, zniszczony rurociąg. Będziemy to widzieć w cenach zarówno produktów, jak i usług.
0: Tym bardziej, że Orlen 60% chyba z Arabii Saudyjskiej.
1: Aramco, tak.
0: No dobrze. Kiedy będzie koniec świata?
1: Możemy gdybać. Na pewno mamy kolejne odsłony kolejnych konfliktów. Za tym przekleństwem i tutaj Chińczyków obyś żył w ciekawych czasach. Żyjemy, analizujemy, próbujemy zrozumieć, chociaż chyba jest to coraz trudniejsze dla nas wszystkich.
0: Ale przewidywalny jest koniec poranka. Jest 9:02. Bardzo serdecznie
1: dziękuję
0: dr Magdalena El Gamari. Ekspert do spraw ekspert. Expert.
1: Próbujemy to, że tak powiem, prosto, tak? Jakoś
0: uprościć,
1: tak?
0: No tak.
1: Tak.
0: Uprościliśmy. No dobrze. Ciąg dalszej rozmowy. Mam nadzieję, że nastąpi, a teraz
1: dziękuję,
0: widzi pani człowiek. Czy taka roślinność jest w Jemenie?
1: Takiej nie ma.
0: Takiej nie ma. Nie poczujemy się jak w Jemenie.
1: Niestety.
0: Jakub Duszek, Wiadomości, Krzysztof Skowroński. Życzę państwu miłego dnia.

0: Wiadomości wnet.
1: Kanada formalnie składa wniosek o przystąpienie do kierowanych przez Wielką Brytanię połączonych sił ekspedycyjnych. Premier Mark Carney poinformował o złożeniu przez Ottawę wniosku o dołączenie do Europejskiej Koalicji Wojskowej zrzeszającej 10 państw. Kanada chce w ten sposób ograniczyć swoją zależność od Stanów Zjednoczonych. JEF to partnerstwo wojskowe 10 państw NATO z Północnego Atlantyku przeznaczone do szybkiego reagowania na zagrożenia. W skład formacji wchodzą Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania. Ottawa i Londyn zamierzają również pogłębić współpracę w przemyśle obronnym, m.in. w ramach programu Global Combat Air Program. Kanada dołączyła do niego w lipcu tego roku w charakterze obserwatora. Wczoraj propozycję przyłączenia się Kanady do Unii Europejskiej w charakterze członka niezrzeszonego złożyła Ursula von der Leyen. W kwietniu tego roku dyrekcja Komisji Europejskiej do spraw ceł i podatków opublikowała raport, w którym badano, co Europejczycy mają na kontach bankowych, jakiego rodzaju darowizny dokonywane są na terytorium UE, kto ma jakie nieruchomości, a wszystko w celu wprowadzenia nowego podatku od majątku, mówił w poranku wnet europoseł Bogdan Rzońca.
2: Gdy już powstanie to państwo europejskie wielkie, to właśnie wtedy będą mieć gotowca i wprowadzą ten podatek. Pani von der Leyen w sierpniu powiedziała, przecież na kontach Europejczyków jest 10 bilionów euro. Musimy użyć tych pieniędzy, żeby zainwestować je gdzieś. Czyli już widzimy, że te braki finansowe, które są w Unii, te zapowiedzi podatków od kryptowalut, od hazardu, od paliw domowych, od paliw samochodowych, od wielkich firm, elektrośmieci, tytoniu, wskazują, że Unii brakuje pieniędzy.
1: Dążymy do dublowania podatków, do tych, które płacimy w poszczególnych krajach, dojdą te unijne.
2: Unia Europejska mówi o tym, że w wielu krajach trzeba wdrożyć procedurę nadmiernego deficytu, bo te kraje są bardzo zadłużone. No Polska jest też wśród tych krajów. No ale sama Unia w sposób niekontrolowany się zadłuża. Od 1 stycznia 2028 do 2058 roku trzeba będzie spłacać pożyczki zaciągnięte na tak zwane krajowe plany odbudowy. Efekty wdrażania projektów z krajowych planów odbudowy w poszczególnych krajach są znikome. Europejski Trybunał Obrachunkowy mówi, że źle zainwestowano te pieniądze, że nie ma przyrostu chociażby tej tańszej energii.
1: Bilans handlowy z Chinami po 6 latach urzędowania von der Leyen wygląda tak, że codziennie tracimy miliard euro, dlatego próbuje przykryć się te wszystkie niedostatki pojęciem centralizacji. Jeśli prezydenckie wybory we Francji wygra prawica, projekt będzie zagrożony, mówił europoseł Bogdan Rzońca, a cała rozmowa na Wnet FM. Izba Reprezentantów USA przyjęła ustawę o szeroko zakrojonych sankcjach wobec Rosji. Projekt, którego od dawna orędownikiem był zmarły senator Lindsey Graham, trafił teraz na biurko prezydenta Donalda Trumpa. Dokument wymaga jego podpisu. Za przyjęciem ustawy zagłosowało 262 kongresmenów, 159 było przeciw. Głosowanie kończy trwający niemal 2 lata okres bez znaczących inicjatyw kongresu dotyczących pomocy dla Ukrainy. Ostatni duży pakiet wsparcia przyjęto w 2024 roku. Projekt napotkał po drodze liczne przeszkody. Część demokratów w Izbie Reprezentantów sprzeciwiała się ustawie, argumentując, że przyznaje ona Białemu Domowi zbyt szerokie uprawnienia w zakresie nakładania ceł. Doktor Michał Sopiński został zwolniony dyscyplinarnie przez pełniącego obowiązki rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doktora Sławomira Cudaka, czytamy na stronie AWS. W komunikacie opublikowanym wczoraj poinformowano, że doktor Cudak objął gabinet rektora i zwolnił w sumie 4 pracowników. W zeszłym tygodniu Cudak w asyście policji próbował objąć gabinet po nieskutecznym odwołaniu Sopińskiego z funkcji. Sopiński twierdził, że nie otrzymał stosownego pisma, a właśnie to było niezbędne do skutecznego odwołania. Udział w zdarzeniu policji jest postrzegany przez polityków opozycji, jak i część komentatorów, jako sprawdzian przed próbą siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, do czego, jak się uważa, może dojść jutro.
3: Prognoza pogody.
1: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przejściowo z rozpogodzeniami, głównie na zachodzie. Okresami przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami burze, a na południowym wschodzie również opady o charakterze ciągłym, na termometrach od 16 do 19 stopni, chyba że na krańcach południowo-wschodnich, tam może do 21.
4: Wiadomości sportowe.
0: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Pierwsza porażka polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Przegraliśmy z Bułgarią po bardzo zaciętym meczu 2-3. Rozstrzygnął tiebreak. Był to ostatni mecz fazy grupowej w grupie B. Nasza pierwsza porażka na tych mistrzostwach, ale i tak zajęliśmy pierwsze miejsce, gdyż do meczu z Bułgarami bilans biało-czerwonych to 4 mecze, 4 zwycięstwa, 12 wygranych setów, ani jednego straconego. Bułgarzy to jednak wicemistrzowie świata, co pokazali w meczu z Polską. Na rozgrzewce lekkiego nadwyrężenia, tak naprawdę kolana doznał Wilfredo Leon, który nie zagrał z Bułgarią, ale Nikola Grbicz powiedział, że jego nieobecność była prewencyjna. W następnym meczu zagra. Nie było sensu forsować zdrowia naszego znakomitego siatkarza w meczu, który i tak o niczym nie rozstrzygał. Pierwszy set dla Polski, później dwa kolejne dla Bułgarii, między innymi ten drugi 31-29. Doprowadzamy do remisu 2-2, no i set, który był tiebreakiem 20-19 dla Bułgarii. Niesamowici bracia Nikołow, świetny Aspruchow, Grozdanow czy Petkow. No więc to też pokazuje, że nie będzie wcale łatwo zdobyć dla reprezentacji Polski, oczywiście, którą bardzo wierzymy, Mistrzostwa Europy. Po prostu również rywale ze Starego Kontynentu są bardzo mocni. W fazie pucharowej w 1/8 Polska zagra z Łotwą, która z kolei pokonała Turcję w ostatnim swoim meczu. I spotkanie z Łotwą jest przewidziane na sobotę o godzinie 15:00. Tymczasem Jagiellonia Białystok przegrała w swoim pierwszym meczu tegorocznej Ligi Europy w Pireusie z Olympiakosem 1-2. Decydowały bramki tracone w końcówkach obu połów. Prowadzenie dla Jagi dał Kajetan Schmidt. To była 20 minuta. Wyrównał Armando González, a na 2-1 dla Olimpijczyków strzelił doskonale znany reprezentant Ukrainy Roman Jaremczuk. 84 minuta. Uderzył głową po dośrodkowaniu z szybkiego ataku. Następnym rywalem Jagi już po przerwie na reprezentację Polski będzie Ararat Erewań, który z kolei na inaugurację został pokonany dosyć wysoko przez Spartę Praga 1-4. Tymczasem dziś o godzinie 21:00 na Selhurst Park w południowym Londynie mistrzowie Polski Lech Poznań zmierzą się z Crystal Palace, także w ramach pierwszego meczu Ligi Europy, swojego oczywiście w nim udziału, a Crystal Palace to jest zdobywca i zwycięzca Ligi Konferencji z ostatniego sezonu, jedna z fantastycznych drużyn, wielkiej, wspaniałej, po prostu być może najlepszej, choć pewnie każdy ma swoje zdanie na ten temat, Ligi Top 5, a więc angielskiej Premier League. Tymczasem szósta kolejka hiszpańskiej La Liga, rywalizującej o palmę pierwszeństwa z Anglią, ale także są jeszcze Włosi i pewnie między tą trójką rozstrzyga się po prostu ta hierarchia lig najlepszych w Europie. Ale właśnie w La Liga Barcelona rozgromiła Racing Santander 7-2. Byłoby więcej. Yamal nie strzelił rzutu karnego. 3 bramki Rafinha. Od początku drugiej połowy bronił Wojciech Szczęsny, który zmienił Joana Garcia. Ten z kolei nabawił się kontuzji. No i niestety Wojciech Szczęsny popełnił taki dosyć spory błąd przy jednej z bramek, ale oczywiście w kontekście całego zwycięstwa Barcelony nie miało to wpływu na wynik i postawę dumy Katalonii. No, być może w jakiś sposób może mieć to wpływ na hierarchię w bramce Barcelony, chociaż i tak oczywiście już od 2 sezonów numerem 1 jest Joan Garcia, który swego czasu przyszedł z Espanyolu Barcelona. Tymczasem świetny występ Jakuba Kamińskiego i to cieszy Jana Urbana i wszystkich kibiców naszej piłkarskiej reprezentacji, bo właśnie nasz pomocnik zagrał świetnie, strzelił gole i zaliczył asystę w meczu swojego nowego klubu Benfiki Lizbona, a z kolei właśnie Orły z Lizbony pokonały AC Milan 2-0 i to też jest Liga Europy. Tymczasem dobre, cenne zwycięstwo, drugie już w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych, odniosła Industria Kielce i to na wyjeździe w Norwegii z Karlstad Handball. To na pewno bardzo cieszy, bo przecież piłka ręczna ma wielu, wielu kibiców w Polsce. Niestety jedną bramką przegrał Orlen Wisła Płock, piłkarze ręczni, ale oni z kolei grali w Nantes z niezwykle trudnym rywalem, jakim jest właśnie drużyna z Francji, z północno-wschodniego wybrzeża Francji, dokładnie. A więc komplet punktów industrii, to możemy właśnie zanotować. Żółto-niebiescy pewnie kontrolowali starcie z Norwegami. A więc teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: Nasz naród jak lawa.
12: Gen wolności.
13: Młodzież w walce z komuną.
14: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
15: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
16: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
17: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
18: To będzie opowieść o wojownikach.
19: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00. Scena Stygmat w Warszawie.
20: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
21: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
22: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Po reklamie.
23: Żebyś wiedział.
24: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Tomasz Rosłon. Godzina 9.15, 17 września. Ważna data historyczna, więc o tej historii będziemy rozmawiać, ale będziemy też o teraźniejszości w późniejszej części audycji, żebyś wiedział mówić. Pogoda deszczowa, mimo że 21 stopni ponoć na termometrach, to warto wziąć ze sobą parasol, bo tak się deszcz leje z nieba. Wczoraj Państwu opowiadałam o sytuacji w świecie popkultury w Stanach Zjednoczonych. Skracając, raper Macklemore, który miał otwierać, być supportem na trasie, części amerykańskiej trasy Eda Sheerana, został wyrzucony, można powiedzieć, z dalszych koncertów w związku z niechęcią przez właścicieli stadionów do tego, jak raper występował, o czym mówił, a mówił dużo rzeczy dotyczących Palestyny, dotyczących Strefy Gazy, wspierając Palestyńczyków, śpiewając protest songi. Zaczęło się od właściciela jednego ze stadionów, na którym miały się odbyć koncerty pod koniec września, Roberta Krafta, który powiedział, że nie życzy sobie, ażeby raper na jego stadionie występował. No i cóż dalej się stało? Dalej stało się tak, że w proteście także inni artyści, którzy w tej trasie uczestniczyli, poza oczywiście głównym artystą, a więc Edem Sheeranem, zrezygnowali z występów na dalszej części trasy. No a jeszcze jedna informacja jest taka, że Macklemore, czyli ten raper, który został z tej trasy wyrzucony, zapowiedział, że cały swój $1 milion netto, który miał zarobić podczas tej trasy, przekaże 6 organizacjom pomagającym Palestyńczykom i wezwał właściciela Gillette Stadium, Roberta Krafta, a więc tego, który nie życzył sobie jego występu na swoim stadionie, by przekazał taką samą kwotę. No i po tej deklaracji Kraft ponoć poinformował, że zarówno on, jak i Ed Sheeran przekażą po 2 miliony dolarów na pomoc w związku z kryzysem humanitarnym w regionie. Czy tak się stanie? No to się okaże. Jest godzina 9:17, to my w takim razie posłuchamy Macklemore, rapera i jego chyba największego przeboju Can't Hold Us. To był jakiś rok 2012.

Godzina 9:22, a dziś ważny dzień, 17 września i dziś właśnie jest obchodzony w Polsce Światowy Dzień Sybiraka, właśnie 17 września, w rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę w roku 1939. Jest to święto państwowe od 2013 roku, natomiast pierwsze obchody były już organizowane w roku 2004 z inicjatywy Związku Sybiraków i my o właśnie tej pamięci będziemy rozmawiali, o Sybirze, o Sybirakach. Jest takie miejsce w Polsce, Muzeum Pamięci Sybiru, ale zanim to posłuchamy ważnego utworu, jest hymn Sybiraka, Marsz Sybiraków. On powstał w latach 90. XX wieku. Autorem słów był Marian Jonkajtys, który był poetą, aktorem i reżyserem, a sam jako dziecko został wraz z rodziną zesłany do ZSRR. Muzykę skomponował Czesław Majewski. No i właśnie ten Marsz Sybiraków później został hymnem Związku Sybiraków, a Marian Jonkajtys to jeszcze taka ciekawa kwestia, jeśli chodzi o świat kultury. Prywatnie był mężem Reny Rolskiej, jednej z lepiej znanych piosenkarek tego okresu powojennego, znanej przede wszystkim z takiego utworu jak Złoty Pierścionek, ale my teraz posłuchamy hymnu Sybiraków, bo jest 17 września dziś roku 2026.

0: I to był hymn Sybiraków, a z nami na łączach dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, pan Wojciech Śleszyński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dziś chyba najważniejszy dzień dla państwa muzeum. Jakie są plany, czy jakieś obchody są organizowane dziś 17 września w muzeum?
1: Najważniejszy dzień, myślę, że dla wszystkich Sybiraków, bo to Międzynarodowy Dzień Sybiraka. Dla nas, dla Muzeum Pamięci Sybiru, najważniejszej placówki w całym świecie, która zajmuje się deportacjami sowieckimi na wschód, ale także carskimi. Także rocznica piąta otwarcia muzeum. Także setki tysięcy osób już przewinęły się przez Muzeum Pamięci Sybiru, które warto przypomnieć, w 2024 roku było najlepszym muzeum w Europie. Jedyne muzeum raz do roku dostaje tylko taki tytuł. Jest to najstarsza i najbardziej prestiżowa nagroda dla muzeów. 17 września dzisiaj o 12 wszystkich serdecznie zapraszamy. Oficjalne uroczystości przed Muzeum Pamięci Sybiru, przed pomnikiem bohaterskim Matkom Sybiraczkom, ale my te uroczystości zaczęliśmy już tydzień temu. Najpierw wykładem noblisty, który przyjechał do nas z Nowej Zelandii i zgodził się dla wykład. Dlaczego? Dlatego, że ma powiązania także sybirackie. Jego żona była córką sybiraczki. Później występy, bardzo emocjonujący spektakl przygotowany przez studentów Wyższej Szkoły Teatralnej w Białymstoku, Sztambuch Syberyjski. Wczoraj chociażby otwarcie portalu, na którym możemy znaleźć dokumenty sowieckie. W Sejmie RP odbyła się pierwsza prezentacja tego portalu. Dokumenty, które tak naprawdę wydaje się, że w tym czasie, kiedy Rosja prowadzi wojnę z Ukrainą, kiedy nie ma żadnej możliwości prowadzenia badań naukowych, my dzięki własnym kontaktom, dzięki stworzeniu Komisji Historycznej Polsko-Kazachstańskiej, Polsko-Uzbeckiej, Polsko-Kirgijskiej ściągamy tysiące do niedawna tajnych dokumentów. Bo warto pamiętać, że prawie połowa tych, która pojechała na Syberię, mówimy na Sybir, trafiła nie faktycznie na Syberię, a do Azji Środkowej.
0: Co nowego z tych dokumentów można się dowiedzieć? Czy to jest jakaś wiedza nowa, którą dzięki uzyskaniu dostępu do tych dokumentów pozyskaliśmy?
1: Panie redaktorze, każde dokumenty poszerzają naszą wiedzę. Dzięki tym dokumentom w ogóle możemy więcej się dowiadywać. Bez tych dokumentów tak naprawdę nasza wiedza będzie stała, będziemy dreptali, mówiąc kolokwialnie, w miejscu. Natomiast jako wartością są te dokumenty? Każdy, niezależnie od tego, czy mieszka w Polsce, czy mieszka za granicą, jest potomkiem Sybiraków, albo w ogóle interesuje się tym tematem i niezależnie od tego, jakim językiem włada. Dzięki wyszukiwarce, która współpracuje ze sztuczną inteligencją, niezależnie w jakim języku zadałby to pytanie, ta wyszukiwarka w dokumentach pisanych cyrylicą po rosyjsku wyszukuje odpowiednie fragmenty, które mogą potencjalnie go dotyczyć.
0: Czy my w 2026 roku możemy powiedzieć, ilu było Sybiraków, ile osób można takim mianem nazwać, ilu osób to dotyczyło, te wywózki?
1: Panie rektorze, to wszystko zależy od tego, jak sprecyzujemy pytanie. Bo jeżeli mówimy o Sybirakach od końcówki XVII wieku, no to wiadomo, że jest trudno ustalić. Jeżeli pan myśli o czterech największych deportacjach w latach 1940-41, to dzisiaj możemy odpowiedzialnie operować liczbą, podkreślam, co najmniej 340 tysięcy. Podkreślam co najmniej, dlatego że nie mamy dostępu pełnego do archiwów sowieckich. Natomiast my, historycy, też nie możemy epatować liczbami, które nie są potwierdzone. To jest potwierdzone na podstawie dokumentów sowieckich, do których dostaliśmy dostęp w latach 90. Czekamy, może ta liczba się zwiększy, ale na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o te cztery wielkie deportacje, to nie znaczy, że to były wszystkie osoby represjonowane. Są tysiące osób, można powiedzieć dziesiątki, jak nie setki tysięcy, które były zsyłane do łagrów. To jest inny system represji. Dlatego to jest, ja wiem, że czasami lubimy, kiedy epatujemy cyframi, no ale ja jako naukowiec po prostu, jeżeli mówimy cyfry, te cyfry muszą być potwierdzone, bo za każdym numerem kryje się konkretna osoba. To nie jest cyfra, to jest człowiek.
0: Ale ta cyfra przynajmniej mówi nam o tym, że to było zjawisko, które dotknęło bardzo dużej liczby osób, bardzo dużej liczby obywateli polskich. Jak dziś wygląda ten kontakt z tymi osobami, które jeszcze tę wywózkę pamiętają? Czy jakaś jest cały czas relacja z tymi Sybirakami, którzy w 2026 roku jeszcze tutaj z nami są i te wspomnienia mają? Jak to wygląda?
1: Panie doktorze, szanowni państwo, my ściśle współpracujemy ze Związkiem Sybiraków. Wspominałem wcześniej, że wczoraj w Sejmie RP otwieraliśmy portal i na tym otwarciu właśnie był prezes główny Związku Sybiraków, który przyjechał specjalnie z Gdańska, pan Kordian Borejko. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie, że o 12 przed Muzeum Pamięci Sybiru nie będzie Sybiraków. Ale co jest ważne? Kontakt z Sybirakami jest dla nas najważniejszy, ale my już współpracujemy z drugim, trzecim pokoleniem osób dotkniętych także tą traumą, dotkniętych także tym doświadczeniem, często rozrzuconych po całym świecie. Zapraszam państwa na stronę Muzeum Pamięci Sybiru, sybir.białystok.pl, gdzie mamy specjalny portal, gdzie są relacje osób, zarówno samych Sybiraków, jak i drugiego i trzeciego pokolenia. Bo w tej chwili postpamięć, czyli tak jak zachowaliśmy tą pamięć w różnych częściach świata, zaczyna być równie istotna jak same wspomnienia Sybiraków. Nie możemy o tym zapomnieć, ciągle musimy pracować i przede wszystkim naszym partnerom z innych krajów pokazywać to nasze doświadczenie.
0: Jaki jest cel końcowy albo cel przyświecający ten najbliższy, który panu dyrektorowi przyświeca, jeśli chodzi o działalność muzeum? Jakie są zadania do zrobienia?
1: Kiedy otwieraliśmy muzeum, kiedy byłem powoływany na dyrektora 10 lat temu, tak jak z panem redaktorem, była grupa redaktorów, jak ma wyglądać to muzeum? Powiedziałem, że ten muzeum nie będzie muzeum lokalnym, będzie muzeum europejskim, będzie muzeum światowym. No wiadomo, dziennikarze troszkę się już uśmiechnęli, bo każdy nowy dyrektor tak zazwyczaj mówi o placówce. Ale w tym przypadku widzimy, że to jest realizowane. Mamy najważniejsze nagrody europejskie. Żadne muzeum w Polsce nie ma tylu nagród europejskich, co Muzeum Pamięci Sybiru. O tym warto pamiętać, szczególnie my, mieszkańcy Białegostoku, bo czasami wyjeżdżamy gdzieś daleko za granicę, nie zdając sobie sprawy, jakie muzeum mamy tutaj, tak naprawdę pod bokiem na Węglowej 1. Zasięg międzynarodowy, cały świat winien dowiedzieć się o naszym doświadczeniu. Już w październiku otwieramy wystawę w Medellin w Kolumbii i w Santiago de Chile. Już w tym roku otworzyliśmy wystawę w Ugandzie, w RPA, w Kazachstanie i w Sapporo w Japonii. To jest taki cel. Nie ma jednego celu. Tak naprawdę ten cel jest wyznaczony, ten cel jest rozpisany na lata, na dziesiątki lat. I myślę, że też kolejne osoby będą kontynuowały tą naszą pracę. To jest opowieść, to jest edukacja niekończąca się o naszej, czasami bardzo trudnej historii.
0: To jeśli chodzi o edukację, wydali państwo audiobook Była taka rodzina Henryka Bogusławska, czytam pani Katarzyna Herman. Co to jest za historia w krótkich paru słowach? Czy pan dyrektor może przybliżyć, dlaczego właśnie te wspomnienia państwo w ten sposób spopularyzowali?
1: Dlatego, że to są wspomnienia wyjątkowe, a z drugiej strony zwykłe. Wyjątkowe, bo każde wspomnienie, z których mamy tysiące w naszych zbiorach, jest wyjątkowe, a z drugiej strony jest zwykłe, tak jak ta trudna, zwykła, tragiczna historia całego naszego narodu. Henryka Bogusławska, bo naprawdę te wspomnienia są wyjątkowe. Pani Henryka dokładnie 5 lat temu, dzisiaj, dokładnie 5 lat temu, razem z prezydentem miasta Białegostoku uderzyła symbolicznie dzwon imienia braci Piłsudskich, otwierając w ten sposób Muzeum Pamięci Sybiru. Dlaczego Katarzyna Herman? Dlatego, że jeśli chodzi o audiobooki, zapraszamy najbardziej znanych białostoczan. Aktorów, którzy już zrobili karierę, których głosy są znane, którego twarze są znane, a oni czytają nasze wspomnienia. Jest to już drugi projekt i ten projekt będzie kontynuowany.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński, był naszym gościem. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeżeli ktoś jeszcze nie był w Muzeum Pamięci Sybiru, zapraszam.
0: Godzina 9.36, to my posłuchamy fragmentu tego audiobooku. Była taka rodzina Henryka Bogusławska, czyta Katarzyna Herman.
2: Rozdział 5. Tułaczka przez tajgę.
3: Upływał czwarty tydzień naszej wymuszonej podróży, gdy ostatecznie ucichło stukotanie kół. Przyjechaliśmy do stolicy syberyjskiej Hakasji Abakanu. Ulokowano nas na dużym placu. W różnych miejscach grupy osób stojących lub siedzących na swoich bagażach sprawiały wrażenie zagubionych. Nasz dziaduś siedział na worku z poduszkami. Obok niego Irka z Rysiem. Natomiast ja i moje młodsze siostry, Honoratka z Lucynką, biegałyśmy dookoła dziadusia i całej sterty naszego mienia. Później dołączyła do nas dziewczynka od sąsiadującej z nami rodziny. Było to pierwsze dziecko poza moim rodzeństwem, jakie spotkałam po wyjeździe z Polski. Siostry moje z pewnością w dalszym ciągu baraszkowały, natomiast ja z nową koleżanką grałyśmy w kamyki. Polegało to na tym, aby podrzucany do góry kamyczek móc schwycić, a jednocześnie ten drugi od dołu mieć już w dłoni. Obie byłyśmy zafascynowane nową grą. Tak bardzo pochłonęła nas zabawa, iż nie widziałyśmy ani nie słyszałyśmy odgłosów zamieszania na placu. Nie mogłam z całą pewnością określić czasu, jaki spędziliśmy w Abakanie. Były to naprawdę fantastyczne chwile. Dano nam wtedy dużo wody, a wokół piękna, wolna przestrzeń, pełna słońca i wiatru. Dotąd z wielką przyjemnością wracam wspomnieniami do tamtych chwil. Już nie musiałam wspinać się wysoko, aby cieszyć się widokiem otoczenia. Nareszcie czuliśmy się wolni. Dziaduś siedział na worku z pościelą, a w odróżnieniu od tego, jak było w wagonie, rzadko kaszlał. Myśmy nie byli ani wystraszeni, ani zagubieni. Ogólnie też panowało ożywienie. Dotychczasowi nasi stróże, uzbrojeni NKWD-ści, zniknęli. W tym czasie przez pewien okres poza ogólnym odprężeniem panował spokój. Ja czułam się doskonale, mimo że w kamykowej zabawie nie dorównywałam koleżance. Obie skoncentrowane na grze nie zwracałyśmy uwagi na ogólne zamieszanie. Dopiero gromki głos młodego Hakasa postawił nas wszystkich na nogi. Nie widziałam momentu układania naszego bagażu na furę. Musiało to nastąpić bardzo szybko, bo kiedy na rozkaz furmana podbiegłam, wszystko było już gotowe do drogi. Na furmance, ciągnionej przez dwie mizerne krowy, leżały nasze tobołki. Były tam jeszcze małe opakowania z wędlinami oraz kana pełna smalcu. Na workach, tych miękkich, siedział nasz dziaduś, a tuż obok niego malutki Rysio. Skośnooki woźnica sprawnie wymachiwał długim biczem. Wkrótce po jakiejś niezrozumiałej dla nas komendzie kościste krowiny zaczęły powoli powłóczyć nogami w kierunku lasu. Siostry moje razem ze mną były tym faktem bardzo zaskoczone. Zwierzęta były już w pewnej odległości od nas, kiedy dobiegłyśmy i w panice wskakiwałyśmy do dziadusia na furę. Zanim jednak zdążyłam postawić drugą nogę na worku, ostry ból w łydkach tudzież bełkot woźnicy wskazały mi właściwe miejsce. Wyjaśniły również główny powód wyposażenia poganiacza chuderlawych krów w tak długi i ostry batok. Wydarzenie to do tego stopnia zaskoczyło moje siostry, iż najszybciej jak tylko mogły oddalały się od jadącej furmanki. Szybko zrozumiałyśmy, że mamy podążać w pewnej odległości za wozem. Nie wolno nam było nawet opierać się o drewniane brzegi pojazdu. Na szczęście bydlęce mizeroty dreptały spokojnie i wolniutko. Niemniej jednak wąska dróżka w tajdze do wygodnych nie należała. Usłana była gałązkami, liśćmi i korzeniami o różnej grubości. Przy tym była również bardzo wyboista i prawie ciemna. Wysokie drzewa po obu stronach dawały dużo cienia, lecz zabierały światło. Krok za krokiem wszystkie podążałyśmy za Irką. Niespełna 6-letnia Lucynka szła bardzo powoli obok 8-letniej Honoratki. Nasza najstarsza siostra Irka, nie mająca jeszcze 14 lat, czuła się odpowiedzialna za nas wszystkich. Ja byłam już w wieku 10 lat, więc radziłam sobie nieźle. Honoratka gorzej dawała sobie radę. Podążanie po tak niewygodnym podłożu sprawiało jej trudność. Lucynka natomiast była z zasady silnym i bardzo odważnym dzieckiem. Jednak nie cieszył jej zbytnio wymuszony spacer po tajdze. Mimo to musiała iść razem z nami. Stawała się jednak coraz bardziej ponura i smutna. Podobnie jak i my, była dobrze zorientowana w bieżącej sytuacji odnośnie do Knuta. Widziała i słyszała dźwięk świszczącego w powietrzu biczyska. Kochany nasz dziaduś nie miał żadnej możliwości, aby jakkolwiek nam pomóc. Trzymał blisko siebie naszego 2,5-letniego Rysia. Odwracał głowę od czasu do czasu, aby zobaczyć, jak sobie radzimy. Trudno powiedzieć, jak długo i po ilu kilometrach naszej pieszej mitręgi po wąskiej ścieżce tajgi zorganizowany był postój. Było to miejsce, gdzie dróżka znacznie się poszerzała. W pewnej odległości od nas zatrzymały się również inne tego samego typu pojazdy. Podobnie jak i w naszym przypadku siłą pociągową podróżujących za nami furmanek były krowy. Identycznie też zachowywali się i poganiacze mizernych zwierząt. Zarówno podczas pierwszego postoju, jak późniejszego i następnych dało się zauważyć, że większość rodzin przewoziła z sobą dużo niezbędnych rzeczy. Przydawały się one szczególnie właśnie w tajdze, podczas przystanków. Wtedy mężczyźni palili ogniska, a panie w kociołkach gotowały zupy. Często przy ich ogniskach jadaliśmy razem z nimi. Piesze podróżowanie po tajdze trwało około 1 tygodnia. W czasie deszczu nasz wozek zatrzymywał pojazd, abyśmy wszyscy mogli schronić się pod furą. W zasadzie odpowiadało to nam. Byliśmy wszyscy razem i blisko siebie. Umieliśmy już nawet odpowiednio układać się pod furmanką, aby ewentualnie mokły tylko nasze nogi. Skośnooki woźnica sprawował jednocześnie funkcję naszego opiekuna. Kiedy zmęczone powłóczyłyśmy nogami za zgrzytliwym powozem, bacznie nam się przyglądał. Stąd też zareagował właściwie w odpowiednim momencie. Pozwolił położyć Lucynkę na tłumoczek obok dziadusia. Zapewne przewidział, że w innym przypadku tułaczym szlakiem za wozem brnąć będą już tylko 3 siostry. Ostatnio Irka pomagała Lucynce, bo często osuwała się w trawę z osłabienia. Oczywiście nie mógł przeoczyć tego baczny obserwator, nasz woźnica. Okazało się, że Lucynka oprócz osłabienia miała też i gorączkę, nie przyjmowała żadnego posiłku, ani nie była zdolna do jakiegokolwiek kontaktu z nami. W ciężkim stanie pozostawała przez kilka dni. Panie, które przynosiły nam zupy gotowane na ogniskach, były bezradne. Niestety nie było wśród nich lekarza. Pamiętam dokładnie tę chorobę Lucynki, bo w czasie nocy leżałyśmy obok siebie, pod deskami fury. Była bardzo gorąca i w zasadzie nie spała. W takim stanie pozostawała do ostatniego dnia naszej syberyjskiej włóczęgi przez tajgę. Końcowy odcinek wędrówki ciemną dróżką lasu Lucynka odbyła już na własnych nogach.
0: I to był fragment audiobooka Była taka rodzina Henryka Bogusławska. Czytała Katarzyna Herman. To jest audiobook wydany przez Muzeum Pamięci Sybiru. Mogą Państwo go zakupić na stronie Muzeum Pamięci Sybiru, na którą Państwa odsyłam i do odwiedzenia tego muzeum Państwa zachęcam. Dziś 17 września, jest godzina 9:44, a dziś jest rocznica urodzin Adama Astona. A jeszcze zanim to powiem, to jeszcze Państwa zachęcę, zresztą i u Konrada Mędrzeckiego, i ja kiedyś też Państwu mówiłam, jeśli chodzi o tę historię Sybiraków, jest jeszcze bardzo dobra saga cała Bez pożegnania Barbary Rybałtowskiej. To też jest powieść na podstawie wspomnień właśnie z czasów zsyłki. Także warto do tych książek sięgnąć. Myślę, że to są też książki, które są odpowiednie. Nie, przynajmniej saga Bez pożegnania, którą czytałam nie całą, ale częściowo dla młodzieży. Myślę, że gdyby w szkole młodzież taką książkę miała do przeczytania, to zupełnie inaczej by tę historię postrzegała. Ważną historię, bo jest to też świetnie napisane i są to historie, które dziś się w głowie nie mieszczą, a jednak miały miejsce. 9:45, 17 września. Adam Aston dziś swoje urodziny świętował, by przyszedł na świat świat w Warszawie roku 1902, właśnie 17 września. Dziś po godzinie 14 ja Państwa zapraszam na całą audycję poświęconą Adamowi Astonowi, ale jeszcze teraz posłuchamy fragmentu utworu Dzisiaj tak mi jakoś dobrze Adam Aston zaśpiewa.

0: się nie przejmować i mieć gest. Dzisiaj wyjątkowy humor mam, no mów czy nie, to się widzi, to się czuje, to się wie. Dzisiaj czuję się jak wolny ptak, jeśli w życie iść, to tylko tak. Z czułym sercem i z uśmiechem lic, no mów czy nie, to się widzi, to się czuje, to się wie.
1: I my się teraz przenosimy do Piaseczna. Z nami na łączach pani Magdalena Potocka z, nie wiem czy to jest stowarzyszenie, to pani mnie poprawi, Stop Serwerowni Piaseczno, ale też mieszkanka Piaseczna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. To nie jest stowarzyszenie, my nie jesteśmy zarejestrowani, to jest po prostu sąsiedzka inicjatywa w tym momencie.
1: Sąsiedzka inicjatywa Stop Serwerowni Piaseczno. Wczoraj odbył się protest, właśnie gdzie on się dokładnie odbył i przeciwko czemu państwo protestują, o co chodzi w tej serwerowni, o czym jest mowa.
2: Protest odbył się przy ulicy Energetycznej, przy placu budowy właśnie serwerowni albo data center, które jest budowane tutaj naprzeciwko osiedla Patronat, 35 metrów od najbliższego domu jednorodzinnego, kawałek dalej, kilkadziesiąt metrów jest więcej domów, no i oczywiście dzieli nas tak naprawdę tylko ulica Energetyczna. Powstaje tutaj hiperskalowe centrum przetwarzania danych, cztery ogromne budynki, 25 metrów każdy, infrastruktura techniczna, 110 drycoolerów, które będą zainstalowane na dachu, które będą chłodzić serwery, hałasując 24 godziny na dobę. Każdy z tych drycoolerów to jest około 93, według informacji, które mamy dostępne, 93 decybele każdy. Poza tym 48 agregatów diesla, które będą testowane albo w sytuacji awaryjnej, w sytuacji braku zasilania, będą tutaj po prostu pracować, żeby utrzymywać zasilenie dla tych serwerów. Ogromny zbiornik paliwa, prawie 1300 metrów sześciennych w ziemi. No, to jest, myślę, że jakieś 10 razy więcej niż przeciętny zbiornik średniej wielkości stacji benzynowej. Podkreślam jeszcze raz, 35 metrów od najbliższego domu. To jest pobór wody, który według warunków wydanych przez lokalnego dostawcę wody PEWiK 283 metry sześcienne na dobę. To jest porównywalne z osiedlem 2-3 tysiące mieszkańców. Zanieczyszczenie światłem, wyspa ciepła, bo tutaj to ciepło nie będzie odprowadzane nigdzie, jakby nie będzie wykorzystywane do innych celów, po prostu będzie wysyłane do nieba. Także no, jest przeciwko czemu protestować. Protestujemy też przeciwko temu, jak rozmawia albo jak nie rozmawia na ten temat z nami gmina i przedstawiciele gminy i powiatu. Nasze pytania, z naszymi pytaniami do gminy jesteśmy odsyłani do inwestora tej inwestycji.
1: Kto jest inwestorem tej inwestycji?
2: Inwestorem jest spółka Sienreal, która jest własnością Budimexu i hiszpańskiej firmy Ferrovial. Oni podobno w 25 roku kupili spółkę Sienreal i w tej chwili występują jako inwestor, a wykonawcą jest Budimex.
1: Na jakim etapie jest budowa tego data center? Tam już coś stoi?
2: Na razie jeszcze nic nie stoi. Budowa rozpoczęła się, o ile dobrze pamiętam, 6 sierpnia. Wtedy został mniej więcej w tej to postawiony płot wzdłuż działki i to jest tak naprawdę moment, w którym sąsiedzi dowiedzieli się, co tam powstaje. Wcześniej większość z nas była przekonana, że albo powstaje tam centrum usług, bo tak to jest opisywane w dokumentach, do których udało nam się dotrzeć, albo że tam powstaje stacja uzdatniania wody. Nie było tutaj żadnych konsultacji społecznych. Gmina nie prowadziła ich w momencie, kiedy rozpoczynało się postępowanie środowiskowe. Teraz tłumaczą, że to było publikowane w BIP-ie, w Biuletynie Informacji Publicznej, ale no, umówmy się, mieszkańcy mogą się nie zorientować, że coś takiego się tam pojawia. Tym bardziej, że tak jak mówię, było to w dosyć enigmatyczny sposób określane w dokumentacji, więc nawet jeśli ktoś to przeczytał, to myślę, że nie zaalarmowało go to i myślę, że gdyby gmina rzeczywiście chciała transparentnie podchodzić do tematu i uwzględniać mieszkańców w tym postępowaniu, to powinni po prostu bezpośrednio zawiadomić tych którzy będą w obszarze oddziaływania tej inwestycji, bo według dokumentacji inwestora obszar oddziaływania kończy się na granicy działki, na której będzie posadowiona ta inwestycja, czyli data center. No a tutaj oczywiście mówimy o ogromnej emisji hałasu, zanieczyszczeń z tych agregatów paliwowych. Mówiłam już o wyspie ciepła, więc no tutaj to jest po prostu grubymi nićmi szyte.
1: Ale rozumiem, że wszystkie zgody inwestor uzyskał, decyzje środowiskowe pozytywne.
2: Tak, tak. Uzyskali zgodę, pozytywną decyzję środowiskową, uzyskali pozwolenie na budowę. Także te zgody są, no dlatego ta budowa ruszyła.
1: I co państwo teraz z tym będą robili? Wczoraj się, rozumiem, zebrali na proteście mieszkańcy. Ilu państwa było?
2: No trudno nam policzyć, natomiast zbieraliśmy podpisy pod wnioskiem do pani Rzecznik Praw Obywatelskich o podjęcie naszej sprawy. Ten wniosek podpisało 261 osób, więc no przynajmniej tyle było. My szacujemy, że więcej, pewnie nie każdy podpisał. Ten wniosek oczywiście będziemy składać do RPO, a poza tym jesteśmy w kontakcie z ekspertami, niezależnymi ekspertami, którzy będą analizować dokumentację i w kontakcie z prawnikiem, który będzie nas reprezentował w walce o nasze prawa.
1: Ale co panią zaalarmowało? Bo pani, jak się pani o tym dowiedziała, że ta inwestycja faktycznie będzie miała taki wpływ na mieszkańców dookoła, na ich codzienne funkcjonowanie? To jest jednak jakaś wiedza, którą przeciętnie nie mamy, prawda? Jaki hałas, ile decybeli to będzie nam już przeszkadzało, że to będzie wyspa ciepła. Mówi pani właśnie o dużym zapotrzebowaniu na wodę. Pani z kimś to konsultowała? Czy pani po prostu taką wiedzę ma i sama do tego doszła, że taka będzie to niekorzystna co najmniej sytuacja dla mieszkańców Piaseczna?
2: To znaczy, jakby moja wiedza, zanim zaczęłam zgłębiać temat tej konkretnej inwestycji, była na temat data center, była dosyć powierzchowna. Tyle, co w mediach społecznościowych albo mediach w ogóle pojawiają się już od jakiegoś czasu dosyć alarmujące informacje na temat tego, jaki wpływ na środowisko i ludzi mają takie centra danych, że to jest ciągły hałas, że to jest ogromne zużycie wody i ogromne zużycie energii. To jest też coś, o czym nie powiedziałam. Tutaj zużycie energii to będzie 70 megawatów, czyli to jest porównywalne z miastem wielkości, nie wiem, Bydgoszczy. W Piasecznie mieszka 80 tysięcy mieszkańców, więc no to po prostu będzie zużywać kilka razy więcej energii niż całe Piaseczne, a my w tej chwili już i tak mamy problemy z tym, w czasie upałów z energią, więc wracając do pytania, jak się dowiedzieliśmy, co tutaj powstaje, zaczęliśmy szukać dokumentacji, niestety wtedy się okazało, że gmina Piaseczno, decyzja środowiskowa, która została wydana w 2024, została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej dopiero na wniosek sołtysa Józefosławia, bo to ta inwestycja jest w bardzo bliskiej odległości od Józefosławia w Piasecznie formalnie, ale Józefosław jest no dosłownie kilkaset metrów dalej się zaczyna. To jest największa wieś w Polsce, najbardziej zaludniona, więc wtedy po wniosku sołtysa gmina Piaseczno opublikowała decyzję środowiskową w Biuletynie Informacji Publicznej z ponad dwuletnim opóźnieniem. Zaczęliśmy czytać te dokumenty, no i tam po prostu można się zorientować, co to powstaje i jaki będzie miało wpływ na środowisko i na nas, którzy tutaj mieszkają kilkadziesiąt metrów dalej.
1: Co na to władze samorządowe? Czy one jakoś państwa wspierają, czy wręcz przeciwnie?
2: Absolutnie nas nie wspierają. Nasze wnioski o informacje, nasze pytania, zostajemy z tym odesłani do inwestora. Myśmy 20 sierpnia do burmistrza wysłali wniosek z prośbą o spotkanie z przedstawicielami gminy, z przedstawicielami instytucji, które uczestniczyły w postępowaniu środowiskowym i wydawaniu ekspertyz i które jakby przyczyniły się do tej decyzji środowiskowej i z inwestorem. Okazało się, że inwestor o naszym wniosku dowiedział się dopiero z programu TVP3 Reagujemy, który był emitowany w zeszłym tygodniu i w tej chwili jest ustalone spotkanie z inwestorem, z tym, że to jest coś, co organizuje inwestor. Oni zapraszają swoich ekspertów. Wczoraj burmistrz Putkiewicz na swoim profilu na Facebooku umieścił informację, że będą wnikliwie analizować wnioski o sprawdzenie decyzji środowiskowej i chcą stworzyć jakąś grupę roboczą z reprezentacją mieszkańców, żeby przyjrzeć się temu tematowi. No tylko to wiadomo, to jest zagranie PR-owe. Kilka lat za późno takie rozmowy z mieszkańcami trzeba było prowadzić w momencie, kiedy postępowanie, ocena oddziaływania na środowisko się rozpoczynała.
1: Co dalej w takim razie, jak państwo mają zamiar działać, co zrobić, żeby jakiś wpływ mieć na tę inwestycję, która rozumiem już w zasadzie się rozpoczęła jej budowa?
2: Tak, no ale to, że się rozpoczęła, to nie znaczy, że będzie trwała i że się skończy. Tak jak mówiłam, jesteśmy w kontakcie z prawnikiem, który razem z ekspertami niezależnymi będzie przeprowadzał analizę dokumentów i po prostu będziemy wchodzić tutaj na drogę postępowania administracyjnego, żeby domagać się naszych praw. Naszym celem jest, żeby ta inwestycja w tym miejscu nie powstała. Bo to jest po prostu skandaliczne, że coś takiego powstaje 35 metrów od najbliższego domu.
1: No, z takiej wiedzy może niespecjalistycznej, ale tak się kojarzy to, że te data center zazwyczaj są gdzieś w miejscach wyludnionych, odludnionych, daleko od mieszkańców. No dobrze, to jeszcze mamy minutę, jakiś apel do słuchaczy, do może jakichś ekspertów, może państwo kogoś, czegoś potrzebują, to teraz jest ten moment, że można o to zaapelować.
2: Apel na pewno do władz nie tylko lokalnych, ale do... Myśmy wczoraj na proteście też apelowali nawet do premiera Tuska, żeby naprawdę zająć się tym na poziomie ogólnokrajowym, bo w tej chwili takie ogromne centra danych wyrastają w Polsce jak grzyby po deszczu i ilość wody, którą będą zużywać, ilość energii, którą będą zużywać, to są liczby, które po prostu się nie mieszczą w głowie. Więc apel do rządu i do premiera, żeby się tym zajęli, i apel do wszystkich mieszkańców, żeby zaczęli się rozglądać, czy w ich okolicy nie powstaje. Nie ma planu, żeby coś takiego powstało, bo są miejsca, w których mają powstać ogromne. Nawet tutaj w Piasecznie na Energetycznej jest jedno, ale kilkaset metrów dalej burmistrz Putkiewicz wydał zgodę, decyzję środowiskową na budowę drugiego, jeszcze większego data center. Także my tutaj w okolicy będziemy mieć dwa ogromne data center, jeżeli nie uda nam się tego zatrzymać. To jest nasz cel, żeby to zatrzymać. Więc tutaj naprawdę trzeba wywrzeć presję na rządzących, żeby to... W tej chwili to jest dziki zachód.
1: O czym powiedziała pani Magdalena Potocka, stop serwerowni Piaseczno, mieszkanka Piaseczna. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
1: Godzina 10, 17 września. Życzę państwu dobrego dnia. Do usłyszenia po godzinie 14. Hania Tracz, Tomasz Rosłan i teraz już serwis informacyjny i Jakub Duszak.
3: Żebyś wiedział.
4: Żebyś wiedział.
5: Żebyś wiedział.

0: Dzień dobry, 10.01 w tym wydaniu wiadomości. Mafia śmieciowa z aktami oskarżenia. Kanada składa wniosek o przystąpienie do połączonych sił ekspedycyjnych oraz zagrożenie dronowe nad Danią. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do sądów dwa akty oskarżenia przeciwko 12 osobom. Śledczy ustalili, że podejrzani przyjmowali odpady produkcyjne od 63 przedsiębiorstw i umieszczali je na 26 nielegalnych wysypiskach w różnych częściach kraju. W tym celu wynajmowali magazyny oraz inne nieruchomości, a także organizowali transport odpadów. Na terenie składowisk znaleziono m.in. beczki i paletopojemniki zawierające tzw. stężone wody czerwone, będące pozostałością po produkcji trotylu. Ich nieprawidłowe przechowywanie mogło stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. W śledztwie uczestniczyli funkcjonariusze śląskiej policji zajmujący się przestępczością gospodarczą. Kanada formalnie składa wniosek o przystąpienie do kierowanych przez Wielką Brytanię połączonych sił ekspedycyjnych. Premier Mark Carney poinformował o złożeniu przez Ottawę wniosku o dołączenie do Europejskiej Koalicji Wojskowej zrzeszającej 10 państw. Kanada chce w ten sposób ograniczyć swoją zależność od Stanów Zjednoczonych. Ottawa i Londyn zamierzają również pogłębić współpracę w przemyśle obronnym, między innymi w ramach programu Global Combat Air. Kanada dołączyła do niego w lipcu tego roku w charakterze obserwatora. Wrogi akt Unii Europejskiej przeciwko Stanom Zjednoczonym, tak Donald Trump określił próby zacieśnienia stosunków między UE a Kanadą. Wczoraj Ursula von der Leyen na prośbę premiera Kanady zaproponowała, by kraj klonowego liścia stał się pierwszym w historii niezrzeszonym członkiem europejskiej wspólnoty. Unia Europejska i Kanada zamierzają zacieśnić współpracę m.in. w zakresie surowców krytycznych, przemysłu obronnego, sztucznej inteligencji oraz mocy obliczeniowych. Partnerstwo ma objąć również bezpieczeństwo energetyczne, technologie kosmiczne, a także usługi finansowe i systemy płatnicze. Jeśli uznam, że to wrogi akt, nałożę bardzo poważne cła albo przestanę handlować z Europą w wielu kwestiach, powiedział Trump. Izba Reprezentantów USA przyjęła ustawę o szeroko zakrojonych sankcjach wobec Rosji. Projekt, którego od dawna orędownikiem był zmarły senator Lindsey Graham, trafił teraz na biurko prezydenta Trumpa. Dokument wymaga jego podpisu. Za przyjęciem ustawy zagłosowało 262 kongresmenów i 159 było przeciw. Głosowanie kończy trwający niemal dwa lata okres bez znaczących inicjatyw kongresu dotyczących pomocy dla Ukrainy. Projekt napotkał po drodze liczne przeszkody. Część demokratów w Izbie Reprezentantów sprzeciwiała się ustawie, argumentując, że przyznaje ona Białemu Domowi zbyt szerokie uprawnienia w zakresie nakładania ceł. Niezidentyfikowany dron przelatywał w pobliżu domu duńskiego ministra obrony, informuje tamtejsza telewizja. Policja zamknęła ulicę, przy której znajduje się posesja ministra, a także sąsiednie dzielnice. Na miejscu pracują również saperzy. Jak pisze Czarne Niebo News, dzień wcześniej ambasador Rosji w Danii został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z incydentem na Morzu Bałtyckim. Rosyjska korweta wystrzeliła w kierunku duńskiego śmigłowca dwie rakiety sygnalizacyjne. Premier Frederiksen nazwała działania Rosji lekkomyślnymi i stwierdził, że miały one na celu zastraszenie i zasianie niezgody. Z kolei minister obrony Federacji Rosyjskiej odznaczył kapitana okrętu, określając działania Rosjan jako przeciwdziałanie prowokacji.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
3: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
2: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
7: Sofa Surfing.
5: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
7: To była autopromocja.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem paroletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Odyseja wyborcza.
3: Wyborczą jest godzina 10.14, 17 września, mikrofon właściwy, wszystko jest gotowe, za chwilę będą goście, będzie Miłosz Lodowski, potem będzie Robert Winnicki, a na koniec starający się o fotel wicemarszałka z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus Marcin Chorała w naszym studio się pojawi, więc na koniec będzie rozmowa o polityce. Jedna tylko uwaga, bo zauważyłem gdzieś tam w internecie, że jest nowa, no może nie nowa, ale odświeżona, tak trzeba powiedzieć, tendencja, że dzisiaj, 17 września, przypada rocznica napaści jakichś nieokreślonych Sowietów. Wiele lat walczymy o to, a walka trwa i się nie kończy, żeby mówić, że 1 września napadli na Polskę Niemcy, a nie naziści. A teraz może to taki los Polaka i Polski, że trzeba zawsze na dwa fronty walczyć. Musimy z drugiej strony na innym froncie walczyć, że to nie byli żadni Sowieci, którzy spadli z kosmosu, tylko byli po prostu Rosjanie i trzeba tą prawdę też powtarzać i tłuc do pustych czasami łbów, że pozwolę sobie na taki kolokwializm na początek audycji, więc dzisiaj rocznica napaści Rosji. Można dać Rosji sowieckiej dla doprecyzowania na Polskę i dramat wrześniowy sprzed 7 lat się dopełnił. To tyle uwagi historyczno-politycznej, bo ona też będzie ważna w zbliżających się wyborach. A teraz już trochę będzie o polityce bieżącej, a trochę będzie o walce z big techami. Przed nami, za nami rozmowa o bazach danych, a przed nami rozmowa z Miłoszem Lodowskim, dziennikarzem, dyrektorem kreatywnym, dyrektorem także social mediów. Dzień dobry. I publicystą.
4: Czuj, tak, witam serdecznie.
3: Tak, jest mój kanał na YouTubie Chłodnym Okiem, gdzie komentujesz rzeczywistość polityczną i nie tylko. Zanim polityka, bo parę ciekawych cytatów się pojawiło, wartych do odnotowania. Dużo dzieje się na polskiej prawicy i retorycznie, ale chyba też i faktycznie. Dzisiaj o 12 ma być konferencja szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera. Podobnoż ważna, bo nawet do nas dzwonili, żeby być, no to będę. O 12 zobaczymy, co ma do zakomunikowania, czy to chodzi o Trybunał, czy to chodzi może o Pakt Senacki. Ale najpierw temat, zanim w prawicę, zanim w PiS, w Konfederację będziemy rozkładać na czynniki pierwsze i wchodzić w ten temat, to nie będzie w Sejmie na Komisji Cyfryzacji dzisiaj przedstawicieli Mety. Mieli się tłumaczyć z tego, jak to jest, że na Facebooku, na innych portalach pojawiają się masowo reklamy wykorzystujące czy to wizerunek pana prezydenta, czy to przedsiębiorców, w szczególności Rafała Brzoski. To są oczywiście filmy wytworzone przez AI, zdjęcia sugerujące, że może Brzoska proponuje jakiś produkt, a może go oszukali, tak czy inaczej. Jest to masowo wykorzystywane. Meta miała się tłumaczyć, właściwie Facebooka miał się tłumaczyć, ale już się szykowaliśmy, że w polskim Sejmie będzie jak w amerykańskim kongresie na naszym poziomie, ale nagle Meta uznała, że jej dyrektorzy nie mają ochoty, nie mają potrzeby, nie czują w ogóle powodu, aby do polskiego Sejmu przychodzić, cokolwiek się tłumaczyć i tyle. To poproszę o krótki komentarz Miłosza Lodowskiego na początek.
4: Że ja mam wrażenie, że w tej sprawie trafiła kosa na kamień i to bardzo dobrze, że pan Brzoska się tą sprawą zainteresował, bo sprawa jest absolutnie kuriozalna. Zresztą jak się patrzy na poziom dochodów właśnie z tych nielegalnych rzeczy, ja mam wrażenie, że my troszeczkę nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo nasz głos czy nasz wizerunek są naszą wartością w XXI wieku. W zasadzie każdy z nas powinien zastrzec sobie swój własny wizerunek, tak jakby to był element marki osobistej, no trademark, prawda, marki handlowej. I to też powinno być chronionym dobrem, bo każdy z nas może stać się ofiarą tego typu deepfake'owania i potem się okaże, że gdzieś tam ktoś tam wykorzystuje sprzecznie z naszymi wyznawanymi wartościami albo gorzej, no po prostu wprowadza ludzi na minę, korzystając z powszechności narzędzi, które pozwalają za pomocą zdigitalizowanego albo wyciągniętego ze zdigitalizowanych istniejących przestrzeni publicznej materiałów, zbudowanie naszych cyfrowych awatarów albo wręcz naszych odpowiedników, które będą i naśladować tempo naszego głosu, tembr naszego głosu i po prostu nie będą do odróżnienia z faktycznymi nami. I też dodając do tego wizual, no to można spowodować właśnie gigantyczne straty reputacyjne. No więc to dobrze, że trafiła kosa na kamień w postaci tego, że jest oto osoba, którą stać na wystąpienie przeciwko Mecie na poziomie, który był do tej pory, mam wrażenie, lekceważony przez samą Metę, bo trzeba było występować przed sądami w Kalifornii. Jeśli ktoś pamięta i czytał w ogóle regulaminy, no to wielokrotnie Meta sobie pozwalała w Polsce na skandaliczne praktyki. Czy to dotyczyło to zawieszania pewnych profili, które często miały gigantyczną oglądalność pod byle pozorem,

0: no dobrze płacą, jak ktoś jest twórcą i angażuje się, to jest to dobrze monetyzowane. Tylko na platformie X jestem obecny z mediów społecznościowych i tam cenzury specjalnej nie zauważyłem.
1: No właśnie, ale Meta miała taki dziwny charakter. Ja jeszcze o tyle byłem zszokowany, gdy chyba dwukrotnie mnie w sumie zawieszono na jakieś takie krótkie kary dostałem. No nie powiem, krótka kara, trzyminutowa, tak jak w hokeju, ale były to, nie wiem, maksymalnie chyba dziesięciodniowe rzeczy. No ale w każdym razie dla mnie było tyle to szokujące, że ja Facebooka testowałem jeszcze, gdy był w takim półjawnym charakterze, pracując w jednej agencji w Londynie, która to dostała do testów, więc miałem to konto, powiedziałbym, stworzone jeszcze w tamtych czasach, więc trudniej mi było pewnie dopaść, chociaż pewnie byłem zgłaszany wielokrotnie. No tak czy inaczej teraz sprawa, mam wrażenie, się nie skończy, więc Meta tylko i wyłącznie sama powoduje, że roszczenia, które się pojawią, będą zdumiewające. I jeśli pan Brzoska, myślę, że jest tutaj bardzo silnie zdeterminowany, ponieważ jeśli dobrze pamiętam historię, tutaj ugodzono nie tylko w niego, ale także w jego małżonkę. No, generalnie tam się bardzo nieeleganckie rzeczy działy, szczególnie z jego udziałem. Do tego dochodzi oczywiście głowa państwa, ale też dochodzi pan Donald Tusk. Nawet pana Trzaskowskiego można zobaczyć. No zresztą pan Brzoska skwapliwie to dokumentuje, też publikuje na X-ie, o którym wspomniałeś, poszczególne elementy, które mają budować pewnego rodzaju też klimat, mam wrażenie, obrony swojego interesu i też swojego wizerunku. No więc myślę, że to się skończy nieciekawie, patrząc na to, jak w Stanach Zjednoczonych poważnie podchodzi się do ochrony wizerunku, zwłaszcza w sytuacji, w której mamy do czynienia z biznesmenem, no, który ma przewidywalną i taką interesującą list of records, prawda? Przepraszam za język, tutaj znowu będzie,
0: właśnie, że linguist. Tak jest.
1: No właśnie. Listę dokonań.
0: O, tak będzie lepiej. Rzeczywiście to jest może wielki sukces pani, taki nie wiem czy zamierzony, pani profesor Mróz-Gorgoń, że trochę czyścimy polszczyznę z tych naleciałości korpojęzyka.
1: Tak.
0: To niech z nami zostanie. Dobrze, to zanim Mentzen, bo miał wczoraj wywiad u Rymanowskiego, bardzo ciekawy, bardzo wiele ciekawych wątków się pojawiło, to jeszcze dopytam, może po prostu pracownicy Meta, lokalni polscy, pokazali nam miejsce w szeregu. Że okej, okay, kongres nas może wzywać, przed kongresem to się Zuckerberg może albo nie musi, ale jednak przyjdzie i się jakoś tam tłumaczy, a polski Sejm to nam mamy w nosie, jesteśmy globalną korporacją, mamy budżet jaki mamy i możecie nam, przepraszam, skoczyć, mówiąc kolokwialnie.
1: A czy biorąc pod uwagę dane, które się pojawiły w przestrzeni publicznej na skutek monitoringu rozwiązań reklamowych Mety, dane, które się pojawiły, pokazują, jaka ilość ich dochodów w Polsce pochodzi właśnie z tego typu, no, nielegalnych praktyk, to myślę, że ucieczka w postaci no właśnie schowania głowy w piasek w tym przypadku jest jedną z możliwych oczywiście metod, ale myślę, że zgubnych. To znaczy być może jest tak, że po prostu oddział lokalny Mety woli, żeby to centrala przejęła odpowiedzialność za to, co się dzieje, bo być może to jest po prostu element polityki globalnej i oni nie czują się kompetentni w tej materii i wolą po prostu przerzucić na centralę, a więc także na ewentualne rozwiązania prawne już na poziomie amerykańskim w sądzie w Kalifornii, bo to tam będzie pewnie rozgrywane. Ciąg dalszy. Tylko, że tutaj jest jeszcze element polskiego państwa, to znaczy nie powinno być tak, że gdyby nie pan Brzoska i jego bezpośredni interes w tej sprawie, Meta mogła sobie przez całe lata dokonywać tego typu działań i to nie wzbudzało niczyjego sprzeciwu, zwłaszcza, że dotyczyły te sprawy, tak jak mówię, głowy państwa i nie tylko tej, bo także poprzedniej, ale również premierów, prawda, Rzeczypospolitej Polskiej. No to w zasadzie polskie państwo powinno tutaj wystąpić z pozwem, a nie tylko i wyłącznie wzywać na dywanik czy na komisję tych państw, tylko powinno po prostu uderzyć od razu z pozwem, chroniąc wizerunek całego państwa, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że wizerunek, no, przedstawicieli najwyższych władz państwowych to jest wizerunek ich prywatny. To jest element instytucji państwa. No nie wyobrażacie sobie chyba państwo, że nie wiem, Barack Obama czy Donald Trump, czy nie wiem, Xi Jinping reklamują jakiś skam i powodują gigantyczne ryzyka bez reakcji państw, na szczycie których zasiadali, prawda? Czy zasiadają. No, takie rzeczy są niemożliwe, no więc jeśli ktoś sobie pozwala na tego typu rzeczy i dodatkowo te produkty, które reklamują ci państwo albo antyreklamują ci państwo.

0: to są produkty, które narażają bardzo często osoby, które, no, mam wrażenie, mają czasem być może nadmierny problem z oceną rzeczywistości, no ale to nie jest, mają prawo do takiego postrzegania rzeczywistości, żeby popadać w tego typu iluzje. Jeśli tego typu rzeczy się pojawiają i są tolerowane, to znaczy, że są akceptowane. No więc my, ja mam wrażenie, mało poważnie podchodzimy właśnie do spraw wizerunkowych, do tego, że ten spór w Polsce poszedł już tak daleko, że nie widzimy interesu w ochronie wizerunkowej najwyższych funkcjonariuszy państwa i to bez względu na nasz pogląd polityczny. Ja uważam, że jeśli ktoś obraża na niwie międzynarodowej pana Donalda Tuska, to też powinien dostać należyty odpór ze strony naszego państwa, bez względu na to, jak bardzo nie cenię pana Donalda Tuska, o czym każdy, kto obserwuje mnie w internecie, wie. I to nie dlatego, drodzy państwo, że mam jakiś osobisty ans do tego pana, tylko po prostu uważam, że nienależycie wykonuje swoje obowiązki, ale to jest moje prawo publicysty, komentatora. Natomiast w sprawach, powiedziałbym, zajmowania przez niego stanowiska, tutaj polskie państwo powinno stać absolutnie murem za każdym przedstawicielem polskich władz, bez względu na to, kim te osoby są. No, problem oczywiście, że czasami te postaci się wygłupiają albo robią rzeczy niepoważne, no ale to jest problem nasz, już wyborców, że swoimi wyborami ich wynosimy na stanowiska być może za wysokie do ich kompetencji, ale to jest całkiem inny temat.
1: No dobrze, to skoro już polityków Miłosz Rodowski zaczepił w naszej rozmowie wprost, to do polityków przejdźmy. Wczoraj Sławomir Mentzen w rozmowie na kanale Bohdana Rymanowskiego kilka ciekawych fraz powiedział, jedne mniej lub bardziej zaskakujące. Chyba najwięcej zaskoczenia budziła ta deklaracja, jak wyobraża sobie polityk lider, jeden z liderów Konfederacji, układ polityczny po wyborach. Po pierwsze, dziwne, że w ogóle na to pytanie odpowiedział, bo taki rasowy polityk oczywiście by umknął, tak jak komentator by umknął, no bo kto może wiedzieć, jaki będzie nastrój wyborczy za rok, kiedy Polacy będą iść do urn albo będą w końcówce kampanii, więc to jest bardzo ryzykowne takie twierdzenie. No a po drugie, sam elementy, które przedstawił Sławomir Mentzen, jeden z liderów opozycji, mogą być ciekawe, posłuchajmy.
2: W tym momencie uważam, że najbardziej prawdopodobny scenariusz, przy czym nie mocno najbardziej, w sensie troszeczkę, to jest dalsze rządy obecnej koalicji. Na drugim miejscu jakaś forma mniejszościowego rządu.
3: Dalsze rządy obecnej koalicji.
2: Donald Tusk ma jeszcze, gdybym miał ocenić prawdopodobieństwo przedłużenia rządów Donalda Tuska, oceniłbym to na 51%.
1: 51%, że Donald Tusk dalej będzie rządził. No i teraz pytanie, czy to jest szczera kalkulacja, czy to jest wyrażenie woli, no bo albo Sławomir Mentzen jest wyjątkowym politykiem, który dokładnie mówi to, co myśli i nie filtruje swoich wypowiedzi i tak uważa i tak powiedział, no bo albo jakąś grę prowadzi, no bo każdy polityk swoimi wypowiedziami nie tylko stara się opisać rzeczywistość, ale też ją kreować, prawda? To być nastroje, albo podburzać, albo studzić, albo budzić nadzieję. No i z reguły z opozycji raczej budzą nadzieję, że idą odsunąć rząd od władzy. A co w sytuacji, kiedy jeden, no było, nie było, z liderów opozycji wysyła sygnał, najprawdopodobniej te wybory przegramy?
0: No właśnie, Łukaszu, drodzy państwo, to nie jest tak, że to jest każdy polityk, prawda? To jest polityk, który jest szefem jednego ze stronnictw opozycyjnych. Ja się zastanawiam naprawdę z punktu widzenia czystej logiki matematycznej. No może nie mam doktoratu jak pan Mentzen z czysto matematycznych rzeczy, ale matematykę miałem na całkiem przyzwoitym poziomie. Ja się zastanawiam, jak on do 51% wyliczył, bo to jest arcyciekawe. To znaczy, jeśli faktycznie prawdopodobieństwo przetrwania pana Donalda Tuska u władzy istnieje, to ono wynika głównie z postawy pana Mentzena. Również. No więc rozumiem, że to ten 1% to jest procent wkładu pana Mentzena w cały proces. Znaczy, nie chcę być złośliwy, ale duża część ewentualnej szansy na przedłużenie dalszej kariery na stanowisku premiera pana Donalda Tuska wynika właśnie z odpowiedzialności albo nieodpowiedzialności, woli zmiany albo braku tej woli takich liderów jak pan Mentzen. I pan Mentzen jest jednym z kluczowych elementów tego procesu.
1: To, to jest też ważne światobrzeż, oczywiście, bo w tym zakładzie to jest tak, że trochę jockey obstawia własny wyścig.
0: No właśnie, znaczy on właśnie podsumował stan przygotowania swojego stronnictwa politycznego do przejęcia władzy. No to powiedziałbym, nie jest to coś, co jest prognostykiem albo elementem, który napawa optymizmem i to jest element, który powinien szczególnie rozpalić czerwoną lampkę w wyborcach i u osób, które są wyborcami pana Mentzena po tym, co zdarzyło się w Krakowie. To blamaż gigantyczny przecież. Mówię to, bo to moje miasto, prawda, rodzinne. I też widziałem ciężką pracę ludzi z Konfederacji, którzy w czasie procesu referendalnego no, stawali przecież na uszach, żeby odwołać pana Miszalskiego. I gdy patrzę na finał tej całej akcji w postaci nieumiejętności, czy niemożności, czy sabotażu, który nie doprowadził do zebrania podpisów przez ich kandydata, no to jest zdumiewające przecież. No i teraz jeszcze jedna z osób, która po prostu ma, powiedziałbym, 30% akcji albo 33% akcji na to, żeby, albo nawet więcej. Tutaj akurat myślę, że matematyka sprzyja mi, że da się wytłumaczyć, dlaczego powiedziałem, że właśnie tyle procent wpływu na cały proces, czy pan Donald Tusk będzie zdjęty ze stanowiska i całe to stronnictwo pójdzie, powiedziałbym, w słusznie upragnioną przez bardzo wielu obywateli rozumnych przestrzeń przeszłości. Jeśli taka osoba, która ma tyle procent pakietu kontrolnego, opowiada takie rzeczy, to są po prostu rzeczy zdumiewające. To nie są rzeczy, które powinny wychodzić z ust polityka. I to polityka, który jest odpowiedzialny i ma świadomość miejsca w przyrodzie, którą pełni. Znaczy od strony komunikacyjnej to jest po prostu jakaś katastrofa. Znaczy zresztą cały ten wywiad to była jedna wielka katastrofa, jakbyśmy go zaczęli porcjować, no bo to jest element sabotażu swojego własnego środowiska wizerunkowego. To znaczy tam padały słowa, które nigdy nie powinny padać, zresztą sam to powiedziałeś, z ust polityka. No,
1: znaczy, tak,
0: to
1: są rzeczy... cytatów jest więcej, to też to akurat nie ma zaskoczeń, bo Sławomir Mentzen tu jest dość konsekwentny, mówię dość, bo w kampanii prezydenckiej zmienił program co do 13 emerytury. W poprzednich parlamentarnych Konfederacja mówiła tak, zlikwidujemy 13, 14 emeryturę, ograniczymy 800+. Potem, jak była kampania prezydencka, to już uważał co innego, ale to był jeden taki moment zachwiania, a teraz wrócił, ale to posłuchajmy tego fragmentu o tych programach społecznych, rodzinnych, co z nimi trzeba zrobić, jeżeli by Konfederacja rządziła.
0: Drodzy Państwo...
2: To bym od razu zniósł 13 i 14 emeryturę, to jest 30 parę miliardów, bym wprowadził kryterium dochodowe w 800+, tak żeby z tych 60 teraz miliardów, trochę to te koszty zeszły o połowę na przykład. Zlikwidowałbym babciowe 300+. To samo to dałoby prawdopodobnie około 70-80 miliardów złotych oszczędności rocznie.
1: Tak mówi Sławomir Mentzen. I tak jak mówię, to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, ale osiemno pytanie, czy to jest taki program, który, no, może jest tak, że Sławomir Mentzen dobrze wyczuwa nastroje społeczne, bo już się w tej chwili po tym okresie polityki prospołecznej, no jak to zwykle bywa, w polityce, w ekonomii następuje repulsja, odbicie w drugą stronę i teraz Polacy są bardzo mocno nastawieni liberalnie, indywidualistycznie, no i potem znowu to się zmieni, znowu będzie przestrzeń na, czy zapotrzebowanie na politykę bardziej wspólnotową i tak to się kręci w demokracji, w gospodarce rynkowej. Czy to jednak jest jakiś też błąd polityczny?
0: Znaczy, to nie jest kwestia tego, co jest przedmiotem tej wypowiedzi, tylko sposobów, jak to jest wypowiadane i momentu, w którym to jest wypowiadane. To znaczy, ja rozumiem, że można chcieć zlikwidować te rzeczy. Całkowicie powiedziałbym, jestem w stanie to przyjąć jako liberał gospodarczy, że tego typu myślenie to jest jakiś element, powiedziałbym, normalnej rzeczywistości czy normalnego postulowania, tylko no, jeśli się ułoży to na sekwencję, która powinna budować element wizerunkowy formacji politycznej, która aspiruje do przejęcia władzy, to jest kolejna z rzeczy, która będzie elementem, z którego trzeba będzie się tłumaczyć opinii publicznej i także swojemu elektoratowi. To nie dlatego, że ten elektorat nie podzieli tych rzeczy, tylko ten elektorat będzie ośmieszany w przestrzeni publicznej i to będzie powodowało gigantyczne ryzyka wizerunkowe. To nie jest... Są znacznie bardziej dojmujące rzeczy, którymi powinien się zająć lider formacji politycznej, których dostarcza sama rzeczywistość, niż rzeczy, które powodują gigantyczne ryzyka wizerunkowe. To znaczy są łatwiejsze metody teraz do skomunikowania, łatwiejszy przedmiot, którym akurat ta formacja mogłaby się zająć, żeby osiągnąć konkretne cele polityczne, niż pakowanie się w kolejne i ryzyka wizerunkowe w miejscach. Znaczy, to jest tak, jeśli chcesz coś zrobić, to zrób, a nie opowiadaj o tym, że to zrobisz. To powinna być naczelna zasada polityki. Natomiast są rzeczy, które są faktycznie dojmujące tutaj teraz, które bardzo wiele rzeczy mogłyby rozwiązać i o nim wystarczy mówić, żeby zyskiwać, a nie tracić politycznie. Znaczy, ja ten wywiad traktuję programowo, to znaczy ja, jeśli traktuję poważnie te 51% na pozostanie pana Donalda Tuska u władzy, to traktuję tą rozmowę w zasadzie u pana Rymanowskiego jako element, który zderzam z wypowiedzią wczorajszą pana Krzysztofa Bosaka, też zdumiewającą z kolei u pana Terlikowskiego. I w związku z tym obie te wypowiedzi składają się na jedno. Konfederacja zrobi wszystko, żeby nie przejąć władzy. No i to już jest zdumiewająca konkluzja, no bo jeśli się robi rzeczy, które z punktu widzenia pragmatyki politycznej są kontrskuteczne, to znaczy politycznie nie dają zysków, a powodują gigantyczne rafy i ryzyka, to jest jasny sygnał polityczny, a nie, znaczy polityczno-strategiczny, a nie powiedziałbym element programowy.
1: A czyli to nie wynika z jakiejś przypływu szczerości, linii politycznej, że tak będzie lepiej wygrać, tylko to jest jakaś kalkulacja, nie wiem, autosabotażu własnej formacji, żeby ona miała taki, a nie inny poziom poparcia i żeby tak to rozegrać, żeby w przyszłości po wyborach za rok nie być w obowiązku politycznym wzięcia odpowiedzialności za kraj?
0: No. Trudno to inaczej tłumaczyć. No, znaczy, odpowiedzialny człowiek zajmuje się rzeczami, które są priorytetami. I takimi, no, umówmy się, żadna z tych czynności, które opowiadał pan, jeśli byśmy sobie rozpisali tak listę priorytetową od strony czysto strategicznej, czym się powinno zajmować stronnictwo, które chce zwiększyć swoje znaczenie na scenie politycznej i w jaki sposób powinno to komunikować? Ja nie mówię o rzeczach programowych, tylko o elementach, powiedziałbym, wizerunkowych. No to pierwsza rzecz, to nie mówisz o swoich przeciwnikach. Nie mówisz na zasadzie takiej, że wzmacniasz ich pozycję. Jeśli poddajesz w wątpliwość sytuację, w której ty rośniesz, a opowiadasz, że rośnie twój przeciwnik, to budujesz przeciwnika. No to jest to 51%, prawda? No to znaczy, że nie wierzysz we własne siły. Nie wierzysz, że będziesz elementem zmiany. I tak rozpisując całe oba te wywiady, bo przecież był też w tym wywiadzie, który teraz publikujesz w formie fragmentów i który komentujemy sobie, były też wypowiedzi o pakcie senackim, prawda? Właściwie o sabotażu tego paktu senackiego, powiedziałbym z czysto wizerunkowego punktu widzenia.
1: Przecież wizerunkowego może tak, ale z punktu widzenia politycznego może to ma sens, bo faktycznie pakt senacki, no z punktu widzenia Konfederacji, wchodzenie w pakt senacki tylko z PiS-em, no to jest zapisanie się jakoś do jednego obozu i danie dużej przestrzeni Braunowi, który
0: ale
1: może...
0: Jakiego obozu? Prezydenckiego obozu, no przecież to nie PiS zaprasza ich.
1: Zaprasza prezydent, ale jak będą sami...
0: No to jak prezydent, to jest inna funkcja w ogóle.
1: Ale jak de facto będą tylko z PiS-em w tym pakcie senackim, no to element i wynik będzie taki sam. Pakt senacki będzie paktem Konfederacji PiS-u stworzonym przez prezydenta. Okej, okay, ale fakt
0: będzie faktem... To znaczy, że nie widzą swojej roli w tym pakcie.
1: Poza tym obok będzie Grzegorz Braun, który będzie miał własny kandydat, będzie mógł mówić, ja jestem jedynym autosystemem, a patrzcie, ta stara Konfederacja, to jest to samo, co PiS, nawet z PiS-em mają jedne wspólne listy, więc może z partykularnego punktu widzenia Konfederacji to jest bardzo rozsądne postawienie sprawy. Albo pakt senacki całości z Braunem, albo bez paktu senackiego.
0: Jest jeden podstawowy polityczny problem w tym wszystkim, a właściwie polityczno-wizerunkowy. Od 2025 roku, chyba że pan Mentzen tego nie zauważa, zmieniła się rola Konfederacji, nazwijmy to mentzenowsko-bosakowskiej, polskiej przestrzeni publicznej. Ona już nie jest kontr. Ona jest elementem mainstreamu ze względu na to, że tą zmianę wizerunkową poczuli potencjalni wyborcy, otoczenie tych potencjalnych wyborców i właściwi wyborcy. Oni są traktowani również dzięki zabiegom tych panów, skutecznym zabiegom w kampanii prezydenckiej pana Mentzena i powiedziałbym skutecznym zabiegom pana Bosaka przez większość okresu, o którym mówimy, no za wyjątkiem tego wczorajszego występu, bo to też, tak jak mówię, to jakaś katastrofa była. Cały wczorajszy dzień dla pana Krzysztofa Bosaka był jedną wielką katastrofą, mam wrażenie.
1: To dobrze, tylko bo Krzysztof Bosak, rzeczywiście mam ten fragment, zaraz państwu puszczę, żebyśmy nie byli gołosłowni. Wczoraj rano konkurencja, ale trudno, wypuszczę, RMF FM. Tak mówił Krzysztof Bosak o kwestii pana Berka i jego ślubowania w Pałacu Prezydenckim.
4: Księżenie Macieja Berka do Pałacu Prezydenckiego albo do sali kolumnowej?
5: Nic mi nie wiadomo na razie o takich wydarzeniach.
4: Dzisiaj no, rozpoczyna się formalnie kadencja Macieja Berka, więc coś się powinno dzisiaj, jutro, no, do piątku wydarzyć. Wydarzy się?
5: Nie będę spekulował, panie redaktorze. Będę obserwował, jak zachowa się prezydent.
4: A pana zdaniem prezydent przyjmie zaprzysiężenie od Macieja Berka?
5: Na moją intuicję polityczną, patrząc po wcześniejszych decyzjach, nie przyjmie.
4: Powinien przyjąć, czy nie powinien, pana zdaniem?
5: Zgodnie z konstytucją powinien.
4: Powinien. Mimo, że te pytania no, Zbigniew Bogucki pokazuje. Nie wiadomo, czy 10 lat pan Berek był, wykonywał zawód radcy prawnego.
5: No to my w Sejmie jesteśmy od tego, żeby te rzeczy ocenić. Ja głosowałem przeciwko. Uważam, że droga prosto z rządu do Trybunału Konstytucyjnego nie jest właściwą. Natomiast tak mamy napisane prawo, że tego nie zakazuje. Jest to, powiedziałbym, coś, co połączyło PiS i Platformę. Pokazało, że te partie, mimo że potrafią strasznie ze sobą się kłócić, to jeżeli chodzi o praktykę rządzenia, robią, jak zresztą zawsze podkreślaliśmy, bardzo podobne rzeczy i uważam, że trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Nie oczekiwać zmiany, głosując ciągle na tych samych ludzi, bo oni tej zmiany nie dostarczą.
4: To się wydarzy w najbliższych dniach? Będzie siłowe przejęcie Trybunału Konstytucyjnego?
5: Panie redaktorze, bardzo proszę mnie zwolnić ze spekulowania. Jeżeli pan redaktor chce kogoś, kto pospekuluje albo będzie mówił, co się wydarzy, to trzeba jakąś wróżkę zaprosić. Ta sytuacja jest tak zakręcona, myślę, że wszyscy jesteśmy nią tak zmęczeni i ona jest tak naprawdę tak smutna i niekorzystna dla naszego państwa, rozwalania prawidłowo funkcjonujących instytucji, mających swoje wady, ale jednak funkcjonujących, że na to brakuje słów. My jako Konfederacja przedstawiliśmy projekt resetu konstytucyjnego, przyjmijmy poprawki do konstytucji, wyzerujemy składy.
1: I tak dalej, ale jedno było jasne, czyli że prezydent powinien przyjąć ślubowanie, a 13 godzin temu, czyli wczoraj wieczorem, taki wpis na Platformie X u wicemarszałka Sejmu się pojawił. Uwaga, uzupełnienie i korekta mojej poradnej wypowiedzi. Owszem, zgodnie z konstytucją prezydent powinien przyjąć ślubowanie od sędziego elekta TK wybranego przez Sejm, ale zarazem zgodnie z konstytucją prezydent nie jest, jest jej strażnikiem i jeśli Sejm wybrał kogoś, kto nie spełnia formalnych wymogów, to może to być podstawą odmowy przyjęcia ślubowania. Dziękuję wszystkim, którzy wierzą w to, że jestem doskonale poinformowany o wszystkim i w każdej kwestii, ale niestety w praktyce nie zawsze tak to wygląda. Od rana omówiłem tę kwestię z naszym posłem w Komisji Sprawiedliwości, panem Wawerem oraz szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim i uzupełniłem wiedzę na temat przyczyn wątpliwości co do Macieja Berka. Spełnia zadeklarowane formalne kryteria umożliwiające kandydowanie do TK. Uważam, że są to poważne wątpliwości i muszą one zostać wyjaśnione, a prezydent ma prawo od tego uzależniać swoje działanie, tak napisał Krzysztof Bosak. Komentarz tego, tej historii w dwóch aktach, żeby
0: no właśnie, dramatu. To jest katastrofa. To jest właśnie katastrofa, dlatego że pan Berek nie jest chroniony immunitetem. A ponieważ nie jest chroniony immunitetem większości politycznej, w związku z tym jego sprawa w tym momencie, zdaje się, trafiła do służb trzyliterowych i to już nie jest zabawa. To znaczy, ja nie wierzę w przypadek, że pan Bosak mógł nie wiedzieć, zwłaszcza, że podobną narrację przyjął pan Mentzen. Więc jeśli dwóch liderów stronnictwa politycznego opowiada o poranku dokładnie te same rzeczy, w tym samym czasie, a potem jeden się wycofuje, bo nagle widzi reakcję społeczną na swoje działanie, to jest sygnał polityczny, a nie przypadek. Więc pan Bosak w tym paśmie porannym dał sygnał polityczny dla ludzi, którzy to pasmo oglądają i także dla otoczenia politycznego. Więc to nie jest przypadek, że pojawił się tego typu komunikat skierowany przeciwko panu prezydentowi, chociaż świadomość podpowiada już po zgłoszeniach także do służb trzyliterowych pana Berka, że sprawa jest dużo bardziej poważna i w zasadzie nieoczywista i to nie jest tak, że Sejm sobie może zrobić dokładnie to samo. No właśnie, przepraszam, troszkę odskoczę od spraw politycznych, ale zobaczmy, w jaki sposób teraz destruowany jest wizerunek publiczny pana Wiecha, redaktora, prawda? To jest dokładnie ta sama sytuacja. Został dopuszczony do obrony doktoratu, gdy pojawiają się uzasadnione wątpliwości, czy ktoś w ogóle ten doktorat przeczytał z jego promotorów i z osób, które są recenzentami tej pracy, prawda? I to jest dokładnie ta sama sytuacja. To znaczy, pojawiły się wątpliwości dotyczące tej sfery, która jest kluczowa, jeśli chodzi o wybór kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I to są zasadne wątpliwości i bardzo poważne wątpliwości, jeśli okazuje się, że pewne elementy są albo zatajane, albo są po prostu nieistniejącymi. I tutaj dochodzimy nagle do bardzo ciekawej rzeczy, że rzeczy od wielu lat lekceważone, czyli takie, powiedziałbym, należące do sfery niekoniecznie skodyfikowanej, a bardziej etycznej, stają się strażnikami polskiej konstytucji czy polskiej normalności. I to jest, powiedziałbym, rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, że nagle okazuje się, że sprawy związane z tym, czy sędzia prowadzi godny styl życia i po prostu gwarantuje niezależność właśnie tym, że na przykład ma odpowiednią konstrukcję etyczną. To jest nagle nieskodyfikowane, bo to nie jest jakoś opowiedziane, ale jest elementem, który być może będzie ocalał polską konstytucję, jakość debaty publicznej, no i też praworządność. No i to, że pan Bosak wieczorem nagle zrozumiał, a rano jeszcze tego nie wiedział, a równolegle pan Mentzen miał dokładnie to samo stanowisko, co Bosak, pan Bosak miał rano, no to nie jest przypadek, tylko to jest katastrofa polityczna.
1: Katastrofa polityczna. Za czym, jakie będą jej konsekwencje i wymiary, o czym mówił Miłosz Lodowski, dziennikarz, grafik, publicysta.
0: No dziennikarz to tak umiarkowanie. To
1: publicysta,
0: sam wiesz,
1: autor kanału na YouTubie Chłodnym Okiem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Ukłony serdeczne. Pozdrawiam państwa.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. A ja, mówiąc do zobaczenia Miłoszowi Lodowskiemu, jednocześnie mówię dzień dobry w stronę Roberta Winnickiego, który też analizuje
6: scenę polityczną. Dzień dobry, kłaniam się państwu.
1: Szybkie połączenie wyciągnąłem z trasy pana prezesa, bo jest do skomentowania jedna ciekawa wypowiedź. Tym razem nie Sławomir Mentzen, ale Radosław Sikorski będzie na nasz tapet wzięty. Jego wypowiedź z rozmowy z ukraińskim przedstawicielem, który z którym się kłócił czy dyskutował na temat UPA. Ukraiński dziennikarz twierdził, że dlaczego mamy kłopoty z UPA. Sikorski powiedział, no bo to formacja o ideologii faszystowskiej, na co ukraiński dziennikarz odpowiedział, no ale przecież Dmowski też jest faszystą, na co Radosław Sikorski, zamiast pokazać istotne, oczywiste i zupełnie takie jasne wątpliwości i różnice, chociażby kwestia ludobójstwa, prawda? Ale też zupełnie inne powiedział, dlatego też mamy problem z Dmowskim, na tym cytat się urywa i ten fragment rozmowy. Dlaczego szef polskiej dyplomacji w Kijowie atakuje byłego polskiego premiera, byłego szefa, nie, chyba premier nie był, ale będą był szefem MSZ-u i ważnego polskiego polityka, jednego z ojców polskiej niepodległości, jakim jest Roman Dmowski?
6: Czy zacznijmy od tego, że ta wypowiedź jest katastrofalna. Nawet jak ktoś Dmowskiego nie ceni, nie znosi i uważa jego spuściznę polityczną za złą. Ta wypowiedź Radosława Sikorskiego jest katastrofalna dla państwa polskiego i dla naszej polemiki historycznej, tożsamościowej z państwem ukraińskim. Dlatego, że w tej polemice jest jedna zasadnicza rzecz. Polska nie miała żadnego obozu politycznego, wojskowego, ideologicznego, który w swój program polityczny miałby wpisane ludobójstwo, co więcej ludobójstwo zaplanowane i przeprowadzone. Tak? Nie ma żadnego porównywalnego w polskiej historii obozu znaczącego politycznego, a już na pewno nie jest nim narodowa demokracja Romana Dmowskiego. I teraz i na poziomie jakby polityki historycznej, polityki międzypaństwowej, Radosław Sikorski jako szef MSZ-u i wicepremier de facto przekreślił tym bardzo długi, mozolny i zresztą robiony przez przedstawicieli różnych sił politycznych w Polsce proces budowy pewnej wiarygodności narracyjnej w stosunku do Ukrainy, jakby stawiając na równi, przyznając, że tak, że wy macie problem z UPA, a my mamy taki problem, że mieliśmy Dmowskiego. Jakby to były dwa ekwiwalentne zjawiska. Mówię, można nie znosić Dmowskiego, można nie cenić jego wkłady w polską niepodległość, choć to głupie i jakby ahistoryczne, ale robienie czegoś takiego, no to jest gorzej niż zbrodnia. To jest błąd w takiej sztuce dyplomatycznej i budowania relacji dyplomatycznych, tak? Więc to jest na pierwszym poziomie. Na drugim poziomie, no, to oznacza, że de facto Radosław Sikorski, wiedząc, że dla olbrzymiej części, zwłaszcza polskiej prawicy, ale nie tylko, ale przede wszystkim prawicy, w tym na przykład prezydenta Nawrockiego, no ale przede wszystkim też Konfederacji, Roman Dmowski jest postacią no, kluczową i taką, której dziedzictwo jest ważne. Tak naprawdę Radosław Sikorski do celów wewnątrz politycznych naraża na szwank interes państwa polskiego na zewnątrz. I to robi to, będąc no właśnie szefem MSZ-u, będąc dyplomatą. To jest niesłychane. No i wreszcie dopiero na trzecim miejscu wymieniłbym to, że po prostu potwierdza jawne kłamstwo, potwierdza nieprawdę. Dlatego, że ideowo Roman Dmowski, można mu zarzucać to, że on patronował takim zjawiskom jak bitwa o handel między Polakami i prawda, kupiectwem żydowskim w dwudziestoleciu międzywojennym. Można mu zarzucać ileś tam rzeczy, ale nie można robić takiej rzeczy, żeby zohydzać jednego z ojców niepodległości, zestawiając go z kimś, kto przecież to ludu, bo pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ludobójstwo dokonane na Polakach i nie tylko zresztą Polakach przez OUN UPA nie było jakimś wypadkiem przy pracy. Nie było jakąś zbrodnią wojenną, które to zbrodnie wojenne zdarzają się wojskom każdego rodzaju podczas toczenia. Nie była przypadkiem, nie była spontaniczną akcją ludności ukraińskiej. To była rzecz, która od przełomu lat 20. i 30. była ideologicznie programowana w doktrynie ukraińskich nacjonalistów. Oni terror już w Polsce międzywojennej wpisali i praktykowali w swoją działalność i wpisane było również wprost w deklaracjach, w gazetach, w broszurach, terror wobec ludności cywilnej, wypędzanie czy fizyczna eksterminacja to były rzeczy, które jakby stały się agendą polityczną. Tego nie ma porównania w żadnym, podkreślam, obozie polskim politycznym. Więc to jest wypowiedź no, na tak wielu poziomach skandaliczna, że aż nie chce się wierzyć, że ona zaistniała. Że Radosław Sikorski nie wykazał się tu minimalną asertywnością wobec tego dziennikarza czy tam swojego dyskutanta ukraińskiego. No bo to jest po prostu coś niewyobrażalnego, że można było do tego dopuścić. Nawet jeśli jest się przeciwnikiem Romana Dmowskiego, nawet
1: ale to jest
6: w tej sytuacji.
1: Ciekawe, bo w ogóle dać się wmanewrować w taką sytuację, to jest też pytanie, jak działają służby prasowe ministerstwa, bo pytanie, czy w ogóle taka dyskusja i tego typu wymiana zdań powinna paść, tak jakby no, nie bardzo ktoś panował nad tym, co, gdzie i z kim mówi szef polskiej dyplomacji.
6: Ja nie wiem, nie znam kontekstu tego całego wydarzenia i tego, jak do niego doszło i dlaczego tak to przebiegało. No ale tu też rzeczywiście wydaje się to jakąś grubą pomyłką, że rozmowa zaszła w te tory, czy zaszła do tego punktu, do tego momentu. Więc mnie by ciekawiło, jak właśnie kontekst, jak kulisy tego wydarzenia się mają no do tego skandalu, który po prostu zaistniał. Skandalu nie tylko uderzającego w jednego z kluczowych ojców niepodległości, najważniejszego obok Piłsudskiego ojca niepodległości, ale no, uderzającego po prostu w żywotne interesy państwa polskiego na kierunku ukraińskim.
1: Tak się akurat składa, że prowadząc rozmowę piję herbatę z kubka z wizerunkiem Romana Dmowskiego. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie, więc jakoś tak się złożyło, bo kilka takich kubków w naszej redakcji jest dostępnych. No dobrze, to pytanie może jest takie, że po prostu część polskiej sceny politycznej uznaje, że trzeba odrzucić istotny fundament polskiej tożsamości, że de facto tymi słowami no, Radosław Sikorski nie został zaskoczony, nie został przyparty do muru, tylko po prostu taka jest autoświadomość obecnej elity rządzącej, tej elity, tej części elity, która faktycznie w tej chwili władzę wykonawczą w rządzie, w Radzie Ministrów pełni, że rzeczywiście duża część polskiej tradycji tej narodowej to jest de facto faszyzm, trzeba się od tego odcinać.
6: Znaczy to jest o tyle zadziwiające, że akurat Radosław Sikorski był jednym z tych, którzy raczej lubili się powoływać na to, że są spodkobiercami pewnego realizmu czy pojmowania polityki międzynarodowej właśnie w tych kategoriach, które umowa o Dmowski, więc to szczególnie jakoś tam szokująca jest rzecz. Natomiast to, że jest taki stan umysłu i jakby widzenia rzeczywistości, to jest jedno, bo no, każdy jakieś tam swoje przekonania, mądrzejsze czy głupsze, może mieć i zresztą no, ta koalicja rządowa już od pierwszych dni właściwie swojego urzędowania rozpoczęła walkę, na przykład zmieniając nazwę Instytutu Dmowskiego i Paderewskiego na Instytut Narutowicza i no, obsadzając go skrajnymi lewicowcami, tak, najskrajniejszymi tak naprawdę. Więc to dali wyraz swojej preferencji uprzedzeniom po prostu wobec najważniejszych, kluczowych sił dla polskiej niepodległości. Ale powtarzam, można mieć swoje fobie, można mieć swoje pomysły, można mieć swoje jakieś tam, nie wiem, dziwactwa historyczne i poglądy. To jest jedna rzecz. I można nawet dawać im wyraz w jakichś polemikach czy dyskusjach na gruncie wewnątrzpaństwowym. Ale druga rzecz, no to jest właśnie dawanie argumentów w sporze historycznym stronie, z którą będziemy ten spór toczyli jeszcze lata, może i na pewnie i dekady, tak? No więc to jest jakaś zupełna aberracja, tak? Teraz Ukraińcy mają otwarte pole do tego mówić, no przecież wasz szef MSZ-u powiedział, że wyście mieli podobną formację ideowo-polityczną u siebie jak ONUPA, więc o co chodzi, nie? A nie mieliśmy. A właśnie nie mieliśmy i to jest fatalne, że tak wysoko, bo wyżej to tylko ranga premiera czy prezydenta, że na tak wysokim szczeblu tak skandaliczne sformułowanie padło.
1: Jeszcze trwa dyskusja. Radosław Sikorski swoich słów broni. Sprzed godziny wpis na platformie X odnosi się do krytyki ze strony Krzysztofa Bosaka na ten wywiad i na te słowa. Radosław Sikorski pisze tak. Plemienny nacjonalizm i antysemityzm Dmowskiego też wykluczał mniejszości ze wspólnoty. I dlatego mimo zasług dla odbudowy państwa pozostaje postacią kontrowersyjną.
6: To znaczy, ciężko w ogóle te słowa skomentować. No, jeśli przykładać tę miarę, no to nie ma postaci niekontrowersyjnych. No, bo z drugiej strony, to znaczy, gdyby dziennikarz ukraiński powiedział o Piłsudskim, który de facto przecież zlikwidował demokrację, tak, w Polsce, wprowadzając rządy takie autorytarne, no to co? Rozumiem, że Radosław Sikorski też by przyznał, że to postać kontrowersyjna i też by był w stanie zestawić z ONUPA. No, to jest jakieś horrendalne, to jest zupełnie absurdalne, co on tutaj sugeruje i po prostu to jest ślepa uliczka. To jest uliczka prowadząca do tego, że kajamy się za wszystko w przestrzeni międzynarodowej, również za tych, którzy położyli nie tylko zasługi fundamentalne dla odbudowy państwa polskiego, ale przede wszystkim, no pamiętajmy, Roman Dmowski napisał w 1903 Myśli nowoczesnego Polaka. I dlaczego to było takie istotne? Bo to rzeczywiście była i jest po dziś dzień myśl modernizacyjna. To znaczy Roman Dmowski miał wizję prawicy, która jest prawicą, która nie zasklepia się w jakichś starych formach, nie konserwuje jakieś narodowe słabości, tylko prawicą odważną, reformującą, stawiającą na silne państwo. To jest niesamowity przełom w ogóle w widzeniu, w patrzeniu na rzeczywistość i kwestionowanie tego, to jest podcinanie w ogóle gałęzi wizji jakiejś Polski nowoczesnej, z tradycyjnymi wartościami, ale jednak nowoczesnej. Znaczy, to jest na tak wielu poziomach głupie, że aż aż ciężko to komentować.
1: To jeszcze jedno pytanie pozwolę sobie zadać. Duży to jest prezent dla Ukrainy. De facto można powiedzieć, że tą wypowiedzią, tym zrównaniem, tym przyznaniem się, że to jest coś, co się coś jakoś łączy, jakoś równa, no to jest de facto jakieś wybielanie ONUP-a, to jest danie prezentu istotnej energii, paliwa dla polityki historycznej, nie polskiej, tylko ukraińskiej?
6: Oczywiście, to będzie wracało teraz jak bumerang w każdej wypowiedzi, że w każdym sporze, polemice. Do tej pory Polska była w ofensywie i wywierała jednak jakąś tam presję, która niezadowalająca, ale jednak jakieś efekty na Ukrainie przynosiła, tak? Chociażby w postaci tych ekshumacji. No jakaś, powiedzmy, toczymy z Ukraińcami wyczerpujący i długotrwały spór, którego nie możemy odpuścić. Właśnie tym ruchem Sikorskiego w sferze narracyjnej przeszliśmy do defensywy. Znowu przeszliśmy do defensywy i przeszliśmy do sytuacji, w której będzie ta przez całe lata będzie ta skandaliczna wypowiedź wracała jak bumerang i uderzała w polską narrację historyczną.
1: To puentujmy, bo wiem, że pan prezes, naszym gościem Robert Winiński, BPS Ruchu Narodowego, zaraz ma kolejne zajęcia, bo to jest tylko jeden z elementów szeroku innych wypowiedzi Jarosława Sikorskiego, który chyba postanowił trochę o sobie przypomnieć w ostatnim tygodniu.
6: No, była jeszcze wypowiedź taka bardzo buńczuczna odnośnie tego, że jesteśmy w stanie jako NATO zniszczyć w 6 tygodni przemysł refineryjny rosyjski. Ja jestem za tym, żeby Polska i Polacy szykowała się do konfrontacji, żeby prezentowała stanowisko harde. Natomiast widzę olbrzymi rozdźwięk pomiędzy tymi deklaracjami Sikorskiego, a tym, co mamy w rzeczywistości polskiej armii, która nie ćwiczy, nie mobilizuje próbnie, nie prowadzi działań, które miałyby rzeczywiście te deklaracje, z jednej strony Tuska, że wojna jest blisko, z drugiej strony Sikorskiego, jesteśmy silni, zwarci i gotowi i będziemy tam zaraz niszczyć rafinerię na Syberii, tak? A z trzeciej strony pewien spokojny marazm panujący w ramach polityki obronnej w Wojsku Polskim, bo intensywna polityka zakupowa to nie jest polityka obronna, czego dowiodła Arabia Saudyjska, przegrywając po raz kolejny spektakularnie w walce z bosonogimi pasterzami z Jemenu w ostatnich tygodniach. To znaczy duża liczba amerykańskich zabawek na froncie czy tam w użyciu nie równa się duże zdolności obronne. I ja naprawdę jestem mocno zaniepokojony tym, że retoryka Tuska, Sikorskiego i innych ma bardzo nikłe pokrycie w tym, co polska armia, czego nie ćwiczy, do czego się nie przygotowuje, do czego nie mobilizuje chociażby próbnie jednej, drugiej czy trzeciej brygady.
1: I pytanie dlaczego? To też będziemy na antenie Radia Wnet ustalać. Jeszcze Robert Winiński był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję. Dziękuję serdecznie.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 11:03. Audycja wyborcza płynie bez przerwy. To państwo pewnie zauważyli od poniedziałku, że nie mamy tego serwisu o 11:00. Informacje w pełnym wymiarze będą punktualnie w samo południe. A my za chwilę, mam nadzieję, zobaczymy w naszym studio polityka. Marcin Horała będzie naszym gościem, ale zanim to nastąpi, to łapiemy oddech od słowa mówionego. Zajmiemy się piosenką.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
0: Po reklamie.
7: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl medyczno-polityczny pod tytułem Doktor Zastrzyk.
8: Tu bocianie gniazdo żółtej łodzi podwodnej. Mówią Majtkowa Kleszcz
9: i Majtek Mędrula.
8: Wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
9: Powtarzam, wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
8: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
9: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
8: Jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki.
9: Powtarzam, jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki, a la Tutenhamon.
8: Mayday, mayday, mayday.
10: Odyseja wyborcza.
11: Wracamy do studia. Jest Odyseja Wyborcza. Jest godzina 11:09 i jest w naszym studiu Marcin Horała, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Rozwój Plus. A partyjnie?
12: Bezpartyjny.
11: A kiedy będzie pan partyjny znowu?
12: Jak w Rozwój Plus założymy partię.
11: A kiedy założycie? 15 października był taki
12: to termin. Jest jedna z opcji, myślimy nad tym. No, szczerze mówiąc, troszeczkę nam za dobrze idzie obecnie bez partii. I tak właściwie, no kiedyś ona musi powstać, bo w demokracji i tak dalej. Zresztą system wyborczy mamy taki, że dużo lepiej się startuje w wyborach jako partia niż jako niepartia. No ale na razie tak trochę do niczego nam to nie jest potrzebne, więc trwa dyskusja, czy szybciej, czy później i w jakiej formule.
11: Czyli ta deklaracja Mateusza Morawieckiego do 15 października partia już jest trochę nieaktualna.
12: Może się okazać aktualna.
11: Ale nie musi.
12: Nie musi, no zostawmy sobie troszeczkę pola manewru, też trochę takiego zaskoczenia. Niech to musi się dziać, no.
11: Piotr Miller mówił, że i nazwa nie jest najlepsza.
12: Kiedy zastanawialiśmy się nad nazwą Stowarzyszenia Rozwój Plus, główne kryterium było takie: wybierzmy sobie nazwę, która mniej więcej odpowiada naszym przekonaniom, naszym poglądom. No to jak to nazwę się wybiera, prawda? Symbolizuje pewien kierunek, ale żeby była taka na tyle nijaka, na tyle mdła, żeby ktoś przypadkiem nie pomyślał, że my się szykujemy do jakiegoś rozłamu, żeby nas nie oskarżali, że my jakąś partię zakładamy. No i z taką nazwą po wyrzuceniu nas z PiSu zostaliśmy jako nazwą ruchu politycznego, ale z drugiej strony każdego dnia się utrwala, każdego dnia już coraz więcej ludzi zaczynają kojarzyć.
11: To pan jest zwolennikiem zmiany,
12: coraz trudniej ją zostawić.
11: Rebrandingu, żeby powiedzieć słownikiem pani Mrózgorgoń.
12: Miesiąc temu byłem zdecydowanym zwolennikiem rebrandingu i z każdym dniem działania pod szyldem Rozwój Plus jestem coraz mniejszym i pewnie być może jesteśmy blisko, albo już jest ten punkt przecięcia, że nazwa już trochę odrywa się od swojego jakby werbalnego znaczenia. Oznacza po prostu ruch polityczny pod przywództwem Mateusza Morawieckiego i szkoda by było ludziom wprowadzać dodatkowe zamieszanie za chwilę w jakąś nową nazwą.
11: Trzeba było ją utrwalać znowu. Jezus, ileż tak. To jest roboty. No dobrze,
12: ileż dylematów, ileż wyborów.
11: Czy pan się utrwali w parlamencie 10. kadencji w Sejmie jako wicemarszałek, czy nie? Jutro głosowanie.
12: Znaczy to szczerze mówiąc nie zależy ode mnie. Jestem dosyć pewny głosu 41 członków klubu Rozwój Plus. A jak zdecydują inne kluby, no to jest już poza nami. Ja w każdym razie w przeciwieństwie...
11: PiS raczej nie poprze.
12: Proszę pozwolić na taką małą szpileczkę pod adresem mojego znakomitego kontrkandydata. Otóż ja do Platformy prosić o poparcie nie chodziłem.
11: A Marcin o Ciepa chodził?
12: No był, nawet kamery tu utrwaliły.
11: Żeby ich przekonywać, a może pan nie musiał chodzić, bo pan wie, że pana poprą.
12: Nie mam takiej wiedzy, natomiast powiem, jaka jest plotka sejmowa. Plotka sejmowa mówi, że faktycznie mnie poprą, a wynika to z prostej kalkulacji. Donaldowi Tuskowi zależy na rozróbie na prawicy i jednocześnie wie, że jeżeli zostanie wybrany Marcin Ociepa, to my takiej rozróby jako Rozwój Plus nie zrobimy. Pogratulujemy wyboru i będziemy starali się dobrze współpracować. Natomiast jest takie założenie, że możemy nie liczyć w tym względzie na wzajemność ze strony kolegów Prawa i
11: Czyli
12: Sprawiedliwości.
11: Czyli zostanie pan wicemarszałkiem jako wypadek złośliwości Donalda Tuska wobec Jarosława Kaczyńskiego.
12: Może tak się zdarzyć, ale to tak jak mówię, plotki.
11: Krzysztof Bosak.
12: Krótko mówiąc, jakby uprośćmy sytuację. Jesteśmy trzecim największym klubem. Jest wiele klubów, które mają wicemarszałków, a są mniejsze od nas. No mamy pełne polityczne i moralne prawo ubiegać się o to, żeby mieć wicemarszałka i go popieramy. Chcemy, żeby wszystkie kluby miały wicemarszałków. Złożyliśmy taki projekt. W każdym głosowaniu, w którym nie będzie to wymagało tego, żebyśmy nie poparli swojego kandydata, to poprzemy również kandydatów innych klubów i tyle. A co inni zrobią, to już naprawdę no, nie mamy na to wpływu.
11: To jest jakieś przecięcie mostów z PiS-em, bo jednak PiS jest większym od was klubem, jest drugim, tak jak był pierwszym po secesji was, jest drugim klubem, ale mniej więcej od was ponad trzykrotnie liczniejszym. Dlaczego oni nie mają mieć wicemarszałka, wy macie? Bo miejsce
12: zgadzamy
11: jest jedno.
12: Się, no a z drugiej strony są trzy kluby dużo mniejsze od nas, które mają i dlaczego one mają mieć, a my nie?
11: Bo startowały...
12: Zrobiliśmy taką propozycję, żeby można było poszerzyć skład prezydium, żeby każdy miał. Prawo i Sprawiedliwość jej nie poparło. Przez 2,5 roku Prawo i Sprawiedliwość nie wystawiało innego kandydata na marszałka. Nagle zapragnęło w chwili, kiedy my powstawaliśmy. Wystawiło kandydata... Nie informując nas w żaden sposób o tym, nie przyszli, nie powiedzieli, słuchajcie, chcemy wystawić kandydata na marszałka. Może uzgodnimy wspólnego, którego wspólnie moglibyśmy poprzeć. A może my poprzemy jakiś wasz projekt, a wy w zamian za to poprzecie. No taka normalna po prostu ludzka rozmowa. Nic takiego nie było. No więc w sumie, no dlaczego mamy żyć w jakimś syndromie sztokholmskim? No jesteśmy klubem dużym jak na polski Sejm. Mamy 401 posłów. Mamy prawo zgłosić swojego kandydata, a jednocześnie... Zgłosiliśmy projekt, żeby każdy mógł mieć tego wicemarszałka. No niestety w takiej koalicji z Koalicją Obywatelską i Koalicja Obywatelska i PiS nie chcą tego naszego projektu poprzeć.
11: Dobrze, ale jaki to będzie miał wydźwięk polityczny, jeżeli pan zostanie wybrany wicemarszałkiem głosami Lewicy, PSL-u i Koalicji Obywatelskiej, Donalda Tuska?
12: No a znów, a jaki by miał wydźwięk polityczny, gdyby takimi głosami... Jeżeli takimi głosami lub gdyby takimi głosami został wybrany Marcin Ociepa, bo przecież arytmetyka sejmowa jest taka, że opozycja z definicji nie ma większości, więc żeby ktokolwiek został wybrany, to wymaga to głosów koalicji rządzącej. Więc będzie miało dokładnie taki sam wydźwięk, jak gdyby tymi samymi głosami mój kolega Marcin Ociepa został wybrany, no, który zresztą jestem przekonany, że będzie dobrym wicemarszałkiem, jeżeli zostanie wybrany. Poszerzmy skład prezydium, żebyśmy wszyscy nie mogli być, żeby każdy klub mógł mieć reprezentanta.
11: Ale z drugiej strony nikt przy zdrowych zmysłach nie wierzy w to, że koalicjantem Tuska będzie Jarosław Kaczyński. A jak to jest z Rozwojem Plus? Może to jest wykuwanie nowej koalicji, nowej wspólnoty politycznej?
12: Nikt przy zdrowych zmysłach i z dobrą wolą tak nie może oczekiwać. W ogóle celem powstania Rozwoju Plus jest to, żeby ten rząd zmienić. Bo jednym z problemów, który doprowadził do rozejścia się naszych dróg z Prawem i Sprawiedliwością, było uporczywe wybieranie przez PiS drogi, która prowadziła do trzeciej kadencji rządów Donalda Tuska, do zamknięcia największej partii politycznej w opozycji, w pewnym takim getcie elektoratu, który nie da zwycięstwa nad Donaldem Tuskiem. No więc trudno oczekiwać, że partia, która w ogóle powstała po to, czy formacja polityczna na razie, bo jeszcze nie partia, o czym mówiliśmy, żeby zmienić ten rząd, żeby zmienić ten rząd na dużo lepszy, to będzie podtrzymywała ten rząd, który chce zmienić. No nielogiczne.
11: Nielogiczne. Jak to będzie wyglądać z logiką polityczną przy Trybunale Konstytucyjnym? Wczoraj Krzysztof Bosak mówił, o czym już my także rozmawialiśmy w Odyseji Wyborczej, że jednak prezydent powinien odebrać ślubowanie od Macieja Berka. Wieczorem tak. Się wycofał.
12: Precyzował swoje stanowisko.
11: Tak. A jakie jest wasze stanowisko? Powinien czy nie powinien?
12: Ja powiem tak. Przy wszelkich pytaniach pod tytułem czy prezydent coś powinien, czy nie powinien, to ja odpowiadam, że to pan prezydent został wybrany na prezydenta, a nie ja. I to on te decyzje podejmuje, a nie ja. Co więcej, podejmuje je, mając często dostęp do wiedzy, do którego ja dostępu mogę nie mieć. Ale przy tych zastrzeżeniach...
11: Jest pan w Radzie Parlamentarnej, jest pan doradza prezydentowi, no, ma pan własny ogląd, nawet, głosował pan w tym głosowaniu?
12: Nawet się pochwalę, że jestem przewodniczącym tej rady. No więc...
11: Jeszcze. No, chociaż są głosy, żeby pan nie był, no ale dobrze.
12: Takie głosy w internecie widziałem, natomiast z tego, co rozmawiałem z panem prezydentem, nie ma takich planów. Natomiast ja oczywiście w każdej, pan prezydent mnie powołał, w każdej chwili może odwołać, to jest jego decyzja. Natomiast
11: do Berka,
12: tak. Do brzegu, czyli do Berka. No, przy tych zastrzeżeniach, które tu poczyniłem, według mojego stanu wiedzy, ten pan Maciej Berek nie został skutecznie wybrany na sędziego. No bo jest określona procedura, są określone warunki formalne, które trzeba spełnić, żeby zostać wybranym. On w sposób dość ewidentny i udokumentowany na piśmie tych warunków nie spełniał po prostu. Więc nie jest wybrany na sędziego.
11: Czyli nawet nie ma nad czym deliberować pan prezydent.
12: No ma nad czym deliberować, żeby sprawdzić. Sędziego... Czyli na przykład pan prezydent może wystąpić tak. Według stanu mojej wiedzy... Pan Maciej Berek nie wykonywał przez 10 lat zawodu radcy prawnego. Drogi Sejmie, czy na ręce marszałka, który go wybrałeś, czy dysponujesz dokumentami, które by potwierdzały, że jednak wykonywał.
11: I mamy odpowiedź. Najpierw szefa gabinetu pana Siwca, to ten sam pan Siwiec, który działał w polityce hen-hen daleko w latach 90. i 2000.
12: Kawał historii.
11: Kawał historii. I mamy także deklarację jego aktualnego przełożonego, czyli marszałka Czarzastego, mówiąc, prezydent nie ma prawa kontrolować, wpływać, debatować, zastanawiać się, jaki Sejm podjął decyzję, ma ślubować i tyle. I żadnych dokumentów nie prześlemy. Nie będziemy niczego wyjaśniać.
12: To jest oczywisty absurd, no bo zgodnie z tą myślą, to jak na przykład stawi się ktoś do Pałacu Prezydenckiego i powie, chciałbym zostać mianowany na ministra, to na przykład pan prezydent nie ma prawa, nie wiem, zwrócić się do premiera z pytaniem, czy to jest faktycznie osoba, co ma być wskazana na ministra, czy to jest ta osoba. No nie, no oczywiście. Pan prezydent nie może kogoś nie przyjąć ślubowania sędziego Trybunału, dlatego, że mu się ten sędzia nie podoba. Że on merytorycznie ocenia, że to jest zły sędzia, albo ma złe poglądy i tak dalej. Oczywiście nie, bo to nie jest jego decyzja. On przyjmuje ślubowanie. Ale przyjmuje ślubowanie od kogoś, kto został wybrany na sędziego. Żeby zostać wybranym na sędziego, trzeba spełnić określone przesłanki. I to już pan prezydent ma prawo sprawdzić, czy po prostu przyjmuje ślubowanie od odpowiedniej osoby, od takiej, od której ma przyjąć.
11: No dobrze, to uprośćmy do takich osób jak ja. Ja lubię taką tabelkę albo linię.
12: Gdyby
11: sobie
12: pana redaktora wybrano na sędziego, też pan prezydent nie mógł przyjąć tego ślubowania, bo niestety pan też nie spełnia przesłanek.
11: A pan poseł?
12: Nie, też nie spełnia.
11: Też nie spełnia. Co za pech. No dobrze, ułóżmy sobie na prostej osi. Po lewej stronie jest Donald Tusk, jego koalicja, którzy mówią, zaprzysięgać jest sędzią. Po prawej stronie jest Prawo i Sprawiedliwość i Rozwój Plus razem w tej sprawie. Nie zaprzysięgać, tu jesteście razem. A po środku jest Konfederacja, która tak się trochę waha. I jak to tak jest opis w tej sprawie polityczny, że w tej sprawie to wy jesteście w jednym froncie z Prawem i Sprawiedliwością, Konfederacja jest gdzieś bliżej Tuska, no i Tusk ma cały zwarty obóz swojej koalicji?
12: W tej sprawie tak, chociaż ja bym jej w ogóle nie opisywał w kategoriach politycznych, no bo to, czy pan Maciej Berek przez 10 lat wykonywał zawód radcy prawnego, czy nie, no to nie jest kwestia poglądu politycznego, on go po prostu nie wykonywał. Co więcej, to nasz poseł Paweł Jabłoński, bo pan Maciej Berek przez ten czas, kiedy twierdzi, że wykonywał ten zawód, był zatrudniony w różnych państwowych instytucjach. Do każdej z nich Paweł Jabłoński wystąpił z pytaniem, czy wykonywał tam obowiązki radcy prawnego. Otóż nie wykonywał. Co więcej, w większości tych instytucji, właściwie we wszystkich, pełniąc tą funkcję, którą pełnił Maciej Berek, gdyby on poza tym prowadził dodatkową działalność, taką jak na przykład wykonywanie zawodu radcy prawnego, to powinien te instytucje o tym co najmniej poinformować, a w niektórych nawet uzyskać zgodę pracodawcy na taką aktywność. W żadnej z nich nic takiego nie miało miejsca, więc mamy niezbite twarde dowody,

0: prawo, a łamaniem prawa będzie nie wpuszczenie sędziów ślubowanych w sali kolumnowej, to wejdzie policja. Czyli no, mamy zapowiedź wprost, że...
1: Tu mamy jeszcze podwójne, bo gdyby załóżmy teoretycznie pan Iksiński, już zostawmy, był prawidłowo wybrany na sędziego Trybunału, a prezydent by nie odebrał od niego ślubowania, to wtedy prezydent popełniłby delikt konstytucyjny w takiej hipotetycznej sytuacji, ale nadal ta osoba nie byłaby sędzią Trybunału. Więc nawet wtedy, po ślubowaniu do kolumny, taka osoba nie byłaby sędzią Trybunału i policja nie miałaby prawa jakoś siłowo ją do Trybunału taką osobę wprowadzać. No a co dopiero w sytuacji, gdy pan prezydent słusznie nie przyjął ślubowania, bo taka osoba nie została skutecznie wybrana, bo nie spełniała kryteriów formalnych. Więc w ogóle o czym my tu mówimy? No to mam nadzieję, że tu się wycofają, bo to jest zapowiedź no, łamania prawa na poziomie konstytucyjnym, a łamanie konstytucji, zamach na konstytucyjne organy państwa, no to się nazywa tak, że nie chcę używać takich słów, bo...
0: Zamach stanu.
1: I tu dochodzimy do drugiej sprawy, bo w to gra Donald Tusk, bo jemu na tym zależy, żeby było zaognienie tej sytuacji, polaryzacja, ostre starcie i wtedy wyborca dotychczasowy, na przykład Platformy Obywatelskiej, mówi tak, służba zdrowia jest jak jest, prawda? Benzyna kosztuje ile kosztuje. W ogóle to się obawiam, czy mnie z pracy nie zwolnią, bo zaczęło bezrobocie rosnąć. No ale na tej wojnie z tymi spisu i ten, no to ja jednak muszę tego Donalda Tuska poprzeć. Więc to jest, Tusk w to gra, żeby tą sytuację zaognić,
0: a
1: więc
0: co będzie
1: nie możemy się
0: plus,
1: dać.
0: Bo wczoraj, dobrze pamiętam, był przed Trybunałem w miasteczku Klubów Gazety Polskiej Mateusz Morawiecki, tak jakbyście także w tej wizji fizycznej obrony Trybunału też stali ramię.
1: My przede wszystkim wspieramy wspaniałych ludzi, takich jak Adam Borowski i inni, obywateli, którzy chcą stanąć w obronie konstytucyjnego organu swojego państwa. My jako politycy nie chcemy się na tym...
0: czy nie?
1: Staniemy w sposób kulturalny, grzeczny, nie dając się wmanewrować w szarpaninę, w awanturę, bo na tym zależy Tuskowi. My będziemy jasno prezentować swoje stanowisko.
0: A tam na miejscu, czy nie? No bo na przykład pani poseł Kurowska z PiSu, ona się nie awanturowała, nie szarpała się, po prostu...
1: Ale okupowała budynek.
0: Znaczy, ale słusznie, czy nie słusznie? To był akt...
1: Pan, nie chcę mówić słusznie, czy nie słusznie, bo to jest kwestia ocenna. Istotowo miała rację. Politycznie uważam, że nie miała racji, nie odbierając jej przymiotu osobistej dzielności. Tak, no zależy jak dla kogo, ale dla tego, co rozstrzygnie, czyli czy tak zwany normals, który wróci ze stacji benzynowej wkurzony na rząd, bo drogo zapłacił za benzynę, to ten obrazek, co on zobaczy w telewizji, to spowoduje, że on będzie dalej wkurzony na rząd za tą benzynę, czy będzie wkurzony na kogo innego, albo się będzie śmiał, albo stwierdzi, rząd zły, ale tych takich i owakich, no to oni jeszcze gorsi, to ich nie można dopuścić do władzy i tak dalej.
0: Pani poseł Kurowska merytorycznie miała rację, osobiście zachowała się odważnie, ale
1: politycznie jest
0: bilans...
1: to przeciwskuteczne, uważam.
0: Przeciwskuteczne.
1: Pytanie jakby jeszcze, jaki jest ten cel polityczny? Bo jeżeli celem politycznym...
0: A co pan sugeruje, że jest celem nie przyjęcie władzy, tylko co utwardzenie elektoratu?
1: Na przykład, no jeżeli... Ja nie podejrzewam pani poseł Kurowskiej, bo ja ją znam osobiście i to jest bardzo dobrego, szczerego serca osoba, nie taki polityczny intrygant, to zupełnie nie ten typ. No ale jakby kwestia intencji to jedno, a obiektywnych efektów działania to drugie. Więc intencje ma na pewno dobre, to jestem w 100% przekonany, znając ją osobiście. Natomiast obiektywny efekt no, jest taki, że ta twarda, przekonana grupa elektoratu opozycyjnego jeszcze bardziej się utwardzi, jeszcze bardziej się zewrze, jeszcze bardziej się skupi wokół tej flagi Prawa i Sprawiedliwości na przykład, tylko że to jest grupa max 25% i taką grupą rządu się nie zmieni.
0: Czyli jak rozumiem, w waszej obecności jako posłów mających immunitet przed Trybunałem nie będzie w przypadku wejścia siłowego.
1: Ja nie wykluczam, że niektórzy nasi posłowie będą, no właśnie chociażby, żeby tych dzielnych ludzi, tych obywateli, bo wesprzeć tam.
0: Ale zaapelujcie, żeby Polacy przyjechali,
1: pewne,
0: czy
1: mając
0: nie?
1: pewne możliwości, które posłowie mają, a zwykły obywatel nie ma. Natomiast na pewno nie będzie to nasz główny akcent, bo my cały czas musimy nie dawać się wciągać w to, tylko mówić Donaldzie Tusku, paliwo 519.pl, obywatelski projekt ustawy, można obniżyć ceny paliw, to jest efekt twoich rządów. Może, nie musi być takiego złodziejstwa, oszustwa w służbie zdrowia i tak dalej,
0: bo dobrze, ale
1: to dotyczy codziennego życia Polaków.
0: Doszedł do władzy między innymi przez to, że robił duże marsze, praworządność, Trybunał.
1: Nie, no tak naprawdę doszedł do władzy przez to, że pogonił no, głupich ideologów z Gazety Wyborczej i innych, którzy atakowali Szymona Hołownię i próbowali wszystkich zagonić na jedną listę i że trzeba wszyscy równie twardo powinni chyba, pięć gwiazdek PiS. chyba i na ostatniej prostej...
0: Nie bez zgody Donalda była ta
1: chyba linia. Nie, ale jednak był ten moment refleksji, że to nie jest dobra taktyka.

0: i ona prowadzi do trzeciej kadencji PiSu i trzeba mieć szeroką ofertę. I masz tutaj Donalda Tuska, który tam łupie ten rząd PiSu, ale masz Szymona Hołownię, grzeczny, elegancki, miły, nie kłóćmy się, przełammy te podziały, prawda? A na koniec i tak z Tuskiem do rządu. Gdyby nie miał Szymona Hołowni, gdyby nie miał w swoim pakiecie takiej oferty, gdyby jego jedyną ofertą było twardo 8 gwiazdek, to by rządził PiS trzecią kadencję.
1: Mateusz Morawiecki jest Szymonem Hołownią prawicy?
0: Myślę, że takie porównanie byłoby jednak znacząco umniejszające dla Mateusza Morawieckiego. Szymon Hołownia zapisał się jednym działaniem, złotymi zgłoskami w historii Polski, znaczy to, że zaprzysiągł Karola Nawrockiego, że nie dopuścił do podważenia wyników wyborów prezydenckich. To być może jest nawet jego osobista zasługa, nie znamy wszystkich kulisów. Niewątpliwie rola pozytywna. Natomiast no, Mateusz Morawiecki zapisał się setką decyzji ważnych, dobrymi rządami przez 6 lat, przeprowadzeniem Polski przez kilka kryzysów, więc to jednak
1: nie ten sam
0: poziom. Ale politycznie
1: macie odegrać tą samą rolę, jak odegrała trzecia droga w roku 2023?
0: Najbardziej bym chciał, żebyśmy odegrali jeszcze inną rolę, czyli zupełnego przeformułowania sceny politycznej. Tego, żebyśmy pewne stare, zapiekłe podziały, spory, awantury w ogóle jakby...
1: Które?
0: Zostawili, no generalnie między PO a PiS-em, tak? Tu są gigantyczne rachunki szyft, ile w sensie politycznym absolutnie nie ma tu symetrii, bo jednak zdecydowanie częściej PiS miał rację, choć też nie jest zupełnie bez win w tym sporze. No to mówię na takim już poziomie społecznym, to, że ludzie nie mogą ze sobą rozmawiać, to, że się tam rodziny kłócą i tak dalej, no to jest absurd. Zwłaszcza w sytuacji potężnych wyznań, przed jakimi stanie nasza ojczyzna. Więc mam być taką ofertą. Słuchajcie, byłeś za PiS-em, byłeś za Platformą, to trwało 20 lat, kłóciliśmy się, my też w tym byliśmy, nie jesteśmy aniołami, co spadli z nieba, ale teraz są nowe czasy i nowe wyzwania. I nawet jak ktoś był za Platformą, nawet jak ktoś do tej pory uważa, że to rząd PiS był straszny, to niech sobie uważa. Ale zbudujmy CPK, rozbudujmy armię, zbudujmy elektrownie atomowe, odpowiedzmy na wyzwania demograficzne, migracyjne, no potężne zadania przed nami. Musimy się nimi zająć, a nie graniem ciągle w tym samym spektaklu, kolejnego aktu.
1: Donald Tusk też buduje armię, też buduje CPK.
0: No to jak to, pożal się Boże. Zresztą ostatnio są właśnie niedawno usłyszeliśmy, że jest dziura w programie finansowym CPK, już tym przyjętym przez ten rząd i opóźnionym, na 30 miliardów złotych, bo nie ma finansowania unijnego w ogóle dla projektów CPK-owskich. No.
1: Czyli nie buduje.
0: No, wie pan, to bardzo coś tam dłubię, ale być może dużym nadludzkim wysiłkiem i dużą dozą szczęścia przez 4 lata kadencji tej uda się zrobić to, co powinno być zrobione w jeden rok, 24. Czyli rozpocząć zasadnicze prace budowlane przy CPK. I jeszcze nie jest to pewne, czy to się uda. Miały być we wrześniu tego roku, już wiadomo, że w tym roku nie będzie. Da Bóg, może uda się przyszłość.
1: A może wy jesteście drugą konfederacją pod tym względem, że możecie i z tymi, i z tymi. Wczoraj
0: my jesteśmy pierwszym rozwojem plus, panie redaktorze.
1: Albo drugą Japonią, czy drugą Irlandią.
0: Pierwszą Polską.
1: Pierwszą Polską. Marcin Harała naszym gościem. No nie, ale może
0: Wielką Polską nawet bym powiedział.
1: Tak, możemy rzeczywiście.
0: Być. I musimy być, bo jak się nią nie staniemy, to będzie bardzo źle. Roman Dmowski, widzę, tutaj jest na kubku.
1: Tak, już o tym nawet mówiłem, bo rozmawialiśmy z Robertem Winickim o tym, co powiedział Radosław Sikorski w wywiadzie w Kijowie, ale to odpuśćmy na inną rozmowę. Wróciłbym do tego, może jest tak pośrodku, że możecie i z Tuskiem, i z Kaczyńskim. Nie? To tak jak... A jak pan odbiera wczorajsze słowa chociażby Sławomira Mencena, który mówi, że na jego ogląd polityczny w tej chwili największe szanse polityczne po wyborach ma odtworzenie się aktualnej koalicji. Bez Hołowni, bez tego należy Donald Tusk.
0: Tak, rozumiem. Tych słów nie rozumiem. Znaczy powiem tak, jest takie realne zagrożenie. Znaczy ci, którzy uważali powiedzmy rok temu po zwycięstwie Karola Nawrockiego, że właściwie sprawa jest rozwiązana, a byli tacy, i właściwie jedyne, co trzeba zrobić, to jeszcze po tej stronie opozycyjnej powycinać tych tam konkurentów, prawda, do tych stanowisk, bo zwycięstwo opozycji jest już pewne, no to widać, że się grubo przeliczyli i że o to zwycięstwo nad Donaldem Tuskiem trzeba cały czas walczyć, ale jednak jestem tu raczej optymistą. Bardziej jest inny problem, bo na przykład częścią opozycji jest, nie da się ukryć, Grzegorz Braun, no nie jest częścią rządu. Jednocześnie udział Grzegorza Brauna w rządzie byłby subiektywnie niezwykle trudny do przeprowadzenia i obiektywnie uważam bardzo szkodliwy dla Polski. No więc już mamy kolejne...
1: Mateusz Morawiecki mówi, że może współpracować z Grzegorzem Braunem. Myślę, że Grzegorz Braun ma z nim problem, żeby współpracować. To jest wypowiedź sprzed 2 tygodni.
0: No być może tak, ale też jakby są różne formy współpracy. No czym innego jest pakt senacki na przykład, tak? Gdzie my nie mamy wspólnego komitetu, nie mamy koalicji. Po prostu w niektórych
1: pakt
0: okręgach...
1: Pakt senacki powinien być z Braunem?
0: Gdzie, jeszcze raz, ale proszę powtórzyć, dokończyć, bo że czym innym jest, pozwolić dokończyć, czym innym jest pakt senacki, gdzie my nie mamy wspólnego komitetu, nie mamy koalicji. Po prostu nie we wszystkich okręgach wystawiamy kandydatów. My, Rozwój Plus. I będą takie okręgi, gdzie my nie wystawiamy, a Grzegorz Braun na przykład wystawi.
1: I to jest do zaakceptowania.
0: I to jest bardzo trudne do zaakceptowania, bo jeszcze zależy, kto by to był z tego komitetu Grzegorza Brauna. No powiem tak, nie mam na przykład problemu, że mój wieloletni kolega z klubu PiS, Sławomir Zawiślak, tak, nawet gdyby kandydował z okręgu senackiego, gdzie ja głosuję, i bym miał do wyboru jego i polityka Platformy na przykład, to oczywiście, żebym na niego zagłosował. Uważam, że możemy się w wielu sprawach nie zgadzać, ale jest to generalnie polski patriota, parlamentarzysta. No ale z drugiej strony są tam też u Grzegorza Brauna postacie takie, jak na przykład niejaki pan Pitoń, albo tam niejaki pan Piskorski, prawda, się w ogóle oskarżony chyba nie bezpodstawnie o szpiegostwo na rzecz Rosji.
1: Wyroku nie ma. W areszcie przesiedział.
0: No to na takie osoby bym nie zagłosował. Nie? No, nawet jakbym miał Platformę do wyboru, to najwyżej bym nie poszedł głosować, no ale przez rękę by mi ten głos nie przeszedł. Więc tu bardzo wiele zależy, jeżeli chodzi o pakt senacki. Natomiast co do jakiegoś wspólnego rządzenia, no to co ten rząd by miał zrobić? Jakby ten nasz wspólny rząd co by miał? Z NATO wystąpić? No sorry, no nie.
1: No ostatnio był tutaj pan poseł Roman Fritz i twierdził, że z NATO to jeszcze nie wiesz, to jeszcze nie mają deklaracji, czy wystąpić, czy nie.
0: No tak, a ja
1: nie,
0: mam deklarację, że nie występować i tu mamy poważną, delikatnie mówiąc, różnicę zdań.
1: No rzeczywiście, tak, czy prawica się dzieli na...
0: Nie mam wątpliwości, znaczy absolutnie nie ma po naszej stronie wątpliwości, czy Polska powinna należeć do NATO, mój Boże.
1: A prezydent wczoraj o tym też mówił, Sławomir Mentzen, że za chwilę rozpoczną się rozmowy nad paktem senackim, ale mamy też głos chociażby pana ministra Kolarskiego, który wykluczył z tego paktu a priori, na początek z rozmów Grzegorza Brauna.
0: No, z całym należnym szacunkiem i sympatią pan minister Kolarski nie jest prezydentem i to pan prezydent będzie tę decyzję podejmował lub raczej patronował, czy akceptował lub nie decyzję, bo też jakby liderzy partyjni nie powinni zakładać, że prezydent jakby wykona ich pracę za nich, tak? Że teraz my to jesteśmy pokłóceni, niedogadani i tak dalej, a teraz prezydencie coś z tym zrób i nas uratuj. No tak to nie będzie, nie?
1: Na koniec ostatnie pytanie. Prezydent uratuje Prawo i Sprawiedliwość listą do Sejmu? Jedna duża lista prawicy.
0: Ja powiem tak, był taki moment, że się o tym mówiło i moim zdaniem pewne kręgi, tak to zostawmy, w sposób bardzo inteligentny ten pomysł storpedowały, twierdząc, że jest
1: nie
0: to...
1: Nie rozumiem, jakie kręgi.
0: No, proszę, ale może ktoś zrozumie. No,
1: no nie, to proszę mówić do takich niemotów jak ja. Jakie kręgi? Kto storpedował?
0: Ale jak ja mówię pewne kręgi, to właśnie po to, żeby nie wygenerować tego newsa, jakie kręgi. Więc zostawmy to w niedomówieniu. Nie, to... Postanowiły ten pomysł storpedować, wszem i wobec publicznie ogłaszając, że jest to pomysł PiSu, który próbuje do tego przymusić czy namówić prezydenta. I to zasadniczo zamknęło ten temat. Czyli więc jeszcze... raczej jakby na 99,9%, gdybym miał teraz to przewidywać, to takiej listy nie będzie.
1: Ale to, żebym ja zrozumiał, był taki pomysł na stole.
0: Niektórzy chodzili o tym, w Warszawie się o tym mówiło, politycy, politolodzy.
1: Prezydent miał ochotę.
0: Że mógłby to być taki dobry pomysł. Nie, nic nie wiem na ten temat, nie rozmawiałem z panem prezydentem na ten temat, czy by miał, czy pewnie podejrzewam, żeby nie miał, bo pan prezydent w życiu nie był członkiem partii politycznej i w ogóle w tą politykę partyjną nie angażuje się i nie chce się angażować. Natomiast myślę, że dla pana prezydenta największym imperatywem jest służba Polsce i różne rzeczy, których nawet nie lubi i nie chciałby robić, jest w stanie zrobić, jeżeli uzna, że to jest na przykład no, jedyne dobre dla Polski wyjście.
1: Ale na stan dziś lista do Sejmu prezydencka jest wykluczona albo bardzo, bardzo mało prawdopodobna.
0: Bardzo, bardzo, bardzo mało prawdopodobna, tak.
1: Marcin Horała, kandydat na wicemarszałka, klub parlamentarny Rozwój Plus i od kilku tygodniczek bezpartyjny, ośrodzony partyjny.
0: Muszę powiedzieć, że po raz pierwszy w moim dorosłym życiu, bo ja do pierwszej partii politycznej w moim życiu był to UPR, przystąpiłem w dniu 18 urodzin, a potem w roku 2004 wystąpiłem z UPR-u i przystąpiłem do PiS-u, więc to jest dla mnie nowe doświadczenie, że będąc dorosłym, pełnoletnim człowiekiem, jestem osobą bezpartyjną. I czuję się z tym dosyć dobrze.
1: Ja się uśmiechnąłem, bo jak ostatni raz wypominałem panu posłowi, że był w UPR-ze, to pan poseł się na mnie złościł, że to było dawno, dawno temu. No ale wtedy jeszcze był pan członkiem PiS-u, a teraz ten UPR nagle wrócił.
0: To było nieprawdopodobne, jak po 22 latach w PiS-ie ja nadal funkcjonowałem jako były UPR-owiec, który był przez 5 lat przed 22 laty.
1: Marcin Horała. Dziękuję bardzo za rozmowę. Czas na teraz serwis międzynarodowy.
2: Odyseja wyborcza. Radio Wnet. Więcej niż radio.
3: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
4: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Dzisiaj dużo wątków. Wrócimy jeszcze do, orędzia, wczorajszego orędzia o stanie Unii przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Zobaczymy także, co dzieje się za oceanem, a konkretnie w gospodarce amerykańskiej, ponieważ tam rezerwa federalna podniosła stopy procentowe wbrew opinii Donalda Trumpa. Zobaczymy także, co dzieje się we Francji, ponieważ w Paryżu wielki skandal dotyczący animatorów zajęć pozalekcyjnych. Ale zaczniemy od Ursuli von der Leyen, zaczniemy od wczorajszego orędzia. Odsyłam Państwa zresztą już teraz do różnych komentarzy, które pojawiły się na naszej antenie w Radio Wnet. Między innymi w dzisiejszym poranku na ten temat wypowiadał się pan były europoseł Jacek Sariusz-Wolski. Ale praca europejska zwraca uwagę przede wszystkim na wątek kanadyjski w tym przemówieniu. Przypomnę tylko, że Kanada ma stać się krajem stowarzyszonym przy Unii Europejskiej. Zapowiedź, która wczoraj wywołała chyba najdłużej trwający aplauz na sali plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
5: I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
4: Bruksela przyspiesza z nowymi sojuszami bezpieczeństwa bez Stanów Zjednoczonych. To jest tytuł dzisiejszego wydania hiszpańskiego dziennika El País. Z kolei, jeżeli zobaczymy, co dzieje się w prasie włoskiej, to tam Corriere della Sera, Kanada członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej. Natomiast dzisiejszy niemiecki Die Welt, tam na pierwszej stronie tytuł Partner w niespokojnych czasach, czy też na niespokojne czasy. Tutaj jest znów odniesienie się do tego sojuszu, strategicznego sojuszu z Kanadą. Sojusz, który został wyśmiany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który także nie omieszkał tutaj dodać pewnej groźby pod adresem Unii Europejskiej. Posłuchajmy.
6: Uważam, że cała ta sprawa z Kanadą jest śmieszna. Kanada jest fatalnym partnerem handlowym. Nie, zupełnie tego nie widzę. A jeśli tak postąpią, jeśli uznam to za wrogi akt, nałożę bardzo wysokie cła lub wstrzymam handel z Europą w odniesieniu do wielu produktów.
4: Do tego wymiaru geopolitycznego przemówienia Ursuli von der Leyen powrócimy w peryskopie międzynarodowym. Przemówienie, które miało także bardzo wiele innych aspektów, wiele elementów, takich jak chociażby polityka klimatyczna, takich jak chociażby również kwestia ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych dla młodych Europejczyków, no ale także przede wszystkim być może te aspekty geopolityczne, aspekty związane z zagrożeniem ze strony Rosji, czy też jeżeli chodzi o podpisywane przez Ursulę von der Leyen różne umowy handlowe z różnymi krajami. Oczywiście najważniejszy z nich to jest ta umowa z państwami Mercosur, ale tak jak już wspomniałem, do tego powrócimy w dalszej części naszego programu. A teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie kierownictwo Rezerwy Federalnej, tak zwanego Fedu, poinformowało wczoraj o podniesieniu stóp procentowych.
6: Podczas właśnie zakończonego posiedzenia Komitet do Spraw Otwartego Rynku podjął decyzję o podwyższeniu docelowego przedziału stóp funduszy federalnych o ćwierć punktu procentowego do poziomu 3,75-4%. Inflacja utrzymuje się na wysokim poziomie. Dzisiejsza decyzja polityki pieniężnej przyczyni się do szybszego powrotu do wyznaczonego przez Komitet celu inflacyjnego na poziomie 2%. W związku z tym skupiamy się przede wszystkim na aspekcie stabilności cen, który stanowi część naszego mandatu.
4: To powiedział wczoraj nowy szef Fedu Kevin Warsh, który jednocześnie podkreślił, że ogólnie rzecz biorąc gospodarka amerykańska ma się dobrze, pomimo najróżniejszych wyzwań geopolitycznych. Decyzja o podwyżce jest jednak zaskakująca, jeżeli się weźmie pod uwagę, że Kevin Warsh, który objął stanowisko przewodniczącego Rezerwy Federalnej w maju tego roku, jest postrzegany jako nominat Donalda Trumpa. A prezydent USA, jak to wiemy od dawna, jest przeciwnikiem podnoszenia stóp procentowych, procentowych, o czym zresztą dał znać w swoim wpisie na platformie Truth Social kilka chwil po ogłoszeniu decyzji przez Walsha. Trump napisał, cytat, stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych powinny wynosić 1% lub mniej, ponieważ jesteśmy zdecydowanie najlepszym kredytobiorcą na świecie. Nasz kraj przeżywa prawdziwy rozkwit dzięki nowym inwestycjom i tutaj wielkimi literami obniżcie stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki i to jak najszybciej, napisał Donald Trump na platformie Truth Social. Według prezydenta jego nominat na czele Fedu został zmuszony do tej decyzji przez pozostałych członków zarządu. Możliwe jednak, że Kevina Walsha również zaniepokoiły prognozy dotyczące inflacji w Ameryce, a te napędzają przede wszystkim wysokie ceny energii spowodowane przez wojnę z Iranem, którą zresztą wywołał sam Donald Trump w lutym tego roku, jak również prowadzona od zeszłego roku zaostrzona polityka celna Stanów Zjednoczonych wobec towarów importowanych z zagranicy. Przypomnijmy także, że w sierpniu inflacja w USA wyniosła 3,4%, co jest więcej niż zakładane 2%. W sierpniu również zadłużenie kraju po raz pierwszy przekroczyło 40 bilionów dolarów. Przenosimy się do Francji, gdzie wczoraj przed Komisją Senacką zeznawali obecny mer Paryża Emmanuel Grégoire oraz jego poprzedniczka i promotorka, socjalistka Anne Hidalgo, w sprawie skandalu związanego z organizowanymi przez miasto zajęciami pozaszkolnymi. Wszystko zaczęło się w kwietniu zeszłego roku, gdy jeden z pracowników paryskiego przedszkola został zawieszony w związku z podejrzeniem o stosowanie przemocy seksualnej wobec dzieci. Sprawą zainteresowali się dziennikarze, m.in. dziennika Le Monde, którzy odkryli, że problem jest systemowy, że przez wiele lat był ukrywany przez paryskie merostwo, które zatrudnia animatorów pracujących z dziećmi. Proceder, który miał trwać od roku 2015. Byłej mer Paryża Annie Hidalgo zarzuca się brak reakcji na powtarzające się od ponad 10 lat zgłoszenia ze strony inspektorów i rodziców. Rodziców, których wczoraj Anne Hidalgo podczas przesłuchania przepraszała.
6: Zawsze spotykałam się z ofiarami i zawsze wykonywałam tę pracę. Tym razem tego nie zrobiłam i żałuję tego. Nie ma żadnego usprawiedliwienia i nie chcę szukać wymówek przed rodzicami i w obliczu ich bólu. Trwała wówczas kampania przed wyborami samorządowymi, ale to nie jest wystarczające usprawiedliwienie i szczerze tego żałuję.
4: Jednocześnie Hidalgo odpiera zarzuty, argumentując, że problem przemocy w placówkach oferujących zajęcia pozalekcyjne to nie problem ograniczający się do Paryża, że mówi Hidalgo, że jest to problem narodowy, problem wręcz kulturowy. W każdym razie w zeszłym miesiącu wobec Hidalgo zostało złożone zawiadomienie do prokuratury przez grupę rodziców, którzy zarzucają jej nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w niebezpieczeństwie. Tak jak wspomniałem, przed komisją zeznawał również obecny mer Paryża Emmanuel Grégoire, który został wybrany w wyborach samorządowych w maju tego roku i który przez wiele lat był współpracownikiem Anny Hidalgo. Odpowiadał m.in. w latach 2014-2017 za sprawy kadrowe w merostwie paryskim. Grégoire podkreślił, że wszystkie procedury zostały dochowane, przynajmniej za jego kadencji, przyznając jednocześnie, że miasto nie wsłuchiwało się dostatecznie w głos rodziców.
6: Myślę, że miastu mogło zabraknąć przejrzystości. Spotkania publiczne nie odbywały się regularnie, a rodzice i grupy społeczne, z którymi się spotykam, często krytykują instytucjonalną oziębłość i obojętność.
4: Od 1 stycznia 195 paryskich animatorów zostało zawieszonych. W 74 przypadkach jest to związane z podejrzeniem o stosowanie przemocy na tle seksualnym. Ale oczywiście cała ta sprawa nie zyskałaby być może takiego rozgłosu, gdyby nie aktualna kampania, trwająca kampania prezydencka we Francji. Przypomnijmy tylko, że wybory prezydenckie odbędą się w Paryżu we Francji już w kwietniu przyszłego roku. Przenosimy się na Bałkany. Specjalistyczne Izby Kosowa, czyli specjalny sąd w Hadze, który zajmuje się zbrodniami popełnionymi podczas wojny w Kosowie w latach 1998-2000, skazały byłego prezydenta Kosowa na 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok odczytał sędzia Trybunału Charles Smith.
6: Sąd orzekł karę 15 lat pozbawienia wolności za zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnym i arbitralnym aresztowaniu oraz przetrzymywaniu, co stanowi zarzut trzeci. Kara 4 lat pozbawienia wolności za zbrodnię okrutnego traktowania, stanowiącą zarzut piąty. Kara 20 lat pozbawienia wolności za zbrodnię tortur, stanowiącą zarzut siódmy. Oraz kara 23 lat pozbawienia wolności za zbrodnię wojenną w postaci morderstwa, stanowiącą zarzut dziewiąty. Sąd skazał pana obecnie na jedną karę 25 lat pozbawienia wolności z zaliczeniem czasu już odbytej kary.
4: Wyrok nie jest prawomocny, a sam Hashim Thaçi cały czas stał w czasie wygłaszania tego wyroku, lekko uśmiechnięty. W każdym razie wymienione zbrodnie Hashim Thaçi miał popełnić jako dowódca Armii Wyzwolenia Kosowa pod koniec lat 90. podczas ostatniej wojny jugosłowiańskiej. Sam skazany odrzuca te oskarżenia. Przypomnijmy tylko, że Thaçi był prezydentem, tak jak już wspomniałem, w latach 2016-2020, jednak zrezygnował z pełnienia tej funkcji, gdy został postawiony w stan oskarżenia przez Trybunał. Pod koniec 2020 roku został przewieziony do haskiego aresztu. Wczorajszy werdykt, podobnie jak zresztą wyroki wobec trzech innych dowódców Armii Wyzwolenia Kosowa, wywołał wielkie oburzenie w Kosowie, gdzie Hashim Thaçi jest postrzegany jako jeden z ojców niepodległości. Specjalistycznym izbom Kosowa zarzuca się m.in. brak wstrzymania postępowań wobec dowódców serbskich. Uważa się, że wojna w Kosowie pochłonęła ponad 13 tysięcy ofiar. Ale tutaj też trzeba zastrzec i trzeba podkreślić, że wobec Hashima Thaçi'a nie pojawił się wyrok w sprawie możliwych zbrodni przeciwko ludzkości. A na koniec przenosimy się do Izraela, gdzie nie milkną echa afery związanej z filmem NASA, który, przypomnę, w Wenecji otrzymał wyróżnienie specjalne od jury festiwalu. Film dokumentalny, który pokazuje system zabijania cywilów palestyńskich przez wojsko izraelskie na podstawie zeznań byłych żołnierzy i pracowników wywiadu. W przestrzeni medialnej pojawiły się wezwania, w przestrzeni medialnej izraelskiej, aby pozbawić reżyserów filmów Izraelczyków Yuvala Abrahama i Rasheli Shor obywatelstwa izraelskiego. W kontekście tej trwającej kampanii wyborczej przed wyborami do Knesetu wykorzystał ten temat premier Izraela Benjamin Netanyahu, który zapowiedział złożenie w związku z tą sprawą projektu dwóch ustaw.
6: W związku z filmem NASA, w którym izraelskich oficerów i żołnierzy przedstawiono jako zbrodniarzy wojennych, przedstawią teraz dwa projekty ustaw, oba rządowe. Pierwszy z nich ma na celu pozbawienie obywatelstwa osób zniesławiających izraelskich żołnierzy. Drugi przewiduje 20-krotne zaostrzenie kar wobec nich. Uderzymy w nich zarówno po kieszeni, jak i w kwestii obywatelstwa, ponieważ nie ma dla nich miejsca wśród nas.
4: No i pytanie oczywiście, kim są ci oni? Z jednej strony są to wspomniani reżyserzy, ale ten projekt nie dotyczy tylko i wyłącznie właśnie wymienionych filmowców, lecz również rywala Benjamina Netanyahu, Jaira Golana, lidera Partii Demokratycznej, który w przeszłości stwierdził m.in., to był maj 2025 roku, że, i tutaj cytat, zdrowy kraj nie zabija niemowląt, odnosząc się tutaj do sytuacji w Strefie Gazy oraz zarzutów pod względem Izraela, jeżeli chodzi właśnie o mordowanie cywilów. Spór jest w każdym razie nie tylko natury politycznej, lecz także osobistej, ponieważ w ostatnich tygodniach Jair Golan stał się obiektem ataków ze strony małżonki premiera Sary Netanyahu, która w jednym z wywiadów oświadczyła, że Jair Golan wiedział o nadchodzącym ataku Hamasu na Izrael, do którego doszło 7 października 2023 roku, na co dowodem miałby być fakt, że Jair Golan jako rezerwista bardzo szybko znalazł się na miejscu wydarzeń i według świadków miał uratować tego dnia wiele żyć ludzkich i zresztą po tych wydarzeniach jego popularność zdecydowanie się powiększyła. Jair Golan w każdym razie pozwał Sarę Netanyahu po tych oświadczeniach, żądając zadośćuczynienia w wysokości 2 2,5 miliona szekli, czyli ponad 3 milionów złotych. Przypomnijmy, że podobne zresztą zarzuty o zignorowanie danych wywiadowczych w sprawie możliwego ataku Hamasu od wielu miesięcy padają pod adresem Benjamina Netanyahu. Ostatnio takie zarzuty pojawiły się po publikacji materiału przez dziennik Haaretz, według którego Benjamin Netanyahu miał być ostrzegany przez władze Emiratów Zjednoczonych Emiratów Arabskich o właśnie możliwym ataku na szeroką skalę przez ugrupowanie Hamas. Teraz czas już na peryskop międzynarodowy.
7: Peryskop międzynarodowy.
4: I my powrócimy do wczorajszego orędzia Ursuli von der Leyen, a konkretnie do tego wymiaru geopolitycznego, ponieważ tych aspektów właśnie pojawiło się całkiem sporo. Z jednej strony Kanada, z drugiej strony kwestia bezpieczeństwa, propozycja także utworzenia Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, no i oczywiście przekonywanie o tym, że Unia Europejska powinna zawierać porozumienia handlowe i inne umowy z różnymi krajami na świecie. O tym wszystkim porozmawiamy z panią dr Małgorzatą Bonikowską, prezesem Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry pani.
8: Dzień dobry.
4: No to zacznijmy może od tego, co jest dzisiaj na czołówkach gazet, czyli o ten aspekt kanadyjski. Ursula von der Leyen, która ogłasza, że oto Unia otwiera drzwi dla Kanady, aby Kanada mogła stać się państwem stowarzyszonym. Istnieje dużo teraz spekulacji, co to ma konkretnie oznaczać, ale co stoi za tym, za taką ideą, aby właśnie Kanadę w jakiś sposób włączyć do tej rodziny europejskiej?
8: To po pierwsze jest bardzo ważny sygnał w takiej przestrzeni polityczno-medialnej, że Europa i Kanada mówią tym samym głosem, że obecne kierownictwo Kanady w przeciwieństwie do administracji w Stanach Zjednoczonych widzi świat w ten sam sposób, jak widzą go Europejczycy, czyli jesteśmy za demokracją, za multilateralizmem, za jakby przeciwstawieniem się tendencjom autorytarnym, radykalnym, za tym, żeby zachować świat rządzony na zasadach prawa międzynarodowego, instytucji międzynarodowych. No jednym słowem, Kanadyjczycy pod przywództwem Marka Carneya wyrażają właściwie to wszystko, co Europejczycy uważają również za swoje wartości. Takim symbolem stało się przemówienie premiera Kanady w Davos kilka miesięcy temu, w styczniu, gdzie w zasadzie wszyscy się pod tym podpisali, wszyscy przywódcy państw europejskich. On niejako wyraził dokładnie to samo, co my byśmy chcieli na takich forach powiedzieć. To dało bardzo silny impuls do tego zbliżenia, oczywiście napędzanego przemówieniami i różnymi komentarzami prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo Kanada nie tylko, że jest bardzo poważnym krajem w skali globalnej, członek G7, członek G20, największy terytorialnie państwo świata, drugie po Rosji, po dawnym Związku Radzieckim, największe terytorium, większe niż Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o terytorium. Państwo, które ma złoża, państwo, które ma ropę, no i wieloletni, bardzo wierny sojusznik świata zachodniego, część w ogóle globalnego zachodu i oczywiście prawa ręka Stanów Zjednoczonych. No to nagle z punktu widzenia Kanadyjczyków wszystko się zmieniło, odkąd prezydent Donald Trump zaczął mówić o tym, że Kanada w zasadzie powinna być 51. stanem Ameryki. No to dla Kanadyjczyków jest absolutnie nieakceptowalne, tego typu retoryka. Plus oczywiście Donald Trump wytoczył wojnę handlową w Kanadzie. No i używa generalnie wszystkich atutów, które mają Stany Zjednoczone, po to, aby podporządkować sobie i w pewnym sensie zdominować nie tylko swoich przeciwników, ale przede wszystkim także swoich sojuszników. I na tym tle Kanada zrobiła ewidentny zwrot, tak naprawdę nie bardzo mając inne wyjście, no bo w Ameryce Północnej mamy tylko de facto Stany Zjednoczone, Kanadę, no i w sumie do Ameryki Północnej zalicza się także Grenlandia, więc jak jeszcze dodamy do tego retorykę...
4: Zresztą o Grenlandii wczoraj też była mowa. Ursula von der Leyen powiedziała między innymi, że Unia Europejska potrafiła stanąć w obronie Grenlandii. To był kolejny chyba taki pszczyczek w nos Donaldowi Trumpowi.
8: To znaczy, to nie jest przytyczek, to raczej jest na odwrót. No po prostu Grenlandia, oczywiście będąc geograficznie częścią Ameryki Północnej, ale politycznie jest terytorium podległym Danii. Dania jest członkiem NATO, Dania jest członkiem Unii Europejskiej i Dania jest sojusznikiem. Jest częścią globalnego zachodu, więc tak naprawdę ta linia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i dalej Europą Północną i całą w ogóle, całym projektem Unii Europejskiej, to zawsze był świat mówiący w sumie jednym głosem, świat przyjaciół. Teraz oczywiście jakby Kanada geograficznie nie jest w Europie, no ale w takiej konfiguracji geopolitycznej i jeszcze gospodarczej, bo przypomnijmy, cały czas trwa napięcie, i to bardzo mocne, między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, ale także Unią Europejską w kontekście ceł, taryf, barier. Zamiast współpracy to się robi jakaś tutaj napięta sytuacja. I teraz w tej sytuacji no Kanada w zasadzie w sposób naturalny zwraca się ku kontynentowi europejskiemu. Nie tylko w tej przestrzeni wartości jakiegoś takiego widzenia świata, ale także w tak bardzo operacyjne również w przestrzeni gospodarczej. Przypomnijmy, że my mamy jako Unia Europejska podpisaną z Kanadą umowę tak zwaną CETA, która jest umową o wolnym handlu i inwestycjach i ona jeszcze jest ciągle w ratyfikacji, o ile dobrze pamiętam, chyba jeszcze 10 krajów Unii musi ją ratyfikować, ale ona jest wprowadzona w życie, dlatego że wynika to z kompetencji Komisji Europejskiej, która tę umowę negocjowała i wprowadziła. No po to ona jest między innymi, Dyrekcja Generalna do Spraw Handlu, żeby takie rzeczy za wszystkie państwa członkowskie prowadzić, negocjować, zawierać. No i w kontekście tych wszystkich zawirowań ta umowa się bardzo przydaje, bo tak naprawdę stanowi przestrzeń wolnego handlu i obiegu kapitału towarów między Kanadą a Unią Europejską już i to się dzieje. No a jednocześnie do tego dochodzi ogromne staranie Unii Europejskiej, żeby zawierać teraz umowy o wolnym handlu z innymi przestrzeniami, silnymi gospodarczo, w sytuacji, w której no, globalizacja trochę została wyhamowana. Światowa Organizacja Handlu praktycznie nie działa. W skali globalnej handel został naruszony tymi wszystkimi turbulencjami. Wojna w Ukrainie, teraz wojna w Iranie, jakby wstrzymanie, prawda, ruchu w cieśninie Ormus. No, generalnie można powiedzieć, że regionalizujemy bardziej te nasze relacje handlowe i w tym momencie bardzo mocno się przydają dodatkowe umowy. I w tym roku, no to właśnie jest ciekawe, tak, żeby zwrócić uwagę, że w tym roku Unia zawarła aż 5 umów takich międzynarodowych. To jest więcej niż kiedykolwiek w historii wspólnot europejskich i Unii razem wziętym. Właśnie to wynika z tego zjawiska, które się nazywa Donald Trump. To bardzo nam pomaga i pomaga też naszym partnerom decydować się na takie umowy.
4: No właśnie, Ursula von der Leyen powiedziała zresztą, i ona chyba to już powtórzyła, bo nie wiem, czy to w zeszłorocznym orędziu też to powiedziała, czy w jakimś innym przemówieniu, że za bardzo przyzwyczaiła się Europa do tego, do takiego założenia, że wszyscy grają według reguł prawa międzynarodowego, ale że teraz czas przyszedł, abyśmy również zaczęli grać taką twardszą politykę, czy też geopolitykę, czy rzeczywiście tak to można zinterpretować. Czy rzeczywiście Ursula von der Leyen chce stawiać na jakąś bardziej niezależną politykę Unii Europejskiej, bardziej agresywną, a przede wszystkim czy Unia Europejska dzisiaj ma taką, czy może to zrobić, czy jest taka siła i wola wewnątrz Unii Europejskiej, aby taką ostrzejszą grę polityczną na świecie grać?
8: Ja bym to ujęła inaczej. Tu nie chodzi o ostrzejszą, nieostrzejszą. Przede wszystkim Unia Europejska jako całość jest potęgą gospodarczą. Co będzie za 20-50 lat, no to nie wiemy. Oczywiście mamy sygnały, które mówią o tym, że ta europejska gospodarka dzisiaj przestaje być konkurencyjna, jest za mało innowacyjna, więc to na przyszłość jest ogromny ból głowy i o tym dyskutujemy. Natomiast póki co Europa, Unia Europejska i jej rynek, wspólny rynek, to jest 15% światowego PKB i to jest druga potęga handlowa świata. Druga potęga handlowa świata po Chinach. To jest bardzo proste. No, wynika to ze wspólnej polityki handlowej i ze wspólnej polityki celnej. Czyli to jest taka oś w ogóle tego, co nazywamy Unią Europejską, bo to jest coś, co jest rzeczywiście wspólne. To znaczy tu państwa członkowskie oddały całość kompetencji instytucjom wspólnym. Przede wszystkim Komisji Europejskiej do reprezentowania, do negocjowania, do prowadzenia tych i wszystkiego, co się z tym wiąże, czyli na przykład polityka ochrony konkurencji, konsumenta, Więc tu jesteśmy naprawdę silni. Naszym problemem w Unii Europejskiej jest, że nie będąc państwem, my nawet nie jesteśmy państwem federalnym i być może nigdy w ogóle czegoś takiego się nie uda stworzyć na kontynencie europejskim, nie mamy wspólnych, naprawdę rzeczywiście wspólnych opinii we wszystkich innych politykach. My tutaj mamy tak zwane kompetencje dzielone, to znaczy wypowiadają się i państwa, a one się wypowiadają bardzo różnie. Często zresztą te interesy państw członkowskich są sprzeczne ze sobą. No i dodatkowo jeszcze mamy te instytucje, też wspólne instytucje unijne, które próbują budować jakiś konsensus tutaj. No i raz się to udaje, raz się nie udaje, natomiast często się nie udaje na przykład w polityce zagranicznej. I to jest ta bolączka, prawda, którą wszyscy dostrzegamy. I teraz w tym kontekście relacje ze Stanami Zjednoczonymi są bardzo delikatne, no bo w momencie, kiedy Stany Zjednoczone były naszym trwałym sojusznikiem i mieliśmy w zasadzie podobne zdanie na temat tego, w jakim kierunku idzie świat i na jak należy na tym świecie układać sobie ład międzynarodowy, no to też Europie nie przeszkadzało to, co przecież od dawna było dostrzegane. To znaczy, że no, Amerykanie są lepsi w niektórych rzeczach, na przykład w technologiach, prawda? Czy oczywiście w kwestiach wojskowości, militarnych i tak dalej. No ale w ramach NATO mieliśmy i mamy cały czas układ, w którym jest to zbudowane w oparciu, całe kolektywne działanie jest zbudowane w oparciu o założenie, że Amerykanie przewodzą tej całej grupie. No i w momencie, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, było to bardzo wyraźnie widoczne, bo za Joe Bidena właśnie Amerykanie sprawowali taką rolę. Oni de facto liderowali temu całemu ruchowi, zarówno wewnątrz Unii Europejskiej postawili sprawę jasno i wszystkie kraje, które miały tam jakieś inne zdanie na temat tego, jak z Rosją grać, musiały się podporządkować, ale też w skali globalnej. Amerykanie zbudowali taki jednolity front antyrosyjski, a proukraiński. Natomiast się wszystko zmieniło, jak Donald Trump objął władzę w Stanach Zjednoczonych, no bo to się zaczęło robić skomplikowane. I teraz Ameryka dalej dla Europy jest najważniejszym punktem odniesienia, wieloletnim, kluczowym sojusznikiem, bardzo ważnym partnerem handlowym, kluczowym inwestorem, absolutnie podstawowym punktem odniesienia w obszarach bezpieczeństwa. To się wszystko nie zmieniło. Natomiast zmieniło się trochę zachowanie Ameryki. I w odpowiedzi na to Unia Europejska w szczegółach, ale także szerzej w ogóle Europejczycy, czyli w to wliczamy także Wielką Brytanię, Norwegię, Islandię, całą przestrzeń, Szwajcarię, prawda, która nie jest w Unii Europejskiej, ale jest jak najbardziej związana z nami interesami geograficznymi, no bo leży na tym samym kontynencie i tak samo albo podobnie odbiera różnego rodzaju zagrożenia i tych pozycje Europy w świecie, no to to jakby prowadzi nas do wniosku, że może być różnie, w związku z tym musimy stanąć na własne nogi i musimy się uniezależnić na wszelki wypadek tak naprawdę od wszystkich. To prowadzi do wniosków, które w wystąpieniu Ursuli von der Leyen były bardzo wyraźnie podkreślone. W obszarze bezpieczeństwa Europa idzie w kierunku wzięcia większej odpowiedzialności na swoje barki.
4: Europejska Rada Bezpieczeństwa. Europejska Rada Bezpieczeństwa. O co może tutaj chodzić?
8: No o to samo właśnie, czyli równolegle do tego, że mamy coś takiego jak Rady Bezpieczeństwa ONZ, która wiadomo, że nie działa i nie zapewnia światowego bezpieczeństwa. To był koncept stworzony w sytuacji, kiedy sojusznicy po II wojnie światowej byli w jednym obozie, a potem się to skomplikowało, a teraz to już jest w ogóle sytuacja, w której Rosja blokuje wszystko, a czasem też i Chiny są też innego zdania. W związku z tym tych 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ się wzajemnie blokuje, w związku z tym ta rada de facto nie działa. To wpływa bardzo mocno na prestiż Organizacji Narodów Zjednoczonych, który spada, bo tak naprawdę ta organizacja dzisiaj jest w dużej mierze odsunięta od tego, żeby cokolwiek na świecie móc zrobić, w sensie takiego realnego wpływu na sytuację międzynarodową. Oczywiście ONZ cały czas wygłasza orędzia, jest taką bardzo ważną płaszczyzną rozmów, ale no w tej sferze bezpieczeństwa i też rosnących konfliktów się nie sprawdza. W związku z tym od dawna się mówi po pierwsze o reformie systemu ONZ, no ale po drugie Europa widzi, że tu nie ma na co czekać. No. W sytuacji, w której NATO istnieje, ale wymaga przebudowy. Przebudowa dotyczy właśnie roli Stanów Zjednoczonych, czyli Europejczycy chcieliby nie czekać na decyzje Amerykanów wtedy, kiedy będzie kryzys, prawda? Więc to jest jeden proces, który trwa, ale on też zabierze lata. To się nie zdarzy w ciągu roku, dwóch. Notabene Rosja o tym doskonale wie. no to równolegle sama Unia Europejska się zmienia wewnętrznie. Z projektu, który był nastawiony przez wiele lat głównie na sprawy gospodarcze, potem bardziej polityczne, teraz również wszedł bardzo mocno ten projekt w sferę bezpieczeństwa i obrony. I ta Rada Bezpieczeństwa, która jest takim pewną kopią jakby myślenia o tym, że no musi być stworzone jakieś ciało, europejskie ciało, bez innych, bez nieeuropejczyków, no, które by się zajęło tym, żeby w skali Europy, na nikogo nie czekając i też na nikogo się nie oglądając oraz nie być od nikogo uzależnieni, żebyśmy w stanie byli to bezpieczeństwo Europejczykom dać.
4: Pytanie oczywiście, na ile zmiany polityczne w poszczególnych krajach europejskich na to pozwolą, na rozwinięcie tego projektu. Wiemy, że przyszły rok będzie bardzo ważnym rokiem, jeżeli chodzi o wybory. Francja, Hiszpania, Polska również. Ale o tym porozmawiamy jeszcze, mam nadzieję, w innej rozmowie. Tymczasem dziękuję za dzisiejszy wywiad. Pani dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, była gościem Serwisu Międzynarodowego. Do usłyszenia.
8: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
4: Minęła godzina 12. Ja zapraszam Państwa do tego, aby pozostać z Radiem Wnet i zapraszam Państwa na jutrzejszy serwis międzynarodowy o godzinie 11.30. Dzisiejszy program przygotował Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.

0: Na terenie nieruchomości Barbary Mróz-Gorgoń na Dolnym Śląsku pojawiła się policja. Prokurator Piotr Skiba potwierdził w rozmowie z Interią, że prokurator referent powierzył do przeprowadzenia konkretne czynności procesowe mające na celu zabezpieczenie materiałów będących dowodami do tej sprawy. Chodzi o sprawę Barbary Mróz-Gorgoń i raportu Polaków Portret Własny. Premier Kanady Mark Carney wygłasza przemówienie w Parlamencie Europejskim. Wcześniej przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zasugerowała możliwość przyznania Kanadzie statusu pierwszego państwa stowarzyszonego z Unią Europejską. Carney zapowiedział, że dąży do stworzenia wyjątkowego sojuszu z UE. Pomysł spotkał się z reakcją Donalda Trumpa, który zagroził Europie nałożeniem wysokich ceł, jeśli uzna zacieśnienie współpracy za działanie wrogie wobec USA. Amerykański prezydent określił propozycję mianem śmiesznej. W ostatnim czasie USA podniosły taryfy na towary z Kanady. Na co Ottawa odpowiedziała własnymi cłami. Unia Europejska nigdy wcześniej nie miała członka stowarzyszonego, dlatego praktyczne znaczenie takiego statusu pozostaje niejasne. Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do sądów dwa akty oskarżenia przeciwko 12 osobom. Śledczy ustalili, że podejrzani przyjmowali odpady produkcyjne, poprodukcyjne od 63 przedsiębiorstw i umieszczali je na 26 nielegalnych wysypiskach w różnych częściach kraju. W tym celu wynajmowali magazyny oraz inne nieruchomości, a także organizowali transport odpadów. Na terenie składowisk znaleziono m.in. beczki i paletopojemniki zawierające tzw. stężone wody czerwone, będące pozostałością po produkcji trotylu. Ich nieprawidłowe przechowywanie mogło stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. W śledztwie uczestniczyli funkcjonariusze śląskiej policji zajmujący się przestępczością gospodarczą. Władimir Zełenski mianował Antona Kowalskiego pełniącym obowiązki prokuratora generalnego Ukrainy. Wcześniej, na początku tygodnia, Zełenski odwołał ze stanowiska dotychczasowego prokuratora generalnego Rusłana Krawczenkę. Ukraińskie służby antykorupcyjne zarzuciły podwładnemu Krawczenki zorganizowanie grupy, która miała chronić centra telefoniczne wyłudzające pieniądze od Ukraińców i cudzoziemców. Krawczenko zaprzecza jakiemukolwiek udziałowi w procederze. Do tej pory nie postawiono mu zarzutów, ani nie został formalnie uznany za podejrzanego.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Po reklamie.
6: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
7: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
8: Dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj tradycyjnie nadajemy z hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćko i przy mikrofonie Agata Antoniewicz. I chciałabym dzisiaj rozpocząć naszą audycję oto takimi słowami. On naprawdę dojechał.
9: Ale to nie jest wyścig. Nie liczy się słowa z Krakowa do Wilna po drodze Warszawa. Będzie i Łomża, będzie i Działdowo. Dajemy wam słowo, będzie odjazdowo. Ale, nieważne czy w Żuku, czy przed monitorem, bądźmy wszyscy do zbiórki motorem. Dla mnie bohaterem, kto wpłaca choć trochę, bo każdy jest ważny, gdy cel jest poważny. W euro 90 tysięcy potrzeba, ta suma dla hospicjum jest jak manna z nieba, ale razem damy radę, wierzę, że się uda. Wileńskie hospicjum, tam się dzieją cuda, to ono daje chorym opiekę i wsparcie. Michaela mówi wprost, trzeba kochać otwarcie, a ty słuchaj siostro i ty słuchaj bracie, niech ci każdy dzionek oferuje w darze od samego świtu do słońca zachodu. Tym wszystkim za co dzień wcześniej dziękowałeś Bogu. Pozdrawiamy całą grupę.
6: Mówi Wilno.
8: I właśnie tak brzmi historia, której jeszcze kilka dni temu była tylko pomysłem. Stary Żuk, Kraków, Wilno, ponad 1000 kilometrów, 9 dni drogi, spotkań, emocji, zmęczenia. I cały czas wracało pytanie jak refren, czy naprawdę można starym Żukiem dojechać tak daleko dla dobra drugiego człowieka? Dzisiaj już znamy tą odpowiedź. I dzisiaj nie będziemy już pytać, czy się uda. Dzisiaj zapytamy, co wydarzyło się po drodze. Moimi gośćmi są ludzie, którzy są właśnie tutaj ze mną i którzy tą niezwykłą historię współtworzyli. Robert Jagla, Piotr Szymański i Czesław Sienkiewicz. No i cóż, pierwsze pytanie do Roberta, bo przed chwilą słyszeliśmy, znaczy nie do Roberta, do Piotra, tak, bo przed chwilą słyszeliśmy właśnie ten utwór muzyczny, który został stworzony przez ciebie, Piotrze. I w swoim repie śpiewasz, ale to nie jest wyścig i rzeczywiście, chyba nie chodziło o to, kto pierwszy, ale chyba każdy kierowca starego Żuka gdzieś z tyłu głowy miał pytanie, czy my naprawdę tym dojedziemy? Ile razy podczas tej podróży pojawiła się ta myśl? No, odpowiedz proszę na to pytanie.
10: To trzeba by było się zastanowić, ile razy dziennie pojawiła się ta myśl. Ta myśl towarzyszyła non-stop, czy dojedziemy. Więc Żuk co chwilę odmawiał posłuszeństwa. Był, no już ma swoje lata, więc pokazywał też swoje dolegliwości. No ale też gdzieś tam z tyłu głowy cały czas wierzyliśmy, że no po to jedziemy, żeby dojechać. Nie?
8: Robercie, stańmy na chwilę na mecie. Żuk stoi tutaj, no właśnie wysiądłam z samochodu i widzę, jak ten piękny czerwony samochód z nadpisem Żukiem dla życia stoi przy hospicjum. Kilka dni temu to wszystko było jeszcze przed wami. Kiedy dzisiaj patrzysz na ten samochód, to co widzisz? Starego Żuka, który przyjechał kawał Polski, czy może coś więcej?
11: Widzę coś więcej. Ten Żuk jest taki sam jak pacjenci tego hospicjum. Nie domaga, trzeba mu pomagać, popychać, naprawiać, ale on jedzie. To, że dojechał, to jest cud. Nie miał prawa dojechać, dlatego że jego stan techniczny był dosyć opłakany, chociaż był reperowany i przed wyjazdem, i w trakcie, ale udało nam się. Jesteśmy tutaj, dotarliśmy i każdy z nas z innym doświadczeniem. Ktoś się stał bardziej odważny, ktoś zaczął rapować, ktoś może coś innego. To była podróż 7 osób czy 8 osób, która zmieniła nasze życie.
8: No to teraz jeszcze bym chciała tutaj zapytać Czesława Sienkiewicza, bo jesteś mechanikiem, tak? Mówiliśmy o 1000 kilometrów, a ostatecznie zrobiło się ich około 1600. I to już nie była zwykła wycieczka, tak? Jakie kwestie techniczne was napotkały i co się psuło, co trzeba było referować? Jak ten Żuk w ogóle dał radę tyle kilometrów przetrwać? To chyba zawdzięczając trochę twoim umiejętnościom to się też i wydarzyło.
12: Tak, właśnie byłem, czyli mechanikiem z tej całej ekipy, to znaczy z narzędziami, ze wszystkimi, instrumentami, powiedzmy tak. I to zdarzało się, że ładnie jedzie, wszystko okej, ale później to się nam drączek biegów urwie, to światła się zepsują. Nawet był taki moment, że światła zgasli, a byliśmy wieczorem i musieliśmy jechać już w nocy, to pojechaliśmy na latarkę, nie? Przymocowaliśmy nawet tak.
8: Czy właśnie podczas tej wyprawy wydarzyło się coś takiego jeszcze na przykład, oprócz tej latarki, o której teraz wspominasz, to dzisiaj jest już anegdotą, ale wtedy wcale nie było wam do śmiechu. Taka historia, której słuchacze jeszcze nie znają. Czy panowie moglibyście się podzielić? Może każdy ma odmienne historie, a może macie jedną jakąś wspólną, Piotrze?
10: Myślę, że ja tutaj mogę powiedzieć, jak jechałem Żukiem. I w pewnym momencie, jadąc nocą gdzieś w lesie na zakręcie, zgasły mi światła całkowicie i dosłownie chwilę później dzwonią chłopaki, Czesław i Robert. Ja myślałem właśnie, że oni zauważyli, że światła mi zgasły i ja od razu odbierając telefon mówię, tak, wiem, że mi zgasły światła, ale myśmy się na chwilę zatrzymali. Mówię, ja was też nie widzę w lusterkach i mówię, tak, konsternacja, ani nie widzę chłopaków z tyłu, bo zabezpieczali tyły, ani nie widzę nic, co jest z przodu. No tak, z dzisiejszej perspektywy, tej chwili obecnej, taka dosyć śmieszna sytuacja, aczkolwiek wtedy mi do śmiechu nie było.
8: To każdy po kolei prowadził samochód, tak rozumiem, tak?
10: Prowadziłem ja, prowadził
8: Robert. No Robercie, proszę, podziel się
11: swoim. Dla mnie najtrudniejszą było właśnie wywiad z Radiem Wnet, gdy zadzwonili do do mnie z Radia Wnet. Piotr odebrał telefon i mówi, jakieś radio do ciebie. A ja w tym momencie prowadziłem samochód, nie chciała mi wejść trójka, samochód już się gotował. Już temperatura była na czerwonym polu i musieliśmy zjechać do mechanika. I wtedy usłyszałem słuchawce, 3, 2, 1, wchodzisz na antenę. I musiałem prowadzić Żuka, trzymać telefon i szukać mechanika. Wtedy było straszne, a teraz z perspektywy czasu mnie to śmieszy i jakaś fajna przygoda.
8: Dzisiaj mówimy na spokojnie, więc nie trzeba. Na razie Żuk stoi bezpiecznie, ty tak. Jesteś też bezpieczny. Proszę Czesławie, może swoja historia, może masz jakąś swoją, kiedy może jakieś szczęście nie znalazłeś, może trzeba było gdzieś się zwracać. Jak to było w twoim wypadku?
12: I, czyli tak, znowu przygoda jedna była też tak samo z Żukiem, że jechaliśmy na stację, no czyli na chwilkę, tam kawy i tak po tej kawie w 15 minutach musimy, znaczy ruszyć dalej a na nocleg powiedzmy i patrzymy, że ten Żuk nam nie odpala w ogóle. To zaczynamy jakoś próbować go odpalać. Nie, znaczy nie wychodzi nam to. To znaczy na starym metodą wzięliśmy tak, że popchnęliśmy go i chyba z 15 metrów odpalił.
8: No dobrze, a ile razy na przykład powiedzieliście podczas tej podróży, stary, nie rób nam tego teraz, właśnie teraz?
12: Dużo razy to chyba było, ale to znaczy tak więcej mieliśmy optymizmu, że znaczy jako, że odpalę i jedzie w ogóle, to znaczy to mamy nadzieję, że dojedzie. Na latarce czy bądź na światłach drugich, czy tam, czyli...
8: Czyli czasami była noc, zamiast jazdy to był warsztat.
12: Tak, no czyli mieliśmy swoje narzędzie, to tak. To było tak, że znaczy i my problemem tego wszystkiego, co było wtedy, to rozrusznik nawalił i to trzeba było go znaczy już później zdejmować i reparować i tak dalej.
8: Słyszę z waszych słów, że była też imobilizacja, że mniej więcej można było powiedzieć spokojnie, Pan Bóg prowadzi, rano pojedziemy. Były takie może słowa padały w waszym, w waszym Żuku było. Gdzieś tak... Rano to pojęcie względne, czyli która to godzina mniej więcej była?
10: No, były momenty, że i Robert, i Sebastian, którego tutaj nie ma, pojechali, odstawili Żuka na północy. W sensie nie północ kierunek, tylko północy był naprawiany i tutaj myśmy, pozostała grupa wstała rano, a się okazało, że Żuk jest tam naprawiony, więc mówię, no duża część tej podróży, poza samą podróżą, to było też jego naprawianie. I to najczęściej to były właśnie albo godziny nocne, albo godziny wczesnoporanne, więc no ja powtarzałem 3 razy dziennie. Mówię, no dojedziesz, nie? Dojedziesz, dojedziesz.
8: A czy rzeczywiście zdarzało się, że luksusowy obiad wyglądał tak, że na przykład hot dog, kawa i dalej w drogę? I kto pierwszy zaczął liczyć, ile kilometrów zostawił po drodze?
11: Chipsy. Woda mineralna, rozgazowana, kawałek chałwy, jedziemy dalej. Kończyliśmy noc, czy kończyliśmy dzień naprawą, wstawaliśmy, naprawialiśmy i dopiero jechaliśmy. Także nie było żadnych luksusów.
8: No właśnie, ta wyprawa, tak 7 osób, to była wasza załoga. Ale po drodze pojawiali się też kolejni ludzie, na ile było możliwość obserwowania tego w mediach społecznościowych. Z waszej strony, Żukiem dla Życia, na Facebooku. Tak mi się wydaje, tam były umieszczane różnego rodzaju filmiki. Ktoś przyjechał z instrumentem, ktoś pomagał technicznie, ktoś przygotował poczęstunek, ktoś otworzył drzwi swojej firmy i w pewnym momencie mieliście chyba wrażenie, tak podejrzewam, może sprostujcie mnie, że nie prowadzicie już własnej akcji, tylko że ona zaczęła żyć tak trochę własnym życiem, tak?
11: Tak, dokładnie tak było. Potem ktoś zadzwonił do mnie z Kłajpedy, mówiąc, że wspiera akcję, a my jesteśmy 1000 kilometrów od niego i mu dziękujemy. Ktoś właśnie przynosi coś do jedzenia, ktoś reperuje nasz samochód. Ta akcja już nie była pod naszą kontrolą, to już poszło gdzieś daleko i wszyscy nam pomagali. Bardzo dużo życzliwych ludzi, których spotkaliśmy na drodze, nam pomagali.
8: Ale w tej historii jest też taka osoba jak Daniel, człowiek z Australii, o greckich korzeniach, który mieszkał w Hiszpanii. Coś tak, możecie tak. Szerzej opowiedzieć o tym?
11: My go odkrywamy cały czas, nie wiemy. Co jeszcze ma odkryć? Urodził się w Australii, mieszkał. Tak, on pięknie grał. Na fortepianie dawał różne koncerty, tam gdzieś żeśmy się zatrzymywali. Nie bardzo rozumiał, co mówimy, tylko obserwował, ale był z nami.
8: No dobra, a teraz jeszcze jedna taka właśnie kwestia związana z energią. No bo kilka koncertów jednego dnia, tak, spotkania, przyjazdy, następnie...

0: Tutaj nie tylko ta pozytywna energia, ale też taka adrenalina, która nam towarzyszyła non-stop, bo nic nie było przewidywalne. Był ciągły wyścig z czasem, żeby wszędzie gdzieś zdążyć. Poukładaliśmy niby jakoś tak w miarę technicznie, żeby to był zapas tego czasu, a Żuk nie rozwija kosmicznych prędkości. I tu była ciągle też taka walka z czasem, żeby wszędzie dotrzeć tam, gdzie żeśmy się poumawiali. Tutaj jeszcze dodam właśnie to, co Robert mówi, że ja w pewnym momencie zacząłem obserwować, śledziłem, jak to tam żyje na Facebooku, udostępniając między innymi też jakieś posty i obserwowałem, kto o nas mówi. No i w pewnym momencie to już się wyrwało spod kontroli, już mówią o nas tu. To było piękne, to było fajne, że wszystkie media, no także Radio Wnet, nas w tym wspierały, no i wspierają, bo przecież tu jesteśmy, rozmawiamy.
1: No właśnie, czy dzisiaj już tutaj w Wilnie macie poczucie, że przywieźliście ze sobą również tych wszystkich ludzi, o których wspominacie w danym programie?
2: Tak, przywieźliśmy ich, tych cichych bohaterów, którzy nam pomagali, których my nawet nie znamy z imienia i nazwiska, po prostu pomogli i odeszli. Też chciałbym podziękować naszym rodzinom. To są właśnie ci bohaterowie tej całej akcji, bo każdy z nas ma rodzinę, swoje obowiązki. Musieliśmy te obowiązki przekazać swoim rodzinom. Chciałbym podziękować swojej mamie, która nam pomogła, jak pierwszy raz przyjechaliśmy do Krakowa. Swojej żonie, która przejęła nam obowiązki za mnie i mojej córce. I pewnie wszyscy tutaj tak mają, że chcieliby podziękować tym, co zostali, takim cichym bohaterom.
1: No dobra, cel zbiórki został określony bardzo konkretnie, tak? 350 zlotych. W momencie 300 tysięcy, tak? 350 tysięcy zlotych. W momencie przyjazdu brakowało jeszcze tej kwoty. Czy dla was meta była końcem wyprawy, ale jednocześnie początkiem kolejnego etapu, dalszej walki o to, żeby ten cel osiągnąć? No, proszę.
2: Nie zebraliśmy pełnej kwoty, ale akcja trwa dalej. Żuk stoi tutaj, zbieramy dalej. Może uda się, może nie. Zobaczymy. Wierzymy w ludzi.
1: No proszę.
0: Ja to jeszcze chciałbym dodać, że Żuk dojechał w najbliższą sobotę, 19 września. Zapraszamy tych, co słuchają, a są na miejscu tutaj w Wilnie i okolicach, na dożynki w Solecznikach. Tam Żuk też się uda. Też będziemy prowadzili zbiórkę. Jak dojedzie? Wierzę, że dojedzie. Tutaj zawsze Robert mnie przekrzykiwał, że nie dojedzie, a ja go przekrzykiwałem, że jednak... Wierzę w to, że dojedzie ta polska stara technika. I mimo że Żuk już dojechał, jedziemy z tą naszą misją, tych 350 tysięcy złotych, równowartości 90 tysięcy euro, żeby wspomóc hospicjum. Jeszcze będą się aukcje internetowe, jeszcze nadal trwają zbiórki. Można powiedzieć, że jeszcze się nie zatrzymaliśmy. Jeszcze Żuk jedzie.
1: Wróćmy teraz jeszcze do tego dnia, w którym nadajemy audycję, bo to jest też bardzo ważna data. Dzisiaj jest 17 września. Dla każdego Polaka to dzień, który przywołuje bardzo trudne karty naszej historii. Sowiecką agresję na Polskę, późniejsze deportacje, no takie represje i losy setek tysięcy Polaków, którzy zostawili swoje domy, zostali wyrwani ze swoich właśnie domów i zesłani na Syberię oraz do tych innych miejsc Związku Sowieckiego. To także dzisiaj dzień Sybiraka, dzień pamięci o tych, którzy przeszli przez doświadczenie zesłania, cierpienia i utraty swoich domów. Nie jechaliście oczywiście po to, żeby wracać do tych tragicznych kart historii, ale jechał z wami jednak pewien bardzo ważny przekaz. Tak zauważyłam, że pamięć o człowieka, troska o człowieku i odpowiedzialność za człowieka nie mają granic. Dlatego chciałabym was też tak zapytać, czy podczas tej podróży, przemierzając Polskę, jadąc w stronę Wilna, mieliście świadomość, że poruszacie się nie tylko po konkretnych drogach, miejscach, ale również po przestrzeni bardzo, bardzo właśnie naznaczoną historią Polaków na wschodzie.
0: Oczywiście, że tak, no bo wszystko, cała II wojna światowa zaczęła się od napaści na Polskę, więc te tutaj tereny, także i Litwa są tym mocno zaznaczone. Tu nas jest teraz trzech, natomiast jechało więcej osób, każdy z nas, szkoda, że nas tu wszystkich nie ma. Natomiast kolega Sebastian ostatniego dnia w kościele w Grajewie powiedział piękną rzecz, która tu też można było nawiązać, że że ten żuk

0: był podczas rozpoczęcia mszy przed kościołem i kiedy mówił ostatnią taką mowę na sam koniec mszy, powiedział, że Żurka nie ma. Tak samo jak naszych pacjentów, tak samo tych ludzi, którzy brali w tych wszystkich, no, jakby nie patrzeć, strasznych wydarzeniach, też znikali czasami znikali z oczu tym, którzy pamiętają te czasy. Warto pamiętać o drugim człowieku, bo dziś jest, a jutro jest niewiadome.
1: No właśnie, przemierzaliście takie drogi, zupełnie polskie drogi, tak? Gdzie wielu Polaków przemierzało te drogi zupełnie z innych powodów, często właśnie wbrew swojej woli. A wyjechaliście tutaj dobrowolnie, żeby nieść pomoc, tak?
2: Dokładnie tak.
1: Dokładnie tak. No i dobrze, to teraz ja bym jeszcze chciała zapytać, no właśnie, jakie uczucia były, towarzyszyły wam, kiedy wjechaliście na teren hospicjum, bo było tutaj sporo osób, którzy klaskali, machali wam i witali, no dobra, no nie powiem, że tam już z kwiatami, ale z pieśnią chyba jakąś, tak?
2: Tak.
1: I wyście też byli z pieśnią.
2: Tak, to był hymn z Żuka, którego śpiewaliśmy na każdym postoju. Na każdym postoju były dodawane kolejne zwrotki.
1: Jaki hymn?
2: Tak, jest hymn. Jest hymn z Żuka, opowiadający całą historię tego Żuka. Jak mówię, śpiewaliśmy go wszędzie, a w każdym mieście był dodawany kolejny etap. I nawet tak, żeśmy tutaj chyba już 15 czy 16 zwrotek, więc to jest, jak żeśmy wjechali do tego. Czuliśmy ulgę, czuliśmy satysfakcję i czuliśmy to, że pomogliśmy ludziom tą swoją małą cegiełką.
1: Dobra, jeszcze Czesławie, do ciebie jedno pytanie. Takim brzukiem dla życia to dla ciebie?
3: Czyli to takie było trochę wyzwanie, bo czyli, że rozumiesz dlatego, że pomóc przede wszystkim dla hospicjum, dla tych chorych dorosłych, nie? I dla dzieci, których jest, powiedzmy, tutaj jest to ostatnia droga, to i że takie zachwycenie to, że jedziemy, nie? I pomóc to zebrać, znaczy zebrać tą sumę, jaką możemy i no, czyli takie było więcej zachwycenie. Nie?
1: Dobra, jednym słowem. Jeden obraz z tej podróży, który został z tobą i zostanie z tobą na zawsze.
3: Wyzwanie, powiedzmy tak.
1: Wyzwanie. A dobra, a dobro w jednym słowie.
2: Dobro, cały Żuk był dobrem, jednym wielkim dobrem, które jechało i ci ludzie, których żeśmy spotkali po drodze, też jedno wielkie dobro.
1: I jeszcze jedno właśnie takie pytanie. Hospicjum w jednym słowie.
0: Tu się żyje.
1: Tu się żyje. Drodzy słuchacze, kiedy zaczynaliśmy tę audycję, powiedziałam, że dzisiaj nie pytamy już, czy Żuk dojedzie. On dojechał i jest tutaj przed hospicjum. Pamięć, która została z tymi wszystkimi osobami, które uczestniczyły w akcji, też została. I jeszcze podobno Żuk pojedzie i możecie Państwo również dołączyć do danej akcji Żukiem dla Życia. Dziękuję dzisiaj całej ekipie, dziękuję wszystkim, którzy byli na trasie, tym, którzy jechali, tym, którzy pomagali, tym, którzy wpłacali pieniądze, udostępniali informacje, otwierali po prostu tak drzwi i tym, którzy po prostu trzymali mocno kciuki. I chyba właśnie dlatego ten Żuk dotarł. Dotarł właśnie tutaj aż do Wilna, do hospicjum, do życia. A skoro przez ostatnie dni byliśmy drużyną, bo również wielu słuchaczy Radia Wnet dołączała do tej akcji, skoro były właśnie emocje zwycięstwa nad kolejnymi kilometrami, skoro dzisiaj możemy powiedzieć, zrobiliśmy, to ja podziękuję. Podziękuję swoim gościom za dzisiejszą audycję, za to, że byli tutaj z Państwem, byli tutaj ze mną. I co? To niech na zakończenie zabrzmi utwór, który pasuje do tej chwili, jak mało który. We are the champions, tak?
0: Tak. Dziękujemy za spotkanie.

0: Radio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
1: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
3: Reklama.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
9: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
7: To była autopromocja.

0: Od ucha do ucha. Zapraszam, Magdalena Uchaniuk.
1: I dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 12:36, nieco pochmurny dzień, trochę deszczu, ale już wchodzimy w ten nastrój jesienny. I drodzy Państwo, wracamy do cyklu, albo przynajmniej chcemy domknąć cykl, który uznaliśmy, że nie został domknięty, czyli sprawę, o której też Państwo mówili, dzwonili, pisali, żeby na naszej antenie pojawił się nasz gość. Tak więc wracamy z cyklem.
2: Z archiwum Epsteina.
1: Jedna z naszych słuchaczek zadzwoniła i powiedziała właśnie o tym naszym cyklu, że słuchała tego jak takich odcinków kryminalnych. To więc wracamy. W naszym studiu jest pan redaktor Adam Gniewecki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry państwu.
1: Witamy serdecznie także do kamery, bo nie jesteśmy tylko audio, ale także wideo będzie można później odtworzyć. No więc panie redaktorze, no to wracamy, trochę chcemy domknąć klamrę tutaj postawić. Przypomnijmy tak naszym słuchaczom, o co chodziło, czy chodzi nadal w sumie, bo to sprawa nie zamknięta w sprawie właśnie Epsteina, Jeffreya Epsteina.
3: Ja się boję, że sprawa Epsteina albo bardzo długo, albo w ogóle nie zostanie domknięta, ponieważ jego działalność trwała długo. Jest masa tajnych właściwie, albo przynajmniej poufnych wątków i masa osób w to zamieszanych. I bardzo wolno to wychodzi na jaw, ponieważ ludzie, którzy są w to zamieszani, to są ludzie potężni.
1: A tacy ludzie... Jedni z najpotężniejszych na świecie, prawda? No
3: właśnie. I tacy ludzie mogą hamować śledztwa, mogą wymuszać ukrywanie czy niszczenie dowodów itd. itp. Więc podejrzewam, że ciągle będzie coś nowego wyskakiwało. Pani redaktor pytała i słusznie, bo minęło sporo czasu, o co chodzi w sprawie Epsteina. O co chodzi w sprawie Epsteina? W sprawie Epsteina chodzi o to, że był to człowiek niezwykle zdolny, szczególnie w dziedzinie matematyki i fizyki, co znaczy, że umiał myśleć bardzo analitycznie. Był znakomitym ekonomistą, a jednocześnie potrafił manipulować ludźmi w sposób niesamowity.
1: Miał dar.
3: W związku z tym z biednej rodziny żydowskiej, zamieszkałej w centrum Nowego Jorku, wyszedł. Nie skończył nawet studiów, choć się zaczynał dwukrotnie na matematyce i na fizyce. Został nauczycielem młodzieży w Dalton School. To chyba najbardziej prestiżowa szkoła w Nowym Jorku, o ile nie w Stanach.
1: Ale coś tam nie poszło mu w tej szkole, prawda? Chociaż była też z początkiem jego kariery.
3: Była początkiem jego kariery. On tam postanowił w tej szkole własną osobowość eksponować, dlatego w ogóle pierwszy dzień lekcji przyszedł w futrze ze złotym łańcuchem. Czyli nikt mu nie kazał tego zdjąć. Nie bardzo wiadomo, jak on się tam dostał. On prawdopodobnie już zdołał sobie wyrobić to, co się nazywa układami, bo on ciągnął na tym. Dalton School posłużyła mu do zaznajomienia się z uczniami, udzielania im korepetycji w domach. W ten sposób poznawał ich rodziców, którzy byli ludźmi potężnymi w dziedzinie, szczególnie ekonomii. Dlatego, kiedy odszedł z tej szkoły, został zwolniony. Właściwie nie było żadnych zarzutów konkretnych przeciwko niemu. Zaczął pracować od razu u ojca jednej z uczennic w banku. Potem bank miał kłopoty, ale Epstein nie miał kłopotów i założył od razu firmę, jak odszedł z banku, firmę własną, inwestycyjną.
1: No i później chyba większość osób wie, jak to się potoczyło.
3: Wie, tak. No.
1: Różnego rodzaju rauty, spotkania, bardzo duże wpływy, tak jak pan powiedział, osoba, która mogła i chciała manipulować też ludźmi.
3: Ale nim chodzi o to, że on ludźmi manipulował, a nim prawdopodobnie sterowano. Bo jeżeli pytamy o co w tej sprawie chodzi, to ja powiem tak. Amerykanie mają takie powiedzenie. Jeżeli coś chodzi jak kaczka, kwacze jak kaczka i pływa jak kaczka, to to zapewne jest kaczka. I właśnie Epstein zachowywał się tak jak szpieg albo agent. I moim zdaniem zapewne tym agentem był. I o tym mówili ludzie, między innymi kongresmen Partii Demokratycznej. Ted Lie twierdzi, że pełna niepubliczna dokumentacja sprawy Epsteina zawiera materiały, na podstawie których można zarzucić Trumpowi gwałty na dzieciach. To jest fenomenalny materiał do szantażu. I chodzi o prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: No i jeszcze ta ważna postać, czyli jego najbliższa współpracowniczka, czyli Giselle Maxwell, prawda? I jej pochodzenie, jej ojciec, a który był...
3: zdeklarowanym szpiegiem Mossadu. Więc on się obracał w takich środowiskach. Nie dosyć na tym. Jeffrey Sachs, bardzo znany jako ekonomista, właściwie polityk też.
1: Założyciel banków też.
3: Doradca bardzo wielu rządów na świecie, doradca ekonomiczny. On właśnie powiedział, że w sprawie Iranu Ameryka realizuje politykę Izraela. I uważa, że powodem takiego zachowania może być szantaż powiązany z działalnością
1: Epsteina. Bo to się zbiegło, prawda?
3: Tak, on
1: Panie redaktorze, akurat zaczęliśmy robić tę serię i zaraz był
3: tak, ja teraz przypominam niektóre rzeczy.
1: Na Iran i my w sumie poprzez to też trochę wycofaliśmy się z,
3: tak,
1: z tego.
3: Ta sprawa została przykryta.
1: Tematu.
3: To jest teraz taka moda przykrywania jednego skandalu drugim, więc.
1: Ale...
3: No i następna rzecz. To już oficer izraelskiego wywiadu, sam widziałem i obejrzałem ten wywiad, który się nazywa Ari Ben Menashe, stwierdził, że premier Izraela Benjamin Netanyahu szantażuje Donalda Trumpa. W wywiadzie opublikowanym na portalu X właśnie powiedział, że rząd amerykański został schwytany w izraelską pułapkę. A Jeffrey Epstein był jednym z narzędzi do jej skonstruowania. Jego zdaniem w tę pułapkę wpadło kilku amerykańskich prezydentów, a przynętą był nie tylko seks, a także pieniądze. Jeżeli chodzi o seks i działanie Jeffreya Epsteina, to można powiedzieć, że to jest klasyczne działanie wywiadu, bo to jest zakładanie tak zwanej honey trap,
1: tak.
3: Czyli miodowej pułapki.
1: Miodowa pułapka,
3: która ma... się piękną kobietę. Pierwsza rzecz, ona wyciąga różne informacje z tego człowieka.
1: A poza tym są kompromaty.
3: W postaci filmów i nagrań.
1: I to wszystko się działo. Ale co nowego? Jakie informacje nowe? Bo wiemy, że część nowych danych dostarczyły rządowe agencje w Stanach Zjednoczonych. Jakie te nowe informacje opublikowali amerykańscy śledczy
3: nie
1: i właśnie
3: było,
1: urzędnicy
3: nie było
1: Departamentu
3: zrzutu,
1: Sprawiedliwości?
3: Nie było zrzutu nowych dowodów czy nowych e-maili. Niemniej uzupełniono nieco te 3,5 miliona stron akt, które zostały opublikowane w końcu zeszłego roku. I wydobyto trochę nowych zeznań i trochę nowych e-maili. Ale niektóre są rzeczywiście sensacyjne. Na przykład dokumenty FBI dotyczące zarzutów wobec prezydenta Trumpa. Po pierwsze, w aktach znalazły się nowe dokumenty dotyczące Donalda Trumpa, a w tym materiały FBI dotyczące zgłoszeń osób oskarżających go o zachowania seksualne w powiązaniu z Epsteinem, czyli jakby tutaj, że Epstein organizował to spotkania. Są to zarzuty niepotwierdzone, czyli nie ma dowodów, są to po prostu słowa. Następna sprawa związana z Trumpem. Departament Sprawiedliwości amerykański początkowo nie publikował 3 dokumentów FBI dotyczących Trumpa. Opublikował je teraz. Właśnie ujawnił. Departament tłumaczył, że zostały wcześniej błędnie zakwalifikowane jako duplikaty. W dokumentach znajduje się korespondencja dotycząca Mar-a-Lago, czyli to jest posiadłość Trumpa na Florydzie, pokazująca, że w tej posiadłości nadal pojawiał się Epstein po okresie, który Trump przedstawiał jako koniec ich znajomości.
1: Czyli tutaj jest rozbieżność w tych datach, tak?
3: O których Trump, mówił prezydent Trump. Po prostu Trump wygląda na to, że kłamał. Bo oni się znali, i to Trump przyznał, około 15 lat, czy przyjaźnili. Potem miało nastąpić zerwanie znajomości. Niemniej, i to było, można liczyć na początku lat 2000. Czyli Trump wybrał taki moment do podania tej daty, żeby to było jeszcze przed oskarżeniem, przed rokiem 2005.
1: Ale też w tym kontekście to może warto jest powiedzieć, panie redaktorze, o tych rozbieżnościach czy kłamstwach. Także Howard Lutnik, tak? Pojawia się tam postać.
3: To zaraz chwileczkę powiemy, bo przy Trumpach, przy rodzinie Trumpów,
1: przy Trumpach się chce pan
3: zatrzymać. Przy Trumpach on jest malutki. Więc dlatego chciałem skończyć z tymi Trumpami. Przepraszam. Więc okazuje się, że wychodzi na to, że prezydent Trump kręcił w tej sprawie. Nie ma dowodów, że popełnił przestępstwo, ale są dowody już w tej chwili, że kręcił.
1: Krzywoprzysięstwo nie jest brane pod uwagę, no bo on w sumie nie zeznawał w tej sprawie do tej pory.
3: Nie
1: zeznawał ani przed komisją żadną, ani
3: przed... zaprzeczał.
1: Ale to było takie...
3: I wydawał...
1: Jakie oświadczenia.
3: Tak,
1: nie były to zeznania pod przysięgą, prawda?
3: On nie będzie pociągany do odpowiedzialności. Szczególnie, że na te wszystkie rzeczy nie ma twardych dowodów. Bo te maile też mogą być na przykład czego innego dotyczyć. To nie wiedzą tylko korespondenci, o czym piszą, bo wiele rzeczy mają w domyśle. I szczególnie interesująca jest korespondencja, jak już o niej mówimy, Epsteina z 2015 roku, w którym pisze do Trumpa o 20-letniej dziewczynie, którą po 2 latach oddał Trumpowi. Dokument jest autentyczny, ale nie wiadomo jednoznacznie, co Epstein miał na myśli. Że napisał, że oddał Trumpowi. I w tej samej korespondencji Epstein twierdził, że posiada zdjęcia Donalda Trumpa z młodymi kobietami w swojej kuchni. Samych zdjęć jednak nie przedstawiono. Więc jest to twierdzenie Epsteina, a nie potwierdzony fakt. W dalszym ciągu nie ma dowodów. Ujawnione materiały pokazują, że śledztwo FBI dotyczące Epsteina obejmowało również informacje i zarzuty dotyczące Trumpa. Czyli Trump nie był tutaj świętą krową, a część zgłoszeń została przez śledczych uznana za niewiarygodną lub niepotwierdzoną. I tutaj może był uznawane zbyt łatwo za niewiarygodne, a może nie. Ujawniono jeszcze jedną rzecz dotyczącą Melanii Trump, małżonki prezydenta. A mianowicie e-mail do Ghislaine Maxwell z 2002 roku.
1: Tej najbliższej współpracowniczki czy partnerki, tak, Epsteina.
3: Towarzyszki życiowej, właściwie jedynej, bo to była partnerka. Potwierdza on bezpośrednio kontakt Melanii z panią Maxwell. Nie jest dowodem na jej udział w przestępstwach Epsteina.
1: No i większość rzeczy chyba będzie tak tłumaczona, tak? Że są jakieś dokumenty, ale są to poszlaki, nie można dokładnie niczego udowodnić. Mało kto pewnie będzie chciał zeznawać, a ci, co coś wiedzą, to już nie żyją albo w dziwny sposób gdzieś zamilkli. No bo przecież takie osoby, które były głównymi świadkami, no nie dały rady, tak? Albo
3: nawet u nas
1: popełniały samobójstwa.
3: Tak jest. Nawet tu mamy na myśli, prawdopodobnie możemy mieć na myśli po pierwsze samego bohatera sprawy, czyli Epsteina, który uważam, że to było samobójstwo wspomagane. I tak samo Jean-Luc Brunella, Francuza, który współpracował bardzo z Epsteinem przez wiele, wiele lat.
1: No i teraz
3: który
1: niedawno.
3: Popełnił w identyczny sposób samobójstwo. Jeżeli chodzi, pani chce powiedzieć o Danielu Siadzie.
1: Tak, Daniel Siada, dokładnie.
3: To był Arab, Algierczyk.
1: I też śmierć w lipcu 2026, czyli niedawno.
3: Bardzo niedawno znaleziono jego zwłoki w jego willi pod Paryżem. Ale nigdzie nie podano, czy to było samobójstwo, czy to była śmierć naturalna, czy też morderstwo. Tego nie opublikowano, o ile mi wiadomo. W każdym razie chciałem zwrócić jeszcze uwagę na jedno. Mianowicie ujawniono także e-mail Melanie Trump. Pojawiły się nowe materiały FBI, w których świadek twierdzi, że Epstein miał przedstawić Melanię Donaldowi Trumpowi. Jest to sprzeczne z publiczną wersją Melanie dotyczącą tego, jak poznała przyszłego męża. Dlatego jest to relacja świadka, a nie ustalony fakt. I to było w polskich mediach też poruszane swego czasu, że istnieje podejrzenie, że znajomość, były nawet zdjęcia w polskiej prasie, w polskim internecie, że znajomość Melanii z Trumpem zaczęła się od Epsteina i były zdjęcia we trójkę.
1: Tak, to są te najnowsze informacje, jakie opublikowali amerykańscy śledczy, ale tutaj chyba ważnym elementem jest również to, że pojawiły się śledztwa w Europie, pojawiły się śledztwa między innymi w Polsce i w innych krajach. No i tutaj ta współpraca z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych nie układa się w jakiś bardzo dobry sposób, prawda, nie, panie redaktorze? Czy w ogóle jej nie ma, może powiedzmy?
3: Brytyjczycy i Norwegowie wystąpili o materiały do śledztw.
1: No i my też, tak? Polska.
3: My też. Wystąpiliśmy do Departamentu Sprawiedliwości Amerykańskiego i na niektóre zamówienia materiałów Amerykanie nie odpowiedzieli wcale. Trochę materiałów dali, a na część w ogóle nie odpowiedzieli. No oni wiedzą, które materiały mogą być w ich rozumieniu wrażliwe. I prawdopodobnie o to chodzi. Ale pani chciała wrócić do takich spraw drobniejszych, jak pan Howard Lutnik.
1: Tak, to nie wiem, czy to jest taka mniejsza sprawa, bo jest on ważną postacią w administracji Donalda. Jest sekretarzem do spraw handlu, prawda?
3: Tak.
1: No więc Howard Lutnik pełni dzisiaj ważną rolę w
3: Pełni ważną w rolę, jest ministrem w najważniejszym kraju na świecie. Howard Lutnik zawitał do Donalda Trumpa na wyspę Epsteina jachtem w 2012 roku. Czyli to jest bardzo ważna data, bo Epstein został skazany w 2008 roku za swoje wyczyny, które polegały na przestępstwach obcowania fizycznego i seksualnego z młodymi dziewczynami nieletnimi. I handel ludźmi też. On tam dostał mały wyrok. Inną rzeczą jest, nie będziemy może się rozwodzić, chyba że panie redaktor chce, nad tym procesem. Ale Howard Lutnik przypłynął do niego na wyspę i twierdził, że on był w ogóle na wakacjach i pływał jachtem po Wyspach Karaibskich i dopłynął na wyspę jako gość, na wyspę Epsteina. Przypłynął na tą wyspę w towarzystwie żony,
1: dzieci, tak.
3: I nianiek nawet. Więc jeżeli chodzi o tego typu wyspę, na której odbywały się takie rzeczy, to uważam, że przywożenie tam dzieci i żony i przyjeżdżanie z niańkami.
1: No i tutaj rozminął się Howard Lutnik z prawdą, prawda?
3: Bo tak, 2012 rok tam był i uzgadniał, wyszły maile, w których uzgadniał tę wizytę wcześniej, a o tym on nic wcześniej nie mówił. A do tego wszystkiego po wyjeździe czy wypłynięciu już rodziny Lutników z tej wyspy, asystentka Epsteina napisała mail: "Nice seeing you", czyli miło było was widzieć. Mhm. Czyli ten mail i do niego zaadresowany z tej wyspy, więc ten mail potwierdza, że oni tam
1: czyli
3: byli.
1: Czyli obecny sekretarz handlu Stanów Zjednoczonych pomylił się, zapomniał, że 7 lat później, bo mówi, bo tu jest cały czas podkreślane, że około 2005 roku zerwał kontakt z Jeffreyem Epsteinem. To była jego oficjalna pierwsza wersja. A tu się okazało, że po tym skazaniu kontakty trwały w najlepsze.
3: Jeszcze jest gorzej, bo w 2015 roku lotnik zaprosił Epsteina na imprezę u pani Clinton. Mhm. Więc w dalszym ciągu utrzymywali miłe stosunki panowie ze sobą, a on stwierdził przecież, że zerwał te stosunki od razu po wyroku. W związku z tym widać, że pan kłamie.
1: Pan kłamie, no i to wywołało dużą dyskusję, debatę.
3: Pan minister,
1: debatę w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście większość polityków Partii Demokratycznej domagała się, czy domaga się jego dymisji, nawet niektórzy republikanie, ale Donald Trump stoi za nim murem, wielkim, silnym murem.
3: Ci ludzie prawdopodobnie są połączeni pajęczyną ogromnej ilości nici i każdy o każdym wie coś. Każdy na każdego ma kompromaty, ponieważ wszyscy się tutaj, tym punktem centralnym tej pajęczyny był Epstein. Ale oni będąc porozrzuceni widzieli się na tej pajęczynie. W związku z tym, jeżeli na przykład prezydent zechce zdymisjonować sekretarza pracy, czy sekretarza handlu, a to sekretarz handlu powie, ale kochany prezydencie, ja tu mam takie zdjęcia i takie maile. Pamięta pan, jak pan do mnie pisał i wychwalał pan coś tam, albo zalecał mi jakąś panią? Więc oni się nawzajem trzymają chyba. Ja bym zrobił takie jeszcze krótkie podsumowanie. Udało mi się zrobić. Dotyczące rodziny prezydenta Trumpa.
1: To słuchamy.
3: Otóż, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, są liczne wzmianki o nim w tej korespondencji oczywiście Epsteina. Dawna znajomość z Epsteinem, długa. I sprawy Mar-a-Lago, gdzie Epstein bywał u niego na przyjęciach w tej siedzibie. Oraz są materiały FBI dotyczące zarzutów. Ale nie ma żadnego potwierdzonego dowodu, żeby Trump uczestniczył w jakimkolwiek przestępstwie. Tego nie ma. Następnie Melania Trump miała kontakt z Ghislaine Maxwell i istnieje e-mail potwierdzający to, e-mail z 2002 roku. Nie ma żadnych dowodów, to samo. Nic nie jest udowodnione, żeby jakiekolwiek kontakty, żeby ona w jakiś sposób się uzależniła. Ivanka Trump, córka Trumpa i Melania. Jej nazwisko pojawia się w materiałach dotyczących kontaktów rodziny Epsteina, więc to już w ogóle tylko się pojawia nazwisko. Donald Trump Jr. pojawia się w dokumentach i zestawieniach, ale jego nakreślonych jego ręką dokumentów żadnych nie ma. No i Eric Trump, syn Trumpa z pierwszego małżeństwa, to samo co poprzednio. Czyli cała rodzina Trumpów w ten sposób jest czysta w tej chwili, ponieważ są tylko jakby pomówienia, a nie ma dowodów.
1: To takie podsumowanie może na dziś. Bardzo serdecznie dziękuję. Adam Gniewecki. Czy jeszcze coś, panie redaktorze?
3: Ja bym tylko chciał jedną rzecz powiedzieć, że Business Insider podał, że tylko kilkoro gości Epsteina dysponuje majątkiem o wysokości kilkuset miliardów dolarów. Bill Gates, Elon Musk. To Elon Musk jest hipotetyczny, nie wiemy. Richard Branson, Ariane de Rothschild, Lynn Forrester de Rothschild. To są olbrzymie fortuny. No i członkowie światowej elity z dziedziny polityki lub arystokracji. Książę Andrzej, Mountbatten,
1: No, który chyba poniósł taką największą ogromną konsekwencję, karę. Prawda?
3: Jegland, były premier Norwegii, też poniósł karę. On był nie tylko premierem Norwegii, ale był też przewodniczącym Rady Europejskiej i Komitetu Noblowskiego. Szwedzka księżna Sofia, norweska księżna Mette-Marit, mogliśmy ją ostatnio widzieć na pogrzebie króla, była na pogrzebie króla norweskiego. Był ambasador Wielkiej Brytanii w USA, niejaki pan Mandelson, który oprócz tego, że był ambasadorem, był niezwykle ważnym i prominentnym politykiem w Anglii. No i Bill Clinton, czy małżeństwo Clintonów, to jest pytanie. To nie jest w tej chwili po ich przesłuchaniu, nic nie wyjaśniono.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, Adam Gniewecki. I do usłyszenia.
3: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
1: 13 minut 2.
2: Z archiwum Epsteina.
4: Z ostatniej chwili.
1: A ja, drodzy Państwo, informuję tylko, że w Lublinie i w województwie lubelskim i w części województwa podlaskiego zawyły syreny alarmowe. To było około godziny 12. Między innymi w Lublinie, tam mam pewność, są szkoły, gdzie uczniów ewakuowano do piwnic albo korytarzy bez okien. Otrzymałam taką wiadomość, że u nas ewakuacja szkoły, były syreny, siedzimy w auli pod kościołem, to pisze jedna z wychowawczyń w szkole podstawowej, a także informacja z Białej Podlaskiej. My także również schodzimy do piwnicy. Został wysłany alert, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsca. Stosuj się do poleceń służb. A więc takie informacje dostali pracownicy, mieszkańcy województw i podlaskiego, i lubelskiego, że jak będzie komunikat SMS, to mamy udać się w bezpieczne miejsce. I tak się stało. Niektóre klasy już wracają w Lublinie, w szkołach. Wiem, że też wstrzymano loty w Lublinie w związku z tymi działaniami, bo była eksplozja drona chyba 4 kilometry od granicy z Polską i informacja o 12.57, czyli 7 minut temu już odwołany alert, informacja od mieszkanki Lublina, drodzy Państwo, więc to się dzieje teraz przy tych województwach przygranicznych. Obserwujemy i patrzymy na to, co się dzieje. Alert odwołany również w Białej Podlaskiej. Dostałam informację. 13 minut 4. Za kilka chwil będziemy już dla Państwa. Audycja Telefony i czekamy na Państwa sugestie i opinie.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
5: Reklama.
6: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
7: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit. 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Po reklamie.

0: Dzień dobry, dzień dobry. To ja ponownie, Magdalena Uchaniuk i Tomek Rosłon. Jesteśmy z Państwem do godziny 14. Czekamy na Państwa telefony. Dostałam oczywiście też e-mail od jednego z naszych słuchaczy, który pisze o tym, że te syreny nie były tylko w województwie lubelskim i podlaskim, ale także Jasło, około 70 km od Rzeszowa, te same komunikaty i alerty i prośba o po prostu pojawienie się czy schronienie się w miejsca bezpieczne. I my odbieramy pierwszy telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ryszard z Lublina.
0: Co się dzieje w Lublinie?
1: Więc oczywiście był ten alarm, ale drodzy Państwo, ja odnoszę takie wrażenie, że to jest realizacja tego planu właśnie. Zimą COVID, wiosną wojna, twoja głowa niespokojna. I tak to wygląda. Jeżeli Władimir Putin czy Rosja nie potrafi sobie w ciągu 4 lat dać rady z Ukrainą, prawda? I teraz oni są aż tak głupi, prawda, tu mówię w cudzysłowie, że zaatakują jeszcze Polskę, prawda, inne kraje. Jest to niestety psychoza strachu i to działanie w ten sposób. Jest to niestety zaplanowane, ale jeszcze chciałbym się odnieść do wcześniejszej audycji prowadzonej przez pana Jankowskiego i był pan redaktor, który mówił o tym, Miłosz Lodowski, dobrze mówię?
0: Tak.
1: I proszę państwa, oczywiście frontalny atak na Sławomira Mentzena, na Krzysztofa Bosaka, którzy wcale tak nie powiedzieli. Jeżeli tu zarzucili obaj panowie, bo pan redaktor oczywiście sterował w tym kierunku, że jak to było możliwe, że ktoś, kto aspiruje, żeby odgonić Donka od władzy, tak mówię, przepraszam, skrótowo, nagle mówi, że 51% według niego będzie miał Tusk i oczywiście pozostanie u steru rządu. I zrzucanie winy na tego kogoś, kto realnie liczy. Jak spojrzymy na kolejne wybory, jeżeli nasze społeczeństwo i tutaj moja jakby największy żal mnie mojego patrioty od 68 roku, pobitego przez komunę, wyrzucanego z pracy i tak dalej, ale trzeźwo myślącego, że jeżeli ktoś dostrzega to tego i należały tylko, że dziennikarz ukierunkowany, powiedzmy, mówimy o tym wywiadzie pana Sławomira Mentzena, będzie, prawda, w jego interesie nie jest to, żeby pozwolić wyjaśnić mu, o co mu chodzi. Chodzi o to, że nawet gdyby w najbliższych wyborach, jeżeli do nich dojdzie, 60% będzie miał PiS i Konfederację razem, to co to zmieni?
0: Jeżeli dobrze, te dywagacje tutaj stawiamy kropkę, bo ja widzę, że są
1: dobrze,
0: inne telefony.
1: Dobrze, ale tylko jeszcze jedno zdanie.
0: Proszę.
1: Jedno zdanie. Proszę, żeby Radio Wnet nie szło drogą Republiki, która coraz bardziej staje się
0: nie pójdziemy,
1: telewizją pisowską, a niech patrzy na to, co mówią i robią ludzie, którzy naprawdę chcą zmienić naszą ojczyznę. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Tak, z Lublina dopływają do nas różne informacje. Ja czekam na telefony 572-296-545, a teraz trochę muzyki.

0: I odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, kto i skąd do nas dzwoni?
1: Paweł z Lublina, dzień dobry. Mam w sumie dwie sprawy. Pierwsza to, jeśli chodzi o sytuację w Lublinie, no to żyje się normalnie. Sygnały dźwiękowe było słychać, ale naprawdę to mnie wygląda to bardziej na jakąś taką... No,
0: ćwiczenia? Próbę,
1: może ćwiczenia, może coś takiego, ale generalnie też próbę wywołania paniki, no bo no to, tak naprawdę nic się nie dzieje. To cały czas jest to samo. Te alerty się powtarzają. Tu nic się nie zmienia, nadal ludzie tak naprawdę nie wiedzą, gdzie mają pójść. Dzisiaj było to na tyle tak jakby już rozdmuchane, że ludzie się zastanawiają, czy dzieci są bezpieczne w szkołach i tak dalej, ale tak naprawdę nic, cały czas takie gotowanie żaby w tym momencie. I nie wiem, czy ten, jak do tego podejść, natomiast tak jakby ze środka tutaj to nic się nie dzieje, no tylko poza jakimiś pogłoskami. Natomiast mam drugą sprawę taką i tu muszę przyznać, że moje ulubione radio, no tu w tamtej godzinie pani rozmawiała z gościem o tej sprawie Epsteina czy Epsteina. No i wie pani co, no to tak wygląda jak sprawa z UFO. No przecież... Gdyby były jakieś papiery, gdyby były jakieś filmy, to moim zdaniem na takiego człowieka jak Donald Trump, takiego można powiedzieć, że wroga publicznego, a w każdym razie wroga światowej lewicy, to już dawno one by wyszły.
0: Myśli pan?
1: To jest po prostu,
0: ja się nie zgadzam. Nie, myślę, że to jest...
1: Wie pani co, bardzo dużo...
0: Że się też takimi ludźmi, cały czas tymi kompromatami, żeby odpowiednie decyzje podejmowały, odpowiednie działania, odpowiednie konflikty i tak dalej.
1: Być może tak jest, tak jak pani mówi, ale z drugiej strony, no jakby stosując brzytwę Okama, no to gdyby UFO było, to już dawno byłoby jakby widziane przez nas, gdyby były te materiały, to takie rzeczy po prostu niemożliwe, żeby tylko na filmach Spielberga były pokazywane, gdyby były realne. I to samo tyczy się, wie pani co, no masa rzeczy naprawdę wychodziła w prawdziwych. No dajmy na to na informacje o na przykład z naszej polskiej tu dziedziny, tak? Sowa i przyjaciele. Wszyscy wiedzieliśmy. Były tak mocne informacje, że naprawdę one robiły swoje i ktoś, kto je miał, to je użył. Tutaj po prostu no nie wierzę, nie wierzę w to.
0: Już skończyliśmy dzisiaj ten cykl. To było domknięcie.
1: No dobrze. No ale to mówię, to zabrakło takiego głosu, może pani, może kogoś innego, jakiegoś innego gościa, nie takiego, który jest przekonany o tych wszystkich sprawach, że on wie, posiadł wiedzę tajemną, a tak naprawdę nic z tego nie wynika. To jest
0: nie, no
1: sprawa
0: rozmawialiśmy
1: jak
0: trochę o tym, że to są wszystko właśnie cały czas materiały, ale nie ma żadnych przestępstw, ale nie ma żadnych nadużyć, tak, w tym wszystkim, że są jakieś maile, ale one nie są do końca wiarygodne. Wie pan, trudno też być sędzią w swojej sprawie, no bo jeżeli Donald Trump miałby jakieś tam możliwe, ewentualne popełnienie przestępstwa, no to wiadomo też, że Departament Sprawiedliwości, któremu on nadzoruje, raczej nie wyszedłby przed szereg. No to jest sieć też zależności najróżniejszych. Czasami teorie spiskowe, które były kiedyś, później okazują się po prostu faktami. Też pan o tym wie.
1: Być może bym się nawet z tym zgodził, tylko gdybym zapomniał o jednym fakcie. Otóż między jedną a drugą kadencją Donalda Trumpa, no była jeszcze kadencja
0: Joe Bidena. Dokładnie.
1: No właśnie, i wtedy gdyby mogli, to ile pamiętam, utopiliby go w małej nawet łyżeczce.
0: Małej, tak.
1: Także nie uzurpuję sobie tej prawa do tego, że wiem wszystko, no ale zabrakło mi tego drugiego głosu w tak szanowanym przeze mnie
0: Dobrze, radiu. Dziękujemy. Sprawę Epsteina zamykamy i na razie do niej nie wracamy. Wszystkiego dobrego i czekamy oczywiście na państwa telefony 5722965455 i kolejny telefon. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry. Andrzej z Katowic, proszę państwa. No chciałem się jakby do dwóch głosów odnieść. Panów, nomen omen z Lublina. Pierwszy pan, taki totalny obrońca Konfederacji i wystąpień Mentzena czy Bosaka,

0: praw obywatelskich, to dla nich się prawdopodobnie liczą tylko ich słupki. No i być może, ja powiem wprost, to mnie bardzo boli, bo przychylałem się bardzo, bardzo dużo cennych uwag widziałem, ale widzę, że oni tylko byli bacznym, Konfederacja bacznym krytykiem, obserwatorem, natomiast tak jak naprawdę to oni aktywnie nie chcą wejść zupełnie w politykę, a najchętniej to weszliby w układ, żeby się nie narazić, być może jakby trzeba było to i w układ z Platformą wyzwą. Tak?
1: No to jest zagadka, tak? Czas
0: to
1: pokaże.
0: To jest moje zdanie, ale myślę, że ono nie pozbawione. Ja powiem, kolejny pan, który dzisiaj błysnął u państwa w Radiu Wnet. Zresztą nie omieszkałem od razu napisać na X-ie do niego. To był pan poseł Rzymkowski. Powiem szczerze, że on mnie zaskoczył w podejściu i powiedział, że pan prezydent powinien pana Berka zaakceptować, że nie ma nic do gadania w tej materii.
1: Tak, zaprzysiąc, tak.
0: Prawda? Że pan Berek w ogóle nic takiego nie zrobił, nic się nie stało, no co to jest? Ale on był 20 lat w gildzie, tak, radców prawnych. Tylko, że w gildzie można było być i nic nie robić i nie wykonywać zawodu. Mało tego, zachodzi uzasadnione podejrzenie, ja mam takie, ale sądzę, że również gdyby służby się temu przyjrzały, że to zaświadczenie zostało wydane ad hoc na potrzeby dostarczenia w Sejmie przed głosowaniem. Ale to jest tylko domniemanie, natomiast kto inny jest w stanie to sprawdzić. No i to mnie jakby tutaj bardzo zabolało.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Pana Rzymkowskiego już i bardzo się zawiodłem na jego postawie, tak samo jak i na Konfederacji.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiamy serdecznie. A jak rozmawiamy o sprawach bieżących, no to myślę, że większość z państwa jeździ albo porusza się gdzieś samochodami i ustawa PKN, proszę wyłączyć radio. Ten, kto do nas teraz zadzwonił, prezydent Karol Nawrocki do końca tygodnia wniesie do Sejmu projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw na stacjach. Zapowiedział dzisiaj szef gabinetu pana prezydenta Paweł Szefernaker. Projekt ma wprowadzić m.in. ustawowe ograniczenia marż koncernów paliwowych. Wiemy, że rząd ma też ustawę, pałec swoje warunki, a paliwa mogą stać się bardzo istotnym elementem kampanii parlamentarnej. I dzień dobry, kogo witamy?
2: Dzień dobry, witam panią. Proszę panią, proszę państwa, nie, Rosja nas nie zaatakuje, bo ma bardzo silną agenturę w Polsce, która zastępuje z powodzeniem okupację nawet militarną. Więc po co im atakować Polskę? A te wszystkie alarmy, to jest wszystko zamieszanie, tak jak powiedział poprzedni słuchacz przede mną, żeby po prostu Tusk miał swobodę działania, żeby mógł przejmować kolejne instytucje i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko ganianie króliczka tylko, puszczanie zajączka lusterkiem na ścianie, te wszystkie alarmy. Także niech się ludzie nie przejmują, bo na razie Rosja nas nie zaatakuje.
1: Dziękujemy bardzo, panie Robercie. Już znamy ten głos. Tomek Rosłoń się uśmiechnął. My czekamy na kolejne telefony. To pokrótce ta sprawa związana z paliwami. Wiemy, że te cały czas rosną, a prezydent szykuje własne posunięcie, chce mechanizmu obniżek cen w ustawie, a rząd z kolei działa dwutorowo, czy chce działać dwutorowo. Z jednej strony napiera na Orlen, żeby zabezpieczył dostawy, ale też wywiera presję na Pałac Prezydencki w sprawie ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Jaki będzie konsensus i czy będzie? Zobaczymy. Dzień dobry. Kogo witamy na pokładzie?
3: Dzień dobry. Kraków się kłania. Ireneusz. Ja tylko i wyłącznie w technicznej sprawie, której dzwoniłem wtedy, prosiłem. Bardzo proszę. Na zakończenie rozmowy, wywiadu, żeby po prostu jeszcze raz podawać nazwisko osoby, z którą państwo rozmawiają, bo czasem ono umknie, chciałoby się wiedzieć, kto był zatr. Także jeśli można prosić, żeby o tym pamiętać, to W imieniu myślę nie tylko swoim, ale również innych słuchaczy będziemy bardzo wdzięczni.
1: Dziękujemy bardzo. Naszym gościem oczywiście był pan redaktor Adam Gniewecki,

Wydawało mi się, że powiedziałam, ale mogło mi umknąć, stąd posypuję głowę popiołem. To teraz trochę muzyki i zaraz wracamy.

0: I kolejny telefon. Dzień dobry, witam pana słuchacza.
1: Serdecznie pan redaktor, witam serdecznie państwa słuchaczy. Dzwoni Tomasz Złomianek. Ja po wczorajszym, że tak powiem, wywiadzie pana Mocena z panem Rymanowskim, pana Rymanowskiego chciał...
0: Bardzo słabo pana słyszę i nie wiem, co pan mówi.
1: Teraz pani redaktor nie słyszy?
0: Troszkę może lepiej.
1: A czy teraz?
0: Teraz, o. tak, jeszcze raz.
1: Witam serdecznie panią redaktor i wszystkich słuchaczy. Tomasz Złomianek. Jestem przerażony wczorajszym wywiadem z pana Mencena u pana Rymanowskiego.
0: Dlaczego?
1: Pan Mencen, że tak powiem, puścił zielone światło do Tuska i powiedział mu, że nie bezpośrednio absolutnie, że Tusk najprawdopodobniej w 51% będzie przyszłym premierem nowego rządu, że najprawdopodobniej koalicja rządzący przedłużą swoje, że tak powiem, rządy, ponieważ pan Mencer puścił zielone oczko, że do pana Tuska, że jest jest zainteresowany koalicją z panem Tuskiem. Tak mi się wydaje. Jak pani redaktor to ocenia?
0: Przyznam się szczerze, że nie słuchałam tego wywiadu.
1: Bardzo ważny wywiad. Jeszcze raz, Mencer wczoraj...
0: Mam ważniejsze też sprawy, przepraszam.
1: Odsłucham
0: nadrobię.
1: Absolutnie.
0: Odsłucham.
1: To jest po prostu, powiedział gościu, prawicowa partia, że on, że tak powiem, wie, przypuszcza, może nie wie, że 51% Tusk będzie, jeszcze raz będzie miał następną kadencję. Czyli jest to puszczenie info, że po prostu że on jest chętny na koalicję z Tuskiem. Więc drodzy rodacy, niestety czekają nas kolejne 4 lata pod rządami Tuska, a jeżeli rządy Tuska, to Polska, że tak powiem, może się zwijać. Wszystkiego dobrego,
0: pozdrawiamy bardzo serdecznie. To teraz może z nami Lady Punk. To taki utwór, który napawa zawsze mnie jakimś takim dobrym nastrojem. Mam nadzieję, że państwa chociaż przez chwilę też.

0: Lady Punk i Mała Wojna w tle, a teraz głos naszego słuchacza z Warszawy. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, Andrzej. Ja zgłaszałem też tę sprawę i ponieważ została wywołana ponownie, to chciałem też tej technicznej sprawie, która była ostatnio poruszona. Mianowicie, proszę Państwa, specyfiką radia jest to, że słuchacze włączają się do różnych audycji, niekoniecznie na początku, i decydują o tym, czy pozostaną, czy nie, czy przejść na inną stację, czy coś, w zależności od tego, czego słuchają, czy ich coś zainteresuje, czy nie. W związku z tym ta prośba, wydaje mi się, że takim dobrym zwyczajem radiowym jest, który można w innych stacjach też spotkać, że w czasie rozmowy również, zakładając, że część słuchaczy nie jest od początku, przypominamy Państwu, że rozmawiamy i tu jest znowu wywołanie z kim, bo czasami jeden wątek tej rozmowy jest wart tego, żeby na przykład wrócić do podcastu czy do czegoś, jeżeli człowiek wie, że go coś tam zainteresowało. W związku z tym to jest też bardzo cenna rzecz, jeżeli redaktorzy, którzy prowadzą niezwykle ciekawe rozmowy i to na bardzo dobrym poziomie, o bardzo interesujących sprawach, byliby uprzejmi jakby przypominać, że 2-3 razy w trakcie całego wywiadu, który czasem trwa 45 minut, nie każdy ma tyle czasu, tak? A chciałbym usłyszeć,
0: no ja rozumiem, ale zasada jest na początku i na końcu. W trakcie czasami się przypomina, ale to nie jest...
1: No zwłaszcza, jeżeli to jest ktoś ważny.
0: Za często.
1: Ktoś bardzo,
0: ale rozumiem, bardzo rozumiem. Rozumiemy, dziękujemy bardzo.
1: To jest krótkie wtrącenie, które tylko pozwala się szybko zorientować, że jesteśmy z tą osobą. Nie
0: dobrze.
1: Zawsze czas jest pełny. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie. A 13:34 minuty zachęcamy do tego, żeby do nas dzwonić, a także nas słuchać, a także nas wspierać. patronite.pl/radiownet. Ja bardzo Państwa serdecznie zachęcam do tego, żeby dołączyć do naszej żółtej łodzi podwodnej, a która płynie z żyrafą jako głównym zwierzęciem na pokładzie. Mamy tutaj tych żyraf kilka. Ja tak się rozglądam, ta największa jest z tyłu, dwie mniejsze są przede mną. Tak więc razem z żyrafami możemy płynąć żółtą łodzią podwodną do Afryki i nie tylko. A teraz odbieramy. Dzień dobry. Kto jest po drugiej stronie?
2: Dzień dobry. Jan z Goleniowa. Miło mi Panią słyszeć.
0: Dzień dobry.
2: Pani prosiła, żeby już w sprawie Psztajna się nie wypowiadać, ale ja...
0: Nie, śmiało, nie, że my zamknęliśmy
2: zdanie. Bo myślę, że taka spolegliwa postawa pana prezydenta Trumpa wobec Izraela i Rosji no, świadczy o tym, że być może właśnie te kraje mają coś na pana prezydenta Trumpa. Tak można jedynie domniemywać. Natomiast myślę, że z chwilą, gdyby się mleko rozlało i takie wiadomości no, byłyby upublicznione, no to już praktycznie wtedy ani Izrael, ani Rosja nie miałaby żadnego pożytku z pana prezydenta Trumpa. Przy okazji tak zapytam, ciekawe, kto ma jakieś tam kwity na naszych rządzących, bo czasem po prostu nasza władza, pan premier Tusk, to zachowuje się tak, jakby, nie wiem, nie miał w ogóle jakiegoś instynktu samozachowawczego, bo po prostu tyle negatywnych opinii, które pewnie wie, że zbiera i ciągle mu tam się wyrzuca, że jest agentem Niemiec. No... to nawet instynkt samozachowawczy by podpowiadał, że coś trzeba zmienić i swoje zmienić postępowanie. I jeszcze jedną sprawę odnośnie pana, który został powołany teraz na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pan, zapomniałem nazwisko chwilowo.
0: Pan Maciej Berek.
2: Pan Berek. No to jeśli na przykład osoba, która ma być powołana, nie spełnia jakiegoś tam podstawowego kryterium, które jest ustawowo, że ma być powiedzmy 10 lat pracować jako radca prawny, no to już samo to jest dyskwalifikujące. I to jest, myślę, taki powód, dla którego no, pan prezydent nie powinien odbierać ślubowania od takiej osoby. No i jeszcze do tego dochodzi po prostu działalność w rządzie, gdzie są postanowienia Trybunału Konstytucyjnego ignorowane, nie są obwieszczane w odpowiednich monitorach rządowych. I za to, jak wiem, odpowiada pan Berek. No to gdzie osoba, która po prostu w taki jawny sposób łamie prawo i sprzeciwia się konstytucji, jakim prawem taka osoba ma zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym?
0: I z tym pytaniem zostawmy naszych słuchaczy. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
2: Również.
0: Dobrego dnia. A teraz z nami przez też kilka chwil, bo telefon cały czas dzwoni, Piotr Szczepanik i goniąc kormorany, gonimy.

0: I kolejny słuchacz. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry, Wojciech z Łodzi.
0: Słucham.
1: Dzień dobry, jeszcze raz.
0: Dzień dobry.
1: Chciałem się odnieść do słuchacza, który na samym początku dzwonił, tak skrytykował dzisiejszą poranną rozmowę pana redaktora Jankowskiego z panem Miłoszem Lodowskim, publicystą, a ja wręcz przeciwnie. Uważam pana Miłosza za bardzo konkretną i kompetentną osobę. Pan Miłosz Lodowski bardzo do mnie trafia, bardzo trafne analizy, bardzo mi się to podobało. No, że komuś tam, prawda, się nie spodoba, no to trudno, no nie, ale tak uważam, że tak było, no. No może trochę za bardzo skrytykował pana Bosaka, no bo pan Bosak jednak się trochę wycofał z tego, co wcześniej, i taki uznał, że to jednak wymagało sprostowania. Ale tak ogólnie bardzo mi się podoba i tak trzymać. I tyle, co chciałem powiedzieć.
0: Dziękuję, pozdrowimy Miłosza Lodowskiego. Ja się z Miłoszem często spotykam. Odprowadzając rano dzieci do szkoły, więc pozdrowie. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję
0: bardzo. To trochę prywaty. 13:39. Drodzy Państwo, czekamy oczywiście na telefony. Czekamy na to, żeby Państwo dołączyli do żółtej łodzi podwodnej i płynęli również razem z nami. I mamy kolejny telefon. Halo, halo. Kogo witam, kogo goszczę na pokładzie Radia Wnet.
2: Dzień dobry, z tej strony Tomasz z Pomorza. Jeden ze słuchaczy poruszył kwestię UFO. Ja chciałbym powiedzieć, że mam wrażenie, iż widzę UFO, kiedy patrzę na doktora Cudaka. Dziękuję, miłego dnia.
0: Dziękuję. I dziękuję za to, że Państwo tak chętnie i ochoczo dzisiaj do nas dzwonią. My będziemy od poniedziałku do czwartku na te telefony zawsze czekać. Czasami będą audycje specjalne, ale co do zasady to tak. Dzień dobry. Kto jest tam z nami?
3: Witam. Dzień dobry, Krzysztof ze Szczecina, aktualnie w trasie. Chciałbym Państwu pogratulować, bo jakiś czas już słucham Radia Wnet, po jakieś 2, 3, 4, nawet 5 miesięcy temu, to od razu Państwo odpali. A teraz trzeba czekać, trzeba próbować. Dopiero za 10, czy za 15 razem udało mi się
0: zadzwonić. Dziękuję za wytrwałość.
3: No bo komentowania aktualnej sytuacji. Ostatnio wrócił mój znajomy z województwa dolnośląskiego, był w górach, w Karkonoszach i pojechali do skalnego miasta i tankował w Czechach. Benzyna kosztowała 6,60. Przedwczoraj rozmawiałem z moją siostrą, która mieszka w Szwecji. Benzyna kosztuje 6,90 i strasznie płakała, bo mówi, wczoraj tankowałam, a dzisiaj jest tańsza o 5 euro. Ja nie wiem, one są bogatsze może od nas te kraje, a u nas benzyna prawie 9 zł. Ja tego nie rozumiem naprawdę.
0: No więc teraz ta benzyna będzie elementem na pewno kampanii wyborczej, drogi panie, no bo już i Pałac Prezydencki, i Donald Tusk będą się pewnie prześcigiwać w procesie obniżenia cen w ustawie.
3: Pewnie. A obniżenie cen benzyny nie jest na poziomie premiera i prezydenta, tylko gdzie indziej, na poziomie Orlenu, który jest naszą flagową firmą paliwową. Oni powinni obniżyć na wniosek prezydenta czy premiera. Myślę. Wszystkiego dobrego. Życzę Państwu jeszcze większego oczekiwania i dłuższego na połączenie do takiej audycji. Do widzenia.
0: Do widzenia. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. A to może z nami teraz przez kilka chwil budka suflera. Niech zabrzmi i wracamy do telefonów.

0: dotknie.
1: Budka Suflera, zespół z Lublina. Dzisiaj o Lublinie sporo, też telefonów sporo. A teraz skąd mamy telefon i kto do nas zadzwonił? Dzień dobry.
2: To wątku jakby dość niosącym dzisiaj, że Konfederacja i jej wyczyny. Andrzej z Katowic, ja już dzwoniłem dzisiaj, ale chcę się przychylić, bo wtedy umknęło mi to. Cudowne są komentarze pana Miłosza Lodowskiego. Zresztą on mówi, żeby proszę go nie nazywać dziennikarzem, ale obserwatorem bardziej. On naprawdę, to są warsztatowe tajniki i szczegóły wystąpień. I tak się też odniósł do pana Bosaka i pana Mencena. Taki był jego komentarz i polecam go słuchać i tak dalej. To znaczy chętnie bym widział, żeby w Radiu Wnet, żebym wiedział, żeby on, którego dnia można go wysłuchać.
1: Zobaczymy, może uda się to zrobić. Dziękuję bardzo i dobrego dnia.
2: Jeszcze tak? Jedno pytanie takie dość bardzo prowokacyjne, bo przed poprzedniej godzinie pani miała aferę Epsteina. Natomiast może, czy nie warto by było trochę więcej zacząć mówić o aferze Kłodzkiej, bo to jest taki mały Epstein chyba polski, mi się wydaje.
1: No, nie. Skala jest nieporównywalna, ale...
2: Ja wiem, ale my też jesteśmy nieporównywalni do Ameryki.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję. I do świata bogaczy, tak?
1: Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. No. Dziękuję bardzo. Tak. Dziękuję bardzo. 13.44, budka Suflera, zespół z Lublina w tle i kolejny telefon na antenie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Tutaj Paweł spod Piaseczna. Bardzo lubię takie dni, kiedy mogę słuchać Radia Wnet, bo wtedy nie pracuję. Jeżdżę sobie autkiem po okolicach Piaseczna. I dzisiaj i pani goście, i pani słuchacze troszeczkę mnie zdumieli.
1: Dlaczego?
3: Bo chorują na ekspertozę.
1: I też każdy są wiele lubi pani. Być ekspertem. Tak. Każdy lubi coś do tego ogródeczka dorzucić.
3: Tylko to tak jak z jazdą samochodem. Jeżeli nie będziemy mieli wyobraźni i nie zachowamy odstępu, to przydzwonimy. To tak wydaje nam się, że jesteśmy pewni, że zdążymy. I tak w odniesieniu do tego, co zrobić mogą Rosjanie i w odniesieniu do tego, że przecież przed atakiem Rosjan na Ukrainę w 2024 roku wszyscy się zarzekali. Nie, niemożliwe, to nie nastąpi. Przestrzegam, nie wiemy, co będzie. Jeżeli ktoś coś planuje, to Pan Bóg się głośno śmieje sobie.
1: Tak, znam dokładnie
3: i
1: to.
3: I chciałbym wszystkim życzyć dużo humoru, zdrowego rozsądku i żeby ci, co przewidują, że się nic nie wydarzy, mieli rację oczywiście.
1: Oczywiście, podpisujemy się. Dziękuję bardzo i dobrego
3: pozdrawiam.
1: Dnia.
3: Pozdrawiam.
1: Wszystkiego Dajemnie. Dobrego. Dziękuję bardzo. No tak, tak. To jest, myślę, ten dobry kierunek, żeby myśleć dobrze, pozytywnie, ale też być w tym wszystkim roztropnym. Dzień dobry. Już jesteśmy na antenie i słuchamy.
4: Dzień dobry jeszcze raz. Ja mam prośbę do pani, żeby zorganizować spotkanie ze mną na antenie. Niech jakiś dureń z PiS-u przyjdzie i podyskutuje ze mną. Ja przekonam go i przekonam ludzi, że są głupcami.
1: Dziękuję bardzo. Nie wyzywamy ludzi od głupców. Szanujemy się.
4: Obiecuję, że nie będę mówił o bałwochwalstwie.
1: Ach, rozumiem. Dziękuję, panie Robercie. Pozdrawiam serdecznie i od razu odbieramy drugi telefon. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Dzień dobry, pani Maria z Warszawy. Chciałam powiedzieć tylko jedno. Radio Wnet robi tyle dobrego, że zaprasza przeróżnych gości do swojego programu, jednego, drugiego, trzeciego. Chociażby dlatego, że jeżeli się z nimi nie zgadzamy, z tymi gośćmi, to mają możliwość obnażenia się przed słuchaczami, tak jak zrobił to dzisiaj pan poseł Rzymkowski, o którym... No, jestem, nie powiem, że laikiem, jeśli chodzi o wydarzenia polityczne, ale wydawało mi się do tej pory, że jest to człowiek, który jest wyważony i myśli o tym, żeby w Polsce było dobrze. A ten pan, mimo że uważa się za prawnika, no to mówił dzisiaj takie rzeczy, których...
1: Zbulwersowały panią.
5: Które mnie bardzo zbulwersowały. Druga rzecz, nawet jeżeli nie zapraszacie państwo gości, a na antenie puszczacie rozmowy przeprowadzone przez innych dziennikarzy, tak jak zrobił to pan Rymanowski, to zmusza to ludzi do tego, żeby zrozumieli, na kogo głosowali. Dlaczego dali się omamić ludziom, którzy wcześniej mówili inaczej, a teraz zgoła inne zdanie mają na te same tematy. A wręcz mniemam, że dzięki audycji porannej pana Łukasza, pan Bosak zamieścił swoje sprostowanie do wypowiedzi, która była wręcz inna niż później dał to sprostowanie odnośnie, dlaczego pan prezydent nie przyjmuje przysięgi od niejakiego pana Berka.
1: Dziękuję bardzo.
5: Także dziękuję bardzo. Robicie dobrą robotę i tak dalej trzymać.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie.
5: Do widzenia.
1: Do widzenia. Tak, ten wywiad z Sławomirem Mentzenem na pewno wywołał duże poruszenie. Słyszymy zresztą to u państwa. 572-296-545. Proszę śmiało do nas dzwonić i mówić, i komentować, i analizować, i czasami też krytykować. Dzień dobry, jesteśmy na antenie i raz, dwa, trzy, start.
0: Jest start, więc dzień dobry jeszcze raz, Adam z Białegostoku. Więc większość słuchaczy dzisiaj bardzo fajnie gada i mówi, pani ta bardzo fajnie mówiła. Ja trochę w innym temacie, bo niedawno wiele razy był minister Ardanowski, który bardzo specyficznie mówi, bo przez 90 co najmniej procent audycji zawsze pluje na PiS i inne sprawy, a potem mówi, wyciągnijmy rękę, razem współpracujmy. Więc gdyby dla mnie ktoś mówił takie rzeczy, to nie chciałbym być przyjacielem. To jest raz, ale to już nie mało ważne. I dwa, na przykład sprawa taka jak odszkodowania dla ziemi. Oczywiście uważam, że to się należy, ale jak to będzie zrobione, to tak jak jakieś tam te fotowoltaiki i tak dalej, to będzie za przeciętniaka pieniądze. Więc niech ścigają tych sędziów, prokuratorów, którzy do tego doprowadzili. A dlaczego całe społeczeństwo ma potem się zrzucać na te takie sprawy? A co do Konfederacji, to miałem zdanie zawsze negatywne, bo to raczej chyba brnął ku karierze, nic więcej. No tyle chciałem.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Dziękuję, pozdrawiamy. Cieszę się, że państwo dzwonią i że komentują. A to jest ten właśnie czas dla państwa, przede wszystkim dla naszych patronów, ale także słuchaczy. patronite.pl/radiownet, bo dzięki temu możemy właśnie taką audycję zrealizować. I kogo witam, kogo goszczę? Halo, halo.
6: Dzień dobry, Maciej z okolic Warszawy. Serdecznie pozdrawiam panią prowadzącą.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego również.
6: Patron notabene, także...
1: Tak, tym bardziej witamy serdecznie.
6: Bardzo się cieszę, że mogłem się dodzwonić. Chciałem przedmówcę pozdrowić też. Bardzo ciekawy głos. Natomiast tam pan Robert w międzyczasie się dodzwonił. Proponowałbym taką tabletkę na uspokojenie dla tego pana i wyważenie trochę tego wszystkiego. A poza tym cieszmy się, nadchodzi złota jesień. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego.
6: Dużo uśmiechu dla nas wszystkich.
1: Tak, dużo uśmiechu, radości i te piękne czerwone, żółte, pomarańczowe kolory już widać. Ja się też bardzo cieszę. Jesień lubimy również. Nie jest jednostajnie w Polsce i te pory roku się zmieniają. A teraz dzień dobry, słuchamy.
7: W dyskusji, którą proponuję, wyjdzie, że nie będzie, że dam receptę, wyjdzie pomysł, jak uratować Polskę.
1: Dziękuję bardzo, panie Robercie. Pan Robert nieustępliwie dzisiaj dzwoni, a ja w natłoku numerów nie orientuję się, że to ten sam, bo powiem państwu, że pan Robert ma kilka numerów, bo to nie jest tak, że to jest ten sam i jeden. Dzień dobry, kogo witamy na pokładzie żółtej łodzi podwodnej?
2: Witam panią. Po panu Robercie przyjemnie się występuje. Leszek Bosman z Gdańska.
1: Dzień dobry, słuchamy.
2: Proszę panią, ja tylko do tych fajnych komentarzy są znakomite pani Jolanty. Mam nadzieję, że zapamiętałem dobrze imię. Chciałem tylko dorzucić pewną informację dotyczącą dzisiejszego poranka i rozmowy pana Krzysztofa z panem Tomaszem Rzymkowskim, ale potem po nim połączył się z przewodniczącym Związku Kadra i tutaj zapisałem chyba dobrze nazwisko, z Mirosławem Dytkiem, który jechał na
1: pogrzeb.
2: Na pogrzeb, na uroczystość, która pewnie każdego nas w jakąś nostalgię wprowadza. I powiem pani tak, wypowiedź tego pana Mirosława, zestawiona z tym, ja bardzo szanowałem, nie chciałem, a może inaczej, to czas przeszły, bardzo szanowałem pana Rzymkowskiego za to, co prezentował, ale dzisiaj zestawienie tych dwóch postaci, no to pan Rzymkowski w tuglach przegrywa z panem Dytkiem, klasą, troską o ludzi, tak, o naszą rzeczywistość i o przyszłość, bo w przeszłości zamykamy ludzi, których odprowadzamy gdzieś tam już na tą wieczną wartę. I powiem pani tak, jeżeli chodzi, szybciutko jeszcze dorzucę rozmowę pana Łukasza z panem Lodowskim, jeszcze znakomity w mojej ocenie komentator tej naszej rzeczywistości. Zestawienie dwóch wypowiedzi pana Mędzena i pana Bosaka troszeczkę smutne, tak? Bo wydaje się, że tutaj znakomicie zostało obnażone w tej rozmowie pewna koncepcja, która jest wspólna Konfederacji. I to w zasadzie tyle. Serdecznie państwa pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego.
1: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia też również, bo zapraszamy państwa do nas na Krakowskie Przedmieście. Też zawsze można przyjść i nas odwiedzić. Ja patrzę na dzisiejszą playlistę, chociaż telefon cały czas dzwoni, zaraz odbierzemy, bo tutaj jak jest dużo połączeń, to powiem państwu, że czasami wpadają państwo na pocztę głosową i ciężko jest odebrać. I dzień dobry, słuchamy kilka słów, słuchamy.
8: Dzień dobry, nawet chciałem pozdrowić tego starszego pana z Katowic, który zawsze dzwoni i mówi o tych wizerunkach polskich. Bardzo go lubię, proszę go nie wyłączać z anteny.
1: Ale trzy razy w ciągu audycji, nie, za dużo, raz.
8: Ale już strasznie poprawia humor, a pani go tak zawsze mocno skraca. Ale do poważnych spraw. Jestem autentycznie przerażony wypowiedzią pana Sikorskiego, który będąc na tak wysokim stanowisku i będąc za granicą w Ukrainie, zaczyna potępiać Dmowskiego, nazywa go faszystą i porównuje go do ukraińskich nacjonalistów, którzy mieli ludobójstwo wpisane w swoją doktrynę. To jest absolutnie niedopuszczalne. Bardzo się cieszę, że państwo nagłośniliście ten temat i przy okazji jest tutaj druga sprawa, na którą warto było zwrócić uwagę. Ukraińcy rozpoczynają akcję propagandową w Polsce, która ma polegać na ocieplaniu wizerunku Ukraińców. Nie jest może to ich długi pomysł, ale należy by się przyjrzeć, za czyje pieniądze będzie to robione, w jaki sposób będzie to robione, co będą mówić na temat naszej nieprzyjemnej przeszłości z Wołynia. I należałoby się również zastanowić, czy takiej akcji oni sami nie powinni przeprowadzić u siebie, na Ukrainie albo wśród Ukraińców żyjących w Polsce. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiamy i czekamy jeszcze. 5722965455. Zostały nam niecałe 3 minuty, tak więc można jeszcze do nas zadzwonić i coś powiedzieć na tematy najróżniejsze. A jesienna trasa Krzysztofa Bosaka, to mi wyskoczyło teraz na jednym z portali. No ciekawe, ciekawe. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, Marek z miasta Łodzi. Serdecznie pozdrawiam przede wszystkim całą redakcję, oczywiście panią z pięknym, ciepłym głosem. Dziękuję. Ale teraz jakby chciałbym taką uwagę, że tutaj no, opisujemy różne zdarzenia, często emocjonalnie. Natomiast fundament. Prawo jest dla nas przede wszystkim obywateli na samym dole. Tak? Pan Sopiński pan prezydent, robiąc to, co robią, oni bronią przede wszystkim prawa. Pan Berek nie może, nie powinien być zaprzysiężony, ponieważ on nie spełnia warunków formalnych. Jeżeli zostanie zaprzysiężony, to uderzy w nas, ludzi na samym dole. Jeżeli chodzi o pana Miłosza Lodowskiego, to jest cudowny redaktor, którego wywody są oparte na logice i głębokich przemyśleniach. I tutaj przykład pana Bosaka. On wczoraj wypowiedział to, co powiedział, czyli, że pan prezydent powinien za pana Berka zaprzysiąc, no dlatego, że nie miał tych informacji, które pewnie dzisiaj uzupełnił i dzisiaj zmienił stanowisko. Wczoraj właśnie był, nie mając tych informacji, no był no, osobą, która była przeciwko nam, ludziom na samym dole. Dzisiaj to zmienił, ponieważ uważam, że pan Bosak pomimo formalnego, może niezbyt takiego wysokiego wykształcenia, jest niesamowicie inteligentnym i logicznym człowiekiem. I to go cechuje. Może nie jest to osoba, którą... I to jest przeciwieństwo pana Mentzena. No i jakby tyle, pozdrawiając państwa, i chciałem tu jeszcze pozdrowić bardzo serdecznie panią Jaśminę, no, która oprócz wszystkich państwa, których bardzo uwielbiam ze względu właśnie na taki profesjonalizm, który państwa charakteryzuje, te wszystkie głosy, one bardzo wiele o państwa mówią, ja tak o głosach, no ponieważ jestem sam człowiekiem wrażliwym na dźwięk, ale pani Jaśmina szczególnie jakoś porusza nie jako państwa słuchacza.
1: Dziękujemy, przekażemy.
9: Trzymajcie się cieplutko i trzymajcie tak jak do tej pory. To jest wspaniałe, co robicie. I pozdrawiam całą redakcję i wszystkich państwa słuchaczy. Dziękuję pięknie.
1: Dziękujemy bardzo. I wybiła, drodzy państwo, godzina 14. To naprawdę ostatni telefon. Dzień dobry. Ostatni telefon dzisiejszego dnia. Słuchamy.
10: Dzień dobry. Fajnie, że się udało dzwonić. Ja w ogóle chciałbym pogratulować radio, ekipy ogółem. Stacja bardzo fajna.
1: Dziękujemy.
10: Mam tylko takie jedno pytanie odnośnie aplikacji na telefon. Wiem, że kiedyś, chyba latem jeszcze zeszłego roku, były jakieś prace działane ze stroną internetową. I teraz pytanie, czy jest jakaś aplikacja, którą można by było fajnie odpalić w samochodzie na z Androida albo z
1: jest
10: Apple'a.
1: Aplikacja Radia Wnet. Ona może nie jest jakoś za bardzo aktualizowana, ale jest. Jest w App Store czy w tak? Google Play.
10: Tak. A fajnie by było na stronie może jakoś tak zareklamować, by było łatwo dostępne.
1: Będziemy o tym myślać. Dobrze. Bardzo dziękuję. Dobrze. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Dziękuję. I 14 wybiła już ponad minutę temu. Mi jest bardzo ciężko tych telefonów od państwa nie odbierać, a teraz mamy audycję jaką? Kiedyś to było. Hania Tracz. Hania Tracz jest już w redakcji. Ja się nazywam Magdalena Uchaniuk, ze mną Tomek Rosłon. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy za dzisiejszy dzień. Zapraszamy tak na audycję Hanny Tracz, później Ponad Oceanami i popołudnie Wnet. Wszystkiego dobrego.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
4: To była autopromocja.

0: kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
1: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita-Żefła.
0: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Christianus. Dziś 17 września, godzina 14.06. Audycja Kiedyś to było dziś we czwartek i tak przynajmniej przez najbliższe parę tygodni. We czwartki o 14.00 Państwa zapraszam zamiast w poniedziałki. I tak się datowo pięknie złożyło, że dziś jest rocznica urodzin Adama Astona. To jeden z najpopularniejszych wokalistów międzywojnia, który był obdarzony zmysłowym, eleganckim barytonem, znany ze świetnych wykonań tang, czy też jazzowych aranżacji. No jeden z takich najbardziej rozpoznawalnych głosów tamtego okresu, obok Mieczysława Foga, Tadeusza Faliszewskiego, czy Eugeniusza Bodo. Śpiewał w języku polskim, francuskim, czy hebrajskim, a urodził się 17 września roku 1902 w Warszawie. Zmarł 10 stycznia roku 1993 w Londynie i dziś Państwa zapraszam na taką podróż właśnie, w której będziemy słuchali tych utworów Adama Astona. Wiele z nich właśnie, w zasadzie prawie wszystkie, to będą nagrania przedwojenne, a sama historia tego artysty jest bardzo ciekawa, myślę, że mało znana. Nie wydaje mi się, że powstał jakiś film biograficzny o Adamie Astonie. Nie znalazłam też żadnej publikacji książkowej na temat jego życia, a na pewno jest to życiorys, który mógłby zarówno na ekranach kin, jak i na stronicach takiej książki się znaleźć. No więc dziś nie na stronicach książki, nie na ekranach kin, może kiedyś, ale dziś na antenie radiowej Radia Wnet. Zaczniemy utworem, który już Państwo rano mieli możliwość posłuchać, przynajmniej we fragmencie. Dzisiaj tak mi jakoś dobrze jest. To jest utwór z roku 1934, Foxtrot, który powstał do filmu przedwojennego, filmu o tytule, którym Państwu powiem po tym, jak posłuchamy tego właśnie utworu. Adam Aston, dzisiaj tak mi jakoś dobrze jest.

dzisiaj tak mi jakoś dobrze jest. Grunt się nie przejmować i mieć gest. Dzisiaj wyjątkowy humor mam, no mów czy nie, to się widzi, to się czuje, to się wie. Dzisiaj czuję się jak wolny ptak. Jeśli w życie iść, to tylko tak. Z czułym sercem i z uśmiechem lic, no mów czy nie, to się widzi, to się czuje, to się wie. Gdy masz swój kąt i masz prowiant, masz prawo ze stagnacji kpić. Jak pragnę zdrowia, od dzisiaj wiem jak trzeba żyć. Dzisiaj tak mi jakoś dobrze jest. Grunt się nie przejmować i mieć gest. Dzisiaj wyjątkowy humor mam, no mów czy nie, to się widzi, to się

To był utwór, który znalazł się w austriacko-węgierskim oryginał tego utworu. Pierwotna wersja komedii o tytule Piotruś z 1934 roku, no a później w wersji polskiej językowej właśnie wykonywał go Adam Aston. Adam Aston urodził się, tak naprawdę się nazywał Adolf Stanisław Lewinson, miał żydowskie korzenie, dzieciństwo i młodość spędził w Warszawie, gdzie chodził do gimnazjum imienia Mikołaja Reja. W 1920 roku zgłosił się na ochotnika do polskiej armii, a dwa lata później rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, które przerwał, by ukończyć kurs, uwaga, stomatologii. No a w 28 roku ponownie zmienił zawód, rozpoczynając pracę w przedstawicielstwie znanej wówczas holenderskiej wytwórni likierów Hulstkamp, która w 1927 roku otworzyła filię w Warszawie, a wkrótce został jej dyrektorem, więc różne zajęcia Adam Aston miał na tym wczesnym etapie swojego życia. No ale cały czas jakoś ściągnęło go do muzyki już właśnie w szkole. Był w chórze. No a swoje pierwsze nagranie zrobił już w latach 20., dokładnie w roku 27 dla wtedy warszawskiej wytwórni Becka. To była wytwórnia niemiecka z siedzibą w Berlinie i pobierał też prywatne lekcje śpiewu u nauczyciela między innymi Jana Kiepury, czyli Wacława Brzezińskiego. I o Wacławie Brzezińskim Państwo na pewno już kiedyś w audycji Kiedyś to było słyszeli, bo to był też poza tym, że świetny nauczyciel śpiewu, ojciec znanej śpiewaczki Hanny Brzezińskiej. I tak to później się potoczyło, że Adam Aston spotkał Henryka Warsa i z tej znajomości, z tego spotkania wyniknęło dla Adama Astona bardzo wiele, o czym zaraz Państwu powiem, ale my między innymi teraz posłuchamy nagrania, które z tego spotkania wyniknęło. Tylko ty, tango, muzyka właśnie Henryk Wars, słowa Aleksander Jelin, a w 1933 roku utwór ten na scenie Teatru Morskie Oko był wystawiany w rewi Rewia Warszawy, a śpiewał Adam Aston, tylko ty.

I przełomem właśnie w karierze Adama Astona okazało się to spotkanie z Henrykiem Warsem, który był kompozytorem właśnie utworu tego, którego Państwo przed chwilą wysłuchali. I Wars zaprosił go do swojego zespołu, a także pomógł mu stworzyć pseudonim sceniczny. Właśnie wtedy pojawił się dopiero Adam Aston. Na początku miało to być Astoni od Astonu, no ale z czasem po prostu zostało Adam Aston. I występował, jak już wspominałam, w Teatrze Rewiowym Morskie Oko. Marzył ponoć o karierze operowej, studiował nawet dyrygenturę. Miał słuch absolutny i bardzo dobrze grał na fortepianie, ale publiczność pokochała go przede wszystkim za tanga w jego wykonaniu, ale no, za taką muzykę wtedy można uznać rozrywkową. I w 1933 roku właśnie z Henrykiem Warsem nagrał utwór Zrób to tak, to z kolei Slow Fox, muzyka Henryk Wars, słowa Ludwik Starski i Jerzy Nel, a utwór pochodzi z filmu Pieśniarz Warszawy z 1934 roku.

tak. Najpierw popatrz mile, zrób to tak. Potem zrób za chwilę na ten znak. Masz dowodu tyle, że ci ona zachwycona szepnie tak. Zrób to tak. I nie trzeba więcej, zrób to tak. Przytul najgoręcej, no i fakt. To się już mniej więcej mianowicie, że kobicie pieszczą brak. To na pozór sprawa jest skomplikowana, prosta zaś jak stół. Najważniejsze tylko to jest, proszę pana, byś nie był słaby, no i abyś do...

0: dowiemy, który był w filmie Pieśniarz Warszawy, czy go w tym filmie nie było. Z nami na łączach pan Michał Pieńkowski z Fundacji Stare Kino.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To pytanie właśnie stoi, jak to jest z tymi utworami, które śpiewał Adam Aston, które pochodzą z tych filmów przedwojennych, czy to on je śpiewał w tych filmach, czy to są już nagrania, że tak powiem, dzisiaj byśmy powiedzieli pewnie covery.
1: To są covery. Adam Aston w filmach występował wprawdzie, ale bardzo rzadko. Kiedy już występował, to najczęściej właśnie jako piosenkarz i śpiewał w filmach piosenki. Po raz pierwszy w filmie pojawił się już na początku swojej kariery, bo w 1932 roku w filmie Bezimienni Bohaterowie zaśpiewał Tango Kocham, ale w tych filmach pojawiał się stosunkowo rzadko. Natomiast w tamtych latach, czyli już w latach 30., to głównie filmy były źródłami przebojów. Bo ile w latach 20. przeboje rodziły się przede wszystkim w teatrach rewiowych, w latach 30., kiedy pojawiło się kino dźwiękowe, to ono przejęło pałeczkę i to filmy dźwiękowe produkowały te wszystkie najbardziej znane piosenki. I wyglądało to w taki sposób, że kiedy w filmie jakaś piosenka się sprawdziła i spodobała się publiczności i została tym przebojem, to wówczas trafiała na antenę radiową, na płyty gramofonowe i nie było w ten sposób, jak dziś, że piosenka jest poniekąd własnością swojego pierwszego wykonawcy. Wtedy śpiewali ją różni piosenkarze i jednym z nich był właśnie Adam Aston. Także miał on w swoim repertuarze bardzo dużo piosenek filmowych, niekoniecznie tych, które śpiewał na ekranie. Po prostu, kiedy piosenka stawała się przebojem, on nagrywał ją na płyty.
0: Adam Aston, mówi się, że to jest jeden z może czterech tych najbardziej popularnych w okresie międzywojnia piosenkarzy, a jednak tak mi się przynajmniej wydaje, może się mylę, jest dużo mniej znany dziś w 2026 roku niż Mieczysław Fog, niż Eugeniusz Bodo. Gdzieś ten Adam Aston tam zaginął i został w tym dwudziestoleciu międzywojennym, czy słusznie, nie słusznie, czy on faktycznie, nie wiem, był gorszy, więc jego utwory nie są dziś tak znane, czy jego postać nie jest tak znana, z czego to wynika, czy ma pan na takie pytanie jakąś odpowiedź?
1: Oczywiście. Wydaje mi się, że to się bierze głównie z tego, że po wojnie Adam Aston przebywał na emigracji. Mieczysław Fog, no właściwie przez cały czas okupacji był tutaj w Polsce, był w Warszawie i w latach powojennych występował tutaj, w związku z czym był bardzo popularny, nagrywał kolejne płyty, śpiewał kolejne piosenki, po prostu był z publicznością, także publiczność Mieczysława Foga na pewno zna dużo, dużo lepiej niż Adama Astona, który po wojnie został za granicą i właściwie tylko raz na początku lat 60. odwiedził Warszawę i występował tutaj, nagrał kilka piosenek, więc wydaje mi się, że głównie ze względu na to dziś jest troszeczkę zapomniany. Natomiast jeśli chodzi o jego popularność przed wojną, to można nawet powiedzieć, że nie był jednym z czterech, a jednym z dwóch najpopularniejszych piosenkarzy, bo jeśli wziąć pod uwagę to, ile kto nagrywał płyt w latach międzywojennych, no to Adam Aston był na drugim miejscu w Polsce, bo przez ten w sumie dość krótki okres swojej przedwojennej kariery nagrał co najmniej 694 piosenki. Przynajmniej o tylu wiadomo. I to są 694 piosenki, to są te, które nagrał solo. Natomiast na początku swojej kariery występował jeszcze w zespole wokalnym, z którym kilkadziesiąt płyt nagrał. Także pod względem liczby nagrań był na drugim miejscu w latach międzywojennych. Dopiero zanim na trzecim miejscu był Mieczysław Fog, ale nie tylko to świadczy od popularności. W tamtych czasach bardzo często artyści występowali również na antenie radiowej. Większość audycji wtedy szła na żywo, także w programie radiowym dużo było różnych koncertów, recitali nadawanych prosto ze studia radiowego albo transmitowanych z różnych lokali rozrywkowych, z dancingów. I w takich audycjach również Adam Aston bardzo często brał pod uwagę, co też przykładało się do jego ogromnej popularności.
0: A do tego mam biografię zupełnie, to znaczy może biografię podobną do wielu Polaków, którzy w tym czasie okupacji mieli to nieszczęście, żeby w Polsce być, w Polsce żyć i rzeczy, które musieli przeżywać i losy, jakie mieli, a on jako artysta te losy z żołnierzami polskimi w armii Andersa dzielił, czy krótką taką opowieść, jak to się stało. On oczywiście wojnę szczęśliwie przeżył, no ale skończył na emigracji w Londynie w latach 90. Zmarł, ale jak on się do tej armii Andersa dostał? Zresztą, co jest ważne, walczył pod Monte Cassino.
1: No, do armii Andersa trafił tak jak wszyscy inni, to znaczy po prostu w czasie wojny znalazł się na terenie Związku

0: Związku Radzieckiego i tam, kiedy na początku lat 40. zaczęła się formować ta polska armia, no to po prostu dotarł do jednego z tych punktów zbornych, zaciągnął się do tej armii, a ponieważ był no, jednym z najpopularniejszych artystów w poprzednich latach, został do tej armii przyjęty nie tylko jako żołnierz, ale przede wszystkim jako piosenkarz. Bo trzeba wspomnieć o tym, że przy armii Andersa, poza tymi tysiącami żołnierzy, były także dziesiątki tysięcy ludności cywilnej. I armia generała Andersa była ewenementem chyba na skalę światową pod kątem tego, że to była nie tylko formacja wojskowa, ale właściwie całe społeczeństwo. I przy armii generała Andersa działało naprawdę bardzo bujne i na bardzo wysokim poziomie życie kulturalne, bo działała tam tak zwana czołówka teatralna, czyli po prostu zespół teatralny, dramatyczny. Działało kilka zespołów rewiowych, był zespół filmowców, byli różni piosenkarze, chóry, orkiestry, także pomijając już literatów, wydawanie audycji radiowych, wydawanie książek i czasopism, to życie kulturalne w armii generała Andersa było na niesłychanie wysokim poziomie. I jednym z artystów związanych z tymi zespołami był właśnie Adam Aston. Występował on z orkiestrą Armii Polskiej na Wschodzie, dyrygowaną przez Henryka Warsa, tego samego, z którym współpracował no właściwie od początku swojej kariery. I występował z tym zespołem artystycznym zarówno dla polskich żołnierzy, dla polskich cywilów, ale także dla miejscowej ludności, dla której również te występy były organizowane, tam gdzie akurat armia generała Andersa w danym momencie stacjonowała. Także no, przez czas wojenny Adam Aston nadal był artystą, śpiewał, występował dla żołnierzy, żeby po prostu podnosić ich na duchu. No i zapewnić im jakąś kulturę, jakąś rozrywkę.
1: To taka ciekawostka, pan mnie poprawi, jeśli nie. Dzisiaj zresztą pan mi ją powiedział, więc mam nadzieję, że dobrze zapamiętałam. Cały czas myślałam, że to Gwidon Borucki, pierwsze chyba nagranie Czerwone Maki na Monte Cassino zrealizował, a pan mówi, że to był Adam Aston.
0: Tak, Gwidon Borucki był pierwszym wykonawcą Czerwonych Maków na Monte Cassino, ale on wykonywał je na żywo. Już dosłownie następnego dnia po zwycięstwie pod Monte Cassino był pierwszym wykonawcą, który zaśpiewał Czerwone Maki na Monte Cassino, ale pierwszym, który nagrał je na płyty, był właśnie Adam Aston. I to jest ciekawostka, ponieważ on tę piosenkę nagrał na emigracji we Włoszech, w Mediolanie w 1946 roku. No i to właśnie on jako pierwszy tę piosenkę nagrał. Ona później była nagrywana przez wielu innych artystów, zarówno za granicą, na zachodzie, jak i nawet dotarła do Polski. I w tych pierwszych latach powojennych, kiedy jeszcze można było tę piosenkę wykonywać, została nagrana również w Polsce. No później przez dłuższy czas nie była ta pieśń mile widziana, ale pierwsze nagranie płytowe tej piosenki to jest właśnie wykonanie Adama Astona i z orkiestrą Henryka Warsa.
1: To jeszcze coś, co jest ciekawego w tej muzyce międzywojnia, o czym rozmawialiśmy przed anteną, że tak było, że te wielkie przeboje w języku angielskim nagrywane oryginalnie, później były w języku polskim przez polskich artystów nagrywane, a Adam Aston też do nich należał.
0: No nie tylko w języku angielskim, w ogóle jakby tak podsumować, co wychodziło na płytach gramofonowych w Polsce, jakimi przebojami ludzie się wtedy interesowali, przy jakich piosenkach się bawili, było wśród nich bardzo dużo przebojów zagranicznych, głównie amerykańskich i niemieckich, ale były także piosenki francuskie, piosenki hiszpańskie, a to wszystko za pośrednictwem właśnie kinematografii. Bo tak jak wspomniałem, w latach 30., kiedy rozpoczęło się kino dźwiękowe, to właśnie ono wysunęło się na pierwszy plan, jeśli chodzi o produkowanie popularnych piosenek i przebojów. Także te zagraniczne hity docierały do polskiej publiczności poprzez ekran. Zagraniczne filmy wyświetlane były niejednokrotnie z wielkim powodzeniem w polskich kinach. No i kiedy taka piosenka publiczności się spodobała, no to nasi twórcy wykorzystywali ten sukces, dopisywali do takiej piosenki polskie teksty i w tym momencie ta piosenka zaczynała na naszym rynku muzycznym funkcjonować już w oderwaniu od tego filmu i niezależnie od niego i po prostu stawała się przebojem. Także Adam Aston, podobnie zresztą jak inni polscy piosenkarze, miał w swoim repertuarze bardzo dużo zachodnich piosenek, ale śpiewanych właśnie w języku polskim.
1: Czy jest tak, ja już trochę taką tezę postawiłam, że to jest trochę życiorys, trochę biografia Adama Astona niezgłębiona, może niewykorzystana, niedostatecznie spopularyzowana. Nie znalazłam żadnej pozycji książkowej na temat jego życia. Być może jest i pan lepiej wie, a ja po prostu niewystarczająco dobrze szukałam. Czy tak jest, że właśnie jest ta biografia niewykorzystana? No bo tu jest jeszcze cały ten wątek wojenny, niezwykle ciekawy jako tego artysty, który z armią Andersa szedł, no i cały wątek powojenny tej emigracji, która nie była łatwą emigracją.
0: No na pewno nie była łatwa, bo zresztą przez pewien czas Adam Aston nie bardzo mógł dla siebie znaleźć miejsce w show biznesie. W latach powojennych w ogóle na pewien czas wyjechał do RPA, gdzie w Johannesburgu wrócił poniekąd do dawnego swojego fachu, bo również pracował po prostu w wytwórni likierów i innych trunków. Kiedy przeszedł na emeryturę pod koniec lat 50., wrócił do Londynu, wyjechał do Londynu i zaczął działać przy tamtejszej Polonii, a ta Polonia londyńska w latach 50. i 60. też była bardzo aktywna na niwie kulturalnej i tam Adam Aston już jako emeryt zaczął występować w różnych spektaklach teatralnych, śpiewał nadal piosenki, no już wprawdzie nie nagrywał płyt i ta jego kariera no nie była już tak wielka i błyskotliwa jak w poprzednich latach, ale no nadal jeszcze przez wiele lat dla tej polonijnej publiczności w Anglii występował. No faktycznie na temat Adama Astona nie ma książki, nie był on bohaterem żadnej biografii. Może też dlatego, że ta jego kariera, mimo że była taka no, błyskotliwa, to nie była aż tak atrakcyjna pod filmowym względem jak kariery niektórych innych artystów. No i dlatego pewnie też nie mamy dotychczas ani filmu o Adamie Astonie, ani książki na jego temat. Chociaż na pewno jest to postać warta przypomnienia, no bo jednak był to jeden z największych artystów swoich czasów, zwłaszcza tutaj mówię o latach 30. No i był to po prostu bardzo utalentowany piosenkarz, bardzo utalentowany aktor, o niezwykle ciekawym i naprawdę ładnym głosie. Miał w swoim repertuarze bardzo dobre piosenki i właściwie no, obok Mieczysława Foga czy Tadeusza Faliszewskiego jest jedną z wizytówek naszego show biznesu tamtych lat. No i wydaje mi się, że chociażby pod tym względem zasługuje na to, żeby od czasu do czasu go przypomnieć.
1: A przypominał pan Michał Pieńkowski z Fundacji Stare Kino.pl. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: To my posłuchamy, jak to te wielkie przeboje w latach 30. były na język polski tłumaczone. Utwór Cheek to Cheek, Irving Berlin napisał muzykę, a polski tekst Zenon Friedwald, a w 35 roku nagrał pod tytułem W siódmym niebie Adam Aston.

I to była polska wersja utworu Cheek to Cheek z filmu Top Hat pod tytułem W siódmym niebie. A Damason był, tak się to określało, krunerem. To tak sposób śpiewania, który wtedy był przecież nowy. To już nie było śpiewanie bez mikrofonu, tylko śpiewanie właśnie do mikrofonu, blisko mikrofonu, spokojnie, czasami wręcz cicho. I tak właśnie w latach 30. krunerami się nazywało takich pieśniarzy. A Aston doskonale potrafił z mikrofonem śpiewać. Jego głos trafiał na płyty takich wytwórni jak Syrena, Columbia czy Odeon, ale też do radia reklam czy filmu, o czym już Państwo słyszeli. No i w takich filmach wystąpił jak na przykład Dwie Joasie z Jadwigą Smosarską czy Manewry miłosne, a w roku 35 poślubił aktorkę Lucynę Nowikow. I my teraz posłuchamy utworu Jadziam, który niejako jest hołdem dla Jadwigi Smosarskiej, a pojawił się w filmie o tym samym tytule z 1936 roku, gdzie właśnie Jadwiga Smosarska, a więc największa gwiazda polskiego kina przedwojennego, występowała.

I to była piosenka z filmu Jadzia z 1937 roku, a to ten film to komedia romantyczna w reżyserii Mieczysława Krawicza z Jadwigą właśnie Smosarską i Aleksandrem Żabczyńskim w rolach głównych. Historia o tym dwojgu młodych ludzi z konkurujących firm sportowych i to tenisiści, którzy przez serię pomyłek ukrywają przed sobą swoją prawdziwą tożsamość i zakochują się w sobie, a w tle właśnie jest kwestia tenisa i reklamy sprzętu sportowego, no i też przedwojenna Warszawa, a do tego utwór Jadzia, który teraz Państwo usłyszeli właśnie w wykonaniu Adama Astona. To jeszcze w tym filmowym świecie przedwojenia zostaniemy. Z kolei 37 rok to film, kontynuacja filmu Trendowata, Ordynat Michorowski, to druga część adaptacji książek, powieści Heleny Mniszkówny i właśnie do Ordynata Michorowskiego utwór Dłoń na dłoni. Połóż Adama Astona, posłuchamy.

Ale nadchodzi rok 39, zaczyna się wojna i świat Adama Astona się całkowicie zmienił. Po wybuchu wojny ewakuował się z pracownikami Polskiego Radia do Lwowa, później dołączył do T-Jazz Orkiestra Henryka Warsa, koncertował na terenie Związku Radzieckiego. Po niemieckim ataku na ZSRR orkiestra jednak przestała istnieć i on wraz z żoną trafił do Kirgistanu. Tam byli na skraju tak naprawdę śmierci głodowej, ale udaje im się dołączyć do armii Andersa i Adam Aston staje się żołnierzem, ale w trakcie tej wędrówki, tej tułaczki przez Iran, Palestynę, Egipt i wreszcie Włochy śpiewa, występuje, koncertuje, występuje także przed mikrofonem Polskiego Radia w Kairze i właśnie też tuż po wojnie nagrywa jako pierwszy nagrywa Czerwone Maki na Monte Cassino i my teraz tego nagrania posłuchamy.

Po wojnie Adam Aston nie wrócił już na stałe do Polski. Zamieszkał w Londynie, później, jak już mówiliśmy, wyjechał do RPA. Tam nie miał nic wspólnego z estradą. Pracował też w fabryce papieru, a do Londynu powrócił w 1959 roku. Tam występował dla miejscowej Polonii. Trochę też nagrywał. Później występował coraz rzadziej, a zmarł 10 stycznia 1993 roku w Londynie, mając 90 lat. I takie wspomnienie o Adamie Astonie z 19 stycznia 1993 roku, napisane przez Irenę Anders, Państwu teraz przeczytam. Adam Aston był jednym z najpopularniejszych piosenkarzy przedwojennej Polski. Urodził się w Warszawie, a jego talent odkrył wielki Henryk Wars, zwany powszechnie królem polskiego filmu. Odtąd był ulubionym solistą Warsa i nagrywał z jego orkiestrą setki płyt. Któż z przedwojennych wielbicieli muzyki lekkiej nie pamięta takich szlagierów jak Jest jedna jedyna, Tak trudno zapomnieć i wielu, wielu innych cudownych tang i foxtrotów. Obdarzony ciepłym, przejmującym głosem, interpretował piosenki prościutko, bez maniery, tak jakby wyrażał to, co w danej chwili czuje. Śpiew był jego hobby, na życie zarabiał, jakże dalekie od artyzmu, jako dyrektor holenderskiej firmy Hulstkapf, rozlewni win i wódek. Adama i jego śliczną żonę Lusię poznałam w 1940 roku we Lwowie, kiedy wstępowaliśmy do Filharmonii Lwowskiej. Los rzucił nas w różne strony sowieckiej Rosji i ponownie spotkaliśmy się już w armii generała Andersa w 1941 roku. Jako początkująca piosenkarka miałam zaszczyt być w zorganizowanej później w Teheranie polskiej paradzie. Odtąd szliśmy już razem przez Bliski Wschód, aż do Italii. Staliśmy się nieodłączną częścią drugiego korpusu. Kto z widzów korpuśniaków nie pamięta Adama Astona w polowym mundurze, w hełmie na głowie i z karabinem przy boku, śpiewającego Czerwone Maki refrena? Nikt tej pieśni nie zaśpiewał lepiej od niego. Żegnamy cię dzisiaj z prawdziwym żalem i wdzięcznością za to, że swoim śpiewem umilałeś nam nasze młode lata, a potem podtrzymywałeś na duchu serca żołnierskie w czasie kampanii włoskiej. Irena Anders, takie wspomnienie w 93 roku o Adamie Astonie napisała. To my na koniec tej audycji w rocznicę urodzin Adama Astona, który przeszedł drogę od kabaretów i dancingów przez kino, przez armię Andersa i Monte Cassino, aż po powojenną emigrację, posłuchamy nagrania z 1949, pożegnanie lata. Adam Aston zaśpiewa. Audycję przygotowała Hania Tracz, zrealizował Szymon Christianus. Warto sięgać do tej twórczości, bo tych piosenek byłam w stanie Państwu pokazać dosłownie garść, a jest ich znacznie, znacznie więcej i myślę, że warto ich posłuchać i dziś, właśnie w rocznicę urodzin Adama Astona, 17 września. Do usłyszenia.

są stolice większe, bogatsze. Jedna bliska jesteś mi, gdy Warszawo na ciebie patrzę, ujęciem w sercu i we krwi. Dola, nie dola, razem z tobą, razem dzień i noc, zachwycony twój.

0: kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
1: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita-Żefła. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
4: To była autopromocja.
6: Duży pokój.
7: W dużym pokoju we czwartek witam was bardzo serdecznie, tu Ela Mazol, a na początek jedno z najwierniejszych piosenek ostatniego półrocza dla mnie, czyli Best Actress i ich Something in the Room.

Best Actress i Something in the Room. Jestem bardzo niepocieszona, że tak rozkoszna piosenka może trwać niespełna 2 minuty. To jest dla mnie zdecydowanie za mało i dlatego muszę ją sobie w pętli grać, jak chcę ją usłyszeć, jak wiecie, w innym kontekście niż wtedy, kiedy słucham jej z wami. Teraz już John Frusciante i jego Control.

John Frusciante i Control. Dzisiaj bardzo się starałam ułożyć piosenki takie i w takie i tak, żeby było mi bardzo przyjemnie ich słuchać, może jeszcze przyjemniej niż zwykle, więc wybrałam takie, które lubię ogromnie, a nie tylko tak po prostu. Kate Le Bon i Will.

Kate Le Bon i piosenka o tytule Will. Teraz zapraszam Was nie gdzie indziej, jak do Ameryki Południowej, do Kolumbii, gdzie pewien miks genów kanadyjskich i kolumbijskich, który ujawnił nam Lido Pimiente, daje nam piosenkę Pelo Cucu.

Moses Sumney i Gold Coast. To jest piosenka, której też nie słuchałam od bardzo dawna. Dzisiaj króciutkiej słuchałam płytki Mosesa właśnie, żeby wybrać dla was chociaż jeden jego utwór. Moje myśli najpierw pobiegły do Lonely World, który jest jego moim ulubionym utworem wszechczasów, a sobie pomyślałam, no nie, nie możemy cały czas smakować tego samego deseru. Dlatego było Gold Coast, a teraz już Toro i Moi, The Medium.

To Toro Imua i jego The Medium. Na koniec jeszcze wspaniały, energetyczny rock and roll. Nie stary, ale dobry. The Weave i Moth to the Flame. To był Duży Pokój. Nazywam się Ela Mazol. Audycję zrealizował Szymon Christianus. Słyszymy się jutro wieczorem w Hands Up in the Air, muzyka millennialsów. A teraz już zapraszam Was na Ponad Oceanami. Nie odchodźcie od radioodbiorników. Do usłyszenia.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania. Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
1: No i tak, drodzy Państwo, dopłynęliśmy do kolejnego już wydania Ponad Oceanami. Ja tylko przypominam, że to jest chyba jedyna tak naprawdę taka audycja i w polskim eterze, i pewnie także na całym świecie, gdzie łączymy się i przez 30 minut, przez pół godziny przedstawiamy Państwu wybrane najciekawsze informacje, i to jeszcze w jaki sposób przedstawiamy? W sposób wyjątkowy i piękny, bo mamy korespondentów w różnych miejscach świata. Oni przygotowują, wybierają dla Państwa wszystko to, co właśnie najciekawsze, i będziemy w Stanach Zjednoczonych, opowiemy o tym, co na Bliskim Wschodzie, o tym, co się dzieje w Europie, także za naszą wschodnią granicą. No i oczywiście nie zapominamy też o Polsce, bo tutaj już można powiedzieć, że gorący okres polityczny i to wszystko dzisiaj przed nami. A ja, drodzy Państwo, mam już przyjemność przywitać się ze współgospodarzem naszego programu. Jest po drugiej stronie oceanu Arkadiusz Stachnik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Ciebie, Jaśmino, witam wszystkich Państwa, oczywiście słuchaczy po dwóch stronach oceanu. Rzeczywiście absolutnie wyjątkowy program. A w Stanach Zjednoczonych dzieje się jak zawsze bardzo dużo. Fed podnosi stopy procentowe po raz pierwszy od 2023 roku. Powiemy również o tym, że Izba Reprezentantów chce ograniczyć działania wojenne Trumpa w Iranie. A Stany Zjednoczone po raz pierwszy potwierdzają również rozmieszczenie broni w kosmosie. Dowiemy się również, kto jest najbogatszym Amerykaninem. No pewnie możemy się domyślić, że to niejaki Musk. Natomiast powiemy również o tym, że o zielonej rowerowej rewolucji i otwarcie sezonu NFL. To oczywiście chyba najbardziej popularny sport w Stanach Zjednoczonych. Futbol, sukces Chicago Bears. Także słyszymy się już, Jaśmino, za chwilę dosłownie.
1: Dokładnie tak, słyszymy się dosłownie za chwilę, a teraz, drodzy Państwo, usłyszymy już korespondencję, bo po drugiej stronie powinien czekać już Mikołaj Murkociński. Czy Mikołaj jest razem z nami?
3: Tak jest, Mikołaj Murkociński jest z Państwem.
1: Dzień dobry Jaśmino, dzień dobry Państwu.
3: Tak, witam się z Państwa dzisiaj ze słonecznej Portugalii, skąd nadaję z nad Oceanu Atlantyckiego, ale zacznę może od Bliskiego Wschodu, od konkretnie Izraela, ponieważ tam trwa już od dobrego czasu, od dobrych kilku tygodni kampania wyborcza, a to w związku ze zbliżającymi się wyborami do Knesetu, które odbędą się pod koniec października. I ta kampania zatacza coraz większe kręgi, coraz jest ona bardziej gwałtowna i w ostatnich dniach, można powiedzieć, dotknęła ona świata kultury, a to dlatego, że w Wenecji na zakończenie międzynarodowej Mostry, czyli festiwalu filmowego już 83, specjalne wyróżnienie jury zdobył film dokumentalny NASA, który został wyreżyserowany przez dwóch reżyserów izraelskich, Yuvala Abrahama oraz Rachele Shor. I jest to film, który opowiada o systemie zabijania cywilów w Strefie Gazy przez armię izraelską. Jest to film dokumentalny zrealizowany na podstawie zeznań, na podstawie świadectw byłych żołnierzy oraz pracowników wywiadu izraelskiego. I ten film wywołał ogromny skandal w Izraelu, skandal polityczny do tego stopnia, że wielu polityków, przede wszystkim tych prawicowych, wzywa do tego, aby tych reżyserów pozbawić obywatelstwa izraelskiego. I właśnie w tym celu również Benjamin Netanyahu wczoraj w swoim przesłaniu na platformie X zapowiedział złożenie projektów dwóch ustaw. Pierwsza ustawa, która właśnie umożliwiałaby odbieranie obywatelstwa tym, którzy mieliby zniesławić dobre imię armii izraelskiej za granicą, ale również drugi projekt ustawy, która z kolei by zwiększała kary 20-krotnie właśnie wobec tych, którzy by takiego zniesławienia mieli się dopuścić. Ale cała ta sprawa ma znaczenie polityczne, oczywiście to w kontekście bieżącej kampanii, ale także są to ustawy, które są wymierzone w jednego z głównych rywali Benjamina Netanyahu, czyli w Jaira Golana, który jest liderem partii demokratycznej, który w zeszłym roku mówił między innymi, że cywilizowane państwo nie powinno zabijać niemowląt. To jako taka krytyka działań właśnie armii izraelskiej w strefie Gazy. W każdym razie na pewno możemy sobie zadawać pytanie, na jakim poziomie jest kwestia wolności słowa w Izraelu, no ale wiadomo, że mamy tutaj bardzo napięty kontekst kampanii. No i wreszcie inny taki temat, który się pojawia także związany z Izraelem i także w kontekście tej kampanii, to kwestia kolonizacji na zachodnim brzegu Jordanu. W ostatnich dniach doszły do nas informacje o tym, że będzie realizowana wielka kolonia, tak zwany projekt E1, który ma oddzielić wschodnią Jerozolimę od zachodniego brzegu Jordanu. I to właśnie na ten temat wypowiadał się wczoraj po spotkaniu z minister spraw zagranicznych Palestyny, minister spraw zagranicznych Portugalii, Paulo Rangel, krytykując Izrael, krytykując właśnie ten projekt. Jest to kolejny taki głos w ostatnich dniach, bardzo krytyczny wobec Izraela, który pojawia się po tym, jak Wielka Brytania i cała grupa państw przyjęły pakiet sankcji wobec właśnie tychże kolonii na zachodnim brzegu Jordanu. To wszystko z Porto, ze słonecznej Portugalii, specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami, Mikołaj Murkosiński.
1: I jak zawsze, jeżeli chodzi o czy to politykę międzynarodową, czy te sprawy związane i z Bliskim Wschodem, i konkretnie z Francją, to tutaj Mikołaj Murkociński trzyma rękę na pulsie. A my, drodzy Państwo, teraz posłuchajmy korespondencji Arkadiusza Stachnika, czyli wracamy do Stanów Zjednoczonych.
0: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
2: Witam ponownie. Rezerwa Federalna zmieniła kierunek polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych. Po raz pierwszy od 2023 roku podnosi stopy procentowe. Fed zdecydował o wzroście głównej stopy o 25 setnych punktu procentowego. No, ta decyzja zapada w czasie, gdy wojna w Iranie wpływa na światowe ceny energii, a inflacja w Stanach Zjednoczonych ponownie staje się poważnym problemem. Stopa ustalona przez Fed wpływa na koszty pieniądza w całej amerykańskiej gospodarce. Jej podwyżka może z czasem przełożyć się m.in. na oprocentowanie kart kredytowych, kredytów samochodowych, jak również pożyczek osobistych. Opublikowanie wraz z decyzją kwartalne prognozy pokazują, że członkowie Fedu przewidują możliwość kolejnej podwyżki stóp jeszcze w 2026 roku. No, nie oznacza to jednak, że bank centralny przygotuje się do serii gwałtownych podwyżek podobnej do tej sprzed kilku lat. Przewodniczący Rezerwy Federalnej Kevin Warsh informował, że decydenci spodziewają się utrzymania stóp na niezmienionym poziomie przez 2027 rok. No zobaczymy. Około połowa członków Federalnego Komitetu przewiduje brak zmian stóp w przyszłym roku i oby tak pozostało. Amerykańskie akcje zaczęły wyraźnie tracić również po wypowiedziach Kevina Warsha, który ocenił, że gospodarka Stanów Zjednoczonych wydaje się wzmacniać i ponownie podkreślił determinację Fedu w walce z inflacją. Tylko wspomnę, że Dow Jones stracił ponad 750 punktów zaraz po podniesieniu właśnie stóp procentowych. Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych po raz trzeci zagłosowała za ograniczeniem możliwości prowadzenia przez Donalda Trumpa dalszych działań zbrojnych przeciwko Iranowi. Rezolucja została przyjęta stosunkiem głosów 220 do 204. Poparło ją 7 republikanów i to jest właśnie ciekawe. Dokument nakazuje prezydentowi wycofanie amerykańskich sił z działań wojennych z Iranem. Do 4 republikanów, którzy wcześniej popierali podobne działania, Toma Bereneta z Michigan, Briana Fitzpricka z Pensylwanii, Warrena Davidsona z Ohio i Messiego Thomasa z Kentucky, dołączyli również Nancy Mace z Karoliny Południowej oraz Miller Mix i Zach Nunn z Iowa, więc 7 republikanów przeciwko wojnie w Iranie. Nie jest jednak jasne, czy Senat zajmie się nową rezolucją w ciągu ostatnich dwóch zaplanowanych tygodni obrad sprzed listopadowym, przed listopadowymi wyborami. No przypomnę, że już wybory w listopadzie. To bardzo ważne oczywiście. Podobna rezolucja, która przeszła przez Izbę w lipcu, nie doczekała się dotychczas dalszych działań w Senacie. No i na koniec o tym, że Elon Musk po raz piąty z rzędu zajmuje pierwsze miejsce na liście 400 najbogatszych Amerykanów. Jego majątek jest obecnie szacowany na, uwaga, uwaga, 908 miliardów dolarów, a przewaga nad kolejnym miliarderem przekracza pół miliarda dolarów. W tegorocznym zestawieniu coraz mocniej zaznaczają swoją obecność fortuny powstające dzięki sztucznej inteligencji. Tegoroczne zestawienie 400 najbogatszych Amerykanów przygotowano już po raz 45. Drugie miejsce zajmuje Jeff Bezos z majątkiem szacowanym na 378 miliardów dolarów. Pierwszą trójkę zamyka Larry Page, którego fortuna wynosi około 278 miliardów dolarów. I tym optymistycznym akcentem pozdrawiam serdecznie, Arek Stachnik, Radio Deon, Chicago.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, Arkadiusz Stachnik, a my teraz, drodzy Państwo, spróbujemy połączyć się z Maciejem Mikurdą.
0: Ponad oceanami.
4: Pozdrawiam słuchaczy Radia Deon i Radia Wnet. Z tej strony Maciej Mikurda, prosto z Filipin. Najważniejsze polityczne wydarzenie ostatniego tygodnia to wybory parlamentarne w autonomicznym regionie Bang Samoro na południu Filipin. Szacuje się, że około 2,5 miliona Filipińczyków udało się do urn wyborczych, aby wziąć udział w poniedziałkowym głosowaniu. Bang Samoro to obszar zamieszkany głównie przez muzułmanów, no i jak mówią czasami sami mieszkańcy tego rejonu, toczą oni wojnę już od przeszło 500 lat. Najpierw z Hiszpanami, potem z Amerykanami i Japończykami, a teraz z władzą centralną w Manili. Południe Filipin ma bardzo skomplikowaną historię. Islam dotarł tam niemal 650 lat temu, splótł się z lokalną kulturą i właściwie żaden z filipińskich rządów centralnych nigdy nie objął pełnej kontroli nad tymi społecznościami. Amerykanie, którzy sprawowali władzę nad Filipinami w pierwszej połowie XX wieku, próbowali zmiękczyć opór muzułmanów poprzez zorganizowaną masową kolonizację. Wysyłano na południe Filipin tysiące chrześcijańskich osadników. Proces ten z pełną intensywnością prowadzony był aż do początku lat 70., czyli już w czasach, kiedy Filipiny były w pełni niepodległym państwem. No i rzeczywiście częściowo udało się zmienić strukturę społeczną tamtych obszarów, ale jednak to przemieszanie chrześcijańskiej i muzułmańskiej społeczności wygenerowało nowe napięcia. W ostatnich dziesięcioleciach prowadzone były rozmowy pokojowe, czego efektem stało się podpisanie porozumienia w 2014 roku i to właśnie na mocy tego porozumienia 5 lat później, w 2019, powołano na wyspie Mindanao na południu Filipin składający się z 5 prowincji autonomiczny region Bang Samoro. Ten proces pokojowy próbowały jednak zakłócić siły radykalnego islamu. Tamtejsza społeczność muzułmańska w pewnym momencie została zinfiltrowana przez najbardziej fanatyczne odłamy islamistyczne. Między innymi ukrywali się tu właśnie na Filipinach, na południu Filipin, terroryści związani z ISIS. Dochodziło do porwań, zamachów i regularnych potyczek z armią filipińską. Apogeum tego konfliktu była regularna wojna o miasto Marawi. Rząd kierowany przez prezydenta Duterte bezpardonowo rozprawił się wtedy z dżihadystami, wykorzystując w tym celu nawet lotnictwo wojskowe. Co ważne, do tej pory przez ostatnie 7 lat tymczasowe władze autonomicznego regionu Bang Samoro były powoływane przez rząd w Manili i dopiero właśnie w miniony poniedziałek odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory, które wyłoniły nowy parlament regionu. Według ogłoszonych wczoraj wyników nie udało się wyłonić jednego wyraźnego zwycięzcy. Władze w tym regionalnym parlamencie podzielili między siebie dwaj główni rywale. Bang Samoro Federalist Party, czyli partia sympatyzująca z rządem centralnym, oraz United Bang Samoro Justice Party, będąca polityczną reprezentacją dawnych partyzantów. Czy uda się pokojowo sformować nowe władze w Bank Samoro? Taką nadzieję mają oczywiście wszyscy na Filipinach, o czym opowiadał Państwu z Makati City Maciej Mikurda. Do
1: Jak zawsze bardzo serdecznie dziękuję Maciej Mikurda prosto z Filipin, a teraz drodzy Państwo czas na głos Patrycji Stępniak.
0: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
5: Dzień dobry Jaśmino, witam wszystkich bardzo serdecznie z Chicago dla magazynu Ponad Oceanami Patrycja Stępniak, Radio Dan. W Chicago coraz wyraźniej widać, że technologia wkracza w codzienne życie mieszkańców, także za kierownicą. Miejskie fotoradary stały się jednym z najbardziej dyskutowanych tematów. Według raportu Illinois Policy Institute urządzenia rejestrują dziś wykroczenia średnio co 48 sekund. W ubiegłym roku ponad 500 000 mandatów wystawiono za przekroczenie prędkości o zaledwie kilka mil na godzinę, przynosząc miastu dziesiątki milionów dolarów wpływów. Jednocześnie Chicago rozszerza system automatycznego monitorowania pas busów i dróg rowerowych. Kamery mają pojawić się na kolejnych autobusach CTA. Zwolennicy rozwiązania mówią o bezpieczeństwie i sprawniejszym transporcie publicznym. Zmiany dotykają również miejskiego parkowania. Po wcześniejszym kontrowersjach wokół wartej miliardy dolarów umowy dotyczącej parkomatów pojawiła się nowa propozycja porozumienia. Miasto miałoby otrzymać jednorazowo 75 milionów dolarów oraz udział w przyszłych przychodach z parkowania. Ostateczna decyzja należy do Rady Miasta, a to wszystko oczywiście jest związane ściśle z łataniem dziury budżetowej w naszym mieście, co jest gorącym tematem, wiadomo, z wyścigiem o fotel burmistrza Wiecznego Miasta. I tutaj musimy powiedzieć, Brandon Johnson, obecny burmistrz miasta, potwierdził swój udział w wyborach, chociaż jego notowania są bardzo niskie i wynoszą zaledwie około 13%. A skoro o poruszaniu się po Chicago mowa, coraz więcej mieszkańców wybiera dwa kółka. Zielona rewolucja rowerowa, hulajnogowa w naszym mieście tutaj osiąga wielkie sukcesy i stała się nie tylko sezonową atrakcją. Coraz częściej służy jako codzienny środek transportu, szczególnie w centrum, gdzie pozwala ominąć korki oraz wysokie koszty parkowania. Minione lato przyniosło rekordową liczbę przyjazdów. Od początku czerwca było ich ponad 3,5 miliona. Jednym z najpopularniejszych miejsc pozostaje Lakefront Trail. Tutaj 20-milowa trasa wzdłuż jeziora kusi pięknymi widokami, ale też komfortową i bezpieczną jazdą. Teraz zmiana tematu i czas na kulturę. Wydarzenia, które polska publiczność czeka szczególnie. Od 25 do 28 września odbędzie się 8. Kongres Teatru Polskiego. Tegoroczny program łączy teatr, muzykę i spotkania z artystami. Jednym z najważniejszych gości będzie Jan Peszek, który przyjeżdża z Polski ze swoim znanym monodramem, a także poprowadzi warsztaty aktorskie. To kilka dni, podczas których polska scena teatralna spotyka się z publicznością tutaj w Chicago i kolejny dowód na to, że kultura łączy ludzi ponad oceanami. A na koniec sport. Chicago Bears rozpoczęli sezon w sposób, o którym mówi dziś całe Wieczne Miasto. Zespół pokonał Carolina Panthers 59-37, ustanawiając nowy rekord liczby punktów w meczu otwarcia. Po takim początku oczekiwania wobec drużyny są oczywiście bardzo wysokie, tak jak tutaj oczekiwania w stosunku do drużyny Chicago Fire. A my kibicujemy dalej wszystkim naszym sportowcom. Chicago, niezależnie od sezonu, żyje swoim rytmem, coraz bardziej cyfrowym, ale wciąż mocno związanym kulturą, sportem i miejską wspólnotą. A ja dziękuję Wam bardzo za to spotkanie ponad oceanami z serca Polonii, specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami. Patrycja Stępniak, Radio Deon.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, a teraz drodzy Państwo ze Stanów wędrujemy już błyskawicznie, aby posłuchać o tym, co dzieje się i co jest najistotniejszego, jeżeli chodzi o wydarzenia za naszej wschodniej granicy, bo tutaj już rękę na pulsie trzyma Olga Siemaszko.
0: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
6: Dzień dobry, Jasmino, witam słuchaczy i głównym tematem u nas jest wizyta w Mińsku Джона Коула, specjalnego wysłannika prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw Białorusi. Коул przybywał w Mińsku 15 i 16 września, wczoraj przybył na Litwę wraz z grupą 25 osób zwolnionych z więzień przez reżim Łukaszenki. W zamian Stany Zjednoczone zniosły sankcje nałożone na dwie białoruskie firmy, producenta farb oraz koncern z branży drzewnej. Północnej. Stany Zjednoczone obiecały również doprowadzić do odmrożenia 45 milionów dolarów Citibanku, zamrożonych z powodu sankcji. Sam Кол назвав результати тієї візити великим постепом, однак політолози не поділяють тієї опінії. Не дійшло до перелому в стосунках двосторонніх, а обі сторони ограничуються до виміни символічних гестів. Мінськ початково планував увольнити кількосет в'язнів політичних, їх родини мали навіть приїхати по них в четвертак рано, однак в останній хвилі Лукашенко змінив децизію. Давши тим Станом З'єдноченим до зрозуміння, що заварте порозуміння мусить бути пристегане. Не спрецизовував, однак, з яких конкретні зобов'язань Стани З'єдночені ся не вивинзали. Можна припущити, що ході о транзит білоруського поташу через литовські порти. Владзі Литви твердзим, що не можем самодільно розв'язати цей квестії, понівеж заказ транзиту виніка санкцій унійних, а затем децизія в тій справі повинна застати под'єнта на щеблі Унії Європейської. Цо вінці Лукашенка налега на споткання з Дональдом Трампом і не задоволяся юж самим удялом в Раді Покою. Отварці освячує вже має велю до умовіння з Трампом і не хоче певність єдиної ролі декораційної. Кол повідомив, що планує поновні відвідати Білорусь в цьому місяці. І на кінець відомості з Росії. Міністр справ заграничних Сергій Лавров оцінив стан діалогу російсько-американського. Ведлук нього стане з'єдночена і Росія утримує приязний діалог, в якому, однак, не відважишим жодне істотне зміни в стосунках двосторонніх. Означає то, що нема жодних користі матеріальних. Бо адміністрація Дональда Трампа вшедлужила санкції, наложені через адміністрацію президента Байдена, впроваджена рівніш велю нових санкцій, Росії не звруцона нерухомості дипломатичних в Станах З'єдночених, а дипломатії мають проблеми з візами. І понадто розважання є приєнці нової устави, привідуєнці санкції в обіц Росії, окресляна ім'яним устави о пікельних санкціях. Єжечник Кремля Дмитрий Пісков освячив, що їй пшиєнця скомплікує висілки на жеж покоєвего розв'язання конфлікту в Україні. Ольга Сімашка для магазину «Понад оцеанами».
1: Bardzo serdecznie dziękuję, Olga Siemaszko. A teraz, drodzy Państwo, jak zawsze czas na korespondencję ojca Pawła Kosińskiego, jezuity.
0: Ponad oceanami. Oceanami.
7: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Woda może dawać życie, może też niszczyć. Może być źródłem wiedzy, ale i symbolem katastrofy. Właśnie wodzie Biblioteka Watykańska poświęca swoją nową wystawę. Aqua to pierwsza ekspozycja 5-letniego cyklu Katastrofa i Cud. 14 września zainaugurował ją papież Leon XIV. Wystawa łączy to, co bardzo stare, z tym, co współczesne. Z jednej strony rękopisy, dawne druki i ryciny, z drugiej instalacje i prace współczesnych twórców. Wszystko skupione wokół wody, jako żywiołu, zasobu, zagrożenia i symbolu. Ekspozycję otwiera monumentalna instalacja Diluvium, czyli potop. Później widz spotyka się z pracami typografa Billa Morona. Artysta tworzy tak zwane letterfishes, ryby z liter, cyfr i znaków typograficznych. Przywilej stworzenia dzieła dla Biblioteki Watykańskiej pozwolił mi połączyć przeszłość z teraźniejszością, łącząc tradycyjny sprzęt typograficzny mojej rodziny i zabytkowe drewniane kroje pisma, aby stworzyć nowy, oryginalny letterfish, mówi Bill Moran. Swoją opowieść ma także Fulvio Pierangelini. Jeden z najbardziej znanych włoskich szefów kuchni przygląda się wodzie przez pryzmat jedzenia, pamięci i tradycji. Jednym z najważniejszych eksponatów będzie Aquatilium Animalium Historia Ippolito Salvianiego z 1557 roku. To traktat o zwierzętach wodnych. Łączy wiedzę naukową, sztukę miedziorytu i kulturę kulinarną. Wystawa Aqua jest również okazją do uczczenia 470. rocznicy publikacji traktatu w Rzymie. W gablotach pojawią się także rękopisy, druki i ryciny, będą m.in. teksty Apicjusza, relacje z podróży Giovanniego Battisty Ramusia, morskie bestiariusze i numizmatyczne osobliwości. Wystawa pokazuje też drugie oblicze wody. To żywioł, który może zagrozić dziedzictwu. Wilgoć i zalanie mogą bezpowrotnie uszkodzić książki i dokumenty. Ale woda może być również wykorzystywana w procesach konserwacji i regeneracji materiałów. Ten paradoks szczególnie mocno wybrzmi w laboratorium restauracji Biblioteki Watykańskiej. Aqua ma być więc czymś więcej niż wystawą. To opowieść o ludzkich lękach i nadziejach, o tym, co możemy ocalić i o tym, czego nie jesteśmy w stanie kontrolować. Ekspozycja zostanie otwarta dla zwiedzających 25 września i potrwa do 14 maja 2027 roku. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
0: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
1: I tak, drodzy Państwo, ostatnie kilka minut poświęcimy dzisiejszej sytuacji w Polsce, ale nie kilka minut, a kilka godzin dzisiaj przez taki czas mogliśmy przekonać się o tym, jak bardzo wojna za naszą wschodnią granicą przestała być czymś odległym, chociaż myślę, że to już jest taka świadomość, którą mamy tak naprawdę od kilku lat. Natomiast dziś mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o zagrożeniu atakiem z powietrza. W Lublinie i w Rzeszowie zawyły też syreny alarmowe, i to wszystko w związku z kolejnym rosyjskim atakiem właśnie na zachodnią Ukrainę, a także aktywnością bezzałogowych statków powietrznych w pobliżu naszej granicy. Jeden z tych dronów został zniszczony bardzo blisko Polski. Dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły, a także środki, a w powietrzu pojawiło się także polskie lotnictwo wojskowe, systemy obrony powietrznej i rozpoznania takiego, to się nazywa rozpoznaniem radiolokacyjnym. One zostały też postawione w stan gotowości. Czasowo wstrzymano także operacje cywilne i to były dwa lotniska, lotnisko właśnie w Rzeszowie, a także lotnisko w Lublinie. No to, co warto podkreślić, po godzinie 13 ten alarm został odwołany. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że na terytorium Polski nie ma obecnie żadnego zagrożenia, no ale to właśnie kiedy te alarmy się kończą, to zaczynają się pytania, które są z perspektywy naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Polski znacznie ważniejsze. Bo to już przecież nie pierwszy raz, kiedy obserwujemy sytuację, w której to rosyjskie rakiety czy drony znajdują się bardzo blisko, można by wręcz powiedzieć niebezpiecznie blisko granicy Polski, ale też granicy NATO. No i za każdym razem powraca to samo pytanie, gdzie przebiega granica między wydarzeniem wojennym na Ukrainie, a bezpośrednim zagrożeniem dla Polski i przede wszystkim jak szybko my jesteśmy w stanie reagować, jeżeli ta granica zostanie przekroczona. I te dzisiejsze wydarzenia są też kolejnym przypomnieniem, że obrona powietrzna to nie jest jakiś abstrakcyjny element wielkich strategii wojskowych, to jest kwestia bezpieczeństwa przede wszystkim oczywiście mieszkańców tych miejscowości przygranicznych Rzeszowa, Lublina, Przemyśla czy też tych małych, jeszcze bardziej położonych tuż przy granicy. No i kiedy uruchamiane są syreny, kiedy dzieci w szkołach kierowane są w bezpieczne miejsca, a ten ruch na lotniskach jest ograniczony, to ta wojna przestaje być obrazem oglądanym w telewizji, odczuwamy to wszystko na własnej skórze. No i jest też jeszcze jedna kwestia. Musimy przyzwyczajać społeczeństwo nie do strachu, ale do właściwych procedur, bo to już, drodzy Państwo, kolejna taka sytuacja i niestety, jeżeli chodzi o no, takie informacje, które pojawiają się w przestrzeni, też w dyplomacji, musimy przygotować się na coraz więcej tego rodzaju incydentów i takich prób sprawdzania Polski, dezorganizowania całego naszego systemu. My po prostu musimy wiedzieć, co oznacza syrena alarmowa. Musimy wiedzieć, gdzie szukać informacji, jak zachować się po otrzymaniu takiego alertu, no i co zrobić w pierwszych minutach realnego zagrożenia, bo to są bardzo ważne sprawy. Ten dzisiejszy alarm, on został odwołany, no i co najważniejsze, nic na terytorium Polski się nie wydarzyło, na szczęście, ale bezpieczeństwo państwa buduje się właśnie wtedy, kiedy tego zagrożenia jeszcze nie ma i buduje się też po to, aby to zagrożenie nigdy się nie pojawiło, czyli po to, aby po prostu wróg bał się nawet pomyśleć o tym, żeby zaatakować Polskę albo zaatakować terytorium tak blisko Polski, że wszystko może się tam wydarzyć. No a ta sytuacja za naszą wschodnią granicą przypomina nam, że czasu na przygotowanie nie powinniśmy traktować jako czegoś oczywistego i chociaż coraz częściej o tym mówimy, to jednak tutaj niestety głos ekspertów jest taki, że wszystkie te procesy dzieją się zbyt wolno i na ten czas, który już mieliśmy, wykorzystaliśmy tylko go jakby częściowo, można pewne rzeczy robić szybciej, pewne procesy robić lepiej. Tak pewno jest zawsze, ale tutaj chodzi o sprawę najważniejszą, bo chodzi o bezpieczeństwo, o pewną ciągłość państwa i tutaj postawimy kropkę. Drodzy Państwo, audycja Ponad Oceanami powoli dobiega końca, ale zachęcam Państwa, aby oczywiście zostać razem z nami. Jeszcze mam nadzieję, że na koniec usłyszymy głos Arkadiusza Stachnika. Arku?
2: Tak, słyszymy się cały czas. Rzeczywiście wyjątkowy program. Na koniec taka szybka informacja. Za bochenek chleba, do Nowego Jorku was zabiorę na sekundkę tylko, za bochenek chleba w jednej z rzemieślniczych piekarni w Nowym Jorku trzeba zapłacić prawie 230 zł. Jak się okazuje, klientów nie brakuje, a nawet czekają. To piekarnia Rai by Martin Aurer, która oferuje wyłącznie jeden wypiek, to wszystko przygotowane według austriackiej metody z końca XVIII wieku, jest wyrabiany na 57-letnim zakwasie. Także jak bylibyście w Nowym Jorku, no to zaglądnijcie tam. Może się skusicie zakupić taki bochenek chleba. No, Jasino, dziękuję serdecznie. Dziękuję oczywiście wszystkim Państwu za wysłuchanie audycji po obu stronach. W Polsce i tutaj w Stanach Zjednoczonych, no i jeszcze w innych krajach. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Już za tydzień jesteśmy z Wami.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, Arku. Dziękuję wszystkim naszym korespondentom po obu stronach oceanu, a z tej strony podziękuję także za realizację Szymon Christianus, a program wydał oczywiście Andrzej Karaś i obu panom bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Państwu spokojnego popołudnia i my usłyszymy się już za kilka chwil.
0: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: O reklamie.
11: Autopromocja.
12: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
11: To była autopromocja.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jesteście rewelacyjnym radiem. Wszystko jest pięknie. Mam tylko gorącą prośbę i apel do słuchaczy. Gorąco was proszę, powiedzcie, jestem sponsorem tego radia, bo ono potrzebuje naszej pomocy. Ja od dawna was słucham, od dawna was wspomagam. Gorąco proszę słuchacze, wspomagajcie to radio. Wszystko, co robicie, jest po prostu rewelacyjne. Byłam u was chyba 3-krotnie już. Jesteście tak rodzinni, tak ciepli i otoczył siebie pan Skowroński wspaniałymi ludźmi. Bardzo wam za to wszystko dziękuję i naprawdę wspomagajcie państwo to radio.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Popołudnie Wnet.
4: 16:06 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na popołudnie w Radiu Wnet. I nasz pierwszy temat jest związany z wymiarem sprawiedliwości, a także z sytuacją policji, też związaną właśnie z całym tym sporem. Kiedy policjant ma prawo odmówić wykonania rozkazu? Kiedy wręcz ma taki obowiązek, to właśnie pytanie, które nabiera teraz szczególnego znaczenia w kontekście sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego, no i możliwego angażowania właśnie w ten spór funkcjonariuszy policji. A moim i państwa gościem jest pani sędzia Kamila Borszowska-Moszowska, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Veritas et Ius w służbie narodowi. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam radiosłuchaczy. Tak, rzeczywiście z ostatnich doniesień medialnych wynika, że władza rozważa takie siłowe przejęcie Trybunału Konstytucyjnego. Zatem te kwestie są właśnie istotne. To też należy się jakby zastanowić nad samą konstrukcją tego, jakie są obowiązki funkcjonariusza policji. I ja bym tak z mojego punktu widzenia jako prawnika sędziego powiedziała, i też funkcjonariusza, bo też jestem funkcjonariuszem publicznym, że powinniśmy sobie w takich sytuacjach, kiedy jest jakaś sytuacja próby, tak? Ta sytuacja w naszym kraju jest w tej chwili bardzo niejednoznaczna, rzekłabym, dla części społeczeństwa, przypomnieć rotę ślubowania. I w rocie ślubowania, która jest zawarta w artykule 27 ustawy o policji, jest wprost wskazane, że jednym z obowiązków funkcjonariusza policji to jest strzec konstytucyjnego ustroju państwa. Tak? Czyli nie tylko wykonywać polecenia, ale też dbać o to, żeby w swojej służbie zawsze mieć jako ten cel nadrzędny ten właśnie ustrój państwa. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z sytuacją, kiedy to przełożeni będą wydawali polecenia, których tak naprawdę konsekwencją będzie siłowe wejście do Trybunału Konstytucyjnego, który jest organem konstytucyjnym, jedynie uprawnionym do tego badania konstytucyjności przepisów ustaw, to taki funkcjonariusz powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jego działanie mieści się w granicach prawa, czy też podejmując takie działanie, jednak może dopuścić się przestępstwa. I teraz, co bardzo ważne, bo w przestrzeni publicznej pojawiają się różne wypowiedzi na ten temat i ja chciałabym jasno, wyraźnie powiedzieć, że nie ma tutaj jakiegoś klubu dyskusyjnego w tym zakresie, czy jakiejś niejednoznaczności. Przepis mówi, że albo ma obowiązek wykonać, i to wynika z 58 ustęp 1, bo to przepis odsyła do roty ślubowania, a 58 ustęp 2 ustawy o policji mówi wprost, że funkcjonariusz policji musi odmówić wykonania polecenia, które jednocześnie stanowiłoby popełnienie przestępstwa. Więc tylko, tak
4: chciałabym,
5: mówię,
4: tylko chciałabym o jedną rzecz dopytać, bo a gdyby tak spojrzeć teraz na drugą stronę, czy policjantowi coś grozi, jeżeli on odmówi wykonania tego polecenia, no bo uznał je za bezprawne, tak? I
5: I tak, no właśnie, tak, tu się od razu nam jakby aktualizuje ten problem, tak, oprócz odpowiedzialności dyscyplinarnej, która się jawi, no oczywiście, no bo musimy mieć na względzie sytuację, że każdy funkcjonariusz będzie podlegał odpowiedzialności za ewentualne niedopełnienie obowiązków. Stąd też jakby ta konstrukcja, no ja mam świadomość tego, że dla funkcjonariusza policji, w szczególności tak patrząc na twarze tych młodych ludzi, no to nie jest wesoła sytuacja, tak? Ale rzeczywiście mamy tutaj kolizję, tak, tych przepisów. I tutaj w momencie, kiedy mamy sytuację, kiedy funkcjonariusz policji uzna, bo to on ma sam uznać, że popełniłby przestępstwo, bo wtedy by przekroczył swoje uprawnienia de facto, gdyby wszedł siłowo do Trybunału Konstytucyjnego, to on musi odmówić tego polecenia. Więc tutaj jakby jest pozorna tak naprawdę ta kolizja tych przepisów, dlatego że no, mamy tutaj jakby wyższość tutaj tego przepisu, tak? I ja bym chciała jakby zwrócić uwagę, żeby państwo mieli świadomość tego, że funkcjonariusz musi sobie, nie może być takim ślepym wykonawcą poleceń służbowych, tylko on musi sobie odpowiedzieć na pytanie przede wszystkim, czy ta osoba, która wydaje mu polecenia, jest jego przełożonym i może mu wydawać takie polecenia? Po drugie, czy w ogóle jest podstawa prawna do wydania takiego polecenia? Tylko, no i czy ewentualnie to nie stanowi przestępstwa, tak?
4: Tylko pytanie w takim razie, czy, bo wspomniała też pani o tych no, młodych ludziach, bo często jest tak, że jednak funkcjonariusze, prawda, to są właśnie osoby, no. Czy trochę nie stawiamy w tym momencie tych policjantów, już nam nieważne, czy młodych, czy w jakimkolwiek wieku, ale w sytuacji, w której to funkcjonariusze jakby w praktyce muszą rozstrzygać no, spór konstytucyjny, którego nie rozstrzygnęli między sobą decydenci, czy najważniejsze instytucje państwa i czy w ogóle taki człowiek, no ma do tego
5: Czy można od niego wymagać tego, tak. Tak, tak. No to jest, pani redaktor, pytanie, może kłabym fundamentalne, tak? Czy my jako społeczeństwo możemy wymagać, tak? Ja uważam, że no oczywiście, jeżeli to są funkcjonariusze policji i oni objęli tę służbę i ślubowanie złożyli, no to muszą mieć świadomość tego, że nie każda sytuacja będzie prosta. Będą też trudne sytuacje. To też my jako stowarzyszenie tutaj, zrzeszające również adwokatów, radców i naukowców, deklarujemy pomoc prawną takim funkcjonariuszom policji, których ewentualnie dotknęłyby jakieś represje z tego tytułu. To jest tak, pani redaktor, tak jak mówię, to nie jest jakby, ja mam świadomość tego, że to nie jest prosta sytuacja, tak? Natomiast musimy też mówić o tym głośno, że, bo żeby nie było takiego przeświadczenia też funkcjonariuszy policji, że jeżeli mają rozkaz, no to mają go wykonać, no bo to moglibyśmy dojść do jakiejś absurdalnej sytuacji, no że przełożony mówi idź i zabij tego człowieka, tak? To też jest rozkaz. No więc musimy tutaj jakby pamiętać o tym, ale ja wiem jakby do czego pani redaktor nawiązuje, do tego, że mamy spór konstytucyjny. Tylko ten spór konstytucyjny, on jest fałszywie wykreowany, bo sytuacja jest w mojej ocenie i chyba nie tylko w mojej ocenie, no prosta, tak? Mamy Trybunał Konstytucyjny, mamy Trybunał, który ma prezesa i nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby tam w ogóle wchodzić siłowo. Tym bardziej, że pani redaktor, skoro żyjemy w demokratycznym państwie prawa, no to jeżeli są jakieś wątpliwości natury prawnej, to trzeba je rozwikłać w drodze odpowiedniego procesu decyzyjnego, korzystając z odpowiednich instytucji, a nie siłą, bo siła charakteryzuje państwo autorytarne, a nie demokrację, prawda?
4: No właśnie, i chciałam jeszcze tak na zakończenie, bo zawsze też próbujemy tutaj w rozmowach z panią sędzią też no, spojrzeć trochę szerzej, niż tylko komentując te takie bieżące rzeczy. Jakie mogą być długofalowe konsekwencje dla państwa, jeżeli no, funkcjonariusze już dzisiaj otrzymują tak skrajnie sprzeczne sygnały. I jak to może wpłynąć długofalowo w ogóle na kondycję, na funkcjonowanie państwa, no państwa prawa, gdzie też policja przecież jest tak, ważnym czynnikiem.
5: Tak, dokładnie. Pani redaktor, no to jest niestety bardzo niebezpieczne dla funkcjonowania państwa, no bo policja ze swojej istoty ma zapewnić bezpieczeństwo wewnętrzne i taki spokój na ulicach, prawda? No bo po to mamy tych funkcjonariuszy policji i społeczeństwo musi mieć też zaufanie do funkcjonariuszy policji. Oni muszą mieć autorytet. Zatem jeżeli władza stawia funkcjonariuszy policji w takiej sytuacji, kiedy wysyła ich jakby, bo już mieliśmy taką sytuację, że przecież policja wchodziła wtedy nie siłowo, tylko po prostu weszli z prokuratorem, tak? Ale tutaj zapowiada się jakieś siłowe wyprowadzanie prezesa Trybunału Konstytucyjnego, no to skutki mogą być no tragiczne, tak? No bo pewnie część społeczeństwa, która aprobuje tę narrację władzy, no będzie uważała, że funkcjonariusze, jeżeli poddadzą się temu i będą brali udział w tych czynnościach, no to postępują właściwie, a druga część, która tego nie aprobuje, no to uzna takich funkcjonariuszy za zdrajców, więc nie może tak być. Tak, z punktu widzenia takiego zwykłego obywatela, którym też jestem, nie może być tak, żeby władza w demokratycznym państwie prawa, nie na darmo jest ten dopisek prawa, stawiała funkcjonariuszy w takiej, po prostu w takim dylemacie i w takiej sytuacji, kiedy oni no mogą być narażeni i tak naprawdę konsekwencja będzie daleko idąca nawet jakby w innych sprawach, prawda? No bo też możemy powiedzieć, że w takiej sytuacji trzeba się zastanowić, czy młodzi ludzie będą chcieli przystępować do takiej formacji, skoro będą mogli podobne środki uzyskać, wynagrodzenie z innej pracy, która nie będzie się wiązała ani z odpowiedzialnością karną, ani z jakimiś takimi nawet dylematami moralnymi. Także na pewno te wszystkie działania, bo w ogóle my od dłuższego czasu mamy takie działania, które nie są nawet na granicy prawa, one są po prostu poza granicami prawa, bo to też trzeba powiedzieć, że przecież władza może działać tylko w granicach i na podstawie prawa. Zatem jeżeli nasza władza obecna nic sobie nie robi z zasady legalizmu, czyli właśnie tej zasady działania na podstawie w granicach prawa, no to tak naprawdę doprowadza do sytuacji, której my już tracimy, tak? Taką cechy jako państwo demokratycznego, państwa prawnego i to jest dla każdego obywatela niebezpieczne, bo dzisiaj to dotyczy prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a jutro może dotyczyć każdego Kowalskiego, któremu po prostu de facto władzy on się nie będzie podobał, bo jeżeli władza zaczyna stosować tego typu metody, no to możemy się spodziewać, że te metody będzie stosowała też do innych osób, tak?
4: Tak jest. I tutaj postawimy kropkę, ale to są tematy, do których oczywiście będziemy wracać na antenie Radia Wnet. Pani sędzia Kamila Borszowska-Moszowska, rzecznik prasowy Stowarzyszenie Veritas et Ius w służbie narodowi, była gościem popołudnia w Radiu Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
5: Ja również dziękuję pani redaktor, pozdrawiam całą redakcję Radio Słuchaczy i dziękuję za zaproszenie kolejne.
4: I my także pozdrawiamy, drodzy państwo, teraz czas na odrobinę muzyki w popołudniu w Radiu Wnet i widzę, że gramy klasycznie ABBA.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16:22, drodzy Państwo, na zegarach, a my teraz porozmawiamy z naszym gościem na temat, no właśnie, zagrożenia ze strony wojny na Ukrainie. Te rakiety spadają coraz bliżej także granicy z Polską. Dzisiaj

0: podstawowego pytania, panie generale, jak poważne było to dzisiejsze zagrożenie?
1: Panie redaktor, praktycznie każdy dzień, każda doba dla Ukrainy, dla mieszkańców tego państwa przynosi zagrożenia niesamowite, powoduje wysiłki na rzecz obrony, a też powoduje stres przede wszystkim w środowiskach cywilnych. I to na ten temat bardzo dużo już wiemy z relacji medialnych na terenie Polski. Tutaj w tym miejscu chciałem też zaznaczyć, że możliwości ukraińskiej obrony powietrznej są na wyczerpaniu, ze względu na to, że nie mają w tej chwili Ukraińcy rakiet do zwalczania rakiet balistycznych, jak również rakiet samosterujących. Następnie Rosjanie stosują nową technologię dronową, a mianowicie są drony w napędzie odrzutowym, a więc jeżeli chodzi o możliwości niszczenia tych dronów, ten poziom obniża się na niekorzyść Ukrainy. I Rosjanie stosują, kontynuują tę strategię zgodnie z strategią Gerasimowa wyczerpywania społeczeństwa. Jeżeli chodzi o ataki przy granicy z Polską, przede wszystkim chcą pokazać nam, społeczeństwu polskiemu, że wojna się w naszym kierunku zbliża, to znaczy jest zagrożenie dla nas. I Rosjanie, uderzając na pociąg, który zmierzał z Kijowa do Warszawy, a następnie na stację paliw w pobliżu kilkaset metrów od przejścia granicznego, pokazują, jakie możliwości Rosjanie mają w zakresie uderzeń w przestrzeni powietrznej.
0: A jak, jeżeli chodzi o taką decyzję o poderwaniu myśliwców, jak wygląda taki proces jakby od wykrycia tego obiektu do reakcji? Czy może nie będziemy mówić oczywiście tutaj o szczegółach, ale czy on już jest wystarczająco szybki? Czy my jesteśmy tutaj w Polsce jakby przygotowani na takie rzeczy? Jesteśmy w dobrym miejscu?
1: Panie redaktor, jeżeli chodzi o system obrony powietrznej kraju, to tutaj jedno z ról, samolot odgrywa jedną z ról. Pierwsza sprawa to jest rozpoznanie przestrzeni powietrznej przez systemy radarowe. Drugi element to są naziemne systemy obrony powietrznej kraju, a więc krótko mówiąc środki, które mają daleki zasięg ponad 100 km do zwalczania rakiet balistycznych czy nawet rakiet samosterujących. Później mówimy o tych średniej obronie do zwalczania samolotów i na końcu do zwalczania dronów. I to musi być, ten system musi funkcjonować przez 24 godziny na dobę. No ponadto samoloty wchodzą myśliwskie, jeżeli chodzi o patrolowanie. Na pewno to jest to, co podają media i informują nas dowódcy, szczególnie dowództwa operacyjnego. Zawsze para dyżurna samolotów jest pogotowie na lotnisku albo w powietrzu. W zakresie, kiedy pojawiają się obiekty w powietrzu nad Ukrainą, w kierunku zasadnim, tak jak zrozumiałem, samoloty są podrywane, startują pobliże granicy i patrolują niebo w gotowości do zwalczania samolotów czy obiektów, które mogłyby wlecieć w polską przestrzeń powietrzną. Jest to oczywiście organizacja dobra, tylko pytanie, czy mamy wystarczającą ilość środków rażenia, a więc tych efektorów tak zwanych, do zwalczania takich celów na dużych wysokościach, średnich i małych, jak drony. Mhm. To jest pytanie, a które trudno nam odpowiedzieć, bo my wszystkiego nie wiemy. Przecież to jest też owiane tajemnicą służbową. Mhm. Mam nadzieję, że tutaj ten system działa. Natomiast jeżeli chodzi o możliwości, no to znowu wracam do wypowiedzi jednego z generałów w Polsacie, u pana redaktora Janowskiego, który mówi o tym, że baterie Patriot nie są w stanie zapewnić obrony przed atakami w przestrzeni powietrznej naszych dużych miast. Tak, bo dlatego, że mamy tylko dwie baterie Patriotów. I to jest za mało. Ma być ich 8 baterii. Nie przyspieszono zakupów, nikt się o to nie starał. I po prostu to są wielkie zapóźnienia.
0: Mhm. A jeszcze panie redaktor... Tak, proszę, tak. proszę.
1: I, panie redaktor, tutaj w stosunku do tej strategii rosyjskiej trochę będę teraz może niegrzeczny, a może nie powinien tak mówić, ale byłem zaskoczony wypowiedzią wiceministra narodowej pana Tomczyka, który mówił po raz pierwszy na trybunie, że zgodnie z doktryną Gerasimowa te uderzenia sięgają na terytorium, na głębokość całego państwa ukraińskiego. Panie redaktor, szanowni państwo, ja tutaj nie daję sobie jakichś tam zasług, ale wielu z nas, którzy skończyli studia w Moskwie, a następnie też żeśmy studiowali tutaj jako wykładowca, jeszcze raz śledziłem rozwój strategii wojskowej po stronie rosyjskiej, myśmy alarmowali, że

0: doktryna Gerasimowa jest wielkim niebezpieczeństwem dla każdego państwa, które graniczą z Rosją, dlatego że Gerasimow zakładał w 2011 roku uderzenia na całą głębokość państwa, nie tylko na cele, obiekty wojskowe, ale przede wszystkim na infrastrukturę techniczną, centra polityczne i tak dalej. To mało tego, ja bym też oskarżany tam nawet przez obecnego jednego z generałów, który w tej chwili na emeryturze jest, że wymyślam przez to, że studiowałem w Rosji, to wymyślam jakieś tam straszenie obywateli, bo to ta strategia rosyjska to jest jakiś fake news, który tam się powiela w szkole, akademii, szkoląc, kształcąc słuchaczy. To nie było dawno, bo było to 5 lat temu. I dzisiaj się dowiaduję, że wreszcie Ministerstwo Narodowe zapoznało się ze strategią, ale jakby przestudiowano tą strategię kilka lat temu, to było napisane wyraźnie w tej strategii ogłoszone, jakie cele będą atakowane na terytorium państwa polskiego. I wtedy należało podchodzić bardzo poważnie, analizować, przygotowywać odpowiedź w zakresie rozbudowy systemów obrony powietrznej kraju, rozbudowy osłony, przygotowania ludności. I dopiero teraz budzimy się i odkrywamy Amerykę. No, pani redaktor, dla mnie to jest po prostu niepoważna sprawa.
1: Niepoważna sprawa, mówi pan generał Bogusław Samol, który jest gościem popołudnia w Radiu Wnet. Panie generale, jeszcze dopytam o taki aspekt jakby społeczny. Czy Polacy pana zdaniem wiedzą, jak reagować na takie alerty? Czy po kilku latach tej wojny państwo wystarczająco już jakby przygotowało obywateli, społeczeństwo do rzeczywistego zagrożenia, jeżeli takie przyjdzie? No i też, czy trochę nie grozi nam tutaj efekt no, tego chłopca, który znany, prawda, który wołał wilk, wilk, cały czas oszukując i kiedy w końcu ten wilk naprawdę się pojawił, no to po prostu ludzie przestali reagować i czy tutaj jest też takie ryzyko?
0: Pani redaktor, ciągle powtarzam i powtórzę po raz kolejny. Może to jest nudne już to, co w tej chwili powiem, ale jeszcze raz. Polska nie posiada strategii strategii przygotowania się do wojny z Rosją i jej prowadzenia. Ciągle się mówi o modernizacji, rozwoju sił zbrojnych, ale to rozwój sił zbrojnych czy siły zbrojne są jednym z elementów przygotowania państwa do odparcia agresji. A generalnie przede wszystkim w pierwszej kolejności powinno być przygotowywane społeczeństwo poprzez edukację w szkole podstawowej, w szkole średniej, w zakładach pracy, w urzędach czy w urzędach samorządu terytorialnego powinny być robione prelekcje z ludnością. Tego nie ma. Wydając książeczkę odnośnie, jak się masz dobrze zachowywać w czasie takiego konfliktu zbrojnego, okrzyknięto to jako wielki sukces. Nie jest to sukces. Po prostu jest to propaganda. I pani redaktor, ja mam rodziny na wschodzie, w okolicach Kraśnika Lubelskiego. Co jakiś czas odzywają się syreny i ludzie są zdezorientowani. O co tam chodzi? Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podaje i się cieszy, że podaje informacje i jest zadowolone, że ostrzega ludność. Tylko pytanie, co z tego? Czy ludność wie, gdzie mają się ukryć? Jak się mają zachować mieszkańcy wiosek? Nikt nie o tym nie wie. Bo nawet nie są do tego przygotowania. Należało rozpocząć ogólnopolski program przygotowania społeczeństwa. Tego nie ma. Po drugie, cały czas słyszymy narrację raz od strony premiera, później od strony rządu, później pani wiceminister narodowej ogłasza, że Polska jest gotowa do wojny. Premier głosił w maju, że za 2 miesiące będzie wojna. Teraz mamy informację, że wojna będzie za kilka miesięcy. I w koło Macieju wszyscy przygotowują nas do wojny. Tylko pytanie, czy to jest przygotowanie, czy to jest po prostu tak, jak pani zauważyła? Po prostu gaszenie naszej uwagi, czy może zmniejszanie naszej czynności. Ale to, co dzisiaj robi rząd, to ja po prostu powtarzam, że to jest nic innego jak realizowanie strategii rosyjskiej. Ale przede wszystkim zastraszyć polskie społeczeństwo, zniechęcić do polskiego rządu, zniecać podziały polityczne, bo już te podziały mamy. A za chwilę o tym chcę powiedzieć, mimo że do tej pory się polityką nie zajmuję, jestem z tym zaskoczony niesamowicie. I dzisiaj jest taka sytuacja, że ludzie jadąc do pracy, po prostu jadą do wykonywania swoich obowiązków. Każdy ma swoje troski. Najpierw wykonanie obowiązków pracy, później jedzie po południu do domu, a żeby odpocząć, jakieś tam sprawy załatwić z dziećmi i tak dalej, i tak dalej. To są sprawy rodzinne, społeczne i to jest naturalne. Ale nie ma absolutnie żadnego działania, żeby tutaj przygotować nasze społeczeństwo, tylko się w mediach trąbi. A tak na dobrą sprawę ja założę się, że pewna grupa wiekowa obywateli Rzeczpospolitej to są 20, 30, 40-latkowie, ciężko pracują, bo to jest największa siła robocza w Polsce, nie ogląda telewizji i nie słucha tego, co tego był kotu w telewizji na temat i w mediach odnośnie przygotowania do wojny. Dlatego, że w zakładach się nic nie robi. I druga sprawa, tym związana. Ogłoszono ustawę o ochronie ludności. No i co z tego? Czy stworzono system, żeby realizować za wyjątkiem działań politycznych w zakresie ochrony ludności? I z jednej strony słyszymy, że brak schronów, z drugiej strony słyszymy, że już są zorganizowane plany, zaplanowana jest ewakuacja mieszkańców. No pytanie, całej Polski? Gdzie nas będą ewakuować? Mhm. I na końcu, jeżeli mówimy o tak przygotowaniu społeczeństwa. Ja jestem w Warszawie, bo mieszkam w Warszawie i często zastanawiałem się, no będę na przykład na ulicy Marszałkowskiej, ogłoszą alarm, bo syreny trąbią, dobrze, niech nas uczą, że jak syreny wyją, to jest coś niebezpiecznego. Pytanie, gdzie na ulicach warszawskich są napisy, wskazówki, gdzie należy udać się do schronu? W wypadku ataku, nawet rakietowego czy lotniczego na Warszawę, a już nie mówiąc o Warszawie, bo trzeba mówić o wszystkich miastach. Tego nie ma, więc krótko mówiąc, jest dużo propagandy, zapewnień, wydawane są potężne środki finansowe, jak tu dostajemy informacje, że to idzie to w miliardy, a dosłownie nie wiemy, jak się dalej zachowy. I teraz na końcu, jeżeli chodzi o zachowanie naszych przedstawicieli rządu. Panie redaktor, ja już tego nie rozumiem, ale powtarzam jeszcze raz. Gdyby była strategia, jakaś jednolita myśl w sposobie postępowania naszych władz wobec nas, społeczeństwa w mediach, to może coś było z tego wynikło. Premier mówi, że za kilka miesięcy będziemy mieli w jakiś sposób agresję rosyjską. Mamy informacje w mediach, że szef CIA Stanów Zjednoczonych był na rozmowie w Moskwie ze swoim odpowiednikiem, gdzie rozmawiali w pewnych sprawach. Teraz jest mnóstwo spekulacji, o czym rozmawia. Następnie wicepremier Siemoniak był w CIA w siedzibie. Przywiózł stamtąd jakieś informacje. Mówi, że bardzo poważne. Premier mówi o tym, że dostał raport CIA na temat zagrożeń. I w jednym z wywiadów w mediach minister narodowy, wicepremier, dostaje pytanie, czy zna zapisy, czy w ogóle treści tych informacji CIA dla Polski. On mówi, że nie został zapoznany, nie zna tego. No ja się pytam, o co tutaj chodzi? To jaka jest komunikacja między premierem a ministrem narodowej? Wymówiono ostatnio, czy woda wyrzuciła na plażę bałtycką dron odrzutowy. No i oczywiście rozległa się wielka dyskusja polityczna nad tym wydarzeniem. No i oczywiście dzisiaj minister Tomczyk o tym powiedział, ale jednocześnie zachęcał do współpracy wszystkich opcji politycznych. Ja tutaj się zgadzam, że w sprawach bezpieczeństwa nie powinno być różnic i powinni współpracować. Ale mówi przedstawiciel tej opcji rządzącej, a jednym z polityków jest marszałkiem Sejmu. I on poucza prezydenta i narzeka, i podburza część społeczeństwa, nieprzychylne prezydentowi, że oto prezydent nie chce zorganizować Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo takie na początku plany były. A więc krótko mówiąc, minister mówi o jedności, żeby nie atakować się nawzajem, a za chwilę, a przed tym jeden dzień mówi o tym marszałek Czarzasty, że tutaj prezydent nie chce robić, gdzie praktycznie sugeruje, że współpracuje z Rosją, bo nie chce organizować organizować Rady Bezpieczeństwa Narodowego. No pytanie, czy akurat ten wypadek, czy to zjawisko musi być tak nagłaśniane, mówię o tym dronie, a przecież to na pewno dron jest, tak wszyscy ogłosili, no bardzo nowoczesna technologia. To ja uważam, że powinno się tym zająć służby. Jeszcze raz powtarzam, służby, naukowcy, rozkręcić to urządzenie, sprawdzić, jaka technologia jest, w jaki sposób jest sterowany, w jaki sposób zbudowany jest silnik, nawet po to, żeby wykorzystać później tą wiedzę do zwalczania. A tu się pokazuje Rosjanom, słuchajcie, my żeśmy tam rozpoznali wasz system, a Rosjanie za 2 tygodnie zmienią ten system i dalej będziemy przed ścianą nic nie będziemy widzieli. To jest polityka rządu? Chwalenie się, że oto fale Bałtyku sprzyjające Rzeczpospolitej wyrzuciły na brzeg naszego drona rosyjskiego i my będziemy tutaj dziękować Bałtykowi, modły na niego zanosić, że nas obronił. No, przepraszam za tą takie żartobliwe, to na trochę zgryźliwość. Czy to jest poważne? Panie redaktor, nie widzę możliwości, żeby się cokolwiek najlepsze zmieniło. Widzę niestety, ale sposób, jaki Rosja rozgrywa nasze władze polityczne i mało tego, to co następnie władze robią, to jest nic innego jak kontynuowanie strategii rosyjskiej po to, żeby usić nasze polskie społeczeństwo. Ja już nie mówię o tym, żeby podzielić Sojusz Północnoatlantycki, bo to się dzieje, a więc tutaj mówiąc, krótko mówiąc o tym, o państwach czy rządach tych państw, żeby ich skłócić i tak dalej, bo tu już widzimy takie przypadki, to jest, co się dzieje w Niemczech, za chwilę we Francji, za rok czasu będziemy mieli, że tam pani Le Pen wygra wybory. A więc krótko mówiąc, Rosjanie konsekwentnie realizują swoje długocelowe, długofalowe, długookresowe cele strategiczne i my nie potrafimy się do tego nie tyle dostosować, co przeciwstawić, budując własną strategię, żeby w jakiś sposób niwelować działania strategii rosyjskiej na terenie Polski.
1: To bardzo, można powiedzieć, taka trudna, gorzka diagnoza, ale potrzebna i ważna. My będziemy starali się przybliżać słuchaczom Radia Wnet no wszystko tak naprawdę to, o czym możemy mówić, bo trochę też jest tak, że mamy związane ręce no, jako obywatele i ograniczone narzędzia, bo jednak musi być wola polityczna i chęć działania i zrozumienie zagrożenia i tej trudnej sytuacji od strony osób, które podejmują decyzje związane z naszą strategią, z polityką zagraniczną, więc jedyne, co możemy zrobić, to się przyglądać, trzymać rękę na pulsie i o tym mówić. A ja właśnie za to i za ten komentarz bardzo serdecznie dziękuję. Pan generał Bogusław Samol, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, także wojskowy ekspert do spraw wojska, bezpieczeństwa. Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Do widzenia państwu.
1: Do widzenia, pozdrawiamy również. 16:40, drodzy państwo, popołudnie w Radiu Wnet trwa. No to teraz jakaś muzyka by się przydała i może uda się posłuchać przepięknego głosu Beaty Kozidrak, Rzeka Marzeń.

0: Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
0: Po reklamie.
6: Popołudnie wnet.
7: 16.45, popołudnie w Radiu Wnet trwa, a my mamy połączenie z kolejnym gościem, pani Magdalena Czarnik, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci. Dzień dobry. I drodzy Państwo, jeszcze nie słyszymy się oczywiście z panią Magdaleną, ale mam nadzieję, a na pewno tak będzie, że za moment usłyszymy jej głos, a porozmawiamy między innymi o tym, że Unia Europejska chce radykalnie zmienić zasady korzystania przez dzieci z mediów społecznościowych. Otóż Komisja Europejska przedstawiła dziś Kids Act, czyli taki pakiet przepisów, który ma przenieść jakby odpowiedzialność za bezpieczeństwo najmłodszych z rodziców i samych dzieci na tych gigantów technologicznych. O tym mówiła dzisiaj przewodnicząca Komisji Europejskiej, pani Ursula von der Leyen, a o tym porozmawiamy z naszym gościem, pani Magdalena Czarnik, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
7: Pani Magdaleno, ja przed momentem mówiłam właśnie o tej propozycji Komisji Europejskiej, czyli cały ten jakby Kids Act, pakiet przepisów, który ma przenieść odpowiedzialność za bezpieczeństwo w sieci z dzieci, z ich rodziców, przede wszystkim na wielkich takich gigantów technologicznych. Zasada tu jest prosta, dziecko poniżej 13 roku życia nie będzie mogło korzystać z mediów społecznościowych. Co pani sądzi o tej propozycji?
8: Oczywiście, że propozycja jest dobra, kierunek jest dobry i ten temat należy podejmować i o nim mówić i chronić dzieci, chronić młodzież. Z tym, że kiedy ja słyszę, że Unia Europejska i tam obecni politycy chcą zrobić coś dobrego dla naszych dzieci, no to niestety na podstawie doświadczeń moich życiowych no nie jestem pełna entuzjazmu, że naprawdę o to chodzi. Mhm. Myślę, że trzeba zachować sporą dozę zdrowego rozsądku i sceptycyzmu. Być może, że ten temat jest teraz podejmowany dlatego, że trzeba zakryć jakieś inne ważniejsze tematy. Widzimy też, prawda, że nasza minister Barbara Nowacka przyjęła też ustawę zakazującą korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych, prawda? To dotyczyło podstawowych, w średnich to już troszkę inaczej. I też mam wrażenie, że no chcę w końcu jakiś dobry krok wykonać, żeby przykryć tą falę krytyki, jaka ją spotkała za bardzo wiele złych rzeczy, które realizuje. Tak? Cały kompas jutra, tą reformę, która również realizuje część agendy europejskiej, a nawet globalnej, można szerzej
7: to powiedzieć. Do tego jeszcze wrócimy, ale tutaj trzeba dodać, że pani minister Barbara Nowacka, ona powiedziała dzisiaj wprost, że jakby ten pomysł się podoba, że zakaz mediów społecznościowych do 15 roku życia jest słuszny, ale powiedziała też więcej, że Polska będzie nawet chciała iść o krok dalej, że będzie przekonywać do własnych, bardziej restrykcyjnych rozwiązań. Tutaj chodziło o to, że jakby Komisja Europejska proponuje taki twardy zakaz, ale dla dzieci poniżej 13 roku życia, a między 13 a 15 rokiem ten dostęp byłby możliwy w ograniczonej formie, a polski rząd chce zachować możliwość ustanowienia granicy tych 15 lat, czyli jeszcze tutaj będą większe restrykcje i jeszcze chcą pójść o krok dalej i samodzielnie.
8: No zobaczymy jak to będzie. No w każdym bądź razie jestem przekonana, że na pewno zależy im na tym, żeby opinii publicznej uwagę skierować w stronę jakichś rozwiązań, które są no, pozytywnie oceniane tak, przez wszystkich w zasadzie. Mhm. Tak? No, natomiast ja uważam, że nie potrzebujemy do tego Unii Europejskiej, żeby zadbać o nasze polskie dzieci. I wolałabym, żeby Unia Europejska, która teraz przede wszystkim wszystkim naciski z jej strony idą w stronę demontażu suwerenności państw narodowych i również naszego państwa polskiego i całkowicie tu w tym obszarze edukacji, któremu my się bardziej przyglądamy i tutaj chcemy nasze polskie dzieci wychowywać jednak na Polaków, nie na Unijczyków, nie na Europejczyków. Chcielibyśmy tutaj w tym obszarze, żeby więcej polskiego głosu posłuchać i żeby to polscy rodzice mogli decydować o swoich dzieciach bardziej niż decydują politycy, tak? Bo wiemy, że oni decydują nie tylko o tym, oni tutaj nam teraz takiego lukru trochę dają, bo tak chcą zadbać o nasze dzieci, ale gdyby chcieli naprawdę o dobro naszych dzieci zadbać, to nie forsowaliby genderowej edukacji seksualnej, tak zwanej edukacji, tak? Bo jest to przecież deprawacja i to już wiele razy o tym mówiliśmy i nie tylko moje stowarzyszenie, ale oczywiście tutaj całe nasze grono połączone w Koalicję na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. I właśnie tą walkę o utrzymanie dobra dla naszych dzieci prowadzimy no, tak bardzo wyraźnie od 24 roku, kiedy te pomysły wchodziły, kiedy mieliśmy pierwszą manifestację w Warszawie. I gdyby nie te nasze działania, to ta forma tego przedmiotu byłaby oczywiście dużo bardziej radykalna, bo pani minister wycofała się z wielu swoich pomysłów pod wpływem naszych nacisków. Aczkolwiek no, zdajemy sobie sprawę, że naciski, jakie na nią są wywierane właśnie ze strony Unii Europejskiej, są znacznie mocniejsze. No i dlatego też tak to wszystko w tą stronę idzie.
7: Tutaj państwo alarmujecie cały czas i to jest jakby ta druga część, ta strona, o której pani wspomniała, czyli że być może jest próba przykrycia części jakichś takich działań czy rzeczy, które w opinii państwa, w opinii Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci są po prostu złymi rozwiązaniami
8: proponowanymi. No to nie tylko w naszej opinii. To można przytoczyć na przykład to, co Sejm uchwalił na początku września, że wszystkie polskie urzędy, sądy mają realizować wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Mhm. Tak też ten temat jest pomijany, jakoś nie bardzo wypływa do mediów. A tu no właśnie tak jak mówiłam, tu chodzi o ten demontaż suwerenności i to jest bardzo duży krok. To, co Sejm uchwalił, zapewne przyklepie to Senat, to jest bardzo duży krok w tą stronę, żebyśmy musieli wszystko realizować.
7: O tym państwo alarmujecie, ale rozumiem, że ta dzisiejsza propozycja i wypowiedź też pani minister Barbary Nowackiej związana z tym, żeby no jednak chronić nasze dzieci i taką swobodę w dostępie do różnych treści, bo mówimy o treściach o charakterze, prawda, często erotycznym, kwestii hazardu, to wszystko w internecie się dzieje, to tak. Rozumiem, że stowarzyszenie ocenia jako krok.
8: Nie, oczywiście, ale tak jak mówię, poradzilibyśmy sobie z tym również bez Unii Europejskiej. Mamy bardzo dużo też fundacji w Polsce, które na ten temat mówią, prowadzą szkolenia i dla nauczycieli, i dla rodziców, i też dla młodzieży również. Tak, można by dofinansować te fundacje, które mają naprawdę bardzo fajne programy informujące na ten temat i uczące też właśnie młodzieży, jak sobie radzić z tą manipulacją w sieci. I gdyby tu zostały przekierowane środki, gdyby te fundacje mogły rozwinąć swoje skrzydła, to naprawdę zrobiłyby bardzo dużo dobrego, prawdziwe, oddolne polskie organizacje, tak? I to chcę zaakcentować, że naprawdę ten temat jest bardzo ważny, ale ja nie uważam, że potrzebuję do tego pani minister, ani nie potrzebuję do tego urzędników z Brukseli, żebym wiedziała, jak poradzić sobie z tym tematem i z moimi dziećmi. Tak, i myślę, że tutaj właśnie powinny podnieść się głosy w tą stronę, żeby nie dać się ponieść tej kolejnej manipulacji. Także och, jaka wspaniała tutaj teraz pani von der Leyen zadecydowała i bijmy jej brawo. No, jednak bym ostrzegała przed takim podejściem do tego tematu.
7: Powiedziała pani Magdalena Czarnik, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci. Bardzo serdecznie dziękuję pani za komentarz.
8: Dziękuję również.
7: Pozdrawiamy, drodzy państwo, 16:54 na zegarach i słuchać państwa popołudnia w Radio Wnet i staramy się zawsze przekazywać państwu obie strony i dawać wam pewien obraz, a już wnioski i to wszystko to oczywiście wyciągacie sami i Tak to jest i tak to powinno wyglądać i tak, mam nadzieję, udaje nam się to robić na antenie Radia Wnet. Jeszcze, drodzy Państwo, wrócimy z tematami związanymi właśnie z naszym wymiarem sprawiedliwości. Tutaj faktycznie dzieje się dużo i dzieje się dużo niepokojących rzeczy i złych rzeczy i trochę dzisiaj mamy taki obraz, no dosyć trudny w tym popołudniu w Radiu Wnet, bo mówiliśmy o no, trochę takiej niekompetencji jednak decydentów i rządu w związku z sytuacją bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o naszą strategię, o ochronę naszych granic, naszego nieba. No to była trudna diagnoza, a dzisiaj wrócimy też do tematu związanego z tym, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego. A zanim te wszystkie rozmowy, to jeszcze muzycznie Red Hot i Red Hot Chili Peppers.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś imieniny Leona XIV w Watykanie to dzień wolny od pracy. W intencji papieża modli się dziś Polacy przy grobie Jana Pawła II. Koncelebrze przewodniczył mówiący po polsku substytut sekretariatu stanu arcybiskup Paolo Rudelli. Francja czeka na wizytę Leona XIV. Wszystko wskazuje na to, że będzie to przełomowa podróż apostolska. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś w liturgiczne wspomnienie świętego Roberta Bellarmina przypadają imieniny Leona XIV. W Watykanie jest to dzień świąteczny. Za Ojca Świętego modlili się dziś rano Polacy na cotygodniowej mszy przy grobie Jana Pawła II. Miała ona charakter wyjątkowy. Koncelebrze przewodniczył i homilię wygłosił jeden z najbliższych współpracowników papieża, arcybiskup Paolo Rudelli. Jest on substytutem w sekretariacie stanu. W przeszłości pracował w nuncjaturze w Warszawie i tam nauczył się języka polskiego.
2: Dzisiaj nasza modlitwa kieruje się w sposób szczególny ku następcy świętego Piotra, Ojcu Świętemu Leonowi XIV, który obchodzi swoje imieniny. Powierzmy go Chrystusowi, dobremu pasterzowi, prosząc o tę samą łaskę, o którą sam Pan Jezus modlił się za Piotra, aby nie ustała Twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj Twoich braci.
1: Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, arcybiskup Rudelli przypomniał znaczenie miłosierdzia Bożego w nauczaniu Jana Pawła II.
2: W Warszawie podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski wypowiedział pamiętne słowa: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Święty Jan Paweł II wiedział, że chrześcijaństwo nie zaczyna się od doskonałości człowieka, lecz od spotkania z Chrystusem.
0: Wiadomości ze świata.
1: Za tydzień 25 września Leon XIV wyruszy w podróż apostolską do Francji. Może mieć ona charakter przełomowy, wynika z analiz przeprowadzonych przez francuski Instytut Badania Opinii Publicznej IFOP. Dla szerokiego odbiorcy będzie to w istocie pierwsza okazja, by dobrze poznać nowego papieża. Dla katolików natomiast może to być wydarzenie o długofalowych konsekwencjach, porównywalne do paryskiego SDM w 1997 roku.
3: Przez Francuzów niezwiązanych z Kościołem Leon XIV jest postrzegany przede wszystkim jako ostoja spokoju pośrodku chaosu współczesnego świata. Na pierwszy plan wysuwają się jego interwencje w sprawie Ukrainy i Strefy Gazy, a także wymiana zdań z prezydentem Trumpem. Dlatego Francuzi oczekują, że podczas swej wizyty Leon skupi się przede wszystkim na kwestii pokoju. Przypuszcza się również, że wizyta papieża tchnie nowe życie w Kościół we Francji do tego stopnia, że niektórzy spodziewają się nawet, że od tej pory będzie można tam mówić o pokoleniu Leona. Rzecznik Episkopatu zaznacza, że Ojciec Święty przybywa do Francji w okresie duchowego przebudzenia, o czym świadczy wysoka liczba młodych ludzi, którzy proszą o chrzest. Jego wizyta może rozniecić iskrę na sprzyjającym gruncie, powiedział biskup Bozo.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Gen Wolności.
7: Młodzież w walce z komuną.
8: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
9: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18.
10: Scena Stygmat w Warszawie.
11: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
12: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Po reklamie.
10: Popołudnie Wnet.
15: 5 minut po godzinie 17:00 popołudnie w Radiu Wnet trwa, a drugą godzinę rozpoczniemy wspólnie z Sanach.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Popołudnie Wnet.
4: 17:10 na zegarach, a my, drodzy Państwo, teraz przenosimy się błyskawicznie na ulicę Wiejską do Sejmu. Tam przemawia obecnie premier Donald Tusk i to jest przemówienie związane z sytuacją bezpieczeństwa w naszym kraju. Posłuchajmy.
5: W związku z wydarzeniami w pobliżu naszej granicy, a także informacjami, jakie otrzymujemy od kilkunastu już dni od naszych zarówno sojuszników, jak i mówię o sojusznikach NATO, a także od naszych partnerów ukraińskich i oczywiście mówię też o naszych własnych źródłach. I wiadomo, że sytuacja, szczególnie ostatnie ataki w pobliżu polskiej granicy, budzą niepokój obywateli. Syreny odzywają się coraz częściej tam przy wschodniej granicy. Są związane z realnym zagrożeniem, ponieważ ataki z użyciem dronów, rakiet balistycznych, innego typu pocisków są w tej chwili przeprowadzane z niespotykaną do tej pory częstotliwością. Dzisiaj w nocy, dzisiaj wczesnym popołudniem znowu zachodnia Ukraina w pobliżu naszej granicy była przedmiotem takiego ataku. To oczywiście budzi niepokój i wymaga oczywiście w ramach odpowiedzialności, ale wymaga możliwie dokładnej informacji o przewidywanym biegu zdarzeń, bo obywatelki, obywatele absolutnie mają prawo do tego, aby wiedzieć, jakiego scenariusza można się spodziewać na podstawie danych dzisiaj dostępnych. Od razu zastrzegam, i to nie jest tylko moje zastrzeżenie, ale także naszych partnerów w Stanach Zjednoczonych, NATO i Ukrainy, że scenariusz, który wydaje się najbardziej prawdopodobny i o którym za chwilę powiem, nie jest scenariuszem jedynym możliwym. Dobrze wiemy, że w ostatnich latach potwierdza się to niezwykle intensywnie. Dobrze wiemy, że planowanie na dłuższy dystans w tych czasach bywa bardzo ryzykowne i że nieprzewidywalność stała się kluczową cechą dzisiejszej polityki. Dlatego pozwolę sobie jeszcze raz podkreślić. Chcę przedstawić opinii publicznej oraz paniom i panom posłom najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższych kilka miesięcy, ponieważ jest to scenariusz zakładający poważne zdarzenia i wymagający od nas i skupienia, powagi i przede wszystkim takiego mentalnej gotowości do zdania trudnych egzaminów, bo takie egzaminy przed nami, tutaj siedzącymi, ale też przed wszystkimi Polakami na pewno są. Jaki scenariusz wydaje się dzisiaj być najbardziej prawdopodobny? I mówię, tak jak powiedziałem, o najbliższych kilku miesiącach, czyli powiedzmy do wczesnej wiosny, ponieważ według wszystkich źródeł właśnie późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Nastąpiła jedna zmiana, niestety w bardzo negatywnym charakterze. Rosjanie wprowadzają na masową skalę nowy typ dronów, drony odrzutowe, poruszające się z bez porównania większą prędkością i działające na dużej wysokości, zanim spadną, uderzą w cel. I nie ma co ukrywać, dotyczy to nie tylko Ukrainy, ale generalnie mało kto jest przygotowany w tej chwili na skuteczne przeciwdziałanie akcjom tego typu dronów. To jest praca także dla nas do wykonania. Ja będę, jak Państwo wiecie, dzisiaj będę jechał na Ukrainę i między innymi z prezydentem Zeleńskim będę także rozmawiał o tym, w jaki sposób możemy współdziałać w ramach koalicji antybalistycznej i korzystać z umiejętności, możliwości, zdolności zarówno Ukrainy, jak i innych państw, także w tej dziedzinie. Teraz jest to szczególnie pilne, biorąc pod uwagę nowe techniki, jakie stosuje Rosja. I jak wiecie, my w jakimś sensie już jesteśmy tego ofiarami, ponieważ ostatnie ataki blisko naszej granicy, 2,5 kilometra, 3,5 kilometra od naszej granicy, były właśnie z użyciem dronów odrzutowych, oczywiście uzbrojonych. Musimy zdać sobie sprawę, że zapowiedzi niektórych liderów globalnych o tym, że Rosja jest gotowa do swego rodzaju rozejmu, żeby nie niszczyć infrastruktury energetycznej na Ukrainie, że te zapowiedzi się nie spełniły. To znaczy od czasu, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że Rosja zapewniła go, że jest gotowa taki częściowy rozejm honorować razem z Ukrainą, od tego czasu zdarzyło się wiele ataków, w tym na infrastrukturę energetyczną w Ukrainie, więc musimy założyć, że niestety to będzie kontynuowane, co ma także jakieś konsekwencje oczywiście dla Polski, ponieważ te ataki coraz częściej dotyczą instalacji bardzo blisko naszych przejść granicznych z Ukrainą. Według tych informacji, o których tak ogólnie wspominałem, Rosja zdecydowała się na w jakimś sensie nową strategię prowadzenia wojny. Przede wszystkim celem Rosji dzisiaj jest zniszczenie w możliwie dużej skali gospodarki i logistyki Ukrainy, na razie Ukrainy. Spodziewane są ciągłe uderzenia o bardzo dużej częstotliwości i intensywności na 6 głównych miast ukraińskich, w tym niszczenie magazynów, wszelkiego typu produktów niezbędnych przede wszystkim do obrony kraju, a także, czego jesteśmy świadkami w ostatnich tygodniach już bardzo mocno, infrastruktury kolejowej. W ciągu ostatnich kilkunastu tygodni Rosjanie zniszczyli ponad 300 lokomotyw kolei ukraińskich. Nie muszę Państwu tłumaczyć z całą pewnością, jak ważne linie kolejowe i infrastruktura kolejowa jest dla Ukrainy w kontekście dostaw i generalnie możliwości bronienia się. W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. O tych możliwościach wspominano już od dłuższego czasu. Dzisiaj te informacje są już bardzo spójne i niestety przekonujące. Rosja najprawdopodobniej będzie nadal trzymała się tej strategii, której byliśmy także świadkami, a nawet ofiarami rok temu w czasie nocy dronów. Czyli te potencjalne możliwe uderzenia będą miały charakter w cudzysłowie przypadkowy. Tak, aby paraliżować albo przynajmniej osłabiać motywację państw NATO, aby stosować stosowne przepisy natowskie w przypadku agresji na któryś z krajów członkowskich. Mówiąc krótko, istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO. Celem, i to jest także analiza, czy wynik analizy tego, co do tej pory Rosjanie robili, jest także osłabienie generalnie integralności NATO i przede wszystkim przekonanie, i tego też już byliśmy świadkami, przekonanie państw natowskich, że artykuł 5 jest bardziej teoretyczny niż praktyczny. To znaczy założenie, że nikt nie będzie chciał umierać za Łotwę czy za Litwę, skoro mamy do czynienia z incydentami, a nie wypowiedzeniem wojny. I te przypadkowe uderzenia mogą się powtarzać i będą taką coraz bardziej jaskrawą ilustracją w zamyśle Rosjan bezradności NATO. To będzie możliwe wtedy, kiedy, i to jest także akcja przez Rosjan precyzyjnie przygotowywana, kiedy polityczne zmiany w niektórych państwach europejskich dadzą władzę albo przynajmniej donośny głos tym, którzy coraz częściej pod szczytnymi hasłami pokoju, pacyfizmu, niepotrzebnych ofiar będą nawoływali do pokoju, czytaj pełnej kapitulacji Ukrainy. Informacje, jakie otrzymaliśmy, jeśli chodzi o przebieg konsultacji czy rozmów na różnych szczeblach amerykańsko-rosyjskich są dość jednoznaczne. Rosja nie jest gotowa do żadnej poważnej rozmowy na temat rozejmu, przerwania ognia, już nie mówiąc o pokoju, bez de facto kapitulacji Ukrainy. Nie chcę tu wymieniać tych warunków, o jakich była mowa, które przedstawiali Rosjanie w czasie tych rozmów, ale wystarczy powiedzieć, że z punktu widzenia Ukrainy i każdego innego niepodległego państwa one byłyby traktowane jako prowokacje i byłyby absolutnie nie do przyjęcia. Przyjęcie tych warunków oznaczałoby także wzrost bezpośredniego zagrożenia dla państw europejskich graniczących dzisiaj z Ukrainą, a więc także dla Polski. I nikt nie ma wątpliwości, to też tę informację otrzymałem i ona jest jednoznaczna niezależnie od źródeł, że Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, nie wiemy oczywiście, czy to ma jakikolwiek związek z rzeczywistością, ale są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów, przede wszystkim ze względu na zablokowanie dostaw do Ukrainy. Mówiłem o tych atakach, na razie są to, powiedzmy, te incydenty, ale w zamyśle byliśmy tego świadkami w Mołdawii, w Rumunii, teraz w Polsce. W zamyśle rosyjskim według tych analiz jest zniszczenie po stronie ukraińskiej, a poprzez incydenty także być może po stronie polskiej czy mołdawskiej, czy przejść ukraińsko, w naszym przypadku ukraińsko-polskich, przejść drogowych i kolejowych. To będzie na przykład oznaczało, że przy zniszczeniu infrastruktury energetycznej Ukrainy, jak pamiętacie, zeszłej zimy nie było prądu w większości miast ukraińskich, to nasza akcja, Polska była wtedy jednym z czołowych państw, jeśli chodzi o pomoc, czyli generatory i paliwo, nie będzie mogła być przeprowadzona, bo nie będzie przejść granicznych czynnych i nie będzie logistycznej możliwości, aby to przeprowadzić. Już nie mówiąc o funkcjonowaniu gospodarki ukraińskiej, jak według informacji ukraińskiej tylko w sierpniu straty na samych podatkach to jest ponad 300 milionów dolarów, co dla Ukrainy jest ciosem wyjątkowo dotkliwym i wynika to z ataków i zniszczeń już w tej infrastrukturze przemysłowej. Jak Państwo wiecie, dotyczy to także polskich fabryk na Ukrainie. Dwie z nich zostały zaatakowane, jedna dość poważnie zniszczona. Nowa strategia rosyjska i przede wszystkim nowe techniczne możliwości, a więc drony odrzutowe, to także o wiele większe straty po stronie ukraińskiej. Poinformowali mnie nasi partnerzy z Ukrainy, że ostatnio miesięcznie to jest 27 tysięcy zabitych i rannych. I to są oczywiście niestety w najsmutniejszym tego słowa znaczeniu rekordy w tej wojnie. I przy takiej tendencji zima na Ukrainie rzeczywiście może mieć katastrofalny przebieg. My świadomi tego, że te zagrożenia będą coraz bardziej koncentrowały się blisko granicy polskiej i świadomi tego, że te incydenty przypadkowe naruszenia przestrzeni powietrznej będą na razie koncentrowały się najprawdopodobniej w pobliżu przejść granicznych, podjęliśmy decyzję. No przede wszystkim wzmacniana jest infrastruktura wykorzystywana, zabezpieczająca Straż Graniczną i wykorzystywana przez Straż Graniczną i pracowników przejść granicznych. Żołnierze dwóch pułków saperów, 4 i 18, realizują zadania, dzięki którym wzmocnione będą posterunki i infrastruktura w pobliżu granicy Polski z Ukrainą. Na razie zrealizowaliśmy 23 schrony Hesko-Bastion z 28 zaplanowanych. Są to takie mobilne w jakimś sensie schrony, takie nowoczesne instalacje. Nie jest to jakiś hotelowy komfort oczywiście, ale są to schrony, które zabezpieczą Straż Graniczną, celników, pracowników na przejściach granicznych i ludzi przebywających w pobliżu przejść granicznych na wypadek ataku i jakiegoś incydentu po naszej stronie. Te schrony realizujemy w tej chwili w Dorochusku, w Zosinie, w Budomierzu, w Korczowej, Medyce i Krościenku. Także rozwinęliśmy system obrony przeciwlotniczej na 6 przejściach granicznych i uzupełniliśmy także nasze możliwości o kolejne stanowisko dowodzenia.

Panowie zrobią wszystko, co w ich mocy, aby Polska była gotowa do natychmiastowej naprawy i przywrócenia użyteczności infrastruktury drogowej, kolejowej i, jeśli będzie trzeba, energetycznej. Pan premier Kosiniak-Kamysz już informował o tym, że od kilku tygodni zwiększamy także aktywność w powietrzu, F-16, śmigłowce Mi-17 i Black Hawk oraz wzmacniamy system obrony powietrznej i szybkiego reagowania. Mówiłem już o tym politycznym kontekście, jakim jest nasza współpraca z sojusznikami i waga artykułu 5. To jest mój gorący apel do wszystkich bez wyjątku, niezależnie od politycznych barw, aby już nigdy w Polsce nie pojawił się żaden głos, który kwestionowałby lojalność Polski wobec sojuszników w kwestii realizacji artykułu 5. To jest bardzo ważne, ponieważ my dzisiaj jesteśmy w sytuacji, jako kraj graniczny, de facto frontowy, że będziemy raczej bardziej potrzebowali lojalności sojuszniczej w kontekście artykułu 5 niż Portugalia czy Irlandia. Irlandia jest neutralna, no ale inne państwo członkowskie NATO. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ chcę, żeby to wszyscy też Polacy usłyszeli. To nie jest tak, że wszyscy politycy na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych czy w Europie myślą o tym, jak bronić Polskę, Litwę, Łotwę czy Estonię. I że wszyscy marzą o tym, aby natychmiast udowodnić, że są żelaznymi sojusznikami i w ramach artykułu 5 ruszą na pomoc Polsce. Daleko nie wszyscy. I przecież Państwo o tym wiecie. I bardzo wielu polityków, a także sił politycznych, które zyskują w tej chwili na sile, na znaczeniu w państwach europejskich. Czeka tylko na alibi. Nie będziemy umierać za Polskę. Nie będziemy ginąć za Łotwę czy Litwę. A dlaczego? No bo przecież Polska też powiedziała, że nie będzie ginąć za Litwę czy za Łotwę. Artykuł 5, lojalność sojusznicza, wierność zobowiązaniom musi stać się naszym markowym znakiem. Wszyscy nasi sojusznicy muszą wiedzieć. Muszą wiedzieć, że na Polskę zgodnie z naszymi zobowiązaniami można zawsze liczyć, jeśli my chcemy, a chcemy. I naprawdę tego potrzebujemy. A więc chcemy liczyć i potrzebujemy lojalności sojuszników i takiej pewności, że gdyby Rosji przyszło do głowy coś więcej niż incydent, to naprawdę możemy liczyć na szybką i skuteczną reakcję całego bloku, że nie zostaniemy sami. Dzisiaj jest 17 września. No w tym dniu chyba wszyscy w Polsce szczególnie rozumieją, co znaczy samotność wtedy, kiedy atakuje nas Rosja. Bardzo bym także prosił, ponieważ elementem tej nowej strategii rosyjskiej są także domniemane możliwe zmiany polityczne w niektórych państwach europejskich. Jak wiecie, no, zbliżają się wybory w różnych państwach i nie brakuje sił, które można nazwać jawną opcją prorosyjską, także w kontekście konfliktu z Ukrainą. Ta dezinformacja, wiecie co, chyba dzisiaj warto być poważnym przez chwilę i nie poszczekiwać, proszę. Więc wydaje się rzeczą absolutnie niezbędną, żebyśmy wszyscy też, niezależnie od tego, jakie barwy polityczne prezentujemy, i tu też zwracam się szczególnie do koleżanek i kolegów z Konfederacji, żeby w żadnym wypadku nie uczestniczyć w niechcącym, intencyjnym lub nie, promowaniu treści, na jakich bardzo zależy Rosjanom. Szczucie na Unię Europejską, szczucie na naszych sojuszników, szczucie na Ukraińców jest wprost wykonywaniem strategii rosyjskiej. Wszyscy to muszą wreszcie zrozumieć. Jesteśmy państwem, które buduje naprawdę poważne zdolności obronne. I to jest wspólny wysiłek wszystkich. No i po co to? No jaki... Ludzie, no tyle wstydu już było. Naprawdę można by w tej sprawie powstrzymać się od nie za bardzo mądrych komentarzy. I dlatego bardzo bym apelował do wszystkich bez wyjątku, żeby mimowolnie czy intencjonalnie nie realizować tej strategii rosyjskiej, która polega de facto na osłabieniu woli stawiania oporu tym rosyjskim planom, zamiarom, a w razie potrzeby także atakom. I też tutaj chcę zwrócić Państwa uwagę, że nasza rola, rola Polski jest tutaj szczególna. Skoro my jesteśmy w polu zagrożenia, to nie jest zagrożenie
Dzisiaj nic na to nie wskazuje, wiecie,

0: Inwazją. Ja nie jestem tutaj po to, żeby kogokolwiek straszyć, ale będziemy musieli zdać bardzo poważny egzamin, bo na pewno będziemy obiektem wielu groźniejszych niż do tej pory prowokacji i incydentów. Więc musimy zdać ten egzamin wszyscy, i politycy, i jako naród. To znaczy w tej sprawie nie tylko, że nie możemy się dzielić, nie możemy na siebie pobarkiwać, pani poseł, tylko musimy mieć pełną świadomość, co leży w interesie Rzeczpospolitej i od czego zależy nasze bezpieczeństwo. I dlatego będę apelował do was wszystkich bez wyjątku, że wszędzie tam, gdzie rzecz będzie dotyczyła bezpieczeństwa naszych granic, powietrza nad Polską, bezpieczeństwa naszych domów, żeby mówić jednym głosem, podejmować wspólne decyzje, nie wahać się i pokazać, że wszyscy jesteśmy niezależnie od poglądów politycznych patriotami w chwili próby. Naród naprawdę nas wszystkich bez wyjątku będzie za to rozliczał. Dziękuję bardzo.
1: I tak, drodzy Państwo, wyglądało przemówienie premiera Donalda Tuska dziś w Sejmie. No i ta sytuacja, i teraz te ważne pytania, które stawiamy sobie po raz kolejny, kiedy zostały wysłane alerty RCB i kiedy po raz kolejny to zagrożenie było tak blisko granic Polski. To jest temat, do którego będziemy wracać także podczas jutrzejszego poranka w NET. 17:30 na zegarach. Słuchacie Państwo popołudnia w Radiu WNET, a teraz wrócimy do rozmowy Jakuba Pilarka z panią sędzią Kamilą Borszowską-Moszowską. Czy my możemy tą rozmowę teraz wypuścić? Możemy jej posłuchać?
2: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek. Moim i Państwa gościem jest pani sędzia Kamila Borszowska-Moszowska, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Veritas et Ius. Dzień dobry pani sędzio.
3: Witam panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy i dziękuję za zaproszenie.
2: Proszę, to zaznaczę, właściwie powiedziałem dzień dobry, właściwie dobry wieczór, bo my rozmowę nagrywamy do tak zwanej puszki wieczorem, a mówię o tym dlatego, bo gdyby coś, nie daj Boże, wydarzyło się z Trybunałem między naszą rozmową a czasem emisji, no to tak państwu tłumaczę, że to nie jest tak, że my jesteśmy ślepi na fakty, tylko jeszcze po prostu o tym nie wiedzieliśmy. Ale właśnie o Trybunale Konstytucyjnym będziemy rozmawiać. Pani sędzia ma już olbrzymie doświadczenie w wertowaniu, studiowaniu, może tak nawet należałoby powiedzieć, stenogramów prac komisji kodyfikacyjnej, tej, która brała udział w tworzeniu konstytucji. Ale jeszcze zanim zaczniemy o tym mówić, to może ja tak na rozgrzewkę powiem. Przed chwilą, przed naszą rozmową przerwałem taki amerykański film Patriota z Melem Gibsonem, który się dzieje w czasach, nie wiem czy pani sędzia go widziała, w czasach walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych. I tak mi przyszło do głowy, no ale powiem, że to jest taki bardzo brutalny i krwawy film, pokazujący sceny wojenne, kiedy Amerykanie walczyli o swoją niepodległość. I tak z tego punktu widzenia może my jeszcze nie żyjemy w takich strasznych czasach, pani sędzio, bo jednak mimo wszystko jak tak historycznie byśmy spojrzeli na różne sytuacje, w których były różne kraje w przeszłości, to tak na takiej szali historycznej, kiedy to się zważy, to ten nasz spór tutaj to jest taka piaskownica w pewnym sensie.
3: No, nie do końca tak się zgodzę, panie redaktorze, bo jak ostatnie te obrazki widziałam wynoszenia pana Adama Borowskiego, a w zasadzie bym rzekła wyrzucania tej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, czy w ogóle te zapowiadane działania, gdzie ma ingerować policja właśnie w Trybunał Konstytucyjny, w zasadzie jego skład, i mówi się o tym głośno, wręcz się to jakby szczyci się władza tym, że będzie takie działania podejmowała. Słyszałam wypowiedź pani ministry, żartuję oczywiście tutaj sobie z tym stwierdzeniem, Kotuli, która powiedziała, jak już odbijemy Trybunał. Więc może rzeczywiście, na szczęście, panie redaktorze, krew się jeszcze na ulicach nie leje. Na szczęście, oby tak było. Natomiast z punktu widzenia tego, co się dzieje tak naprawdę z demokracją w Polsce, to już jest bardzo zaawansowany w mojej ocenie proces taki, no, patologii tego systemu. Dlatego, że my już w żadnym miejscu nie możemy mówić o tym, że my jeszcze żyjemy w demokratycznym państwie prawa. Dlatego, że nawet dzisiaj właśnie a propos stenogramów, studiując stenogramy odnośnie Trybunału Konstytucyjnego, natknęłam się na taką dyskusję posłów, nie tylko posłów, generalnie członków tej komisji, którzy przeciwstawiali kwestie jakby funkcjonowania konstytucjonalizmu i woli demokracji. Dlaczego jakby na pierwszy rzut oka nie zrozumiałam też sama, o co tak naprawdę chodzi. Dopiero głębsza analiza tego pokazuje, jaki jest problem. Jeżeli my w artykule 2 Konstytucji mamy napisane, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa, to prymat jest zawsze konstytucji, a nie wola demokracji. No bo możemy, bo mamy w tej chwili taką sytuację, że mamy...
2: Wola demokracji, bardzo... czyli wola co? Wola ludu po prostu?
3: Wola ludu, tak, wola ludu, bieżąca wola ludu, tak, bo to o to chodzi. Dzisiaj mamy z taką sytuacją do czynienia, że obecna większość parlamentarna, powołując się na to, że ma ten mandat, tak, od społeczeństwa, że wygrała wybory, chociaż nie wygrała, ale była w stanie stworzyć rząd i ma tę większość, to no, nie respektuje de facto konstytucji, bo nie ogłasza orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w zasadzie go nie uznaje, traktuje, przede wszystkim uważa, że może sobie powiedzieć, czy to jest Trybunał, czy nie, może decydować o tym, czy to orzeczenie będzie opublikowane, a w zasadzie możemy powiedzieć 100%, po prostu w ogóle nie publikuje tych orzeczeń, nawet jeżeli one nie mają żadnego przełożenia na jakiegokolwiek politycznego. I padają tam takie wypowiedzi, że jeżeli byśmy doprowadzili do sytuacji, w której mamy rzeczywiście ten prymat tej demokracji, tak rozumianej, bez tego dopisku prawa, no to w ogóle jest zaprzeczenie artykułu i pierwszego konstytucji i źródeł, hierarchii źródeł prawa, bo zawsze konstytucja musi być wyżej. I po to, tworząc Trybunał Konstytucyjny, niedawno mieliśmy przecież jubileusz 40-lecia Trybunału Konstytucyjnego, przeobrażając ten model, bo może warto jeszcze wspomnieć radiosłuchaczom, bo nie wiem, czy wszyscy słyszeli którąś z naszych rozmów na ten temat, że Trybunał został wprowadzony rzeczywiście w 1982 roku do Konstytucji, ale zaczął funkcjonować w 1986. I on był tak naprawdę, można powiedzieć, taką podróbką dzisiejszego Trybunału Konstytucyjnego, bo to był taki organ, który miał rzeczywiście badać konstytucyjność przepisów tworzonych przez Sejm, ale jednocześnie Sejm po prostu mógł sobie zdecydować, nie, ty Trybunale, nie masz racji, ja nie respektuję tego twojego orzeczenia i je po prostu odrzucam. Wyraźnie było wskazane, że to byli członkowie, nie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, stąd też składali ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, a nie przed prezydentem.
2: I było jeszcze gorzej, bo tak naprawdę nad tym Sejmem, to też przypomnijmy, że była realnie partia, tak? Więc to już w ogóle było...
3: Oczywiście.
2: Sejm, oczywiście. Trybunał był wydmuszką w jakimś tam sensie, Sejm, który go kontrolował, też był wydmuszką, a nad wszystkim była partia, Polska Zjednoczona było. Partia Robotnicza.
3: Dokładnie, tak było. I no ale jednak w jakimś sensie był to jakiś tam postęp, bo tak właśnie wypowiedzi są właśnie między innymi profesor Teresy Lipowicz, która tam bardzo wypowiadała się na temat tej ostateczności. Zaraz do tego przejdziemy, ale do czego zmierzam? Cała reforma Trybunału Konstytucyjnego, która de facto no jakby dokonała się w trakcie prac nad Konstytucją, polegała przede wszystkim na tym, żeby ten Trybunał rzeczywiście wyposażyć w to prawo do tych ostatecznych decyzji, do jedyne prawo badania konstytucyjności ustaw. I nad tym się niejako zastanawiano, bo to, że ten przepis brzmi w ten sposób, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i podlegają natychmiastowej publikacji, tak niezwłocznej, to on nie powstał jako jakiś tam przypadkowy przepis, tylko bardzo długo nad tym dyskutowano. Bo przechodzenie z tego modelu, kiedy Sejm mógł odrzucić właśnie stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, nie było takie proste dla tych twórców Konstytucji, no bo on, bo padło takie stwierdzenie, no ale cóż, no Trybunał też się może mylić, prawda? No więc zwolennicy stwierdzenia, że muszą być ostateczne, twierdzili, że no tak, Sejm też się może mylić. Tylko i tutaj warto powiedzieć, że jakby taką głównym podmiotem, długą osobą, która tak bardzo lansowała tezę ostateczności, był właśnie między innymi profesor Zoll, który mówił właśnie o tym, że skoro my mamy demokratyczne państwo prawa, mamy hierarchię źródeł prawa, tak, w Konstytucji, no bo ona, ten artykuł 190, on był przecież procedowany chronologicznie już po tym, jak postanowiono, jakby no, poprzednie przepisy Konstytucji brzmiały, no to niejako jest to konsekwencja, że jeżeli jest jakiś organ, który jest wyposażony w to prawo badania przepisów ustawy z konstytucją, to musi być właśnie ten punkt zaczepienia, ten autorytet, że jego orzeczenia muszą być ostateczne, bo innej możliwości po prostu nie ma. I tam były takie odwołania, że...
2: Jeszcze tylko w kolejne słowo przypomnijmy kontekst czasowy, tak? Bo może nie wszyscy słuchacze. Tak? Jesteśmy jak gdyby w pierwszej połowie, drugiej połowy... No,
3: to jest dokładnie to, że to... 95 rok. Dokładnie to jest zresztą to samo posiedzenie w biuletynie 24, gdzie były też kwestie KRS-u. To jest dokładnie z 26 września, a tamte były 25 września. I tutaj, jeżeli chodzi o profesora Cola właśnie, on tutaj, nie tylko on, ale on był jednym z takich osób, która mówiła o tym, że przecież to, że nasz Trybunał, że w ogóle został stworzony Trybunał, to też my jesteśmy jakby tak, już funkcjonował wtedy prawie 10 lat, no bo to był 95 rok, to jest taka... taka można powiedzieć, my jesteśmy tacy nowocześni w stosunku do innych krajów, tak? Więc nie możemy teraz tego zaprzepaścić, musimy iść dalej, tak? Czyli nie możemy na nowo podporządkowywać Trybunału Konstytucyjnemu jakiemukolwiek organowi, bo tam była kwestia, przede wszystkim twórcy Konstytucji martwili się o przepisy ustaw, które będą dotyczyły jakichś wydatków budżetowych. Żeby nie było takiej sytuacji, że Trybunał Konstytucyjny uzna jakiś przepis za niezgodny z konstytucją, a to jednocześnie pociągnie za sobą bardzo duże obciążenie budżetowe. I były takie propozycje, żeby jakby to ograniczyć, tak, że ostateczne, ale nie w jakimś tam zakresie. Ostatecznie zdecydowano, że po prostu Trybunał może odroczyć moment wejścia w życie orzeczenia, tak? I rzeczywiście mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, chociażby w zakresie asesorów sądowych w 2007 roku, kiedy ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego zapadł. Ale dlaczego to dzisiaj jest takie ważne? Bo ktoś, kto nas słucha, może sobie pomyśleć, no ale co ma ostateczność orzeczeń do tego, co się dzisiaj dzieje? No ma bardzo wiele, bo jeżeli my jakby z punktu widzenia obywateli będziemy tolerowali to, że jakakolwiek władza, bo dzisiaj mamy jedną, możemy mieć jutro inną, mówi... Nie, nam generalnie nie pasuje to orzeczenie. Ten skład Trybunału to w ogóle jest beznadziejny. Nam te orzeczenia nie pasują, to my sobie będziemy, no decydujemy o tym, że to nie wejdzie w życie, nie będziemy tego publikować. No to wracamy do sytuacji, w której cofamy się do lat wcześniejszych, tak? Do tego modelu z 82 roku, do tego, który funkcjonował do 86 roku, kiedy to właśnie Sejm, tak jak zresztą redaktor powiedział, tak naprawdę partia decydowała o tym, czy my mamy jakieś przepisy, czy nie mamy. No więc to jest wypaczenie całej idei konstytucjonalizmu. I tutaj chciałabym zacytować jedno stwierdzenie, bo takie jest, rzekłabym, drastyczne, to znaczy takie wskazanie pani Teresy Lipowicz, która powiedziała, że to jest, to by była tak naprawdę... Może dokładnie teraz, jak zwykle, jak z panem redaktorem rozmawiam, to ciężko jest mi znaleźć to, co ja bym chciała konkretnie, ale sens tej wypowiedzi pani Teresy Lipowicz był taki, że to by była niezwykła tragedia, gdybyśmy nie zadecydowali o ostateczności tych orzeczeń. I co ciekawe, wszystkie projekty konstytucji, które były zgłoszone, ich bodajże było 7, myślę, że tak, raczej się nie mylę, wszystkie one zawierały właśnie postulat ostateczności. Czyli jakby wszystkie siły polityczne widziały, że to jest ważne. Więc z punktu widzenia tego, co się teraz dzieje, tak, już mamy, proszę zwrócić uwagę, że my funkcjonujemy w systemie, w którym od 2 lat mówi się, że nie ma sądu konstytucyjnego. Wyszło się, czy część środowiska sędziowskiego poszło do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który tam w sprawie Xeroflor miał zakwestionować, wymyśliło się tezę dublerów, a następnie w poprzednim roku, prawda, rozmawialiśmy zresztą o tym orzeczeniu tutaj na łamach, na antenie, przepraszam, Radia Wnet, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sobie 18 grudnia powiedział, że nie, no w ogóle naszego TK-tu nie ma, tak? No więc do jakiej my sytuacji dochodzimy? Dochodzimy nie tylko, że my się cofamy wstecz do 82 roku, kiedy powstawał Trybunał Konstytucyjny. My jesteśmy w jeszcze gorszej sytuacji, bo my pozwalamy na to, że Trybunały Międzynarodowe, czyli de facto zupełnie podmiot, w żaden sposób nieuprawniony, decyduje o naszej samodzielności, suwerenności prawnej, tak? No bo po to mamy tę hierarchię źródeł prawa. I żeby właśnie ta konstytucja i jednocześnie ten strażnik konstytucji w postaci tego Trybunału Konstytucyjnego, no właśnie taką rolę pełnił. Co jeszcze ważne, w trakcie tych prac wyraźnie cały czas pada stwierdzenie, że przecież Trybunał Konstytucyjny nie jest sądem. On nie jest klasyfikowany jako wymiar sprawiedliwości. On jest w rozdziale sądy i trybunały, ale nie jest sądem. A proszę zwrócić uwagę, że jakbyśmy spojrzeli na wyrok właśnie Xeroflor i odwołanie do Europejskiej Konwencji o Prawach Człowieka, to przecież ona w ogóle nie ma zastosowania do tego typu spraw, bo ona nie powinna w ogóle mieć zastosowania do kwestii ustrojowych. Więc mamy tutaj taką sytuację, w której no dla mnie czasami jako dla prawnika, no chociaż jestem przecież praktykiem, to mimo wszystko czasami sobie myślę, że to jest aż wręcz nieprawdopodobne, że funkcjonujemy w takim państwie, w którym jakby tak lekką ręką decydujemy się na taką straszną destrukcję tego państwa prawa. No bo jeżeli, tak jak mówię, powtórzę to któryś raz, jeżeli my pozwalamy na to, że dzisiaj właśnie przecież to minister Berek, który teraz aspiruje do tego, żeby być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, mówił nam, że tych orzeczeń nie będziemy ogłaszali, bo one się nam nie podobają, no to gdzie my jesteśmy? To gdzie, jakie to jest demokratyczne państwo prawa? To jest zaprzeczenie całej idei, tak jak mówię, Trybunału Konstytucyjnego. Warto jeszcze wrócić w tym miejscu do jakby kwestii samego tworzenia tego Trybunału, bo oczywiście w jakimś sensie trudno powiedzieć, że Trybunał nie jest upolityczniony. I to nie mylmy sobie tutaj oczu, no bo przecież jest wybierany przez Sejm. Ale wprost mówiono o tym w trakcie prac, że po to jest ta 9-letnia kadencja. Po to jest z drugiej strony wybór na ten indywidualny wybór, czyli nie wybieramy pakietem, jak teraz to nastąpiło, i jednocześnie zakaz ponownego wyboru, żeby był ten bezpiecznik taki, że ta osoba, która jest wybrana na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w momencie wyboru ona się odrywa od jakiegoś tam zaplecza politycznego. No zresztą ten zapis, że to ma być osoba o wyróżniająca się wiedzą prawniczą, prawda, tutaj w tym zakresie, tak? No czytajmy, wybitna, może niekoniecznie to musi być zawsze teoretyk, prawda? No bo można być wybitnym prawnikiem, nie mieć żadnego tytułu naukowego. Ale pokazuje to, że jednak to dla twórców Konstytucji było ważne. I przecież pamiętamy, bo to już o tym pisałam wcześniej i też o tym rozmawialiśmy z panem redaktorem, że to właśnie nikt inny, jak właśnie profesor Zoll, ówczesny prezes Trybunału Konstytucyjnego, czy Aleksander Kwaśniewski mówili o tym, że nie ma takiej możliwości, żeby jedna jakakolwiek opcja polityczna była w stanie przejąć Trybunał Konstytucyjny. No nie ma takiej możliwości. Warto w tym momencie przypomnieć, że jak wprowadzano w 1997 roku nową konstytucję i był stworzony ten nowy model Trybunału Konstytucyjnego, to przecież nie wymieniono składu Trybunału Konstytucyjnego, tylko te kadencje stopniowo upływały właśnie po to, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że dzisiaj obsadzi sobie jedna partia i będzie, jak odejdzie nawet od władzy, to będzie miała wpływ na przepisy ustaw. I de facto my teraz, słysząc takie słowa pani minister Kotuli, która mówi o tym, odbijemy Trybunał, te wypowiedzi pana ministra Żurka, tak, że będziemy mieli tutaj swój Trybunał. Już nie wspomnę o tych wypowiedziach pana premiera, który mówił, że będziemy mieli swoich sędziów. No są druzgocące, no z punktu widzenia dla mnie, dla prawnika, to jest po prostu przerażające, że my jakby... To, o czym mówił 2 lata temu, bo to już chyba będzie może nie 2, ale na pewno rok temu prezes Trybunału Konstytucyjnego, składając zawiadomienie o zamachu stanu, mogło się wydawać wtedy takie trochę abstrakcyjne, ale jak spojrzymy na to, jak to się dokonuje, no to rzeczywiście miał rację, bo wcale zamach stanu nie musi polegać na tym, że wyjadą te czołgi na ulicę.
2: No ale pani prokurator Szeroczyńska, która poumarzała już większość tych wątków, nie wiem czy wszystkie, ale chyba większość, uzasadniała...
3: Miała inne zdanie.
2: Tak, uzasadniała to właśnie, no to taki dosyć sprytny wybieg, bo po prostu poszła w tą stronę takiego no fizycznego zamachu stanu i jak gdyby takiego się nie dopatrzyła, no bo jego w zasadzie nie ma. Tak, więc też jest to jakiś pogląd prawny. No.
3: Oczywiście ja nie zaprzeczam. Jakby tutaj pani prokurator ma takie prawo, bo ona była referentem w tej sprawie. Wiadomym jest, że takie rozstrzygnięcie podlega zaskarżeniu i sąd, bo to była umorzenie czy odmowa, bo ja nie wiem.
4: Umorzenie.
3: Umorzenie.
4: Niektórych wątków, tak? Wydaje mi się, że już tyle tych spraw jest, że ja coś się zaczynam gubić. Tak mi się wydaje, że ten wątek chyba został umorzony i właśnie tak to tłumaczyła, że no tak, że zamach to jest zamach, właśnie czołgi na ulicach. On daje ducha tej argumentacji, tak? Nie to, że tam padło sformułowanie, tak? Taki o czołgach. No tak. Właśnie, tak.
3: No ja się, nawet jak otworzymy sobie komentarz do kodeksu karnego profesora Wróbla, no bo ja warto tak powoływać te osoby, które są autorytetami dla obecnej władzy, no to przecież tam jest wprost napisane, że to właśnie nie musi być wyjście z czołgów na ulicę i to nie musi być taki wymiar tego, jak nam się to może potocznie wydawać, że właśnie i to pokazuje, jakby, bo proszę zwrócić uwagę, jak ta destrukcja jakby następuje i to nie jest tak, że jakby władza kwestionuje sam Trybunał Konstytucyjny i uważa, że w ogóle go nie powinno być, tak, tylko po prostu sobie chce go przejąć, tak, czyli on im jest potrzebny w określonym celu, już nie mówiąc o tym, że no bo przecież no po to został stworzony system konstytucyjny, konstytucja, w ogóle ta większość parlamentarna, która pozwala na zmianę konstytucji, no po to właśnie, żeby dla partykularnych interesów jakiejkolwiek większości parlamentarnej tego nie zmieniać. No bo przecież właśnie Trybunał stojąc na straży konstytucji, no właśnie chroni obywatela przed tym, przed tą ingerencją władzy, tak? Także to, no to nie jest takie. To może się wydawać rzeczywiście komuś tak z boku, a co mnie to obchodzi, jaki tam ten trybunał, ten prezes Święczkowski, ci sędziowie, to nie ma dla mnie znaczenia. Nie, dla każdego obywatela ma. Dlatego, że właśnie to jest ten organ, który musi stać na straży tych praw i wolności. I zresztą to, że nie są publikowane te orzeczenia, to przecież to w rażący sposób działa na szkodę obywateli, to wielu obywateli, bo rozmawialiśmy i o emerytach, i o kwestiach tej służebności przesyłu i wiele, wiele innych, tak? Bo wbrew temu, co się gdzieś tam mówi w przestrzeni publicznej, to Trybunał Konstytucyjny całkiem prężnie orzeka. A tak przy okazji czytałam ostatnio, że ci sędziowie, którzy złożyli ślubowanie wobec pana prezydenta, ta trójka, to ten jeden to w ogóle chyba kompletnie nawet tam, nawet nie wiem, czy on przystąpił do w ogóle do, on objął, chyba objął urząd, tak? Nawet nie wiem, w sensie czy stawił się w pracy, natomiast na pewno tamta pozostała dwójka, to w ogóle nie podejmuje żadnych czynności. A od którego? Od początku kwietnia de facto została skutecznie powołana na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego, no i bierze niemałe pieniądze za to, że powinna orzekać, tak? Między innymi w sprawie skarg konstytucyjnych.
4: Ja sobie pozwolę, bo jeszcze wracając do tamtego wątku, bo udało mi się w międzyczasie odszukać ten komunikat, bardzo długi. I tu czytamy między innymi, no to pokazuje jakąś jednak finezję pani Szyroczyńskiej, bo ona nie jest taką osobą twardogłowo. W uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu jednoznacznie zastrzeżono, że nie jest rolą prokuratora rozstrzyganie, kto ma rację w aktualnej debacie ustrojowej. Mówiło o zawiadomieniu o śledztwie z zawiadomienia prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego dotyczącego właśnie ustrojowego zamachu stanu, tak to przypominam. I cytuję dalej. Nie należy również do prokuratora ocena statusu poszczególnych sędziów TK, SN, sądów powszechnych, czy też samej KRS, ani wadliwości albo niewadliwości wydawanych przez nich decyzji. Zadanie prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze ogranicza się do weryfikacji, czy osoby, których dotyczy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, swoim zachowaniem wypełniły znamiona jakiegoś czynu zabronionego, a jeśli tak, to czy mając na uwadze inne przesłanki procesowe, mogą być one niepociągnięte do odpowiedzialności karnej. To jest taka sprytna mowa trawa, moim zdaniem, bo to jest sprytne.
3: Mowa trawa, ale
4: tutaj taki fragmencik wybrałem, pokazując jakiegoś takiego ducha tego umorzenia, tak? Że to jest takie trochę zejście z linii czasu.
3: To jest umycie rąk, tak?
4: Tak. ale potem czytamy dalej w kolejnym fragmencie. Przemoc bowiem, to jest ten wątek, dlaczego pani prokurator nie chce kontynuować tego śledztwa i umarza. Przemoc bowiem, biorąc pod uwagę, że skierowana ma być przeciwko ustrojowi państwa i jego organom konstytucyjnym, niewątpliwie musi mieć charakter siły fizycznej, której rozmiar musi być znaczny, na przykład podjęcie akcji zbrojnej czy użycie jednostek militarnych. Za przemoc, mimo iż tak twierdził zawiadamiający prezes TK Bogdan Święczkowski, nie można uznać czynności polegających na zaniechaniu. No i tak dalej, i tak dalej.
3: To znaczy tak, ja oczywiście pani prokurator ma pełne prawo i tutaj zająć takie stanowisko i tak jak mówię, to jest jej decyzja procesowa, natomiast tak słuchając tych fragmentów, które pan redaktor czyta, to ja dochodzę do wniosku, że w ogóle w takim przypadku, gdybyśmy tak podchodzili, to de facto w ogóle po co w kodeksie karnym są te przestępstwa? No przecież w zasadzie zawsze jest jakiś spór ustrojowy, tak? No tak dla mnie to brzmi, ale ja bym chciała, panie redaktorze, bo udało mi się w tym czasie, jak redaktor pisował, to mi się udało znaleźć te ciekawe fragmenty i tak mamy.
4: W komisji kodyfikacyjnej.
3: Oczywiście, moje ulubione. Profesor Andrzej Zoll, prezes TK. Uważam, że ostateczność orzeczeń Trybunału jest zasadniczą kwestią ustrojową, decydującą o tym, czy rzeczywiście będziemy mieć model demokratycznego państwa prawnego, czy takiego modelu nie będziemy. I dalej mówi, jeżeli chce się tutaj wprowadzić możliwość odrzucenia orzeczenia o niekonstytucyjności ustawy, na przykład z przyczyn politycznych dopuścić, ażeby obowiązywał w porządku prawnym przepis sprzeczny z konstytucją, to narusza się przede wszystkim hierarchię źródeł prawa, a także zasadę demokratycznego państwa prawnego. To jest moim zdaniem jeden chyba z najważniejszych. Następnie uważam, że bez żadnych warunków powinno być zawarte w Konstytucji stanowisko, to jest dalej Zoll, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają charakter powszechnie obowiązujący i są ostateczne. I udało mi się znaleźć tę wypowiedź pani Ireny Wrypowicz, która tutaj po informacji, że odchodzi się od koncepcji nieostateczności wyroków, stwierdza, była to dla mnie dobra wiadomość, ponieważ uważam nieostateczność orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego za jedno z największych niebezpieczeństw, które mogą przekreślić sens naszej pracy i doniosłość tej konstytucji. Proszę zwrócić uwagę, jakie mocne słowa, tak? Następnie mamy Jerzy Ciemieniewski. Sprawa ostateczności charakteru orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego jest dla naszego klubu kwestią najwyższej wagi. Jest to dla nas sprawa o fundamentalnym znaczeniu, dotycząca określenia charakteru państwa. Czyli to, tak jak mówię, to nie jest jakaś tam fraza, jakiś jeden przepis, bo jeszcze przypomniałam sobie właśnie, że pada takie stwierdzenie z ust jednego z członków komisji, że przepisy, które są tworzone w Konstytucji, nie są deklaracjami, tylko są normami prawnymi. Czyli jak to rozumieć? To należy rozumieć tak, że jeżeli jest jakiś zapis w Konstytucji, to on jest prawem stanowionym, a nie jest jakąś suchą deklaracją, którą możemy sobie spełnić albo nie. I to jest jakby sens tego wszystkiego, tak? A tutaj proszę zwrócić uwagę, że no, my mamy po pierwsze uchwałę Sejmu, bodajże z marca 2024 roku, no i tą słynną uchwałę z grudnia 2024 roku Rady Ministrów, tak? Chyba tworzoną właśnie przez ministra Berka, która mówi, nie no w ogóle, ja co ciekawe, panie redaktorze, w jednej ze spraw przed Sądem Najwyższym, broniąc, już nie pamiętam, czy sędziego Schaba, czy sędziego Lasotę, chyba sędziego Lasotę, tak, w sprawie o uchylenie immunitetu, druga strona powołała się właśnie na tą uchwałę Rady Ministrów. Naprawdę, aż byłam po prostu w szoku. Ale naprawdę ludzie się na to powołują. Że, i po prostu dla mnie, że to uchyliło w ogóle orzeczenia TK i w ogóle ja po prostu no miałam, jak to mówią, przysłowiowe oczy jak 5 zł. No oczywiście zajęłam stanowisko merytoryczne na tym zakresie, czyli to też pokazuje, no bo dla zwykłego obywatela, no to on słucha, tak? No i on nie wie, no jest jakiś, on głosował przecież, wybrał sobie jakąś tam większość parlamentarną, no jak oni tak mówią, to chyba mają rację. Zresztą ta cały czas narracja, że to jest trybunał określonej opcji politycznej, teraz w ogóle ciągle jakby jest to ten taki nacisk na kwestię prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który jest po prostu no, tragicznie traktowany w taki sposób, no się bardzo jakby tutaj obniża autorytet pana sędziego, który no przecież dorobek ma ogromny, jak można pewne rzeczy jakby kwestionować, bo to każdy ma takie prawo, no ale trzeba też oddać pewną kwestię, jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, stoi tutaj na czele tego konstytucyjnego organu, tak? Ale no obywatele nie wiedzą, o co chodzi, tak? A jednocześnie jakby nie dociera do nich, przynajmniej myślę, że do części nie dociera, to, że to właśnie obecna władza chce sobie upolitycznić Trybunał Konstytucyjny i nawet się w zasadzie z tym nie kryje, no bo odbijemy Trybunał, będą nasi sędziowie, tak? Wysyłam tam swojego ministra, mówi premier, on będzie miał tam inne obowiązki, no to no jak to rozumieć, tak? Czyli na pewno wracając do kwestii historycznych, które myślę, że warto o nich mówić, tak? Bo jeżeli jesteśmy w takim momencie takiej destrukcji, no to warto wracać do tego, o czym mówiły osoby, które tworzyły tą konstytucję. Przecież proszę pamiętać, ja miałam w 97 roku, zdawałam maturę, byłam pełnoletnia i pamiętam, jak dostałam do domu tą konstytucję, pamiętam w ogóle doniosłość tego, że konstytucję mamy nową, tak? Chociaż byłam młodym człowiekiem, więc to sama konstytucja w sobie, tak jak mówię, to nie jest jakiś tam zwykły świstek papieru, więc to jest z punktu widzenia każdego obywatela, no ten akt podstawowy, fundamentalny, który właśnie jest gwarancją tego, że nie żyje w jakiejś demokracji z dopiskiem, która nigdy nie jest demokracją, tylko jest właśnie w demokratycznym państwie, ale prawa, czyli ograniczonego tymi prawami, przede wszystkim zapisanymi w konstytucji, prawda?
4: No nie da się ukryć.
3: Tak, jeszcze ciekawe jedno, wypowiedź przedstawiciela obywatelskiego projektu konstytucji Michała Drozdka. Nie wyobrażamy sobie innej sytuacji niż ostateczna obowiązywalność orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. A następnie pada argument, który można nawet bezpośrednio odnieść do współczesnego sporu. Opinia publiczna dowiaduje się o tym, że jakaś ustawa jest sprzeczna z konstytucją, a następnie Sejm z pragmatycznych, taki przykład podawał, powodów odrzuca orzeczenie Trybunału. Przyzwyczajamy się do stanu, w którym prawo podporządkowane jest doraźnym potrzebom. No właśnie. Czyli jeżeli byśmy dopuścili, jeżeli mamy, de facto dopuszczamy do tego, no bo co mamy zrobić jako obywatele, tak?
5: Popołudnie wnet.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama. Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy Frosta kupiłeś?
10: Proszę, się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: O reklamie.
12: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat. Więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
13: Sekcja lewacka Radia Wnet.
14: Dzień dobry, sekcja lewacka Radio Wnet. Za kilka chwil, mamy nadzieję, połączymy się z Grecją i z Milo Kurtisem i z jego gościem dzisiejszym, Wojciechem Waglewskim, ale najpierw posłuchamy muzyki Compagnia Trio Rebetiko.

0: Dobry wieczór Państwu, mówi Milo Kurtis i mój najbliższy przyjaciel, ten biały człowiek.
1: Wojciech Waglewski, biały człowiek na czarnym landzie, wśród czarnych Greków.
0: Wśród czarnych Greków raczej, no. Bo on był kiedyś blondynem, ale niestety ciągle...
1: Jestem nadal, tylko pod kapeluszem.
0: No i ciągle ścina włosy.
1: Kurczę, nie ścinam, no. Oddałem w leasing.
0: A, w leasing?
1: Oczywiście.
0: A kto to? No ja bym chętnie od ciebie wziął.
1: Już za późno. Bliżej mikrofonu mówię, mogę go połknąć, ale to będzie za blisko.
0: Proszę Państwa, to jest Wojciech Waglewski, którego spotkałem 83 lata temu na ulicach Warszawy, na krakowskim przedmieściu. Wtedy już istniał Uniwersytet Warszawski, zbudowany nam przez cara. Który car zbudował Uniwersytet Warszawski, nie pamiętamy, ale któryś z carów zbudował, tak jak zbudował Teatr Polski, filtry i tak dalej, ach, te ruskie.
1: Tak było.
0: No potwierdza to pan Wojciech Waglewski, a wiadomo, wszyscy wiemy, że jest bardzo mądrym człowiekiem, czyli musiało być to prawda.
1: Tak było.
0: Kurczę. Pamiętajcie o tym, że z Wojtkiem Waglewskim bardzo trudno się robi wywiady, tylko że my nie mamy tutaj żadnego wywiadu, tylko mamy normalną, kumpelską rozmowę. Jesteśmy nad Morzem Egejskim, na wyspie Naxos.
1: To jest w Grecji.
0: To jest, a właśnie.
1: Gdy Państwo nie wiedziało, to jest w Grecji. Jesteśmy w mieszkaniu, które okupuje Milo wtedy. Znaczy jesteśmy...
0: Moja ciocia okupuje,
1: a my w roli skłoterców tutaj sobie kalimatki, urządzenia, winko i bardzo przyjemnie spędzamy czas.
0: No bo jednak Naxos to przyjemna wyspa. Wszystkie domy białe. Poczekajcie, może wam pokażę jakoś. Domy na biało. Błękitne niebo. Samoloty. Tylko małe samoloty tu mogą. O, tu, tam za rogiem, ale tego nie zobaczycie, jest morze. Morze Egejskie. O. A teraz możecie znowu na nas patrzeć.
1: No i tak.
0: Jak ci się Morze Egejskie podoba?
1: Nie wiem, bo w ogóle stąd nie wychodzę, bo wszędzie te białe domy, to po co mam wychodzić? Z balkonu patrzeć tak samo, z drugiej strony balkonu jest to samo, a może to sobie mogę na pocztówce zobaczyć przecież. Poza tym nie wchodzę do morza, bo są fale i te...
0: I możesz się utopić.
1: Mogę się utopić. Siedzę tu, jest mi bardzo przyjemnie. Słucham CNN-u, chociaż nie chcę.
0: Słuchasz CNN-u?
1: Chciałem Państwu powiedzieć, że to jest model dopiero. On ma cały nadłączony laptop i CNN na full. No, po prostu o której godzinie bym się nie obudził, to słyszę jakiś Ukrainie.
0: Nie CNN, tylko Al Jazeera.
1: No to wszystko jedno tam.
0: Jeden. A no właściwie to tak, to są mainstreamowe
1: przecież.
0: Jednak stacje, które nadają tą samą papkę.
1: Jestem na wakacjach, a dzięki mojemu przyjacielowi dowiaduję się niestety, co się dzieje na świecie i chowam się i...
0: No właśnie, bo w Grecji się, bo w Polsce się nie mówi o tym, że jest bardzo poważna sytuacja we wschodniej części Morza Śródziemnego, gdzie Turcja wlatuje w przestrzeń powietrzną Grecji tymi swoimi F-ami. Znowu Grecja je odgania swoimi F-ami. Też tej samej produkcji amerykańskiej, troszkę odgania. Znowu Izrael proponuje Grecji wspólną akcję przeciwko Turcji. Rząd grecki chce się zgadzać na to, natomiast 80% społeczeństwa greckiego jest po stronie palestyńskiej. I co tu zrobić?
1: Przestać mówić o polityce, co mi obiecałeś. Powiedziałeś ani jednego słowa o polityce, bo wychodzę.
0: Ale to nie było o polityce, tylko o sytuacji na Morzu Egejskim.
1: Jakiej sytuacji? Jakiej sytuacji, kurna? O jakiej? O morzu, o tym, czy fale są, czy słońce? Nie.
0: No bo to już ty omówiłeś, że może na pocztówce się ogląda.
1: Oczywiście. Przyjechałem jeszcze raz, chciałem powiedzieć Państwu, przeprosić bardzo za mojego kolegę, gdyż program jest stricte wakacyjny. Ja wiem, że część Państwa może być już troszkę po wakacjach, więc chcemy trochę tę radość tej wyspy greckiej Państwu przedłużyć i przepraszam za mojego kolegę, który jak już wspomniałem, bez Al Jazeera, CNN-u, BBC, Radia Wnet i Telewizji Republika nie może spędzić dnia w ogóle. No.
0: Mogę spędzić, jak nie mam ze sobą komputera. Więc w Polsce, jak jestem w Warszawie, to spędzam taki czas, ale tutaj, żeby się przygotować do audycji, wiesz, no być poważnym jednak, nie wiem, czy ja jestem dziennikarzem, czy reporterem, czy nie wiadomo co. Jestem na pewno humanistą. Tutaj w Grecji mnie pytano, esis edeksios i aristeros. I zawsze im odpowiadałem imię o antropos. pytali mnie, ty jesteś w końcu, jak rozmawialiśmy o polityce, ty jesteś lewicowy czy prawicowy? A ja mówiłem, nie, ja jestem człowiekiem, antropos to po grecku człowiek.
1: Ja czasami wolę niż z tobą rozmawiać z swoją ciocią, która nie zna ani jednego słowa w języku obcym, angielskim i tak dalej. I mówi do mnie bardzo długie monologie i świetnie się rozumiemy. Uśmiecha się, pokazuje mi rękami, że jest fajnie. Ja jej odpowiadam i czas jakoś płynie. A u ciebie, jak zaczynam cię rozumieć, to nie wiem czemu zaczynam się denerwować od razu.
0: Wiesz co, już tak długo się znamy, że ludzie normalnie tyle nie żyją, ile my się znamy.
1: W ogóle tyle nie żyją, ile my żyjemy, umówmy się.
0: Ach, ta jedna sprawa. Więc a propos wakacji, które Wojtuś chce wam uprzyjemnić, nie powiedział wam i ja wam nie powiedziałem o tym, że wiesz, no ludzie mają wakacje rzeczywiście, tylko że my jesteśmy od urodzenia na wakacjach. No,
1: cały czas. Jedyna praca, jaką wykonuję po raz pierwszy od pół roku, to ten wywiad z tobą nieszczęsny.
0: Ale to nie jest wywiad, tylko rozmowa. Proszę państwa, Wojtek kiedyś, w 80 którymś roku, czyli ponad 40 lat temu, my mamy dużo lat, razem mamy ze 150 może, jeszcze nie, ale prawie, 148.
1: W którym momencie mam wyjść? No ale...
0: Dobra, to posłuchamy utworu Wojtka, który nosi tytuł Milo.

0: No jak się podoba utwór pod tytułem Milo, bo mnie się bardzo podoba. Z jakim zespołem to nagrałeś, Wojtusiu?
1: Słuchaj, drogi Dymitriosie, a ten utwór nagrałem na płycie I Ching, kiedy już miałem dosyć grania w zespole Osian, bo mi bardzo nogi cierpły od siedzenia w półlotosie i chciałem pograć troszkę na gitarce elektrycznej. Spotkałem Zbyszka Hołdysa, bo on mówi, że nagrał płytę ze wszystkimi muzykami w Polsce rockowymi, którzy umieją grać, więc pomyślałem sobie, zobaczę, co tam się da z tego stworzyć. No i wszedłem do tego studia i nagrałem parę piosenek swoich między innymi i to stało się kanwą powstania zespołu słynnego, który istniał przez pół roku, ale to inna historia. I proszę ciebie, nagrałem piosenkę w wymyślonym przez siebie języku pod tytułem Milo. Hołdys mnie cały czas pytał, o co mi się w niej właściwie rozchodziło, ale nigdy mu nie powiedziałem i nadal uważa, że tam nie wiadomo, jakie to tajemnice zdradzam. W tej piosence wzięli udział właściwie prawie większość tych, którzy tam brali, no byli w tym studiu akurat wtedy. Była Martyna Jakubowicz, Zbyszek, no było nas dużo. I ta piosenka, żeby było ciekawe, po latach spotkałem Mateusza Pospieszalskiego, z którym założyłem zespół WW. I mówię do niego, ty, napisałem taką piosenkę. Łojan, łojan, alele, rekange, łobija, su, milo, sule, amato, nato. Łobija, bije, łobija, bije, łobija, bije, tonight. I to oznaczało, że musimy założyć zespół wtedy. I posługujemy się tym samym językiem, który tylko my rozumiemy. I tak, proszę państwa, powstał słynny zespół WW, który do tej pory jeszcze gra, za co serdecznie przepraszam.
0: Zespół WW. WW, V-O-O, V-O-O, czyli od wudu. Ja miałem zaszczyt brać udział w pierwszych nagraniach tego zespołu i grać jeszcze w Jarocinie w 86, a zespół powstał w 5 chyba.
1: W 5, potem wyjechaliśmy do Jarocina, gdzie wszystkich wystraszyłeś latając Piatti Adue po scenie.
2: Ale ja wtedy nie miałem Piatti Adue.
1: No to może z Ligawą,
2: Z fanfarą taką.
1: A no co z fanfarą?
0: Z trąbką sygnałową z Igrzysk Olimpijskich w Moskwie z 1980 roku.
1: No i latałeś z tym po scenie całej. Z boku stał Rysie Grider, którego jeszcze nie znałem i pytał, co to było? Ludzie zastygli w przerażeniu.
2: Jak podobało się.
1: Jak krzyczałem, nie będę mówił do siebie na ulicy, nie będę mówił na siebie na ulicy, ty lataj z tą trąbą. Nie wiem, co tam się działo. Podobało się, bo no dobrze się płyta od razu potem sprzedała i gdyby nie beznadziejny menadżer, ach człowiek, kto to był menadżerem? No to przecież ty byłeś menadżerem. Gdyby nie beznadziejny menadżer, to przecież byśmy podbili świat cały. No tak skończyło się na... No wiadomo, jak się skończyło, nie będziemy wracać do tego tematu.
0: Nic się nie skończyło przecież, no Wojtuś, to przecież żyjemy i lecimy do przodu.
1: Nie, no zespół istniał dalej, natomiast na chwilę zawieszona została nasza przyjaźń na czas nieokreślony.
0: Nie, ja uważam, że nasza przyjaźń nie została zawieszona, ale tylko przez to, że ja chlałem, bo Wojtuś jest grzeczny facet, wiesz, i nie powie takich rzeczy, ale ja o sobie mogę powiedzieć. Ja strasznie ostro wtedy chlałem alkohol, szczególnie dużo wina piłem i zacząłem przychodzić na próby pijany. No i wcale i Wojtek mnie otrzeźwił. Właściwie to przez to, że mnie wyrzucił z zespołu WW, to mnie postawił na nogi, bo nagle się zorientowałem, kurczę, gdzie ja jestem? I tak naprawdę do tej pory jestem Wojtkowi za to wdzięczny, co wiesz.
1: Chciałem uzupełnić tę opowieść, która nie do końca jest prawdziwa, że tylko wino, ponieważ w stanie wojennym, nie wiem czy pamiętasz, kiedy wybuchł stan wojenny, graliśmy w Utrecht w Holandii.
2: No to piwo było jeszcze i whisky.
1: Graliśmy w Holandii, przyszli do nas, jak w dniu, kiedy ogłoszono stan wojenny, przyszli do nas.
2: A tak.
1: Państwo, skąd oni byli? Z Chile?
2: Z Chile.
1: Tak, i powiedzieli, my to już mamy za sobą, czego się napijecie? Ostaszewski zaczął marudzić, że czerwone wino. Ten Radek mówi, no ja może białe wino bym wypił. Ja tak się czerwili. A oni mówią, dobra, i wjechali z whisky. Wszyscy pili, trąbiliśmy
2: chyba
1: whisky.
2: Brandy to było.
1: Czy brandy, tak.
2: Ale wjechali ze skrzynką brandy, nie?
1: Dokładnie. I tak się zaczął twój upadek właśnie.
2: Idź ty. Mój upadek zaczął się, kiedy się urodziłem.
1: No nie, chciałem być grzeczny, no.
0: No tak, ale ty wymyśliłeś coś takiego, że przez grzeczność

0: uwielbiał tego trębacza.
1: Tak, zaprosiliśmy kilku muzyków Emila Curtisa i oprócz tego była Kaja, był Leszek Mozer, który fantastycznie gra na harmonium i na cymbałach. Historia, która w moim życiu zdarzała się wielokrotnie i za co jestem wdzięczny światu. Zakochałem się swego czasu w muzyce Dave'a Douglasa, zwłaszcza w czasie, kiedy grał z Johnem Zornem zespołem Masada. Był trzykrotnie uznany przez Downbeat za najlepszego trębacza jazzowego świata. Tak. I po prostu nagle Milo do mnie dzwoni, słuchaj, bo wiesz, taki przyjechał taki koleś na trąbce.
0: Przyjedzie
1: na trąbce, coś zagra. Może być zagrał z nami, bo tam fajnie, żeby ktoś umiał coś grać, było w tym zespole. Jak on się nazywa? Dave Douglas. No to ja po prostu zwariowałem. Przyjechałem, zapoznałem się z Dave'em przy pomocy buteleczki wina. Grało nam się fantastycznie. Zresztą do tej pory jesteśmy w kontakcie. Ty go jakoś nie polubiłeś, widzę, bo przykrył twoje solówki wszystkie, zdaje się, swoją osobowością. I nie mogłeś nawet na grzechotkach na co nie mogłeś solówki zagrać. No.
0: Więc ja uważam, że kontrabas, gitara basowa i instrumenty perkusyjne i perkusja to są instrumenty akompaniujące. No. I dlatego ja nie akceptuję solówek na perkusji, na basie, na tych. Natomiast gram solówki, ale z nim nie grałem na klarnecie. Nie lubię grać solówek po prostu i nie gram solówek. Ja jestem akompaniatorem.
1: No bo, jakbyś się powiedział...
0: Bo nie umiesz.
1: No, znowu chciałem być grzeczniejszy. Dlaczego prowokujesz mnie do jakichś świń? Świetnie, nikt tak nie gra dobrze na klarnecie, jak ty, chciałem powiedzieć, tylko...
0: Adam Struk to mówił właśnie.
1: No, właśnie mówił, bo on w tym wieku, co ja nie dosłyszę już może troszkę, ale generalnie wiem, że próbowałeś i za to należy cię pochwalić.
0: No to słuchamy teraz, jak sobie daję radę w duecie. To jest na płycie Sephardic Music. Niestety płyta już wyczerpał się cały nakład, a nie ma kasy na wznowienie. Zresztą nie tylko nie ma kasy, ale i politycznej okoliczności, bo to muzyka żydowska, wiadomo co jest. Troszkę z Palestyną. Miało nie być o polityce. Dobra, będzie Alevanta Jaco. To jest stary sefardyjski numer gdzieś z XIX wieku, z pierwszej połowy XIX wieku. Żydów sefardyjskich, którzy do Polski dotarli mniej więcej w XV wieku, zaprosił ich Zamojski, do Zamościa właśnie, on zaprosił Żydów sefardyjskich, Greków i Ormian. I tam pozakładał szkoły, świątynie i tak dalej. Świetny, świetny arystokrata, jeden z niewielu polskich arystokratów, który dużo wniósł do kultury polskiej.
1: Naprawdę.
0: Ja wiem, że ty nie specjalnie przepadasz za arystokratami, mimo że dzisiaj rozmawiałeś z jednym... Nie, wczoraj rozmawiałeś. Dobra. Alevanta Jaco, Wojciech Wagleski and Dave Douglas.

0: Reklama. Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
4: Radio Wnet. Więcej niż radio.
5: No i jesteśmy z powrotem, proszę Państwa. Ja chciałem, żeby to był tylko duet Wojtek Waglewski, Dave Douglas, no ale piosenka poszła dalej, a ponieważ jestem w Grecji, nie wiedziałem, jak ją zatrzymać. No ale piosenka dosyć ładna.
6: Powiedz mi, zawsze tak jest, jak włączasz jakąś muzykę w radiu, to realizatorzy wychodzą, bo nie mogą tego słuchać do końca. Chciałem powiedzieć, że przy okazji, że tam śpiewała Masza Natanson, którą mi ukradłeś oczywiście.
5: Nie ukradłem, tylko bardzo chętnie się zgodziła ze mną współpracować.
6: Bo zapłaciłeś więcej niż ja. A potem Kaja na cymbałkach pięknie grał. Leszek Możdżer, bardzo to fajny skład i piękna płytka moim skromnym zdaniem.
5: Wiesz co, ja przed w tym kontrakcie z Nosprem umieściłem taką jeden punkt, że uprzejmie proszę o schowanie wszelkich instrumentów egzotycznych ze sceny. W związku z czym fortepian zjechał pod scenę.
6: No w tym zestawie fortepian był dosyć egzotyczny, prawda. To prawda.
5: No więc troszkę się zdziwiono. Ale graliśmy, koncert był świetny. Leszek Możdżer rzeczywiście wyrabia, to nie grał na fortepianie, bo z tobą gra na fortepianie, prawda?
6: Ze mną to trudno powiedziane. Gramy czasami duety i gramy taki projekt, tak to nazwijmy, Leszek Możdżer ze swoim WW. To rzadko się odbywa, bo jesteśmy zajęci, on bardzo i my, ale to jest muzykant wybitny. Wybitny muzykant i gra się z nimi tak, jakby się grało całe życie i każde spotkanie coś jest dla nas duże przeżycie, nie ukrywam.
5: No tak, ale jeszcze robicie jakieś, on tylko z WW gra, czy jeszcze coś robicie jeszcze oprócz tego?
6: Nie, no grywaliśmy w duetach kiedyś, tam to się na męskim graniu chyba zaczęło, zupełnie ad hoc i zagraliśmy gdzieś tam parę tych duetów, graliśmy na festiwalu Seaside Inside i tak dalej. Jak tylko mamy wolną chwilę i coś się tam udaje, to no ale widzisz, teraz siedzę w Grecji, zamiast wrócić do domu i zająć się czymś poważnym, to rozmawiam z tobą, kurczę, o polityce, a miało tak nie być.
5: O jakiej polityce?
6: No właśnie, jakiej polityce? Ja coś powiedziałem, polityka? Nie.
5: No właśnie tak, żaba.
6: Żaba.
5: Dobra, żaba to my mówimy na takie słowo, które się zaczyna na K i bardzo uwielbiają to słowo wypowiadać dziewczyny ze Strajku Kobiet. Czyli się już domyślacie, jakie to może być słowo, to żaba. Dobra, słuchajcie, ponieważ udało mi się z Wojtkiem zaprosić go wreszcie do audycji, próbuję to już od 15 lat i wreszcie się udało, więc pomyślałem sobie, że posłuchamy sporo naszych wspólnych wykonań, bo to trudno powiedzieć, czy to naszej wspólnej muzyki, ale na pewno wspólne wykonania. Coś tu Wojtek puszcza, jakieś utwory nowe, kurczę, wiesz, no z Wojtkiem jest dosyć trudno wytrzymać.
6: Jakieś muzyki posłuchać wreszcie, no.
5: No dobra, to posłuchamy muzyki, w takim razie Milo 1, Wojtek solo z koncertu poświęconemu mojemu 50-letniemu przebywaniu na scenach Polski, Europy i Ameryki Północnej.
6: No i znowu fantastycznie.
5: I znowu fantastycznie, rzeczywiście Wojtuś zagrał fantastycznie. To słuchamy utworu Milo 1, Wojtek Solos.
6: Głównego gościa wymień.
5: A głównym gościem był Andy Shepard, współtwórca rewolucji jazzowej w Wielkiej Brytanii. No i jeszcze te hałasy, co słyszycie, to są z tych małych uliczek naszych. Tu samochody nie przejeżdżają, ale ludzie z jakimiś wózeczkami i tak dalej chodzą. Dave Duncan, to był Andy Shepard na saksofonie tenorowym. No jeszcze oczywiście Leszek Możdżer, Wojtek Waglewski. No ja Wojtka uwielbiam zapraszać, tylko ten człowiek jest niesamowicie drogi. Uważajcie na niego, bo strasznie dużo kosztuje.
7: Tak można.
5: Nerwów oczywiście. Chodziło mi o nerwy.
6: Oczywiście, jestem bardzo, potrafię ludzi wkurzać, podobno się mnie boją, słyszałem.
5: Też słyszałem o tym, szczególnie dziennikarze się ciebie boją. No,
6: kiedy słyszę pytania, inspiracje i plany na przyszłość, albo dlaczego pan już nie gra w WW, no to co ja mam powiedzieć? No? Albo kto w pana zespole pisze teksty i muzykę?
5: No tak, no ludzie przychodzą nieprzygotowani do programów. Jak widzicie, my jesteśmy przygotowani, bo mamy muzykę Wojtka w wykonaniu Wojtka Waglewskiego, więc słuchamy solówki Wojtka Waglewskiego w utworze wykonanym w czasie Jazz Jamboree 2020. Akompaniuje nam Możdżer, chyba Kaja też śpiewała.
6: To zespół się nazywa Mile Ensemble.
5: O kurczę. Właśnie, to jest ten mój błąd, który popełniam często. Ani razu nie wymieniłem nazwy zespołu. Mile Ensemble.

0: Ale ja tam nie gram. Też?
1: Proszę Państwa, właśnie się zastanawiamy, czy w następnym utworze, który nosi tytuł Yasu Joshi, czyli Cześć Joshi, Joshi to moja wnuczka, czyli córka mojego synka, ma w tej chwili 20 kilka lat. I Wojtek się pyta, czy on tu gra. Gra. Gra na kwice, gra na kalimbie, bo okazuje się, że wy wszyscy znacie Wojtka Waglewskiego z jego tekstów, z jego muzyki i z jego grania na gitarze i z jego pieśniarstwa. Wywiady w radio to nie wiem, czy znacie, ale w każdym razie znacie go z gitary, z tego, że gra na gitarze i śpiewa. A jednak okazuje się, że on umie grać również na kalimbie, czyli sanzie, czyli finger piano, czyli tam piano, czyli jak jeszcze to nazywaliśmy? Sanza.
0: Zależy w jaki dzień tygodnia. No, oczywiście jak dobrze płacą, to gram na wszystkim. To dla Państwa informacji, wracając do owego tytułu Yasu.
1: Jeszcze grałeś w tym utworze, który będzie teraz, grałeś jeszcze na kwice, na sanzie. O kwice nie mówiłeś.
0: Mówiłeś, zacząłeś od kwiki. No dobrze. Yasu chciałem powiedzieć, bo to jest ważne słowo. Nie dość, że jesteśmy w Grecji, jest to nazwa naszego pierwszego wspólnego zespołu przecież. Tak. W którym jeszcze mojej świętej pamięci żona grała na...
1: I mojej świętej na tamborze, pamięci córka, siostra.
0: I Jacek Zajączkowski. I to była nasza pierwsza, w zasadzie takie pierwsze spotkanie na scenie, bo wcześniej się kolegowaliśmy, ale bez grania chyba. Nie,
1: to graliśmy, bo dołączałeś się do grupy w składzie przecież.
0: No to tak, to było takie okazjonalne, ale tak. To był Yasu, to był nasz...
1: Yasu to był zespół, z którym graliśmy z okazji święta narodowego Indii. Graliśmy w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Indyjskiej. Rzeczywiście, Wojtek na tabli, ja na buzuki i na sitar, Grażynka na tampurze, Leta na elektra, na skrzypcach i Jacek Zajączkowski na skrzypcach, prawda? Czy on na gitarze? Nie.
0: On na skrzypcach i na gitarze.
1: On na skrzypcach i na gitarze.
0: Dokładnie tak było.
1: I graliśmy, ja mam zdjęcia z 76 roku, ale graliśmy gdzieś w 72 roku już zaczęliśmy.
0: Tak, dokładnie, tak było. Mhm.
1: Czyli 56 lat temu. Prawie 60.
0: Musisz tak liczyć to wszystko. No,
1: uwielbiam liczyć.
0: Powiedzmy sobie, że było to dawno, no. Przecież to dla większości słuchaczy twojego radia takiej daty nie ma, jak 72.
1: A no tak, no oni to w 72 to ich dziadkowie dopiero się rodzili.
0: No, otóż to właśnie.
1: No dobra, z dziaderskim pozdrowieniem, po grecku mówi się Yasu na to, dziaderskie pozdrowienie również.
0: Tak jest. Chcieliśmy Państwu bardzo serdecznie podziękować za wysłuchanie tego męczenia były przez dwóch starych tetryków, ale okoliczności przyrody są tak wspaniałe, że mam nadzieję, że troszkę Państwu się udzieliło tego nastroju niesamowitego, zwłaszcza z powodu fantastycznych pieśniarek i Leszka Możdżera przecież, którego każdy uwielbia. I jeszcze do tego jacy wspaniali goście. I nawet Milo dzisiaj dość składnie ten program prowadził. Nie wiem, jak to robi, bo nie słucham tego radia, ale nawet potrafił skonstruować zdanie całe i przecinek. Bardzo mi się podobało, bardzo jestem zadowolony, szczęśliwy i dziękuję przyjacielowi memu Milowi, co my się znamy około 60 lat prawie.
1: No co najmniej.
0: No nie, co najmniej, no nie żartuj. Nie znaliśmy się, kiedy miałem lat 13, już bez jaj.
1: No jak miałeś 15, to już się znaliśmy.
0: No to 15, no, widzisz, tak. Czyli nie 60, tylko 58.
1: No właśnie.
0: Bądźmy
1: precyzyjni. A ponieważ ja lubię symetrię, lubię zaokrąglać, więc zaokrągliłem na twoim ostatnim koncercie na Festiwalu Muzyki Świata Warszawa 2026. Zaokrągliłem do 60, co... Chyba ciebie zdenerwowało.
0: Troszkę tak.
1: Bo natychmiast powiedziałeś, że to niedokładna data, bo te wtedy miałeś 13 lat.
0: A to już wtedy o tym powiedziałem.
1: Tak. Widzisz? Przez mikrofon w dodatku do publiczności.
0: No oczywiście.
1: Licznie zgromadzonej, bo sala była totalnie nabita. A teraz słuchamy Yasu Joshi. Yasu akurat się zgadza, bo Yasu to jest cześć na dzień dobry i cześć na do widzenia.
0: I do widzenia.
1: I do widzenia.

0: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się. Wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
1: Sekcja lewacka Radia Wnet.
2: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet.fm.
3: Reklama.
4: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
3: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
7: Sofa Surfing.
8: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
5: To była autopromocja.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Uwielbiam razem z mężem, uwielbiamy Radio Wnet. Słuchamy prawie wszystkich audycji. Macie tak doskonałych reporterów z różnych stron świata. Tak pozytywne wszystkie audycje, które można się tyle dowiedzieć, że jesteśmy przeszczęśliwi i właściwie ja dzwonię właśnie w tej sprawie. Żeby pochwalić Radio Wnet, żeby ludzi zachęcić, wszystkich znajomych, zachęcam, żeby słuchali Radio Wnet. Warto je wspierać, dokładnie warto je wspierać, zresztą my też wspieramy. Bardzo Was lubimy.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Swobodna Radia Wnet przedstawia spektakl medyczno-polityczny pod tytułem Doktor Zapstrzyk.
1: Tu bocianie gniazdo żółtej łodzi podwodnej. Mówią Majtkowa Kleszcz
2: i Majtek Mędrula.
1: Wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
2: Powtarzam, wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
1: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
2: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
1: Jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki.
2: Powtarzam, jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki, a la Tutenhamon.
1: Mayday, mayday!
3: Radio Wnet, więcej niż radio.

0: Wieczór wnet.
1: Zaczynamy. 19:17, prawie 9:00, 7:07. W studio jest zafrasowany doktor Józef Orzeł, bo nie starczy czasu, żeby wypowiedzieć wszystko, co by się chciało, bo mamy o 10 minut mniej. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Ale to wszystko, ty ten czas skracasz.
1: To ja go ukradłem. Dzisiaj to wszystko z mojej...
2: Jesteś winien państwu ten czas.
1: Odbijemy za tydzień, a może w innej formie pożyjemy, zobaczymy. Tak czy inaczej, jeszcze jedno jest powód frasunku pana doktora, bo pan doktor posolił sobie herbatę i to też spowodowało
2: ale już mam słodką.
1: Perturbacje. No dobrze, nie wiem, czy słodko jest w Sejmie. Pan doktor Józef Orzeł, to jest naszym gościem, jak to czwartek, dzień dobry. Witamy się serdecznie. YouTube oglądaczom też mówimy dzień dobry i radiosłuchaczom również mówimy.
2: Jeśli dobry jeszcze wieczor. Ktoś został.
1: Nie, został, bo teraz są rzeczy ważne, a mianowicie, żeby wspierać Radio Wnet poprzez subskrypcje, lajki i podbicia, za co bardzo dziękujemy, i za włączanie nas w radioodbiornikach. No dobrze, wszędzie się przywitaliśmy, to teraz już czas na rzeczy poważne, a poważnie było w Sejmie dzisiaj. Ty tego nie wiesz, drogi doktorze, a ja to wiem, bo śledzę na bieżąco wydarzenia. Donald Tusk o godzinie 17 wystąpił na mównicy sejmowej.
2: Przerywając obrady.
1: Tak jest. I mówił o sytuacji na Ukrainie, mówił o sytuacji na polskich przejściach granicznych, snując historię czy opowieść taką, że mamy kluczowy, istotny punkt zwrotny w tej wojnie, że są nowe drony odrzutowe, my się przed nimi nie potrafimy obronić, że ataki są coraz mocniejsze, są coraz bliżej naszej granicy i dlatego alarmy, dlatego dzisiaj dzieci spędziły jakiś czas w niektórych szkołach w piwnicach. Taka prawdziwa ewakuacja, po raz pierwszy od nie wiem kiedy w Polsce.
2: Nie wiadomo po co zresztą.
1: Nie wiadomo do końca po co, bo sytuacja nie była bardziej niebezpieczna niż była, kiedy wleciały drony albo ta rakieta. Wręcz przeciwnie, była bardziej bezpieczna, bo nic nie naruszyło naszej przestrzeni powietrznej, ale dzieci w piwnicy wylądowały. Ja dostałem od wielu osób screeny, ile jest SMS-ów dla tych osób, które mieszkają w województwie lubelskim na przykład. To jest co chwila de facto SMS, że uwaga, uwaga, lecą rakiety. No i pytanie. Jedna ze słuchaczek mi wysłała screeny. Niedziela, 4:22, 9:22, 3:01, 4:02. Uwaga, uwaga, uwaga. Rosyjski atak na terenie Ukrainy, sytuacja jest monitorowana. O takiej treści. I tak dalej.
2: Jak jest monitorowana, to po co ludzi tym denerwować?
1: O, i to jest pytanie, z którym do pana doktora dzisiaj spóźniony przychodzę. Proszę odpowiadać.
2: Najpierw dwie inne rzeczy. Dzisiaj mam dużo swoich, ale będę ci przerywał. Po pierwsze, mamy 17 września, czyli rocznicę, jak nam ruskie nóż w plecy wbiły, kiedy byliśmy napadnięci przez Niemcy.
1: Nie, pan doktor jak zwykle jest nie na czasie, jest pan niedoinformowany, pan nic nie wie, żadne ruskie, tylko komuniści to byli.
2: A jacy? Skąd się wzięli?
1: Z Marsa.
2: Z Marsa.
1: A to jest najnowsza wykładnia historii.
2: Nie mieliśmy żadnej szans, tak, jak z Marsa.
1: W ogóle tam żadnego sanitowowskiego, byli komuniści i naziści. Niech pan to się w końcu raz nauczy, że z zachodu naziści, ze wschodu komuniści i nie byli to ani Niemcy, ani Rosjanie, bo to jest najnowsza wykładnia.
2: Ja nie mówię, że to byli Rosjanie, mówię, że to były ruskie. Proszę szanownego pana, to jest jedna rocznica, z powodu której prezydent dzisiaj wygłosił przemówienie jakby kompletnie w innej tonacji niż to, co Tusk mówił. A po drugie, dzisiaj był pogrzeb księdza świętej pamięci Stanisława Małkowskiego, przyjaciela Jurka Popiełuszki, takiego księdza, który żył w takiej biedzie, a do tego hierarchia kościelna się w Warszawie przyczyniała, żeby za dużo nie zarabił przypadkiem, że nawet nie miał na sutannę ani na buty. I kiedyś w Roninie zebraliśmy dla niego, nie tam pieniądze na buty, kupiliśmy mu buty, bo jakby zebrać pieniądze i mu dać, to on by od razu rozdał jakimś biednym. Więc specjalnie dowiedzieliśmy się, jakie buty konkretnie potrzebuje, bo miał już dziurawe. I mu kupiliśmy te buty i pytaliśmy potem, czy ich komuś nie oddał. Po 2 czy 3 dniach wiadomość była, jeszcze je nosi, ale z nim nigdy nie było wiadomo. To był pierwszy ksiądz i w ogóle pierwszy organizator wystawy Dzieci Nienarodzonych, którą zorganizował w 80. chyba pierwszym roku w siedzibie Solidarności na Mokotowskiej. bardzo ważny ksiądz, bardzo ludzie go lubili, bardzo oddany ludziom i nielubiany przez hierarchię. To wracając do twojego pytania. Otóż, po pierwsze, najpoważniejsza rzecz w tej sprawie. Od kilku dobrych lat część analityków mówi, rozwijajmy zdolności dronowe, to znaczy także antydronowe, bo jak się rozwija jedną stronę, to trzeba i drugą. A nic z tego władze polskie ani zapisu, ani teraz właściwie nie robiły, a teraz udają, że coś robią. I jeżeli mamy te alarmy o rakietach i dronach, które zmierzają jakby w stronę granicy polskiej, ale jak się okazuje, tam w ostatnim tygodniu albo nie zmierzały, albo skręcają gdzieś, żeby tej granicy nie przekroczyć, to niepotrzebnie zupełnie denerwują mieszkańców. Nie tam pogranicza, już Lublina i Rzeszowa, czyli dość daleko, i Chełma, dość daleko od granicy. I jest pytanie, czy robią to, bo tego się domaga opinia publiczna, czy robią to, żeby straszyć społeczeństwo i uzyskać tak zwany efekt flagi, czyli jeśli jest zagrożenie, to ludzkość raczej skupia się wokół obozu rządowego niż opozycyjnego, no bo ten rząd może najbardziej paskudny i nie powiem, że antypolski, bo ja tak myślę, Polacy tak w połowie, to tak i tak może jednak coś zrobi, no ale co zrobi? Zaalarmuje o 3 w nocy, najczęściej niepotrzebnie, natomiast nie ma się gdzie ukrywać i właściwie jedyne rozsądne, co wynika z tych wszystkich poradników i innych wezwań, to się schować w łazience, jeśli się ją ma.
1: A najlepiej w swoim domu, w wannie, jeśli
2: i bez
1: ma
2: okna. Tak. A to przystanie na jeszcze większego

0: i zaczęło na terenie Ukrainy strącać te wszystkie drony i rakiety, które w kierunku granic NATO zmierzają albo udają, że zmierzają, albo zachodzi niebezpieczeństwo, że zmierzą. No, mówi to spokojny generał fiński na emeryturze, znaczy nie na emeryturze, bo jest europosłem, tylko już nie jest szefem wywiadu wojskowego. I w tym kierunku należałoby zmierzać, żeby to niebezpieczeństwo od granic Polski i innych krajów oddalić. Ale to by wymagało współpracy z tymi innymi krajami. I na przykład, nie wiem, czy państwo wiedzą, bo to Marek Budzisz o tym opowiada często, mocno zdenerwowany. Istnieje taki sojusz 10 państw, który się nazywa Sojusz Zjednoczonych Sił Ekspedycyjnych. I wchodzą w ten skład, to jest poza NATO, ale wchodzą kraje natowskie. Od Islandii, poczynając cała Skandynawia, wszystkie kraje Bałtów. Jest Holandia, jest Wielka Brytania, właśnie Kanada się do tego zapisuje, a Polski w tym nie ma. Więc, a to właśnie jest przygotowanie takich nie za dużych, ale szybkich oddziałów, które mogły wejść do akcji wtedy, kiedy któryś z krajów będzie zaatakowany. Właśnie one mogłyby ze wsparciem NATO albo z porozumieniem z NATO, bo to wszystko są kraje natowskie, mogłyby taką akcję podjąć z tego strącania rakiet i dronów jeszcze na terenie Ukrainy. Przypomnę, że prezydent Zełenski o tym mówił prawie że na początku wojny. On się na to zgadzał, proponował. Wtedy myśmy uważali, że to jest wpisywanie Polski w wojnę, że to jest prowokowanie Rosjan. Jeżeli te rakiety i drony zaczną wreszcie, nie, mam nadzieję, że nie, ale jeśli, lecieć na teren krajów Unii, a nie daj Boże tam wybuchać, no to wtedy się okaże, że to jest jedyne lekarstwo. Strącać je jeszcze na terenie Ukrainy. Pytanie, jak inne kraje NATO, ale te kraje tego sojuszu ekspedycyjnego w to by chciały wejść. Pytanie, czy rząd Tuska chce, bo pewnie nie. Także jest tak. Albo nie ma niebezpieczeństwa, to nie alarmujcie o tym, bo to nie ma sensu, póki się nie zdarzy, że te rakiety czy drony znowu przekroczą granicę Polski. Na razie nie przekraczają. Albo coś zróbmy, żeby one nie przekraczały. Trzeciego wyjścia nie ma, chociaż część tych tam braunowych wyborców mówi, że ja od dawna chce wciągnąć Polskę w wojnę. Guzik, prawda, to Rosja chce nas wciągnąć w wojnę i patrzy, czy dajemy się, czy nie.
1: To jeszcze tylko przy okazji tej wystąpienia pewna wątpliwość. Skoro ty tak oceniłeś pana premiera, że to cyniczna gra, to ja będę bronił.
0: Tak, a co?
1: A może jest tak, że po prostu tak powinno działać państwo. Leciały drony, były blisko i może trzeba powiedzieć tak, że po raz pierwszy syreny zawyły przed upadkiem, a nie po upadku obiektu.
0: Rozumiem
1: że może
0: cię.
1: Tak powinien działać system. Leciały i ani ty, ani ja, ani myślę, że nikt w sztabie nie wiedział, czy one wlecą,
0: no,
1: czy nie wlecą.
0: To jest prawda. To jest prawda, dlatego generał PK ma rację, jedyną gwarancją jest strącanie ich na terenie Ukrainy. Dobrze, tylko weź pod uwagę, bo to nieźle zacząłeś. Co pomyślą Rosjanie, jeśli uzyskają efekt, że jeżeli straszą kraje natowskie, że coś wleci na ich teren, ale nie wlatuje, ale zmierza w tym kierunku, a potem sobie gdzieś skręca. Nie wlatuje. Uzyskują efekt tego, że codziennie te kraje, ale myślę, że to Polska robi przede wszystkim, te kraje alarmują swoich mieszkańców tych terenów przygranicznych, budzą ich co nocy tymi wielokrotnymi SMS-ami, alarmami, bo to czasami też są syreny, a nic się nie dzieje. I jest pytanie wobec tego, jaki masz efekt po miesiącu, dwóch? Ci ludzie mają kompletnie tego dosyć. Nie mogą się wyspać. Są straszeni codziennie. Zaczną się denerwować i albo powiedzą, żeby przestać ich straszyć, albo powiedzą, żeby coś zrobić, żeby nie trzeba było ich straszyć. Myślę, że Rosjanie wpisują

0: wpisują się w tę taktykę i że to oni właśnie chcieliby i po to to robią, żebyśmy denerwowali, znaczy żeby rząd polski denerwował, alarmował swoich mieszkańców. Bo stąd może wyjść protest przeciwko takiej, powiedzmy, antyrosyjskiej polityce tego rządu. To jest w interesie Rosjan, te alarmowanie. I to oni prowokują.
1: No dobrze, skoro oni prowokują, to teraz pójdźmy krok dalej. Jak to będzie się na naszą politykę przekładać? Zanim dalej pójdziemy w świat, to czy właśnie dzisiaj w Sejmie usłyszeliśmy nowe, formacyjne, bo zgoła kampanijno-programowe wystąpienie Tuska, bo Donald...
0: To ty wiesz, ja nie wiem, bo go nie słuchałem, to musisz mi opowiedzieć.
1: A ja słuchałem, premier zakreślił taki horyzont do wiosny, że teraz jest nowy czas, ten czas będzie trwał do wiosny, oczywiście wszystko związane z aurą za
0: Dlaczego
1: oknem.
0: Do wiosny? Aha,
1: bo zima...
0: Bo Ukraińcy jak przeżyją zimę, to się odbudują.
1: O właśnie, dlatego do wiosny, że są nowe drony i rzeczywiście było to takie wystąpienie niezjadliwy jak na premiera Tuska. Czyli tam było trochę szpil, ale naprawdę jak...
0: W opozycję,
1: ale jak na standardy premiera Tuska w takich chwilach było to tak napisane. Nawet posiliłbym się o słowo prawie, że nieomal idące w kierunku konsyliacyjnym.
0: Niemożliwe.
1: Też
0: szkoda,
1: właśnie,
0: że nie słyszałem.
1: To posłuchaj
0: sobie.
1: Ja zaraz fragmenty będę wycinał i tutaj wklejał. Natomiast no, to by pokazywało, że jest jakaś próba wyciszenia społeczne. Czy to się może Tuskowi politycznie opłacać, że on teraz wyciszy, chronimy granice, budujemy schrony, już mniej walimy w PiS.
0: Jakie schrony budujemy?
1: Przy granicy.
0: Nie budujemy, tylko takie podobno ruchome, mobilne budki będą.
1: Tak. I to nazywano jest schronami.
0: Ale to nie dla nas, to dla Straży Granicznej.
1: Dokładnie tak powiedział premier. To się zgadza i te budki mają być postawione, tudzież schrony, no i że umacniamy tą granicę i tak dalej, ale tam było, jak na premiera, bardzo mało ofensywności politycznej. To jest jakaś tendencja nowej karty, że teraz...
0: Coś tym.
1: To jak to będzie? Jaki jest uzysk polityczny dla tego
0: ruchu?
1: To
0: jest parę rzeczy naokoło i po kolei. Po pierwsze, jesteśmy w trakcie gigantycznej afery, ale ona jest tylko w mojej głowie, bo politycy jej nie rozgrywają. To jest obiektywnie afera. Mianowicie... Pan premier powiedział, że dostał raport CIA specjalny w sprawie tego, co Ruskie mogą zrobić nam wszystkim, znaczy całemu NATO, i powiedział, że przeczytał. Potem była wiadomość, że pan Siemoniak, czyli jego osobisty szef, nadzorca służb, widział się z szefem CIA Radcliffe'em i czego się dowiedział, to powtórzył premierowi. Więc teraz pytanie, czy CIA wyprodukowała jakiś raport i go dała między innymi premierowi, ale nie dała na przykład ministrowi obrony i wicepremierowi Kosiniakowi. Czy też Siemoniak posłuchał, pogadał, przywiózł, co usłyszał i to opowiedział, i to jako raport CIA premier przedstawił, bo... Zapytane o to, czy ten raport czytał wicepremier, minister obrony Kosiniak-Kamysz, powiedział, że nie czytał, bo go nie dostał. To jest gigantyczna afera, gdyby to była prawda. Bo może się okazać, że nie było żadnego raportu, tylko Siemoniak coś tam powtórzył, co Radcliffe do niego mówił. Co też jest oczywiście ważne, ale dziennikarz, jak to w Polsce właśnie, nie zapytał Kosiniaka, czy... Jeżeli nie dostał raportu, to czy została mu przekazana rozmowa Siemoniaka z Radcliffe'em? Nie dostał pytania, to nie odpowiedział, w związku z czym nie wiemy, bo może się okazać, że ta afera jest jeszcze większa, że na przykład premier jakoś tam limituje informacje dla ministra obrony, albo też zmyślił sobie ten raport. Za chwilę Kosiniak jedzie do Waszyngtonu rozmawiać z Hegsethem, czyli ministrem wojny i pokoju, tylko kłopot polega na tym, że to Trump rozgrywa różne rzeczy pomiędzy Radcliffe'em i Hexetem, czyli szefem CIA i szefem Ministerstwa Wojny, i wcale nie wiadomo, czy od jednego i drugiego się usłyszy to samo. Będzie kłopot za chwilę, jeśli okaże, że premier z Siemoniakiem mają inne informacje niż Kosiniak. To jakby jedna bajka. Druga bajka. W zastraszanie. Otóż od pewnego czasu coraz bardziej mnie denerwuje to, co ja słyszę w telewizjach mainstreamowych. Zestaw informacji dziennych zaczyna właśnie wyglądać jak na zorganizowaną kampanię straszenia. Bo tam są te wiadomości o wojnie, o Rosji, o Ukrainie i tak dalej, o ropie, o wojnie w Zatoce i tak dalej, ale są też wiadomości o krajowe. I co jest w nich tak z 80-90%? Otóż to, że jeden Polak drugiemu Polakowi coś złego zrobił. Czyli ogólnie budowana jest nie tylko atmosfera zastraszania, ale też takiego braku ufności Polaka do Polaka, człowieka do człowieka. I to jest, wygląda na coś albo zorganizowanego, albo na coś, co się mediom opłaca, ale jakoś nie wszystkim, bo w takim wnet mówimy jak jest, a nie straszymy Polaków wątpliwymi szczególnie wiadomościami. To jest jedno. Ale chciałem jeszcze coś opowiedzieć o dronach. Mianowicie wolniutko zaczyna wychodzić na to, że propaganda, jaką mamy od kilku dobrych, od początku wojny, agresji Rosji na Ukrainę, od dużej części wojskowych jest tylko propagandą, jest nieprawdziwa. Mianowicie ta propaganda pod tytułem, a po co nam drony, drony to taka broń biednych krajów, biednej wojny Rosji z Ukrainą, tam to muszą tymi dronami walczyć, bo nie mają kasy na co innego, ale my tu samoloty, czołgi i tak dalej. I nagle się okazuje, najpierw co ja mówiłem, że to bzdura, że tak jak się będą rozwijały bronie antydronowe, to się symetrycznie będą rozwijały bronie dronowe. Czyli jeżeli zostaną wymyślone jakieś tam lasery czy inne działka na drony, które będą je strącały, to te drony też będą coraz bardziej unowocześniane, tak żeby się tej broni antydronowej nie dawać. No i właśnie premier Tusk nam opowiedział o tych odrzutowych dronach. Nawet jak Chińczycy wymyślą, bo podobno wymyślili laser, który strzela do dronów, to on strzela efektywnie do tych dronów, co lecą 200 km na godzinę, tych normalnych, śmigłowych. A te odrzutowe potrafią lecieć 500-600 km na godzinę i znowuż. To te broń dronowa wyprzedziła antydronową. W związku z tym Polska jest w coraz większym niebezpieczeństwie. Nie dlatego, że Rosja jest imperialna, tylko dlatego, że się przed tą imperialną Rosją nieskutecznie bronimy. To znaczy nie kupujemy tego, nie rozwijamy tego, co trzeba. Czyli prywatnego i państwowego przemysłu dronowego i antydronowego. A to wymaga innego prawa o przetargach, rozluźnionej ochrony, czy właściwie przeszkadzania przez służby i tak dalej. To wymaga takiej ustawy jak Wilczka w sprawie segmentu obronnego, który tam Bartosiak z Budzisem nazywali segmentem B. Czyli bardzo dużo Polacy muszą się uczyć, najlepiej od Radia Z, na czym polega polityka, gdzie politycy kłamią, gdzie wojskowi mówią nieprawdę, bo są przyzwyczajeni do tego, co jest, bo to lepiej kupić jeden F-35, który się niespecjalnie przyda, niż na przykład fabrykę dronów, która kosztuje tyle samo. Ale chcę zwrócić uwagę na coś takiego, że jeżeli by się okazało, że te drony są bezużyteczne, bo powstała broń, która jest świetnie i tanio strąca, to załóżmy, jaka jest konsekwencja. To tym bardziej trzeba schować wszystkie nasze helikoptery wojskowe w magazynach. Ponieważ helikopter jest dużo łatwiej strącić niż nawet tego wolnego drona, bo on leci z tą samą szybkością, jest dużo większy. I łatwiej go zauważyć, łatwiej go strącić. jakoś trzymamy się nie tylko samolotów F-35, F-16 i helikopterów i czołgów i tak dalej, ale właśnie trzymamy się tych helikopterów. A jeżeli drony są niepotrzebne, to helikoptery tym bardziej. To Amerykanie już mówią, a helikopterów na froncie ukraińskim się już nie używa.
1: To prawda, że śmigłowce są w odwrocie, chociaż cały czas te drony śmigłowe strącają, chociaż tych dronów jest coraz mniej. Tak się zasłuchałem w to, co
0: mówiłeś. Mówisz, zapomniałeś zaprzeczyć.
1: Tak, zapomniałem zaprzeczyć, ale może dlatego, że to, co powiedziałeś, nie wymagało żadnego zaprzeczenia.
0: Jakiś powód to jest.
1: Zawsze powód można znaleźć. Trochę tak patrzę na te wydarzenia, które idą z Sejmu i może jednak troszeczkę Donalda Tuska uwzględnimy w naszej...
0: To opowiedz.
1: W naszej, nie, no mówić nie będę. Niech pan premier powie coś własnym głosem w naszej audycji. Dajmy mu tą okazję. Zobaczmy, jak to wyglądało dzisiaj z mównicy sejmowej.
2: Tak, ogólnie wspominałem, Rosja zdecydowała się na w jakimś sensie nową strategię prowadzenia wojny. Przede wszystkim celem Rosji dzisiaj jest zniszczenie w możliwie dużej skali gospodarki i logistyki Ukrainy, na razie Ukrainy. Spodziewane są ciągłe uderzenia o bardzo dużej częstotliwości i intensywności na 6 głównych miast ukraińskich, w tym niszczenie magazynów, wszelkiego typu produktów niezbędnych do, przede wszystkim do obrony kraju, a także, czego jesteśmy świadkami w ostatnich tygodniach już bardzo mocno, infrastruktury kolejowej. W ciągu ostatnich kilkunastu tygodni Rosjanie zniszczyli ponad 300 lokomotyw kolei ukraińskich. Nie muszę Państwu tłumaczyć z całą pewnością, jak ważne linie kolejowe i infrastruktura kolejowa jest dla Ukrainy w kontekście dostaw i generalnie możliwości bronienia się. W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. O tych możliwościach wspominano już od dłuższego czasu. Dzisiaj te informacje są już bardzo spójne i niestety przekonujące. Rosja najprawdopodobniej będzie nadal trzymała się tej strategii, której byliśmy także świadkami, a nawet ofiarami rok temu w czasie nocy dronów. Czyli te potencjalne możliwe uderzenia będą miały charakter w cudzysłowie przypadkowy. Tak, aby paraliżować albo przynajmniej osłabiać motywację państw NATO, aby stosować stosowne przepisy natowskie w przypadku agresji na któryś z krajów członkowskich. Mówiąc krótko, istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń i oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO.
1: I to chyba był najmocniejszy fragment tego wystąpienia, w tym sensie tylko...
0: Nic nowego.
1: No właśnie, nic
0: przecież
1: nowego.
0: Przecież o tym media mówią od 2 tygodni co najmniej.
1: I to jest właśnie, to chciałem tą informację spuentować. To, proszę Państwa, był ten najbardziej naładowany, że są te informacje, że Rosja może atakować dronami i rakietami państwa wspierające...
0: Przecież już atakowała, no przecież wylądowała rakieta u nas na polu, nie?
1: No właśnie. I drony również, więc...
0: A jeden nawet się utopił i może go przyniosło na plażę.
1: Wypluło.
0: Zamiast bursztynu.
1: Więc ja wracam z pytaniem, o co chodzi?
0: No chodzi o straszenie. Chodzi o zastraszanie, tak, ludności, bo, ale to ciekawe jest, bo tak, mam jeden fakt jeszcze, który to potwierdza od strony medialnej. Mianowicie wysłuchałem wczoraj, co wymagało niezłego samozaparcia, podcastu Tygodnika Polityka, czyli z drugiej strony Zdecydowanie, w którym pani Karolina Lewicka rozmawiała z dziennikarzem śledczym, ale dziennikarz śledczy zachowywał się dość porządnie, więc nie będę wymieniał nawet jego nazwiska. Natomiast nieporządnie ta pani Lewicka się zachowała. Mianowicie z troską pytała, co przyniosło przeszukanie u pana agenta byłego CBA, pana Chodzińskiego, i czy gdyby coś znaleziono, to może dałoby się go skłonić do tego, żeby opowiedział, a ma dużo wiedzy na temat relacji CBA czy za czasów PiSu z politykami i tak dalej. Czyli pani dziennikarz mainstreamu tworzy taką sytuację. Warto by tego gościa bez żadnych zarzutów przesłuchać, a przedtem go tam zrewidować i mieszkanie mu przeszukać. No już coś się znajdzie, co gościa skłoni do tego, żeby coś opowiedział. Do gościa, do którego, jak rozumiem, żadnych zarzutów nie mają. Jakby mieli, to by mu je postawili, a klacie powinni. Czyli wolą, no co prawda PiS też się tak za czasów Ziobry zachowywał, czy Ziobro za czasów PiSu raczej. I były te areszty wydobywcze. Ale najwyraźniej ta polityka zastraszania poszła bardzo daleko. To znaczy nie tylko rząd, nie tylko politycy tamtej strony, ale i media tamtej strony. I to jest groźne. I dlatego mówię, że to alarmowanie wbrew pozorom o tych dronach i rakietach, co jeszcze nie przekroczyły granicy polskiej, też jest elementem tej kampanii. To jest jedno. Drugie, coś się rzeczywiście dzieje, albo zaczęło się okazywać, że się dzieje, bo odbyła się ciekawa rozmowa, ale ja tylko ją znam z tego, co kto inny przekazał, inne media, pana Rymanowskiego z panem Mentzenem.
1: O, a to otwieramy nowy temat, drugi temat.
0: Ale to jest dokładnie druga strona tego, o co pytasz. Jak się ma polityka wewnętrzna w Polsce? Co, bo przecież jesteśmy na rok przed wyborami, prawda? No to pytanie nie tylko, co się dzieje i co robi rząd i koalicja rządowa, ale co się dzieje po drugiej stronie. Bo przecież do niedawna w sondażach było tak, że cała prawica, tam 5 kawałków razem czy 4, miała 54%, a koalicja rządowa 46%. A dzisiaj był sondaż, który mi chyba Krzyś Wyszkowski przysłał, w każdym razie sondaż, z którego jeden z polityków PiSu, którym było 50,2 dla całej prawicy, wliczając to Mentzena z Morawieckim, no czyli koalicja rządowa 49,8. Oto to już spadek prawie o 4%. Więc naprawdę coś się dzieje w przestrzeni wyborczej. Naprawdę wygląda na to, że może koalicja rządowa jeszcze raz 4 lata rządzić w tym składzie albo trochę szerszym. I do tego przychodzi ten cały pan Mentzen, który na pytanie pana Rymanowskiego, kto wygra wybory za rok, mówi, że według jego ocen to Tusk ma jakieś 51%. Po pierwsze, nie ma takiego sondażu, ale po drugie jest pytanie, którego, jak rozumiem, bo tego nie słuchałem, pan Rymanowski nie zadał. A gdzie będzie Konfederacja? Po której stronie?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo posłuchajmy, to jest krótki fragment, zobaczmy.
3: Większość w tym momencie uważam, że najbardziej prawdopodobny scenariusz, przy czym nie mocno najbardziej, w sensie troszeczkę, to jest dalszy rząd obecnej koalicji. Na drugim miejscu jakaś forma mniejszościowego rządu.
4: Dalszy rząd obecnej koalicji.
3: Tak.
4: Czyli Donald Tusk ma jeszcze,
3: gdybym miał ocenić prawdopodobieństwo przedłużenia rządu Donalda Tuska, oceniłbym to na
1: 51%, tak dopowiem, za Sławomirem Mentzenem, ale to w całości robi jeszcze ciekawszy materiał do analizy. Najbardziej prawdopodobny, 51%, to jest, że odtworzy się obecna koalicja. Tak mówi jeden z liderów opozycji.
0: Nie wiesz tego, czy się odtworzy. A może on siebie liczy po stronie Tuska?
1: No, obecnie nie jest w koalicji rządzącej.
0: Nie jest.
1: A powiedział wprost, odtworzenie obecnej koalicji rządzącej. No czyli, że powiedzmy, no może bezchołownie, ale że ta konstelacja, jak rozumiem, w istocie odtworzy się po wyborach w przyszłym roku w październiku.
0: Ale on też powiedział.
1: A potem powiedział, ale alternatywą do tego jest rząd mniejszościowy.
0: O właśnie.
1: I to jest najciekawsze.
0: Tak jest. Bo co to oznacza? Że według niego cała prawica się nie dogada i na przykład PiS będzie plus, nie wiem, chętni, na przykład Bosak. Pytanie, to jest w ogóle do rozwinięcia. A reszta albo będzie tej prawicy czasami popierała ten rząd mniejszościowy, a czasami nie, albo go położy, jak będzie chciała i będzie trzeba robić nowe wybory albo nową koalicję. Otóż pan Mentzen konsekwentnie nie odpowiada na pytanie, gdzie on będzie i czy on będzie z Bosakiem, to tylko sam. No bo jeżeli on powie, a może tak jak już powiedział, ja nie muszę być z PiS-em, ja mogę być obrotowy. U nas obrotowość no, oznacza trzy możliwości. Albo jest prawicą, albo jest Tuskiem, albo jest jakoś tam neutralny i pozwala na rząd mniejszości. Rząd mniejszości pisowskiej, bo to PiS jest chętny do założenia rządu.
1: No nie, ale to tego nie wykluczą. Czy rząd mniejszościowy, to ja tak to przekładam z politycznego na polski.
0: No.
1: Rząd, w którym nie ma koalicji, czy nie ma konfederacji.
0: No. A co z Bosakiem? Przepraszam.
1: W której nie ma nowej nadziei Mentzena.
0: Właśnie.
1: Rząd,
0: czyli rozbicie Konfederacji.
1: Czyli my jako nowa nadzieja nie wchodzimy do żadnego rządu, bo albo się otworzy aktualna konstelacja, albo będzie rząd mniejszościowy, ale żeby się rząd mniejszościowy ukonstytuował, to ktoś musi go poprzeć w tym jednym pierwszym głosowaniu. Ktoś musi w wotum zaufania nie wejść do rządu, ale podżyrować.
0: Czyli Mentzen niekoniecznie musi poprzeć ten mniejszościowy rząd. Albo rząd... Bo nie, zobacz,
1: nie,
0: jaki...
1: On by pewnie powiedział, ja jestem gotowy poprzeć taki rząd, ale
0: nie, nie wejdę.
1: Nie, no bo żeby był rząd, musi być przyjęte wotum zaufania. Tak, a jeżeli nie ma większości Tuska, to gdzie Konfederacja rozgrywa, także Konfederacja Mentzena.
0: Czekaj, bo porządek jest inny niż ty opowiadasz.
1: Ale on nie powiedział, jakim rządem
0: jest. Tak, ale porządek konstytucyjny jest inny. Odbywają się wybory,
1: tak jest,
0: po którym niezależnie od wyniku pan prezydent komuś powierza misję tworzenia rządu. Tak. Nie musi, może, albo powinien, ale nie musi powierzyć najważniejszej partii, pierwszej, która by wygrała, czyli na dzisiaj Platformie. Może powierzyć PiS-owi. Nikt mu nie zabrania. I teraz jest pytanie, PiS będzie chodził po tej prawicy i pytał, tworzymy rząd? I co powie Mentzen przed głosowaniem? Czy on w ogóle podejmie takie rozmowy? Nie, ale to jest wina Rymanowskiego, który mu takich pytań nie zadał. To pierwszymi pytaniami, które się gościowi zadaje.
1: Nie, no, Rymanowski jest dobrym dziennikarzem, ale rzeczywiście to może jest tak, że bosowi Mentzen w ogóle do mediów nie chodzi, raczej nagrywa TikToki, albo chodzi tam, gdzie właśnie no, może mieć jakąś taką supozycję, że właśnie takie dociskania się, czy przypuszczenie, że one się no nie dobrze, pojawią, ale tak. Nie chciałbym iść dalej, bo
0: ale
1: nie chciałbym...
0: Poczekaj, bo dalej jest...
1: Ale się tych pytań
0: tak, ale jest bardzo ważne pytanie. Żebyś zapytał, bo kto ma zapytać? Pana Bosaka. Co on na to, co mówi Mentzen? Czy on idzie na rząd prawicy, czy nie? A jeżeli Mentzen nie idzie, czy on pójdzie oddzielnie? I to są ważne pytania, które teraz trzeba zadać. To nie są wcale pytania, no nie wiem, niepoprawne politycznie.
1: No dobrze, to są pytania, które trzeba zadawać, a ja jeszcze mam coś, co przemknęło opinii publicznej, bo też dziennikarze, przepraszam, ale też politycy głównie siedzą na X-ie i wrzucają bieżące rzeczy, a ja z racji tego, że mam w końcu troszkę więcej czasu, to mogę czytać. Trochę poczytałem książek, a jak już mi się trochę obrobiłem się z książkami, trochę usunąłem z mojego biurka te stosy tomiszczów, to zacząłem czytać internet, bo mam trochę czasu i dokopałem się do strony Fundacja Dobry Rząd Przemysława Wiplera. Bardzo ciekawa strona, polecam zajrzeć. Ta fundacja rzeczywiście działa, coś robi, są raporty. Bardzo ciekawie. Szczególnie mnie zainteresował raport opublikowany jakiś czas temu. Dokładna publikacja to jest 7 kwietnia roku 26, a raport Fundacji Dobry Rząd brzmi: Pakt prezydencki kontra pakt senacki. Możliwe scenariusze polityczne i ich szanse w wyborach do Senatu w roku 27. I tutaj Fundacja Przemysława Wiplera na 28 stronach opisuje różne warianty, różne scenariusze wyborcze w bardzo różnych konstelacjach.
0: A co z tego jest aktualne?
1: Nie wiem, co jest aktualne. Może i wszystko, ale przebija się z tego raportu pana Wiplera jedna konstatacja. Konfederacji nie opłaca się wchodzić w żadne pakty senackie.
0: W żadne pakty senackie, czy w żadne koalicje prawicowe? Czy to nie jest to samo? Albo nie, jedno nie pociąga za sobą drugiego?
1: No, w tej chwili na to nie odpowiem, bo nie wiem. Nie.
0: Jak nie wchodzisz w pakt senacki, no to nie wchodzisz w pierwszą możliwość porozumienia się prawicy. To jakie są szanse, że wejdziesz w głębsze porozumienie dotyczące rządu?
1: Jak padną teki minister, to różnie. Wyobrażam sobie, że może nie być paktu senackiego, ale potem prezydent powie Bogucki, będzie większość i ona się zbierze. W sensie ja bym tego nie wykluczał.
0: Tylko według mnie nie ma żadnej różnicy między paktem istotnej, między paktem senackim a paktem prezydenckim, bo według mnie paktu senackiego bez prezydenta nie będzie, a nawet z prezydentem nie jest to do końca pewne, a jak gdyby się udał, no to rola prezydenta na prawicy rośnie i wtedy na przykład pan prezydent może powierzyć, komu chce misję tworzenia rządu pod warunkiem, że on się nazywa pan Zbigniew Bogucki na przykład. Ale do tego potrzeba najpierw sukcesu paktu senackiego. Bez niego nie będzie rządu prawicy.
1: Piękna panna na wydaniu. Szanse hipotetycznych sojuszów wyborczych Konfederacji w wyborach do Senatu. Czytam fragment raportu Fundacji Przemysława Wiplera. Fundacja Dobry Rząd opracowała symulację wyników wyborczych hipotetycznych paktów senackich z możliwym udziałem Konfederacji, której wynik przedstawia się niniejszy raport. Symulacja została przeprowadzona przy wykorzystaniu danych pochodzących z PKW i raport przedstawia wynik takiej symulacji. Scenariusze zakładają powstanie sojuszów wyborczych z udziałem Konfederacji, przy czym rozważane są sojusze, które zidentyfikowaliśmy jako polityczne prawdopodobne, abstrahując od emocjonalnych wypowiedzi formułowanych w kampaniach wyborczych. Oprócz szeroko omawianego paktu prezydenckiego PiS-Konfederacja rozważamy również sojusz PiS, Konfederacja i Korony Polskiej oraz sojusze Konfederacji z KO i Konfederacji z KO i z PSL-em.
0: Czyli są możliwe.
1: Kropka.
0: Czyli tak jak mówił Mentzen, on nie musi z PiS-em.
1: Bardzo ciekawy raport, warto go przestudiować, bo te wypowiedzi, które padają także w tym wywiadzie, ale i z ust Bosaka, że pakt senacki tylko z Braunem, wszystkim Mentzen. Także z Braunem, jak nie ma Brauna, to nie ma żadnego paktu senackiego. Wiadomo, że z Braunem jest kłopot, że część nie chce z Braunem.
0: A Braun zaczął stawiać warunki.
1: Warunki, wystawia stu własnych, więc wszystko na to wskazuje, że żadnego
0: że
1: paktu
0: prawica
1: na prawicy
0: przeżywa kryzys.
1: Nie będzie. Żadnego paktu nie będzie. Każda z partii, Konfederacja, no chyba, że będzie pakt między PiS-em a Rozwojem Plus. Ale to wszystko.
0: To niedużo daje, aczkolwiek dałoby już zdecydowanie pierwsze miejsce na prawicy. To według dzisiejszych sondaży to byłoby dzisiaj PiS plus Morawiecki, nawet bez premii za jakieś pokazanie się razem, miałby tyle co Platforma, czyli spokojnie mógłby prezydent powierzyć komuś z tej koalicji. PiS Morawiecki mógłby powierzyć misję tworzenia rządu. I być może w tym Kaczyński widzi taką nadzieję. Nie ma paktu senackiego, nie ma paktu prezydenckiego. To zacznijmy od tego, że kandydat PiS-u i powiedzmy Bosaka, albo PiS-u, Bosaka i Morawieckiego zacznie chodzić po reszcie prawicy, czyli Mentzen i Braun, i zacznie pytać, co chcą za, nawet nie za wejście do rządu, tylko za popieranie tego rządu. Ale drugą stroną tego jest pytanie, chyba chciałeś tego uniknąć, dlaczego Mentzen nie myśli o sobie, o swojej partii, jako o partii prawicy. Dlaczego? Jak on naprawdę ocenia propolskość rządu Tuska, jak on ocenia geopolitykę przyszłą pomiędzy Rosją, Niemcami, Ukrainą, Ameryką i tak dalej, Unią Europejską już tam na końcu, w której to dochodzi do wniosku, że nie warto Konfederacji wchodzić w ryzykowne tworzenie rządu prawicy. Może tyle złego na jednego, że Konfederacji opłaca się przeczekać ten czas. Co prawda przeczekanie doprowadzi do rządu Tuska, do niszczenia interesów polskich w dalszym ciągu i do tego, że za następne 4 lata już nie będzie po co wygrywać wyborów.
1: To na koniec nasz obserwujący słuchacz, pan Paweł Ozga, na platformie X, bo zobaczyłem kątem oka, że mam powiadomienie, podpowiedział nam, że na gorąco możemy skomentować to chyba jest prawdziwy wpis, ale tak, no bo to jest Trump, dobrze, chyba tak, no dobrze. Patrzę, że to jest przeklejone na X-a z Truth Social wpis prezydenta. Świetna wiadomość, dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku ustanowienia bazy armii USA w Polsce. Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona ogłoszona wkrótce. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu polsko-amerykańskiego. Dziękuję za zainteresowanie tą sprawą. Prezydent Donald J. Trump. To jest sprzed... Kiedy to jest? To jest sprzed godziny niespełna.
0: Wiesz co? Chodzi po X-ie też taki komunikat Trumpa, że właśnie dogadał się z Houthi, i on nie w zamian za to, że on ich nie będzie atakował, to oni cieśninę Mandeb. Za moich czasów, jak byłem dzieckiem, to cieśnina nazywała się Bab el Mandeb, a teraz się nazywa Bab al Mandab. No ale niech i tym Arabom będzie. Poprzednia nazwa była ładniejsza. Że zostawią Houthi ją w spokoju i statki będą mogły pływać poza statkami Arabii Saudyjskiej. Czyli gdyby to była prawda, Amerykanie dogadywali się z Houthi już poprzednio, jak ich tam bombardowali, żeby przestali tą cieśninę męczyć, to się okazało, że te bombardowania nic nie dają i dali sobie spokój. Jakieś rozmowy tam wtedy były. Więc jeżeli Trump jedną nogą zdradza swojego sojusznika Arabia Saudyjska, która to biedna musi z Turcją i z Pakistanem tworzyć jakiś pak obronny przeciwko Iranowi, bo nie jest dobrze, ale to się może skończyć tym, że ten pakt będzie... nie będzie współpracował z Ameryką, bo to Ameryka nie będzie z nimi współpracowała. To wszystko jest możliwe, łącznie z tym, co mówisz, tylko że bardzo się cieszymy, to jest w interesie polskim mieć stałą bazę. Absolutnie. To jest też tak naprawdę taniej dla Ameryki, bo te rotacyjne strasznie dużo kosztują, ale to tam drobiazg. Ale ta baza będzie w zachodniej części Polski, na przykład gdzieś w okolicy Żagania, czy Szczecina, czy na razie blisko granicy niemieckiej. Rosjanie nie będą jej naruszać i będą liczyć na to, gdyby atakowali na przykład zgodnie z tym, przed czym przestrzega Tusk, rakietami i dronami jakieś tam miejsca infrastruktury krytycznej i obronnej Polski, to nie będą ruszać tej bazy. Wtedy Amerykanie może nie będą mieli powodu, żeby coś z tym robić. Więc bardzo to dobrze, ale nie jest gwarantem naszego bezpieczeństwa przed Rosjanami.
1: No dobrze.
0: Musimy się zbroić sami.
1: Nie jest, ale zawsze lepiej.
0: Kosinia, który jedzie do Hekseta, na pewno przywiezie wiadomości dotyczące tej bazy.
1: Z pewnością się podzielić tą pan premier.
0: On chyba się dzieli, nie to co Tusk.
1: No właśnie tak, się nie pokazał mu tego raportu CIA, którego chyba, a być może w ogóle nie było, bo tak się wydaje,
0: raczej
1: że...
0: Raczej nie było, bo gdyby był, to by zameldowały wywiady krajów bałtyckich coś na ten temat. No bo oczywiście Bałtowie też by to
1: mógł
0: stali.
1: Mógł sobie wymyśleć pan, a może nie... No,
0: znaczy
1: nie
0: usłyszał od Siemoniaka, co do niego mówi Radcliffe i to miała być dla Tuska wiedza. Ale też nie myśleć, że się nie podzieli z Kosiniakiem.
1: A się nie podzielił. Oszczędny. A cóż zrobić? No dobrze, Trybunał
0: informacja
1: na koniec,
0: to władza.
1: Bo przyszedł już Zbyszek Dąbrowski, zaraz będzie kolejna audycja, ale to my jeszcze tylko powiedzmy, jak przewidujesz sytuację z Trybunałem Konstytucyjnym. Wejdą czy nie wejdą?
0: Wejdą czy nie wejdą? Zawsze o ruskich się tak mówiło. Otóż to samo niebezpieczeństwo, tylko mniejsze. Jest tak, że w głowie Tuska, albo w naszych głowach, był taki plan połączenia zonda krypto z Trybunałem Konstytucyjnym, w wyniku czego ten Trybunał, jakby już nowy taki Tuskowy, by się zabrał za odnawianie, to by zlikwidował ten Sąd Najwyższy, który jest, i by tam przywrócił jego starą postać, a wtedy by się okazało, że prezydent nie ma ustawy, uchwały jednej z izb tego Sądu Najwyższego o ważności wyborów prezydenckich. Wygląda na to, że po pierwsze, to co się działo w tej szkole, tym AWS-ie, nie udało się do końca. Pan Cudak nie jest rektorem, a pan Żurek
1: chociaż ma gabinet.
0: Ma zajęty gabinet przez głodującą panią poseł.
1: Nie, już odblokował. Już
0: pani poseł inaczej. Już poszła?
1: Tak, pani poseł już wyszła, a pan Cudak wybił dziurę w ścianie z sąsiedniego gabinetu i wlazł. Naprawdę, ja nie żartuję, tak było.
0: Ale to śmieszne. Jak nasi odzyskają władzę, czego oskarżyć o powodowanie szkody na...
1: O wandalizm.
0: I szkody na rzecz własnej szkoły, której już nie jest pracownikiem. W Karnasie nie udało się, to Senat ma jednak wybrać, tak Żurek powiedział, nowego. Oczywiście on oczekuje tego pana Cudaka, a nie kogoś innego, ale zobaczymy, co zrobi Senat. Opóźniło się. Pan Berek już dawno, ze 2-3 dni temu, powinien ślubować wobec kolumn sejmowych i wejść do, zaślubiony powinien wejść z kolumną albo bez, znaczy z kolumną ZOMO, powinien wejść do Trybunału, a nie wchodzi. Czyli wszystko się opóźnia, ale też przychodzą wiadomości, że pan premier Tusk codziennie żąda wiedzy na temat tych wszystkich spraw i steruje tym z dnia na dzień, co się ma wydarzyć dnia następnego. Więc ten jego plan jakby trochę się opóźnia, ale plan, który się opóźnia, może się nie zrealizować. Zresztą on od początku raczej dużych szans nie miał. Ale jednak, co by nie było, to Tusk chce przejąć władzę i zagwarantować dla tego obozu rządzącego nie po wyborach, tylko już teraz. No na razie nie idzie mu najlepiej, ale musimy patrzeć.
1: Jak będzie sobie radził, żeby już teraz zapewnić sobie co trwałość spoistości i wiarę swoich podwładnych, że uda im się raz jeszcze dostać do Sejmu i wygrać i utrzymać władzę?
0: No nawet na tyle, no jak pan Mentzen będzie się tak starał, to nie będzie trudne. A zauważ, Morawiecki w tej sprawie w ogóle się nie odzywa, a też nikt go nie pyta, gdzie ta partia będzie. Pierwszego wyboru, jakie będzie działanie. Jest też możliwe, że jeżeli te sondaże będą tak szły w stronę koalicji rządowej i też sytuacja polityczna będzie coraz groźniejsza, to Tusk się może zdecydować na przedterminowe wybory na wiosnę. Wtedy to wszystko będzie dużo szybciej się działo.
1: I wtedy ten termin wiosenny się zgrywa.
0: Jasne.
1: O którym mówił Donald Tusk. Jasne, że
0: Rosjanie też na to czekają.
1: I co? Odzyskaliśmy prawie nasze 10 minut utracone na początku. Jest godzina 28. Kończymy dzisiejszy wieczór w Netę. Widzimy się i słyszymy o tej samej porze.
0: I musimy przepraszać za opóźnienie.
1: Dzień. Do usłyszenia.
0: Do widzenia.
5: Wieczór w Net.
6: Radio w Net.
5: Autopromocja.
7: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
8: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Orwat.
5: była autopromocja.
6: 3 po 3. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. No dobrze, Państwa, bardzo szybko przeskakujemy do Ameryki Łacińskiej. 3 po 3, Zbyszek Nowolski, buona nocie. Comenzamos.

Poruszmy troszkę, proszę Państwa, do historii, bowiem chciałbym, żebyśmy się cofnęli o 44 lata do 1982 roku, czyli do czasów wojny o Falklandy Malwiny. Przypomnę Państwu wojnę pomiędzy Argentyną a Wielką Brytanią. Wojny, w której zginęło 649 argentyńskich żołnierzy, 255 brytyjskich żołnierzy oraz 3 cywilów z wysp, z archipelagu. I dlaczego o niej wspominam? Dlatego, że ostatnio w Chile ukazała się książka pod tytułem Idealny Pakt. Tajna historia wsparcia Chile dla Wielkiej Brytanii podczas wojny o Falklandy Malwiny. Jej autorami są chilijscy dziennikarze śledczy Daniel Avendaño oraz Mauricio Palma. I moim zdaniem jest to bardzo ciekawa książka, bowiem okazuje się, proszę Państwa, że dzięki wsparciu Chile, Wielka Brytania, znaczy szanse Wielkiej Brytanii na to, żeby wygrać ten konflikt, znacząco wzrosły. O co chodzi, proszę Państwa? Chodzi o to, że po pierwsze Chilijczycy traktowali Wielką Brytanię troszkę jak na zasadzie wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Przypomnę Państwu, że 4 lata wcześniej, w 1978 roku, w bardzo bliskim miejscu, nazwijmy to, bardzo bliskich okolicach, o mało co nie wybuchł inny konflikt, konflikt o ciśninę Beagle, konflikt pomiędzy Argentyną a Chile. No i właśnie dzięki temu ówczesny rząd dyktatora chilijskiego Augusto Pinocheta zdecydował się na współpracę z brytyjskim rządem ówczesnej pani premier Margaret Thatcher. Zresztą o czym warto wspomnieć, proszę Państwa, że de facto obydwie strony odniosły z tego naprawdę znaczące korzyści. To znaczy, Wielka Brytania dzięki wsparciu Chile, przede wszystkim wsparciu wojskowemu, ale również wsparciu wywiadowczemu dużo, dużo łatwiej mogła operować. Zwłaszcza mówimy tutaj, proszę Państwa, o okrętach, o samolotach, ale i o, powiedzmy, no nazwijmy to szpiegach. Bowiem warto wspomnieć, chociażby przytoczyć tutaj jeden z faktów, który mówi, że władze chilijskie dla obywateli Zjednoczonego Królestwa zniosły obowiązek posiadania paszportu przy przekraczaniu granicy z Chile. To znaczy, po prostu Brytyjczyk mógł na podstawie byle jakiego dowodu tożsamości przekroczyć granicę z Chile. I tu się okazało, proszę Państwa, tutaj taka jedna anegdota mówi, że podobno w tamtym czasie do Chile przybyło chyba, nie pamiętam już ile osób, w każdym razie, no całkiem sporo. Podobno ludzi, którzy mieli, że tak powiem, być naukowcami, a okazali się po prostu być właśnie albo żołnierzami, albo po prostu szpiegami. I całkiem swobodnie mogli działać na terenie Chile. W dodatku, o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, lotnisko w Punta Arenas, czyli w chilijskiej Patagonii, zostało udostępnione brytyjskiemu lotnictwu. Baza wywiadowcza na Pacyfiku została udostępniona brytyjskiej marynarce. Co więcej, proszę Państwa, chilijskie siły lądowe zebrały się na granicy z Argentyną po to właśnie, no w zasadzie nie tyle, żeby najechać na Argentynę, ale po to, żeby odstraszyć argentyńskich żołnierzy właśnie od Falklandów Malwinów. No i powiedziałem Państwu, że obydwie strony ciągnęły z tego korzyści. Tak, bowiem przypomnę Państwu, że już w tamtych czasach, czyli na początku lat 80. rządy Augusto Pinocheta były po prostu uważane za dyktaturę, która łamie prawa człowieka i to oznaczało również, że Chile de facto nie mogło liczyć na pomoc wojskową. To znaczy dokładnie chodziło, proszę Państwa, o uzbrojenie. Tymczasem, jako że tak powiem, akt, no nazwijmy to podziękowania, rząd pani Thatcher zdecydował się wysłać całkiem sporo uzbrojenia do Chile. Jak widać, proszę Państwa, no czasami współpraca międzynarodowa przynosi korzyści.

pozostańmy w czasach historycznych i pozostańmy w południowej części Ameryki Południowej, a dokładnie w Argentynie, ale cofnijmy się jeszcze wstecz o kolejnych 200 lat, znaczy no cofnęliśmy się o 40, no teraz będzie 200, dokładnie do roku 1771, czyli do czasów jeszcze, kiedy obecna Argentyna stanowiła część Imperium Hiszpańskiego. Przenieśmy się, proszę Państwa, do stolicy tego kraju obecnej, czyli do miasta Buenos Aires, które w tamtych czasach było niewielkim miastem, natomiast komunikacja z innymi regionami była powolna i utrudniona. I chciałbym tutaj trochę Państwu opowiedzieć o ówczesnym systemie pocztowym. Dlaczego? Dlatego, że de facto, proszę Państwa, owszem, listy wysyłano i odbierano, ale żeby móc odebrać list, no to trzeba było się jakoś dowiedzieć, nie wiem, być może telepatycznie, że ktoś do nas wysłał list, bo wtedy w tamte czasy po prostu nie było listonoszy. Jednym słowem, dana osoba, która spodziewała się listu, musiała się udać do urzędu pocztowego i zapytać się, czy przypadkiem do niej taki list dotarł. Ale wszystko się zaczęło zmieniać właśnie w 1771 roku, bowiem w tamtych czasach Domingo de Bassa Vilbaso zainicjował utworzenie służby listonoszy. I pierwszym takim listonoszem był niejaki Bruno Ramirez, który pochodził z Sewilli i który od 14 września tamtego roku złożył przysięgę przed gubernatorem Juanem José de Vértizem. Od tego momentu natomiast po raz pierwszy w Buenos Aires ktoś miał za zadanie przemierzać miasto, żeby dostarczać listy bezpośrednio do adresatów. Zresztą, proszę Państwa, generalnie, tak jak powiedziałem Państwu, system pocztowy na terenie południowej Ameryki istniał. On istniał już kilka dekad wcześniej. Nie tylko na terenie obecnej Argentyny, bowiem poczta krążyła nawet wręcz do Boliwii czy do Peru. Oczywiście samo to wszystko trwało bardzo, bardzo długo, ale jeszcze ciekawostką jest, proszę Państwa, fakt wynagrodzenia. Znaczy, po pierwsze, zadaniem pana Bruno Ramireza, o którym Państwu wspomniałem przed chwilą, było dostarczanie listów, które pozostawały w urzędzie pocztowym do osób, do których były adresowane, i żeby to zrobić, musiał przemierzać cały Buenos Aires, odnajdywać adresatów i dostarczać każdą przesyłkę pod ich adres. Natomiast pan Bruno Ramirez nie otrzymywał stałego wynagrodzenia. Za każde dwa listy dostarczone tej samej osobie otrzymywał pół reala. System był wówczas jeszcze prosty, natomiast wynagrodzenie na nowym stanowisku było bezpośrednio powiązane z ilością dostarczonej korespondencji. Zresztą sam Bruno Ramirez pełnił tę funkcję przez około rok, potem powrócił do Hiszpanii, a jego następca Pedro Veiras otrzymywał stałe wynagrodzenie w wysokości 10 pesos fuertes, czyli 80 realom hiszpańskim. I później, że tak powiem, wraz z rozwojem miasta, poczta też rozszerzała swoją organizację. Między innymi w 1826 roku za rządów Bernardino Rivadavi utworzono główny urząd poczty stacji i dróg, który skupiał różne funkcje związane z komunikacją i transportem lądowym. W XIX wieku zainstalowano skrzynki pocztowe, ustanowiono zasady dla listonoszy i zmodyfikowano sposoby transportu korespondencji. So this is so. Yeah. It's chaos, bitch.

Wspomniałem Państwu o Peru, to przenieśmy się teraz do tego kraju, bowiem nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Miejskim Muzeum w mieście Caraz w regionie Ancash spoczywa Itzikununa. Itzikununa, która jest uważana za jedną z najmniejszych mumii na świecie, bowiem jej ciało mierzy zaledwie 18,5 cm długości. Należy do przedwcześnie urodzonego niemowlęcia sprzed ponad 1000 lat. Sama nazwa pochodzi z języka Kechua i oznacza po prostu małego człowieka. Natomiast według Carlosa Rosasa, dyplomowanego kuratora odpowiedzialnego za muzeum, jest to płód w 6,5 miesiącu ciąży. Jak powiedział on, jest to mumia niemowlęcia wcześniaka w 6,5 miesiącu ciąży. Kryminalistycy twierdzą na przykład, że jest to dziewczynka. Samo odkrycie miało miejsce na stanowisku archeologicznym Rambrash w Caraz. W Caraz, tak, dokładnie powiedziałem. I jest uważane za najważniejsze znalezisko dokonane w tym regionie kilka lat temu. O czym warto wspomnieć, proszę Państwa, że samo znalezisko zostało odkryte przez pana Hernana Osorio, założyciela muzeum, który odkrył tę mumię wraz z 13 innymi przedmiotami. To znaczy przedmiotami, które świadczą o przynależności owego nienarodzonego dziecka do elity i jego pozycji społecznej. Zresztą warto wspomnieć, proszę Państwa, że owa mumia jest wystawiona na pokaz. Można muzeum odwiedzić i w dodatku wstęp jest darmowy, bo jak mówią władze muzeum, wstęp jest bezpłatny, całkowicie darmowy, bo tak powiedział Don Hernán Osorio. Kultura i edukacja powinny być bezpłatne.

Przenieśmy się, proszę Państwa, teraz do Kolumbii i do czasów jak najbardziej współczesnych i do wniosku jak najbardziej smutnego. Przenieśmy się dokładnie do Amazonii. Organizacja Greenpeace Colombia ostrzegła, że przemiany zachodzące w lasach amazońskich mają konsekwencje wykraczające poza samo zmniejszenie pokrywy roślinnej, bowiem wylesianie powoduje fragmentację terytoriów, zaburza bieg rzek oraz eliminuje schronienia i miejsce rozrodu dla zwierząt pełniących określone funkcje w swoich ekosystemach. I tutaj organizacja zwróciła uwagę na trzy gatunki, które występują w tym regionie, to znaczy jaguara, wydrę olbrzymią oraz orła harpię. Mówiąc o jaguarach, warto wspomnieć, że jego obecność przyczynia się do regulacji populacji innych gatunków, co wpływa na równowagę ekologiczną. A Amazonia stanowi jedno z głównych terytoriów występowania tego gatunku w Kolumbii, ale przekształcenie obszarów leśnych w pastwiska ogranicza przestrzeń niedostępną dla tego zwierzęcia i rozdziela populacje, które muszą pozostawać w kontakcie. Dalej, proszę Państwa, warto wspomnieć, że jaguar potrzebuje rozległych obszarów terytorialnych i wystarczającej podaży ofiar. Gdy las ulega fragmentacji, kot ten musi przemierzać tereny poddane ingerencji człowieka, żeby znaleźć pożywienie oraz rozmnażać się. Natomiast również, o czym też trzeba powiedzieć, że owa sytuacja może także zwiększać kontakty i konflikty ze społecznościami ludzkimi. Tutaj zresztą warto wspomnieć, o czym mówi Greenpeace, że rozszerzanie się obszarów hodowli bydła jest jedną z przyczyn powodujących przekształcanie się siedlisk. Dalej, proszę Państwa, wydra olbrzymia, która żyje w rzekach. Rzekach, strumieniach, lagunach, terenach podmokłych i lasach zalewowych Amazonii oraz regionu Orinokia. Ów gatunek sklasyfikowany jest jako zagrożony, uzależniony od wód obfitujących w ryby oraz od roślinności na brzegach, gdzie znajduje schronienie i buduje nory. No i tu się okazuje, proszę Państwa, że również tutaj to wylesianie wpływa negatywnie na siedliska, eliminuje pokrycie rośliny w pobliżu zbiorników wodnych. Dalej ten proces może sprzyjać erozji brzegów i zwiększaniu się ilości osadów w rzekach, co ma wpływ na jakość wody i zasoby, od których ten gatunek jest zależny. Dalej, proszę Państwa, o tym, o czym trzeba też powiedzieć, że jednym z takich zagrożeń jest nielegalne wydobycie złota i tutaj mówimy o zanieczyszczeniu metalami, przede wszystkim rtęcią, która może przedostawać się do rzek i gromadzić w organizmach poprzez łańcuch pokarmowy. No i wreszcie, proszę Państwa, orzeł harpia, który jest jednym z głównych drapieżników w koronie drzew lasów neotropikalnych. I tutaj warto wspomnieć, że ptak ten potrzebuje drzew wznoszących się ponad koronę lasu do gniazdowania. Same gniazda mogą znajdować się na wysokości od 20 do 40 metrów, dlatego wycinka dużych drzew ogranicza przestrzeń dostępną do jej rozmnażania, a utrata lasu związana jest z rozwojem działalności rolno-hodowlanej i powoduje także fragmentację obszarów, na których ten gatunek pozyskuje pożywienie. Sytuacja jest szczególnie wrażliwa ze względu na cykl rozrodczy tego gatunku, bowiem same ptaki składają niewiele jaj i zazwyczaj przeżywa tylko jedno z piskląt. Dlatego też zniknięcie jednego dużego drzewa może uniemożliwić gniazdowanie w danym miejscu na wiele lat. A jak znam życie, to i tak wszystkie wybijemy.

Javier Milei rządzi i dzieli Argentyną, ale chciałoby się powiedzieć, że już niedługo. No nie wiadomo, ile jeszcze będzie rządził i dzielił Argentyną, natomiast w przyszłym roku mają mieć miejsce wybory prezydenckie w tym kraju. No i sondażownie argentyńskie przeprowadziły badania wśród Argentyńczyków na temat, jakiego prezydenta chcieliby właśnie sami Argentyńczycy. No i jak wyglądają same wyniki. Po pierwsze, z końcowego raportu wynika, że prawie 32% ankietowanych spontanicznie wspomniało, że przyszły prezydent powinien być uczciwy i przejrzysty. Bowiem jednym z głównych problemów, w zasadzie głównym problemem Argentyńczyków nadal pozostaje korupcja. Zresztą 28% osób wskazuje tę kwestię jako priorytet do rozwiązania. Po niej natomiast pojawiają się wynagrodzenia i ubóstwo. Drugą cechą najczęściej wybierano było to, żeby kandydat był empatyczny i bliski ludziom. Na tą cechę wskazało prawie 15% badanych. Dalej w kolejności znalazły się takie cechy jak kompetencje i inteligencja, prawie 8%, czy szacunek i tolerancja, prawie 4%, oraz patriotyzm, ponad 3%. Warto również wspomnieć, proszę Państwa, że jeżeli chodzi o gospodarkę, to tutaj niekoniecznie Argentyńczycy jakoś się za bardzo wyrażali, chociaż o czym trzeba też powiedzieć, że w kwestiach gospodarczych prawie 60% badanych stwierdziło, że przyszły prezydent powinien priorytetowo traktować wzrost gospodarczy w porównaniu z prawie 36%, którzy opowiedzieli się za redystrybucją. Zwłaszcza tutaj warto wspomnieć, że młodzi wyborcy stawiają bardzo mocno na wzrost gospodarczy. Dalej również, jeżeli chodzi o produkcję, tutaj Argentyńczycy stawiają na rozwój przemysłu, zwłaszcza takiego, powiedzmy, przemysłu, powiedzmy, tak? Na drugim miejscu stoi przemysł wydobywczy, czyli górnictwo, czy wydobycie gazu i ropy naftowej. Na trzecim miejscu rolnictwo. I można powiedzieć tak, że w zasadzie jest to dokładnie przeciwieństwo tego, co obecnie robi rząd. No i dalej, proszę Państwa, tak, po pierwsze, Argentyńczycy woleliby prezydenta prawicowego. Tutaj prawie 42% respondentów się za tym opowiedziało, a nieco ponad 31% opowiedziało się za kandydatem lewicowym. Prawie 44% opowiedziało się za profilem postępowym, a 32,5% wybrało profil konserwatywny. Ale najciekawszym, proszę Państwa, w zasadzie można powiedzieć takimi dwoma punktami tych badań jest po pierwsze to, że prawie 60% badanych opowiedział się, że prezydent powinien reprezentować więcej rozumu niż więcej serca, zaś 85,5% respondentów odpowiedziało, że zależałoby im na tym, by przyszły szef państwa wykazywał się równowagą emocjonalną. I myślę, że jest to świetny przytyk dla Javiera Milei.

Przenieśmy się, proszę Państwa, teraz do Meksyku. Wczoraj Meksykanie obchodzili Dzień Niepodległości. Natomiast przedwczoraj, przedwczorajszego wieczora o godzinie 23 wznoszony był okrzyk niepodległości, czyli Grito de Independencia. No i tutaj chciałbym, żebyśmy przenieśli się do miasta Elota w stanie Sinaloa w północno-zachodnim Meksyku, bowiem tam okrzyk wzniósł miejscowy burmistrz niejaki Richard Millán Vásquez, który, no, jakby to powiedzieć, jest osobą nader ekscentryczną, bowiem poprowadził on uroczystość okrzyku niepodległości w charakterystycznym stroju przypominającym strój cesarza. Także to się od razu, można powiedzieć tak, no, pojawił się w takim czarnym stroju, okroju wojskowym z ozdobionymi naramiennikami i długim płaszczu. To oczywiście, jak możecie Państwo domyśleć, nie... nie zostało niezauważone przez obserwatorów, nie tylko z miasta Elota, ale w ogóle ze wszystkich Meksykanów. No i niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych skrytykowali ten medialny pomysł i sposób, w jakim burmistrz starał się przyciągnąć uwagę po kontrowersyjnym okresie w Sinaloa. Dlaczego mówię, proszę Państwa, o kontrowersyjnym okresie? Dlatego, że sam burmistrz wygrał wybory w 2024 roku, znaczy kandydat, powiedzmy, na burmistrza. I no, jakby to powiedzieć, no niekoniecznie, proszę Państwa, sprawuje on odpowiednio dobrze ten urząd. To znaczy, po pierwsze, jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli stanu Sinaloa, która sprawdziła sprawozdanie finansowe za rok 2025, ten raport wskazuje na 87 stwierdzonych nieprawidłowości oraz prawie 14 milionów pesos jako kwota, która powinna być odzyskana. Natomiast oczywiście burmistrz zaprzeczył, jakoby doszło do sprzeniewierzenia środków i potwierdza, że Rada Miasta przygotowuje dokumentację w celu ustosunkowania się do zarzutów. Poza tym, proszę Państwa, warto również wspomnieć, że burmistrzowi Richardowi Millánowi Vásquezowi Uniwersyteckie Centrum Prawnicze nadało tytuł doktora honoris causa. Z tym, że generalnie, proszę Państwa, krytyka dotyczyła wykształcenia i kariery politycznej, dlatego że de facto nazwisko burmistrza nie figuruje w Krajowym Rejestrze Specjalistów. Zresztą, proszę Państwa, sam pan Millán opisuje się na swoim oficjalnym koncie jako młody przedsiębiorca i altruista, z tym, że raczej spotyka się z krytyką za to, że symbolizuje pewne luksusy i ekscentryczność. Zresztą warto wspomnieć, że jednym z takich wydarzeń, które przyciągnęło największą uwagę, było wydarzenie ze stycznia ubiegłego roku, kiedy to pokazano zdjęcia z głównego gabinetu burmistrza, wyposażonego w złote krzesła w stylu barokowym i niebieski aksamit, a także replikę krzesła Benito Juareza. Sam burmistrz, proszę Państwa, się nie przejmuje jakąkolwiek krytyką. Mówi o sobie: tak właśnie jest, mając Boga w sercu, w moim życiu niczego mi nie brakuje. Nie obchodzi mnie, że wiele osób nie akceptuje mojego stylu ubierania się, moich upodobań. Jestem szczęśliwy, a Bóg mnie chroni i błogosławi. Swoją cenną krwią potępia wszystko, co złego, rzuca się na prezydenta. Taki właśnie jest Richard Millán. Z wielką radością i dumą pełnią funkcję burmistrza i jeszcze raz krzyknę: niech żyje Meksyk. No, proszę Państwa, w przyszłym roku są wybory. Może go zmienią.

Przenieśmy się do Peru, ale tym razem dokładnie do miasta Chiclayo, w którym przypomnę, że obecny papież Leon XIV, wówczas jeszcze jako Robert Francis Prevost, pełnił funkcję biskupa i jest to miasteczko, które rzeczywiście bardzo kocha Leona i z tego powodu też wydadzą specjalną edycję ciasteczek, takich ciasteczek o nazwie King Kong. To jest, proszę Państwa, takie, to są takie duże biszkopty, które są nadziewane manjar blanco. Manjar blanco, proszę Państwa, sprawdziłem, to jest coś w rodzaju kajmaku. Trzeba pojechać do Peru i sprawdzić. Tak czy inaczej, proszę Państwa, okazało się, że te ciasteczka, które powstały w kształcie, że tak powiem, figurki papieża, stały się bardzo, bardzo popularne i w zasadzie można powiedzieć tak, że 500 sztuk, które zostały wyprodukowane pierwszego dnia, sprzedały się w zasadzie, można powiedzieć, na pniu. Zresztą tego samego dnia sprzedano kolejnych 500 sztuk okrągłych alfajores, takich mniejszych biszkopcików, powiedzmy, z kopułą Bazyliki Świętego Piotra i logomarki producenta. Same te słodkości noszą nazwę Dulce Bendición, czyli słodkie błogosławieństwo. Produkt ma mieć cenę początkową wynoszącą 10 soli. W sklepie stacjonarnym 10 soli to jest mniej więcej około 12 zł. Tak czy inaczej, proszę Państwa, warto wspomnieć, że rzeczywiście jest to, powiedzmy, te ciasteczka, nazwijmy to w ten sposób, stały się bardzo, bardzo popularne. Zresztą sama firma, która je produkuje, ma zamiar wytwarzać teraz od 500 do 1000 sztuk dziennie owych Dulce Bendición, bowiem dystrybucja produktu odbywa się na skalę krajową. No i ciekaw jestem, proszę Państwa, czy w Polsce też takie ciasteczka cieszyłyby się popularnością.

Poruszmy jeszcze do obchodów niepodległości w Meksyku. Jerry Cruz Varela, znana całemu światu jako Jerry Mua, taka internetowa celebrytka, która znana jest głównie z tego, że jest znana, napompowana rozmaitym silikonem i generalnie po wielu operacjach plastycznych. No i jeszcze śpiewa. No, śpiewa, jak za chwileczkę sobie państwo posłuchacie. W każdym razie Jerry Mua może zostać ukarana grzywną w wysokości ponad miliona pesos za pozowanie półnago na fladze Meksyku po tym, jak influencerka opublikowała zdjęcie, na którym wykorzystuje flagę narodową do częściowego zakrycia ciała podczas obchodów 15 września. Ustawa o herbie, fladze i hymnie narodowym upoważnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do nakładania sankcji administracyjnych na kwotę ponad miliona pesos oraz ewentualnego aresztu na okres do 36 godzin. Na zdjęciach, proszę państwa, flaga została rozłożona na podłodze, co stanowi kluczowy element ewentualnych sankcji. Kontrowersje wybuchły po południu 16 września, kiedy to piosenkarka opublikowała 3 zdjęcia, na których leżała na fladze w ujęciu z góry, ubrana w srebrną bieliznę, a część flagi zakrywała jej ciało. Zdjęcia pokazywały trójkolorowe płótno rozłożone bezpośrednio na podłodze, co wywołało oburzenie wśród użytkowników mediów społecznościowych z powodu naruszenia zasad szacunku wobec symbolu narodowego. Artykuł 13 obowiązujących przepisów stanowi, że flaga narodowa musi być traktowana z godnością i wyraźnie zabrania jej dotykania nią podłogi poza oficjalnymi protokołami. No i proszę państwa, generalnie oprócz kary pieniężnej i aresztu, teoretycznie można też nałożyć jeszcze poważniejsze sankcje, bowiem artykuł 191 Kodeksu Karnego, Federalnego Kodeksu Karnego, przewiduje kary od 6 miesięcy do 4 lat pozbawienia wolności dla osób, które znieważają herb lub flagę narodową słowami lub czynami, a także grzywny nakładane przez sędziego. No i pytanie jest, proszę państwa, czy rzeczywiście Jerry Mua zostanie ukarana? Moim zdaniem nie, chociaż swego czasu, nieco wcześniej, w 2008 roku, inna piosenkarka meksykańska, Paulina Rubio, no, która już nieco lepiej śpiewała, otrzymała od władz federalnych grzywnę w wysokości 53 tysięcy pesos za pozowanie dla magazynu przykryta wyłącznie meksykańską flagą.

0: A resztę piosenki sobie Państwo dosłuchacie. Natomiast my już kończymy dzisiejsze wydanie. Tres por tres, alias 3 po 3. Bardzo dziękuję Szymonowi za realizację dzisiejszej audycji. Wszystkim Państwu za wysłuchanie ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Za chwileczkę Sofa Serping. Zapraszam w imieniu Olgierna na potężną dawkę wspaniałej muzyki. W niedzielę, proszę Państwa, kolejna część Musica Urbana w Republika Latina. Zapraszam na godzinę 19, a za tydzień Tres por tres i kolejna porcja ciekawostek, o nic się nie zmieni. O godzinie 20. Póki co życzę udanego weekendu, wspaniałego piątego dnia. Buenas noches.
1: Déjate llevar, carnal. Diferente.

0: 3 po 3. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej.
1: Radio Wnet.
2: Autopromocja.
3: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
2: To była autopromocja.
4: Surfy, surfy.

Dobry wieczór, Olgierz Zbychorski, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Także jak co tydzień o tej porze pakiet premier i nowości. Przygotowałem 20 kilka numerów. Naya Beat, Otherwise, Switch Stance, dawno nie było tego wydawnictwa. Jalapeno, Brownswood, Mr. Bongo, Music for Dreams, polskie Antena Non Grata, Tonal Union, Lapsus, First World i True Thoughts. To prawie zawsze. Na początek Joyra Smith, Against What Are The Odds, tytułowy numer z jej najnowszego albumu, jej własne wydawnictwo FAM, a później Colombo i In The House Otherwise, także zaczynamy trochę house'owo, klubowo.

In This House, Colombo i Otherwise, a za moment numer z wydawnictwa, no jednego z moich ulubionych muszę przyznać, bo to londyńskie Naya Beat, i to będzie epka, która pojawi się dopiero 16 października i dzisiaj właśnie jest pierwszy dzień, kiedy można tą nowość wrzucić, także wyjątkowo świeży materiał, nawet jak na Sofę Surfing. Dzisiaj właśnie mija embargo radiowe nałożone przez wydawnictwo, nawet na te premiery i przedpremiery. Także Naya Beat, a później Switch Stance Recordings, niemieckie wydawnictwo, no wracające troszeczkę po jakiejś przerwie. Także posłuchajmy, co tam nowego piszcze.

No to za nami Dogu na NASA Avatar, Gulu City Switch Stance Recordings, Ed Davenport, Carry On, przed nami Barnhus, a później VB Cool we własnym wydawnictwie Recycle i The Allergies, Lost My Soul, to oczywiście Jalapeno Records.

Ireke Gotye i Mr. Bongo, i to już od wczoraj dostępna kompilacja Rituals Volume 2 Somewhere Soul. Coś genialnego. Myślę, że kompilacje to dosyć ważna rzecz, jeżeli się szuka jakichś numerów dla siebie, jakichś artystów, artystek, muzyki, wydawnictw, to kompilacje na pewno pomagają. Rituals, to jest Somewhere Soul, kompilacja Mr. Bongo, wydawnictwo, którą na pewno polecam.

Singiel, który pojawił się w wersji cyfrowej Brownswood Recordings, to 491 numer wydany w ogóle, numer w katalogu Brownswood Recordings, Belle Cobain, Mind is a Dancer i Isco Remix. Także można sobie już odwiedzić stronę Brownswood Recordings i tam tego poszukać. Baza Zal, przed nami Midnight Sun, True Thoughts z Brighton i Robert Lewis, jak zawsze niezawodni, a później Music for Dreams z Kopenhagi i Subnesia kolejny raz, bo w zeszłym tygodniu również The Truth, tym razem trochę inny mix, Music for Dreams.

Subnasia, The Truth Is, Jamelmar Tripomatic Mix, Music for Dreams Copenhagen, to jest kolejny raz, kolejna odsłona singla Subnasia, The Truth Is. Myślę, że wyczerpałem na najbliższy czas. Kolejna kompilacja przed nami, Future Bubblers, to już 9 raz. Giles Peterson, założyciel wydawnictwa Brownswood Recordings, przygotowuje właśnie tą kompilację. No, marka sama w sobie, Future Bubblers, 9 odsłona.

Urodzony w Polsce, mieszkający w Londynie, Sam Michnik, Inside, First World wydawnictwo. No to już prawie wszystko, ale to jeszcze troszeczkę przed nami, bo 22:23, Radio Wnet, Sofa Surfing, playlista, no za jakiś moment na Instagramie Sofa Surfing, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam, jeżeli coś wskoczyło, wpadło w ucho. Szymon Christianus, realizacja dzisiejszej audycji, muzykę przygotował jak co tydzień i mówił do Państwa Olgier Zbychorski, a ta końcówka to już rejony ambient i wyciszenia, także myślę, że trzeba oddać się po prostu muzyce.

I don't want to control the sound, I just want it to pop.

Surfer surfing.

0: Nocne powtórki w net.
1: Bogdan Żońca w okolicach Strasburga. Dzień dobry, europoseł EKR, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich z takiej małej wioski Schlusswein-Ochenheim pod Strasburgiem, gdzie mieszkam, bo za chwilę udaję się do Parlamentu Europejskiego na obrady, a dzisiaj bardzo miło spotkać się z Państwem w Radiu Wnet.
1: I my bardzo się cieszymy z tego spotkania, bo mamy nadzieję, że uda nam się opowiedzieć o tym, co wczoraj powiedziała w Parlamencie Europejskim szefowa Komisji Europejskiej, pani Ursula von der Leyen.
2: Myślę, że ciekawsze jest to, czego nie powiedziała, co przemilczała, i to o tym wszyscy właśnie w kuluarach mówili, że to mdłe, słabe, słabiutkie, najsłabsze chyba wystąpienie w historii pani von der Leyen zostało przyjęte, tak powiem, z takim dużym pesymizmem przez wiele środowisk. Nawet nasi koledzy z Platformy Obywatelskiej nie zrobili konferencji prasowej po tym spotkaniu, bo nie mieli co powiedzieć, gdyż jej te kolejne opowieści o tym, że będzie lepiej, już są tak nudne, że w zasadzie aż przykre do słuchania. A sama Unia niestety też grzęźnie w swoich błędach i nie wychodzi z tych błędów. I to jest najstraszniejsze, ponieważ w tym wystąpieniu pani von der Leyen znowu było o migracji, o klimacie, o tym, że o dekarbonizacji. Te fatalne informacje mówiące o tym, że my też chcemy mieć artykuł 4, że chcemy mieć swoją Radę Bezpieczeństwa. Wszystko to zostało odebrane tak przez normalnych ludzi, jak takie wystąpienie przeciwko Stanom Zjednoczonym. Próbowała wrzucić to, że mamy nowy sojusz, nowego sprzymierzeńca w postaci Kanady. Rzeczywiście ważny polityk kanadyjski był na tym posiedzeniu plenarnym, ale gdzie Rzym, gdzie Krym? Kanada, Stany Zjednoczone, więc to wszystko jest takie szycie na pokaz, żeby przykryć swoje własne niedostatki. To wystąpienie było dramatyczne, tragiczne. Unia potrzebuje nowych pieniędzy, nowych podatków, nowych zasobów własnych, a też wiemy, że, bo trzeba tak patrzeć na to wystąpienie w kontekście tego, co dzieje się w Radzie Europejskiej, czy tam, gdzie spotykają się premierzy, tam też nie ma spokoju, tam też jest walka, można powiedzieć wojna, czy ten nowy budżet, który ma wynosić około 2 biliony euro na 2028-2034, czy on będzie taki, czy nie, bo zapowiedzi są, że są żądania ze strony Niemiec, Danii, Austrii, Szwecji, Finlandii, Holandii, żeby obciąć ten budżet o 10%, czyli o jakieś 200 miliardów. Zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Nad tymi wszystkimi wypowiedziami, czy to Rady Europejskiej, czy pani przewodniczącej von der Leyen, wisi ta sytuacja wyborcza w Europie, czyli wybory w Hiszpanii, wybory w Polsce, wybory we Włoszech. I we Francji oczywiście wybory prezydenckie. Bardzo się obawiają wyników tych wyborów, więc chcą szybko w tym roku stworzyć jakiś budżet, ale zgody na razie w tej materii nie ma.
1: Ale wielokrotnie wystąpienie pani przewodniczącej było przerywane owacjami. Te owacje po stwierdzeniu, że Kanada będzie stowarzyszona z Unią Europejską, owacje na stojąco, owacje w momencie, kiedy opowiadała historię dziewczynki z Ukrainy. Pewno owacje były w momencie, kiedy mówiła o tym artykule 4, który ma być w kopii artykułu 4, ma dotyczyć Unii Europejskiej, 4 artykułu NATO. Też pewno były brawa. Wyglądało na to, że Parlament Europejski z wielką sympatią i aprobatą podchodzi do tego, o czym mówi i w jaki sposób mówi pani von der Leyen.
2: My dostrzegamy, że pod koniec, w połowie tej kadencji pani von der Leyen kieruje znowu swoją uwagę ku socjalistom, ku zielonym, ku lewicy, i to oni bili brawa, jej brawa, czyli ona chce dojechać w tym układzie lewicowo-liberalnym do końca. Do tego dochodzą jeszcze te perturbacje, które są związane z wyborem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, bo to się zadzieje w styczniu, gdyż tu jest kadencja 2,5-roczna, więc ta konsolidacja z tym starym światem, który doprowadził Unię Europejską do kryzysu gospodarczego, do upadku firm, do ucieczki firm z Unii Europejskiej, bo to ma miejsce, że Manfred Weber w swoim wystąpieniu, szef EPP, powiedział, że mamy do czynienia z wstrząsem gospodarczym, przemysłowym w Unii Europejskiej i z tego musimy jakoś wyjść. No ale jak? Jak dalej będą te sytuacje związane z Zielonym Ładem, będzie najdroższa na kuli ziemskiej energia, drogi gaz, drogi prąd, to wszystkie zaklęcia, że odnawialne źródła energii pomogą nam się uniezależnić, one są głęboko nieprawdziwe. No, nawet dzisiaj rano czytałem, że trzeba się przeprosić z węglem, ponieważ na przykład do Polski w tej chwili napływa dużo więcej węgla z zagranicy, to jest o 200, prawie 200% więcej niż w roku ubiegłym o tej samej porze, dlatego że węgiel staje się znowu złotem wobec kryzysu drożyzny gazowej, chodzi też o ropę, oczywiście benzynę, więc znowu jest lekki powrót do węgla, a polskie firmy, Polska Grupa Energetyczna czy Bogdanka są na etapie restrukturyzacji, zwalniania około 5000 górników straci pracę w tym, do końca tego roku, więc są problemy, żeby zwiększyć wydobycie tego węgla. Więc jesteśmy w dużym potrzasku energetycznym, więc te brawa i te przywoływanie tej biednej dziewczynki to są tylko takie zasłony, żeby wpłynąć na uczucia, żeby jakoś osłodzić ten gorzki smak Unii Europejskiej w 2026 roku. Używa się do tego właśnie dzieci i takich obrazków bardzo wrażliwych, ale gospodarka nie jest niewrażliwa na takie historie. Raczej na pewno trzeba twardo patrzeć na to, co dzieje się na rynku gazowym na przykład, a zbiorniki gazowe na zachodzie Europy są wypełnione w połowie, a nadchodzi zima, węgiel coraz droższy, prąd drogi, benzyna, sam pan widzi, co się dzieje, 9 zł benzyna, olej napędowy 8 zł, 9 zł, to wszystko będzie nakręcało inflację. No więc takie obrazki sentymentalne, prawdziwe, przykre, bardzo przykre, no ale pokazywane teraz w Parlamencie Europejskim są po prostu nie na miejscu.
1: Ale pani przewodnicząca powiedziała tak, Unia Europejska jest wielkim rynkiem, który ma nowoczesną gospodarkę. To, czego nam brakuje, to brakuje nam współpracy wewnątrz 27 państw i propozycja, żeby scentralizować Unię Europejską, bo wtedy będzie dużo lepiej i dużo łatwiej.
2: Tak, te procesy centralizacyjne są bardzo groźne. Ja tu wczoraj przywoływałem taki przykład. Otóż w kwietniu 2024 roku dyrekcja Komisji Europejskiej do spraw ceł i podatków rozpoczęła takie badania, zrobiła taki raport, który został opublikowany w kwietniu tego roku. W tym raporcie badano, jakie każdy Europejczyk ma konta bankowe, czyli co ma na kontach bankowych, jakiego rodzaju darowizny są dokonywane w Unii Europejskiej, spadki, kto ma i jakie nieruchomości. Po to wszystko jest, żeby jak powstanie państwo europejskie, to żeby wprowadzić tak zwany, to się mówi w kuluarach o tym na razie, nigdzie o tym nie pisano jeszcze, ale w kuluarach się o tym mówi, żeby wprowadzić w przyszłości podatek od majątku, zupełnie nowy podatek. Gdy już powstanie to państwo europejskie wielkie, do którego pani von der Leyen zachęca, to właśnie wtedy będą mieć gotowca i wprowadzą ten podatek od majątku, no bo pani von der Leyen w sierpniu, parę tygodni temu w Paryżu powiedziała, przecież na kontach Europejczyków jest 10 bilionów euro, które nie są używane do funkcjonowania gospodarki. Musimy wziąć się za te pieniądze, użyć tych pieniędzy, żeby zainwestować je gdzieś. Czyli już widzimy, że te braki finansowe, które są w Unii, te zapowiedzi podatków od kryptowalut, od hazardu, od paliw domowych, od paliw samochodowych, te zapowiedzi podatku od wielkich firm, od elektrośmieci, od tytoniu, wskazują, że Unii brakuje pieniędzy i trzeba szukać tych pieniędzy i przez to obniżać koszty życia, zwiększać podatki.
1: Ale Unia Europejska miała nie mieć pieniędzy poza tymi składkami państw europejskich, bo taka była umowa i to stało u podstaw Unii Europejskiej, a teraz mówimy o samodzielnym budżecie i samodzielnym pozyskiwaniu naszych pieniędzy przez Unię Europejską, czyli dublowanie systemu podatkowego, który ma każdy kraj, czyli będziemy płacić podwójnie, do tego zmierzamy.
2: tam do tego zmierzamy, to jest taki dramatyczny paradoks. Proszę zwrócić uwagę, że Unia Europejska mówi o tym, że w wielu krajach trzeba wdrożyć procedurę nadmiernego deficytu, bo te kraje są bardzo zadłużone. No Polska jest też wśród tych krajów, gdzie to zadłużenie jest ogromne. Ono lawinowo rośnie, idziemy na ścianę, można powiedzieć, w tej chwili. No ale sama Unia w sposób niekontrolowany się zadłuża. Dzisiaj mogę powiedzieć bardzo wyraźnie, bo eksperci też to mówią. Unia Europejska jest najbardziej zadłużonym projektem w swojej historii. Od 1 stycznia 2028 trzeba spłacać wszystkie te pożyczki, które przez najbliższe 20 lat, czyli do 2058 roku, trzeba będzie spłacać pożyczki, nawet więcej jak przez 20 lat, trzeba będzie spłacać pożyczki zaciągnięte na tak zwane krajowe plany odbudowy. Efekty wdrażania projektów z krajowych planów odbudowy w poszczególnych krajach są znikome, marne. Europejski Trybunał Obrachunkowy mówi, że źle zainwestowano te pieniądze, że nie ma przyrostu na przykład chociażby energii, tej tańszej energii, a obiecywano, że z tych pieniędzy będzie mieć tańszą energię. Więc Europejski Trybunał Obrachunkowy mówi, źle się dzieje z finansami Unii Europejskiej, no a pani von der Leyen i pan Draghi, jej główny doradca, mówi, żeby Unia mogła konkurować ze Stanami Zjednoczonymi i z Chinami, musimy brać co roku 800 miliardów euro pożyczki. Bilans handlowy na dzisiaj, po 6 latach rządów pani von der Leyen, na przykład z Chinami, jest taki, że my dziennie jesteśmy minus 1 miliard euro w handlu z Chinami, więc to pokazuje, w jak dramatycznej sytuacji są kraje Unii Europejskiej i sama Unia Europejska, dlatego chcą przykryć wszystkie te niedostatki tym pojęciem nowego państwa, centralizacji, większej współpracy.
1: Bo o tym wielokrotnie mówiliśmy, tylko tyle, że zbliżamy się do tego momentu. To nie jest tak, że jesteśmy coraz, że opowiadamy i jest, sytuacja jest taka, że ten moment się odsuwa w czasie. Nie, przeciwnie, my zbliżamy się do tego momentu, kiedy się uda komisarzom europejskim wprowadzić państwo centralne.
2: Ale właśnie dlatego są takie wielkie obawy, jak chodzi o te wybory w przyszłym roku. Jeśli we Francji wygra w kwietniu kandydat prawicy, czy to będzie Bardella, czy to będzie pani Le Pen, nie wiadomo, ale jeśli wygra, to zablokuje w Radzie Europejskiej wprowadzenie tych nowych podatków. Zablokuje tą centralizację. Co więcej, Francuzi nawet mówią, że trzeba zmniejszyć składkę do budżetu Unii Europejskiej i spowodować, żeby poszczególne kraje decydowały w większym stopniu o tym, co dzieje się w Unii Europejskiej. Więc wczoraj także było bardzo wiele wypowiedzi po polityków, powiedzmy tych eurorealistów, niekoniecznie mówię tu o prawicy, ale tych eurorealistów, którzy mówili, że no jednak trzeba wrócić do rozsądnych decyzji gospodarczych. Trzeba obniżyć cenę energii, trzeba zapobiegać ucieczce firm z Unii Europejskiej do Chin, do Stanów Zjednoczonych czy na inne kontynenty, do Indii. No i trzeba przywrócić państwom europejskim ten patriotyzm gospodarczy. To padało wielokrotnie, pani von der Leyen to słyszała i dlatego są te tak wielkie obawy, czy uda się zrobić to państwo europejskie. Bo jeśli w Hiszpanii wygra prawica, jeśli w Polsce wygra prawica, jeśli we Włoszech pani Meloni utrzyma władzę i we Francji będzie prezydent, to runą wszystkie te projekty związane z państwem europejskim.
1: A jak francuska wieś na to reaguje, panie pośle?
2: Rolnicy europejscy są także bardzo zaniepokojeni. Francuska wieś, holenderska wieś jest pełna niepokoju. W tym roku, kilka tygodni temu, znowu były wielkie strajki rolników w Holandii, bo ten cały problem związany z Mercosurem powoduje, że jak się okazuje, o czym myśmy mówili, że jakość tego mięsa, tego drobiu na przykład z Brazylii, jest tak słaba, że trzeba było zablokować dostawy do Europy tego mięsa. I mamy ogromny kryzys na przykład ziemniaczany w tej chwili w Unii Europejskiej. Będzie w tym roku w Unii Europejskiej około 30% będą mniejsze zbiory ziemniaków. No niektórzy mówią, że w styczniu to będziemy mieć wojnę ziemniaczaną, więc są takie negatywne zapowiedzi, a to one tylko dowodzą tego, jak Unia Europejska źle jest zarządzana.
1: To jeszcze tylko komentarz do tego, co pan poseł Bogdan Rzońca powiedział, europoseł Bogdan Rzońca powiedział na temat węgla. Wczoraj prezes spółki węglowej należącej do Orlenu powiedział, że może w Polsce w zimie zabraknąć węgla i ponoć stracił już stanowisko prezesa.
2: No właśnie, tak. To się zadziało. Kilka dni temu powiedział o tym, że energetyka polska bez węgla będzie szorować po dnie i stracił to stanowisko, no ale to jest, że tak powiem, tak doraźny zabieg, a szybkich działań w tej materii nie będzie, bo i Bogdanka, i Polska Grupa Górnicza jest w fazie, no można powiedzieć, restrukturyzacji, czyli zwalniania ludzi, no i to jakby osłabiamy siebie samych właśnie także przez Unię Europejską.
1: Taka jest polityka rządu premiera Donalda Tuska. Ale o tej polityce następnym razem porozmawiamy. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Za rozmowę. Szkoda, że tego koguta francuskiego nie usłyszeliście.
2: No, zamknąłem okno, bo właśnie gdybym otworzył, to pewnie bym... Następnym razem poproszę go, żeby zapiał w czasie naszej audycji.
1: Bogdan Rzońca, EKR, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Podkarpacia, był gościem Poranka w Net.
0: Nocne powtórki w Net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Od telefonu do telefonu. Taki jest poranek w net 17 września. Teraz jest godzina 7:37 i przy telefonie jest Tomasz Rzymkowski, poseł Demokracja Bezpośrednia, taki klub parlamentarny. Dzień dobry, panie pośle.
2: Kłaniam się nisko.
1: A przy okazji prawnika, o prawie będziemy rozmawiać, albo o bezprawiu, które jest w III Rzeczpospolitej. Patrzę na Gazetę Polską codziennie. Jutro wielka manifestacja w obronie Trybunału Konstytucyjnego. Pan na taką manifestację się wybiera, czy nie?
2: Nie wybieram się.
1: Dlaczego?
2: Ale czego miałbym się wybierać?
1: Bo może uważa pan, że zagrożona jest demokracja i może trzeba bronić Trybunału Konstytucyjnego, ale może pan tak nie uważać. Jesteśmy w wolnym kraju i w wolnym radiu.
2: To w wolnym kraju uważam, że Trybunał Konstytucyjny jest niezagrożony.
1: Czyli nie ma niebezpieczeństwa. Pan, nominacja pana Berka nie jest zagrożeniem dla Trybunału Konstytucyjnego. Wejście policji do Trybunału Konstytucyjnego nie jest zagrożeniem dla demokracji. Nic takiego nie zachodzi.
2: Znaczy, póki co coś takiego nie nastąpiło. To jest tylko, jakbym powiedział, taka projekcja. Raczej nie spodziewam się tego, aby do Trybunału Konstytucyjnego weszła policja.
1: Czyli uważa pan, że w ogóle żyjemy w takim świecie,
2: który ja uważam, że po prostu mechanizm demokratyczny polega na tym, pokazało to przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość, jeśli mamy większość parlamentarną, no to wybieramy swoich przedstawicieli do Trybunału Konstytucyjnego i nie oglądamy się na inne siły polityczne. W obecnej kadencji Sejmu, która trwa 3 lata, większość parlamentarna wybrała swoich przedstawicieli do Trybunału Konstytucyjnego. To trzeba być wyjątkowym hipokrytą, żeby twierdzić, że wtedy przez te 8 lat wybór był OK, a teraz jest B. No tak spłycam bardzo, ale... No ale na tym polega demokracja. No.
1: Prezydent nie przyjął ślubowania, nie było ślubowania czterech wybranych przez Sejm sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz jest, rozumiem, piąty sędzia, który został wybrany, prawnik pan Berek. I są znaki zapytania, tak przynajmniej mówią ministrowie w Kancelarii Prezydenta i posłowie Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko. Czy znak zapytania, czy pan Berek spełnia warunki formalne? Czy uważa pan, że prezydent powinien patrzeć na te warunki formalne, czy też po prostu przyjąć ślubowanie od pana Berka i przestać się zajmować sprawą Trybunału Konstytucyjnego?
2: Niestety uważam, że pan prezydent nie powinien patrzeć na kwestie formalne, ponieważ sama uchwała Sejmu, jeśli takowa jest, a przypomnę, ja byłem przeciwny wyborowi pana Berka na sędziego, tak jak i poprzednich 7 kandydatów. Za żadnym nie głosowałem za. Natomiast większość parlamentarna wybrała. I wraz z dokonaniem tego wyboru uważam, że wszelkie obiekcje natury formalnej zostały insanowane i pan prezydent powinien odebrać ślubowanie od wszystkich wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości. Jeśli mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której to prezydent blokuje wybór, no to mamy bardzo niebezpieczny precedens na przyszłość.
1: Niebezpieczny. I jakie ma niebezpieczeństwa niesie?
2: Takie niebezpieczeństwa, że w przyszłości następca pana prezydenta Nawrockiego, niekoniecznie z prawicy, może blokować wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego dokonanych przez parlamentarzystów prawicy. Do tej pory takiej sytuacji nie było. Nawet powiedział tacy tożsamościowi, prawicowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, nawet przez Aleksandra Kwaśniewskiego byli bez najmniejszego problemu. Mówię tutaj o takim ostatnim lewicowym prezydencie Polski. Byli powoływani w skład Trybunału Konstytucyjnego, jak chociażby bardzo ceniony przeze mnie pan sędzia Wiesław Jochan.
1: No dobrze, ale jeżeli warunków formalnych pan prawnik Berek nie spełnia, to prezydent powinien podpisać taką, powinien przyjąć zaprzysiężenie, czy nie? No bo...
2: Ale ja nie wiem, jakie to są te warunki formalne.
1: Nie, to mniej więcej to samo wiemy, albo to pan znaczy, poseł wie więcej.
2: Ja powiem w ten sposób. Dla mnie argument polegający na tym, że pan sędzia Berek, który został powołany na członka Gildii Zawodowej Prawniczej Radców Prawnych w 2022 roku, a mamy rok 2026 i cały czas jest członkiem tej Gildii Prawniczej Radców Prawnych, jak dobrze liczę, 24 lata, no spełnia wymóg 10 lat bycia radcą prawnym. No nie wiem, no może ja jestem słaby z matematyki, pan redaktor mnie poprawi.
1: Z chęcią bym pana poprawił, bo to nie chodzi o to, jak długo jest członkiem w radców prawnych, gildii radców.
2: A moim zdaniem tak.
1: Nie. Ja się nie upieram, że ja mam prawną rację w tej rozmowie, tylko tam jest, mówię, co podkreślają przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, że nie był czynnym radcą prawnym przez 10 lat, a trzeba być czynnym radcą prawnym, bo taka jest intencja ustawodawcy.
2: Czyli 7 dni w tygodniu
1: nie,
2: przez 8 godzin.
1: 10 lat przez 8 godzin.
2: Znaczy, panie rektorze, no jest to naprawdę przy całkowitym braku sympatii mojej osoby do pana Berka. Żeby była jasność, bo ja nie jestem tutaj miłośnikiem, uważam, że to był błąd. Nie głosowałem za panem Berkiem. Uważam, że w Polsce mamy tysiące o wiele lepszych prawników niż pan Berek. Do Trybunału Konstytucyjnego na scenę argumentem absolutnie nie trafi.
1: No tak, mówię, ale...
2: z całkowitą niechęcią do pana Berka i z faktem, że głosowałem przeciwko wyborowi jego osoby do Trybunału, ale ten argument naprawdę do mnie nie trafia. To znaczy, to jest już takim, to jest taka typowa talmudyzacja prawa. To znaczy, no, szukamy argumentu, ale czy na pewno przez 7 dni w tygodniu, przez 8 godzin był radcą prawnym? No.
1: No dobrze, ale to w takim razie odejdźmy od prawa, tylko popatrzmy na politykę. Jest nominacja pana Berka, ma zadania pan Berek. Jak pana zdaniem, jakie są jego polityczne zadania w Trybunale Konstytucyjnym? Co ma zrobić?
2: Znaczy, ja nie patrzę na zadania, to znaczy ja jestem zdania takiego, że jeśli ktoś zostaje wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to kończy z polityką. Żaden z zaznanych mi sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie wrócił do świata polityki. To znaczy, no jednak te 9 lat orzekania, które czekają każdego nowo wybranego sędziego, a potem po tych 9 latach stan spoczynku powodują, że żaden ze znanych mi sędziów Trybunału Konstytucyjnego no nie zrezygnował z tego statusu sędziego Trybunału. Byli jednak osobami na marginesie życia publicznego.
1: To jest prawda, natomiast co nie oznacza, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie mają pewnych zadań i nie z pewnymi zadaniami nie wchodzą do Trybunału Konstytucyjnego. Tym razem jest ostra retoryka ze strony premiera Donalda Tuska i ze strony polityków. Trzeba oczyścić, trzeba zmienić, trzeba wyrzucić, trzeba aresztować. To wszystko są hasła, które towarzyszą tej zmianie.
2: No, to prawda, ale one są bardziej podbijane przez rzeczywistość medialną czy polityczną, aniżeli przez świat sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy ja tutaj jestem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o tego typu retorykę i po owocach ich poznamy. poczekajmy. Poczekajmy, jak będzie działał Trybunał Konstytucyjny. Ja jestem generalnie zniesmaczony tym, że no, Trybunał w Polsce specjalnie nie działa. To znaczy liczba orzeczeń, która jest w tej chwili przez ostatnich kilkadziesiąt miesięcy i kilkanaście minionych lat, jest o wiele niższa niż ta, która była za czasów chociażby pana prezesa Trybunału Rybnickiego czy Stępnia.
1: Że ta ranga Trybunału pana zdaniem została obniżona?
2: Obniżona jakość też świadczonych usług publicznych na rzecz społeczeństwa i państwa jest niższa. Chociażby poprzez niższą liczbę orzeczeń. To znaczy Trybunał jest niestety strasznie leniwy. Kiedyś tych orzeczeń Trybunału było zdecydowanie więcej i okres oczekiwania na rozstrzygnięcie był o wiele krótszy. W tej chwili okres oczekiwania jest o wiele dłuższy. Nie wiem, ile jest w tej chwili. Ja stanąłem na etapie 1500 spraw, które były prolongowane przez Trybunał Konstytucyjny, bo Trybunał po prostu nie wyrabia z napływem spraw, które ma do rozpatrzenia. Przy czym ja oczywiście też od początku obecnej kadencji Sejmu protestuję przeciwko sytuacji, w której nomen omen pan Berek jako szef Rządowego Centrum Legislacji nie pozwalał na publikację wyroków Trybunału Konstytucyjnego. I to jest moim zdaniem ten podstawowy, główny argument przeciwko niemu jako kandydatowi na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, którego nomen omen nikt chyba nie podnosi, za wyjątkiem mnie, no bo to jest jednak kompromitujące. To znaczy, no nie może być sędzią Trybunału Konstytucyjnego człowiek, który przez 3 lata blokuje publikację orzeczeń Trybunału.
1: No dobrze, ale jaka jest moc sprawcza Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli patrzymy na 2 albo na 3 urzędy centralne, czyli Narodowy Bank Polski, prezydenta i Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Co może się zdarzyć, jeżeli ta wymiana w Trybunale Konstytucyjnym dokona się w najbliższy piątek czy w najbliższym czasie?
2: Ja nie chcę absolutnie straszyć. Trybunał może zrobić absolutnie wszystko. Zrobić absolutnie wszystko. Od kwestii, nazwijmy to, korporacyjnych, wewnętrznych, organizacyjnych, po kwestie personalne wewnątrz każdej z wymienionych 3 instytucji przez pana redaktora, ale możemy to multiplikować przez inne instytucje, inne osoby prawne państwa polskiego, które na mocy konstytucji czy na mocy ustawy funkcjonują. Z tego ochoczo korzystał Bogdan Święczkowski czy Julia Przyłębska, robiąc różnego rodzaju zabezpieczenia i te precedensy już niestety miały miejsce. Ja nad tym boleję, bo uważam, że jakieś tam zabezpieczenia wobec chociażby Akademii Wymiaru Sprawiedliwości przez Trybunał Konstytucyjny były groszącymi z punktu widzenia funkcjonowania polskiego systemu prawnego precedensami, ale teraz niestety może być tak, że te precedensy będą wykorzystywane przez obecną ekipę w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Te precedensy mogą doprowadzić do tego, i tu już to jest spekulacja, także na przykład prezes Narodowego Banku NBP, pan Adam profesor Glapiński, stanie przed Trybunałem Stanu? Może się coś takiego wydarzyć, bo tam było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, że nie można go postawić w sposób prosty przed Trybunałem Stanu.
2: W tej kwestii nie znam orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który by ograniczał możliwość stosowania konstytucji, bo każdy, można powiedzieć, funkcjonariusz publiczny
1: tam chodziło przed
2: Trybunałem
1: o głosowanie,
2: Stanu,
1: że niezwykłą
2: większością
1: głosów.
2: Enumeratywnie wymieniony w konstytucji, bo na przykład parlamentarzysta, tak jak ja, My możemy stanąć przed Trybunałem Stanu wyłącznie w sytuacji zarzutów dotyczących majątku Skarbu Państwa, którego byśmy byli posiadaczami w sposób nieuprawniony. Natomiast czy to premier, czy członkowie Rady Ministrów, czy właśnie prezes Narodowego Banku Polskiego są wymienieni enumeratywnie w Konstytucji jako osoby ewentualnie podlegające odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Nie wiem, czy tutaj Trybunał Konstytucyjny mógł cokolwiek...
1: Tam była kwestia tego, jaka liczba posłów ma zagłosować, żeby stanął przed Trybunałem Stanu. Czy to musi być większość taka, czy mniejsza?
2: To znaczy, tam jest kwestia większości dokonującej wyboru prezesa Trybunału, większości wyboru prezesa Narodowego Banku Polskiego i większości związanej z powołaniem czy przyjęciem wniosku o postawienie stanu oskarżenia. Tak. Natomiast no, mamy do czynienia z sytuacją, w której no, orzeczenia Trybunału do tej pory są niepublikowane. Ja tym boleję, no bo mamy praktycznie już blisko 3 lata, kiedy to orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie są publikowane, a niektóre z tych orzeczeń mają fundamentalne znaczenie. Ja na przykład najbardziej pamiętam orzeczenie Trybunału dotyczące chociażby lekcji religii, które ma no, fundamentalne znaczenie dla ustroju samorządu terytorialnego. To znaczy ci samorządowcy, którzy za głosem pani Barbarii Nowackiej, mówię to celowo Barbarii, bo to jest barbaryzacja w ogóle naszej oświaty, ograniczyli lekcje religii w swoich gminach do 1 godziny. W świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dopuścili się deliktu. I za chwilę, jeśli to orzeczenie zostanie opublikowane, to my, zwykli prości ludzie, będziemy mogli iść do sądu z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego i domagać się odszkodowania, że nasze dzieci miały tylko 1 godzinę lekcji religii, a powinny mieć 2. I nasze dzieci były prześladowane przez jednostki samorządu terytorialnego, a jak wydaje mi się, to praktycznie wszystkie, może z małymi wyjątkami, jednostki samorządu terytorialnego i organy prowadzące szkoły w Polsce ograniczyły niezgodnie z konstytucją lekcje religii do 1 godziny, łamiąc tym samym porozumienie z 90 roku między rządem Rzeczpospolitej a samorządem.
1: To jest przykład tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które nie zostało opublikowane. Więcej tych orzeczeń Trybunału nie zostało opublikowanych. Czy Trybunał Konstytucyjny może jedną uchwałą te wszystkie uchwały nieopublikowane nie tyle opublikować, tylko powiedzieć, że one są nieważne, że są nieaktualne, że są niezgodne z konstytucją. Może tak zrobić, czy nie?
2: Absolutnie nie może tego uczynić. Ja tutaj stoję na jednoznacznym stanowisku. Te uchwały, te orzeczenia, bo to nie są uchwały, tylko orzeczenia. Są orzeczenia, wyroki Trybunału Konstytucyjnego i postanowienia, są wiążące i one powinny być jak najszybciej opublikowane. To znaczy, nie wiem, na czym miałaby polegać, jeśli nastąpi zmiana retoryki obecnego rządu, że do pewnego dnia nie publikujemy orzeczeń, a po pewnym dniu będziemy publikować orzeczenia Trybunału. To znaczy, to jest bardzo dla mnie gorszący precedens polegający na tym, że maszyna drukarska, a w zasadzie publikowanie nas w stronie internetowej Dziennika Ustaw staje się czwartą instancją polskiego prawodawstwa. To jest rzecz absolutnie niebywała dla mnie i gorsząca.
1: O czym Tomasz Rzymkowski, poseł Demokracji Bezpośredniej, powiedział w Poranku Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Pozdrawiam i kłaniam się nisko, życząc dobrego dnia Państwu.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Wywiad Wnet. A gościem poranka Wnet jest dr Jacek Saryusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego do spraw europejskich, ale jeden z najwybitniejszych specjalistów od Unii Europejskiej w przestrzeni politycznej Rzeczpospolitej. Dzień dobry panu.
1: Witam, dzień dobry.
0: To najpierw może takie spróbujemy pozytywne elementy wczorajszego wystąpienia szefowej Komisji Europejskiej. Co pozytywnego pan z tego wystąpienia wyłowił? Jest tam jakaś złota, miła, sympatyczna, uśmiechająca się rybka?
1: Szukałem i nie znalazłem.
0: Jest aż tak źle?
1: Znaczy, większość komentatorów mówi, że w bardzo pesymistycznym tonie mówiła. Z generalnych uwag, to jest pierwsza. A druga, że no, ton tego wystąpienia to było jedno wielkie chcieństwo, że powinniśmy, zrobimy i tak dalej, i tak dalej. I trzeci element komentarzy to, że brak konkretów. Natomiast tym jednym konkretem, który zainteresował, bo poza tym zainteresowanie było mierne, no to była jej propozycja, żeby przytulić Kanadę, to znaczy, żeby zaoferować jej stowarzyszone członkostwo. Instytucja, której nie ma w traktacie, czyli takie najbliższe możliwe, ale niepełne. Podobno niektórzy Kanadyjczycy ze sfer rządowych byli tym zaskoczeni. Nie wiem, na ile premier Kanady karnej, który siedział w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Na drugi, może nawet pierwszy hit w sensie zaskoczenia, chociaż już ileś godzin wcześniej były przecieki na ten temat, to było zaproponowanie powołania Europejskiej Rady Bezpieczeństwa i europejskiego ekwiwalentu natowskiego artykułu 4. To już krótko mówiąc, ja to nazywam alter NATO. Budowy alternatywnej wobec NATO struktury unijnej, no fatalnej co do skutków ewentualnych, mam nadzieję, że nierealnej, bo szereg rządów też było zaskoczonych tą propozycją, która nie była konsultowana, ale generalnie biorąc, wielkim nieobecnym tego wystąpienia von der Leyen były USA i Donald Trump. Natomiast wszystko wskazywało na to, że to jest celowe. Znaczy nie przewijała się przez całe wystąpienia, a tam były przecież tematy nie tylko te bezpieczeństwa militarne, ale również wątki polityki zagranicznej, polityki klimatycznej, energetycznej i tak dalej, i tak dalej. Przewijała się taka chęć pominięcia czy wykluczenia Stanów Zjednoczonych. Znaczy nieobecność Stanów była sygnałem, że chcemy sobie bez Stanów, bez Trumpa poradzić. I być może dlatego przytulamy do piersi również w cudzysłowie pokrzywdzonego premiera Kanady, bo tam jest spór kanadyjsko-amerykański, jak wiemy. Więc to był taki sojusz obrażonych, czy sojusz czujących się pokrzywdzonymi i mówiących, że damy sobie radę bez siebie, brzydki Donaldzie Trumpie. I to mogłoby być śmieszne, gdyby nie ten poważny, tak trzeba to traktować, wątek i propozycja. Zresztą ona już wcześniej w różnych wystąpieniach różnych polityków pobrzmiewała, mówi o budowie struktury alternatywnej wobec NATO. To jest poważne, chociaż wydaje się być odległe i nierealne. Natomiast zarówno z punktu widzenia politycznego to byłby taki sygnał, że to dezangażement amerykańskie wręcz się podoba Europejczykom. Oraz, że się zresztą gotowi budować coś. A groźba z punktu widzenia militarnego jest taka, że iluzoryczne, czy iluzja bezpieczeństwa, jaką taka pusta wewnątrz instytucja by tworzyła, no jest groźniejsza niż brak bezpieczeństwa i niejasność co do tego, która ze struktur, ta iluzoryczna, europejska, czy ta prawdziwa, i realna natowska jest w mocy i jest tą ochroną i gwarantem bezpieczeństwa, ona może prowadzić, mogłaby prowadzić do poważnych konsekwencji, jeśli chodzi o sferę bezpieczeństwa. Tu już żartów nie ma.
0: Mamy rok 2026. Właściwie Komisja Europejska i Unia Europejska jest w przededniu stworzenia nowego budżetu. To oczekiwanie przed tym wystąpieniem było takie, że pani szefowa Komisji Europejskiej nakreśli wizję Unii Europejskiej. Powstała w tym przemówieniu taka wizja, czy nie?
1: Nie powstała. I też w odróżnieniu od poprzednich dorocznych State of the Union, stan Unii wystąpień, brakło konkretów z tego obszaru, gdzie rzeczywiście Komisja ma, czy powinna mieć coś do powiedzenia. Było mało odniesień do gospodarki, było czy wręcz nie było odniesień do gospodarki, a to jest w tej chwili największa pętla ilosowa Unii Europejskiej, ale również nie było mowy o tym największym problemie, jaki w tej chwili tej jesieni jest, to znaczy o kłótni, sporze, o impasie wręcz, jeśli chodzi o uzgodnienia siedmioletniego budżetu, który jest groźny nie tylko dlatego, że tnie środki dla Polski ważne, rolne i regionalne, ale przede wszystkim ważne dlatego, że tam ma być zamontowana taka wzmocniona i rozszerzona, wręcz dyktatorska reguła budżetowa, zwana warunkowością, że można wstrzymywać fundusze i naciskać i szantażować państwa członkowskie. I tym zresztą się wręcz zaczyna Bruksela, komisja chwalić, że zadziałała w przypadku Węgier i to skutecznie, pomagając wygrać Madziarowi, a przegrać Orbanowi.
0: Ale jednak fragmenty na temat energetyki, na temat przemysłu europejskiego, na temat przemysłu zbrojeniowego, to wszystko się pojawiło w przemówieniu pani von der Leyen.
1: Obie te wersje chcemy, powinniśmy, musimy. Po drugie, bez rozwinięcia w postaci konkretów. Także nie, tutaj się nie odnajduje żadnego planu konkretnego zarażenia sytuacji gospodarczej, a to przecież jest główna misja Unii Europejskiej, która jest w kryzysie, mówiąc wprost, i nie ma żadnych szans, żeby z tego kryzysu wyjść bez zasadniczej rewizji. Pytał pan, co pozytywnego. Wzmocniona retoryka w sprawie imigracji. Natomiast ciąg dalszy polityki klimatycznej. I potem, jeśli się wsłuchać już nie w samą panią von der Leyen, ale w trwającą kilka godzin debatę szefowie klubów, europosłowie i tak dalej, to wątek klimatyczny bardziej w wystąpieniach by brzmiał. Natomiast z całego wystąpienia von der Leyen można wnosić, że ciąg dalszy tej polityki, jaka jest. Zresztą od konsensusu w tym obszarze zależy jej polityczne poparcie w Parlamencie Europejskim. Także nic nowego w sensie tego, co powinno wybrzmieć, ale nie z jej ust. Mianowicie rewizja radykalna polityki energetycznej, klimatycznej i rewizja radykalna po CEUCie zwłaszcza, ale i tak od dawna potrzebna polityki migracyjnej.
0: Ale ta polityka migracyjna, rewizja polityki migracyjnej na czym miałaby polegać? Na niewpuszczaniu do Unii Europejskiej czy na relokacji? Jaki jest wariant tutaj chciałaby przyjąć Komisja Europejska?
1: No, na zamknięciu zewnętrznym, chciałem powiedzieć uszczelnienie, ale tak naprawdę na zaklejeniu, zamknięciu zewnętrznych granic. I jedno, co można było, ale wydedukować z tego wystąpienia, to wzmocnienie w sensie tym, o jaki chodzi, polityki migracyjnej, to myślę zgoda na to, żeby elementem tej polityki były tak zwane pushbacki. które kiedyś były karane wręcz w wypadku takich krajów jak Węgry. Czyli jeżeli imigranci przedrą się przez granicę, wolno ich z powrotem wypchnąć. Tego nie było wolno na polsko-białoruskiej granicy według Unii, kiedy to się działo, i za to kary wręcz płaciła i chyba nadal płacą Węgry. I być może tutaj się zmieni polityka Brukseli, będzie reinterpretowana, jeśli chodzi o to, czy jak ktoś się przedrze przez granicę, to ma prawo do azylu, a nie jest przestępcą, którego trzeba wydalić.
0: Początek wystąpienia pani przewodniczącej był taki, że Europa nigdy w tak dobrej, to nie jest cytat dosłowny, ale tak można było zrozumieć, nigdy w tak dobrej kondycji nie była, jak jest teraz.
1: No to jest stały element samozadowolenia. Nigdy nie była tak dobrej kondycji, powiedziała pani von der Leyen, a wszyscy postrzegają, że jest bardzo złej. Tak to powiedziała. Czyli nieprawda jest, jakoby było źle, jest bardzo dobrze, a potem mówiła długo, długo, że musimy być gotowi, żeby zrobić tamto i tak dalej, bez konkretów. Także to była litania chcieństwa, bez konkretów. I jednocześnie właśnie ten wstęp, o którym pan mówi, no, świadczący o tym, że nadal nie dociera do kierowniczych gremiów Komisji Europejskiej fakt, w jak bardzo krytycznym i złym momencie i sytuacji jest Unia Europejska.
0: Ale co, nie docierają informacje na temat zamykanych fabryk Volkswagena? To powinno docierać do pani przewodniczącej Komisji Europejskiej. W końcu to największe sztandarowe niemieckie fabryki.
1: No, gdyby docierało, to by powiedziała, czy zrobiła to, co zrobiły Stany bodajże 2 dni temu. Znaczy wystąpiła odstąpiła od zobowiązań, jeśli chodzi o redukcję CO2. Powinna powiedzieć, kończymy z polityką redukcji emisji, polityką klimatyczną, a tam się znalazły stwierdzenia, że dalej idziemy dalej, ETS2 jak najbardziej wchodzi w życie.
0: Że chce wprowadzić podatki europejskie cały czas. Nowe podatki europejskie mają być wprowadzone według Komisji Europejskiej.
1: No, po pierwsze potrzebuje dużego budżetu, a żeby duży był budżet, potrzebuje nowych dochodów, a państwa członkowskie nie chcą zwiększyć składek, w związku z czym trzeba nałożyć nowe podatki. Właśnie w tej sprawie objeżdżał wszystkie stolice Antonio Costa, szef Rady Europejskiej, i wszędzie, w większości przypadków, a na pewno u tak zwanych płatników netto, czy frugalsów, czyli skąpców, jak Niemcy, słyszał twarde nein.
0: Że nie chcą nowych podatków.
1: Że nie ma zgody na duży budżet, że nie będzie zgody na nowe podatki. Także impas w tej sprawie głównej, która się ma rozstrzygnąć w październiku, listopadzie, grudniu. I gdzie, jak już mówiłem, najbardziej fatalnym dla Polski nie są całe pieniądze, ale to czy w ogóle będą dostępne, bo będą za murem, za płotem tej warunkowości. No w tej sytuacji no to przemówienie ominęło jak gdyby tą dramatyczną, z punktu widzenia Brukseli, sytuację.
0: Tak.
1: Nie wiem, czy to, no chyba nie przypadek, Antonio Costa nie było na sali. Natomiast na sali był przewodniczącego Rady Europejskiej. Natomiast był karny i chciano przykryć tym romansem europejsko-kanadyjskim to wszystko złe i to wszystko, czego brakło. Tak po części udało. Teraz wszyscy mówią o Kanadzie, jakoby miała być prawie członkiem Unii. Jestem ciekaw, jak się do tego odniosą konserwatyści kanadyjscy.
0: Ani słowa o AfD nie było w przemówieniach, o tym, że co się zdarzyło w Niemczech, czyli w kraju, z którego pochodzi pani przewodnicząca.
1: To najtrudniejsze, tak jak budżet AfD, były sprawy, były takim wielkim i obecnym. Nie, znaczy to wiadomo, że wszyscy uważają i wiedzą, że się dzieją rzeczy z punktu widzenia Brukseli bardzo groźne. Też marsz po władzy pani Marine Le Pen, ale o tym nie mówimy. Chcemy to zagadać.
0: I chcemy temu przeciwdziałać, bo to są niektóre instrumenty wprowadzone przez Unię Europejską, ale bardzo obecna była Ukraina i pomoc militarna i pomoc finansowa dla walczącej Ukrainy.
1: Obecna w retoryce, ja sądzę, że już nawet Zełenski może mieć przesyt tego obściskiwania werbalnego, natomiast nie ma zgody na użycie zamrożonych środków rosyjskich. O tym też nie było mowy, a to jest słoń ukryty w składzie porcelany. To jest jedyne wyjście, żeby kontynuować wsparcie Ukrainy, bo pieniędzy innych nie będzie.
0: No, safe, tak gdzieś przeczytałem, że część...
1: Tak. Znaczy to, co nie zostanie skonsumowane, ma być przeznaczone na projekty współpracy z przemysłem zbrojeniowym Ukrainy, a są takie kraje jak Włochy, które przyznanych funduszy safe powiedziały już, że nie zamierzają w całości czy w dużej części zużyć. Także będą wolne środki z tego sejfu, z tych 150 miliardów, no i one mają powędrować do Ukrainy.
0: Po wystąpieniu pani przewodniczącej była debata w Parlamencie Europejskim.
1: Długa i burzliwa.
0: I burzliwa, czyli nie było...
1: Tak, atak z lewej, atak z prawej. Znaczy komuniści najostrzej atakowali. No i prawa strona brzmiał Bardella, kandydat na premiera Francji, ale to nie robiło większego wrażenia na pani von der Leyen, pewne samozadowolenie.
0: Jak liczymy głosy, to większość była oczywiście zadowolona, większość parlamentarzystów europejskich z tego, co usłyszałam.
1: Znaczy, gdyby mieli zaraz potem głosować, czy ją popierają, czy nie, to sądzę, że zaciśniętymi zębami jej większość, czyli licząc od lewej, socjaliści, liberałowie, zieloni i ludowcy, by zagłosowali na tak. Natomiast w jej frakcji, czy jej większości parlamentarnej, było niezadowolenie i niedosyt słychać.
0: A komuniści to jest kto?
1: No, we Francji to jest Marion Aubry, w Niemczech to są Die Linke.
0: Ale w Parlamencie Europejskim. I właściwie dlaczego są niezadowoleni? Przecież był fragment na temat ceny mieszkań, dostępności mieszkań, na temat młodych ludzi, polityka klimatyczna. To wszystko powinno być takim czerwonym dywanem, po którym spacerują i powinni być
1: uśmiechnięci. Nie dość, bo słuchałem wystąpienia szefowej francuskich komunistów i było bardzo krytyczne. Że nie dość.
0: Że szybciej trzeba tego, właściwie nie wiem, czy to nie jest obraza dla Marksa, ale tego Marksa wprowadzić. Marksa z Leninem i Spinellego.
1: Nie, Trotski w tle. Lewica francuska, Mélenchon, to jest Trotski.
0: I to będą ciekawe wybory we Francji.
1: No marzy Marine Le Pen o tym, żeby do drugiej tury dostał się Mélenchon, czyli lider francuskich komunistów, ponieważ wtedy wygrywa 68 bodajże procentami do 32.
0: No, zobaczymy, kogo wystawi centrum i pan prezydent.
1: No jest, centrum ma 15 kandydatów i niech tak pozostanie.
0: No dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Doktor Jacek Sariusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego do spraw europejskich, o sprawach europejskich w Poranku Wnet opowiedział. Jakie książki są za panem doktorem? Tam jest taka półeczka z książkami. Za z tyłu widzę niebieską. Czy to jest katechizm Kościoła katolickiego?
1: Ja nie wiem, bo to książki żony.
0: A, no dobrze, to kiedyś z żoną porozmawiamy. 8:37.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I teraz, czyli o 8.42 17 września próbujemy zanurzyć się w Morze Czerwone, przejść przez Morze Czerwone, dotrzeć do Jemenu i spróbować zrozumieć, co tam się dzieje. Pani doktor Magdalena El-Gamari, ekspert do spraw bezpieczeństwa, ale też osoba, która zna Jemen, jest gościem Poranka Wnet. Jeszcze raz dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
1: No to dobrze, to spróbujmy zrozumieć.
2: No i myślę, że no tutaj przede wszystkim wyciągnijmy mapę, tak? No bo z perspektywy Europy, z perspektywy Polski, czym jest dla nas Jemen? Z czym nam się kojarzy Jemen? Czy w ogóle z czymś nam się kojarzy Jemen? To byłoby pytanie w zasadzie dla naszych słuchaczy, tak? No ale żeby rozebrać to na czynniki pierwsze, trzeba zwrócić uwagę na otoczenie, to znaczy kto sąsiaduje z Jemenem, co takiego się tam dzieje, no i dlaczego my w ogóle dzisiaj mówimy o tym Jemenie, no bo przecież to jest gdzieś daleko na Bliskim Wschodzie.
1: Jest w strategicznym miejscu położony. I najpierw zacznijmy od pytania, czy Jemen jest ładny?
2: Jest przepiękny. Jeżeli są miejsca, do których bym mogła wrócić, jeżeli są takie miejsca, które zapisują się w pamięci, jeżeli są miejsca, które są absolutnie dziewicze, nieskalane technologią, masową turystyką, jeżeli chcielibyśmy takiego prawdziwego zanurzenia historycznego i oryginalności, to jest właśnie Jemen, to stare królestwo Saby.
1: Bo tam są ukryte skarby, ukryte przed współczesnym światem, bo tam jest wojna. No dobrze, ale tak, natura, to są góry.
2: Góry, głównie góry, pustynia, ale górzysta. Pustynia o kolorze ciemnego brązu i jasnego brązu, ale też góry pokryte zielenią i wodospady. Więc to też nie jest do końca tak, że to jest krajobraz pustynny, taki saudyjski, jakbyśmy sobie mogli wyobrażać. Jemen jest mocno górzystym krajem, trudnym strategicznie.
1: I te góry biegną w kierunku wybrzeża.
2: Wybrzeża.
1: A wybrzeże jest jakie?
2: Jeśli chodzi o specyfikę wybrzeża, proszę sobie wyobrazić linie brzegowe, które praktycznie w ogóle nie są skalane jakimkolwiek budownictwem. Zatem góry wchodzące do zatok, do turkusowej niebieskiej wody, gdzie ogrom ryb, ale też, że tak powiem, tych małych łódeczek, że tak powiem, pokazuje ten krajobraz jako prosty, jako prosty, rybacki.
1: Czyli gdzieś tam są te małe miasteczka albo większe miasteczka rybackie.
2: Malutkie.
1: I tam mieszkają, kto tam mieszka i w jakim języku mówi?
2: No i właśnie, no mówiąc, jeżeli chciałabym użyć sformułowania Jemeńczycy, to też nie do końca byłoby to było poprawne. Jemen, Arabowie, też nie wszyscy się uważają za Arabów. Proszę zwrócić uwagę, że my bardzo często używamy uproszczeń i mówimy, że mamy kraje arabskie i mieszkają w nich Arabowie. Jemeńczycy są bardzo dumnym narodem i nie wszyscy uważają się za Arabów. Tak samo jak te mniejszości etniczne, które są, i mniejszości narodowe, które są nie tylko w Jemenie, ale też w innych krajach, które umownie nazywamy arabskimi, pokazują, że ta mozaika jest dosyć duża, natomiast mówi się w języku arabskim.
1: W Jemenie.
2: No i teraz znowu zastrzeżenie, dlatego że są ammija, czyli języki potoczne, rdzenne, rodzime, tak zwany język uliczny, który ma dużo różnych naleciałości. I teraz tak, mamy naleciałości afrykańskie z uwagi na migrację afrykańską. Jeżeli zobaczymy na mapę bliskość Dżibuti i ten róg, że ta do rogu Afryki pokazuje, że te wpływy są dosyć widoczne. Dialekt jemeński w większości plus klasyczny język standardowy arabski.
1: No dobrze, ale to rozumiem, że... Jeszcze jedno pytanie, bo stolica. Możemy zobaczyć tylko fotografię tej stolicy, bo do niej ciężko się dostać.
2: Ciężko się dostać, jest pod protektoratem Huti, czyli organizacji, która jest organizacją, znowu ujmując to tak, żebyśmy wszyscy też rozumieli, terrorystyczną. Jest to formacja, która jest dofinansowywana przez Islamską Republikę Iranu. Huti nie są oficjalnie uznanym rządem. Są to tak zwane partyzanci, którzy chcą przejąć władzę nad Jemenem. W gigantycznym skrócie uogólniając.
1: I ta wojna wewnętrzna trwa od kilkunastu lat.
2: Od kilkunastu lat, chociaż nie ukrywam, że przez moment było takie okno i to okno to było między 2022 a 2024, kiedy właśnie mogłam odwiedzić Jemen i kiedy faktycznie tych eskalacji walk nie było aż tak wysokim stopniu. Huti byli w zasadzie głównie w Sanie i w okolicach, ale ludność lokalna mogła się przemieszczać, na przykład mogła odwiedzać swoje rodziny w Sanie. Natomiast proszę zamknąć na chwilę oczy i sobie wyobrazić miasto, które ma kilka tysięcy lat, gdzie od 2015 roku nie ma prądu. Gdzie dzieciaki próbują się uczyć albo pisać, albo uczyć się czytać w domach, bo nie ma żadnej edukacji i nie ma prądu. Więc Huti rządzą w stolicy, która wróciła, no chcę powiedzieć do średniowiecza, no ale chyba do czasów Dżahilii, czyli tego okresu jeszcze bardziej muzułmańskiego średniowiecza. Więc absolutny zastój.
1: No dobrze, tam mieszka milion osób. 500 tysięcy.
2: Ciężko powiedzieć, bo proszę pamiętać, że jakiekolwiek spisy ludności są absolutnie niemożliwe, więc nie ryzykowałabym, ale pytając, ile osób mieszka w Sanie, słyszałam informacje, które bazują od miliona do nawet 2,5 miliona.
1: I to jest w ogóle, zdjęcia pokazują śliczne miasto.
2: Przepiękne dziedzictwo, nie tylko archeologiczne tego świata, ale całej w zasadzie dziedzictwo cywilizacyjne, gdzie w zasadzie wszystko jest w nienaruszonym stanie. Proszę pamiętać, że było bardzo dużo projektów i tutaj UNESCO szczególnie, bo Sana i to dziedzictwo cywilizacji, głównie architektura, sztuka, ornamenty, które się tam znajdują, że tak powiem, no są tą perełką, dla których ludzie, jeżeli mieliby jeździć do Jemenu, to chcieliby właśnie to oglądać. Natomiast obłędnie zanurzone w historii miasto.
1: Którego na razie nie można odwiedzić. Może kiedyś będzie taka okazja, jak zwycięży. No dobrze, teraz jest tak. Przechodzimy do tego, co się wydarzyło. Jak to się stało, że...
2: Dużo się wydarzyło.
1: Jak to się stało, że Huti przyjęli kontrolę nad wybrzeżem Morza Czerwonego?
2: No i to jest, i to chyba od tego byśmy zaczęli, no bo nie wrócimy do lat 90. i tego, że Jemen był podzielony na północny, Jemen południowy, że później był pod protektoratem mocarstw i w zasadzie ostatnie miesiące. I wydaje mi się, że no nie możemy analizować i rozpatrywać Jemenu w oderwaniu od tego, co dzieje się między Izraelem, Stanami Zjednoczonymi a Iranem, bo to Iran dofinansowywał Huti. Huti jako sekta zajdycka, czyli zajdyci, bo to też jest bardzo ważne, nie uznawani przez resztę Jemeniu, byli taką, nie chcę nazywać to partyzantką, ale ujmijmy, że partyzantka dofinansowana przez Iran. Tutaj oczywiście też macki rosyjskie, wiadomo, w tym układzie są istotne. W ostatnich miesiącach nie tylko wspierali Iran, ale wystrzeliwali w stronę Izraela zarówno rakiety, jak i straszyli głównie w mediach społecznościowych, a mają dosyć dobrze rozbudowane ten kanały informacyjne, że będą stać po stronie Iranu i z drugiej strony będą starali się zamknąć, zablokować cieśninę Bab el-Mandab, absolutnie strategiczne i na chyba clue naszej rozmowy będzie strategia miejsce, przez którą, tak samo jak przez cieśninę Ormus, odbywa się większa część transportu międzynarodowego na początek. No i jak to się stało, tak? Bo jeszcze do tego nie dotarłam.
1: Tak.
2: To jest trudne, panie redaktorze, dlatego że, no właśnie, nie dość, że wydaje nam się, że sekta nie uzbrojona, a na pewno jeśli uzbrojona, to bardzo w sposób taki prymitywny, gdzie ta technologia naprawdę jest na bardzo podstawowym poziomie. Natomiast chęć walki, hard ducha i kwestia, nie chcę powiedzieć, że przynależności, natomiast mimo wszystko chęć obsesyjna posiadania nie ziemi, ale kontroli nad tym regionem jest tym elementem, który pokazuje, że Huti, tak jak wielu ekspertów mówiło, milisje partyzantka w klapkach, przyjechali samochodami na wybrzeże, co nie było trudne, bo wybrzeże było kontrolowane w ostatnim czasie przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, na przykład miasto Mukalla i przez Królestwo Arabii Saudyjskiej.
1: Czyli tam byli żołnierze, którzy byli opłacani przez Zjednoczone Emiraty i przez Arabię Saudyjską.
2: Nawet bym powiedziała najemnicy.
1: Najemnicy
2: często Jemeńczycy. którzy działali albo dla jednych, albo dla drugich. I jeszcze do 2024 roku wyglądało to tak, że część tego Jemenu, która graniczy z Omanem, była pod protektoratem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Później ta bliższa część do Sany, czyli zjeżdżamy na południe w kierunku właśnie cieśniny Bab el-Mandab, była pod protektoratem Królestwa Arabii Saudyjskiej. Tam strategiczne wyspy, właśnie te wyspy, które w ostatnim czasie zostały zajęte przez Jemen.
1: Przez Huti.
2: Przez Huti, przepraszam. Okazały się, no właśnie, tym nie tyle miękkim podbrzuszem, ale to Huti wykorzystali moment, kiedy Królestwo Arabii Saudyjskiej się odwróciło, zaangażowane zupełnie w co innego, no bo przecież wiemy, że Królestwo Arabii Saudyjskiej ma swoje tematy, właśnie te irańsko-izraelskie, i jest zajęte swoimi wewnętrznymi wyzwaniami, nie chcę powiedzieć problemami, ale na chwilę odpuściło swoją nie tyle uwagę, ale na pewno dofinansowanie tej partyzantki, którą opłacano w Jemenie. I to umożliwiło przejście zarówno do portu Mokka. Mokka ta, która od...
1: Czyli co, no Arabia Saudyjska nie zapłaciła żołdu najemniku, tak było?
2: Nie, tego nie wiemy dokładnie, jak było, i każdy tak de facto mówi co innego, ale nie poświęcili dostatecznej uwagi.
1: Do faktem jest, że się nie bronili.
2: Nie bronili.
1: Po prostu, nagle się poddali.
2: Kto ma się tam bronić? To proszę zwrócić też na to uwagę, że w Jemenie, szczególnie w tym Jemenie, nie w Sanie, bo o tym nie mogę mówić, nie zobaczymy żołnierzy, którzy spacerują po ulicach. Zobaczymy żołnierzy umundurowanych w zależności od poszczególnej partyzantki, którzy są na przejściach granicznych, którzy są przed miastami i za miastami, bo trzeba mieć pozwolenie, żeby wyjechać z danego miejsca i przejechać do kolejnego. Trzeba mieć kwity, glejty, dokumenty, poświadczenie bezpieczeństwa. Więc prawdopodobnie, jeżeli oni nie dostali, hipotetycznie możemy zakładać, jakiegokolwiek finansowania, no to po co oni mieliby tam stać? Po co oni mieliby pilnować? No bo większość Jemenu to tak naprawdę są kobiety i dzieci. Obcokrajowców praktycznie w ogóle tam nie ma. Są ci, którzy właśnie są z dofinansowania już teraz głównie saudyjskiego, i zwykli przeciętni ludzie, którzy podchodzą do tego bardzo pragmatycznie. Mamy pieniądze, wypełniamy swoje obowiązki minimalnie, albo wracamy do swoich rodzin. Wydaje się, że tutaj właśnie ten element kulturowo-społeczny jest najważniejszy, więc jeżeli ktoś nie jest opłacany, to dlaczego ma pełnić tę rolę?
1: Trochę tak się zdarzyło w Afganistanie, kiedy talibowie odzyskiwali władzę.
2: Tak.
1: To tam też wojsko afgańskie powiedziało: dziękujemy, oddajemy broń, wracamy do domu, nie będziemy bronić rządu.
2: Tak.
1: Podobnie się dzieje.
2: Podobnie,
1: ale natomiast, nie tak,
2: ale nie tak samo, i na to należy zwrócić uwagę.
1: No dobrze, ale teraz, no dobrze, to jak teraz wygląda sytuacja? Czyli Huti kontrolują.
2: Kontrolują.
1: I jak jest informacja, Amerykanie jakby kiwnęli głową, nie pomogli Arabii Saudyjskiej.
2: Pomogli.
1: A tak, to jest prawdziwa.
2: Pomogli, tak.
1: Znaczy,
2: z tego co wiemy.
1: Z tego co wiemy. Bo
2: z
1: to
2: oficjalnych źródeł informacji, tak.
1: A dlaczego tak zrobili?
2: No proszę, no i dlatego też powiedziałam na początku, że nie możemy analizować sytuacji w Jemenie w oderwaniu od tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Proszę pamiętać, że Amerykanie mają kilkanaście baz w krajach arabskich, w tym też w Królestwie Arabii Saudyjskiej, ale nie tylko. Ale to kraje arabskie najbardziej ucierpiały, jeśli chodzi o ataki irańskie na ich terytorium, które były celowane albo w bazy amerykańskie, albo w infrastrukturę krytyczną, w tym też w Królestwie Arabii Saudyjskiej, gdzie się okazuje, że parasol amerykański nie zadziałał, to znaczy mimo posiadanych baz na terytorium na przykład Królestwa Arabii Saudyjskiej, Amerykanie nie pomogli i nie bronili Saudyjczyków. To oznacza, że to jest trochę taki, nie chcę powiedzieć przytyczek w nos, ale proszę, jeżeli spojrzymy na to, co jest publikowane w mediach Donalda Trumpa, macie sami się bronić. Pakt z Mekki, który się pojawił, na razie nawet nie dotykam tego tematu. Bardzo cieszę się, że sami będziecie pilnować swojego bezpieczeństwa. Ale te bazy amerykańskie po coś były. Te relacje bilateralne, czyli między Stanami Zjednoczonymi a Królestwem Arabii Saudyjskiej, były podyktowane gigantyczną kwotą kontraktów, które były między jedną a drugą stroną, ale też kwestią parasola bezpieczeństwa. A w tym też nuklearnego, którego no nie Amerykanie, ale dał je Pakistan. To Pakistan zabezpieczył Królestwo Arabii Saudyjskiej na wypadek jakiegokolwiek ataku nuklearnego. Dlatego też Donald Trump, patrząc i nawet analizując to, co dzieje się w Królestwie Arabii Saudyjskiej, dalej kontynuuje swoją narrację. Radźcie sobie sami. Nie pomożemy, przynajmniej oficjalnie. Nie wiemy, czy nie działają tu osobowe źródła informacji, czy te struktury wywiadowcze im nie podpowiadają, co się dzieje. Tego nie wiemy. Możemy się domyślać, że Donald Trump i w jego gest nie jest to rozpoczęcie kolejnej wojny. Już jedna w tym roku została rozpoczęta i ona dalej trwa. Więc Jemen dodatkowo tak strategiczny, tutaj Donald Trump nie może się narazić zarówno swojej administracji, Amerykanom, no przecież niedługo wybory, tak?
1: Ale ma cały świat arabski, w którym współpracuje od pierwszej swojej kadencji.
2: No już chyba to się zmieniło i tutaj bym stawiała tezę, że ta miłość się skończyła. Ta miłość się skończyła i właśnie po atakach irańskich na kraje arabskie widać, że królestwa, monarchie, kraje arabskie zobaczyły, że im parasol amerykański nic nie daje, wręcz odwrotnie. To oni są targetem, to znaczy, że oni są celem.
1: No i co zrobią?
2: No i między innymi możemy domniemywać, że przejawem tej samodzielności są umowy, które się pojawiły między poszczególnymi krajami arabskimi. Nagle zacieśnienie współpracy militarnej między Afryką Północną a Bliskim Wschodem. Pojawienie się paktu z Mekki, czyli odpowiedź trochę na porozumienia abrahamowe, no bo to też tak troszeczkę religijnie ma konotację. Natomiast z religią nie ma nic wspólnego. Turcja, Pakistan, Królestwo Arabii Saudyjskiej.
1: I to jest przeciwko Iranowi.
2: To nie jest zdefiniowane przeciwko komu to jest dokładnie, bo tego w dokumentach strategicznych nie zobaczymy.
1: Na razie co?
2: To jest tak na wszelki wypadek, zobaczymy kto będzie wrogiem, ale zwróćmy uwagę. Turcja, kraj natowski. W pakcie, bym powiedziała wschodnim, tak bym go ujęła, w porozumieniu wschodnim, nie ma tam Stanów Zjednoczonych. To pokazuje, że bliski, daleki wschód stara się zbudować strukturę, kontrodpowiedź na to, co jest na zachodzie. I ja widzę to jako taki element małych kroków budowania własnej niezależności mimo tych ogromnych kontraktów technologicznych, amerykańskich.
1: Które będą zerwane.
2: Być może będą zerwane. No i co z dostawami uzbrojenia?
1: Bo to są samoloty F-35 właśnie kupione za setki miliardów dolarów.
2: No i tu myślę, że będziemy słyszeć jedno, to znaczy oficjalnymi kanałami będziemy słyszeć tak ze strony administracji amerykańskiej, tak Arabowie, tak kraje arabskie muszą sobie radzić same. Z drugiej strony wiemy, że polityka obecnej administracji to jest trade, not aid. To oznacza, że biznesy będą dalej kontynuowane, bazy raczej nie zostaną zamknięte amerykańskie na Bliskim Wschodzie i będzie to wszystko robione w kontekście ekonomicznym i gospodarczym, dlatego Amerykanom, tak samo jak Saudyjczykom, kwestia ciśniny Bab el-Mandab myślę, że jest teraz najpoważniejszym
1: dla Saudyjczyków.
2: I dla Saudyjczyków.
1: A dla Amerykanów nie?
2: Dla Amerykanów też. Tak.
1: Ale a dlaczego dla Amerykanów?
2: No, jeśli chodzi o przede wszystkim o ekonomię, proszę zobaczyć, że jeżeli spojrzymy na dostęp do ciśniny i na przepływ towarów, to firmy, które ubezpieczają statki, które przepływają przez ciśnienie Bab el-Mandab, one mają bardzo dużo kapitału amerykańskiego, brytyjskiego, francuskiego. To należy prześledzić. Wszyscy są w tej wojnie zaangażowani, natomiast nikt oficjalnie nie chce podjąć teraz swoich śmigłowców, żeby atakować, no właśnie, milisi, partyzantki, Huti, bo wszystkim wydaje się, że no przecież niedoinwestowani, nic nie mogą, a jednak.
1: Mają rakiety i możliwość kontrolowania.
2: Tak.
1: I zniszczony ten rurociąg w Arabii Saudyjskiej. On jest poważnie uszkodzony, czy to jest takie uszkodzenie na 5 minut?
2: To miała być odpowiedź na alternatywę dla ciśniny Ormus. O tym warto wskazać. Królestwo Arabii Saudyjskiej stwierdziło, że nie może być zależne od właśnie ciśniny Ormus i właśnie rurociąg, który został zaatakowany. No i teraz tak, oni sami by sobie, że tak powiem, gdyby nie wsparcie irańskie bądź też rosyjskie, prawdopodobnie do tego by nie doszło. Proszę pamiętać, że tutaj tych aktorów jest dużo więcej, natomiast Saudyjczycy nie wiemy dokładnie, na i w jakim stopniu ten rurociąg został zniszczony i myślę, że się nie dowiemy, no bo jeżeli usłyszymy, że faktycznie w 50%, no to odpowiedź świata zobaczymy bardzo szybko, chociażby na naszych stacjach benzynowych, co już się dzieje, bo z perspektywy człowieka, który próbuje zrozumieć to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, zaczynamy od tankowania. To jest przykre, pragmatyczne, ale jednocześnie cieśnina Babel-Mandab, zniszczony rurociąg. Będziemy to widzieć w cenach zarówno produktów, jak i usług.
1: Tym bardziej, że Orlen 60% chyba z Arabii Saudyjskiej.
2: Są, tak.
1: No dobrze. Kiedy będzie koniec świata?
2: Możemy gdybać. Na pewno mamy kolejne odsłony kolejnych konfliktów. Za tym przekleństwem i tutaj Chińczyków obyś żył w ciekawych czasach. Żyjemy, analizujemy, próbujemy zrozumieć, chociaż chyba jest to coraz trudniejsze dla nas wszystkich.
1: Ale przewidywalny jest koniec poranka. Jest 9:02. Bardzo serdecznie
2: dziękuję
1: doktor Magdalena L. Gamarik. Ekspert do spraw wysp... Ekspert. Expert.
2: Próbujemy to, że tak powiem, prosto, tak? Jakoś
1: uprościć.
2: Uprościć, tak?
1: No tak.
2: Tak.
1: Uprościliśmy. No dobrze. Ciąg dalszej rozmowy. Mam nadzieję, że nastąpi, a teraz
2: dziękuję,
1: widzi pani człowiek. Czy takie, taka roślinność jest w Jemenie?
2: Takie... Nie, takiej nie ma.
1: Takiej nie
2: takiej
1: ma.
2: Nie ma.
1: Nie poczujemy się jak w Jemenie.
2: Niestety.
1: Jakub Duszek, Wiadomości, Krzysztof Skowroński. Życzę państwu miłego dnia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Żebyś wiedział.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsuletą Tomasz Rosłon. Godzina 9.15, 17 września. Ważna data historyczna, więc o tej historii będziemy rozmawiać, ale będziemy też o teraźniejszości w późniejszej części audycji, żebyś wiedział, mówić. Pogoda deszczowa, mimo że 21 stopni ponoć na termometrach, to warto wziąć ze sobą parasol, bo tak się deszcz leje z nieba. Wczoraj Państwu opowiadałam o sytuacji w świecie popkultury w Stanach Zjednoczonych. Skracając, raper Macklemore, który miał otwierać, być supportem na trasie, części amerykańskiej trasy Eda Sheerana, został wyrzucony, można powiedzieć, z dalszych koncertów w związku z niechęcią przez właścicieli stadionów do tego, jak raper występował, o czym mówił, a mówił dużo rzeczy dotyczących Palestyny, dotyczących Strefy Gazy, wspierając Palestyńczyków, śpiewając protest songi. Zaczęło się od właściciela jednego ze stadionów, na którym miały się odbyć koncerty pod koniec września, Roberta Krafta, który powiedział, że nie życzy sobie, ażeby raper na jego stadionie występował. No i cóż dalej się stało? Dalej stało się tak, że w proteście także inni artyści, którzy w tej trasie uczestniczyli, poza oczywiście głównym artystą, a więc Edem Sheeranem, zrezygnowali z występów na dalszej części trasy. No a jeszcze jedna informacja jest taka, że Macklemore, czyli ten raper, który został z tej trasy wyrzucony, zapowiedział, że cały swój milion dolarów netto, który miał zarobić podczas tej trasy, przekaże 6 organizacjom pomagającym Palestyńczykom i wezwał właściciela Gillette Stadium, Roberta Krafta, a więc tego, który nie życzył sobie jego występu na swoim stadionie, by przekazał taką samą kwotę. No i po tej deklaracji Kraft ponoć poinformował, że zarówno on, jak i Ed Sheeran przekażą po 2 miliony dolarów na pomoc w związku z kryzysem humanitarnym w regionie. Czy tak się stanie, no to się okaże. Jest godzina 9.17, to my w takim razie posłuchamy Macklemore, rapera i jego chyba największego przeboju, Can't Hold Us. To był jakiś rok 2012.

Godzina 9:22, a dziś ważny dzień, 17 września i dziś właśnie jest obchodzony w Polsce Światowy Dzień Sybiraka, właśnie 17 września, w rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę w roku 1939. Jest to święto państwowe od 2013 roku, natomiast pierwsze obchody były już organizowane w roku 2004 z inicjatywy Związku Sybiraków i my o właśnie tej pamięci będziemy rozmawiali, o Sybirze, o Sybirakach. Jest takie miejsce w Polsce, Muzeum Pamięci Sybiru, ale zanim to posłuchamy ważnego utworu, jest hymn Sybiraka, Marsz Sybiraków. On powstał w latach 90. XX wieku. Autorem słów był Marian Jonkaitis, którym był poetą, aktorem i reżyserem, a sam jako dziecko został wraz z rodziną zesłany do ZSRR. Muzykę skomponował Czesław Majewski. No i właśnie ten Marsz Sybiraków później został hymnem Związku Sybiraków, a Marian Jonkaitis to jeszcze taka ciekawa kwestia, jeśli chodzi o świat kultury. Prywatnie był mężem Reny Rolskiej, jednej z lepiej znanych piosenkarek tego okresu powojennego, znanej przede wszystkim z takiego utworu jak Złoty Pierścionek. Ale my teraz posłuchamy hymnu Sybiraków, bo jest 17 września dziś roku 2026.

0: I to był hymn Sybiraków, a z nami na łączach dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, pan Wojciech Śleszyński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dziś chyba najważniejszy dzień dla państwa muzeum. Jakie są plany, czy jakieś obchody są organizowane dziś 17 września w muzeum?
1: Najważniejszy dzień, myślę, że dla wszystkich Sybiraków, bo to Międzynarodowy Dzień Sybiraka. Dla nas, dla Muzeum Pamięci Sybiru, najważniejszej placówki w całym świecie, która zajmuje się deportacjami sowieckimi na wschód, ale także carskimi. Także rocznica piąta otwarcia muzeum. Także setki tysięcy osób już przewinęły się przez Muzeum Pamięci Sybiru, które warto przypomnieć, w 2024 roku było najlepszym muzeum w Europie. Jedyne muzeum raz do roku dostaje tylko taki tytuł. Jest to najstarsza i najbardziej prestiżowa nagroda dla muzeów. 12 września dzisiaj o 12 wszystkich serdecznie zapraszamy. Oficjalne uroczystości przed Muzeum Pamięci Sybiru, przed pomnikiem bohaterskim Matkom Sybiraczkom, ale my te uroczystości zaczęliśmy już tydzień temu. Najpierw wykładem noblisty, który przyjechał do nas z Nowej Zelandii i zgodził się dla wykład. Dlaczego? Dlatego, że ma powiązania także sybirackie. Jego żona była córką sybiraczki. Później występy, bardzo emocjonujący spektakl przygotowany przez studentów Wyższej Szkoły Teatralnej w Białymstoku, Sztambuch Syberyjski. Wczoraj chociażby otwarcie portalu, na którym możemy znaleźć dokumenty sowieckie. W Sejmie RP odbyła się pierwsza prezentacja tego portalu. Dokumenty, które tak naprawdę wydaje się, że w tym czasie, kiedy Rosja prowadzi wojnę z Ukrainą, kiedy nie ma żadnej możliwości prowadzenia badań naukowych, my dzięki własnym kontaktom, dzięki stworzeniu Komisji Historycznej Polsko-Kazachstańskiej, Polsko-Uzbeckiej, Polsko-Kirgijskiej ściągamy tysiące do niedawna tajnych dokumentów. Bo warto pamiętać, że prawie połowa tych, która pojechała na Syberię, mówimy na Sybir, trafiła nie faktycznie na Syberię, a do Azji Środkowej.
0: Co nowego z tych dokumentów można się dowiedzieć? Czy to jest jakaś wiedza nowa, którą dzięki uzyskaniu dostępu do tych dokumentów pozyskaliśmy?
1: Panie redaktorze, każde dokumenty poszerzają naszą wiedzę. Dzięki tym dokumentom w ogóle możemy więcej się dowiadywać. Bez tych dokumentów tak naprawdę nasza wiedza będzie stała, będziemy dreptali, mówiąc kolokwialnie, w miejscu. Natomiast jako wartością są te dokumenty? Każdy, niezależnie od tego, czy mieszka w Polsce, czy mieszka za granicą, jest potomkiem Sybiraków, albo w ogóle interesuje się tym tematem i niezależnie od tego, jakim językiem włada. Dzięki wyszukiwarce, która współpracuje ze sztuczną inteligencją, niezależnie w jakim języku zadałby to pytanie, ta wyszukiwarka w dokumentach pisanych cyrylicą po rosyjsku wyszukuje odpowiednie fragmenty, które mogą potencjalnie go dotyczyć.
0: Czy my w 2026 roku możemy powiedzieć, ilu było Sybiraków, ile osób można takim mianem nazwać, ilu osób to dotyczyło, te wywózki?
1: Panie rektorze, to wszystko zależy od tego, jak sprecyzujemy pytanie. Bo jeżeli mówimy o Sybirakach od końcówki XVII wieku, no to wiadomo, że jest trudno ustalić. Jeżeli pan myśli o czterech największych deportacjach w latach 1940-41, to dzisiaj możemy odpowiedzialnie operować liczbą, podkreślam, co najmniej 340 tysięcy. Podkreślam, co najmniej, dlatego że nie mamy dostępu pełnego do archiwów sowieckich, natomiast my, historycy, też nie możemy epatować liczbami, które nie są potwierdzone. To jest potwierdzone na podstawie dokumentów sowieckich, do których dostaliśmy dostęp w latach 90. Czekamy, może ta liczba się zwiększy, ale na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o te cztery wielkie deportacje, to nie znaczy, że to były wszystkie osoby represjonowane. Są tysiące osób, można powiedzieć dziesiątki, jak nie setki tysięcy, które były zsyłane do łagrów. To jest inny system represji. Dlatego to jest, ja wiem, że czasami lubimy, kiedy epatujemy cyframi, no ale ja jako naukowiec po prostu, jeżeli mówimy cyfry, te cyfry muszą być potwierdzone, bo za każdym numerem kryje się konkretna osoba. To nie jest cyfra, to jest człowiek.
0: Ale ta cyfra przynajmniej mówi nam o tym, że to było zjawisko, które dotknęło bardzo dużej liczby osób, bardzo dużej liczby obywateli polskich. Jak dziś wygląda ten kontakt z tymi osobami, które jeszcze tę wywózkę pamiętają? Czy jakaś jest cały czas relacja z tymi Sybirakami, którzy w 2026 roku jeszcze tutaj z nami są i te wspomnienia mają? Jak to wygląda?
1: Panie doktorze, szanowni państwo, my ściśle współpracujemy ze Związkiem Sybiraków. Wspominałem wcześniej, że wczoraj w Sejmie RP otwieraliśmy portal i na tym otwarciu właśnie był prezes Główny Związku Sybiraków, który przyjechał specjalnie z Gdańska, pan Kordian Borejko. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie, że o 12 przed Muzeum Pamięci Sybiru nie będzie Sybiraków. Ale co jest ważne? Kontakt z Sybirakami jest dla nas najważniejszy, ale my już współpracujemy z drugim, trzecim pokoleniem osób dotkniętych także tą traumą, dotkniętych także tym doświadczeniem, często rozrzuconych po całym świecie. Zapraszam państwa na stronę Muzeum Pamięci Sybiru, sybir.białystok.pl, gdzie mamy specjalny portal, gdzie są relacje osób, zarówno z samych Sybiraków, jak i drugiego i trzeciego pokolenia, bo w tej chwili postpamięć, czyli tak, jak zachowaliśmy tą pamięć w różnych częściach świata, zaczyna być równie istotna, jak same wspomnienia Sybiraków. Nie możemy o tym zapomnieć, ciągle musimy pracować i przede wszystkim naszym partnerom z innych krajów pokazywać to nasze doświadczenie.
0: I jaki jest cel końcowy, albo cel przyświecający, ten najbliższy, który panu dyrektorowi przyświeca, jeśli chodzi o działalność muzeum? Jakie są zadania do zrobienia?
1: Kiedy otwieraliśmy muzeum, kiedy byłem powoływany na dyrektora 10 lat temu, tak jak z panem redaktorem, bo

0: zasięg międzynarodowy, cały świat winien dowiedzieć się o naszym doświadczeniu. Już w październiku otwieramy wystawę w Medellin w Kolumbii i w Santiago de Chile. Już w tym roku otworzyliśmy wystawę w Ugandzie, w RPA, w Kazachstanie i w Sapporo w Japonii. To jest taki cel. Nie ma jednego celu. Tak naprawdę ten cel jest wyznaczony, ten cel jest rozpisany na lata, na dziesiątki lat. I myślę, że też kolejne osoby będą kontynuowały tą naszą pracę. To jest opowieść, to jest edukacja niekończąca się o naszej, czasami bardzo trudnej historii.
1: To jeśli chodzi o edukację, wydali Państwo audiobook. Była taka rodzina Henryka Bogusławska, czytam pani Katarzyna Herman. Co to jest za historia w krótkich paru słowach? Czy pan dyrektor może przybliżyć, dlaczego właśnie te wspomnienia Państwo w ten sposób spopularyzowali?
0: Dlatego, że to są wspomnienia wyjątkowe, a z drugiej strony zwykłe. Wyjątkowe, bo każde wspomnienie, z których mamy tysiące w naszych zbiorach, jest wyjątkowe, a z drugiej strony jest zwykłe, tak jak ta trudna, zwykła, tragiczna historia całego naszego narodu. Henryka Bogusławska, bo naprawdę te wspomnienia są wyjątkowe. Pani Henryka dokładnie 5 lat temu, dzisiaj, dokładnie 5 lat temu, razem z prezydentem miasta Białegostoku uderzyła symbolicznie dzwon imienia braci Piłsudskich, otwierając w ten sposób Muzeum Pamięci Sybiru. Dlaczego Katarzyna Herman? Dlatego, że jeśli chodzi o audiobooki, zapraszamy najbardziej znanych białostoczan. Aktorów, którzy już zrobili karierę, których głosy są znane, którego twarze są znane, a oni czytają nasze wspomnienia. Jest to już drugi projekt i ten projekt będzie kontynuowany.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński, był naszym gościem. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeżeli ktoś jeszcze nie był w Muzeum Pamięci Sybiru, zapraszam.
1: Godzina 9.36, to my posłuchamy fragmentu tego audiobooku. Była taka rodzina Henryka Bogusławska, czyta Katarzyna Herman.
2: Rozdział 5. Tułaczka przez tajgę.
3: Upływał czwarty tydzień naszej wymuszonej podróży, gdy ostatecznie ucichło stukotanie kół. Przyjechaliśmy do stolicy syberyjskiej Hakasii Abakanu. Ulokowano nas na dużym placu. W różnych miejscach grupy osób stojących lub siedzących na swoich bagażach sprawiały wrażenie zagubionych. Nasz dziaduś siedział na worku z poduszkami. Obok niego Irka z Rysiem. Natomiast ja i moje młodsze siostry, Honoratka z Lucynką, biegałyśmy dookoła dziadusia i całej sterty naszego mienia. Później dołączyła do nas dziewczynka od sąsiadującej z nami rodziny. Było to pierwsze dziecko poza moim rodzeństwem, jakie spotkałam po wyjeździe z Polski. Siostry moje z pewnością w dalszym ciągu baraszkowały, natomiast ja z nową koleżanką grałyśmy w kamyki. Polegało to na tym, aby podrzucany do góry kamyczek móc schwycić, a jednocześnie ten drugi od dołu mieć już w dłoni. Obie byłyśmy zafascynowane nową grą. Tak bardzo pochłonęła nas zabawa, iż nie widziałyśmy ani nie słyszałyśmy odgłosów zamieszania na placu. Nie mogłam z całą pewnością określić czasu, jaki spędziliśmy w Abakanie. Były to naprawdę fantastyczne chwile. Dano nam wtedy dużo wody, a wokół piękna, wolna przestrzeń, pełna słońca i wiatru. Dotąd z wielką przyjemnością wracam wspomnieniami do tamtych chwil. Już nie musiałam wspinać się wysoko, aby cieszyć się widokiem otoczenia. Nareszcie czuliśmy się wolni. Dziaduś siedział na worku z pościelą, a w odróżnieniu od tego, jak było w wagonie, rzadko kaszlał. Myśmy nie byli ani wystraszeni, ani zagubieni. Ogólnie też panowało ożywienie. Dotychczasowi nasi stróże, uzbrojeni NKWDziści, zniknęli. W tym czasie przez pewien okres poza ogólnym odprężeniem panował spokój. Ja czułam się doskonale, mimo że w kamykowej zabawie nie dorównywałam koleżance. Obie skoncentrowane na grze nie zwracałyśmy uwagi na ogólne zamieszanie. Dopiero gromki głos młodego Hakasa postawił nas wszystkich na nogi. Nie widziałam momentu układania naszego bagażu na furę. Musiało to nastąpić bardzo szybko, bo kiedy na rozkaz furmana podbiegłam, wszystko było już gotowe do drogi. Na furmance, ciągnionej przez dwie mizerne krowy, leżały nasze tobołki. Były tam jeszcze

0: małe opakowania z wędlinami oraz kana pełna smalcu. Na workach, tych miękkich, siedział nasz dziaduś, a tuż obok niego malutki Rysio. Skośnooki woźnica sprawnie wymachiwał długim biczem. Wkrótce po jakiejś niezrozumiałej dla nas komendzie kościste krowiny zaczęły powoli powłóczyć nogami w kierunku lasu. Siostry moje razem ze mną były tym faktem bardzo zaskoczone. Zwierzęta były już w pewnej odległości od nas, kiedy dobiegłyśmy i w panice wskakiwałyśmy do dziadusia na furę. Zanim jednak zdążyłam postawić drugą nogę na worku, ostry ból w łydkach tudzież bełkot woźnicy wskazały mi właściwe miejsce. Wyjaśniły również główny powód wyposażenia poganiacza chuderlawych krów w tak długi i ostry batok. Wydarzenie to do tego stopnia zaskoczyło moje siostry, iż najszybciej jak tylko mogły oddalały się od jadącej furmanki. Szybko zrozumiałyśmy, że mamy podążać w pewnej odległości za wozem. Nie wolno nam było nawet opierać się o drewniane brzegi pojazdu. Na szczęście bydlęce mizeroty dreptały spokojnie i wolniutko. Niemniej jednak wąska dróżka w tajdze do wygodnych nie należała. Usłana była gałązkami, liśćmi i korzeniami o różnej grubości. Przy tym była również bardzo wyboista i prawie ciemna. Wysokie drzewa po obu stronach dawały dużo cienia, lecz zabierały światło. Krok za krokiem wszystkie podążałyśmy za Irką. Niespełna 6-letnia Lucynka szła bardzo powoli obok 8-letniej Honoratki. Nasza najstarsza siostra Irka, nie mająca jeszcze 14 lat, czuła się odpowiedzialna za nas wszystkich. Ja byłam już w wieku 10 lat, więc radziłam sobie nieźle. Honoratka gorzej dawała sobie radę. Podążanie po tak niewygodnym podłożu sprawiało jej trudność. Lucynka natomiast była z zasady silnym i bardzo odważnym dzieckiem, jednak nie cieszył jej zbytnio wymuszony spacer po tajdze. Mimo to musiała iść razem z nami. Stawała się jednak coraz bardziej ponura i smutna. Podobnie jak i my, była dobrze zorientowana w bieżącej sytuacji odnośnie do knuta. Widziała i słyszała dźwięk świszczącego w powietrzu biczyska. Kochany nasz dziaduś nie miał żadnej możliwości, aby jakkolwiek nam pomóc. Trzymał blisko siebie naszego 2,5-letniego Rysia. Odwracał głowę od czasu do czasu, aby zobaczyć, jak sobie radzimy. Trudno powiedzieć, jak długo i po ilu kilometrach naszej pieszej mitręgi po wąskiej ścieżce tajgi zorganizowany był postój. Było to miejsce, gdzie dróżka znacznie się poszerzała. W pewnej odległości od nas zatrzymały się również i inne tego samego typu pojazdy. Podobnie jak i w naszym przypadku, siłą pociągową podróżujących za nami furmanek były krowy. Identycznie też zachowywali się i poganiacze mizernych zwierząt. Zarówno podczas pierwszego postoju, jak późniejszego i następnych dało się zauważyć, że większość rodzin przewoziła z sobą dużo niezbędnych rzeczy. Przydawały się one szczególnie właśnie w tajdze, podczas przystanków. Wtedy mężczyźni palili ogniska, a panie w kociołkach gotowały zupy. Często przy ich ogniskach jadaliśmy razem z nimi. Piesze podróżowanie po tajdze trwało około 1 tygodnia. W czasie deszczu nasz wozak zatrzymywał pojazd, abyśmy wszyscy mogli schronić się pod furą. W zasadzie odpowiadało to nam. Byliśmy wszyscy razem i blisko siebie. Umieliśmy już nawet odpowiednio układać się pod furmanką, aby ewentualnie mokły tylko nasze nogi. Skośnooki woźnica sprawował jednocześnie funkcję naszego opiekuna. Kiedy zmęczone powłóczyłyśmy nogami za zgrzytliwym powozem, bacznie nam się przyglądał. Stąd też zareagował właściwie w odpowiednim momencie. Pozwolił położyć Lucynkę na tłumoczek obok dziadusia. Zapewne przewidział, że w innym przypadku tułaczym szlakiem za wozem brnąć będą już tylko 3 siostry. Ostatnio Irka pomagała Lucynce, bo często osuwała się w trawę z osłabienia. Oczywiście nie mógł przeoczyć tego baczny obserwator, nasz woźnica. Okazało się, że Lucynka oprócz osłabienia miała też i gorączkę. Nie przyjmowała żadnego posiłku, ani nie była zdolna do jakiegokolwiek kontaktu z nami. W ciężkim stanie pozostawała przez kilka dni. Panie, które przynosiły nam zupy gotowane na ogniskach, były bezradne. Niestety nie było wśród nich lekarza. Pamiętam dokładnie tę chorobę Lucynki, bo w czasie nocy leżałyśmy obok siebie, pod deskami fury. Była bardzo gorąca. i w zasadzie nie spała. W takim stanie pozostawała do ostatniego dnia naszej syberyjskiej włóczęgi przez tajgę. Końcowy odcinek wędrówki ciemną dróżką lasu Lucynka odbyła już na własnych nogach.
1: I to był fragment audiobooka Była taka rodzina Henryka Bogusławska. Czytała Katarzyna Herman. To jest audiobook wydany przez Muzeum Pamięci Sybiru. Mogą Państwo go zakupić na stronie Muzeum Pamięci Sybiru, na którą Państwa odsyłam i do odwiedzenia tego muzeum Państwa zachęcam. Dziś 17 września, jest godzina 9:44, a dziś jest rocznica urodzin Adama Astona. A jeszcze zanim to powiem, to jeszcze Państwa zachęcę, zresztą i u Konrada Mędrzeckiego, i ja kiedyś też Państwu mówiłam, jeśli chodzi o tę historię Sybiraków, jest jeszcze bardzo dobra saga cała Bez pożegnania Barbary Rybałtowskiej. To też jest powieść na podstawie wspomnień właśnie z czasów zsyłki. Także warto do tych książek sięgnąć. Myślę, że to są też książki, które są odpowiednie. Nie, przynajmniej saga Bez pożegnania, którą czytałam nie całą, ale częściowo dla młodzieży. Myślę, że gdyby w szkole młodzież taką książkę miała do przeczytania, to zupełnie inaczej by tę historię postrzegała. Ważną historię, bo jest to też świetnie napisane i są to historie, które dziś się w głowie nie mieszczą, a jednak miały miejsce. 9:45, 17 września. Adam Aston dziś swoje urodziny świętowałby, przyszedł na świat w Warszawie roku 1902, właśnie 17 września. Dziś po godzinie 14 ja Państwa zapraszam na całą audycję poświęconą Adamowi Astonowi, ale jeszcze teraz posłuchamy fragmentu utworu Dzisiaj tak mi jakoś dobrze Adam Aston zaśpiewa.

dzisiaj tak mi jakoś dobrze jest. Grunt się nie przejmować i mieć gest. Dzisiaj wyjątkowy humor mam, no mów czy nie, to się widzi, to się czuje, to się wie. Dzisiaj czuję się jak wolny ptak. Jeśli w życie iść, to tylko tak. Z czułym sercem i z uśmiechem lic, no mów czy nie, to się widzi, to się czuje, to się wie. Gdy masz swój kąt i masz prowiant, masz prawo ze stagnacji kpić. Jak pragnę zdrowia, od dzisiaj wiem jak trzeba żyć. Dzisiaj tak mi jakoś dobrze jest. Grunt się nie przejmować i mieć gest. Dzisiaj wyjątkowy humor mam, no mów czy nie, to się widzi, to się czuje.

0: I my się teraz przenosimy do Piaseczna. Z nami na łączach pani Magdalena Potocka z, nie wiem, czy to jest stowarzyszenie, to pani mnie poprawi, Stop Serwerowni Piaseczna, ale też mieszkanka Piaseczna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To nie jest stowarzyszenie, my nie jesteśmy zarejestrowani, to jest po prostu sąsiedzka inicjatywa w tym momencie.
0: Sąsiedzka inicjatywa Stop Serwerowni Piaseczno. Wczoraj odbył się protest, właśnie gdzie on się dokładnie odbył i przeciwko czemu państwo protestują, o co chodzi w tej serwerowni, o czym jest mowa.
1: Protest odbył się przy ulicy Energetycznej, przy placu budowy właśnie serwerowni albo data center, które jest budowane tutaj naprzeciwko osiedla Patronat, 35 metrów od najbliższego domu jednorodzinnego, kawałek dalej, kilkadziesiąt metrów jest więcej domów, no i oczywiście dzieli nas tak naprawdę tylko ulica Energetyczna. Powstaje tutaj hiperskalowe centrum przetwarzania danych, cztery ogromne budynki, 25 metrów każdy, infrastruktura techniczna, 110 dry coolerów, które będą zainstalowane na dachu, które będą chłodzić serwery, hałasując 24 godziny na dobę. Każdy z tych dry coolerów to jest około 93, według informacji, które mamy dostępne, 93 decybele każdy. Poza tym 48 agregatów diesla, które będą testowane albo w sytuacji awaryjnej, w sytuacji braku zasilania, będą tutaj po prostu pracować, żeby utrzymywać zasilenie dla tych serwerów. Ogromny zbiornik paliwa, prawie 1300 metrów sześciennych w ziemi. No, to jest, myślę, że jakieś 10 razy więcej niż przeciętny zbiornik średniej wielkości stacji benzynowej. Podkreślam jeszcze raz, 35 metrów od najbliższego domu. To jest pobór wody, który według warunków wydanych przez lokalnego dostawcę wody PEWiK 283 metry sześcienne na dobę. To jest porównywalne z osiedlem 2-3 tysiące mieszkańców. Zanieczyszczenie światłem, wyspa ciepła, bo tutaj to ciepło nie będzie odprowadzane nigdzie, jakby nie będzie wykorzystywane do innych celów, po prostu będzie wysyłane do nieba. Także no, jest przeciwko czemu protestować. Protestujemy też przeciwko temu, jak rozmawia albo jak nie rozmawia na ten temat z nami gmina i przedstawiciele gminy i powiatu. Nasze pytania, z naszymi pytaniami do gminy jesteśmy odsyłani do inwestora tej inwestycji.
0: Kto jest inwestorem tej inwestycji?
1: Inwestorem jest spółka Sienreal, która jest własnością Budimexu i hiszpańskiej firmy Ferrovial. Oni podobno w 25 roku kupili spółkę Sienreal i w tej chwili występują jako inwestor, a wykonawcą jest Budimex.
0: Na jakim etapie jest budowa tego data center? Tam już coś stoi?
1: Na razie jeszcze nic nie stoi. Budowa rozpoczęła się, o ile dobrze pamiętam, 6 sierpnia. Wtedy został mniej więcej w tej okolicy to postawiony płot wzdłuż działki i to jest tak naprawdę moment, w którym sąsiedzi dowiedzieli się, co tam powstaje. Wcześniej większość z nas była przekonana, że albo powstaje tam centrum usług, bo tak to jest opisywane w dokumentach, do których udało nam się dotrzeć, albo że tam powstaje stacja uzdatniania wody. Nie było tutaj żadnych konsultacji społecznych. Gmina nie prowadziła ich w momencie, kiedy rozpoczynało się postępowanie środowiskowe. Teraz tłumaczą, że to było opublikowane w BIP-ie, w Biuletynie Informacji Publicznej, ale no, umówmy się, mieszkańcy mogą się nie zorientować, że coś takiego się tam pojawia. Tym bardziej, że tak jak mówię, było to w dosyć enigmatyczny sposób określane w dokumentacji, więc nawet jeśli ktoś to przeczytał, to myślę, że nie zaalarmowało go to i myślę, że gdyby gmina rzeczywiście chciała transparentnie podchodzić do tematu i uwzględniać mieszkańców w tym postępowaniu, to powinni po prostu bezpośrednio zawiadomić tych, którzy będą w obszarze oddziaływania tej inwestycji, bo według dokumentacji inwestora obszar oddziaływania kończy się na granicy działki, na której będzie posadowiona ta inwestycja, czyli data center. No a tutaj oczywiście mówimy o ogromnej emisji hałasu, zanieczyszczeń z tych agregatów paliwowych, mówiłam już o wyspie ciepła, więc no tutaj to jest po prostu grubymi nićmi szyte.
0: Ale rozumiem, że wszystkie zgody inwestor uzyskał, decyzje środowiskowe pozytywne.
1: Tak, tak. Uzyskali zgodę, pozytywną decyzję środowiskową, uzyskali pozwolenie na budowę. Także te zgody są, no dlatego ta budowa ruszyła.
0: I co państwo teraz z tym będą robili? Wczoraj się, rozumiem, zebrali na proteście mieszkańcy. Ilu państwa było?
1: No trudno nam policzyć, natomiast zbieraliśmy podpisy pod wnioskiem do pani Rzecznik Praw Obywatelskich o podjęcie naszej sprawy. Ten wniosek podpisało 261 osób, więc no przynajmniej tyle było. My szacujemy, że więcej, pewnie nie każdy podpisał. Ten wniosek oczywiście będziemy składać do RPO, a poza tym jesteśmy w kontakcie z ekspertami, niezależnymi ekspertami, którzy będą analizować dokumentację i w kontakcie z prawnikiem, który będzie nas reprezentował w walce o nasze prawa.
0: Ale co panią zaalarmowało? Bo pani, jak się pani o tym dowiedziała, że ta inwestycja faktycznie będzie miała taki wpływ na mieszkańców dookoła, na ich codzienne funkcjonowanie? To jest jednak jakaś wiedza, którą przeciętnie nie mamy, prawda? Jaki hałas, ile decybeli to będzie nam już przeszkadzało, że to będzie wyspa ciepła. Mówi pani właśnie o dużym zapotrzebowaniu na wodę. Pani z kimś to konsultowała? Czy pani po prostu taką wiedzę ma i sama do tego doszła, że taka będzie to niekorzystna co najmniej sytuacja dla mieszkańców Piaseczna?
1: To znaczy, jakby moja wiedza, zanim zaczęłam zgłębiać temat tej konkretnej inwestycji, była na temat data center, była dosyć powierzchowna. Tyle, co w mediach społecznościowych albo mediach w ogóle pojawiają się już od jakiegoś czasu dosyć alarmujące informacje na temat tego, jaki wpływ na środowisko i ludzi mają takie centra danych, że to jest ciągły hałas, że to jest ogromne zużycie wody i ogromne zużycie energii. To jest też coś, o czym nie powiedziałam. Tutaj zużycie energii to będzie 70 megawatów, czyli to jest porównywalne z miastem wielkości, nie wiem, Bydgoszczy. W Piasecznie mieszka 80 tysięcy mieszkańców, więc no to po prostu będzie zużywać kilka razy więcej energii niż całe Piaseczne. My w tej chwili już i tak mamy problemy z tym, w czasie upałów z energią, więc wracając do pytania, jak się dowiedzieliśmy, co tutaj powstaje, zaczęliśmy szukać dokumentacji. Niestety wtedy się okazało, że gmina Piaseczno, decyzja środowiskowa, która została wydana w 2024, została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej dopiero na wniosek sołtysa Józefosławia, bo to ta inwestycja jest w bardzo bliskiej odległości od Józefosławia w Piasecznie formalnie, ale Józefosław jest no dosłownie kilkaset metrów dalej się zaczyna. To jest największa wieś w Polsce, najbardziej zaludniona, więc wtedy po wniosku sołtysa gmina Piaseczno opublikowała decyzję środowiskową w Biuletynie Informacji Publicznej z ponad dwuletnim opóźnieniem. Zaczęliśmy czytać te dokumenty, no i tam po prostu można się zorientować, co to powstaje i jaki będzie miało wpływ na środowisko i na nas, którzy tutaj mieszkają kilkadziesiąt metrów dalej.
0: Co na to władze samorządowe? Czy one jakoś państwa wspierają, czy wręcz przeciwnie?
1: Absolutnie nas nie wspierają. Nasze wnioski o informacje, nasze pytania, zostajemy z tym odesłani do inwestora. Myśmy 20 sierpnia do burmistrza wysłali wniosek z prośbą o spotkanie z przedstawicielami gminy, z przedstawicielami instytucji, które uczestniczyły w postępowaniu środowiskowym i wydawaniu ekspertyz i które jakby przyczyniły się do tej decyzji środowiskowej i z inwestorem. Okazało się, że inwestor o naszym wniosku dowiedział się dopiero z programu TVP3 Reagujemy, który był emitowany w zeszłym tygodniu i w tej chwili jest ustalone spotkanie z inwestorem, z tym, że to jest coś, co organizuje inwestor. Oni zapraszają swoich ekspertów. Wczoraj burmistrz Putkiewicz na swoim profilu na Facebooku umieścił informację, że będą wnikliwie analizować wnioski o o sprawdzenie decyzji środowiskowej i chcą stworzyć jakąś grupę roboczą z reprezentacją mieszkańców, żeby przyjrzeć się temu tematowi. No tylko to wiadomo, to jest zagranie PR-owe. Kilka lat za późno takie rozmowy z mieszkańcami trzeba było prowadzić w momencie, kiedy postępowanie, ocena oddziaływania na środowisko się rozpoczynała.
0: Co dalej w takim razie, jak państwo mają zamiar działać, co zrobić, żeby jakiś wpływ mieć na te inwestycje, które rozumiem już w zasadzie się rozpoczęła jej budowa?
1: Tak, no ale to, że się rozpoczęła, to nie znaczy, że będzie trwała i że się skończy. Tak jak mówiłam, jesteśmy w kontakcie z prawnikiem, który razem z ekspertami niezależnymi będzie przeprowadzał analizę dokumentów i po prostu będziemy wchodzić tutaj na drogę postępowania administracyjnego, żeby domagać się naszych praw. Naszym celem jest, żeby ta inwestycja w tym miejscu nie powstała. To jest po prostu skandaliczne, że coś takiego powstaje 35 metrów od najbliższego domu.
0: No, z takiej wiedzy może niespecjalistycznej, ale tak się kojarzy to, że te data center zazwyczaj są gdzieś w miejscach wyludnionych, odludnionych, daleko od mieszkańców. No dobrze, to jeszcze mamy minutę, jakiś apel do słuchaczy, do może jakichś ekspertów, może państwo kogoś, czegoś potrzebują, to teraz jest ten moment, że można o to zaapelować.
1: Apel na pewno do władz nie tylko lokalnych, ale do... Myśmy wczoraj na proteście też apelowali nawet do premiera Tuska, żeby naprawdę zająć się tym na poziomie ogólnokrajowym, bo w tej chwili takie ogromne centra danych wyrastają w Polsce jak grzyby po deszczu i ilość wody, którą będą zużywać, ilość energii, którą będą zużywać, to są liczby, które po prostu się nie mieszczą w głowie. Więc apel do rządu i do premiera, żeby się tym zajęli, i apel do wszystkich mieszkańców, żeby zaczęli się rozglądać, czy w ich okolicy nie powstaje. Nie ma planu, żeby coś takiego powstało, bo są miejsca, w których mają powstać ogromne. Nawet tutaj w Piasecznie na energetycznej jest jedno, ale kilkaset metrów dalej burmistrz Podkiewicz wydał zgodę, decyzję środowiskową na budowę drugiego, jeszcze większego data center. Także my tutaj w okolicy będziemy mieć dwa ogromne data center, jeżeli nie uda nam się tego zatrzymać. To jest nasz cel, żeby to zatrzymać, więc tutaj naprawdę trzeba wywrzeć presję na rządzących, żeby to, w tej chwili to jest dziki zachód.
0: O czym powiedziała pani Magdalena Potocka, stop serwerowni Piaseczno, mieszkanka Piaseczna. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Godzina 10, 17 września. Życzę państwu dobrego dnia. Do usłyszenia po godzinie 14. Hania Tracz, Tomasz Rosłon i teraz już serwis informacyjny i Jakub Duszak.
2: Dlaczego?
3: No nie wiem.
2: To żebyś wiedział.
4: Żebyś wiedział.
5: A żebyś wiedział.
6: Żebyś wiedział.
7: Nocne powtórki w net.